0: niż zwykle wysiłek fizyczny albo sytuacja silnie stresująca.
1: No tak, bo wtedy wystarczy, chociaż to pewnie jest trudne, skomplikowane, jakby ograniczyć ten czynnik, który sprzyja, te warunki, które sprzyjają pojawieniu się obrzęków naczyniowo-ruchowych, chociaż no na przykład jeśli chodzi o warunki pracy, no tutaj będzie trudniej, no ale niech będą to na przykład przerwy w pracy, nie?
0: Dokładnie, ale ta świadomość bardzo pomaga pacjentom z tego, co obserwuję, czyli na przykład kwestia nawet zmiany sposobu ubrania i to nie jakiejś drastycznej, ale że na przykład mniej obcisłych rzeczy, mniej obcisłej bielizny, na przykład jeżeli jest ten problem i to już bardzo poprawia jakość życia, bo to już zmniejsza zapotrzebowanie na leki, czyli ta świadomość akurat jeśli chodzi o ucisk jest na przykład bardzo ważna i tutaj widzę, że pacjenci odnoszą z tego korzyść. Także my w ramach pobytu w oddziale wszystkie te czynniki, które pacjent możliwe poda, bierzemy pod uwagę, każdy osobno analizujemy, także po hospitalizacji u nas takiej planowej pacjent wiedział, który czynnik zwrócić uwagę, na który nie musi, na który może normalnie na przykład dane leki przyjmować, bo się okazuje, że jednak leki w tym przypadku nie były problemem.
1: I może też taki pacjent, dobrze rozeznany, nawet nie przyjmować leków.
0: Tak, może wejść w remisję i może być tak, że nie wymaga podawania leków.
1: No i tego życzymy pacjentom. Panie doktorze, dziękuję serdecznie za te wszystkie informacje. Lekarz Łukasz Mos, specjalista alergologii i chorób wewnętrznych, zastępca kierownika pododdziału chorób wewnętrznych i alergologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, asystent w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego, był moim i Państwa gościem. Panie doktorze, dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. Zapraszam ponownie.
0: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: Umówimy jakiś temat. Dziękuję serdecznie, a ja zapraszam Państwa ponownie po godzinie 14. Proszę pozostać z Radiem Opola.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji Ze zdrowiem ci do twarzy. Marzena Śmierciak przy mikrofonie. Program realizuje cały czas Arkadiusz Czyżewski. Ze mną nowi goście i nowy temat. W tej części naszego programu będziemy rozmawiać o Krajowej Sieci Onkologicznej, która obowiązuje, weszła w życie w zeszłym roku, 1 kwietnia. I w ramach tej Krajowej Sieci Onkologicznej pracują koordynatorzy onkologiczni, którzy wspierają pacjentów z chorobą nowotworową. Ze mną w studiu Malwina Ratajczak, kierownik koordynatorów onkologicznych w Opolskim Centrum Onkologii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ze mną w studiu także Kornelia Janoszka, koordynatorka onkologiczna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Także Daria Kajzer, koordynatorka onkologiczna również. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Wszystkie panie, tak jak powiedziałam, z Opolskiego Centrum Onkologii. Pracujecie jako koordynatorzy. Czy to jest trudna praca? Zaskoczę was pytaniem, bo pewnie panie spodziewały się, że to będzie takie wprowadzenie i za chwileczkę rzeczywiście tak się stanie. Będę pytać o samą pracę koordynatorów i o samą Krajową Sieć Onkologiczną. Ale czy praca koordynatorów onkologicznych, na co dzień mierzycie się z bardzo trudnymi sytuacjami pacjentów, czy to jest trudna praca?
5: Poniekąd tak, z uwagi na to, że jest bardzo emocjonująca, tak. Generalnie wchodzą też czasami w to emocje. Widzimy tych pacjentów, kiedy słyszą o chorobie nowotworowej, uczestniczą w tym też ich najbliżsi, zatem no jakby nie patrzeć, trochę oddziałowuje na nas ich
1: stan emocjonalny.
5: No też.
1: Tak, a to jest bardzo trudny stan emocjonalny, ale za chwileczkę o to będę pytać. To zacznijmy teraz już tak naprawdę od początku. Krajowa Sieć Onkologiczna w Polsce obowiązuje, tak jak powiedziałam, od 1 kwietnia 2025 roku i Opolskie Centrum Onkologii oczywiście też jest w tej sieci.
2: Tak. Jesteśmy w sieci. Krajowa Sieć Onkologiczna jest taka struktura organizacyjna, która ma poziom Solon 1, Solon 2 i Solon 3. My jako Opolskie Centrum Onkologii w województwie opolskim jesteśmy ośrodkiem Solon 3 i jesteśmy WOM-em, wojewódzkim ośrodkiem monitorującym.
1: Solon 3 to jest ten najwyższy poziom, tak?
2: Tak, to jest poziom, w którym mamy w swoich zasobach chemioterapię, radioterapię i chirurgię, czyli zabiegową. Solo 1 to jest, kiedy z tych trzech ma dwa, a solo 1 ma tylko jedną.
1: A ilu macie koordynatorów w sieci?
2: U nas jest 11 koordynatorów, a we wszystkich solo jedynkach jest ich 10.
1: Ilu macie w takim razie pacjentów pod swoją opieką?
2: To jest około 50 pacjentów tygodniowo.
1: Tygodniowo.
2: Tygodniowo, bo jakby konsylia odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku i wtedy przychodzą do nas nowi pacjenci z rozpoznaniem. Są też konsylia, tak zwane rekonsylia, czyli to są już na przykład po leczeniu operacyjnym z wynikiem histopatologicznym i tam jest tak zwane rekonsylium, czyli decyduje po raz drugi konsylium, jakie wdrożyć najlepiej leczenie po wyniku.
1: To pokazuje skalę problemu. Mamy starzejące się społeczeństwo, ale z drugiej strony coraz młodsze osoby słyszą taką diagnozę nowotworu. 50 pacjentów tygodniowo nowych przyjmujecie i te osoby trafiają pod waszą opiekę. Jak byli potrzebni tacy koordynatorzy? Dlaczego dobrze się stało, że pacjenci onkologiczni zyskali takie osoby jak koordynatorzy onkologiczni? I jaka jest też wasza rola we wspieraniu pacjenta?
4: No, koordynator na pewno jest takim wsparciem dla pacjenta. Pomaga przejść mu przez różne etapy, najpierw diagnostyki, potem leczenia. Pomaga mu w takich też emocjonalnych sytuacjach, albo też, żeby nie zagubił się w systemie całym medycznym. Tak więc też odciąża lekarzy, ponieważ całą taką administracyjną strukturę, no jakby przyjmuje dla siebie. Lekarz zajmuje się tylko i wyłącznie leczeniem i decydowaniem o tym leczeniu. A my przejmujemy, że tak powiem, dalszy ciąg. Dzięki temu pacjent czuje się taki zaopiekowany, wie co ma robić, gdzie ma pójść i do kogo się zwrócić po pomoc.
2: Pacjentowi jest jakby łatwiej zgłosić się do koordynatora niż znaleźć lekarza albo dostać się do poradni, a koordynator jest dostępny. Pacjenci zazwyczaj mają numery telefonów do koordynatorów, my rozdajemy takie wizytówki, więc ta dostępność pacjenta do koordynatora jest dużo większa.
5: Jesteśmy też takim łącznikiem właśnie pacjent, lekarz. często pacjent w tym całym gąszczu tych wszystkich nowych informacji, które się dowiaduje, powiedzmy, w poradni, gdzie słyszy, że ma pan nowotwór, często już nie pamięta dalszych informacji typu, kiedy ma się zgłosić na badania, jakie ma odbyć te badania i dalsze etapy diagnostyki. No i wtedy często właśnie dzwoni też do nas i mówi, że przeprasza, ale w tym wszystkim no zapomniał i chciałby się dowiedzieć, to często właśnie przypominamy, mówimy, że zawsze też może do nas zadzwonić i tak później słyszymy często słowo dziękuję, bo oni wiedzą, że mimo to, że dzwonią drugi, trzeci raz, wiedzą, że mogą, tak? Że zawsze odbierzemy i zawsze im pomożemy.
1: No tak, no bo lekarze są z racji obowiązków bardzo zajęci, a tutaj
5: i jest też w gabinecie
1: wsparcie.
5: Nie ma na to czasu, żeby tak po jest. Prostu lekarz rozmawiał z pacjentem.
1: O administracji,
5: tak,
1: o systemie.
5: A tych telefonów jest naprawdę w ciągu dnia wiele, kilkanaście nawet. No to kiedy lekarz by się miał zajmować odbieraniem telefonów, to by nie przyjmował pacjentów w gabinetach, tak? Także to by też generowało w dalszym ciągu kolejki do specjalistów.
1: A po pierwsze, trafiają do was osoby, które właśnie usłyszały chyba jedną z najgorszych diagnoz, jakie można usłyszeć, i te osoby są zagubione, są przerażone, są zestresowane, może nawet nie dociera do nich to wszystko, co się dzieje właśnie w pierwszym kontakcie z pacjentem. Co on mówi, jakie są jego emocje?
5: Różne. Czasami pacjenci są opanowani. Odnosimy wrażenie, tak jakby przyjął to naprawdę ze spokojem. No a czasami widzimy te emocje, kiedy pacjent płacze, kiedy musi wyjść, musi po prostu uspokoić swoje emocje. Mamy też w naszym szpitalu psychologa i dostęp do tego psychologa też jest, że jeżeli widzimy, że pacjent potrzebuje takiego wsparcia, to może z tej pomocy u nas skorzystać, ale też poniekąd my jesteśmy dla nich takim wsparciem, bo pierwsze te telefony właśnie są do nas, tak, jako do koordynatorów, i często słyszymy, jacy oni są zagubieni, że oni nie zrozumieli tylu rzeczy, że to jest dla nich coś nowego, jak oni sobie mają z tym poradzić. W związku z tym myślę, że też jesteśmy dla nich taką podporą w tym wszystkim.
4: Często i gęsto jest też tak, że pacjent, kiedy usłyszy od nas, że nie jest pan z tym sam, my będziemy panu pomagać, będziemy z panem w tym czasie, teraz trzeba podejść do tego zadaniowo i będziemy chcieli pomóc panu poddać się temu leczeniu i przejść przez nie. I to też często gęsto wywołuje taki uśmiech na twarzy, oni tak jakby ten kamień z serca trochę spadł, że nie jest w tym sam.
5: I że muszą do tego podejść właśnie zadaniowo, tak? Że teraz się skupić na tym etapie, który mają, muszą przez niego przejść, kolejnym etapem będzie konsylium, czy tam dalej leczenie. No i myślę, tak jak tu koleżanka powiedziała, że wspomagamy ich w tym.
1: Zwłaszcza, że czasami są to osoby rzeczywiście samotne, nie mają wsparcia rodziny, albo jest rodzina, ale rzeczywiście, no mimo wszystko ta osoba jest osamotniona w tej chorobie, to tym bardziej dobrze, że są tacy koordynatorzy onkologiczni, którzy wspierają. A trudno się poruszać w ogóle po tym systemie?
2: Myślę, że coraz łatwiej, ponieważ rzeczywiście leczenie nowotworowe jest leczeniem systemowym i dla nas jako pracowników jest jakby prosto, znając strukturę i schematy leczenia, prosto jest nam poprowadzić pacjenta, tak? Mhm. Więc jeżeli pacjent się do nas zgłosi, no to wtedy będzie miał jakby dużo prościej, bo my będziemy mu tłumaczyć krok po kroku. Czyli wykona pierwszy krok, później przejdzie drugi krok, później przejdzie trzeci krok, bo to dla niego jest najważniejsze, żeby zrobił to, co ma do zrobienia w najbliższym możliwym czasie. Czyli na przykład we wtorek musi pan przyjść na takie i takie badanie. Mhm. I to jest dla niego najważniejsze, dla pacjenta.
1: Jakby koordynator tutaj pilnuje, że on ma być we wtorek na tym badaniu.
2: Tak.
1: To też znika problem na przykład takich nieodbytych wizyt.
2: Tak, aczkolwiek one się cały czas zdarzają, ale jest tego zdecydowanie mniej.
1: No bo to też dla systemu jest problem, jeżeli pacjent nie stawia się na wizytę, bo w tym czasie mógłby skorzystać ktoś inny, więc może tutaj tak też jest już taki aspekt.
2: Dużo już jest takich sytuacji, w których pacjenci już wiedzą, gdzie zadzwonić i wiedzą w jaki sposób, do kogo zadzwonić, żeby przyłożyć wizytę, bo z jakiegoś powodu po prostu nie mogą. Albo odbywają w tym czasie wizytę w innym szpitalu, bo mają jeszcze jakieś inne schorzenia, albo na przykład, nie wiem, coś wypadło ważnego w rodzinie, w którym muszą zmienić ten termin, albo pokrywa się to z innym badaniem gdzieś indziej, więc zdarzają się takie sytuacje, więc wtedy pacjenci dzwonią najczęściej do koordynatora i koordynator.
1: Mhm. Ale to też ta zadaniowość w tym procesie leczenia, to też jest takie bardzo istotne od strony psychologicznej, no bo pacjent nie wybiega, co będzie dalej, tak? Tylko skupia się na tym zadaniu. Najpierw muszę pokonać ten etap, tak. Potem drugi, trzeci, nagle się okazuje, że jest szczęśliwy finał. Tego życzymy pacjentom, prawda?
4: Właśnie tak, to często gęsto tłumaczymy, żeby nie wychodzili na za daleko do przodu.
1: Żeby nie, też nie nachodziły takie czarne myśli, prawda?
4: Dokładnie.
1: Bo człowiek
4: tylko
1: może myśleć,
4: teraz.
1: Tak,
4: chociaż
1: co na się początku złego mają, może wydarzyć. Tak.
5: Właśnie chociaż na początku oni już patrzą, jakby już byli po leczeniu i co będzie dalej. I właśnie też często jakby cofamy ich do startu, że pomalutku najpierw zaczynamy od diagnostyki i później dalsze etapy, tak jak tutaj koleżanka właśnie
2: pacjenci
5: wspomniała.
2: Pacjenci też boją się o swoje rokowania, bo nie wiedzą w jakim stadium, czy to jest, czy oni jak długo będą żyć. Tak? Także tutaj wybiegając na początku leczenia, no to myślę, że my jakby jako koordynatorzy staramy się ich przekierować na te poszczególne etapy, mhm. A nie na to, co mogłoby się wydarzyć. No bo tego nie wiemy. Nie wiemy, jak ktoś zareaguje na leczenie, prawda?
1: Ze mną w studiu koordynatorki onkologiczne, w tym kierownik koordynatorów w Popolskim Centrum Onkologicznym, Malwina Ratajczak, Kornelia Janoszka, Daria Kajzer. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: Ze mną w studiu cały czas Malwina Ratajczak, kierowniczka koordynatorów onkologicznych w Opolskim Centrum Onkologii, także Kornelia Janoszka i Daria Kaiser, które są koordynatorkami onkologicznymi także w Opolskim Centrum Onkologii, a to wszystko jest w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej w Opolu i nasz opolski szpital, Opolskie Centrum Onkologii jest szpitalem, który w województwie opolskim koordynuje szpitalami, tak?
1: Tak.
0: Tymi koordynatorami onkologicznymi. W którym momencie spotykacie się z tym pacjentem, który usłyszał diagnozę, właśnie, czy diagnozę podejrzenia nowotworu, czy diagnozę, że to już jest nowotwór? Jaki to jest moment?
2: To zależy z którego miejsca. Czy to jest z naszego ośrodka, czy to jest z ośrodków Solo 1?
0: Czyli tych najniższych w krajowej sieci.
2: Tak, ale to również są ośrodki, które jakby diagnozują pacjentów. I w momencie, kiedy jest to rozpoznanie, to koordynator naszemu koordynatorowi przekazuje dokumentację medyczną i wtedy my jako koordynatorzy organizujemy konsylium, na którym jest układany plan leczenia dla pacjenta.
0: Mhm. Ale to już pacjent musi mieć tą diagnozę, tak?
2: Wtedy już jest rozpoznanie. Tak, wtedy już jest rozpoznanie.
0: A czy do was może trafić pacjent, którego przekierował lekarz POZ-u?
1: Oczywiście.
0: Podejrzeniem?
1: Tak. Oczywiście. Wtedy, jeżeli jest taki pacjent kierowany do nas, to my zajmujemy się diagnostyką wstępną, czyli wtedy są zlecane badania, gdzie wykluczamy to podejrzenie lub potwierdzamy. Kiedy jest ono wykluczone, wtedy pacjent wraca do swojego lekarza pierwszego kontaktu, pod dalszą, że tak powiem, opiekę, natomiast kiedy jest u nas postawione rozpoznanie, to wtedy zlecamy dalsze badania. Kolejnym etapem jest konsylium, na którym jest zespół lekarzy, którzy podejmują właśnie dalszy etap leczenia dla danego pacjenta, czyli jakie leczenie będzie dla danego pacjenta najbardziej odpowiednie.
0: Czy ta diagnoza to jest ten najtrudniejszy moment w leczeniu pacjenta?
3: Znaczy dla pacjenta na pewno bardzo trudne jest usłyszenie diagnozy, bo wiadomo, każdy ma nadzieję, że jego to nie dotyczy. Jest to dla niego trudne. My wiemy z doświadczenia, że czekają być może trudniejsze etapy, bo leczenie wcale proste nie jest. Czasem pacjenci są do tego też przygotowywani. Jeżeli na przykład lekarze na konsylium lekarskim ustalą, że takim leczeniem będzie na przykład chemioterapia, to pacjent dostaje od razu informację, na czym ona polega i z jakimi konsekwencjami być może będzie się to wiązało, no bo każde leczenie ma jakieś skutki uboczne. No i to już zależy od danej osoby, jak ona to do tego podejdzie i tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli to będzie takie zadaniowe, to będzie sobie z tym radzić.
0: Mhm. A są takie momenty, że pacjent odmawia leczenia, że już jest tak zmęczony tym leczeniem, że nie chce współpracować i z wami, tak, koordynatorami i lekarzami?
1: Tak. Oczywiście lekarze jeszcze przedstawiają alternatywę, żeby jeszcze jakby przemyślał sprawę i zawsze, ale oczywiście to jest jego decyzja, jeżeli nie chce się już dalej leczyć, jest zmęczony tym leczeniem, to oczywiście może z tego leczenia zrezygnować, natomiast nigdy nie jest u niego droga zamknięta do tego, żeby powrócił do nas, kiedy zmieni decyzję, żeby móc dalej kontynuować leczenie czy diagnostykę w zależności na jakim etapie on później wróci, tak? Bo to też jest ważne.
0: A jak długo wy prowadzicie takiego pacjenta jako koordynatorzy? Do momentu wyzdrowienia czy po wyzdrowieniu? Bo zakładamy ten korzystny, tutaj najkorzystniejszy, wymarzony scenariusz. Czy po wyzdrowieniu jeszcze kontynuujecie współpracę w jakiś sposób z pacjentem onkologicznym?
3: Tak, po leczeniu pacjent wchodzi w taki tryb obserwacji i my to monitorujemy. To znaczy lekarz ustala, jak często powinny być kontrole takiego u takiego pacjenta. I my jako koordynatorzy pilnujemy, żeby ten pacjent się zgłosił na taką kontrolę, żeby wykonał badania, które lekarz zalecił i wpisujemy go sobie na przyszłość, żeby przypomnieć mu o kolejnych. I to tak się toczy do zakończenia tego monitorowania, zwykle to jest 5 lat.
0: A jakie jest z prawami pacjenta? No bo pacjent ma swoje prawa. Jeżeli on nie wyrazi zgody, to nie można ujawniać informacji dotyczących jego zdrowia. Wy macie specjalne jakieś uprawnienia za zgodą pacjenta do wiadomości na temat jego stanu zdrowia? Jak to wygląda od takiej strony prawnej?
2: My prowadzimy dokumentację medyczną na zlecenie lekarza, czyli lekarz decyduje o tym, co wpisujemy w dokumentację medyczną i my również wiemy, jakie badania w tą dokumentację medyczną wprowadzić. Także my wiemy, co jest w dokumentacji medycznej, bo po części jesteśmy ich twórcą.
0: I was także jakby obowiązuje ta tajemnica, medyczna. Takiej właśnie strony prawnej też chciałam dopytać. A co jeżeli pacjent leczy się trochę w Opolu, trochę na przykład w Katowicach, w Warszawie? Wiemy, że pacjenci onkologiczni czasami podróżują, szukają różnych możliwości leczenia.
1: Oczywiście mają do tego prawo, ale współpracujemy z ośrodkami właśnie z innych województw i często jest tak, że jeśli pacjent powiedzmy z naszego ośrodka chce podjąć leczenie w innym ośrodku, to często zgłaszają się do nas telefonicznie koordynatorzy czy mailowo z prośbą o zamknięcie w karcie DILO, bo to też jest nieodłączna część naszej pracy, właśnie karta DILO. Dzwonią, żeby zakończyć etap w tej karcie, bo pacjent podejmuje leczenie w naszym ośrodku. I odwrotnie, często pacjenci też przychodzą z innych ośrodków do nas, to tak jak wspomniałam wcześniej, ta współpraca cały czas z koordynatorami jest. No, pacjenci mają oczywiście do tego prawo, nie?
0: Znaczy wy współpracujecie też z rodzinami pacjentów, czy pacjent jest tą główną osobą?
1: I tak, no często jest tak, że też dzwoni rodzina pacjenta z informacją, że na przykład pacjent nie zgłosi się na badanie albo nie zgłosi się jutro na rozpoczęcie leczenia ze względu na zły stan zdrowia. Oczywiście odnotowujemy to wszystko w systemie. Informujemy, że w przypadku poprawy stanu ogólnego zawsze mogą do nas zadzwonić, wtedy wyznaczamy nowy termin, że tak powiem, wizyty czy terminu leczenia, nie?
0: Czy podczas wizyty u lekarza wy też czasami towarzyszycie takiemu pacjentowi, jeżeli on o to poprosi?
1: U nas akurat w tym składzie, w którym tu jesteśmy, to uczestniczymy w konsyliach.
0: Mhm.
1: Bo u nas działa to jakby dwuetapowo, kiedy pacjent trafia do poradni, to z lekarzem przyjmuje sekretarka, która też jest koordynatorem, to tam właśnie są zlecane badania, ustalane terminy, natomiast my właśnie wchodzimy od etapu konsylium, czyli uczestniczymy w tych konsyliach z zespołem lekarzy, pacjent też oczywiście uczestniczy, no i wtedy zapada decyzja co do dalszego postępowania i my też z tym pacjentem później po konsylium wychodzimy jeszcze z dodatkowymi informacjami, gdzie może się zgłosić, z wizytówką, że właśnie jak będzie mieć pytania, to że zawsze może do nas zadzwonić, także on nas fizycznie widzi, no i tyle.
2: Na każdym etapie, czyli na tym pierwszym etapie jest koordynator i na drugim również jest koordynator.
0: Mm-hmm. A jeżeli chodzi o wasz zespół, bo panie tutaj przyszły właśnie w kobiecej sile, są też panowie w waszym zespole, czy kobiety przede wszystkim tutaj
1: kobiety rządzą?
2: W naszym ośrodku jest tak, że powiem tak, z tych ośrodków, z którymi jak najczęściej współpracujemy, i spotykamy się na spotkaniach zespołów roboczych, to nie słyszałam, żeby był mężczyzna koordynator.
0: Mhm. Ciekawa jestem, z czego to wynika, z pewnych cech osobowościowych kobiet?
2: Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
0: Właśnie tak się zastanawiam.
1: To tak jakby się trochę przyjęło, bo w sumie pielęgniarki to też się większość jest kobietami, chociaż zdarza się już i coraz częściej widzimy to, że są też pielęgniarze, tak? Także myślę, że małymi krokami w przyszłości do naszego zespołu też trafią mężczyźni.
2: Czemu nie?
1: Czemu nie?
0: Może pacjenci też chcą, żeby to była kobieta, bardziej ufają kobietom, jakieś takie funkcje nasze opiekuńcze tutaj wychodzą. Tak?
2: Mówi się, że kobiety mają więcej empatii niż mężczyźni i jakby mężczyźni są lepsi w orientacji przestrzennej, a kobiety, generalizując oczywiście, kobiety są jakby bardziej emocjonalne i też mają więcej jakby empatii. Nie?
0: Emocjonalne, ale też musicie świetnie to wszystko organizować.
2: Tak.
0: Więc tutaj
2: jesteśmy mózgami operacji. Koordynatora, tak,
0: no właśnie. Malwina Ratajczak, Kornelia Janoszka, Daria Kaiser z Opolskiego Centrum Onkologii, z Krajowej Sieci Onkologicznej są ze mną w studiu. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

Ze mną w studiu cały czas Malwina Ratajczak, kierująca koordynatorami onkologicznymi w Opolskim Centrum Onkologii, także Kornelia Janoszka, koordynatorka onkologiczna oraz Daria Kaiser, także koordynatorka onkologiczna. A rozmawiamy właśnie o ich zadaniu, o ich pracy, o funkcji koordynatorów onkologicznych. Chyba lata trwała ta dyskusja i tworzenie takiego systemu, tej Krajowej Sieci Onkologicznej w Opolu i w województwie opolskim głównym ośrodkiem jest, tak jak mówiłyśmy na samym

0: decyzję podjęliśmy jakiś czas temu i dołączyliśmy pracowników do naszego grona zespołu.
1: A ile rocznie jest pacjentów, czy też miesięcznie, rocznie, co mówią statystyki leczonych w Opolskim Centrum Onkologii?
0: Łączna liczba unikatowych pacjentów leczonych i rozliczanych w NFZ w 2005 roku to było 25 185 osób. Liczba pacjentów z rozpoznanym nowotworem złośliwym w naszym Opolskim Centrum Onkologii to 11 938 osób.
1: Prawie 12 tysięcy.
0: Prawie 12 tysięcy za rok 2025. Oczywiście najwięcej pacjentek z rozpoznaniem nowotworu złośliwego piersi to jest 3444 kobiety.
1: I tutaj też pewnie się przyłączacie do tego, najważniejszy czas, trzeba się badać i korzystać z badań profilaktycznych. Tak. Czy w ramach NFZ-u, a takie badania są dostępne w ramach NFZ-u, czy też prywatnie, ale no tutaj należy tego pilnować, bo jeżeli chodzi o chorobę onkologiczną, to nie jest nic zaskakującego, żadna nowość, ale liczy się czas. Im szybciej, tym lepiej, prawda?
0: Tak, i uważam również, że bardzo dobrym badaniem jest tak zwane samobadanie i to powinno być jakby, uważam osobiście, że to powinno być odbywane raz w miesiącu, więc jeżeli już coś nas zaniepokoi, no to wtedy bezwzględnie, absolutnie zgłosić się do specjalisty albo na badanie. Mamy też badania mamograficzne, które nam przysługują co dwa lata kobietom między 45 a 74 rokiem życia, także pamiętajmy o tym, żeby regularnie te badania wykonywać.
1: Wracając do waszej pracy, już na samym początku ustaliłyśmy, że jest ona trudna ze względu na te emocje, które mogą tam się pojawiać, a kiedy wy jako koordynatorzy macie taki psychicznie trudniejszy moment, bo przecież macie do czynienia z pacjentami, którzy są chorzy onkologicznie. Wy się wspieracie nawzajem, możecie korzystać na przykład też z pomocy psychologa w szpitalu? Czy to jest taka bardziej takie wsparcie zespołowe koordynatorów? Jak sobie radzicie z tymi trudnymi emocjami?
0: Myślę, że to jest takie właśnie wsparcie też między nami. Do tej pory jakoś nie miałyśmy takiej jakby okoliczności albo tak trudnego przypadku, bo dziewczyny pracują od wielu lat w szpitalu, więc z różnymi sytuacjami się spotkały, więc tylko pracowały na stanowiskach sekretarek medycznych, teraz pracują na koordynatora, więc one jakby wiedzą, że takie trudne sytuacje są, ale podejście zadaniowe przede wszystkim pozwala nam na to, żeby te emocje trochę wyciszyć. Oczywiście zdarza się tak, że widzimy na przykład jakąś młodą kobietę, o której usłyszeliśmy, że rokowania są kiepskie, no to oczywiście, że nas to wszystko porusza, tak? Jeżeli na przykład przyjdzie ktoś, kto przypomina nam kogoś z naszej rodziny albo bliskiego, albo widzimy, że matka ma dwoje małych dzieci i zachorowała na nowotwór, no to oczywiste, że serce ściska i wtedy czasami to zostaje też z nami po pracy, tak? Bo nie sposób to tylko przegadać, więc ale czasami jest tak, że po prostu siadamy i zastanawiamy się, co możemy zrobić dla tej kobiety po to, żeby jej pomóc, jakby zaopiekować się z nią, jeżeli chodzi o leczenie, czyli dopilnować wszystkiego tak, jak być powinno. Czasami było tak, że organizowaliśmy różne rzeczy. Na przykład, nie wiem, komuś na szybko jakiegoś fajnego fryzjera wysyłaliśmy po peruki, albo mamy tak zwaną kawiarenkę onkologiczną, która prowadzi Sylwia i Asia i z tego miejsca serdecznie im za to dziękuję. I tam są kobiety też między sobą komunikowane i mają ze sobą wsparcie. Także jakby staramy się my, jako koordynatorzy, wysyłać ich w takie miejsca, że będą dla nich lepiej. I to też nam jakby przynosi taką ulgę i takie poczucie sprawczości, że my jednak możemy coś z tym zrobić. No czasami emocjonalnie jednak nas to trochę trzyma.
2: Tak, czasami po prostu mogę to przyrównać, że działamy jakby po cichu, że jak tutaj koleżanka powiedziała, że chcemy tym pacjentom pomóc, to właśnie wtedy pomagamy im właśnie kontaktując się czy z innymi ośrodkami, czy z innymi placówkami, żeby po prostu dać temu pacjentowi większą możliwość do tego, żeby szybciej, sprawniej to wszystko poszło, nie?
1: A czego potrzebują najbardziej pacjenci onkologiczni? Co mogłybyście panie podpowiedzieć otoczeniu, ludziom, gdzie jest pacjent onkologiczny, jakich on słów potrzebuje, jak wspierać takich pacjentów?
3: No na pewno potrzebuje takiego wsparcia. Pacjenci zwykle nie chcą słyszeć, będzie dobrze. Bo nikt tego nie wie na tę chwilę, na przykład przy

0: diagnozie czy przy rozpoczęciu leczenia. I to są takie słowa, które mogą rozdrażniać, ale będę przy tobie, będę cię wspierać. Jeżeli będziesz czegoś potrzebować, zawsze jestem przy tobie. Myślę, że takie słowa każdy pacjent chce usłyszeć i myślę, że większość też będzie z tego korzystać.
1: Mhm. Czyli po prostu takiej obecności.
2: Taki, takiej obecności, uważności i takiego dania poczucia, że jestem, że wspieram, nie?
3: Że pomogę.
1: Jak będzie taka potrzeba. Dobrze, wracając do waszej pracy, do waszych obowiązków, jak wygląda wasz udział, jeżeli chodzi o relacje z lekarzem? Czy wy na przykład możecie przekazywać trudne decyzje, czy to już jest rola lekarza, pacjentowi?
0: To jest rola lekarza. Lekarz interpretuje wyniki, lekarz mówi o diagnozie, to on się tym zajmuje. My jesteśmy później już takim wsparciem i ewentualnie dopowiadamy resztę, czyli to, czego pacjent albo nie zrozumiał, albo nie zostało dopowiedziane. My jesteśmy wtedy, że tak powiem, wchodzimy z tym, z tą pomocą, taką obecnością.
3: Często też przypominamy pacjentom, że nie jesteśmy lekarzami, żeby oni oczywiście o tym pamiętali, bo czasami jak do nas dzwonią, to staram się ich zrozumieć, że chcą wiedzieć jak najwięcej, bo się martwią, bo się boją, ale też musimy wiedzieć, jakie jest nasze stanowisko w tym wszystkim i właśnie przypominając im o tym, że nie jesteśmy lekarzami, też wyznaczamy taką granicę, żeby oni też wiedzieli, że nie na wszystkie pytania uzyska odpowiedzi, że są pytania, które musi kierować do lekarza.
1: Mhm. Czyli te dotyczące samego leczenia.
3: Tak,
2: jak tak sobie teraz myślę, to takim trudnym momentem dla pacjenta, który może przekazać koordynator, to na przykład, jeżeli pacjent czeka na badanie, bo już nie może się doczekać wyników, a na przykład zdarza się tak, że jest awaria maszyny i musimy wtedy przełożyć to badanie, no to wtedy to robi koordynator i to może być w jakiś sposób trudne dla pacjenta, ponieważ jakby czas oczekiwania na badanie troszkę się zwiększy i jakby otrzymania tego wyniku, więc oczywiście staramy się to robić w jak najszybszym czasie, ale takie rzeczywiście rzeczy też się zdarzają.
1: A zdarza wam się podpowiadać pacjentowi, żeby lekarza zapytał o to, czy o jakiś inny
3: aspekt? Oczywiście. Tak. Jeżeli ma wiele pytań i nasuwają mu się te pytania, to właśnie dzisiaj miałam taki telefon, gdzie pacjentka miała wiele tych pytań. Poinformowałam ją oczywiście, że to są pytania do lekarza i jeśli się wstawi w dniu jutrzejszym na konsylium, to żeby te pytania kierowała oczywiście do lekarza, na pewno uzyska informacje i odpowiedź na te pytania, także bardzo zaznaczamy to, żeby właśnie pytali i no my nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Nie?
0: Mm-hmm. Ale też tak podpowiadamy też, żeby zapisywali sobie te pytania, ponieważ często, gęsto dzieje się tak, że kiedy pacjent przychodzi na konsylium i widzi cały zespół lekarski, to zapomina, jest stres. Dlatego często podpowiadamy, żeby zapisali sobie te pytania i bezpośrednio mogą je kierować do lekarzy. Na to jest wtedy ten czas.
1: Jak zostać takim koordynatorem, koordynatorką onkologiczną? Co trzeba zrobić? Bo może kogoś zainspirowałyście, panie, teraz do takiej pracy.
2: Ustawowo jeszcze nie ma ustalonych, jakie są wymagania, więc najlepiej, kiedy to jest już osoba, która pracowała w służbie zdrowia, która pracowała z pacjentem, takie doświadczenie jest jakby ważne. A oczywiście fajnie jest, gdy to jest osoba dobrze zorganizowana, jeżeli chodzi o wykształcenie, to chyba wiem, że jak rozmawialiśmy w zespołach do spraw koordynatorów i wspólnie jako 16 ośrodków próbowaliśmy ustalić wytyczne, to tam również było, że od wykształcenia średniego mogłoby się to przy zdobyciu jakichś dodatkowych kursów. Ale oczywiście jako koordynator to widzimy taką osobę, która jest dobrze zorganizowana, która jest empatyczna, która radzi sobie ze stresem, radzi sobie z emocjami innych osób i ze swoimi emocjami, także no fajnie, kiedy taka osoba jest w zespole.
1: Która ma takie podejście do pacjenta, do drugiego człowieka, prawda? Że jest też cierpliwa i wyrozumiała.
2: No i ma stalowe nerwy.
1: Tak.
2: Czasami zdarza się tak, że ktoś jest po prostu zdenerwowany, ale on nie jest zdenerwowany na nas, tylko jest po prostu zdenerwowany, tak, bo sytuacja go stresuje i my wtedy nie możemy krzyknąć albo powiedzieć, niech pan na mnie nie krzyczy, bo to tylko na przykład może spowodować jeszcze większe eskalacje tego, tak? Tylko staramy się jakby dać temu pacjentowi przestrzeń, żeby mógł wyrazić tą swoją złość, ale my jesteśmy tutaj jakby ze stali, nie?
1: Słuchajcie, od zeszłego roku mamy krajową sieć onkologiczną, mamy koordynatorów onkologicznych. Czy to usprawniło pracę, jakby funkcjonowanie tego systemu? Czy to pomogło pojawienie się takich osób, które wspierają pacjentów w procesie leczenia?
2: Byłam ostatnio na konferencji Krajowej Sieci Onkologicznej i wszyscy lekarze pracujący w Krajowej Sieci Onkologicznej wyrazili ogromne zadowolenie z powstania Krajowej Sieci Onkologicznej i z pracy koordynatora, ponieważ to w dużej mierze usprawniło pracę lekarzy.
1: Bo to pewnie opierało się na nich do tego czasu, a teraz mają osoby, które to koordynują i też jak to pomaga samym pacjentom, prawda?
2: Tak.
1: Super, fajnie. Dzięki, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję
1: dla Was.
2: Bardzo.
1: Wszystkiego dobrego. Malwina Ratajczak, kierownik koordynatorów onkologicznych w Opolskim Centrum Onkologii, była z nami w studiu. Dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Daria Kajzer, koordynatorka onkologiczna, także w Opolskim Centrum Onkologii. Dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Oraz Kornelia Janoszka, koordynatorka onkologiczna, także w Opolskim Centrum Onkologii. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego dla Waszych pacjentów. Dziś w audycji to wszystko. Polecamy się za tydzień, oczywiście w każdą sobotę między 13 a 15. Przyjemnego popołudnia, przyjemnego weekendu, dużo zdrowia i do usłyszenia. Marzena Śmierciak, pozdrawiam.

Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Obierze świat. Magazyn turystyczny Radia

Wprawdzie niedawno za sprawą bardzo ciekawej opowieści pasjonata historii lokalnej, autora wielu książek historycznych i przewodników, Mariusza Woźniaka, poznaliśmy dzieje tułowickiego zespołu pałacowo-parkowego. Dziś również wirtualną podróż do Tułowic proponujemy. Tym razem, by poznać wielowiekową historię wytwarzanej tam porcelany. Od 2 lat, dzięki staraniom Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, największej w Polsce niezależnej organizacji pozarządowej, zajmującej się m.in. ochroną i promocją zabytków kultury technicznej, w Tułowicach powstało Muzeum Porcelany Śląskiej, w którym prezentowane są m.in. wyroby z różnych epok i stylów, nie tylko z Tułowic. W magazynie Obierze Świat opowiedzą o nich Marta Juszkiewicz, kierowniczka muzeum, i Grzegorz Kowal, specjalista do spraw muzealnych zbiorów, pełniący również funkcję przewodnika muzealnego.

Muzeum Porcelany Śląskiej. W Tułowicach obecnie jest największym muzeum porcelany na Opolszczyźnie. Działa w ramach Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. Celem naszej fundacji jest już blisko od ponad 20 lat ochrona zabytków techniki na terenie Dolnego i Górnego Śląska. Nie tylko temat porcelany nas interesuje, ale ogólnie to, co rewolucja przemysłowa po sobie zostawiła tu na tych terenach. Mamy Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, mamy Młyn Hilberta w Dzierżoniowie, Walcownię Cynku w Katowicach, Folwark w Piotrowicach Świnnickich, no i nasze muzeum, które jest akurat najmłodszym projektem w ramach tej fundacji. Głównie poprzez umuzealnienie staramy się ratować obiekty techniki, przede wszystkim budynki lub maszyny, które w tych budynkach też się znajdują. I to jest taki cel, który nam przyświeca. Żeby po pierwsze uratować to, co zostało, a po drugie też udostępnić dla zwiedzających to dziedzictwo, które tutaj mamy, które chcemy też pokazać szerszemu gronu.

0: Znajdujemy się w budynku administracyjno-biurowym dawnej fabryki porcelany. To jest budynek przede wszystkim administracyjny. Na parterze tu też była jakaś część produkcji. Jaka dokładnie, to nie wiemy. Natomiast ten budynek również w okresie powojennym, kiedy były tutaj zakłady porcelitu, pełnił podobną funkcję i z czasem to oczywiście się zaczęło zmieniać. Była tutaj nawet szkoła zawodowa. Natomiast my jako fundacja przejęliśmy ten budynek w 2016 roku. To już był budynek bardzo mocno zniszczony. Podjęliśmy się renowacji i po 9 latach prac udało nam się otworzyć muzeum, które zwieńcza dorobek fabryki porcelany z tego okresu przed II wojną światową, ale też pokazujemy historię ogólnie tego rzemiosła na terenie całego Śląska.
1: Rzemiosła, które znane było niemalże w całym świecie.
2: Tułowice naprawdę szczyciły się swoją działalnością na całym świecie i w większości w Stanach Zjednoczonych. Ponad 95% produkcji, która była w Tułowicach prowadzona, była eksportowana do Stanów Zjednoczonych, gdzie nadal jest grupa, która się fascynuje tą porcelaną, czyli RS Prussia, która cały czas prężnie działa raz do roku. Spotykają się właśnie ci pasjonaci porcelany tułowickiej. Staramy się być na tych spotkaniach. W zeszłym roku udało nam się sprowadzić kilka eksponatów przepięknych, kobaltowych, robionych w Tułowicach i to jest bardzo piękna historia, ponieważ porcelana, która była robiona tutaj, została wywieziona do Stanów, przeleżała tam u kogoś przez te 120 lat i wróciła tutaj, do swojego domu.
1: A wiele porcelany znajduje się jeszcze w domach prywatnych, a my o tym nie wiemy, że mamy skarby takie.
2: Bardzo dużo osób, które nas odwiedza, za każdym razem jak widzi naszą ekspozycję, to komentuje, że ma u siebie, albo mama miała, babcia miała u siebie w gablotce. Także cały czas spotykamy się właśnie z tym, że ludzie mają u siebie, pamiętają to, także to nie jest coś, co gdzieś zaginęło w historii. Tułowice były jedną z największych w rejonie fabryk i jesteśmy w autentycznym budynku, także tutaj ta historia cały czas płynęła. To nie jest budynek, który nie miał styczności z tą porcelaną, a właśnie to jest coś, co cały czas tutaj się działo, więc chcieliśmy jakby kontynuować tę historię.
1: Po raz pierwszy jestem w tym miejscu, inaczej sobie wyobrażałam, a tutaj jakbym wchodziła do pięknego salonu i czeka na mnie wspaniała uczta.
0: Chcemy, żeby ta porcelana była taka jak w domu, bo po co się kupowaliśmy, to była albo ozdoba wnętrz, albo po prostu czysto użytkowy przedmiot, ale to jednak było wnętrze mieszkania i chcemy po prostu przypomnieć, czym ta porcelana była, żeby to było dla zwiedzających przyjemne, ładne, no i też jakąś wiedzę ze sobą niosło. Takie nasze założenie, że to musi być budynek jednak przytulny. My wiemy, że to na pewno nie wyglądało jeden do jeden w okresie produkcyjnym, tak jak teraz to prezentujemy w budynku, ale chcemy pewne wyobrażenie zostawić, ale przede wszystkim to miłą atmosferę też przekazać.
2: Wchodząc do muzeum, najpierw widzi się recepcję i strefę kawiarenkową. Mamy autentyczne i zabytkowe fotele z lat 60., oryginalną posadzkę, także utrzymujemy to, co kiedyś tu było, ale też mamy przepiękne gablotki, w której mamy właśnie zabytkową porcelanę na sprzedaż. Także to jest pierwsze miejsce, które turysta widzi i to już zaczyna tak naprawdę pokazywać, co mamy na górze. Zwiedzania są 4 piętra.
0: To, co tutaj możecie obejrzeć, to jest tak naprawdę 20 lat kolekcji. I meble, i porcelana, i to jest kolekcja zebrana z całej Europy, plus Stany Zjednoczone. Trochę wysiłku nas to kosztowało, ale gminy zwiedzających widzimy, że doceniają tą pracę, którą tu wykonaliśmy.

Może zanim będziemy się tutaj raczyć kawą na parterze, ja bym zaprosił na zwiedzanie obiektu. Myślę, żeby zrozumieć porcelanę, warto najpierw się dowiedzieć, z czego ona się składa, jak ta produkcja wyglądała. To jest taki początek, który nam pozwoli zrozumieć dalsze aspekty tego, czym ta porcelana była, skąd te ceny itd., itd. A teraz zapraszam na półpiętro. Tutaj mamy widok na fabrykę z naszego budynku administracyjno-biurowego. Po kolei będę w stanie wytłumaczyć rok w rok, jak te budynki powstawały.

0: administracyjnego można zobaczyć przez okno praktycznie cały zakład, który w II wojnie światową produkował tą porcelanę w Tułowicach. I ta największa część tego kompleksu po prawej stronie została ukończona w roku 1894 i w tym samym roku cło na porcelanę dekorowaną i niedekorowaną. Ustawa Wilsona-Gormana w Stanach Zjednoczonych obcięła blisko o połowę. Dlatego Tułowice wybrały od razu kierunek Stany Zjednoczone, bo rynek lokalny był już po prostu wysycony, trudno było sprzedać cokolwiek w Europie. Tam była jeszcze taka dziura, gdzie można było rzeczywiście te towary zaoferować i stąd ten kierunek od razu za ocean. Fabryka była postawiona przy torach, była też bocznica i wagony wjeżdżały tutaj na środek podwórka, także tutaj ten zakład już działał jak w zegarku. Po 10 latach wybudowali nasz obiekt, no i my dzisiaj jesteśmy w tym budynku administracyjno-biurowym i tutaj przede wszystkim była ta dokumentacja, a produkcja naprzeciwko. Ta cegła po lewej stronie, bo tu mamy taką dobudówkę, to jest uwaga, dobudówka z lat 50. Identyczny styl, oczywiście jak się wejdzie do środka, to można odczuć małe rozczarowanie, bo tam już słupy są kwadratowe, nie metalowo okrągłe, ale jest to też bardzo estetycznie dobrany fragment architektury. I tutaj po wojnie, już potem w całości, ta dobudówka i stary zakład, no to to były zakłady porcelitu. 47-8 rok zakładamy, że już produkcja została wznowiona. Były nadwyżki magazynowe jeszcze produkowane w okresie niemieckim, więc to się sygnowało, skreślało się napis German i podpisywało Polska albo Poland i to też się sprzedawało. Natomiast w około roku 50 możemy już mówić, że tu już jest tylko produkcja porcelitu. No i ten porcelit do lat 70 w starej części był produkowany. W międzyczasie nastąpiła rozbudowa o Tułowice 2, to za stacją benzynową, licząc od naszego obiektu, powstały takie zakłady już bardzo profesjonalne, bym powiedział, z piecami gazowymi, tam już wózki widłowe jeździły, jeszcze większa produkcja niż dotychczas, więc ten stary zakład już powoli zaczął być wyłączany. Stary zakład, czyli nasza ta część plus zakłady Tułowice 2 do roku 2001 tę produkcję miały, natomiast potem to wszystko padło do zera. To nie oznacza, że mamy koniec produkcji w ogóle w Tułowicach, bo sąsiad, stara fabryka Tułowice nadal robią porcelit. Troszkę inny, bo to nie jest to samo, co w okresie PRL-u, ale jest to technicznie dokładnie ten sam materiał.
1: Sąsiedzi nasi korzystają z form też, które porcelit tworzył, także nadal to jest kontynuacja, jednak już taka bardziej zmodernizowana.
0: Pierwsza sala to jest przez nas nazwana sala technologii. Udało nam się zebrać kilka takich oryginalnych elementów z fabryk, z tego działu produkcyjnego. Tutaj, jak pani widzi, mamy wózki grzebieniowe, formy do odlewania porcelany, biskwity, te potłuczone talerze, to wszystko jest półprodukt, po prostu żywcem wyjęty z zakładu. To przede wszystkim z Jaworzyny Śląskiej, natomiast mamy też koło formierskie z naszej fabryki. Także takie pojedyncze jeszcze oryginalne przedmioty mamy do pokazania. Zaproszę wyżej. Przejdziemy sobie schodkami tu na górę. Zwiedzanie odbywa się w sposób chronologiczny lub w ujęciu stylów. Tu jak pani widzi mamy wiek XIX, pierwszy zestaw ze fabryki Tilsza. To jest jedna z dwóch największych fabryk na terenie Górnego i Dolnego Śląska. Dodam, że to są najwięksi, najstarsi producenci, tego ta nasza przygoda się tutaj zaczyna. Czyli fabryka Tilsza i fabryka Christera. Fabryka Christera to jest najstarszy zakład, rok 1820, ewentualnie 21, natomiast no to jest taki początek produkcji tej porcelany w regionie. Nie są to najstarsze zakłady w ogóle na terenie Niemiec, no bo pierwsza była oczywiście Miśnia, to jest rok 1708, natomiast na Śląsku zaczyna się to dopiero w roku 1821, tak na pełną skalę, więc jakiś epizod doświadczenia wyprzedziły trochę to, co działo się tutaj w rejonie, a jakby złoża, które mieliśmy tutaj dostępne, spowodowały, że dało się kontynuować tę produkcję nadal. Pierwszy pokój to wiek XIX, tu kolejne to już lata 30. Z turystami ustaliłem, że to jest pokój babci, bo tak wszyscy od razu to wyłapują. Jak pani widzi, biały ze złotym. No to jest taka klasyka, którą chyba każdy w domu widział. I ta porcelana już jest o połowę tańsza w stosunku do wieku XIX. Mimo to no, ona stanowi jakiś majątek. O tym majątku też wszyscy jeszcze wtedy pamiętają. Są witryny, żeby pokazać porcelanę. Natomiast po II wojnie światowej ten status porcelany drastycznie właściwie spada. To zainteresowanie niknie. Tu jak pani widzi, mamy nawet plakaty reklamowe. Tu pani Christa Tordi, aktorka, zapozowała też i ruszyła promocja porcelany. Dodam, że ten producent postawił też 3-metrowy czajnik w Lipsku, także mieli pieniądze, no i tak się to robiło. Natomiast jeżeli mówimy o zbiorach i o tym, ile nam to zajmuje, no to tutaj zestaw tego samego producenta, natomiast żeby znaleźć fioletowy zestaw, w ogóle ten kolor fiolet, on praktycznie na porcelanie nie występuje, to jak pani widzi, mamy cały komplet fioletowy, no to to nam zajęło rok. Rok zabawy, żeby w końcu w Szwajcarii, nawet nie komplet, bo to jest jakby połowa tylko zestawu, trafiła w końcu na ekspozycję. Tu pokoje w stylu Art Deco, tam głębiej mamy styl secesyjny. Fabryka, która chciała zarobić, musiała łapać trendy. To też tu bardzo dobrze mamy wyeksponowane. Mamy też takie ciekawostki. Na przykład porcelanę, która była wykonana przez konkurencyjny zakład dla właśnie drugiego zakładu i teraz nie bardzo wiemy, skąd takie zależności powstały, więc mamy sygnaturę fabryki Soral na wierzchu i fabrykę Rosenthal na spodzie naczynia. To są takie kurioza, których właściwie do dzisiaj nie potrafimy rozwiązać, więc takie zagadki też tutaj możemy pokazać. Mamy też myszkę Mickey na legalnej licencji prosto od Walta Disneya. Pierwsza myszka Mickey została narysowana w roku 1928, a 3 lata później fabryka Koenigsegg na Śląsku na legalnej licencji robiła takie zestawy. To jest 31 rok. Taka najważniejsza sala dla nas jako Muzeum Porcelany, no to oczywiście jest sala, która pokazuje produkcję z Tułowic. Jak pani miała już okazję zobaczyć to, co już pokazaliśmy wcześniej, różne kształty, style, fasony, no to Tułowice ze względu na to, że miały klienta w Stanach Zjednoczonych, musiały wymyślić jeszcze coś innego i ciekawszego. Tutaj głównie styl secesyjny dominuje. Co tu dużo mówić, lokalnie by się to nie sprzedało. Zupełnie inne kolory, zupełnie inna stylistyka naczyń. Dodam, że mamy nawet zegar, który ma numer patentowy wydany w Nowym Jorku. Takie rzeczy też były robione w Tułowicach i to jest nasza największa sala, którą tu pokazujemy. Szczególnie skupiamy się na Tułowicach, no bo to też jest taka historia, o której trochę lokalnie się zapomniało, a już na pewno nie ma takiej świadomości, jak dużo tych fasonów i kształtów Tułowice wtedy produkowały. Mamy też naczynie wzorcowe. Jedno jedyne zachowane naczynie, które na spodzie ma naklejki. Jak pani widzi, są 4 różne cyfry. Każda cyfra to jest troszkę inna informacja. Jedna to numer odlewu całego naczynia, czyli kształt. Kolejna to złocenia, kolejna to kalka, trzecia to natryski. Czyli wszystko, co wiemy o tym naczyniu, mamy tutaj tą informację na spodzie. I to jest jedno jedyne zachowane naczynie, które możemy teraz zaprezentować. Co się z większością wzorcowni stało, nie wiemy, natomiast będzie to temat dla nas na pewno przez kolejne lata do zbadania. Może prędzej czy później się ten temat rozwinie.

My pokazujemy przede wszystkim historię porcelany z naciskiem na ten okres od początku całej produkcji, pierwsza połowa XIX wieku do końca II wojny światowej. Natomiast wiemy, że ta porcelana oczywiście na Śląsku nie zniknęła zaraz po zakończeniu działań II wojny światowej. No i mamy tutaj kilka takich fabryk, które myślę, że Polacy bardzo dobrze znają, czyli fabryka porcelany w Wałbrzychu, Steatyt Katowice, no i nasza fabryka porcelitu w Tułowicach. Ta produkcja była o dziwo większa, natomiast większość fabryk została po wojnie zamknięta, no bo też to doświadczenie, które wtedy mieszkańcy Niemiec mieli, no to zabrali ze sobą, kiedy uciekali. Natomiast po wojnie jako tako kilka fabryk się utrzymało, no i tam produkcja o dziwo wzrosła. Natomiast Tułowice po wojnie miały zupełnie nowy materiał. To, co było po wojnie produkowane, to już nie jest porcelana. To jest tak zwany porcelit. Wszystkie trzy składniki były niższej klasy. Naczynia były beżowe, nie przeświecały. Była taka degradacja bardzo mocno widoczna, bo projekt państwowy zakładał, że to mają być naczynia do stołówek. Te brązowe talerze grube z PRL-u, które pamiętamy, no to jest właśnie porcelit. Początek był ładny i zgrabny, bo jak pani widzi w takim stylu New Look, rzeczywiście to było coś ciekawego, atrakcyjnego, ale z czasem władza polska chciała produkcji nie w sztukach, a w kilogramach. To jak na tonę polecieli, no to wiadomo, jakość materiału jeszcze bardziej zaczęła spadać, ale dzisiaj jest sentyment. I już ludzie próbują gdzieś tam sobie te naczynia powynajdywać. To też widzimy u nas, bo jak mamy ten porcelit, to też sprzedajemy. Ten oryginalny z okresu PRL-u i rzeczywiście gdzieś ten trend już powoli wrócił, więc dobrze jest założyć, że właściwie każda epoka ma tych swoich pasjonatów i nawet ten okres powojenny warto tutaj też muzeum wyeksponować.

0: Tutaj największa sala w tym budynku. I ta sala to jest dawna wzorcownia. Wcześniej omawiałem naczynie, które miało na spodzie naklejki, tam były różne cyfry. To tutaj mamy zdjęcie z lat 20., gdzie w takiej wzorcowni blisko kilka tysięcy obiektów leżało. I to były takie pierwsze z serii wykonane naczynia, figurki itd., itd. Tutaj klient przychodził i wybierał sobie produkt, który chce kupić i dopiero potem fabryka mu to produkowała. Także to jest fizyczne archiwum zakładowe. Zostało nam tylko jedno naczynie z kilku tysięcy obiektów, także troszkę szkoda, no bo to jest serce tego budynku, natomiast mamy chociaż tą salę zachowaną. A sala jest na tyle duża, że jesteśmy w stanie tutaj różne wydarzenia też organizować. Dziś pokazujemy wystawę czasową o porcelanie Art Deco. W stylu też specyficznym po I wojnie światowej. Pierwotnie w założeniu stylu luksusowym, natomiast wiadomo, im dłużej trwał, tym się bardziej demokratyzował i ta porcelana też widać trochę taniała. I mamy tutaj takie przykłady porcelany dostępnej dla każdego i takiej porcelany, która jest bardzo luksusowa i wyjątkowa. Także takie tematy co jakiś czas po prostu tu wymieniamy i w tej dużej sali prezentujemy.
1: To znaczy, że w tej sali często się zmieniają wystawy?
0: Mieliśmy wystawę malarstwa również pokazaną, nie tylko porcelanę i staramy się po prostu na tyle w gusta zwiedzających trafić, żeby mieli ochotę trafić do naszego budynku, zobaczyć co mamy do zaoferowania. Bo mamy świadomość, że porcelana nie jest takim domyślnym tematem dla każdego. Więc chcemy mówić o tym, żeby też przyciągać coraz szersze grono zainteresowanych. To w kolejnej części mamy do pokazania pokój prezesa. Taki chyba najlepiej utrzymany w dawnym stylu pokój. Nad biurkiem na zdjęciu pan Reinhold Schlegelmilch. To jest założyciel fabryki w Zul w Turingii. Natomiast jego syn Erhard wybudował fabrykę tutaj w Tułowicach. Także Tułowice to jest drugi projekt tej rodziny. A inicjały tego pana RS to są sygnatury Tułowic. Także to jest ojciec założyciel całego projektu. Na stole mamy komplet tułowicki, też przedwojenny. Takie rzeczy też ze Stanów Zjednoczonych trzeba było ściągać. Bo komplety dla 10 osób i powyżej, no to jest czasami cud, żeby w ogóle gdzieś znaleźć. Wiatrak na biurku, tam jest rok 1920, on się kręci do dzisiaj. Chcemy tą technikę też dawnych lat pokazać i takie małe smaczki można u nas też zauważyć. Co do samych mebli, to dodam ciekawostkę, że oryginalne meble z naszego budynku można do dzisiaj zobaczyć w Pałacu w Mosznej. Bo ten budynek był rozkradany, co tu dużo mówić, natomiast Muzeum w Mosznej no, starało się uratować, co się da i bardzo dobrze. No my kupiliśmy ten sam styl, te same lata, ale inny prezes. Także to jest epoka, ale meble konkretnie nie są z tego budynku. Jeszcze wyżej chodźmy. Kolejne piętro i tutaj taka porcelana, o której mało kto jeszcze pamięta, bo mamy izolatory porcelanowe. Także nie tylko kawa, nie tylko herbata, ale też technika. Chcemy też przypomnieć, że porcelana miała trochę szersze pole do popisu niż tylko taka zestawa stołowa. W tej sali mamy też uwzględniony film Metropolis, niemiecki film science fiction z roku 1927, w którym w co drugiej scenie były izolatory porcelanowe. I to wszystko miała być przyszłość, a sami dobrze wiemy, że te izolatory to już jest dawno przeszłość. No i o tej przyszłości właśnie tutaj mówimy. No ja myślę, że tutaj temat raczej znany, natomiast mało kto pamięta, że to też jest porcelana. Co ciekawe, Tułowice przed wojną w ogóle tego nie robiły, no bo nie musiały, miały jednego klienta, inny profil produkcyjny, a to jest porcelana szara. Ona wymaga wyższej temperatury wypału, trochę innych proporcji, no więc jest potrzebny inny profil w zakładzie, więc nie każdy to robił. No ale Gisze, Zofiówka, Brzezinka na Śląsku miały coś takiego jak izolatory porcelanowe, no to też je pokazujemy. I na wprost architektonicznie chyba najciekawszy pokój. Przeszklony w połowie, on był trochę większy, bo tutaj dołożyliśmy ściany, w oryginale tam jeszcze były drzwi. Natomiast no, to oszklenie było po to, żeby złapać naturalne światło do pracy. Efekt dodatkowy jest taki, że temperatura jest tutaj raczej nieznośna zimą i latem, no bo niestety to szkło nie trzyma za dobrze ciepła. Natomiast tutaj mamy zdjęcie, to jest dawna projektownia. Pierwsze pomysły na figurki, na talerze i praktycznie jedyne nazwiska, które tak od ręki znamy z fabryki tułowickiej, no bo w tamtym czasie praca projektanta, no to co tu dużo mówić, jest nobilitacja, więc to też dla nielicznych. I mamy też elementy żyrandolu. Temat też bardzo ciekawy, bo te elementy leżą tu, natomiast oryginalny żyrandol do dzisiaj wisi w willi Erharda Schlegelmilcha. Prezes naszej fundacji jest właścicielem tego obiektu i do niedawna ten żyrandol stanowił własność skarbu państwa. Osobno od budynku. Udało nam się w lutym zeszłego roku zakupić ten żyrandol i on jest w końcu też nasz. I te elementy można sobie też wziąć do ręki, po prostu zobaczyć, czym ta porcelana jest, czym ona się charakteryzuje. Natomiast co jakiś czas to proszę śledzić u nas na Facebooku, na social mediach informacje, bo mamy w ofercie również zwiedzanie tej willi od środka. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany nie tylko naszym muzeum, ale również obiektami związanymi z naszym zakładem, no to też można to zrealizować.

Zwieńczeniem naszej wycieczki jest skarbiec. To jest zbiór naczyń porcelanowych z XIX wieku z ręcznie malowanymi widokami miast śląskich. Jak małe pędzle były potrzebne, to tu zwracamy uwagę na detale, bo tu nawet jak pani spojrzy, te miasta tam daleko, daleko na horyzoncie mają też okna. I to są takie pędzle grubości jednego włosa, nawet włosa ściętego pod skosem, żeby to w ogóle jakoś gdzieś tam uwiecznić. Więc takie tematy też chcemy przypomnieć, jakiej klasy malarzy też te fabryki posiadały. Z rzeczy wyjątkowych mamy na przykład prezent ślubny, uwaga, z herbem Bractwa Studenckiego. To takie tematy też już raczej na porcelany nie trafiają. Jeden taki jedyny nam się udało przy okazji zakupić, no i to też fajnie, że możemy pokazać, cały malowany ręcznie. Mamy puchar dedykowany dla prezydenta Wrocławia. To takie rzeczy też do gabinetów trafiały. I to całe jest zrobione z porcelany, malowany ręcznie. Tutaj mamy rok 1855. Mamy również porcelanę z fabryk z centrum Niemiec, na przykład Königliche Porcelan Manufaktur, która to fabryka malowała widoki śląskie. Pokazujemy to na ekspozycji, żeby pokazać, jak ten Śląsk wtedy wyglądał i że rzeczywiście te panoramy, te widoki miast można sobie tutaj, mimo że u obcych zakładów, również ten Śląsk zobaczyć.

Do Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach zapraszali i o zgromadzonych tam porcelanowych skarbach opowiadali Marta Juszkiewicz oraz Grzegorz Kowal. Jeśli nie udało się Państwu wysłuchać całej audycji, polecam stronę internetową Radia Opole. Za chwilę w zakładce Obierze Świat zostanie udostępniony jej dźwiękowy zapis, a także zdjęcia. Życząc ciekawego weekendu na przykład w Tułowicach, gdzie przypomnę, oprócz Muzeum Porcelany Śląskiej możemy wejść do niektórych pomieszczeń pałacowych lub pospacerować po otaczającym pałac pięknym parku. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i tradycyjnie nisko się teraz Państwu kłaniam. Barbara Tyslik. Do usłyszenia za tydzień.

0: Tygiel.
1: Ireneusz Prochera, dzień dobry. Sejm przegłosował zakaz patostreamingu, nagrywania i publikowania lub transmitowania materiałów, w których są wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne treści. Łukasz Wójtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę podkreśla, że zakaz obejmie m.in. materiały z przemocą, poniżaniem ludzi i znęcaniem się nad zwierzętami.
2: Dostęp dzieci do szkodliwych treści, również do treści prezentujących patologiczne zachowania, to jest ogromny problem. Są w sieci popularne, udostępniane i mają do nich dostęp dzieci, nawet te najmłodsze dzieci. Dzieci przesiąkają przemocą, seksem, wulgarnym językiem. Dzieci widzą osoby zażywające narkotyki, osoby, które budują swoją popularność, swoją pozycję na tym, że upokarzają, krzywdzą inne osoby.
1: Ekspert dodaje, że tego typu treści wywołują u najmłodszych strach i niepokój.
2: Takie patotreści to są często treści wyreżyserowane, nieprawdziwe, ale szczególnie te najmłodsze dzieci nie potrafią ich czytać w ten sposób i czytają je wprost. Jako przemoc widzą, że ktoś jest upokarzany, uruchamia się empatia, współczucie, ale też i strach oraz niepokój.
1: Przegłosowana w Sejmie ustawa trafi teraz do Senatu, a później na biurko prezydenta. Tymczasem profesor Tadeusz Kowalski, medioznawca, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w rozmowie z Radiem Opole wskazuje na rosnącą rolę tzw. influencerów internetowych, propagujących nie zawsze treści najwyższej jakości. Jego zdaniem to jednak dowód zmian w preferencjach odbiorców mediów.
3: Myślę, że powód jest taki, że wszystkie mają ogromną skłonność do upraszczania rzeczywistości. Przekaz jest nieskomplikowany, na swój sposób starają się być atrakcyjni. Często jest to coś, co nazywamy kulturą clickbaitu, czyli takiej pewnej sensacyjności, komercyjności. No, ludzie lubią coś, co jest łatwe, czy duża część ludzi lubi coś, co jest łatwe, co nie wymaga wysiłku. Oczywiście tu jest, to są różne jakby kategorie osób, prawda, bo wśród tych youtuberów są również tacy, którzy na przykład robią jakieś wideo, blogi, robią podcasty, to jest duża, szeroka kategoria osób. No i oczywiście są tacy, którzy po prostu komercyjnie zarabiają na swojej popularności. Natomiast niewątpliwie to się wiąże z tym, że to w największym stopniu przyswaja młodzież. Młodzież dzisiaj więcej czasu spędza na tego typu aplikacjach jak YouTube czy TikTok, niż korzystając z tradycyjnych mediów. No media oczywiście wyszły trochę naprzeciw temu zapotrzebowaniu. Każde właściwie medium stara się już mieć również swój serwis na YouTubie, czy na TikToku, czy na innych mediach, w jakiś sposób przypominać, zwracać uwagę na swoje treści. No to jest dosyć trudny proces, ale myślę, że to się stąd bierze, że to pokolenie relatywnie młodszych odbiorców przesunęło swoje zainteresowania w kierunku mediów cyfrowych od początku do końca i im trochę taki liniowy przekaz, jakby nie, no to nie jest jakby ich bajka. To też powiedziałbym, wiąże się z tym, że tradycyjne media w jakimś stopniu jednak uczą pewnej pasywności. Natomiast w tych mediach internetowych jest ta możliwość reakcji. Można coś polubić, można nie polubić, można skomentować, można się podzielić z przyjaciółmi natychmiast tą treścią, można kogoś zaatakować, czego nie popieram, a przecież to się dzieje. Więc można powiedzieć, ta możliwość interakcji jest atrakcyjna dla ludzi młodych, że oni, ona niestety czasami zastępuje rzeczywiste kontakty społeczne. To jest jeszcze inne zagadnienie.
1: A tak, absolutnie.
3: Ale no, pyta pan o te przyczyny.
1: Ale czy to przypadkiem nie buduje właśnie takiej pewnej bliskości, która jest no, tym clue sukcesu takich ludzi? Bo to jest tak człowiek z sąsiedztwa trochę. To nie jest ten mądrala z ekranu telewizora, czy ten głos mądralińskiego, który się tam opowiada o świecie, tylko to jest taki człowiek jak my, który no, może coś tam więcej wie, ale niekoniecznie, ale przynajmniej śmiesznie opowiada.
3: No niewątpliwie jest coś takiego, że w jakimś momencie ludzie utożsamiają się z tak, albo lubią, nawiązują, często wracają, mają swoich ulubionych komentatorów, youtuberów, oni zyskują pewną popularność. To jest w ogóle zaskakujące. Były jakieś badania niedawno zrobione, które pokazywały, że w zasadzie influencer nawet może i tak dalej, bo nawet nie youtuber, tylko
1: tak,
3: influencer.
1: Tak, bo to różne kanały.
3: Bo to jest różny, tak, że on może, że to jest właśnie niemalże ulubiony zawód młodzieży. W pewnych kręgach, jakby kim chciałbyś być, już nie mówią, że chce być inżynierem, nie wiem, policjantem, strażakiem, co było zawsze marzeniem dzieci, to wielu mówi, że właśnie chciałoby być influencerem. No problem polega na tym, że najczęściej oni, że duża część z nich może, tak, nie ma nic do powiedzenia.
1: No właśnie.
3: Nie mają wiedzy, nie mają żadnego często wykształcenia. Często też reprezentują niezbyt wysoki poziom kultury ogólnej. A jednocześnie mają ten wpływ. I to jest oczywiście problem.
1: I to jest powód do niepokoju, bo oni z tego dobrze żyją, no tak kolokwialnie mówiąc. No, czyli z
3: statystyki pokazują, że trochę jest, znaczy, że trochę jest taka fascynacja taką ścisłą czołówką, tak, że jest jakaś czołówka, która rzeczywiście zarabia. To jest trochę tak jak w zawodzie aktorskim. Mamy iluś aktorów i są pewnie tacy, którzy sobie dobrze radzą, tak? Mają dużo ról, są często zatrudniani, są rozpoznawalni, ale jest też dużo takich, którzy są tymi halabardnikami przez długi czas i zapewne te ich przychody nie są jakoś specjalnie fascynujące. To się w każdym zawodzie dzieje, tak? Że zawsze jest taka grupa liderów i oni często jakby rzutują na obraz całości, a ten obraz całości jest często zupełnie inny, to znaczy nie jest tak różowo, jak się wydaje.
1: Mówił profesor Tadeusz Kowalski. Wojna o umysły jest równie niebezpieczna jak ataki dronów i zrzucane bomby, przekonywali tymczasem uczestnicy konferencji Wojna o umysły, strach, dywersja, dezinformacja. Spotkanie odbyło się w Sejmie, a w dyskusji wzięli udział politycy i eksperci.
0: Najważniejsze jest zrozumienie, na czym polega wojna psychologiczna. Po co Rosjanie generują deepfake'i, wyjaśnia wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.
4: Jeżeli nie będziemy potrafili rozpoznać tej broni, to nie będziemy się potrafili przed nią obronić.
0: Wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski wyjaśnia, jak ważne jest rozpoznanie propagandy.
5: Jednym z celów kremlowskiej propagandy jest przekonanie nas, że Rosjanie są niezwyciężeni, zaawansowani technologicznie. Nie są, choć niektórzy tak chętnie w to wierzą.
0: Według danych przedstawionych przez szefa MSZ w ubiegłym roku na propagandę Rosja wydała rekordowe 1 400 000 000 dolarów.
1: Relacjonowała Martyna Szymczakowska.

0: godzina 6. Przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. Dzień dobry. Zaczynamy Agroradio. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nagrodziła najbezpieczniejsze gospodarstwa w regionie. Rozstrzygnięto wojewódzki etap konkursu. Podczas gali 35-lecia KRUS wręczono odznaki honorowe oraz wyróżnienia właśnie w konkursie BGR. Opowiemy o laureatach i ich sposobach na zachowanie BHP w gospodarstwie. W Agroradiu odwiedzimy zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach. Tam zorganizowano pierwsze wojewódzkie forum młodych imienia Jana Dzierżona. Uczniowie szkół rolniczych zastanawiali się nad tym, jaką przyszłość ma pszczelarstwo i co młodzi mogą zrobić dla pszczół w swojej okolicy. Nie zabraknie także przeglądu najważniejszych wydarzeń z kraju i z zagranicy. Z radiowym mikrofonem odwiedzimy również Opol Agre, ta już drugi rok. Odbywa się w polskiej Nowej Wsi w gminie Komprachcice. Na miejscu prezentują się drony rolnicze, automatyczne kombajny i najnowsze ciągniki. Na wystawie prezentuje się blisko 300 wystawców, a cała powierzchnia wystawiennicza zajmuje niemal 30 hektarów. To wszystko i wiele innych ciekawostek ze świata rolniczego będzie można wysłuchać przez najbliższą godzinę, dlatego warto z nami zostać.
1: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.
0: Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w regionie znajduje się w gminie Lubrza. Oddział regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozstrzygnął 23. edycję ogólnokrajowego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Spośród 32 zgłoszeń wybrano troje laureatów oraz przyznano dwa wyróżnienia. A oficjalną galę połączoną z obchodami 35-lecia KRUS zorganizowano w siedzibie Okręgowego Związku Łowieckiego w Opolu.
2: Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, nasz flagowy konkurs od 23 edycji. Tomasz Lusarczyk, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pamiętajcie Państwo, że nie możemy bezpieczeństwa rozpatrywać tylko w kategoriach militarnych. My musimy patrzeć nie tylko jako Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ale wszystkie instytucje, łącznie również z naszymi rządzącymi, że bezpieczeństwo żywnościowe jest podstawowym elementem zabezpieczenia bezpieczeństwa ogólnego. Krajowego. Także to, że ten nasz flagowy konkurs cieszy się tak wielką popularnością i startują w tym konkursie gospodarstwa, osoby, nasi rolnicy, którzy rzeczywiście chcą dbać o swoje gospodarstwo, dbać o bezpieczeństwo, produkować żywność bezpiecznie, dbać o siebie, o swoje rodziny, jest to dla nas najwyższą wartością. Szanowni Państwo, poprawa w ostatnich latach jest olbrzymia. Jest po prostu nieprawdopodobna, można powiedzieć. My, jako Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, realizujemy nie tylko nasze zadania związane z wypłatą świadczeń i pobieraniem składek, ale również bardzo mocno jesteśmy zaangażowani w dziedzinie prewencji, promocji bezpieczeństwa, bezpiecznej pracy, życia w gospodarstwie, w warunkach wiejskich. Jest to dla nas wielkim priorytetem, no tak, żeby to zobrazować choćby na takim najprostszym przykładzie, to jest ilość wypadków w rolnictwie. Mamy wielokrotny spadek przez ostatnie dekady. W tym roku było tylko 6800 wypadków w rolnictwie, a kiedyś mieliśmy tych wypadków wiele dziesiątek tysięcy. Tak, opolskie, śląskie, tutaj mamy najmniejszą ilość wypadków. Co oczywiście nie zwalnia nas z dalszej pracy, pracy koncepcyjnej, dalszej pracy naszych wybitnych specjalistów w dziedzinie prewencji, w tym, żeby dalej propagować bezpieczeństwo, propagować jak najlepsze praktyki w pracy i życiu na wsi. To nie tylko jest to związane z tym konkursem Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, bo oczywiście nasze działania są również nakierowane na wszystkie grupy społeczne. W szczególności zależy nam na tym, żeby w tą politykę bezpieczeństwa, w promowanie bezpieczeństwa włączać dzieci od najmłodszych lat.
3: Dzieci, które brały udział w pierwszych edycjach konkursu plastycznego, teraz biorą udział w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, bo są już właścicielami gospodarstw rolnych. Bożena Dubas, dyrektor Opolskiej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Nasze opolskie gospodarstwa są fajne, bo to są rodzinne gospodarstwa. Cieszymy się bardzo, że aż 32 w tym roku zgłosiły się do konkursu. To jest o jedno więcej niż w ubiegłym roku. Ocenialiśmy je pod względem bezpieczeństwa. Wyłoniliśmy to jedno najbezpieczniejsze. Mogę na tą chwilę powiedzieć, że znajduje się ono na terenie gminy Lubrza w powiecie prudnickim. Będzie reprezentowało nasze województwo na etapie centralnym konkursu.
0: Czym konkretnie to gospodarstwo się wyróżniło na tle innych?
3: No to gospodarstwo właśnie wyróżniło się tym, że widać w nim dużą troskę o bezpieczeństwo. Panuje tam niesamowity ład i porządek, wszystko jest uporządkowane. Ten rok w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia

0: Czekają wnioski o dofinansowanie na zakup maszyn rolniczych lub ciągników. Uzyskują również kompetentną wiedzę od dostawców w zakresie bezpieczeństwa. Natomiast agencja zawsze zwraca uwagę na te kwestie związane z bezpieczeństwem, ponieważ na obszarach wiejskich ta świadomość została w pełni zbudowana, szczególnie przez działania KRUS-u, ale i Państwowej Inspekcji Pracy. Te działania podejmowane w tym obszarze, one bardzo zabezpieczają te warunki pracy i zdrowia na tych obszarach wiejskich. Z tego się bardzo cieszymy, ponieważ zdrowie ludzkie jest najważniejsze. Rolnicy chętnie modernizują swoje gospodarstwa, ponieważ to jest wyjście naprzeciw temu, co akurat dzieje się na świecie, czyli większej konkurencji. Widzimy, że państwa Mercosur próbują dostarczać swoje produkty żywnościowe na teren Unii Europejskiej. Natomiast bez ciągłego rozwoju, ale nie tylko jeżeli chodzi o modernizację gospodarstw, ale również przedsiębiorstw, które przetwarzają żywność, nie osiągniemy takiego pułapu zabezpieczenia. Więc ta ciągła modernizacja, podnoszenie tej świadomości, jeżeli chodzi o produkcję roślinną i zwierzęcą, to tylko dobrze dla naszych rolników i polskiego rolnictwa.
1: Stachelek Sebastian.
2: Państwo zajęliście pierwsze miejsce w konkursie na bezpieczne gospodarstwo rolne. No to proszę powiedzieć, czym się zajmujecie przede wszystkim? Jak to się robi?
1: Prowadzimy gospodarstwo rolne, głównie uprawę roślinną. Bezpieczeństwo polega na tym, że trzeba dbać o porządek, o maszyny. I wtedy wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Bardzo proste, ale trzeba jednak temu podołać i codziennie dbać o porządek.
2: Pierwszy raz braliście udział w tym konkursie, czy kolejny i może wyciągaliście po prostu wnioski?
1: Nie, pierwszy raz uczestniczyliśmy i tak naprawdę nie zgłaszaliśmy się do tego konkursu, tylko pani nas wytypowała. Jak się będzie bujać w obłokach, no to się mogą różne rzeczy potoczyć, nie? Tak naprawdę musimy codziennie rozważać to od rana do wieczora, bo jak przychodzi okres żniw, człowiek jest też zmęczony, to żeby czuwać nad bezpieczeństwem całą dobę tak naprawdę.
3: Ja wspieram męża. Wbrew pozorom nie jest aż tak źle, jakby sobie mógł człowiek wyobrażać. Wstaje się siódma przed siódmą. No jak są żniwa, to wiele szybciej i też się ma bardzo mało śpi. Są takie dni, że nie śpi w ogóle mój mąż, bo jeżeli jest pogoda i pozwala na to pogoda, to po prostu kosi.
4: Kóz Jerzy, Świercze, ulica Stylnica 3. Gospodarstwo rolne prowadzimy, rodzinne, 250 hektarów wraz z synami. Uprawy rzepaku, żyta, pszenicy, jęczmienia ozimego i kukurydzy.
2: Jak to się robi, że jesteście na podium? Jak dbacie o to bezpieczeństwo?
4: No przede wszystkim musi być porządek, żeby się nie przewrócić o własny bałagan, nie? No i trzeba bezpiecznie tam mieć wszystkie osłony w wałkach, co tam bądź. Przede wszystkim porządek i ostrożność.
5: Trzeba zwracać właśnie uwagę na te wszystkie detale, nie? Że są maszyny i trzeba mieć do tego kwalifikacje. No i osłony, żeby był porządek, krzewy, kwiaty, otoczenie, żeby ładne było. Po to nam sprzyja, nie? Żeby miło też i wypoczywać na tym gospodarstwie, nie?
4: Żona mnie zawsze pociesza. Wolniej wszystko zdążymy zrobić. Nie denerwuj się. To jest bardzo duże wsparcie dla mnie.
6: Drugie miejsce zajęli państwo Wioletta i Jerzy Kusowie z miejscowości Świercze w gminie Olesno. Z kolei trzecie miejsce należy do państwa Laury i Mateusza Piechotów z Żelaznej w gminie Dąbrowa. I przypomnijmy, że zwycięskie gospodarstwo z gminy Lubrza będzie reprezentować nasz region na etapie centralnym konkursu.

0: Jaką przyszłość ma pszczelarstwo i co młodzi mogą zrobić dla pszczół w swojej okolicy? Nad tym tematem zastanawiali się uczestnicy pierwszego wojewódzkiego forum młodych imienia Jana Dzierżona w Bogdańczowicach. Organizatorem wydarzenia był tamtejszy zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.
1: Anna Sadowska, koordynator wojewódzkiego forum młodych imienia Jana Dzierżona. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy forum. Chcieliśmy w ten sposób pokazać temat pszczelarstwa i przede wszystkim porozmawiać o przyszłości pszczelarstwa i czy młodzi ludzie widzą się w tym pszczelarstwie. Cztery szkoły, które wzięły udział, prezentowały swoje tematy, mówiły o zaletach miodu, mówiły o roli rolników. No ale myślę, że taka według mnie najciekawsza część to była praca warsztatowa. Celem było to, żeby wypracowali działanie, akcję społeczną, wydarzenie szkolne, coś, co mogą zrobić w swojej szkole już wkrótce albo w swojej społeczności, coś, co może przyczynić się do popularyzowania tematyki pszczelarstwa, no i ochrony środowiska.
2: Wszystko w naszych rękach, w rękach młodych ludzi, że to jest nasza rola, żeby pszczelarstwo przeżyło, ta tradycja była dalej kultywowana i żeby wszystko było w porządku. Michał Poc, jestem uczniem drugiej klasy na Techniku Rolników w ZSCKR Bogdańczowice.
3: A dlaczego tak się dzieje, że trzeba coś poprawiać?
2: Nie oszukujmy się, nowoczesne rolnictwo, jak i ogólnie rolnictwo nie rozpieszcza za bardzo tych rozpylaczy, w tym pszczół, między innymi środki ochrony roślin, a bardziej i nieodpowiednie stosowanie ich w nieodpowiednich godzinach po prostu zaburza rytm pszczół, jest w stanie im zrobić bardzo dużą krzywdę. Bardzo dużo rolników jest o tym niedoedukowana, że powinni pryskać w godzinach wieczorowych.
3: To jest brak edukacji, czy może niechęć z ich strony?
2: To zależy od człowieka, nie da się tak stwierdzić jednogłośnie, ale raczej brak chęci.
3: I jakie ty widzisz rozwiązania?
2: Przede wszystkim kampanie, mandaty, takie sytuacje, które by po prostu zmusiły w pewnym sensie rolników do pryskania tymi wieczorowymi godzinami, gdzie już pszczoły nie latają, żeby im po prostu nie zaszkodzić.
3: A jeśli chodzi o takie rozwiązania, które tutaj dzisiaj proponowaliście w ramach forum, co wszyscy mogą zrobić dla pszczół?
2: Doedukować się przede wszystkim. Edukacja jest najważniejsza, człowiek uczy się całe życie. Trzeba się edukować w sprawie pszczół, w sprawie bezpieczeństwa ich, co one mogą nam przynieść i jak możemy im pomóc. Ponieważ co z tego, że część osób będzie poprawiała wszystko, jeżeli przyjdzie większa część osób niedoedukowanych i zniszczą to.
4: Paweł Heizer, pszczelarz z Opola, Wojewódzki Związek Pszczelarski, członek zarządu.
3: Dużo padło na temat rozwiązań, a ja też chciałam zapytać o przyczyny, że dlaczego musicie tych rozwiązań szukać?
4: Raz, że tych owadów zapylających, w ogóle zapylaczy ubywa. Dwa, no wymagają odpowiedniej opieki, żeby pomóc nam przetrwać. One odpowiadają za mniej więcej 80% roślin, dzięki którym możemy egzystować, no więc warto chyba.
3: To nowoczesne rolnictwo nie sprzyja pewnie życiu pszczół.
4: No to jest trudne pytanie, dlatego że wraz z nowoczesnością idzie postęp chemizacji. Nie żeby chemia była zła, tylko musimy nauczyć się ją we właściwy sposób stosować, aby nie niszczyć tego, co jest dobrem dla nas wspólnym, czyli właśnie takimi zapylaczami.
3: I tutaj jak jest z tą świadomością?
4: Ja obserwując pracę tutaj młodzieży, tu byli uczestnikami ludzie młodzi z czterech szkół. Jestem pod wrażeniem ich zaangażowania, kreatywności, pomysłowości. Oni wypracowali kilka pomysłów, które już w tej chwili przy niewielkich nakładach można wdrożyć. Raz, żeby edukować, po co nam są te pszczoły i inne zapylacze, żeby pomagać w samym procesie sprzedaży produktów pszczelich, bo musimy sobie zdać sprawę, że pszczelarze muszą mieć wynik ekonomiczny. Żeby mieli wynik ekonomiczny, wtedy oni będą zabiegali i opiekowali się tymi pszczołami. Bardzo dużo kreatywnych pomysłów i mnie się wydaje, że jeżeli tak wygląda nasza przyszłość, to jest okej.
3: A które z tych rozwiązań najbardziej zapadło panu w pamięci, które było takim wow?
4: Każdy był inny. Każdy był inny, każdy był specyficzny i dotykał innych rzeczy. No mnie najbliższy sercu był pomysł na przykład ze zorganizowaniem festynów, który pomagałby sprzedawać te produkty pszczele. Bo nie ukrywajmy, no trzeba w jakiś sposób przypominać ludziom, jakie są różnice między miodem tym od pszczelarza z sąsiedztwa, a gdzieś tam kupionym nie wiadomo skąd tym miodem, tak? I pomagać tym, którzy tu są najbliżej, bo to są te pszczoły, które pracują właśnie na nasz wynik ekonomiczny.
3: A jeśli chodzi o świadomość konsumentów, to faktycznie jest z tym problem? Tutaj głównym czynnikiem jest ta cena miodu?
4: Różnie z tym bywa, bo konsumentami są ludzie światlejsi, bardziej świadomi tego, w jaki sposób się tworzy, powstaje miód i czy on jest nam potrzebny, w jaki sposób nam są potrzebne owady. Często kupując miód zapominamy o jednej podstawowej rzeczy, że kupując miód wspieramy pszczelarstwo. Jeżeli kupujemy miód z obcego środowiska, wspieramy obce pszczelarstwo. Jeżeli kupujemy miód od sąsiada, wspieramy własne pszczelarstwo. No więc powstaje pytanie, jakie pszczelarstwo chcemy wspierać?
5: Oliwier Łyczko, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Powstańców Śląskich w Praszce.
3: Powiedz, z czym ty wychodzisz z tego forum?
5: Wychodzę z wiedzą. Wychodzę z tym, że pszczoły mają znaczenie, że pszczoły są fajne, nie gryzą i nie żądlą, jeśli nie są do tego zmuszone oczywiście, że bez pszczół my jako ludzie nie przeżyjemy zbyt długo, ponieważ pszczoły są głównymi zapylaczami. A jak nie ma zapylaczy, rośliny nie rosną, nie wydają owoców, nie wydają dla nas jedzenia. A bez jedzenia nie przetrwamy. Tak samo żadne inne stworzenie na ziemi nie przetrwa, bo musi coś jeść. W dobie dzisiejszego nowoczesnego rolnictwa dużo osób używa pestycydów bądź po prostu chemicznych substancji, które mają ochronić ich uprawy i rośliny. Ale jednocześnie dużo z nich nie wie, w których porach robić opryski. Ponieważ opryski stricte nie szkodzą tak bardzo pszczołom, jak się dzisiaj dowiedzieliśmy na tych zajęciach. Aczkolwiek czas, kiedy my pryskamy, może zaszkodzić, ponieważ jeśli pryskamy, to w południe, kiedy te pszczoły wychodzą, nazwijmy to na żer, i zostaną opryskane tymi środkami, to wtedy faktycznie ich system nerwowy zaczyna się degradować, jak to nam powiedział przybyły gość pszczelarz. Dlatego ważne jest to, żeby rolnicy dzisiaj w tych czasach robili opryski po zmroku, kiedy już wszystkie pszczoły siedzą sobie w ulu i czekają na nowy dzień.
6: Jestem Alicja Wachecka, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Powstańców Śląskich. Według mnie to jedyne, co możemy wpłynąć tak realnie w tych czasach, to jest po prostu ta edukacja głównie rolników, bo wiadomo, że te opryski, które są stosowane w tym czasie na południowym, bardzo im szkodzą, a to jest bardzo proste rozwiązanie, bo wystarczy po prostu wyjeżdżać na pole trochę w późniejszym czasie i mogłoby to być łatwo naprawione.
3: Jeszcze chciałam Was zapytać, czy Wy jesteście konsumentami, czy kupujecie miód i czy właśnie jesteście za tym wspieraniem lokalnego pszczelarstwa, bo tutaj też usłyszeliśmy, że to wszystko od nas zależy, kogo wspieramy.
6: No ja ogólnie, jeśli chodzi o kupowanie miodu, to nie kupuję go w sklepach, tylko mój tata ma dużo takich znajomości właśnie pszczelarzy i od nich skupujemy ten miód, bo według mnie zawsze ta jakość miodu jednak z takiej pasieki lokalnej jest wyższa niż ta ze sklepu.
7: Ja jestem Miłosz Domagała i też jestem z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Powstańców Śląskich w Praszce.
3: A macie też jakieś pomysły na wdrażanie chociażby w waszej szkole, na edukację waszych kolegów, koleżanek?
7: Myślę, że taka edukacja byłaby potrzebna i mogłaby wiele zdziałać, bo myślę, że brak informacji jest głównym czynnikiem, który powoduje, że pszczoły są mylone na przykład z osami i są zabijane, albo są tępione, gdy naturalnie sobie stworzą ul, a jakaś pomoc im, to myślę, że jakieś chodzenie i sadzenie łąk z tymi kwiatami, które będą wyrastać w różnych okresach i kwitnąć w różnych okresach, spowoduje wzrost pszczół w okolicy i poprawi też jakość życia taką ogólną okolicznych mieszkańców.
0: Dodajmy, że w forum wzięło udział blisko 50 uczniów, a organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję tego wydarzenia.

0: Czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. Rolnicy i przetwórcy dostaną więcej czasu na zakończenie inwestycji realizowanych z Krajowego Planu Odbudowy. Ministerstwo Rolnictwa wydłużyło terminy realizacji projektów z 15 czerwca do końca lipca. Z dodatkowego czasu ma skorzystać około 1000 beneficjentów. O tej decyzji poinformował podczas konferencji prasowej w Sejnach szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski.
1: Robimy wszystko, by wszelkie dostępne pieniądze w ramach KPO wykorzystać, żeby tych pieniędzy nie zwracać. Dlatego też odpowiadamy pozytywnie na prośby rolników, przetwórców, samorządowców. Wydłużamy terminy na realizację działań.
0: Powodem decyzji są opóźnienia spowodowane trudną zimą, problemami z dostawami maszyn, pracami budowlanymi oraz procedurami administracyjnymi. Pierwotnie terminem ostatecznym była połowa czerwca, dodaje Stefan Krajewski.
1: Wydłużamy ją, jeśli chodzi o centra dystrybucyjne, do 30 czerwca, małe przetwórstwo do 31 lipca, działania wodno-kanalizacyjne prowadzone przez samorządy do 30 czerwca i też prośba, żeby samorządy kontaktowały się z urzędami marszałkowskimi, ustalały te najważniejsze kwestie, bo to Urząd Marszałkowski prowadzi obsługę tych wniosków.
0: Wsparcie z KPO obejmuje m.in. budowę magazynów, chłodni, centrów dystrybucyjnych oraz rozwój lokalnego przetwórstwa. Zmieniamy temat, przenosimy się za granicę. Zamknięta cieśnina Ormus coraz bardziej zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu, alarmuje Agencja ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa. Otwierając sesję Rady FAO w Rzymie, jej przewodniczący podkreślił, że problem z regionalnego przeradza się w globalny.
2: Tym szlakiem transportowana jest nie tylko znaczna część światowego eksportu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego, lecz także kluczowych dla produkcji żywności nawozów i ich składników. Według FAO to od 20 do 30% światowego handlu nawozami. Organizacja apeluje, by nie blokować handlu i eksportu produktów wykorzystywanych w rolnictwie. Agencja ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa podkreśla, że problem może zwiększyć koszty produkcji żywności w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Ruch przez cieśniny Ormus jest obecnie mocno ograniczony. Za bezpieczne przepłynięcie statki muszą płacić agencji kontrolowanej przez irańskie władze. Przed miesiącem Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw obsługi projektów szacowało, że przepuszczenie przez cieśninę 5 statków z nawozami dziennie uchroniłoby przed niedożywieniem i głodem około 45 milionów osób. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Wracamy teraz na grunt krajowy. Dziki niszczą uprawy kukurydzy. Na znaczne straty w zasiewach skarżą się rolnicy z powiatu piotrkowskiego w województwie łódzkim. Właściciele upraw wskazują na potrzebę redukcji populacji dzika na terenie powiatu piotrkowskiego. Rolnicy z gminy Łęki Szlacheckie podkreślają, że niektóre zasiewy zostały już dwukrotnie zniszczone przez zwierzęta.
3: Dziki przyszły, zniszczyły całe pole, myśliwi byli. Oszacowali straty, zasialiśmy drugi raz, no i drugi raz cała uprawa zniszczona.
4: Puste pola, kukurydza, no co 2 metry jeden jakiś krzaczek wystaje. W okresie zimowym nie można było polować na tym terenie, ta populacja dzika jest bardzo duża, no i niestety straty są też bardzo duże. Co będzie w przyszłym roku, to nie wiemy.
0: Rolnicy próbowali rozwiązać problem, grodząc pola siatką. Niestety nie przyniosło to oczekiwanego efektu. Polska jest drugim największym producentem truskawek w Unii Europejskiej i plasuje się zaraz za Hiszpanią. Produkcja krajowa jednak spada, przede wszystkim z powodu zmian klimatu. Jak mówi Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt, polscy rolnicy coraz częściej mierzą się z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.
5: Obserwujemy problem suszy, przymrozków, gradu, gwałtownych opadów, a na to nakładają nam się jeszcze rosnące koszty energii, nawozów, mamy presję tańszego importu. No i w efekcie coraz więcej producentów po prostu rezygnuje z uprawy truskawek. W ostatnich latach ubyło nam ponad 10 tysięcy hektarów plantacji.
0: Prawie 12 tysięcy gospodarstw wycofało się z uprawiania truskawek. Poprawić tę sytuację mogłyby krótsze łańcuchy dostaw.
5: Bazarki, lokalne sklepy, sprzedaż bezpośrednia, współpraca rolników ze szkołami, przedszkolami czy samorządami w zakresie dostarczania swojego towaru, swoich owoców. To powinna być nasza codzienność. Polska truskawka nie zniknie nam jutro, ale jeżeli nie rozwiążemy problemów, to coraz więcej rolników będzie rezygnować z uprawy.
0: Polska odpowiada obecnie za 15% unijnej produkcji truskawek. W 2009 roku do rejestru chronionych oznaczeń geograficznych wpisana została truskawka kaszubska, tradycyjny produkt województwa pomorskiego.

0: będzie.
1: Przez cały weekend na terenie lotniska w Polskiej Nowej Wsi trwa Opol Agra. To największe targi rolnicze w regionie. W tym roku przyjechało tam ponad 300 wystawców z kraju i z zagranicy. Powierzchnia wystawiennicza zajmuje blisko 30 hektarów. Na miejscu można zobaczyć, jak pracują drony rolnicze, automatyczne kombajny czy najnowsze ciągniki. W otwarciu wydarzenia wzięła udział nasza reporterka Monika Matuszkiewicz-Biel. Można podziwiać wszystko, co najnowocześniejsze, jeśli chodzi o technologię i technikę rolniczą, mówi Mariusz Jabłoński, organizator wydarzenia.
2: Ciągniki, kombajny, drony, pojazdy bezzałogowe, cała gama produktów i oferty związanej z hodowlą zwierząt, szczególnie bydła, pasze, dodatki paszowe, wyposażenie budynków inwentarskich, nawozy, dodatki mineralne. Naprawdę jest co oglądać. Do tego oczywiście, jak każda Opolagra, pokazy na żywo, pokazy oprysku dronem, pokazy rozsiewu nawozu, pokazy rozcinania bel. Codziennie naprawdę całe mnóstwo atrakcji od rana do popołudnia.
1: Prezentujemy dron rolniczy, który łączy funkcje oprysku, rozsiewu i inteligentnego zarządzania pracą na polu, znacząco zwiększając efektywność produkcji rolnej, dodaje Martyna Mościcka z firmy Vector AGR.
3: To jest takie nowoczesne rolnictwo, które my tak u siebie potocznie nazywamy, że to jest naszą przewagą z nieba. Dron myślę, że jeszcze przez pewien czas nie zastąpi tradycyjnego opryskiwacza, ale stanowi fajne uzupełnienie, bo na przykład widzimy, dzisiaj mamy bardzo mokre warunki, nie wszędzie jedziemy ciągnikiem, natomiast dronem takie zabiegi możemy wykonać.
1: Podczas wystawy rolniczej można też skorzystać z darmowego badania gleby. Wykonywane jest ono za pomocą specjalnego skanera.
4: Pokazuje on 15 parametrów glebowych, wskazania nawozowe.
5: Czym tym nam może pomóc, żeby wiedzieć, co możemy uprawiać, co nie możemy uprawiać, czy jak?
4: Przede wszystkim w oszczędnościach, przede wszystkim w tym, aby poprawić parametry glebowe, przede wszystkim w tym, aby rolnik, czyli końcowy nasz odbiorca, mógł zastosować to w swojej praktyce.
1: To wyjaśnia Jakub Kraska z firmy Lindman Agro. Na miejscu można wziąć udział w prezentacji bydła oraz pokazów oprysków. Opol Agra trwa do niedzieli. Stoiska i atrakcje są czynne od godziny 9 do godziny 17. A więcej na ten temat będzie można usłyszeć już w kolejnym wydaniu Agroradia, czyli w następną sobotę po godzinie 6. I tym tematem kończymy dzisiejszy program. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Rozpoczynamy program Co w trawie piszczy? Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec, a tym razem wybiorę się do gminy Łubniany i sprawdzę, co dzisiaj może nas tam spotkać, ale nie tylko dzisiaj, bo okazuje się, że w najbliższym czasie naprawdę mnóstwo atrakcji na łonie przyrody, bardzo ciekawych inicjatyw. Między innymi dzisiaj porozmawiam z panią Angeliną Hetmańczyk-Trychan o tym, że warto czytać na łonie natury, o tym, że warto spacerować, a w gminie Łubniany właśnie Łubniański Ośrodek Kultury będzie wkrótce organizował takie spacery edukacyjne, które będą wprowadzeniem do takiej gry terenowej, ale o tym wszystkim powiemy. Także na terenie gminy można poczuć magię kina plenerowego. Zapowiemy też spływy kajakowe, z których mieszkańcy mogą korzystać za darmo. Zdaję sobie sprawę, że to już sporo, ale to i tak nie wszystko, bo dzisiaj już w tym momencie rozpoczynają się warsztaty i za moment, bo o godzinie 18 właśnie w Łubnianach wyjątkowy koncert, gdzie zostaną połączone różne kultury i mało tego, to nie wszystko, bo jeszcze dzisiaj w naszej audycji i to wszystko za sprawą mojego gościa, pani Angeliny, wybierzemy się w swojej wyobraźni do zielonej, pięknej Irlandii. A zatem, drodzy słuchacze, dzisiaj naprawdę sporo różnych przestrzeni, sporo różnych inspiracji. Z jednej strony zielona Irlandia, w której mieszkała pani Angelina, a z drugiej strony piękne opolskie Łubniany, w których mieszka teraz, do których będzie zapraszać. A zatem zostańcie z Radiem Opole.
0: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dziś w naszym programie Co w trawie piszczy będzie trochę muzycznie, ale tego można było się spodziewać, bo dzisiaj, drodzy słuchacze, nastawcie swoje uszy, bo w Łubnianach zabrzmią w trawie dudy, nie tylko w trawie i o tym wszystkim za chwilę porozmawiamy, bo dzisiaj bardzo ważny projekt, czyli Dudy bez granic, muzyczne spotkanie kultur, więc kultura, dźwięki są też takim nośnikiem natury, tak ja to widzę, a dzisiaj o tym wszystkim porozmawiam z panią Angeliną z Łubiańskiego Ośrodka Kultury. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Co nas dzisiaj czeka?
2: Czeka nas wyjątkowe wydarzenie i mogę powiedzieć, że przez bardzo duże W, ponieważ takiego koncertu jak dzisiaj w Łubnianach jeszcze chyba na terenie naszej gminy nie było. Będzie to koncert dudziarski. Wystąpią dwa zespoły. Jeden jest to zespół ze Szkocji, drugi rodzimie z Polski, z Częstochowy. Ze Szkocji wystąpią Kirkaldy Pipe Band. Jest to zespół w sumie 30-osobowy. Na parkingu pod Łubniańskim Ośrodkiem Kultury wystąpi 5 wykonawców z tego zespołu oraz Częstochowa Pipes and Drums. Jest to również bardzo duży zespół, około 30-paruosobowy i wystąpi 15 osób z tego zespołu. Oba zespoły zagrają najwybitniejsze utwory muzyki światowej, muzyki szkockiej, ludowej, które na pewno Państwo znacie, ale będą też takie, których nie znacie i które usłyszycie u nas po raz pierwszy. Na pewno pewną niespodzianką będzie to, że zespoły postarają się przynajmniej, ponieważ dudy są bardzo trudnym instrumentem i nie wiemy, czy uda nam się to zgrać, natomiast zagrają dwa utwory tutaj z naszego lokalnego repertuaru, a mianowicie Karolinka, czyli Poszła Karolinka do Gogolina i Szła dzieweczka do Laseczka.
1: A jak wyglądają takie dudy?
2: To są takie rurki, oględnie można powiedzieć, że to są takie rurki z takim dużym workiem i gra na nich polega na tym, że dmucha się w taką jedną rurkę i dzięki temu powstaje dźwięk. Będziemy mieli również takie warsztaty wprowadzające o tym, w jaki sposób gra się na dudach, skąd pochodzi ten instrument i dlaczego jest tak piękny i jego głos jest tak piękny. Przed koncertem warsztaty poprowadzą liderzy tych dwóch zespołów ze Szkocji i z Częstochowy i te warsztaty zaczną się o godzinie 13 w sali koncertowej Łubniańskiego Ośrodka Kultury. Są otwarte dla wszystkich, także zapraszamy każdego, kto chciałby dowiedzieć się czegoś więcej o tym niezwykłym instrumencie.

0: Dzisiaj w Łubnianach Dudy bez granic, muzyczne spotkanie kultur. Mówię o tym dlatego w tym programie, bo rzeczywiście te instrumenty i dźwięki tych instrumentów przede wszystkim wypełnią parking Łubniańskiego Ośrodka Kultury. To naprawdę takie wydarzenie bardzo istotne, ale czy na tych dudach też będą mogli zagrać mieszkańcy, będą mogli dotknąć tego instrumentu?
1: Jak najbardziej. Podczas warsztatów dudziarskich przed samym koncertem będzie można również dotknąć tego instrumentu, może nawet spróbować swoich sił w zagraniu. Aczkolwiek wiem, że jest to bardzo trudne, to wymaga wielu lat praktyki i bardzo dobrej przepony. Natomiast tak, będzie można sobie spróbować gry na tym instrumencie, do czego bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa.
0: No i jestem bardzo ciekawa, jak dzisiaj wybrzmi ta karolinka na takim instrumencie. To może być bardzo intrygujące, ale pani Angelino, bo tak, mogę też tak już mówić, trochę chciałabym pokazać panią, dlatego że ta historia tego, że akurat ten projekt w Łubnianach, ma pani z tym bardzo bliski związek, dlatego że przez moment mieszkała pani w Irlandii. Tam rzeczywiście jest tak zielono i ta natura rzeczywiście jest taka piękna i fascynująca.
1: Tak, tak i jeszcze raz tak. A wręcz mogę powiedzieć, że po stokroć tak. Nigdzie trawa nie jest tak zielona jak w Irlandii i nigdzie widok zieleni nie jest tak zapierający dech w piersiach jak w Irlandii. No może jeszcze w Szkocji ewentualnie. To tak, wrzosowiska w Szkocji mogą konkurować z trawą w Irlandii.
0: Czym się różni takie życie w Irlandii wśród natury w porównaniu do tego naszego życia, jeśli myślimy o tych warunkach przyrodniczych? Bo jeśli ktoś wyjeżdża tam na tydzień, no to rozumiem ten zachwyt. Ale mieszkałaś tam pół roku, więc coś możesz na ten temat powiedzieć. Wychodzisz na kawę i rzeczywiście ta przestrzeń zielona po prostu nas otacza zewsząd?
1: Mieszkałam w małej miejscowości. To jest miejscowość, w której faktycznie tak jak w takim małym miasteczku jest dużo zabudowań. Ale jeżeli pojedziemy, ja mieszkałam na zachodnim wybrzeżu, czyli blisko Dublina, więc tam jest duże takie, bardzo zindustrializowany jest ten region i faktycznie większy jest nacisk na pracę, na budownictwo, a na wschodzie Irlandii, gdzie mamy klify Moheru, przepiękne wybrzeża, no to tego się nie da porównać z niczym innym, to po prostu trzeba zobaczyć. Wchodząc, ja akurat dwa razy byłam zwiedzać klify Moheru, ponieważ no, Irlandię można tak naprawdę objechać samochodem, myślę, w ciągu 20 godzin naokoło i zaliczymy wszystko, kolokwialnie mówiąc, natomiast nie przeżyjemy tego. Żeby faktycznie to przeżyć, trzeba tam pojechać w jedno miejsce, na przykład na klify Moheru, stanąć na szczycie i napawać się tym pięknem. I nie ma znaczenia, czy leje, bo tam często leje, czy jest mgła, czy pięknie świeci słońce, bo tam po prostu zawsze jest pięknie.
0: A jak wygląda tempo życia w Irlandii? Rzeczywiście ono jest dostosowane do takiego spokoju natury?
1: Nie. Myślę, że jest bardzo podobne do naszego tutaj europejskiego, nawet można powiedzieć, że naszego polskiego. Mamy duże miasto takie jak Dublin i mamy duże miasto takie jak Warszawa i one się praktycznie niczym nie różnią. Myślę, że tam nawet jest większy taki rumor niż w Warszawie. No i mamy ten taki spokojny, industrialny kawałek i Irlandii, i Polski, gdzie możemy też pójść sobie na spacer do lasu i to jest akurat bardzo porównywalne. Tak jak mówię, że Irlandia jest na tyle małym krajem, małym w cudzysłowie, że tam nie ma problemu, żeby nawet wynająć auto i pojechać.
0: A gdybyś miała komuś polecać taką podróż, to właśnie jak sobie to zaplanować? Bo też kiedy rozmawiałyśmy wcześniej, to powiedziałaś, że chętnie byś tam się przeprowadziła, więc to wcale nie jest wykluczone, że tam wrócisz kiedyś.
1: Ale na wycieczkę.
0: A,
1: tak
0: na wycieczkę.
1: Jak wróciliśmy z moim mężem i ze znajomymi 2 lata temu, właśnie śladami tam tych miejsc, gdzie mieszkaliśmy. I tak, o ile już w momencie, kiedy wysiadaliśmy z samolotu, poczuliśmy, że tak, to są te tereny, które naprawdę kochamy. Tak wiemy, że tutaj w Polsce mamy rodziny, mamy ustabilizowane życie i jednak tutaj chcemy wracać.
0: A takie ulubione miejsca właśnie, które polecałabyś, żeby wybrać się na wakacje do Irlandii? Jeśli ktoś teraz właśnie nas słucha i pomyślał sobie, oj fajnie, chciałbym poczuć tę zieleń, tę przestrzeń, to tam rzeczywiście w lecie jest cieplej, jest tak bardziej jasno i warto się tam gdzieś gdzieś wybrać w konkretne takie miejsca?
1: Polecam klify Moheru. Tak, zdecydowanie. To jest właściwie taki punkt Irlandii, którego nie wolno przegapić. Jeżeli ktoś jedzie do Irlandii i chce zobaczyć najciekawsze...
0: I co tam zobaczymy? To jakbyś nam mogła trochę opisać. Ja chciałabym się przez moment przenieść tam w wyobraźni.
1: To po prostu trzeba poczuć. Trzeba zobaczyć. Tak, człowiek wspina się po tych polach, pełno na tych polach jest owiec, które no naprawdę są wszędzie w Irlandii. Trzeba bardzo uważać, omijając te owce. No i nagle wspinamy się na szczyt takiego klifu, no i jest bezkresne morze. Właściwie woda, tak? Bo tam, no to jest ten widok, tak? To są chmury, to jest woda i nic więcej nam nie jest potrzebne. I piękna zieleń. Gdzieś tam w oddali jest jakaś mała latarenka, do której można dojść przed półtorogodzinnym spacerkiem. Z drugiej strony jest jakaś wieżyczka. No i tak człowiek idzie sobie cały ten dzień. No i jest mu pięknie.
0: I można tak po prostu zachwycać się przestrzenią. Do naszej rozmowy wrócimy, zostańcie z Radiem Opole.

0: dzisiaj rozmawiamy o tym, co w Łubnianach. Łubniany to jest też taka przestrzeń bardzo zielona. Ja mam wrażenie, że jeśli ja jadę w tamtą część naszego województwa, to naprawdę czuć te łąki, czuć lasy i warto czerpać z tej przestrzeni. Oczywiście w Łubniańskim Ośrodku Kultury czerpiecie z tych inspiracji związanych z tradycją, z naturą. Dzisiaj ważne wydarzenie u Was, bo dudziarze przyjechali w studiu Radia Opole, Angelina z Ośrodka Kultury. No właśnie, czy ta Irlandia, w której mieszkałaś, poniekąd była jakąś też taką inspiracją, że chciałaś te inne kultury też tutaj pokazać albo zarazić taką pasją do różnych kultur mieszkańców Łubnian i w ogóle mieszkańców naszego województwa?
1: Ja studiowałam filologię angielską u nas tutaj na Uniwersytecie w Opolu i z racji tego języka angielskiego zawsze wiedziałam, że gdzieś wyjadę, choćby na chwilę, do kraju, w którym w języku angielskim, w którym język angielski jest używany na co dzień. Akurat padło na Irlandię. Ze znajomymi ze studiów postanowiliśmy sobie, już teraz nie pamiętam, chyba na trzecim roku wyjechać. Później pojechałam z moim jeszcze wtedy chłopakiem, dzisiaj obecnym mężem. I tak się zakochaliśmy w tym kraju. Natomiast...
0: W sobie
1: już wcześniej. Jak już wyjeżdżaliśmy, to już byliśmy zakochani.
0: Okej, okay, czyli miłość w Irlandii, ale nam się program zrobił.
1: I kiedy przeprowadziłam się tutaj najpierw do Opola, później do gminy Łubniany, zawsze chciałam gdzieś ten język angielski wplatać, żeby można było robić, kolokwialnie mówiąc, projekty, w których będziemy ten język kultywować. I faktycznie i w zeszłym roku mieliśmy taki projekt finansowany z Funduszy Wyszehradzkich, podczas którego były trzy wyjazdy, pięć osób na każdy wyjazd wyjeżdżaliśmy na Węgry i na Słowację. Tam uczyliśmy się o niematerialnym dziedzictwie kulturowym. No i w tym roku postanowiliśmy pójść bardziej w muzykę i stąd właśnie ten pomysł narodził się na ten projekt dudziarski. Tutaj też pomysł narodził się z przyjaźni, którą mam z jedną z osób, która w tym zespole gra. I tak po namowach udało się wszystkie terminy podopinać. Również dzięki ministerstwu, które postanowiło przyznać nam pieniądze na realizację tego projektu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a konkretnie mówiąc Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. No i tak nam się udało te pieniądze pozyskać i zgodę na przyjazd naszych dudziarzy i dzięki temu możemy 13 czerwca takiego pięknego koncertu wysłuchać. Będą występowali muzycy z Kirkaldy Pipe Band oraz z Częstochowa Pipes and Drums. Dzieci ze studium instrumentalno-wokalnego i artystycznego Łubnieńskiego Ośrodka Kultury i w przerwach pomiędzy jednak majestatycznym dźwiękiem dud będą również grały, śpiewały i występowały dzieci z Łubnieńskiego Ośrodka Kultury. Wielki finał planujemy na godzinę 18. Mamy nadzieję, że się zmieścimy ze względu na to, że koncerty żyją zazwyczaj swoim życiem. Różne rzeczy mogą się zdarzyć. Może będzie jakiś pomysł na zakończenie tego projektu jeszcze, na tego koncertu jeszcze zobaczymy, jak to się
0: czyli
1: otoczy.
0: O godzinie 18 taki efekt będzie można zobaczyć. Zawsze można też zerknąć na stronę internetową i sprawdzić te godziny i po prostu się wybrać i zaczerpnąć innej kultury, ale w otoczeniu tej naszej najbliższej. Do naszej rozmowy wrócimy. Zostańcie z Radiem Opole.

0: Dzisiaj rozmawiam z panią Angeliną z Ośrodka Kultury w Łubnianach. Tam dużo się dzieje. I dlaczego dzisiaj w tym programie? A dlatego, że właśnie kultura to znaczy nie więcej. To także kontakt z naturą, z tym, co nas otacza. I wy w tym roku realizujecie bardzo ciekawy projekt związany z spacerami. Samego początku chciałabym o tym powiedzieć. Na czym polega ten projekt? Gdzie będzie można się wybrać na te spacery? Co będzie można zobaczyć?
1: Ten projekt narodził się tak naprawdę z potrzeby serca i potrzeby kreatywności. Po którejś rozmowie w zespole stwierdziliśmy, że chcielibyśmy zrobić grę wielkoformatową na temat gminy Łubniany, która będzie opowiadała o naszej gminie. I ponieważ pomysł spotkał się z aprobatą praktycznie wszystkich osób, które pracują w Łubniańskim Ośrodku Kultury.
0: Świetny pomysł. Gratulacje.
1: Dziękujemy
0: naprawdę.
1: Bardzo. I postanowiliśmy oczywiście poszukać sobie finansowania dla tego projektu. I znaleźliśmy takie finansowanie. Instytut Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej postanowił przyznać nam pieniądze, środki na realizację tego projektu. Projekt nazywa się Śląsko Ścieżka Słów.
0: I jaki ty masz dobry akcent, jak na dziewczynę nie stąd.
1: Dziękuję.
0: Już się wyćwiczyli, widzę tam w Łubnianach.
1: Długo ćwiczyłam, zanim przyszłam tutaj, tak żeby ten projekt, tytuł tego projektu dobrze
0: wymówić. Drodzy słuchacze, my mamy taki fajny program właśnie w soboty przy kafeju, więc no, sprawdzamy, jak tam z tą gwarą, ale wiesz co, spokojnie, bo w każdej wiosce mówi się inaczej, więc tak. Możesz powiedzieć, że w twojej wiosce właśnie tak sąsiadka odmienia i tak cię nauczyła.
1: Ja mówię tak, jak mnie nauczyli.
0: A no widzisz.
1: Nie mam jakiejś swojej wewnętrznej od czego się odbić, ponieważ ja nie jestem stąd.
0: Ja wiem, ale właśnie dlatego chwalę twój akcent. A ja wiem, bo to są te talenty językowe twoje. No dobrze, a teraz idziemy teraz na ten spacer. Czego dotyczy konkretnie ten projekt? To są spacery?
1: Tak, to są spacery kulturowo-edukacyjne w Gwarze Śląskiej po gminie Łubniany. Później tworzymy wielkoformatową grę planszową o gminie Łubniany i na koniec w tą grę zagramy podczas wieczoru gier planszowych 10 października w Bibliotece Wiełowej. Jeśli chodzi o spacery, to one będą prowadzone w Gwarze Śląskiej, tak jak powiedziałam.
0: A gdzie się wybieracie? Już wiecie, gdzie pójdziecie? Jakie miejsca będą odwiedzane?
1: Tak, mamy trzy spacery w ramach tego projektu. Pierwszy odbędzie się 27 czerwca i będzie to spacer przez miejscowości Masów i Biadacz.
0: O, to tam piękne widoki.
1: Piękne widoki. Gmina
0: i to las.
1: W ogóle jest piękna. Jest to gmina pośród lasów, więc tam naprawdę jest na czym oko zawiesić, że tak powiem. Mhm. Drugi spacer mamy 5 lipca i jest to spacer Brynica Studzionka.
0: No, to takie

0: będzie, tak jak mówiłam, mówiła w Gwarze Śląskiej. Więc zapraszamy wszystkich, ale nie tylko tych, którzy są stąd, również osoby przyjezdne, gości, bo naprawdę będzie można tam wielu rzeczy dowiedzieć się o naszej gminie, wiele przeżyć i będzie to takie ciekawe doświadczenie na pewno dla wszystkich uczestników.
1: A czy jest już wyznaczona konkretna trasa tego spaceru? Bo tak zastanawiam się, jak to praktycznie rozwiązać. Czy ten spacer jest długi, on długo trwa? Ile to jest kilometrów? Czy na rowerze, czy pieszo?
0: No spacer
1: to spacer, nie?
0: Chcielibyśmy pieszo, tak. To nie będą długie spacery, one będą trwały maksymalnie 2,5, może 3 godziny. Nie będą.
1: No jak to? To długo.
0: Ale my nie będziemy cały czas szli. Będziemy się zatrzymywać. Pani przewodnik będzie opowiadała o różnych miejscach. No i też chcielibyśmy, żeby uczestnicy tych spacerów wymieniali się swoimi doświadczeniami, swoimi wspomnieniami. Będziemy się zatrzymywać przy różnych miejscach na terenie gminy i może ktoś ma jakąś historię, którą chciałby się podzielić, bo akurat tutaj coś rodzinnie ma jakieś wspomnienia. Będziemy też zastanawiać się nad tym, czy miejsca, w których się będziemy zatrzymywać, nazywamy tak samo, czy może jednak mamy jakąś różnicę w wymowie. Także dużo będzie takich przerywników. Myślę, że nie męczymy się zbytnio, a wyjdziemy naprawdę głową pełną wiedzy.
1: Wiedzy i takiego miłego doświadczenia, bo to jest okazja, żeby właśnie zmotywować się, żeby wyjść na spacer i aktywnie w nim uczestniczyć, nie? Tak rozejrzeć się. Czasami to jest trochę tak, że my mieszkamy w jakichś określonych miejscach, ale wcale tak dużo o nich nie wiemy. Jedziemy gdzieś daleko, a potem się okazuje, że blisko naprawdę jest dużo wartościowych historii, bo właśnie te wioski, one mają w sobie dużo takiego bogactwa naturalnego, które jest też powiązane z historią, bo wszystkie te miejsca jakby one są z jakiejś przyczyny, tak jak ostatnio też w programie rozmawialiśmy o właśnie szlaku barwnych krzyży, gdzie z jednej strony to jest szlak na łonie natury, a z drugiej strony on jest mocno powiązany z historią i życiem ludzi. Czyli pierwszą część tego projektu, tak sobie podsumowuję, to są spacery. Zerknijcie na stronę, możecie się wybrać na taki spacer, a rozumiem, że te spacery też będą jakoś dokumentowane. Czy to będzie jakaś swoboda, jak to będzie wyglądać? Potem będą notatki z tych wydarzeń? Będą mapki.
0: Każdy uczestnik dostanie mapkę, na której będą kontury gminy Łubniany i będzie mógł samodzielnie zaznaczać sobie miejsca, które odwiedził, albo które chciałby odwiedzić, albo które chciałby, żeby znalazły się w naszej grze wielkoformatowej, ponieważ te spacery prowadzą do wspólnego celu. Chcielibyśmy, aby uczestnicy tych spacerów zaproponowali nam później poprzez prace plastyczne, które sami stworzą, co chcieliby w takiej grze wielkoformatowej.
1: Czyli to jest
0: pokazać.
1: Taka przestrzeń też dla dzieci.
0: Dla dzieci, dla młodzieży, dla seniorów. Zapraszamy wszystkich, którzy mają gdzieś tam w sobie podróżnika i artystę w głębi duszy i chcieliby być współautorami tak naprawdę takiej gry wielkoformatowej, bo później na podstawie tych prac plastycznych my wybierzemy te, które będą grafikami do gry i one staną się częścią tej gry.
1: A kto będzie pisał scenariusz tej gry? Rozumiem, że tak naprawdę czekacie na inspirację podczas tych spacerów, tak?
0: Tak, w zależności od tego, jakie obrazki otrzymamy, to będziemy układać historię tej gry. Nie my, ale będzie osoba, która zna się na tym i która nam tą całą grę zaprojektuje tak naprawdę od początku do końca. Chcielibyśmy również, aby pionki do tej gry też były takie dostosowane do nas, czyli na przykład, żeby to był niedźwiedź, nawiązując do wodzenia niedźwiedzia, albo żeby to była kroszonka opolska, więc żeby to była gra o nas, dla nas, żebyśmy później mogli podczas właśnie tego wieczoru gier planszowych albo podczas jakichś innych wydarzeń w tą grę zagrać i żeby każdy coś z tej gry dla siebie wyciągnął.
1: Ale to będzie taka gra, w którą będzie można grać w godzinę, w pół godziny, podczas jakiegoś festynu?
0: Na pewno podczas festynu. Chcielibyśmy tą grę, tak, zabierać w różne miejsca, do szkół, podczas naszych wydarzeń typu Gminy Dzień Dziecka albo Dożynki. Będziemy mogli też tą grą jeździć gdzieś dalej, jeżeli tylko będzie takie zapotrzebowanie.
1: A w jakiej formie jeździć dalej?
0: No na przykład, gdyby była jakaś szkoła zainteresowana, na przykład z Opola, moglibyśmy z taką grą przyjechać i zaproponować rozgrywkę. Nie wiem jeszcze, jak długa będzie ta gra, ponieważ my planujemy wstępnie do 30 minut, ale tak naprawdę wszystko okaże się, jak już będziemy mieli te grafiki i będziemy mieli ten taki scenariusz tej gry opracowany.
1: Bardzo, bardzo to jest ciekawe.

chyba się tym zainspiruję, bo może tak, to jest ładne słowo, chyba się tym zainspiruję, bo jest to bardzo interesujący projekt. Zostańcie z nami do ciekawych projektów, takich powiązanych z naturą, kulturą, tradycją. Wrócimy jeszcze w naszym programie.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę programu Co w trawie piszczy. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Dzisiaj odwiedzamy gminę Łubniany, gdzie o godzinie 18 odbędzie się wielki finał takiego projektu, gdzie będzie można usłyszeć dudy, taki instrument, ale także w tej gminie są organizowane darmowe spływy kajakowe, czytanie na łonie natury, czy kino plenerowe i mnóstwo innych atrakcji na łonie natury, o których jeszcze dzisiaj powiemy. A zatem zostańcie ze mną i o tym wszystkim już za moment opowie pani Angelina Hetmańczyk-Trychan.
0: 103,2 Radio Opole.
1: Dzisiaj mogłabym powiedzieć, co piszczy w Łubnianach, ale nasz program to wiadomo, co w trawie piszczy. Dzisiaj rozmawiam z panią Angeliną z Ośrodka Kultury w Łubnianach o tym, co się dzieje, o spacerach, które już 27 czerwca, 5 lipca i 11 lipca będzie można pospacerować po Masowie, po Biadaczu, po Brnicy, z Brnicy do Studzionki. Ci, którzy są stąd, to doskonale znają te miejsca. Ja mam duży sentyment do tych miejsc i uważam, że to bardzo ciekawy pomysł, żeby pięknie jakoś o tym pisać, zaznaczać, dokumentować też, ale co ciekawe, te ścieżki edukacyjne, te spacery edukacyjne, które odbywają się na łonie natury, one też będą w odpowiedni sposób zapisane i zostaną w pamięci i też fajnie, że to jest tak przypominane, bo my czasami zapominamy o takich wartościowych rzeczach. Pani Angelino, to jeden z projektów, który realizujecie, korzystając z natury, ale też jest bardzo ciekawy projekt właśnie o tych kajakach, które też są ważne, dlatego że idzie lato, wakacje, a my mamy rzekę w pobliżu i możemy z tego korzystać, z tego dziedzictwa rzeki, bo to są spływy i o tym kolejnym projekcie chciałabym, żebyś teraz opowiedziała.
2: Projekt nazywa się Kajak Książka, jest finansowany przez Województwo Opolskie w ramach 8 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego. Będziemy go realizowali już w te wakacje. W ramach tego projektu organizujemy 3 spływy kajakowe na trasie Turawa-Kolanowice. Pierwszy spływ już 20 czerwca, czyli w sobotę. Drugi 18 lipca, również w sobotę. I trzeci 22 sierpnia.
1: Wspaniale, do naszej rozmowy wrócimy i mam nadzieję, że tym właśnie pani Angelina was zachęciła, żebyście z nami zostali.

0: Rozmawiamy o najnowszym projekcie, o spływach kajakowych i nie tylko, bo wszystko, co dzieje się kulturalnie, blisko natury, to właśnie w naszym programie w studiu Radia Opole pani Angelina z Łubniańskiego Ośrodka Kultury. Wracamy do tego projektu, gdzie będzie można popływać kajakiem. Może od samego początku, bo kajaki to jest tylko taka jedna część i w ogóle bardzo fajne, kreatywne podejście.
1: Kajak, książka.
0: A, kajak, książka, ale ten kajak jest przypadkowy, czy o co tutaj chodzi?
1: Nie, kajak nie jest przypadkowy, ponieważ płyniemy kajakami, więc chcieliśmy, żeby tytuł projektu jakby spinał się z tym, co będziemy podczas tego projektu robić, a więc kajaki i książki.
0: No właśnie, to opowiedzmy od samego początku.
1: Tytuł kajak ze względu na to, że będziemy pływać kajakiem, na trasie Turawa-Kolanowice. Będziemy mieli do dyspozycji 50 kajaków dwuosobowych, więc 100 osób w jednym spływie może wziąć udział. Zapisy startują już niedługo. Zapraszamy właściwie wszystkich. Dzieci, młodzież, dorosłych.
0: A jaki jest koszt takiego udziału?
1: Zero.
0: Ojej, no to nie, no to ja...
1: Jest to projekt w całości darmowy, sfinansowany ze środków województwa opolskiego.
0: No to świetnie, czyli taką grupą płyniemy, 100 osób, gdzie konkretnie się spotykamy, jak to wygląda?
1: Spotykamy się pod szkołą w Turawie, to jest ulica Sportowa 7 i płyniemy aż do Kolanowic, do przystani koło Świetlicy Wiejskiej. Będziemy płynęli zwartą grupą, przeznaczamy sobie na ten spływ tak około 3 godzin. Ważna informacja jest też taka, że pomagają nam w tym spływie strażacy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego tutaj z Opola, więc będzie bezpiecznie i mamy nadzieję bardzo, bardzo miło i tak bardzo sportowo. Na zakończenie każdego ze spływów planujemy również spotkania autorskie i tutaj ta druga część właśnie tego tytułu, książka, będą to spotkania autorskie z autorami podróżnikami, którzy piszą książki związane z podróżowaniem. 20 czerwca będzie to Mana w podróży. Jest to małżeństwo, które podróżuje z dziećmi i opisuje swoje przygody w podróżowaniu z dziećmi. 18 lipca miał być pan Marek Kamiński, ale dzisiaj niestety dostałam informację, że niestety nie będzie mógł wziąć udziału, więc będziemy się starali znaleźć godne zastępstwo za pana Marka. I 22 sierpnia Jasiek Mela, też znane nazwisko w Polsce, więc myślę, że będzie i bardzo aktywnie, i bardzo kulturalnie.
0: No i będzie można rzeczywiście doświadczyć tego takiego podróżowania w namiastce. Wtedy też zupełnie inaczej się słucha tych opowieści, bo jak czegoś doświadczamy, przeżywamy, to jest zupełnie inna perspektywa. Ale teraz jak sobie tak wyobrażam 100 osób w tym jednym momencie, to rzeczywiście ta organizacja musi być taka bardzo sprawna. Każdy może się zgłosić, każdy z województwa? Nawet jeśli ktoś do kogoś przyjedzie na wakacje?
1: Z powiatu opolskiego.
0: A, okej, okay. Tak. Czyli to jest dla mieszkańców powiatu opolskiego. Tak. A rozumiem, że na takie spotkanie autorskie może przyjść każdy.
1: Tak, może przyjść każdy. Miejsca będzie bardzo dużo. Jest to teren zielony pod świetlicą w Kolanowicach, więc serdecznie zapraszamy.
0: Świetlica w Kolanowicach, gdzie to jest, w którym miejscu tak konkretnie?
1: A nie, no to do... To jest praktycznie w centrum wsi. No nie da się jakby ominąć, jest znak na takim małym rondzie w Kolanowicach, jest napisana świetlica, więc spokojnie można dojechać. Jedynym problemem może być remont drogi, który tam teraz jest, ale no trzeba będzie po prostu jechać objazdem.
0: No to drodzy Państwo, szukajcie tych informacji, bo wydaje mi się, że to może być fajna przygoda, popłynąć takim kajakiem, a potem spotkać się z podróżnikami i może podzielić się różnymi informacjami, jak to właśnie wygląda, taka podróż w kontakcie z naturą, że plany to jedno, a życie i realia to zupełnie inna sprawa. Do naszej rozmowy wrócimy, bo jeszcze jeden bardzo ciekawy projekt, gdzie tradycja, natura jest bardzo ważna.

0: co w trawie piszczy? Dzisiaj pani Angelina Hetmańczyk-Trychan z Łubniańskiego Ośrodka Kultury jest moim gościem. Rozmawiałyśmy o Irlandii, o spacerach po Łubnianach, o pięknych zielonych terenach, o tym, że wkrótce w Łubnianach ciekawy projekt, że można popłynąć kajakiem, ale można też czytać na łonie natury. Macie także kolejny projekt w najbliższym czasie, który dotyczy właśnie tego, że będzie można czytać na łonie natury, czy teraz ja już sobie to zrobiłam własną interpretację tego projektu.
1: Bardzo blisko. Projekt nazywa się Bibliobus Kultura i Literatura w Drodze, więc w drodze równa się w naturze, więc myślę, że można to tak ogólnie opisać. Jest to projekt, w którym będziemy wykorzystywać nasze dziecko Łubniańskiego Ośrodka Kultury, czyli Bibliobusa. Bibliobus jeździ po gminie Łubniany i można w nim wypożyczyć książki, ale też jest używany przez nas do prowadzenia takich działań animacyjno-kulturalnych.
0: Ale co to jest za autobus?
1: Bibliobus. To jest taki bus bardzo kolorowy. Jest oklejony obrazkami, które stworzyła jedna z naszych bibliotekarek. Jest bardzo kolorowy i na pewno się go nie da przeoczyć. Jak jedziemy po gminie, to często mieszkańcy nam machają. Cieszą się, że bo to jest takie wyjście biblioteki do ludzi i dzięki temu my możemy tą literaturę sprawić, że ona jest bardziej dostępna. No i właśnie tym projektem Bibliobus Literatura i Kultura w Drodze chcemy upowszechniać czytelnictwo i zwiększyć tą ofertę biblioteczną. Chcielibyśmy również, aby zajęcia, które się będą odbywały w Bibliobusie na łonie natury, były zajęciami takimi animacyjnymi. Zapraszamy do tego projektu dzieci, dorosłych. Pierwsze spotkanie w ramach tego projektu już się odbyło w Luboszycach na Placu Kościelnym. Gościliśmy pana Grzegorza Kazdepkę, autora książek dla dzieci, który w genialny sposób rozmawiał z dziećmi o częściach mowy, o tym, jak można rozumieć różnego rodzaju przysłowia, zupełnie nieoczywiste. I proszę mi wierzyć, że nawet ja, dorosła kobieta, śmiałam się do rozpuku.
0: To jest tak, że ta natura też sprzyja temu, że warto przenosić się ponownie dlatego, że my dzisiaj trochę w rozwoju bardzo intensywnym nowych technologii jesteśmy jednak dookoła okrążeni tak naprawdę nową technologią i teraz takie projekty to jest powrót trochę jednak do korzeni. Z jednej strony korzystamy z technologii, z takiego busa, który jedzie, ale ten powrót do natury, on jest ważny. Czujesz, że ta natura też jednak może inspirować do tego, że inaczej się odbiera?
1: Oczywiście, że inaczej się odbiera. W naszym projekcie przede wszystkim chcemy, żeby wyjść z domu, żeby wyjść na zewnątrz i aby te wszystkie elementy tego projektu odbywały się na łonie natury, ponieważ wierzymy, że dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić dużo dobrego, szczególnie dla dzieci, żeby ich wyciągnąć z domu, wyciągnąć sprzed komputera, sprzed telefonu. A dodatkowo jest to taki sposób na zintegrowanie mieszkańców i młodzieży, i dorosłych, i dzieci, które spotykają się w miejscu poza domem, poza świetlicą szkolną czy poza biblioteką i mogą korzystać z nowości czytelniczych, mogą rozmawiać.
0: A z drugiej strony mają blisko, bo trochę...
1: Mają blisko, tak.
0: Mają blisko, bo do nich przyjedzie ten autobus.
1: Tak, to w ramach tego projektu odbędą się między innymi również kina plenerowe, na których będziemy wyświetlać filmy dla młodzieży, dzieci, dorosłych i każdy będzie mógł przyjść do takiego kina pod chmurką, z własnym kocykiem i obejrzeć razem z nami film.
0: A to jest taka inspiracja trochę jak na filmach, że w samochodzie, czy jednak ten kocyk?
1: Raczej kocyk.
0: A, raczej kocyk i zabezpieczony. A gdzie, w jakich miejscach konkretnie?
1: Jeszcze nie wiemy, natomiast na pewno będzie to gdzieś na łonie natury, ponieważ taki jest zamysł tego projektu. Chcielibyśmy, no wiadomo, że to musi być wieczorem, po to, żeby było odpowiednie ciemno, żebyśmy mogli ten telebim z tym filmem zobaczyć. Natomiast będzie to na pewno na zewnątrz, nie w sali i na pewno w formule pikniku.
0: Czyli bądźcie bardzo uważni, bo właśnie i kino, i książka na łonie natury w wakacje może być bardzo takim ciekawym wydarzeniem. Wydaje mi się, że to na pewno będzie bardzo takie fajne i ciekawe dla tych najmłodszych, którzy mają już wolne, którzy już czują wakacje w powietrzu i to jest chyba też istotne. Taki też był wasz zamysł tego projektu. Jakie są też długofalowe efekty? O jakich myślicie? Że co ten projekt wam przyniesie? Co założyliście?
1: Założyliśmy przede wszystkim rozwój czytelnictwa. Przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. Po to, że podobno czytelnictwo w Polsce jest na zatrważająco niskim poziomie. No nie w gminie Łubniany. Nasi czytelnicy masowo do naszych bibliotek przychodzą i my mamy wzrost czytelnictwa, chociaż w całym kraju mówi się o jego spadku. I my też wychodzimy do ludzi, wychodzimy do dzieci, wychodzimy z naszymi propozycjami. Na przykład mamy również teatr Kamishibai. To jest taki taki drewniany, takie a la telewizor, bym powiedziała, w którym w środku mamy kartki i mamy historię Bajkusia. I podczas takich właśnie spotkań z dziećmi przy bibliobusie czytamy historię Bajkusia i później prowadzimy na podstawie tej historii z dziećmi taką pogadankę. Dzieci są zachwycone, bo sam teatr Kamishibai to jest genialna rzecz.
0: To jest wszystko wspaniałe. No, wybierajcie się, zobaczcie na stronę Łubniańskiego Ośrodka Kultury. Kto by pomyślał, że kultura ma tyle wspólnego z naturą, ale przecież natura od zawsze inspirowała. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Słuchaj nas na 103,2 FM w Nysie.
0: W naszym programie to już wszystko. Ja Państwu pięknie dziękuję i mam nadzieję, że dzisiaj udało mi się zachęcić Państwa do odwiedzenia gminy Łubniany, która rzeczywiście jest bogata w zieleń, w te atrakcje, z których można skorzystać i to za darmo. A zatem zerknijcie, można nawet dzisiaj wpaść na koncert o godzinie 18:00. Tam takie połączenie wielu kultur. Myślę, że to mogą być bardzo intrygujące brzmienia. Jeszcze raz pięknie dziękuję, życzę Wam wszystkiego dobrego. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Do usłyszenia.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: Dzień dobry Państwu, Ireneusz Prochera, kłaniam się Państwu. To program Sami Rządzą, czyli debata samorządowa Radio Opole. Zacznę jak zwykle od przedstawienia gości. Starosta powiatu strzeleckiego Waldemar Gajda.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Starosta powiatu głobczeckiego Anna Kobierska-Mróz.
3: Dzień dobry.
1: I starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Artur Maruszczak.
4: Dzień dobry.
1: Proszę państwa, niebawem minie rok od obowiązywania ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, czyli takiej ustawy, która miała dać oddech, pozwolić złapać oddech samorządom. Ministerstwo Finansów zapowiada, że do końca tego miesiąca przeprowadzi taką pierwszą obiecaną ewaluację, czyli sprawdzi, jak ta ustawa funkcjonuje, czy się państwu podoba i czy spełnia swoje funkcje. A więc patrząc na to z punktu widzenia powiatów, jest dobrze? Sprawdza się ta ustawa? Panie starosta.
4: No więc było dobrze, ale krótko. O, tak bym powiedział. Jeżeli chodzi o rok 2025, bo to wtedy zaczęła działać ta ustawa i wtedy jak dostaliśmy jakby te pieniądze w nowym trybie, to faktycznie zauważyliśmy poprawę, ale już teraz jak patrzymy na 2026 rok i ten projekt budżetu na ten rok, to już nie jest tak różowo, już jakby obcięto nam CIT, prawdopodobnie tam skorygowano coś przy wyliczaniu tych pieniędzy dla powiatów. I dostaliśmy w sumie tak nominalnie o 2 miliony więcej, ale biorąc pod uwagę niż w roku poprzednim, ale biorąc pod uwagę no, inflację, to jest no, jakby praktycznie mniej niż w roku poprzednim. Także na razie, tak jak powiedziałem na początku, wydawało się, że jest dobrze, teraz już tak jest trochę gorzej. Widzę, że no, dalej są te same problemy, to znaczy jedna kwestia to są te wskaźniki, w których te korygujące, z których jakby wynikają te kwoty, które my dostajemy, a z drugiej strony tam teraz to się nazywa oświatowa...
2: Potrzeby oświatowe,
4: nie ta subwencja. Właśnie i to tu dalej z tym jest problem, bo my też jak patrzymy na przykład na ten budżet, to też około 6 milionów złotych musimy jakby dopłacać do...
1: Jeszcze podsumujemy ten kończący się rok szkolny, ale co wymaga poprawy? Tak jak mówi pan starosta, wskaźniki, przeliczniki, czy może po prostu to jest kwestia pewnej woli dokonania zmian przez Ministerstwo Finansów? Pani starosta.
3: Znaczy w mojej ocenie, w przypadku naszego budżetu, ja oceniam pozytywnie te zmiany, tak? Byliśmy na plusie w budżecie, nie straciliśmy w podatkach na 26 rok. No 25 rok kończę z nadwyżką budżetową, co nas też bardzo cieszy, bo mamy aż 5 miliona 800 ponad nadwyżkę, które będziemy mogli przeznaczyć na wkłady własne do inwestycji, także według mnie jest dobrze. Jeżeli chodzi o oświatę, no faktycznie przy tych wyliczeniach, które są teraz, do tej oświaty dopłacamy troszeczkę więcej. No przy czym my też realizujemy inwestycje w infrastrukturę oświatową, co też wpływa na zwiększenie kosztów funkcjonowania oświaty.
1: Ale ja bym chciał tutaj, na dniach dosłownie Ministerstwo Finansów pochwaliło się taką informacją, że samorządy generalnie mają nadwyżkę, dużą nadwyżkę finansową po tym roku, panie starosto. Gdzie pan te skę ze skórniaki?
2: Ja myślę, że nadwyżkę mamy co roku, to nie jest żaden problem, to jest kwestia oszczędności i racjonalnego dysponowania tym środkiem publicznym. Wróćmy do, że tak powiem, korzeni. Co to jest samorządność? Samorządzi się ten organ uchwałodawczy, który daje plenipotencję organowi wykonawczemu, a samorządność pochodzi od tego, jakie źródła dochodów własnych możemy ustanawiać. Proszę zwrócić uwagę, że dla mnie ta reforma systemu dochodów miała jeden cel, zapowiadany od dłuższego czasu, mocno akcentowany przez Związek Powiatów Polskich, czyli naszą korporację samorządową. W końcu samorządy powiatowe nie będą miały tylko redystrybuowanych dochodów, ale będą mogły stanowić część swoich. I co? I nic. A przecież jak mamy mówić o tym, co najczęściej widać powiatem w terenie, czyli czego ludzie oczekują, a czego nie do końca możemy zrobić, bo nie mamy kasy, to drogi. A gdzie są opłaty od środków transportu? W 100% w gminach. A to jest jedno z głównych źródeł, między innymi możliwości nakładów na inwestycje drogowe. Więc tak naprawdę my się samorządzimy z redystrybuowanych dochodów, mikrodochody tak zwane własne, ale nie stanowione przez siebie, tylko często z opłat choćby komunikacyjnych. To raz, a dwa. No niesamowite wymogi. Ja się tu z koleżanką i kolegą nie do końca zgodzę. Ministerstwo już dawno, 8-10 lat temu przed reformą systemów publicznych określiło, że wtedy wtedy subwencja, dzisiaj mamy to w PIT-ach jako potrzeby edukacyjne, to jest mniej więcej 75%. Tyle państwo daje, zaspokajając potrzeby edukacyjne systemowe, a pozostała część ma pochodzić z dochodów własnych samorządów, w tym powiatowych. I to rozróżnienie, jak silne gminy mają własne dochody, a jak powiaty redystrybuowane i też mamy dokładać. Ile dokładamy, to zależy od sieci, od struktury, od ilości uczniów, od kierunków kształcenia, od ściągania uczniów, a potrzeby edukacyjne zawsze będą drugie. Potężne, pewno wiecie to, odczuwacie również, potężne obciążenie dla tego, co nazywamy wydatkiem oświatowym. To są szkoły niepubliczne, które dotujemy jeden do jeden, szczególnie specjalne, szczególnie szkolnictwo ponadpodstawowe, te o charakterze kształcenia dorosłych. To jest bardzo duże obciążenie. Świetnie to wynika i wygląda w wartościach ogólnych, ale jak się to odciągnie od wartości wydatków, no to na szkoły powiatowe zostaje rzeczywiście te 75, a czasem i mniej. W związku z tym nie do końca tak. Ja jestem zawiedziony tym, że samorządy powiatowe dalej są takim biednym krewnym gmin. Tak? Bo niestety, o czym decyduje siła samorządu? O możliwości definiowania. Ja nie przypominam sobie, w samorządzie jestem powiatem od początku, takiej sytuacji, kiedy idziemy do radnych z budżetem i mówimy, panowie, tu jest kubka kasy i teraz wybierajcie, jakie inwestycje robimy. A jak to wygląda faktycznie? Przede wszystkim powiaty muszą angażować swoje wkłady własne i iść w projekty, czyli zdobywać konkursowo pieniądze, szczególnie inwestycyjne, miękkie i twarde, głównie twarde, także drogowe, dodajmy, mamy tylko jeden rządowy fundusz rozwoju dróg i nic poza tym, Unia nie finansuje dróg. Wszystkie inne źródła możemy realizować ze swoich pieniędzy. No i jaki ma prawo decydowania ten radny, czy robimy, czy nie robimy, jak powiat pozyskał dotacje na drogi i chcemy to zrobić, jeszcze mamy często wsparcie z gmin, no to on tylko podnosi rękę. To gdzie jest ta samorządność? I tu tkwi istota idei. Budowaliśmy samorządy, które miały decydować o sobie, miały mieć własne dochody, wsparte systemowo przez państwo, subwencje, dotacje, a dzisiaj mamy co? Powiatową strukturę, która de facto z redystrybucji dochodów ma swoje możliwości.
1: Panie starosto, no ale to gdzie widziałby pan źródła tych dodatkowych dochodów?
2: No, oczywiście ustanowienie opłat, podatków lokalnych, które mogą stanowić samorządy. No choćby część tego procentowo przekazać z opłat od podatku od pojazdów, tak jest, ośrodków transportu do powiatów. To jest tylko najprostsze jedno źródło. Dlaczego 100% tego, co się dzieje, idzie do gmin, a powiaty z tego nic nie mają, tak? Taka namiastka, ale jest jeszcze, myślę, więcej źródeł. Tu potrzeba merytorycznej dyskusji. Powiaty, Związek Powiatów kiedyś przygotował taką ekspertyzę, jakie podatki moglibyśmy podzielić się z gminami i stanowić też własne w opłatach bądź podatkach lokalnych. No ale okazało się, że gminy mają mieć wszystko, powiaty nic, redystrybucja i działajcie. Nam czasem nie starcza przy braku środków właśnie z dochodów własnych na wkłady własne. Ja mógłbym wymienić przykłady.
1: Ale może problemem jest siła, powiedzmy, lobbingu. No może macie jako powiaty słabsze przebicie niż gminy. No,
3: to
2: na pewno.
3: Ja się też odniosę do tematu dróg i tu się zgadzam z panem starostą strzeleckim. My na przykład mamy bardzo dużo dróg na naszym terenie. To jest 330 kilometrów dróg, których no nie jesteśmy w stanie wykonać i wyremontować, bo potrzeby są ogromne. Jesteśmy terenem rolniczym. Bardzo mocno te drogi są niszczone przez sprzęt, ciężki sprzęt, który dojeżdża do pól. Aplikujemy środki, tak jak pan starosta wspomniał, ze Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przy czym na takie przebudowy otrzymujemy po 50% dofinansowania. Więc nie jesteśmy w stanie dużo takich odcinków dróg zrealizować. My zazwyczaj robimy to własnymi siłami. Gminy no niestety w większości przypadków nie partycypują w kosztach realizacji tych inwestycji i zgodzę się z tym, że jeżeli my nie mamy tutaj żadnych źródeł dochodów, jeżeli chodzi o udział w opłatach, w podatku transportowym, czy też podatku rolnym, kiedy to w związku z prowadzoną działalnością rolniczą mamy te drogi niszczone, no one są użytkowane, ja to rozumiem, ale poprzez to mamy ubytki w tych drogach i no niestety jest to.
1: A to powinno być tak, że im więcej macie rolników, tym macie wyższe dopłaty?
3: Wie pan, no trudno tutaj jest wskazać, natomiast no my musimy co jakiś tam parę lat te drogi, które nawet są przebudowane, remontować, lepić tak zwane w cudzysłowie mówiąc dziury, bo nawet po zimie tych dróg do remontów jest bardzo dużo, a przy takiej liczbie kilometrów, no niestety te nasze środki, które my mamy w naszym przypadku, to co zostanie nam z utrzymania zimowego, jesteśmy w stanie wydedykować w budżecie na właśnie remonty. I to jest to, te oszczędności, które generujemy dzięki utrzymaniu zimowemu i co jeszcze dodam, to też na to zwracałam uwagę na spotkaniu z panią wiceminister rolnictwa, która do nas przyjechała, że my nawet nie możemy aplikować o środki z tak zwanego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i to też jest dla nas ograniczenie. Mogą to robić gminy, natomiast powiaty są z tego funduszu wyłączone, a uważam, że powinno być właśnie inaczej, bo my mamy bardzo dużo dróg. Więc no...
2: Ja tylko dodam jedną rzecz, no tylko uzmysłowienie tego, co koleżanka mówiła, bardzo, bardzo fajny temat. 50% dróg, które samorządy powiatowe przejęły, to są tereny tak naprawdę drogi o charakterze gminnym. Dlaczego? Bo kiedy powiaty się 1 stycznia 99 pojawiły, formalnie, kiedy był już budżet, bo wybory 98, to myśmy dostali drogi, których nikt nie chciał. Te powiatowe, typowo zapisane w ustawie o drogach, które spełniają kryteria drogi powiatowej, i tych gminnych, które gminy nie chciały, wrzucono do powiatu. A powiaty się cieszyły. Dlaczego? Bo wtedy była subwencja drogowa. Dopłata z budżetu państwa subwencjonowana za każdy kilometr. Mało. Myśmy brali nawet te, które były Skarbu Państwa i nikt nie chciał.
5: To może czas wrócić do tego rozwiązania.
2: A potem się okazało, że po kilku latach, pamiętam, ówczesny starosta brzeski z tych subwencji drogowej nawet utrzymywał zamek z brzegu, tą perełkę Opolszczyzny. A jak subwencje cofnięto, to myśmy myśleli, że dostaniemy inne źródło dochodów, tak? Tych zesrubowanych czy własnych. Okazało się, że nic i teraz mamy to, co mamy. Stan posiadania jest. Podziwiam kolegę, który przekazuje skutecznie częściowo drogi powiatowe, jak też gminnym gminom, ale to nie jest przykład, że całe województwo tak chętnie bierze.
1: Właśnie i poza tym same te gminy nie zachętnie sięgają po tego rodzaju drogi.
4: Tak, no więc jak wracając jeszcze do historii, bo ja tak jakby zacząłem od kończa, że no na końcu są to wskaźniki, współczynniki i tak się wylicza tą subwencję, ale tu się zgadzam z kolegą czy koleżanką, że jakby u podstaw jest błąd, bo jeżeli można powiedzieć, że ta reforma samorządowa nam wyszła, bo na poziomie miasta czy gmin i województwa to wychodzi, ja też od 90 roku pracuję w samorządzie miejskim, zacząłem od gminnych samorządów, a teraz jestem na etapie powiatu, więc widzę, jaka jest różnica. Więc tutaj jest właśnie ta reforma powiatowa nie do końca wyszła w zakresie właśnie finansowania i tych właśnie dochodów powiatów. To właśnie tutaj, jak wspomnieli moi przedmówcy, widać wyraźnie w drogach, gdzie tu kolega mówi 50. Według mnie, to przynajmniej u mnie, to nawet 60% dróg, które są powiatowe, teraz nie powinno, oni w ogóle nie mają charakteru dróg powiatowych. My tutaj, jak wspomniał kolega, jakby się dogadujemy, bo uważam, że niezależnie od tego, pracując w mieście, to do prezydenta przychodził zawsze ludzie i każdy mówił, że jest dziura w drodze, niezależnie od tego, jaka to była droga, czy gminna, czy powiatowa, czy wojewódzka, czy krajowa. Także ja uważam, że faktycznie drogi są nasze wspólne i jeżdżą po nich nasi mieszkańcy, ale no musimy wspólnie na nie łożyć i dlatego my się w powiecie kędzierzyńsko-kozielskie jakoś dogadujemy i ustaliliśmy pewne zasady. Udało nam się wypracować takie, że w tamtym roku, czy od tego roku już ponad 20-21 kilometrów dróg zostało zdjętych, że tak powiem, z ewidencji powiatu. W większości przeszły na gminę, ale dogadujemy się, że wspólnie remontujemy. Gminy też w jakiejś części też współfinansują te zadania. Ale to jest kwestia dogadania się, bo...
1: No i jakby zasobności powiatu i tych samorządów gminnych.
4: Dokładnie, no bo jeżeli my jesteśmy w stanie wygenerować 10-20% budżetu na inwestycje, to jest moim zdaniem już bardzo dużo. To jak pracując na przykład w mieście, to było rzędy 25-30% plus jeszcze, że tam budżet na przykład miasta Kędzierzyn-Koźle jest dwa razy większy niż budżet powiatu, więc już te kwoty jeszcze bardziej są większe, a w większości wydaje się właśnie je na infrastrukturę, także tutaj ta nierówność jest widoczna i w tym zakresie coś musi być zmienione.
1: Ale to nie jest trochę tak, że to też i jakby wpływa na ocenę pracy powiatów, że one mają taką opinię, że właściwie ich istnienie sprowadza się do administrowania i remontowania dróg.
2: A nie,
3: no to
2: ja jestem tego samym przykładem, że nie, ale myślę, kolega też, bo najpierw remontuje, a potem daje gminom. To myśmy też stworzyli system w większości gmin, gdzie gminy definiują swoje potrzeby, dokładają 50%, powiat się stara choćby o dotację z Funduszu Rozwoju Dróg i robimy te strategiczne międzygminne, czyli te powiatowe, typowe o dużym natężeniu ruchu drogi, ale też mamy swój pomysł, taki jednostkowy, projekt, który został podpisany w kategorii własnych wydatków na drogi, na remonty dróg. ja go nazwałem umownie 4x10, tak to przeszło do polityki medialnej, czyli przez najbliższe 4 lata, 2006, 2007, 2008, 2009, wyremontujemy ponad 40 km dróg, tylko i wyłącznie z dochodów własnych, przetarg na 4 lata, rozstrzygnięty, umowa podpisana, bardzo tani. Dlaczego? Dlatego, że kosztorysy mieliśmy na 26 milionów, a inwestycje udało się rozstrzygnąć w kategorii 4-letniego przetargu na 15. Czyli mamy listy, mamy informacje do stołec, mamy informacje do gmin, które zrobimy. Oczywiście ja już słyszę, że a dlaczego to, a nie tamtą? Bo my mamy też wydział dróg, który definiuje potrzeby, który mówi o stanie dróg. I przede wszystkim robimy drogi te, które w tym systemie, które mają taki charakter lokalny. Przechodzą przez wsie, wpływają na bezpieczeństwo, są nierobione często od 20 lat, albo łatane i zasypywane gresami. Zresztą z gresów odchodzimy całkowicie, to dla mnie wyrzucone pieniądze. I dajemy listę, w którym roku jaka miejscowość, a konkretnie jaka droga powiatowa w danej miejscowości będzie zrobiona. Więc to jest też taka przestrzeń pierwsza. A druga, dalej pójdziemy w Fundusz Rozwoju Dróg, będziemy szukać tych drogich pieniędzy, bo przecież tam trzeba zrobić wszystko. Nie tyle, że lokacja tej drogi musi być w odpowiednim miejscu, to trzeba mieć odwodnienie, krawężniki.
4: Dokumentację, nawet na remont.
2: No nie, no, my nie robimy remontów. Znaczy tam. To remont i inwestycja, proponuję wszystko nazywać inwestycją, bo także w kwalifikowalności wydatków to ma znaczenie, patrząc na budżet. Ale generalnie no to jest pieniądz, gdzie kilometr kosztuje od 1 300 000 wzwyż, tak? A my tutaj próbujemy znaleźć antidotum na, nie wiem, od 400 do 700, 800 za kilometr w zależności od typu drogi, tak? Bo i szerokość, i pobocza, i lokacja ma na to wpływ. Więc tak. Natomiast to są pieniądze nasze, wygospodarowane.
1: No, ale też jej perspektywa 4 lata, no to jest takie odważne,
2: zobowiązanie, prawda? Jest zobowiązanie, bo nie wiemy, jak się rynek zachowa. Proszę pamiętać, że gwarancje dla wykonawcy też są w umowach zapisane, twarde, ale ja jestem optymistą, jak na dzisiaj wszystko się udaje, realizujemy inwestycje na poziomie od kilku lat, od 2 lat prawie 400 milionów, w tym roku myślę, że nawet to przekroczymy, więc jest pomysł, ale to wszystko jest polityka oszczędności, dorozumienia nie tylko na poziomie rady, zarządu, ale przede wszystkim także z jednostkami organizacyjnymi i z mieszkańcami. Wiecie Państwo, mieszkańcy nawet są w stanie wyjść w zimie na ulicę, napada 1 centymetr, zrobić zdjęcie i hasło znowu drogi powiatowe nieodśnieżone. To jest nieuczciwe, ale tak jest. Tak jest, nie będę nazywał po imieniu. Natomiast faktem jest, że rzeczywiście bardzo dużo na drogach inwestujemy i teraz te własne udziały, które być może skutecznie w tej wartości pozostaną, dają informacje, to jest naprawdę ważne, w jakim roku, jaki odcinek drogi, w jakiej miejscowości będzie zrobiony. I tylko za pieniądze.
1: To jest też, podejrzewam, pewne oczekiwanie ze strony mieszkańców, że no, chcieliby poznać jakiś pomysł. Mają władze powiatowe na ten powiat,
2: bo to jest
1: często jest, tutaj dotykamy polityki informacyjnej pewnie tak, też tak. Czasami, tak? I z tym przepływem informacji czasami też bywa problem.
3: No ja tutaj bardzo podziwiam pana starostę i podoba mi się to rozwiązanie. My też przeanalizujemy, natomiast my też mamy wytypowane drogi, które musielibyśmy wyremontować. Mamy przygotowany pewien plan na każdą gminę u nas. Niestety jesteśmy powiatem powodziowym, w związku z czym no, te 2 lata były dla nas o tyle trudne. Musieliśmy się skoncentrować na tych zadaniach powodziowych, a infrastruktura nasza bardzo była dotknięta w czasie powodzi i szacowane straty około 40 milionów złotych na mostach, na drogach. No, jestem bardzo szczęśliwa dzisiaj, bo mogę powiedzieć już oficjalnie, że te środki wszystkie, które chcieliśmy, otrzymaliśmy i wartość tych zadań to ponad 42 miliony 900. Na to mam zapewnione finansowanie, już 10 milionów wydatkowane do 2025, teraz w 2026 kolejne zadania będziemy realizować. Otrzymaliśmy też bardzo duże wsparcie finansowe na drogi, na odbudowę dróg dotkniętych powodzią ze środków unijnych, gdzie mamy 100% dofinansowania. Także my skoncentrowaliśmy się przez te 2 lata na tych zadaniach powodziowych i sukcesywnie realizujemy. No, mamy wyremontowany w zeszłym roku duży most transgraniczny, gdzie otrzymaliśmy środki z województwa wielkopolskiego. Było to 5 milionów złotych. Most po przetargu wyszedł nam trochę taniej, 3,5 miliona. W związku z tym marszałek województwa wielkopolskiego zgodził się nam na to, żeby te środki wydedykować na inne zadania. I tak też robimy. Ale jednocześnie realizujemy inwestycje związane z przebudowami. Pozyskaliśmy środki z Rządowego Funduszu Rozwoju rozwoju dróg przy 50% wkładzie własnym powiatu, także już jest to dla nas duże obciążenie finansowe, ale myślę, że sukcesywnie będziemy to realizować. Wprowadziliśmy też wzorem panów starostów, już prowadzimy rozmowy z naszymi gminami, one też są obciążone różnymi inwestycjami, które realizują, mają dofinansowania ze środków unijnych, bo to jest też teraz taki czas realizacji tej perspektywy unijnej do 2027, taki boom, powiedziałabym, inwestycyjny, i oni też są ograniczeni, ja ich rozumiem, ale myślę, że drobnymi krokami wypracowujemy sobie takie rozwiązania i zachęcamy nasze gminy do partycypacji i do przejmowania też dróg. I myślę, że jesteśmy na dobrej drodze.
1: Ale tutaj widać też, że tak paradoksalnie, no takie klęski żywiołowe, jak ta nieszczęsna powódź, z którą się mierzyliśmy, no później w dłuższej perspektywie, no to powodują, że dostajecie pieniądze, których w innych okolicznościach być może byście nie dostali.
3: No słyszałam,
1: i robicie rzeczy, na które nie byłoby pieniędzy.
3: Szczerze powiedziawszy, wolałabym już
1: pewnie tak,
3: takiej powodzi, tego co przeżyłam po trzech miesiącach rządów swoich, to tak zaczęliśmy kadencję tak naprawdę. Po trzech miesiącach mieliśmy ogromną powódź, która dotknęła nasz powiat. Dwie gminy najbardziej dotknięte powodzią. To były ogromne straty i dla mieszkańców przede wszystkim, bo infrastruktura gmin i powiatu to jedno, a straty, które ponieśli mieszkańcy, to drugie. I to były rodzinne, ogromne tragedie i ja bym nie chciała drugi raz tego przeżywać i nie chciałabym czegoś takiego dla naszych mieszkańców. Ale naszym zadaniem jako samorządów było pozyskanie środków na to, żeby odbudować to, co uległo poważnym zniszczeniom w trakcie powodzi. Myśmy mieli dużo obiektów mostowych przede wszystkim, które były zniszczone przez powódź. No i drogi. Dopiero teraz tak naprawdę większość tych inwestycji będziemy realizowali, bo ten proces decyzyjny trochę trwał. Miałam bardzo zalany dom dziecka. Nastąpiła wizytacja ministrów, pani wojewody, ministra Kierwińskiego, minister Roguskiej, którzy mi obiecali, że nie zostawią nas bez pomocy i faktycznie ta pomoc od razu do nas płynęła, żeby dzieci mogły do domu dziecka wrócić. I ten obiekt został wyremontowany. Dostaliśmy 2 miliony złotych z Fundacji TVP, która nam sfinansowała praktycznie cały remont tego obiektu, generalny remont.
1: No, takie pieniądze, powiedzmy, po klęskach żywiołowych, to nie jest nic przyjemnego do wydania, panie starosto, prawda?
4: Tak, no akurat jednak Kędzierzyn Koźle, Kędzierzyński, czy miasto Kędzierzyn Koźle, gdzie pracowałem od, nie wiem, już te pierwsze powodzie, 97-2010, to uczestniczyłem przy odbudowie i miasta wtedy i teraz 24, tu jak koleżanka mówi, zaraz po tym jak objęliśmy, to też Kędzierzyn też został objęty tą powodzią. Oczywiście to są trudne sytuacje i później jakby te pieniądze faktycznie się znajdują, ale wcześniej jest dużo problemów związanych z tym, z tą powodzią, z uzyskaniem tych pieniędzy, więc to wszystko musimy przejść i tutaj jakby to jest plus. Faktycznie my też jako z tej ostatniej powodzi dostaliśmy na przykład 2 miliony złotych z Ministerstwa Oświaty, z kolei na liceum w Koźlu i tutaj dużo zrobiliśmy, też mieliśmy 100% dopłatę do dróg jako miasto objęte właśnie skutkami powodzi. Tak, no myślę, że przez te lata, bo myślę, że może w Głubczycach jest trudniej było, bo wy jakby mieliście pierwszą taką powódź większą, nie? My już, tak jak mówię, Kędzierzyn-Koźle jako miasto czy jako powiat od 97, ja przynajmniej pamiętam te dwie, 97-2010, gdzie już przeszliśmy to, mamy jakieś doświadczenie i może łatwiej nam też sobie radzić w takich sytuacjach.
3: Nie, to ja tutaj sprostuję, że mieliśmy też. Mieliśmy i mieszkańcy nasi byli zalani po raz trzeci, czwarty.
4: Okej, nie, to u nas też były takie, tylko mówię o tych takich wielkich, gdzie nie wiem, 97 to was tak...
3: Też.
4: No okej, proszę
1: państwa, tak, drogi, oświata i szpitale.
4: Tak, to są trzy.
1: To są te takie tematy, z którymi najczęściej łączone są powiaty. O ile w przypadku tych dwóch omówionych już przez nas przynajmniej częściowo tematów, no tutaj widać, że to finansowanie jakoś wystarcza. A jak jest ze szpitalami i z ochroną zdrowia?
4: To jest temat rzeka. To znaczy... Szpitalami od wielu lat jest nie najlepiej. Moim zdaniem tutaj każdy każda formacja, która była u władzy, jest jakby współodpowiedzialna za to, co się dzieje. Jak to wygląda z pozycji powiatu? Bo ja to teraz, jak oceniam z tej pozycji, to widzę, że jakby większość spraw związanych ze szpitalem to jest poza powiatem. My nie mamy wpływu na wyceny poszczególnych elementów. No nie, no na coś tam mamy. Nie mamy, nie mamy wpływu na NFZ. Możemy mieć wpływ jakiś tam na zarządzanie bieżące szpitalem, ale to jest ewentualnie 20-30% całości tego, co wpływa na szpital. I tu moim zdaniem, no od lat nie ma tej reformy, ale moim zdaniem powinno to być, bo fajnie
1: ale
4: by było...
1: Panie starosto, no tutaj kluczowe pytanie, ale na czym ta reforma powinna polegać?
4: Co? Bo... co do zasady, szpital, ja uważam, że szpital był, powinien być co 20 kilometrów. Na przykład w każdym mieście powinien być szpital, tylko po prostu nas na to nie stać jako państwa. I powiedzmy sobie szczerze, jeżeli w Kędzierzynie Koźlu jest szpital, a wokół niego są 4 jeszcze dodatkowo szpitale w promieniu 20-30 kilometrów, tutaj akurat no te powiaty też tu graniczą. I w każdym szpitalu, na każdym oddziale musi być zestaw lekarzy na przykład. To no, jest problem, jak to wszystko obsłużyć, a dobry przykład jest tutaj i przy tych wycenach, które są nam serwowane i które, z których my dostajemy dotacje z NFZ-u, nie jesteśmy w stanie utrzymać na, nie mówię na plusie, na zerze, jeżeli chodzi o wynik finansowy szpitala. I tu jest właśnie problem i no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie da się przy tej sytuacji, którą teraz mamy, czyli jest wojna, jest 5% dajemy na zbrojenie, to nie jesteśmy w stanie podnieść tych wycen, żeby na przykład, myślę, że w każdym z naszych szpitali tutaj jak siedzimy, na przykład jest położnictwo i każde to położnictwo przynosi straty. Żeby położnictwo wychodziło, oddział położniczy wychodził na zero, to powinno być 800, 900, 2000, może...
2: Nie, no. Mecenas Kubel 2000.
4: No okej, okay, no dobrze, ale co najmniej 1000. Dobrze, no będziemy, nie będziemy się spierać. Kiedyś była mowa o 400. Nie, no ja myślę, że jakby było 1000, to by my przynajmniej jak liczyliśmy, to by koło 1000, to byśmy wyszli na zero, ale prawda jest taka, że te 1000 czy ponad 1000, to co się rodzi tych dzieci w tych naszych szpitalach, to by jeden szpital obsłużył. Mhm. I taka jest prawda.
1: Ale to co wyjściem jest podzielenie się oddziałami, czy też po prostu dopłata przez państwo?
4: Albo dopłata do państw, do, podniesienie tych kosztów, które są, czy podniesienie dotacji, czyli zwiększenie tych wycen na poszczególne działania, jeżeli chodzi o położnictwo na przykład za jedno urodzenie, albo komasowanie tego w jednym miejscu. Bo no, prawda jest taka, że nie da się utrzymać przy tych cenach szpitala, gdzie urodzeń jest 500, 600 czy nawet 700. Nie mówiąc o 200 czy 300, bo są też takie szpitale. Mhm. Taka jest prawda.
1: No, państwo, pan zamyka jakiś oddział? Panie starosto?
2: A ja na podstawie czego ja mam zamykać? Wie pan, tu rozstrzygnijmy może te pytania. Nie, bo to dla mnie to trzeba mówić o przepisach prawa, bo jak ja słyszę, że powiaty odpowiadają za szpitale, to czasem chwytam się za głowę, muszą odpowiadać, bo system jest niedrożny. Z całym szacunkiem, kto finansuje szpitale? NFZ? Kto zarządza szpitalami w Polsce? Ministerstwo? Jest to określone w ustawach. W ustawie o samorządzie powiatowym wpisano ochronę zdrowia. Generalnie. W dochodach nie mamy ani złotówki na szpitale. Tak? Mamy na to wiedzę, kto kontraktuje i na jakich zasadach. Działalność w placówkach medycznych. NFZ. I nikt poza tym. My płacimy? Tak, płacimy. Często VAT-y, choć w obecnych czasach z KPO, żeby mogły inwestycje ruszyć, bo jesteśmy białymi plamami, które na przykład w przypadku Kędzierzyna, nie wiem, onkologia, w przypadku Pszczelec, ZOL na dzisiaj, żeby te inwestycje w ogóle ruszyły. Czyli musimy znaleźć w swoich budżetach wkład finansowy na VAT, jako wydatek inwestycyjny. Tylko taki możemy finansować.
1: Ale chce pan powiedzieć, że te szpitale to są takie trochę kukułcze jajo podrzucone powiatom?
2: Oczywiście, nie kukułcze jajo. Państwo finansuje system zdrowia. Państwo opracowało system. Powiaty są właścicielem majątku i tyle. Mamy wpływ, wie pan, jaki w sytuacji SPZOZ-u. Wszyscy mamy SPZOZ-y, o ile się nie mylę, tak? No jaki? Zgodnie z ustawą o SPZOZ-ach możemy zatrudnić teraz i zwolnić wcześniej, powołać i odwołać dyrektora SPZOZ-u. Hmm? A wie pan, że dyrektorowie SPZOZ-u, nawet starosta, czytaj, zarząd, bo to starosta będzie wykonał tylko te czynności ze stosunku pracy, nie może wydać polecenia, tylko prośbę? Takie jest orzecznictwo, bardzo ciekawe notabene. Więc to też jest ważne. Co innego, kiedy byśmy mieli spółki komunalne, czyli publiczne, rzeczywiście możemy pójść w KSH.

0: Pytanie brzmi, nie płacę, płacimy za szkoły? Płacimy, bo w naszych dochodach to jest. Szpitalem przepływów nawet nie mamy formalnie. Szpitale dzisiaj mogą nawet zaciągać zobowiązania, nawet długoterminowe, z instrumentów finansowych, które nie poręcza powiat. W związku z tym tak naprawdę niezadowolenie społeczne, które się z tym będzie wiązać, jest rzucane przez władzę państwową na samorządy powiatowe. To jest nieuczciwe. Tak? Bo nie mamy de facto wpływu ani na wysokość kontraktów, ani na efektywność związaną z ich realizacją. Ja słyszę od swojego dyrektora, nie wiem czy państwo też, gdyby nam zapłacili tylko za to, co robimy faktycznie, to byśmy wyszli na zero. To byśmy wyszli na zero. A dzisiaj naprawdę to powinniśmy uszczuplać działalność świadczeń na rzecz mieszkańców, bo wiemy, że nie będą zapłacone. Taką sytuację mamy na chirurgii. Robimy, bo tylu mamy pacjentów, szczególnie tych planowych. Mamy SOR, czyli nieplanowych również, a mamy straty, no bo co, bo robimy więcej niż limity na ryczałcie, które nie będą niestety płacone, bo nie ma kasy. Mhm. To samo dotyczy profilaktyki, która jest stopniowo ograniczana. Ja rozumiem, że państwo ma inne priorytety. Okej. Ale nie zrzucajmy odpowiedzialności na samorządy. Spróbujmy współtworzyć samorządy. W poprzedniej zapowiedzi reformy pani minister mówiła, że jak będziecie się konsolidować, łączyć, koncentrować te usługi, dostaniecie bonus, oddłużymy was. Co teraz jest? Teraz jest konkurs z Funduszu Medycznego, gdzie będziemy mogli skorzystać z pieniędzy na rozwój po konsolidacji. Po konsolidacji. Czyli dalej mamy to, co nazywamy zadłużeniem, zobowiązaniami, stratą. Dalej mamy po jednej stronie i pytanie, kto będzie i kiedy musiał za to zapłacić.
1: No tak? Tylko tutaj jest pytanie, czy to nie chodzi po prostu o to, żeby jednak rachunek, prosty rachunek kosztów był czynnikiem decydującym w organizacji systemu.
0: To, ale wie pan, jeżeli procedurę na chirurgii, czy na położniczym, od głowy, bo tam się płaci od urodzenia, nie zmieniają się tylko nieznacznie w perspektywie 10 lat, a koszty poprzez pryzmat wynagrodzeń lekarzy, bo to jest dzisiaj główny koszt, 80% albo więcej powiaty płacą.
1: No panie starosto, myślałem, że unikniemy tego tematu,
0: nie unikniemy.
1: Ale on się jakoś sam nasuwa.
0: Ale to nie my, to system.
1: Zaczyna funkcjonować w tej chwili takie przekonanie, że ten system się łamie pod ciężarem wynagrodzeń lekarzy.
2: Ale no, ja tutaj, jeżeli mogę dodać, no ta ustawa podwyżkowa faktycznie w naszym przypadku sytuację pogrążyła, tak? Bo te straty, które my generujemy od 22 roku, 23, 24, to są straty wywołane właśnie tym wzrostem wynagrodzeń, tak? I ustawą podwyżkową, no, która jest najbardziej od zmiany, które nastąpiły w 22 roku, w tej ustawie podwyżkowej spowodowały, że my na ten moment 92% przeznaczamy na wynagrodzenia.
1: To nieprawdopodobne szpital, kwoty. No,
2: mówię o naszym
1: trudno
2: przypadku.
1: Trudno sobie wyobrazić, tak? Funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
2: W tym roku podwyżka od lipca, która ma wejść, to jest 9%. To będzie dla naszego szpitala koszt rzędu 2 milionów złotych. No przecież trzeba to wszystko pokryć, zapłacić. Więc no, jest to bardzo duże wyzwanie i problem dla nas, bo trzeba i inne koszty ponosić, tak? No siłą rzeczy. Ja nie ujmuję, wszystkim się należy wynagrodzenie. Żeby było jasne, odpowiednie stosowne wynagrodzenie. To są ludzie, którzy odpowiadają za zdrowie naszych mieszkańców. Natomiast w ślad za tym nie zostały podwyższone wyceny świadczeń medycznych. I tu jest, w mojej ocenie, też to powiedział starosta Kędzierzyński, że no faktycznie tak jest. No nie poszła w ślad za tym wycena świadczeń medycznych.
1: Ale to może dlatego nie poszła, bo jakby no władze nie chcą konserwować tego systemu, który jest. Chcą go zmienić. Wymusić te zmiany właśnie nazwiemy to konsolidacją, czy wprowadzeniem rzeczywiście tego jasnego rachunku ekonomicznego, to jest kwestia drugorzędna, ale jednak jest taka potrzeba zrobienia czegoś i może to jest ta droga.
0: A nie można tego systemowo nazwać reformą, określić warunki, wprowadzić bonusy dla tych, którzy będą to robić, ale systemowo, bo dzisiaj nikt nie wie, co znaczy systemowo. Jak my się dogadamy, na przykład z Kędzierzynem, Szczelem i z Głupczycami, bo tak siedzimy akurat, wcale nie musi być to prawda, podkreślam, bo to w mediach potem wybrzmi różnie, to my się mamy dogadać, a nie, że system nam nakazuje, bo nie będziecie mieli kontraktu, tak? Albo, że jeżeli macie tylu, tylu pacjentów, albo tylu, takie porody, to nie będziecie mieli kontraktu, bo to się nie opłaca systemowi, wam i wszystkim. 30 kilometrów dalej macie porodówkę, która ma 2000, strzelam, tak? O polskie centrum. W związku z tym tu chodzi o system, który ma stworzyć ramy, być przedyskutowany w konsultacjach choćby z branżą Związku Powiatów Polskich, powiatami, marszałkowskimi, również szpitalami, chociaż te się mają nieźle, z różnych innych powodów. Wysoka specjalistyka jest świetnie płacona w systemie NFZ-owskim. Natomiast my mamy te bazowe 4 oddziały systemowe ratowania, do tego SOR, i de facto one są nieopłacalne przy tych stawkach.

0: które dzisiaj agencja wycenia, tak?
1: Jasne, a być może tutaj argumentem jest to, że one nie powinny i, nie, i nikt nie oczekuje, że będą opłacalne.
0: To niech to minister nazwie, albo niech zwiększy...
1: Firma, która ma przysparzać dochodów.
0: No to czemu mają te powiatowe szpitale cały czas straty, które sięgają z roku na rok już milionów kolejnych, tak?
1: No i tutaj przychodzi wtedy państwo i mówi tak, no robicie swoją robotę, nie zarabiacie na tym, trudno, dopłacimy wam.
0: To niech to powie. Ja rozumiem, że pan redaktor ma tą wiedzę od ministra zdrowia i prezesa NFZ-u w Warszawie i daje nam już zachętę do tego, żebyśmy jednak restrukturyzowali, bo będą dopłaty większe. No,
1: wysyłamy sygnały, panie starosto. Okay, tak to
0: się przyłączam.
2: Niestety państwo nam na razie nie chce dopłacać i tu jest problem, bo to tak jak mówiliśmy, to my możemy i my próbujemy też na tym poziomie naszym się dogadać, rozmawiamy, przecież spotykamy się czy z panią starostą, czy z panem starostą, staramy się znaleźć jakieś rozwiązania, chociażby wspólne zarządzanie, wspólne zakupy i tak dalej, tylko to są małe kroki, które są też ważne, ale one nie jakby uzdrowią systemu. Tutaj powinno być z pozycji, nie wiem, NFZ-u, ministerstwa, popatrzenie na tą sprawę i ustalenie tego, bo nie czarujmy się, no nie wiem, czy w Kędzierzynie na przykład i w okolicach, czy my tu stanowimy jakiś taki region południowy, można powiedzieć, Opolszczyzny, czy nie wiem, potrzebne są takie, czy siakie oddziały, czy powinno być tu, czy tam, to łatwiej spojrzeć z pozycji właśnie kogoś, kto widzi całą mapę, nie
1: no
2: wiem,
1: właśnie, ale jest mapa potrzeb zdrowotnych regionu.
0: No tak, ale SOR też wymusza określone oddziały 4,
2: no,
0: tak?
2: Które, no tak, ale mówimy 4, ale my mamy 15 oddziałów na przykład, nie, no bo to właśnie to też jest, my mamy, niby jesteśmy szpitalem powiatowym, ale mamy 15 oddziałów i trudno teraz mówić tutaj o tym, że to jest powiatowy szpital.
1: No tak, panie starosto, ale pan oczekuje, że także ministerstwo powie, przy urzędnik ministerstwa przyjdzie i powie, te oddziały zostawcie, tamte zamknijcie, bo one są nieopłacalne, to samo pani starosta, to samo pan starosta.
3: Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby coś nam tutaj narzucono, bo no, w mojej ocenie ci najmniejsi będą wtedy do odrzutu, no z całym szacunkiem i na to bym się też nie chciała...
2: Ale ja nie o tym mówię, nie chodzi mi o to, żeby najmniejszy, właśnie chodzi o to, żeby zadbać o wszystkich, tylko właśnie z pozycji, w ramach systemu, z tej pozycji systemu, no nie wiem dlaczego, na przykład możemy ustalić, że w Głubczycach jest coś, w Kędzierzynie jest coś, w Strzelcach jest coś, to można tylko łatwiej to zrobić z pozycji tej wyższej, która widzi jakby całość regionu.
1: Tylko każde naruszenie tego, co jest w tej chwili, powoduje no, taką reakcję bardzo negatywną ze strony.
2: Tak, no i dlatego nam się też tak trudno dogadywać, bo przecież mamy, każdy ma jakiś tam problem, mamy opór, cokolwiek, zawiesza się działalność, czy likwiduje jakiś oddział i to już jest no, problem wtedy.
0: Oświadczam, że nie likwidujemy niczego ani nie zawieszamy niczego, żeby potem nie było, że ktoś powiedział. Nie?
1: Dobrze. Panie starosto, to puenta, by tak wybrzmi taka właśnie na koniec naszego programu, bo niestety musimy kończyć. Bardzo państwu dziękuję, że zechcieli państwo wziąć udział w naszym spotkaniu. Starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Artur Maruszczak.
4: Dziękuję.
1: Starosta powiatu głubczyckiego Anna Kobierska-Mróz.
3: Dziękuję.
1: I starosta powiatu strzeleckiego Waldemar Gajda.
0: Dziękuję, bardzo miło jak zwykle.
1: Dziękuję państwu za uwagę.
5: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.

0: Za kilka sekund dosłownie godzina szósta, to oznacza, że czas na wiadomości w Radiopole. Przed nami kolejny dzień Festiwalu Książki w Opolu. W wiadomościach także koniec w Unii Europejskiej z oszustwami na miodzie. Klub Orzeł Branice świętował swoje 80. urodziny.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Waber-Krajewska. Dziś kolejny dzień Festiwalu Książki na Placu Wolności w Opolu. A wczoraj z czytelnikami spotkała się m.in. Ewa Wojdyło, psycholog, terapeutka, autorka poradników psychologicznych i rozwojowych. Moje książki ostatnio nastawione są na skupienie na tym, żeby życie po prostu było piękne, mówiła.
2: Żeby życie, które zależy od pojedynczej osoby, dbać o to, żeby go nie psuć, żeby dbać o relacje, więc taki pozytywny przekaz. W szczególności teraz, kiedy w ogóle ludziom trudno się żyje, jest dużo zagrożeń, a jeżeli jeszcze między sobą nie potrafią tych stosunków ułożyć, to wtedy już naprawdę katastrofa.
3: Pani Ewa jest niezwykle mądrą kobietą i to, co przekazuje czytelniczkom i czytelnikom, jest takie bezcenne.
4: Życiowe, po jej czytaniu książek chce się żyć.
0: A Festiwal Książki w Opolu potrwa jeszcze do wieczora.
1: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
0: No i mamy bardzo dobre informacje dla konsumentów. Koniec z oszustwami na miodzie. Od dziś w całej Unii Europejskiej obowiązuje tak zwana dyrektywa śniadaniowa. Nakazuje ona dokładne znakowanie miodu z pełnymi informacjami o składzie i kraju pochodzenia. A więcej o tym Beata Płomecka.
5: W przypadku miodów nie będzie już można pisać ogólnikowo na etykietach mieszanka z Unii i spoza Unii. Tak te nowe przepisy komentuje prezes Polskiego Związku Pszczelarskiego Krzysztof Witwicki.
6: W końcu na słoikach będziemy mieli napisane, czy to jest miód i proporcje tego miodu.
5: Bo do tej pory zdarzało się, że na półki sklepowe trafiały miody podrabiane z domieszkami, na przykład z Chin.
6: Wpuszczamy tu miód spoza Unii Europejskiej, nie wiadomo jakiego pochodzenia.
5: Od dziś muszą być precyzyjne i czytelne informacje na etykietach. Nawet jeśli to mieszanka miodów, to dokładnie z których krajów i jaki procent. Zakazano też będzie sprzedaż miodów przefiltrowanych, pozbawionych wosku, pyłku kwiatowego czy cennych enzymów.
0: Bardzo dziękuję za relację, ale dodam tylko, że nowe regulacje wprowadzają również przejrzyste etykiety dotyczące zawartości cukru w sokach owocowych i zawartości owoców w dżemach.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Orzeł Branice, jeden z najbardziej zasłużonych klubów w powiecie głubczyckim, świętował jubileusz 80-lecia działalności. Dwudniowe wydarzenie rozpoczęły zmagania najmłodszych piłkarzy w turnieju Skrzatów. Na finał obchodów kibice mogli zobaczyć towarzyskie spotkanie seniorów Orła z Odrą Opole. Sekcją dominującą zawsze była piłka nożna, ale w klubie z powodzeniem uprawiano także inne dyscypliny, mówi Sebastian Baca, burmistrz Branic.
7: Piłka nożna to dominująca dyscyplina, ale i kolarstwo i Roman Chciej, czyli pierwszy zawodowy kolarz w Polsce, uczestnik Vuelta Espania, mistrz osobowy w kolarstwie również, który mieszkał w Branicach, dojeżdżał na treningi do Kłodnicy. To również silna sekcja koszykówki, siatkówki, co miało związek z szkołą terapii zajęciowej funkcjonującą przy szpitalu. To sekcja podnoszenia ciężarów, lekki atletyki, to wszystko funkcjonowało w Branicach.
0: Każdy przeciwnik, który do nas przyjeżdża, zwraca uwagę na bardzo dobrą infrastrukturę, dodaje Przemysław Komarnicki, prezes Orła Branica.
8: Każda drużyna, która tu przyjeżdża, jest pod zachwytem, że w Okrowlicy Okręgowej mogą mieć tak świetne warunki. Mamy fantastyczne osoby, które tu dbają ogólnie o cały tutaj klub i mamy też człowieka, specjalistę od murawy, także też chcielibyśmy, żeby ta murawa była w topowym stanie.
0: A więcej na temat jubileuszu 80-lecia Orła Branice powiemy w dzisiejszym wydaniu audycji Cały Nasz Sport po godzinie 21. I jeszcze na koniec, zakazane przez FIFA flagi Iranu sprzed rewolucji islamskiej zostały wniesione i rozwinięte na trybunach podczas meczu Mistrzostw Świata między Katarem a Szwajcarią. Spotkanie rozegrano w San Francisco. Flaga sprzed rewolucji jest wykorzystywana przez część irańskiej diaspory jako forma protestu przeciwko obecnym władzom. Pojawiła się podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2022 roku, a także na protestach związanych z Iranem, organizowanych na całym świecie od momentu rozpoczęcia w lutym konfliktu zbrojnego między Iranem a koalicją Stanów Zjednoczonych i Izraela. FIFA nie skomentowała całej sprawy i nie odpowiedziała jeszcze na pytanie mediów, jak to się stało, że na stadion wniesiono zakazane flagi.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni, a wiatr umiarkowany. Natomiast w czasie burz będzie wiał mocniej, w porywach do 65 km na godzinę. Zerkam jeszcze na nasz radiowy termometr. Ten wskazuje w tej chwili 12,3 stopnia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
10: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
9: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
10: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
9: Bądźcie z nami, razem możemy więcej.
11: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
12: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
13: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
14: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
1: Reklama społeczna.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka. Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam Państwa serdecznie w 11 niedzielę zwykłą. Słuchają Państwo Radia Opole. Kłania się Roman Juranek. Leon XIV zakończył podróż do Hiszpanii. Będziemy szeroko relacjonować te dni wizyty apostolskiej. Dzisiaj w programie także beatyfikacja 9 salezjanów męczenników. Wrócimy do jubileuszowego ogólnopolskiego spotkania młodych Lednica 2000 i 19 święta Dziękczynienia. Dziś również między innymi o nagrodzie imienia Benedykta Polaka dla ojca Symeona Stachera i zaprosimy na odpust ku czci Matki Bożej Opolskiej. Wcześniej zapraszam do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze zgromadzenia Słowa Bożego w Nysie.
0: Słowo na niedzielę.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz. Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i goście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Pierwsze zdanie dzisiejszej Ewangelii ukazuje nam Pana Jezusa, któremu nieobce jest uczucie litości. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi. Zauważył to i zapisał święty Mateusz. Pewnie my także nieraz nad kimś albo nad czymś się litowaliśmy. Widzimy na ulicy żebraka, bezdomnego, osoby nietrzeźwe i też może brało nas litość nad ich losem. Oglądając programy informacyjne też widzimy ogrom ludzkich nieszczęść, wypadki drogowe, katastrofy, wojny, zbiórki pieniężne zdesperowanych rodziców na chore dzieci, głód i inne tragedie. Może nieraz poczuliśmy litość czy współczucie. Dobrze, że mamy taki odruch jak litość. To pokazuje, że nie zatraciliśmy ludzkich uczuć, że nie jesteśmy obojętni, że nasze serca nie są z kamienia. Tylko jest tu pewna pułapka. Jeśli tylko i wyłącznie zatrzymujesz się na litości czy współczuciu, to jest to za mało. Od ucznia Chrystusa trzeba oczekiwać więcej i więcej od siebie trzeba wymagać. Samo uczucie litości, jakkolwiek piękne i ludzkie, nie pomoże tym, którzy są w potrzebie, którzy cierpią. Nie wolno zatrzymać się tylko na samym współczuciu, ale powinniśmy starać się jakoś pomóc, choćby tylko odrobinę. Co mogę zrobić? Jak mogę pomóc? To jak najbardziej zasadne pytania. Jako katolicy mamy kilka możliwości, by zareagować i starać się pomagać. Możemy komuś poświęcić czas, by go wysłuchać, dać mądrą radę. Jeśli nas stać, to pomóc materialnie, na przykład kupując jedzenie, ubranie, dzieląc się tym, co nam jest niepotrzebne, ale może się przydać innym, i przede wszystkim widząc ludzką biedę czy nieszczęście, modląc się, polecając Bożemu miłosierdziu dotkniętych kłopotami. Zastanów się dziś, jak możesz pomóc innym. Może ktoś w rodzinie, w pracy, w sąsiedztwie właśnie teraz potrzebuje Twojej pomocy. Od Jezusa uczymy się dziś nie tylko współczucia i litości, ale przede wszystkim konkretnych gestów wsparcia. To widać bardzo wyraźnie na kartach Ewangelii. Jezus, kiedy widzi trędowatych, kalekich, niewidomych, głodnych, zniewolonych przez grzechy, to nie tylko się lituje, ale przede wszystkim podejmuje konkretne działanie, aby takim ludziom pomóc. Raz uzdrawia, innym razem daje chleb i rybę do zjedzenia, kiedy indziej poświęca swój czas na rozmowę. Znamy wszyscy to powiedzenie mówiące o tym, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. A więc dobre zamiary, nawet najszlachetniejsze, na nic się zdadzą, jeśli w parze nie idą za nimi choćby najmniejsze, ale konkretne przejawy wsparcia. W dzisiejszej niedzielnej Ewangelii widzimy, że Pan Jezus powołuje do współpracy 12 uczniów. Nazywamy ich apostołami. Co oznacza słowo apostoł? Skąd się wzięło? Otóż greckie słowo apostolos oznacza wysłannika, posłańca lub ambasadora. Jest to zatem osoba upoważniona do reprezentowania kogoś innego i głoszenia w jego imieniu. W kontekście ewangelicznym słowo apostoł nabiera szczególnego sensu, bo wiemy, że uczniowie Chrystusa byli takimi właśnie wysłannikami Zbawiciela. Po wniebowstąpieniu Pańskim idą na cały ówczesny świat jako posłańcy, wysłannicy i ambasadorowie Syna Bożego. Dziś tytuł ambasadora nosi urzędnik, reprezentujący swój kraj na placówce zagranicznej. Warto pamiętać, że takimi pierwszymi ambasadorami czy nuncjuszami Chrystusa byli właśnie apostołowie. Jak czytamy skład drużyny Pana Jezusa, listę Jego wybrańców, to zasadne byłoby spytać, dlaczego akurat oni, a nie inni? Czy nie było lepszych, bardziej uzdolnionych i godnych tak wielkiego posłannictwa głoszenia Ewangelii? Przecież jak zobaczymy, kto należał do grona 12, to można się zdziwić albo nawet oburzyć. Choćby Piotr apostoł, przecież aż 3 razy zaparł się Jezusa, wtedy kiedy Chrystus tak bardzo potrzebował wsparcia. Judasz zdradził za 30 srebrników. Tomasz nie uwierzył w zmartwychwstanie Pana. Wszyscy bali się przyznać do Jezusa i zamknęli się w wieczerniku na 4 spusty ze strachu przed prześladowaniem. Pod krzyżem był tylko Jan apostoł, a reszta dała nogę. I tacy ludzie zostali powołani? Tak, właśnie tacy. To właśnie jest tajemnica powołania, wyboru dokonanego przez samego Chrystusa. Oczywiście, że Syn Boży mógł wybrać innych, lepszych apostołów, takich, którzy w chwili próby spisaliby się lepiej, którzy by go nie zdradzili, nie opuścili i nie zwątpili. Ale powołując ludzi słabych i grzesznych, mających swoje wady, Pan Jezus pokazuje nam, że Bóg powołuje ludzi słabych, aby ich uświęcić i dać im szansę na przemianę. Powołując grzesznych, Bóg pokazuje, że Jego miłość i plany nie opierają się na ludzkiej doskonałości, ale na Jego mocy. Dziś także czasem widzimy osoby powołane, księży czy siostry zakonne, którzy nie zawsze dają dobry przykład. Niekiedy są powodem zgorszenia i zamiast przybliżać do Boga, od Niego oddalają. Może zrodzić się w nas pokusa, by uogólniać sytuację, mówiąc, że na pewno wszyscy są tacy sami. Może pojawić się postawa zerwania z Kościołem lub rezygnacji z udziału we mszy, skorzystania z sakramentu spowiedzi, bo przecież księża też grzeszą. Ale to droga donikąd. Wierzę przecież nie ze względu na tego czy innego kapłana, ale ze względu na Pana Boga. Idę na mszę, aby wielbić Chrystusa, a nie patrzeć na Kościół przez pryzmat duchownych. Chociaż wszyscy pragnęlibyśmy świętych kapłanów, misjonarzy, zakonników, to bądźmy świadomi, że oni także upadają, grzeszą. Tak samo jak każdy z nas potrzebują Bożego miłosierdzia i wsparcia modlitewnego wiernych, swoich parafian.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Nysie. Ponad 1 000 000 ludzi przybyło w ubiegłą niedzielę na mszę świętą sprawowaną przez papieża w Madrycie. Po niej wierni oraz Leon XIV wyruszyli w procesji Bożego Ciała. Według mediów było to największe zgromadzenie religijne w Hiszpanii od czasu pielgrzymki Jana Pawła II w 1989 roku. Religijność ma być szkołą, która uczy klękać przed Bogiem i przed bliźnim, ponieważ nikt nie może klękać przed Panem i gardzić bratem. Ma być szkołą, która uczy bezinteresowności, miłości i tego, że Bóg jest realną obecnością, mówił papież podczas mszy. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik komentował w TVP Info, że Leon XIV przyjechał do Hiszpanii, żeby budować mosty.
3: żeby w tym spolaryzowanym świecie łączyć. To jest zadanie. I widać to na każdym kroku. I było poruszające spotkanie z chorymi, z bezdomnymi. To jest niesamowite, co się dzieje na naszych oczach. I co więcej, widać jakby o takie ożywienie wiary. To jest niesamowite przeżycie dla Hiszpanii i też dla świata hiszpańskojęzycznego i w ogóle dla świata.
1: Wcześniej papież między innymi spotkał się z tysiącami młodych ludzi na Plaza de Lima, a jedno z pytań, jakie padły w czasie spotkania, dotyczyło tego, jak wierni mogą rozpoznać głos Boga w dzisiejszym świecie. W rozpoznaniu głosu Boga pomóc nam może przede wszystkim cisza. Wierzę, że bardzo ważne jest, aby każdy z nas rozwijał umiejętność milczenia, mówił Leon XIV. Po południu papież spotkał się z augustianami, a wieczorem z przedstawicielami świata kultury, sztuki, gospodarki i sportu. W poniedziałek Leon XIV jako pierwszy papież w historii przemawiał w hiszpańskim parlamencie. Podczas trzeciego dnia wizyty w Hiszpanii spotkał się z władzami świeckimi oraz kościelnymi. Nie zabrakło wezwania do pokoju i zaprzestania wyścigu zbrojeń, a także krytyki aborcji i eutanazji. Szczegóły Paweł Pawlica.
4: Broń może narzucić czasowe milczenie, lecz nigdy nie będzie w stanie zbudować trwałego pokoju, mówił papież do ponad 500 posłów i senatorów tworzących dwuizbowy parlament nazywany kortezami generalnymi. Niepokojące jest, że w różnych miejscach na świecie, a nawet w Europie, zbrojenia przedstawiane są jako sposób budowy bezpieczeństwa. Prawdziwe bezpieczeństwo wynika ze sprawiedliwości, cierpliwego dialogu, poszanowania prawa międzynarodowego i polityki stawiającej życie ludzi ponad korzyści czerpane z wojny. Przed wizytą w parlamencie papież 20 minut w cztery oczy rozmawiał z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem.
1: We wtorek, na początku czwartego dnia pielgrzymki do Hiszpanii, papież spotkał się z osadzonymi w więzieniu Brians pod Barceloną. Leon XIV przemawiał do 80 więźniów oraz personelu zakładu. W czasie spotkania swoimi świadectwami podzieliły się dwie kobiety odsiadujące wyroki. Głos zabrał także Leon XIV.
5: A cada uno os digo.
1: Każdemu z was mówię, Bóg kocha cię takiego, jakim jestem, ale liczy na twoją poprawę. Pan pozwala nam wszystkim zawsze zaczynać od nowa. Być człowiekiem, być chrześcijaninem nie oznacza nieomylności, ale by wzrastać, trzeba mieć zdolność do nawrócenia, żalu, poprawy, a przede wszystkim do pojednania i przebaczenia. Leon XIV udał się następnie na modlitwę do opactwa Matki Bożej w Montserrat, położonego w górach Katalonii. To jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Hiszpanii. W środę papież poświęcił wierze Chrystusa Bazyliki Sagrada Familia. W inauguracji wzięło udział kilka tysięcy osób, hiszpańska para królewska oraz premier kraju. Uroczystość przypadła dokładnie w setną rocznicę śmierci Antonio Gaudiego, twórcy i architekta Bazyliki Świętej Rodziny w Barcelonie.
4: Śpiew chórów z całej Katalonii, dźwięk dzwonów i organów, a także widowisko świetlne z wykorzystaniem dronów, sztucznych ogni, tysięcy lamp i reflektorów. Tak Barcelona zaprezentowała światu najwyższą kościelną wieżę, którą zwieńcza czteroramienny przeszklony krzyż. Ten krzyż jaśnieje za dnia, odbijając światło słońca i jaśnieje nocą, oświetlając miasto niczym latarnia morska otwarta ku Morzu Śródziemnemu. Mówił papież Leon XIV. Otwarcie wieży nie kończy budowy świątyni, która powstaje od 144 lat. Fundacja Sagrada Familia teraz będzie koncentrować się na pracach przy fasadzie Glorii i głównym wejściu do bazyliki. Prace według różnych szacunków potrwają od 10 do 12 lat. Barcelona, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Teraz ostatni dzień wizyty papieża w wiadomościach Vatican News. Prezentuje je Krzysztof Brąk.
6: Dziękuję za wiarę i miłość, których tak liczne świadectwa otrzymałem od was w tych dniach, powiedział Leon XIV w porcie Santa Cruz na Wyspach Kanaryjskich. Odprawił tam ostatnią przed odlotem do Rzymu Eucharystię. Żegnając się z Hiszpanami, Leon XIV wezwał ich do trwania w miłości Chrystusa.
7: Niech pośród was będzie odczuwalne, że Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. To jest serce Ewangelii, serce Chrystusa. Kto się w nim zanurza, nie żyje już dla siebie. Otwórzcie wszystkim to morze miłości.
6: Ostatni dzień podróży papież spędził na Teneryfie. Rano spotkał się z migrantami i organizacjami, które udzielają im pomocy. Z wielką mocą zwrócił się do tych, którzy żerują na nieszczęściu migrantów.
7: Z tego placu pragnę skierować jasne słowo do tych, którzy żerują na rozpaczy, do tych, którzy organizują szlaki śmierci, handlują ludźmi, zatrzymują dokumenty, wyzyskują pracowników, zastraszają kobiety, oszukują rodziny i z cudzego cierpienia czynią źródło zysku. Zatrzymajcie się, nawróćcie się. Łzy i krew tych braci wołają do Boga, a ich cierpienia docierają do Niego. Za każde utracone życie, za każdą oszukaną rodzinę, za każde zniewolone ciało, za każdą zastraszoną kobietę, za każdego wyzyskiwanego pracownika będziecie musieli odpowiedzieć przed Bożą sprawiedliwością.
6: Dziękując Kościołowi za pomoc okazywaną migrantom, papież zachęcił do głoszenia im Chrystusa.
7: Ten, kto przybywa do naszych parafii, potrzebuje chleba, dachu nad głową, języka, pracy i ochrony. Powinien jednak znaleźć także wspólnotę zdolną ukazywać świadectwem życia i słowem drogi prowadzące do poznania Jezusa Chrystusa. Zawsze z poszanowaniem sumienia i wolności każdej osoby. Ewangelizować znaczy dzielić się z szacunkiem i pokorą skarbem, który podtrzymuje nasze działanie i naszą nadzieję. Kościół, który przyjmuje, jest również kościołem, który głosi, proponuje Chrystusa, ale go nie narzuca.
1: Mówił Krzysztof Brąk z Vatican News. A po mszy Leon XIV udał się na lotnisko, gdzie odbyła się ceremonia pożegnania z udziałem emerytowanej królowej Zofii, władz lokalnych i przedstawicieli kościoła. Nie obyło się bez niespodzianek. Papież poleciał samolotem udostępnionym przez króla Filipa VI. Z papieżem podróżowało kilku członków jego delegacji, a reszta wraz z reporterami wróciła innym samolotem, który został wysłany z Madrytu. Po awarii samolotu Ojca Świętego lot powrotny po pielgrzymce do Hiszpanii został opóźniony. Papież wylądował samolotem zastępczym w Rzymie około 23. Kapitan samolotu, którym miał lecieć papież ze współpracownikami i dziennikarzami, miał problem z uruchomieniem silnika maszyny. Później linie lotnicze Iberia przekazały, że maszyna miała nieokreślony problem techniczny. Z tego powodu z Madrytu na Teneryfę przyleciał samolot zastępczy. Papież Leon XIV, przypomnijmy, był w Hiszpanii od 6 czerwca.

0: poczet błogosławionych włączonych zostało 9 polskich salezjanów męczenników. Zginęli w czasie II wojny światowej w niemieckich obozach w Auschwitz i Dachau. Jednak to nie ich śmierć jest najważniejsza, mówi ksiądz Andrzej Gołębiowski, rzecznik krakowskich salezjanów.
1: Nie skupiamy się tylko na samym męczeństwie. To jest owoc ich pięknej duszpasterskiej pracy. To, co po sobie zostawili jako salezjanie, pracując zarówno przy biurku, wykładając filozofię czy teologię, aż po sierociniec, zakładane orkiestry, granie z chłopakami w piłkę.
0: A ta szczególna praca z młodzieżą to najważniejszy wymiar życia salezjańskiego, dodaje ksiądz Gołębiowski. Uroczysta msza święta celebrowana była w Krakowie. Uczestniczyli w niej wierni przedstawiciele duchowieństwa oraz prezydent. Formułę beatyfikacyjną wygłosił kardynał Marcello Semeraro. Na mocy naszego apostolskiego autorytetu udzielamy zgody, żeby czcigodni słudzy Boży, gorliwi głosiciele Ewangelii, ci, którzy z miłości do braci nie bali się świadczyć o Chrystusie Panu, aż do przelania krwi, byli od teraz nazywani błogosławionymi oraz by mogli być czczeni corocznie 23 maja na sposób i w miejscach prawem ustalonych w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Amen.
0: Ksiądz Piotr Studnicki, który na antenie TVP komentował beatyfikację, podkreślił, że wydarzenie jest wielkim świętem.
3: Kościół wierzy, że krew męczenników jest zasiewiem nowych chrześcijan. Męczeństwo jest najwyższym świadectwem złożonym prawdzie wiary. Męczennik daje świadectwo Chrystusowi, który umarł i zmartwychwstał, z którym jest zjednoczony przez miłość. Beatyfikacja 9 salezjanów męczenników jest publicznym uznaniem ich heroicznego świadectwa wiary i miłości, które okazały się silniejsze niż przemoc, strach i śmierć.
0: Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś powiedział, że beatyfikacja to ważny moment dla Kościoła i ojczyzny. Zaapelował do młodzieży, by czerpała wzór z jednego z błogosławionych, Karola Goldy.
4: W chwili wybuchu wojny był jeszcze neopresbiterem. Został aresztowany i zabity w Auschwitz, gdyż spowiadał niemieckich żołnierzy, także z załogi obozu koncentracyjnego Auschwitz. On oddał życie nie za przyjaciół, on oddał życie za nieprzyjaciół, bo wiara pozwalała mu w nieprzyjaciołach widzieć braci. Drodzy młodzi, ufam, że też chcielibyście tak kochać. I takiego doświadczenia miłości wam życzę.
0: Z męczeństwa salezjanów mogło zrodzić się powołanie Karola Wojtyły, powiedział kardynał Grzegorz Ryś.
5: Młody Karol Wojtyła był świadkiem tego, kiedy salezjan Niemcy aresztowali w czasie wojny i wywieźli do obozu koncentracyjnego w Dachau. Tak, zderzył się z tym, co to znaczy, że naraz nie ma księży, którzy mieli sprawować liturgię, nawet tak piękną jak odpustową w kościele salezjańskim na Dębnikach.
0: W poczet błogosławionych Kościoła katolickiego włączeni zostali także Ignacy Antonowicz, Ignacy Dobiasz, Franciszek Charazim, Franciszek Miśka, Ludwik Mroczek, Włodzimierz Szembek, Jan Świerc i Kazimierz Wojciechowski. To polscy kapłani i wychowawcy, którzy zginęli w niemieckich nazistowskich obozach zagłady Auschwitz i Dachau w latach 1941-42. Dekret o ich męczeństwie 24 października 2025 roku zatwierdził papież Leon XIV. Mija 27 lat od wizyty Jana Pawła II w polskim Sejmie. 11 czerwca 1999 roku podczas 7 pielgrzymki do ojczyzny papież po raz pierwszy w historii przemawiał w Parlamencie Narodowym. Jan Paweł II wygłosił przemówienie na forum uroczystego zgromadzenia posłów i senatorów w obecności najwyższych władz państwowych, w tym premiera Jerzego Buzka i prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Na sali byli także obecni m.in. przedstawiciele władzy sądowniczej, korpusu dyplomatycznego, kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej oraz religii niechrześcijańskich. Fragmenty papieskiego przemówienia wielokrotnie oklaskiwano, a na zakończenie zgromadzeni zaintonowali hymn Polski. Gdy umilkły kolejne oklaski, Jan Paweł II powiedział: „Ale nam się wydarzyło”. Pielgrzymka w czerwcu 99 roku była najdłuższą podróżą apostolską papieża Polaka spośród wszystkich 9 do ojczyzny. Dziękujemy za świadectwo wiary. To natomiast hasło obchodów 19 Święta Dziękczynienia w Warszawie. W tym roku do Świątyni Opatrzności Bożej zostały wprowadzone relikwie błogosławionej Bolesławy Lament, założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w 35. rocznicę jej beatyfikacji. Od rana ulicami stolicy pielgrzymowali wierni, niosąc relikwie nowych patronów.
2: I wyruszamy z radosnym śpiewem.
6: Z Łowicza, bo nasza założycielka błogosławiona Bolesława Lament pochodzi właśnie z Łowicza i urodziła się w Łowiczu. A my jesteśmy rodzina misyjna.
7: Mamy stroje łowickie, kolorowo, pięknie.
8: Jestem szczęśliwa, że tu uczestniczę.
9: Należymy do rodziny misyjnej Bolesławy Lament w Legionowie. No i to jest osoba, która nam patronuje. No i tak idziemy taką grupą w marszu wdzięczności po prostu za wszystko. I za ojczyznę, i za rodziny nasze, i za wspólnotę. No i każdy w swojej.
0: Błogosławiona Bolesława Lament, założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, była pionierką działań ekumenicznych. Działając w czasach zaborów, budowała mosty między wyznaniami. W tym roku mija 35 lat od jej beatyfikacji. Do świątyni zostały też wprowadzone relikwie błogosławionego Józefa Stanka, męczennika II wojny światowej, w 110. rocznicę jego urodzin.
10: Ksiądz Bartosz Olszewski, Pallotyn. Dla nas, Pallotynów, dzisiaj to jest szczególny dzień, bo wprowadzamy naszego współbrata, księdza Józefa Stanka, błogosławionego, który był kapelanem Powstania Warszawskiego, który został tu w Warszawie, powieszony na własnej stule, który był z ludźmi do końca. I my dzisiaj tutaj chcemy być, chcemy się modlić, chcemy prosić szczególnie o nowe powołania, ale też uczyć się takiego kapłaństwa, takiego bycia, takiego pallotyńskiego ducha, jakiego miał błogosławiony Józef.
0: Trasa procesji przebiegała z placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przez kościoły Sióstr Wizytek, Świętego Aleksandra przy Belwederze i przez ulicę Gagarina oraz Króla Jana III Sobieskiego. A w południe rozpoczęła się msza, będąca głównym punktem uroczystości. Po niej zaplanowano rodzinne świętowanie i grę terenową. Jak mówi ksiądz Tadeusz Aleksandrowicz, proboszcz Świątyni Opatrzności Bożej, wszystkie te wydarzenia mają pomóc młodemu pokoleniu odkrywać wiarę we wspólnocie i w radosny sposób.
11: Jedną z głównych wartości tego miejsca jest młode pokolenie i to najmłodsze i to już teraz coraz większe przez święto dziękczynienia. Praca dla tej grupy jest pracą dla rodziny i dlatego też chcemy zauważyć rodzinę, a w tej rodzinie chcemy zauważyć właśnie poprzez grę rodzinną, grę terenową pod tytułem Mały Ja, Wielka Misja, by ona angażowała do czegoś jeszcze.

0: Polski w formie teatru lalkowego. Nowością były namioty powołaniowe sióstr misjonarek i pallotynów, w których można było m.in. złożyć intencje modlitewne. Obchody 19 dnia dziękczynienia zakończyły się wieczorem. Sprawą Komisji do spraw wykorzystania seksualnego nieletnich w Kościele, a także obronności zajmowali się biskupi podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu w Łomży. Jak mówił jej przewodniczący arcybiskup Tadeusz Wojda, prace nad komisją utknęły na etapie administracyjnym.
1: Jesteśmy wciąż w oczekiwaniu statutu i dokumentów, które posłaliśmy do ministerstwa. Chodzi o zatwierdzenie, o uzyskanie osobowości prawnej cywilnej. Jak na razie tego dokumentu nie otrzymaliśmy, więc jeszcze na razie jesteśmy w oczekiwaniu. W międzyczasie też została wypracowana wersja robocza porozumienia w przedmiocie współpracy komisji niezależnych ekspertów, które ma ułatwić kontakt między komisją a poszczególnymi diecezjami.
0: Biskupi rozmawiali też o roli Kościoła w wypadku na przykład klęsk żywiołowych w kraju. Jak mówi prałat Jarosław Mrówczyński, te działania oparte są o współpracę z MSWiA i MON-em.
2: Zespół mający na celu wypracowanie pewnych zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych, kataklizmów bądź ewentualnie wojny. Przygotowywany jest taki poradnik dla administratorów jednostek kościelnych na wypadek właśnie kryzysów bądź wojen. Poza tym jest również przygotowane szkolenie dla delegatów diecezjalnych, którzy zajmowaliby się ochroną ludności oraz ochroną patrimonium, czyli dziedzictwa narodowego.
0: Biskupi obradowali w Łomży przez 3 dni. Miejsce zostało wybrane ze względu na 100-lecie utworzenia diecezji łomżyńskiej i 35-lecie wizyty Jana Pawła II w tym mieście. 50 śmiałków wzięło udział w nietypowej rywalizacji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ich zadaniem było wbiegnięcie na 10. piętro kolegium Jana Pawła II, przebiegnięcie przez korytarz i zbiegnięcie schodami po drugiej stronie budynku. Ci, którzy wzięli udział w tym wyzwaniu, przyznali, że nie należało ono do łatwych.
3: Dla mnie nie było problemu z bieganiem, tam gdzie wymagało to dużej kondycji, natomiast zabrakło mi techniki przy zbieganiu. Nogi zaczęły się ślizgać. Ja nie wiem, jak młodsi koledzy to robili, ale oni tam zyskiwali.
4: Na pewno było to jakieś doświadczenie, bo nigdy w zasadzie nawet nie wchodziłam na 10. piętro, więc to było jak coś nowego zdecydowanie, żeby w ogóle wbiec.
5: Było na pewno bardzo intensywnie i męcząco, ale bardzo fajne przeżycie. Nigdy po schodach nie biegłem. Nie będę tego często powtarzał, mimo wszystko wolę biegać po płaskiej powierzchni, ale fajnie było siebie sprawdzić, na ile jest się wytrzymałem, na ile nogi pozwalają biegać na taką wysokość, więc mega fajne doświadczenie.
0: Zawody Idź Go odbyły się na KUL już po raz 2.

0: 31 raz mniejszości narodowe i etniczne pielgrzymowały w ubiegłą niedzielę na Górę Świętej Anny. Co roku ta uroczystość gromadzi tysiące wiernych, głównie z mniejszości niemieckiej. Biskup opolski Andrzej Czaja odprawił uroczystą mszę świętą w grocie lurdzkiej. Było też nabożeństwo ku czci świętej Anny w Bazylice. Z kolei w przeglądzie zespołów dziecięcych i młodzieżowych mniejszości niemieckiej zaprezentowało się 31 grup. Podczas pielgrzymki nawiązano również do przypadającej w tym roku 35. rocznicy polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Ojciec Symeon Czesław Stachera, franciszkański misjonarz pracujący w Maroku, laureatem 12. edycji nagrody imienia Benedykta Polaka. Czytamy na stronie internetowej www.franciszkanie.com. Wydarzenie odbyło się we Wrocławiu, a nagroda imienia Benedykta Polaka to promocja polskich dokonań eksploracyjnych oraz przypomnienie postaci patrona nagrody, czyli Benedykta Polaka i jego udziału w wyprawie do Mongołów w latach 1245-47. Benedykt Polak należał do wspólnoty pierwszych franciszkanów we Wrocławiu. A ojciec Symeon otrzymał nagrodę główną w kategorii badacza polskiego. Na jego dorobek naukowy i badawczy składają się misje prowadzone wśród rdzennych ludów Boliwii oraz pośród społeczności muzułmańskiej w Maroku. Jest autorem przełomowych badań nad dokumentami sułtańskimi, które znacząco wzbogaciły wiedzę o historii i relacjach chrześcijańsko-muzułmańskich. Jego osiągnięcia naukowe oraz działalność na rzecz dialogu międzykulturowego zostały docenione przez króla Królestwa Maroka, Mohameda VI. Ojciec Symeon Stachera, dodajmy, pochodzi z Dobrzynia, a urodził się w Brzegu. Tysiące młodych uczestniczyło w uroczystej mszy, która była centralnym punktem 30. ogólnopolskiego spotkania młodych na polach lednickich. Według szacunków organizatorów na miejscu zgromadziło się ponad 20 tysięcy osób. Uczestnicy jubileuszowej lednicy spędzili kilkanaście godzin na wspólnej modlitwie, śpiewie, tańcu i dzieleniem się wiarą. Jednym z elementów spotkania były warsztaty i konferencje prowadzone m.in. przez wspólnotę STZ, zaprzyjaźnioną ze wspólnotą lednicką. Po popołudniowej procesji orłów oficjalnie rozpoczęto 30. spotkanie młodych. Dla wielu uczestników lednica jest miejscem spotkania z rówieśnikami, wspólnej modlitwy i doświadczenia wspólnoty, do którego wracają każdego roku.
1: Jestem tutaj 6. raz na lednicy, bardzo uwielbiam tutaj przyjeżdżać. Jest to duże doświadczenie co roku, można zobaczyć wiarę z różnych stron, różnych świadectw posłuchać, różnych doświadczeń i dużo doświadczyć tak naprawdę samemu.
2: Najbardziej urzeka mnie w tym miejscu to, że jest tu tyle ludzi i nikt nie boi się swojej wiary tak pokazać na światło dzienne, że nikt się nie chowa nigdzie, że tą wiarę swoją, powiedzmy, wykrzykuje i całym swoim sercem chłonie tą wiarę od innych osób.
0: Jak podkreślają młodzi, wyjątkowość spotkania tworzą zarówno modlitwa, jak i atmosfera jedności oraz różnorodność wydarzenia.
3: Można i potańczyć, pośpiewać, ale spotkać też wielu ciekawych ludzi, a na koniec dnia wspólnie się pomodlić, poadorować, skorzystać ze spowiedzi. Myślę, że to jest taka też ładowarka duchowa.
4: To łączy ludzi, łączy całą młodzież. Jak się tak rozejrzeć po tym polu, to jest nas tutaj bardzo, bardzo dużo i jest to niesamowite, więc myślę, że jest to potrzebne.
5: To jest wyjątkowy czas spotkania z Bogiem i warto tutaj przyjechać.
0: Młodzi zgromadzeni na polach lednickich dokonali uroczystego wyboru Chrystusa, przechodząc nocą przez bramę trzeciego tysiąclecia, bramę Rybę. Tym symbolicznym gestem zakończyło się 30. ogólnopolskie spotkanie młodych wspólnoty lednickiej. Podczas spotkania prymas polski arcybiskup Wojciech Polak przekazał uczestnikom słowa pozdrowienia i błogosławieństwa od papieża Leona XIV skierowane do młodych zgromadzonych na jubileuszowej lednicy.
6: Papież Leon XIV z ojcowską bliskością pozdrawia wszystkich zgromadzonych na polach lednickich. Od 30 lat jest to miejsce radosnego spotkania młodych z Chrystusem, który w sakramencie chrztu otworzył przed nami życie wieczne. Tegoroczne hasło Genesis zaprasza was do powrotu do źródła. Bóg jest początkiem każdego dobra i każdego ludzkiego powołania.
0: Znaczenie jubileuszu oraz sens dokonywanego na lednicy wyboru Chrystusa podkreślał także krajowy duszpasterz młodzieży biskup Grzegorz Suchodolski. Wskazywał na ciągłość spotkań lednickich i ich rolę w formacji kolejnych pokoleń młodych wierzących.
7: To już po raz 30. pola lednickie wypełniają się rzeszą młodego Kościoła. Przyjechaliście tutaj pod bramę Rybę z waszymi pytaniami. Przyjechaliście tutaj z nadzieją, czasem z chaosem w sercu, ale nade wszystko, by na nowo dokonać najważniejszego wyboru w swoim życiu, czyniąc Jezusa Chrystusa osobistym Panem i Zbawicielem.
0: Tegoroczne 30. spotkanie młodych Lednica 2000 odbyło się pod hasłem Genesis, rozumianym jako powrót do źródła i nowy początek. Spotkania na polach lednickich organizowane są od 1997 roku, a ich pomysłodawcą był, jak pamiętamy, dominikanin ojciec Jan Góra. A młodzi wracają na Lednicę co rok, ponieważ to miejsce stało się dla nich symbolem wiary, wspólnoty i pokazania prawdy o ich aktywności w Kościele. Wydarzenie jest jednym z największych chrześcijańskich zlotów młodzieży w Polsce, a zarazem największym cyklicznym takim spotkaniem w Europie. Konferencja o świętym Franciszku odbędzie się w czwartek na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Skierowana jest do wszystkich zainteresowanych teologią, historią i badaniami nad pamięcią kulturową, a także tych, którzy chcą zobaczyć, jak średniowieczny charyzmat kształtował i wciąż kształtuje wyobraźnię religijną i humanistyczną. Konferencja ma na celu ukazanie postaci Franciszka z Asyżu w perspektywie 8 stuleci. Od literatury, muzyki i malarstwa przez film aż po dialog międzyreligijny i współczesne nauczanie papieskie. Najpierw były gorące posiłki, teraz niezbędny sprzęt do sprzątania podwórek, w tym taczki czy grabie. Caritas Diecezji Opolskiej nie ustaje w pomocy poszkodowanym przez trąbę powietrzną w Balcarzowicach w powiecie strzeleckim. Ludzie mają zmasakrowane podwórka, nieistniejące ogrody. My wsłuchujemy się w te bieżące potrzeby, mówi Artur Wilpert z centrali Caritas Diecezji Opolskiej.
8: Każda poszkodowana rodzina dostała od Caritas Diecezji Opolskiej taki zestaw narzędziowy, taczka, łopaty, grabie, miotły, wiadra. Zestaw, który w tej takiej już perspektywie, w tej długofalowej renowacji zawsze będzie w ogrodzie, w obejściu potrzebny. Wspaniała taka akcja, która też dodaje tym ludziom otuchy. W dachówki są ciągle gdzieś widoczne odpady jeszcze, konstrukcje dachowe gdzieś tam na ogrodach, na polach ciągle leżą.
0: Zawieźliśmy też indywidualnie według potrzeb osuszacze dużej mocy. One przydadzą się tam, gdzie prace remontowe już mogą postępować, tłumaczy Artur Wilpert. Przypomnijmy, przez kilkanaście dni kuchnia Caritas w Raciborzu wspomagała poszkodowanych mieszkańców Balcarzowic ciepłym posiłkiem. Teraz w pomoc żywnościową będą zaangażowane inne organizacje i koła gospodyń wiejskich. Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza do udziału w czwartym diecezjalnym Camino, który odbędzie się w dniach 18-21 czerwca. Trasa będzie wiodła z sanktuarium świętego Józefa w Prudniku Lesie do opolskiej katedry. Pielgrzymka będzie miała wymiar symboliczny i duchowy, gdyż zbiega się z odpustem Matki Bożej Opolskiej, o którym za chwilę, oraz 50. rocznicą śmierci biskupa Franciszka Jopa. Hasło tegorocznego diecezjalnego Camino brzmi: uczniowie misjonarze wezwani, aby owoc przynosili. Uczestnicy będą zgłębiać temat chrześcijańskiej dojrzałości, modląc się szczególnie o nowe powołania, pokój na świecie oraz wewnętrzną odnowę wspólnoty Kościoła. A tegoroczne obchody odpustu ku czci Matki Bożej Opolskiej, patronki miasta Opola, rozpoczną się w sobotę o godzinie 19:00. Wyruszy procesja ulicami miasta z kościoła Matki Boskiej Bolesnej i świętego Wojciecha do kościoła katedralnego, a następnie będą nieszpory maryjne. W niedzielę, w drugi dzień obchodów, 21 czerwca, w uroczystość już właśnie Matki Bożej Opolskiej, o godzinie 12:00 sumie odpustowej przewodniczył będzie ksiądz biskup Paweł Stobrawa. O godzinie 18:15 przywitanie uczestników. IV diecezjalnego wspomnianego już Camino, zaś o godzinie 18.30 Eucharystia na zakończenie Camino. I to już wszystko w tym wydaniu programu Efata. Zapraszam w przyszłą niedzielę, także po godzinie 6.00 kłania się Roman Juranek.

0: reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie. Zbliża się godzina 7, a to czas na wiadomości na antenie Radia Opole.
3: A w wiadomościach ważne informacje dla kierowców ruszających w dalszą drogę. W całym kraju dziś można spodziewać się burz i silnego wiatru. Przed nami ostatni dzień Opolagry, a ponadto od dziś letni rozkład jazdy na kolei.
4: Wiadomości Radia Opole.
0: Informację przygotowała Agnieszka Bauer-Krajewska.
3: Na dużym obszarze kraju pada deszcz lub grad. Pojawiają się też burze z silnym wiatrem. Dyżurny synoptyk IMGW Piotr Ojrzyński przypomina, że szczególną ostrożność w takich warunkach powinni zachować kierowcy.
5: Myślę, że tu większym zagrożeniem właśnie mogłaby być duża prędkość wiatru, która mogłaby uszkodzić drzewostan i spowodować jego takie uszkodzenia, że mogłoby to utrudnić właśnie ruch, bądź też uszkodzić samochody, czy stojące, czy jadące.
3: Żółte ostrzeżenie przed burzami obowiązuje do godziny 20 w centralnej i północnej części kraju. A szczegółowa prognoza pogody dla naszego regionu już za kilka minut.
4: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
3: Drony rolnicze, automatyczne kombajny, ciągniki wyglądające jak statki kosmiczne. Takie maszyny można zobaczyć w ten weekend w polskiej Nowej Wsi, gdzie trwa Opolagra. Dziś ostatni dzień tej imprezy. W tym roku przyjechało tutaj 300 wystawców z kraju oraz z zagranicy. Można podziwiać wszystko, co bardzo nowoczesne, jeśli chodzi o technologię i technikę rolniczą, tłumaczy Mariusz Jabłoński, organizator wydarzenia.
6: Ciągniki, kombajny, drony, pojazdy bezzałogowe, cała gama produktów i oferty związanej z hodowlą zwierząt, szczególnie bydła, pasze, dodatki paszowe, wyposażenie budynków inwentarskich, nawozy, dodatki mineralne. Naprawdę jest co oglądać. Do tego oczywiście, jak każda Opolagra, pokazy na żywo, pokazy oprysku dronem, pokazy rozsiewu nawozu, pokazy rozcinania bel. Codziennie naprawdę całe mnóstwo atrakcji od rana do popołudnia.
3: Na miejscu prezentowane jest również bydło. Przywieźliśmy 9 sztuk jałówek, w tym 3 rasy polsko-czerwonej, która jest rasą zachowawczą, tłumaczy Kinga Prymula, zootechnik z ośrodka hodowli zarodowej z Przerzeczyna Zdroju.
7: I 6 jałówek rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Odmiany 5 jest odmiany czerwono-białej i jedna jest odmiany czarno-białej. Zainteresowanie jest cały czas. Mamy, na chwilę zatrzymaliśmy sprzedaż jałowic, żeby wypełnić swoje stado, bo przeszliśmy teraz na roboty udojowe i chcemy uzupełnić nasze stado, ale cały czas popyt na jałówki cielne jest i tak samo jest popyt na byczki opasowe do 2 tygodni, że na to listę mamy zrobić już do końca roku, że chętni cały czas są i nie brakuje ich.
3: A dodajmy, że atrakcje i stoiska otwarte będą od godziny 9 do 17.
4: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
3: Więcej pociągów nad morze, wydłużone kursy i podwójne zestawienia Pendolino do niektórych miejscowości nadmorskich. Dziś wszedł w życie letni rozkład jazdy na kolei. Na tory wyjadą również dodatkowe pociągi, które zabiorą pasażerów m.in. do Ustki, Kołobrzegu i Trójmiasta. W czasie wakacji ponownie zostanie uruchomiony międzynarodowy pociąg do chorwackiej Rijeki. Michał Wrzosek z PKP Intercity tłumaczy, że składem będzie można dojechać również nad wybrzeże słoweńskie.
8: Tegoroczna lata będzie kursował do końca sierpnia aż 6 razy w tygodniu, a nie 4 razy jak w zeszłym roku. W drodze do stacji docelowej skład przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię i nowością jest wagon do Kopru. Pasażerowie będą mogli dotrzeć do największego miasta słoweńskiego wybrzeża. Podaż miejsc pociągu zwiększy się ponad dwukrotnie w stosunku do ubiegłego roku.
3: Wakacyjny rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywać do końca sierpnia. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczyna dzisiaj wizytę w Stanach Zjednoczonych. Został zaproszony na uroczystości urodzinowe Donalda Trumpa w Białym Domu. A no właśnie, a propos prezydenta Stanów Zjednoczonych, zapowiedział, że dziś ma zostać podpisane porozumienie z Iranem. Amerykański prezydent na platformie Truth Social dodał, że po podpisaniu porozumienia od razu zostanie otwarta cieśnina Ormus.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
9: W Opolu teraz 13 stopni Celsjusza, pochmurnie, w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotny opad deszczu, możliwe burze, temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni Celsjusza, wiatr umiarkowany w porywach do 65 km na godzinę zachodni.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Rozpoczynamy program Weekend z Radiem Opole. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec, a program realizuje Marcin Głowienkowski. Zostańcie z nami co najmniej do godziny 11:00.

0: klap, bo ja się nie boję.
1: Reklama społeczna.
2: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
3: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
2: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
3: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
2: Bądźcie z nami, razem możemy więcej.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc!
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
10: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
11: czują się bezpieczne i kochane.
12: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
13: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
14: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
15: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
16: Razem możemy zmienić świat.
17: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
10: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
1: Reklama społeczna.
18: Reklama.
19: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
18: Po reklamie.

mówić, że tanecznym krokiem z Michaelem Jacksonem rozpoczynamy program Weekend z Radiem Opole. Ja na pewno, bo tutaj tańczę. Drodzy słuchacze, ale dzisiaj będą też klimaty muzyczne, ale bardziej lokalne. Ale na sam początek, w najbliższej godzinie, o swojej pasji do starych samochodów, a przede wszystkim do swojego opolskiego garbusa, opowie Daria Janicka, która od lat przemierza Polskę, uczestnicząc w lotach i spotkaniach miłośników klasycznej motoryzacji. Pani Daria także w programie zapowie zlot garbusa Łopolskie klimaty, który już w czerwcu w tym roku. Naszym gościem także po godzinie 9 będzie pani Beata Kozioł, która od lat z ogromnym zaangażowaniem przekazuje najmłodszym miłość do tańca ludowego jako instruktorka dziecięcego zespołu pieśni tańca Większyce. To po godzinie 9, a po godzinie 8 klasyczny i tradycyjny cykl Rusz się z Radiem Opole. Tym razem Monika Matuszkiewicz-Biel odwiedziła turniej gier planszowych. No, zobaczymy, jak tam się rozgrywały te wszystkie pasje i gry. Także cykl Co oni śpiewają, a tutaj w tym cyklu będzie bardzo hip-hopowo, więc trochę inaczej. Po godzinie 10 kreatywnie i aktywnie i tutaj mam nadzieję, że ja osobiście Państwa zaskoczę, bo dowiemy się, jak połączyć czytanie książek i pływanie na kajakach. O, takie rzeczy właśnie w naszym województwie się odbywają i jak to jeszcze połączyć ze spotkaniami. Oczywiście będziemy rozmawiać także o festiwalu książki, więc będzie się działo. Zostańcie z Radiem Opole, a za chwilę o opolskich garbusach i nie tylko.

0: Muzyki na antenie Radio Opole. Wspaniały zespół, ponad 20 lat na scenie. Drodzy słuchacze, są małe, wielkie, brzydkie, ładne. Niektórzy kochają je nawet bardziej niż swoje dzieci. Niektórym to w sumie obojętne, jakie są, byle jadą. Samochody. No właśnie, a gdybyście tak zobaczyli takiego garbusa, który jest ozdobiony w opolskie wzory, to powiedzcie prawdę, obejrzelibyście się za siebie? No ja na pewno. No ale jak widzę takiego malucha, który jedzie, no to też się oglądam i jeszcze tak warczę i sobie myślę, czy naprawdę ten silnik to ten, który tam był? Nie wiem, różnie to jest, ale są tacy fani pojazdów, którzy po prostu są w stanie przejechać pół Polski, żeby tylko się spotkać ze swoimi znajomymi i przede wszystkim zaprezentować swój wspaniały, wychuchany samochód. Już pod koniec czerwca nawet w naszym województwie odbędzie się trzeci zlot garbusa pod takim tytułem Łopolskie klimaty 26 i 28 czerwca. I na ten pomysł wpadła między innymi pani Daria Janicka, która sama ma takiego opolskiego garbusa i o tego garbusa właśnie zapytałam Darię i przede wszystkim o to, skąd pomysł na zorganizowanie takiego zlotu właśnie u nas w województwie opolskim.
1: Garbusy to jest moja też bardzo duża pasja od wielu, wielu lat. Samego garbusa mam 22 lata. I garbus jest z 68 roku i kupując ten samochód okazało się, że no oprócz miłości do motoryzacji jest wielu takich pasjonatów w Polsce i też na Opolszczyźnie i postanowiłam zaprosić moich, no nazwijmy to, znajomych z Polski tutaj na Opolszczyznę i organizuję taki ogólnopolski zlot Łopolskie klimaty. I udało mi się połączyć właśnie ten nasz folklor śląski z motoryzacją i zlot jest to trzeci raz już organizowany i będzie pod koniec czerwca. Na garbusie jest wzór opolski. Zawsze chciałam, że tak powiem, podkreślać to, skąd ja jestem, a że dużo nim jeździłam, to tak, żeby wszyscy od razu wiedzieli, że z tego Łopola. Także wzór opolski w ogóle jest prześlicznym wzorem i teraz nawet nasze logo jest wzorem opolskim i też na sam zlot przyjeżdża twórczyni ludowa, która tego wzoru opolskiego będzie uczyła malować i która będzie w ogóle opowiadała całą genezę tego wzoru. No to jest 26 do 28 czerwca i to jest ośrodek wypoczynkowy w Luboszycach. Zlot odbywa się przez 3 dni, ale też już mogę serdecznie zaprosić wszystkich na paradę garbusów, która się odbędzie w sobotę, gdzieś o godzinie 10 i będziemy jechali do parku w pokoju, bo organizując ten zlot też chcę, żeby goście właśnie z Polski poznali nasze opolskie zakamarki. To jest tak, że my tylko ogłaszamy, że organizujemy zlot i nigdy nie wiemy, ile osób w ogóle przyjedzie, kto przyjedzie. No jest już tak, że niektórzy nam się zapowiadają, ale generalnie to zawsze jest, że tak powiem, sprawa otwarta. Jesteśmy gotowi na wszystko. No i w tym roku właśnie organizowana jest parada w kierunku pokoju i tam razem z przewodnikiem ten nasz odrestaurowany park będziemy w pokoju zwiedzać. No garbusy będą stały na parkingu, ładnie poukładane i mieszkańcy pokoju w tym czasie będą mogli sobie te garbuski pooglądać.
0: Będą mogli pooglądać, będą może mogli się przyjechać. No zobaczymy, czy będą jechać, czy staną. O to, jak dbać o taki stary samochód i garbusa. O to zapytam panią Darię Janicką. Już za moment zostańcie z Radiem Opole.

0: ostatni weekend czerwca w naszym województwie odbędzie się trzeci zlot garbusa Łopolskie Klimaty, ale o to, jak właściwie dbać o takiego garbusa, o taki stary samochód, zapytałam Darię Janicką, która jest między innymi organizatorem tego zlotu.
1: Że ja zawsze uważam, że po pierwsze dba się jak o każdy samochód, czyli podstawy, no wiadomo, trzeba pilnować oleju, wymieniać ten olej, od czasu do czasu dać do mechanika, żeby zerknął, czy tam wszystko jest w porządku, ale te stare samochody mają to do siebie, że one uwielbiają jeździć. Najbardziej obrażają się w momencie, kiedy się je gdzieś odstawia do garażu i traktuje jako niedzielny samochód. Ja niestety tak teraz zrobiłam, więc muszę znowu pójść do garażu, troszeczkę z nim porozmawiać, posmyrać, żebyśmy mogli szczęśliwie dojechać na zlot.
2: A ten garbus, którego ty masz, to ty malowałaś ten wzór na tym garbusie, czy jednak kogoś poprosiłaś?
1: Nie, ja nie miałam odwagi na to, żeby pomalować ten wzór. Ten wzór jest pomalowany przez Teresę Ozimek, naszą twórczynię ludową. Nie jest pomalowany bezpośrednio na samochodzie, bo bałam się, że po prostu on zejdzie, więc jest przeniesiony na folię i ta folia jest przeniesiona na samochód.
2: A co na to ci koneserzy tych samochodów? Bo to chyba zawsze są takie dwa obozy. Jedni są za tym, żeby modyfikować, modulować, zmieniać, a są pewnie też tacy tradycjonaliści, którzy wolą, żeby tego samochodu nie ruszyć. Ta wartość jest większa tego samochodu, kiedy jest bardziej oryginalny, czyli taki, jak klasycznie został wyprodukowany.
1: Tak, to prawda. Zawsze były dwa obozy i chyba zostaną dwa. Aczkolwiek teraz też jest tendencja do tego, że jednak i tak podziwia się ludzi za to, że mają taki stary samochód, że dbają, że jeżdżą nim przede wszystkim, nie że on gdzieś stoi, tylko że ten samochód się wykorzystuje. Poza tym ja też jestem kobietą, więc chyba tak patrzą na mnie tak z przymrożeniem oka. No, także myślę, że nie przeszkadza im to i znając mój charakter i to, jaka jestem, wręcz chyba byliby zdziwieni, gdybym ja nic na tym samochodzie nie miała.
2: A czy w środku, w tym garbusie też są jakieś takie elementy, które zmieniłaś, które trochę jakby dostosowałaś do swojej osobowości?
1: Nie, akurat środka w ogóle nie ruszałam. Środek mam dosyć jasny, więc tam jest jasna tapicerka, więc generalnie nic nie ruszam. Ładnie się ubieram i jadę.
2: Jednorazowo ile taki garbus jest w stanie przejechać? Że czujesz się bezpiecznie, że damy garbusiku radę?
1: Znaczy, no tutaj może nas zaskoczyć po 2 kilometrach i po 2000, także tutaj nie ma zasady. W takich moich latach, nazwijmy to, wolnego czasu no to potrafiłam jeździć po prostu po całej Polsce, nie? I to tak na weekend, czyli nie wiem, w piątek wyjeżdżałam na Mazury, wracałam w niedzielę, za tydzień jechałam na przykład, nie wiem, na zlot do Krakowa.

0: Także co weekend gdzieś tam te zloty w Polsce tych starych garbusów się odbywają. Także od praktycznie maja do października można co weekend sobie samochodem gdzieś tam pojeździć i podwiedzać różnych znajomych.
1: Trudno jest kupić dzisiaj, w dzisiejszych czasach, taki samochód?
0: Znaczy, w ogóle wydaje mi się, że trudno jest kupić stary samochód, dlatego że no będzie to zawsze jajko niespodzianka, jak ja to mówię. Zawsze może nas coś zaskoczyć. Poza tym uważam, że też no lepiej jednak kupować tego typu samochody od kogoś znajomego, gdzie wiadomo, jaka była na przykład historia tego samochodu. No chyba, że jest się mechanikiem i, że tak powiem, kupuje się samochód po to, żeby go od początku wyremontować, no to wtedy można kupować coś, co, nie wiem, rzuci się nawet w internecie.
1: Daria, pięknie Ci dziękuję. Dzisiaj moim gościem była, no trochę szalona, chociaż nie, chociaż wygląda spokojnie, dziołcha z lasu.
0: Dziękuję ślicznie i bardzo mi miło, że mnie zaczepiłaś, że Cię zainteresowałam, także mam nadzieję, że tych rozmów będzie przed nami dużo więcej.
2: Z pewnością dużo więcej już pod koniec czerwca, dokładnie 26 i 28 czerwca w Luboszycach odbędzie się trzeci zlot garbusa Łopolski Klimat. No, ciekawa jestem, czy garbusy pojadą i wiadomo, że kobiety o samochód dbają inaczej. A teraz przed nami już na antenie Radia Opole Mrozu.

0: Zbliża się godzina 8, a to czas na wiadomości na antenie Radia Opole.
1: Uwaga kierowcy, dziś w całym kraju można spodziewać się burz i silnego wiatru. Sprawdzimy też, co będzie się działo na dniach strzeleczek. W wiadomościach również apel o oddawanie krwi przed wakacjami.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Ale na początek informacja dla kierowców ruszających w dalszą drogę. Niedziela będzie mokra, wietrzna i burzowa. Pierwsze burze pojawią się na północy Polski. W ciągu dnia dotrą do większości regionów kraju. Synoptycy prognozują przelotne, miejscami silniejsze opady deszczu, silne porywy wiatru i lokalnie niewielki grad. Burze będą bardzo szybko się przemieszczać. IMGW zaleca śledzenie bieżących komunikatów pogodowych, a szczegółowa prognoza pogody z naszego regionu już za kilka chwil.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Przed nami drugi dzień strzeleczek. Sobota upłynęła pod znakiem rodzinnej integracji i sportowej zabawy. Najmłodsi mieszkańcy rywalizowali w biegach, a każdy uczestnik został nagrodzony medalem i upominkiem.
3: Było bardzo sympatycznie, było na zawsze bardzo sympatycznie. Szczególnie ten pierwszy dzień strzeleczek, kiedy jest taka rodzinna rywalizacja wszystkich dzieci najmłodszych, którzy przychodzą swoimi rodzicami, swoimi dziadkami, opiekunami i rywalizują o pierwsze miejsca w biegach w poszczególnych kategoriach.
1: A dzisiaj na boisku sportowym w strzeleczkach występy dzieci i młodzieży, pokazy artystyczne oraz koncerty. Na scenie zaprezentują się lokalne zespoły i grupy taneczne, a wieczorem wystąpią zaproszone zespoły.
3: O 17.15 zapraszamy na koncert Andrzeja Cierniewskiego, który na pewno się wszystkim spodoba. Na godzinę 19 zapraszamy już na legendarny zespół Teraz My. Liczę na was, że będzie bardzo dużo osób, ponieważ ten koncert zawsze cieszy się dużym wzięciem. I ten piękny dzień zwieńczymy o godzinie 20.30. Będzie zabawa z zespołem RODOS do samego białego rana.
1: Mówi Marek Pietruszka, burmistrz Strzeleczek. A propos świętowania, w 80. urodziny prezydenta Donalda Trumpa w Białym Domu odbędzie się gala mieszanych sztuk walki. W wydarzeniu weźmie udział jako wiceprezydent Karol Nawrocki. Według informacji uzyskanych przez Polskie Radio nie przewidziano formalnego spotkania prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych, choć może dojść do nieformalnej rozmowy.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Stacje krwiodawstwa w całej Polsce apelują o oddawanie krwi. Apel ma związek ze zbliżającymi się wakacjami. Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi imienia Tadeusza Marciniaka, Małgorzata Meder, wyjaśnia, że wakacje liczba wypadków jest największa, a zapotrzebowanie na krew rośnie.
4: Przed wakacjami zachęcam, żeby wszyscy oddawali krew, bo krwiodawcy również podróżują, wyjeżdżają za granicę, a w zależności gdzie polecą, pojadą, to nie zawsze mogą wrócić i od razu oddać krew, tylko mają kadencję na odczekanie. U nas nie ma strachu, nie ma lęków, mi to obalamy, jak ktoś się bardzo boi igieł, to ja zawsze mówię, że potrzymam za rękę i na mnie w oczy niech patrzy.
1: A w tej chwili na Opolszczyźnie brakuje grupy 0RH-, mało jest też krwi grupy ARH+.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
1: Zespół New York Knicks, którego zawodnikiem jest Jeremy Sochan, wywalczył mistrzostwo koszykarskiej ligi NBA. W piątym finałowym spotkaniu Nowojorczycy pokonali na wyjeździe San Antonio Spurs 94-90 i rywalizowali do 4 zwycięstw. Triumfowali 4-1. Reprezentant Polski Jeremy Sochan pojawił się na parkiecie na kilka ostatnich sekund. Stał się pierwszym polskim koszykarzem, który wywalczył tytuł w NBA. I jeszcze rozpoczęliśmy informację dla kierowców i taką kończymy. Od jutra nowy węzeł przy Centrum Usług Publicznych w Opolu będzie w pełni przejezdny. Kierowcy zyskają możliwość jazdy estakadą wszystkimi pasami w obu kierunkach i bez przewężeń. Udostępnione zostaną również wszystkie nowo wybudowane ciągi dla pieszych i rowerzystów. Natomiast przez kilka dni w pobliżu drogi można będzie jeszcze spotkać drogowców, bo trzeba dokończyć porządkowanie i urządzić teren wokół tego obiektu.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: W Opolu za oknami pochmurnie, 13 stopni Celsjusza na termometrach. W dzień w naszym regionie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Wysokość opadów miejscami do 10 mm, temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany w porywach do 65 km na godzinę zachodni. Drodzy słuchacze, warto zabrać parasol, jeśli wybieramy się, bo może być miejscami bardzo różnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Rozpoczynamy drugą godzinę programu Weekend z Radiem Opole. Przy mikrofonie cały czas Żaneta Plotnik-Krumpiec, a program realizuje Marcin Głowienkowski. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944. Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
0: Po reklamie.

0: programie Weekend z Radiem Opole teraz moment, żeby wybrać się na turniej gier planszowych, który odwiedziła Monika Matuszkiewicz-Biel i przed nami cykl Rusz się z Radiem Opole.
1: Rusz się z Radiem Opole.
2: Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym programie Rusz się z Radiem Opole pokażemy, że dobra zabawa, zdrowa rywalizacja i integracja nie znają żadnych barier. Odwiedzimy wyjątkowy turniej gier planszowych, w którym uczestniczą osoby niewidome, słabowidzące oraz pełnosprawne. Sprawdzimy, jak wyglądają dostosowane do różnych potrzeb gry, porozmawiamy z organizatorami i uczestnikami oraz przekonamy się, że przy jednym stole najważniejsze są wspólne emocje, strategia i radość ze spotkania. Zostańcie z nami.
3: To już jest trzecia edycja turnieju gier dla osób niewidomych i słabowidzących. Mateusz Szpringiel, naczelnik Biura do Spraw Dostępności. Przypomnę tylko, że w tamtym roku jako miasto Opole realizowaliśmy zadanie w ramach inicjatywy lokalnej Dostępne Opole, kreatywnie czas spędzamy, w ramach którego zakupiliśmy 48 sztuk gier dla osób niewidomych i słabowidzących i w tym roku właśnie organizujemy trzecią edycję tego turnieju.
4: Jak to wygląda, jak to przebiega? No bo mamy gry, mamy osoby niewidome, jak to wszystko jest połączone?
3: Tak, te gry są specjalnie dostosowane dla osób niewidomych i słabowidzących, między innymi mają powiększoną czcionkę, są oznaczone kontrastowo, mają oznaczenia brajlowskie. W tym roku zaprosiliśmy do turnieju 25 osób. Są to przedstawiciele Fundacji Szansa Jesteśmy Razem, Oddział Opolski, Polskiego Związku Niewidomych Okręg Opolskich, a także naszych opolskich seniorów. Przewidzieliśmy trzy grupy konkursowe. Każda z grup konkursowych będzie rywalizowała 25 minut. Zaplanowaliśmy między innymi gry w szachy, uno, w warcaby, kostkę Rubik.
4: Czyli jednym słowem integracja też.
3: Tak, bardzo nam zależy, aby w tej szeroko rozumianej dostępności był realizowany element integracji społecznej, dlatego też w tym roku wspólnie z Fundacją Lelek Pomaga organizujemy zajęcia fitness dla osób niewidomych, bo wiemy, że oprócz tej dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej ważna jest integracja społeczna i to od wielu lat w mieście Opolu realizujemy.
4: No właśnie, wydaje mi się, że to, że są budynki dostosowane już do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, to jest jedno, ale to, żeby wyjść, żeby się gdzieś spotkać, żeby coś porobić, tak jak tu dzisiaj, to jest chyba takie święto.
3: Tak, dlatego, tak jak wcześniej wspomniałem, w Opolu realizujemy od wielu lat wiele działań w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej. Oddaliśmy do użytku Centrum Aktywizacji Społecznej, działa Centrum Senior w Opolu, działa Centrum Dialogu Obywatelskiego. To są te miejsca właśnie, gdzie wszyscy mieszkańcy mogą się integrować i aktywnie spędzać czas i bardzo nam zależy, żeby zaktywizować tą grupę osób ze szczególnymi potrzebami.
4: To co będzie następne?
3: Już 3 września zaplanowaliśmy kolejny turniej gier inkluzywnych podczas Opolskich Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Mam nadzieję, że od września uda nam się kontynuować z kolejną grupą zajęcia fitness dla osób niewidomych, ale także opracowujemy kurs dla dzieci i młodzieży, gdzie chcemy przybliżyć naszym dzieciakom i młodzieży z terenu miasta Opola kulturę osób głuchych.
4: Mamy stolik numer 1 i tu mamy tak, uno, domino, memo. W czym jest pan najmocniejszy?
5: Ja najmocniejszy jestem w rejestracji i dopilnować, żeby wszyscy się wpisali na listę obecności tutaj, jak zwykle, na każdym innym forum i tak dalej. A mocny w tym wieku to jestem słaby. Ale wszystkiego trzeba spróbować i, no i dać sobie radę ze wszystkim.
4: Ale gry planszowe, fajna sprawa.
5: Oczywiście, że fajna. Tylko, że to się bawiło kiedyś za dawnych, dawnych lat. A my teraz inaczej się trochę bawimy, prawda? Ale postaram się, żeby nie dać plamy. Chociaż ostatnio w szkole na Struga też była taka integracja z młodzieżą. No i też tak walczyłem w tych tańcach ze wszystkim, że nawet zdobyłem nagrodę.
4: Podejrzewam, że gry w uno czy gry w domino to się nie zapomina tak jak jazdy na rowerze.
5: Oczywiście, ja już nie lubię jeździć, bo się nauczyłem samochodem jeździć, ale w domino jest fajna zabawa, nawet mam je w domu.
4: Ważna też jest integracja, żebyśmy wszyscy byli jednością, a nie podzieleni, że osoby, nie wiem, niewidome, słabowidzące, niepełnosprawne są gorsze, inne niż my.
5: Nigdy nie robiłem żadnego podziału na lepszy czy gorszy. Nigdy. A jak to słyszę, to mnie bardzo drażni. A że ja czasami z młodzieżą, bo najwięcej też młodzieży jest, to pani redaktor, ja się wtedy czuję o kupę lat młodszy i chcę dorównać wiekiem do tej młodzieży.
4: Mamy stolik numer 3. Warcaby, rewersji i Chińczyk, tak?
6: Tak.
4: To będziemy dzisiaj grać?
6: Warcaby albo Chińczyk. Rewersów nie znam.
4: No właśnie, a taki turniej dla was, fajna rzecz, fajna sprawa?
6: Myślę, że tak, coś nowego. Pamiętam czasy szkolne, gdzie się grało w karty. Wspominam to mile. Szłam z dziećmi podczas, jak były młodsze, bo już teraz trochę też grałam i grało się i właściwie czasami jeszcze gramy w Chińczyka właśnie, czy Uno, wiem, że tam też jest. I no fajna zabawa, też integracja dla wszystkich. Myślę, że jak najbardziej dobry sposób na spędzenie czasu wolnego i integracji wśród ludzi i tak.
4: No właśnie, czyli pani wspomniała, że Warcaby i Chińczyk, czyli w tym jest pani najmocniejsza?
6: Nie, bo pamiętam z czasów też szkolnych, więc nie wiem. Nie wiem, bo już dawno nie grałam, ale warto wrócić do... Bo mówię, no są teraz nowsze gry, inne i gdzieś tam Warcaby i Chińczyk to mówię, czasy jeszcze szkolne, ale teraz... Mówię, powrót do czasów dziecięcych.
4: Wspomniała też pani bardzo o ważnej sprawie, że integracja, że właśnie nie siedzimy w domu, tylko wychodzimy i bawimy się.
6: Myślę, że tak, że dla osób, które borykają się z różnymi dolegliwościami, jakimiś tam sytuacjami związanymi zdrowotnymi, to jak najbardziej wyjście poza własne środowisko domowe jest najlepszym jakby rehabilitacją dla nas. Jako osoby no, niepełnosprawne, tak?
4: No to teraz do pana. Pan w czym się czuje najlepszy? W której grze?
7: Ja tak mi się kojarzą Warcaby. Kiedyś grałem w Warcaby, więc w Warcabach chciałbym spróbować na nowo sobie przypomnieć, jak to się grało na takiej zasadzie.
4: Czyli dzisiaj dłonie i umysł pójdzie w ruch.
7: Tak.
4: No właśnie, fajny sposób, fajny turniej.
7: Tak, jest to, jak mówię, przy okazji przypomnienie dzieci, jak się grało, jak się było dzieckiem, no i tak jak wspomniała wcześniej koleżanka, integracja ze środowiskiem.
4: Takich rzeczy chyba troszkę brakuje.
7: Tak, akurat tego jest tak nie do końca na tyle, albo jest kwestia z tego, ludzie też mają jakieś własne, bym powiedział, opory, czy nie opory wyjścia na zewnątrz, a to jest jakby coś takiego mobilizującego do przyjścia i do zintegrowania się przy okazji grania.
4: No właśnie, idealnie pasuje też do naszej audycji Rusz się z Radiem Opole, bo to właśnie ruszamy się, wychodzimy, ruszamy się, myślimy. Nie trzeba się tylko ruszać nogami, ale można też ruszać umysłem.
7: Oczywiście.
4: No właśnie, wyjście z domu, mówię, tych rzeczy brakuje, więc co, fajnie by było trochę więcej.
7: Tak, czy może częściej coś takiego jakby się organizowało, to może i z czasem więcej osób by się do tego no, przyłożyło, chciało wyjść z domu. Ja mówię, początki z reguły nigdy nie są łatwe, ale z czasem mogą to przynieść efekty takie, że się stworzy jakaś tam grupa graczy, która będzie regularnie się spotykała.
4: Czyli apelujemy nie raz w roku, a raz w miesiącu.
7: No, to by było najlepszym rozwiązaniem.
8: A do tyłu można chyba też bić?
7: Do przodu tylko bijesz.
8: Kiedyś grałam, że można do tyłu, nie? Dobra, to jest tak cię. Musimy to tak zrobić, dobra? Dobra, no już mój błąd. No już mój błąd, ale dobra.
7: Aha, ciebie ja cię mówię tak, nie? No i czyli ja cię zabieram.
4: Drogie panie, wy też dzisiaj uczestniczycie w turnieju gier planszowych, no bo właśnie, żeby była ta integracja, żeby wszyscy czuli się tacy sami, jednościowo i tak dalej.
9: Tak, chcemy spróbować grać właśnie z osobami niepełnosprawnymi. My reprezentujemy Centrum Seniora, gramy w każdy piątek, akurat moja ekipa, z seniorami w różne gry. Mamy dosyć dużo w Centrum Seniora gier do dyspozycji. Mamy różne ekipy, są miłośnicy i Rumi Kuba, i Skrabli, i różnych innych gier, układanek takich bardziej logicznych, przestrzennych. Także chcemy się też tutaj sprawdzić z innymi osobami. Jest to dla nas dokładne, dodatkowe doświadczenie. Mam nadzieję, że damy radę.
4: Wspomniała Pani, że gracie. To w czym Pani jest najmocniejsza?
9: Lubię grać w Rumikuba, lubię też układać skrable z koleżankami.
4: Rumikuba, co to jest?
9: Rumikub to jest taka gra podobna do Remi, punktowana, taka trochę matematyczna. Trzeba umieć przewidywać, układać w takie sekwencje, kostki, także no lubimy to. Czasami jak mamy dobry nastrój i chcemy sobie zrobić jakąś ekstra imprezę, to robimy turniej w bingo. To zawsze jest przy tym trochę śmiechu. Także no to jest taka fajna forma spędzenia czasu.
4: Gry planszowe pokazują też, że ruszać nie trzeba się tylko fizycznie, ale też umysłowo i trzeba wytężyć tą naszą głowę.
9: Tak, to jest prawda, trzeba wytężać i właśnie fajnie, jak się próbuje różnych gier na różnych poziomach. Gier logicznych i z zakresu matematyki, i z układania wyrazów, tworzenia, kombinowania, przewidywania. Tam różne funkcje się mózgu uruchamiają, także jak najbardziej trzeba próbować wszystkiego. Nawet taka gra prosta jak Chińczyk, którą no już z wnukami żeśmy grały, no też myślę, że tutaj sobie przypomnimy te zasady i też będzie fajnie.
4: To teraz pytam koleżankę. Koleżanka, w czym się czuje dobra?
10: No ja mogę powiedzieć, że dołączyłam dzisiaj w miejsce innej koleżanki, która tu miała być, ale no z powodów osobistych nie może. Jest taka sprawda, że już dawno, bardzo dawno nie grałam w gry. Spróbuję swoich sił, ale mam nadzieję, że te osoby właśnie, z którymi będę grać, coś mnie podszkolą. A na pewno to wyjdzie z korzyścią dla mnie.
4: No ale pewnie Uno, czy Domino, czy Chińczyk, no to są gry, które się nie zapomina.
10: Tak. Nie, no w Toto na pewno nie zapomniałam jeszcze do końca, jak to się grało. No ale lubię też w szachy trochę zagrać, warcaby, no wiadomo.
4: Taki turniej też jest fajną formą do tego, żeby właśnie się spotkać, zintegrować, pobyć trochę razem wszyscy.
10: I to jest właśnie bardzo cenne. Myślę, że możemy wspólnie, razem coś robić. To jest z korzyścią dla obu stron i bardzo, bardzo cenię właśnie tego typu kontakty z osobami niepełnosprawnymi. I sprawnymi inaczej, może w ten sposób.
4: W czym Pani zdaniem gry mogą nam planszowe pomóc?
10: W czym mogą nam pomóc? No na pewno rozwijają nasze kule mózgowe. Pomagają jeszcze tam, żeby działało to w miarę dobrze. No komunikacja też jest językowa. Co jeszcze mogę powiedzieć?
4: No na pewno skupienie, na pewno też cierpliwość.
10: No na pewno skupienie, na pewno to już musi być skupienie. Ale dobrze, żeby nawet osoby, które mają problem ze skupieniem się, przynajmniej troszkę pograły. Wcale nie muszą do samego końca dobrnąć z daną grą, ale zawsze w jakiś sposób potrafią skupić tą uwagę. Tak.
11: Wyleta Janiga Kubiak, jestem pracownikiem Fundacji Szansa, jesteśmy razem oddział w Opolu.
4: No i właśnie turniej gier planszowych z wykorzystaniem gier dedykowanych osobom niewidomym i niedowidzącym. Co to za wspaniała kolejna akcja?
11: Powtarzamy tę akcję, gdyż w zeszłym roku bardzo się udała. Jest to taki element integracji osób z niepełnosprawnością wzroku i nie tylko, z osobami zdrowymi, także no i też taka szansa na poznanie się lepiej obu środowisk w ogóle ludzi również prywatnie. No i też po prostu powrót do lat dzieciństwa, gdzie można się trochę pobawić bez trosko grami, które gdzieś tam ktoś pamięta z dawnych czasów. Także mamy nadzieję, że nie jest to oczywiście ostatni raz z grami i będziemy powtarzać tę inicjatywę tak długo, jak będzie się cieszyła tak dużą popularnością.
4: No właśnie, turniej gier planszowych wydawać by się mogło, że siedzimy, nic nie robimy, ale przy tym idzie się spocić.
11: Tak, jak najbardziej. Mózg pobiera bardzo dużo energii, także tutaj praca jest bardzo intensywna. Oczywiście ja również tego doświadczam, że czasami te zasady jakieś logiczne są skomplikowane, więc trzeba się wysilić.
4: Skąd w ogóle pomysł się pojawił w Waszej głowie? Bo ja wiem, że Fundacja Szansa ma różne pomysły i tak jak Pani Ilonka wspominała, jak robiliśmy audycję o fitnessie dla osób niewidomych i słabowidzących, to walczyła, chodziła i wychodziła, to turniej gier planszowych skąd się pojawiło? Żeby to najpierw zorganizować i zrobić trzecią edycję z tego.
11: Mamy w ofercie fundacji, a konkretnie firmy Altix też sporo gier do wyboru, więc po prostu pomysł pojawił się spontanicznie, żeby razem z biurem do spraw dostępności zorganizować taką inicjatywę. Nie jest to oczywiście sprawa nowa, bo osoby niepełnosprawne grają w różne gry, więc po prostu siłą rzeczy taki pomysł zakiełkował.
4: To jak to będzie wyglądało? Bo przy stoliku mamy zarówno osoby widzące, jak i niewidzące.
11: Liczymy na to, że osoby widzące pomogą troszeczkę tym osobom niewidomym, żeby wytłumaczyć zasady, a większość gier jest sensoryczna, można ich dotknąć, więc myślę, że już to po prostu za ciosem te osoby z niepełnosprawnością wzroku pójdą i sobie w tym poradzą, na to liczymy.
4: Czyli ja rozumiem, że to będą pary mieszane.
11: Tak.
4: To fantastycznie, to integracja na całego.
11: Otóż to, o to właśnie chodziło. Jedni pomagają drugim, wspierają się i po prostu wspólnie razem bawią, także cel zostaje osiągnięty.
4: To jeszcze do państwa, jak to państwu idzie, bo pan widzę tłumaczy.
12: Bo ja na razie nic nie wiem, ja jestem pierwszy raz.
4: Pani na razie jest zielona, ale będzie czerwona.
12: Tak.
4: A co tutaj pani musi zrobić?
12: Jeszcze nie wiem, co mi wyjdzie. Mam ułożyć kwadrat.
4: A pan bacznie obserwuje i będzie tutaj oceniał.
13: Tak, ja tłumaczę zasady. No i oczywiście też spróbuję się włączyć z jakąś skromną pomocą, żeby nam było troszeczkę łatwiej. Ale te gry, które tutaj mamy przy stoliku, to są gry bardziej kreatywne. Nie oparte o rywalizację, tylko o właśnie pracę wyobraźni. Także uważam, że może być ciekawa zabawa.
4: No tutaj musimy wytężyć nasz zmysły wszystkie chyba.
13: Tak, pracuje nie tylko lewa półkula mózgu, ale też prawa, prawda? Kreatywna ta bardziej. Tak, no zabawka, którą właśnie pani w tej chwili układa, tangram, jest zabawką starożytną, chińską. Także dosyć dużo tu przed nami jest możliwości. Proszę zobaczyć, ile różnych kształtów można spróbować ułożyć. Więc spróbujemy sobie coś z tego stworzyć po prostu.
4: A to jest pana pierwszy raz na turnieju?
13: Na turnieju nie, byłem już poprzednio, grałem w szachy. Natomiast pierwszy raz zajmuję się tangramem. Także dla mnie no też ciekawe doświadczenie.
4: To co jest fajnego w grach planszowych?
13: O, proszę pani, no przede wszystkim jest to sposób na to, żeby przez chwilę pobyć w innym świecie, prawda? Zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych jest to o tyle ważne, że mają nagle możliwość zaistnienia w świecie, gdzie są jasne, czyste reguły i równe możliwości, równe szanse. Ale też jest to też dobra zabawa, jest to możliwość wyćwiczenia wyobraźni. Także tych plusów jest mnóstwo, także graczy mamy mnóstwo, prawda? Komputerowych i nie tylko.
4: No i ruszamy naszym umysłem.
13: Jak najbardziej, cały czas.
4: Dobrze, to ja pytam, co, i pani już coś zadziałała dalej?
12: Nic nie zadziałałam, nie mam wyobraźni specjalnej.
4: To kiepski ten pomocnik pani.
12: Niewiele może mi pomóc.
13: Wywiadami, a nie pomocą.
4: Dobra, to ja już nie przeszkadzam, pan pomaga, pani tworzy i będziemy coś mieć, tak? Tak? Dobrze?
12: Tak.
14: Będziemy się uczyć.
12: Tak, będziemy się uczyć.
15: I co, rzucać?
14: Rzucać.
15: No, 6. I co? Gdzieś o 6 pół mam przejść?
14: Pani pomaga. Niech pani mi da opaskę. Dobra, to gramy tak, bo ona się
15: uczy. Obojętnie w którą stronę?
14: Tak.
15: A to tu po sobie postawię.
14: Nie, tu stawiasz, tak. Tu.
15: A czemu w prawo?
14: Bo pojedziesz tutaj do góry, wiesz? Tu opojedziesz do góry.
15: A nie mogę się na przykład sobie w lewo?
14: Nie. Stawiasz tutaj, włóż tutaj.
15: A dlaczego nie o 6 kółek?
14: I jeszcze raz rzucaj kostką jeszcze raz rzuć kostką. I teraz masz 2.
15: No mam, 2.
14: I o 2 pola przesuń.
15: A czemu nie mogłam przejść o 6?
14: 6 to stajesz na starcie.
4: To ja idę teraz jeszcze do pana, bo koleżance z naprzeciwka, no... Dopiero się rozkręcę, że tak powiem, a jak panu idzie?
16: Dzień dobry. Dzień dobry. Tomek mam na imię.
4: Monika.
16: Pan jest z Radia Opole, tak?
4: Tak.
16: A, no już właśnie...
4: No, ale pan wyczaił.
16: Tak, no właśnie. O co pani pyta?
4: No to jak panu idzie na tych grach?
16: Ja dopiero, tak powiem, dzisiaj się wdrażam, ale byłem już tutaj, że tak powiem, drugi raz już jestem, bo tam, tu jest kilka gier. Ja ogólnie jestem warcabistą.
4: Czyli w Arcabach pan jest konikiem.
16: No tak, można tak powiedzieć, że jestem średnim zawodnikiem. No, tak mówiąc skromnie.
4: No a teraz co my tu mamy? Jakąś pamięć sensoryczną.
16: Sensoryczna, no, że musimy dopasować kształty do...
4: Czyli takie same elementy,
16: same
4: tak?
16: Elementy, tak. Szukamy takich samych elementów i te, które już znajdziemy, to odkładamy na bok. A to jest jakby, to są dwa elementy, to są jakby jednakowe. Nie, to nie jest jednakowe.
4: To nie jest jednakowe. Ale pan tego, co pan dotknął tej kulki, to pan nie ma, ja już tu widzę.
16: A nie ma tego?
4: O, nie, to jest to. Tak, o, dobrze pani pokazała. To pan ma, o, tu ma pan 2, ale tego nie ma.
16: Aha.
4: To tak trochę, wie pan, nie fair. Panu zrobili.
16: To jest, ale to trafiłem.
4: O, to pięknie.
16: Trafiłem.
4: Czyli, no, muszę powiedzieć tak, sensoryka i półkule pracują idealnie.
16: Pracują, no, główka pracuje.
4: Główka się rusza.
16: Tak, myśli.
4: No właśnie, takie gry dla pana. Fajny turniej, fajny pomysł, fajna sprawa.
16: To jest integracja przede wszystkim, no i jakby no bycie z ludźmi też przede wszystkim.
4: A gry planszowe pan lubi?
16: No, Walcaby to są gry, to jest gra planszowa.
4: Coś jeszcze? Oj, tu nie mamy takich samych, już podpowiadam, to jest większe, to jest mniejsze. Już pan za szybko poszedł.
16: Tak, bo chcę się wykazać. Oprócz gier takich ten, no to na przykład ułożyłem se w rano, co mam powiedzieć, a wypadło z głowy. Czyli tak, na przykład Eurobiznes, gra 1000, to jest gra karciana.
4: No to ja widzę, że pan tutaj jest mocnym zawodnikiem.
16: O, tego nie ma, ale brakuje.
4: No brakuje, dobrze, brakuje.
11: Gdzie się upadło, wiesz?
16: A, no i tego też brakuje.
4: Bingo! Pan w trakcie wywiadu wszystko odgadł.
16: Tak, potrafię, podzielność uwagi mam.
4: Zazdroszczę.
16: Dziękuję.
4: To ja życzę powodzenia.
16: Pani również. Dobrego.
4: Muszę powiedzieć, że tutaj mogą co niektórzy się obawiać pana.
16: Nie jest tak źle.
4: Ja trzymam mocno kciuki.
16: Ostatni będą pierwszymi.
2: To już wszystko w dzisiejszym wydaniu programu Rusz się z Radiem Opole. Jak mogliśmy usłyszeć, gry planszowe potrafią skutecznie łączyć ludzi, niezależnie od wieku, sprawności czy sposobu postrzegania świata. Turniej dla osób niewidomych, słabowidzących i pełnosprawnych był nie tylko okazją do rywalizacji, ale przede wszystkim do integracji, budowania relacji i wspólnego spędzania czasu. Do usłyszenia w kolejnym programie Rusz się z Radiem Opole.
1: Rusz się z Radiem Opole.

W Opolu właśnie trwa 10. Festiwal Książki Opole. No trzeci dzień już, ale to absolutnie nie oznacza mniejszej ilości atrakcji. Wręcz powiedziałabym, że przed nami wielki finał. Start o godzinie 10:00, 4 sceny w tym roku, jeszcze dodatkowo pozostałe inne wydarzenia, takie towarzyszące, bardzo dużo atrakcji. Warto zerknąć moim zdaniem na stronę www.festiwalksiążki.pl i tam zerknąć na szczegółowy harmonogram, bo rzeczywiście co godzinę jest zmiana autora, zmiana wydawcy. U nas w Radiu Opole wydawcy, autorzy książek odwiedzają nas cały czas, od wczoraj widzę, trwają nagrania, więc pokłosie też tego festiwalu, różne spotkania i wywiady także na antenie Radia Opole wkrótce, więc bądźcie uważni, ale dzisiaj też warto pójść, posłuchać, no i też trzeba uważać na portfel, bo jeśli ktoś lubi czytać książki, no to może zgubić trochę pieniędzy, no ale cóż, jak się ma taką książkę w ręku, to jest jednak zupełnie inaczej i można tak po prostu pokontemplować. Zostańcie z nami, bo po godzinie 9:00 odwiedzi mnie gość, pani Beata Kozioł, z którą między innymi porozmawiam o tańcu, ale nie tylko, a zatem bądźcie z nami i z programem Mamy Weekend i mam nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje wam planów, bo ma być deszczowo, więc na festiwal książki z parasolem, jeśli ktoś chce, to z zupełnie innej kategorii, też Opolagra w polskiej Nowej Wsi, a tam nowoczesne sprzęty, traktory, dla dzieci też mnóstwo atrakcji, nawet dla tych, które może nie mają takiego związku z rolnictwem, ale naprawdę tych wydarzeń jest dużo i taki traktor zobaczony na żywo naprawdę robi wrażenie, wiem, potwierdzam i na dzieci to też działa. Zostańcie z nami za chwilę w studiu Radia Opole po 10:00, po 9:00 pani Beata Kozioł.

0: Reklama.
1: Jak mogę Cię uszczęśliwić, kochanie?
0: Tuż za granicą czeską, w Ostrawie, jest świat outletów. Zatrzymajmy się tam.
2: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
0: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
3: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na Ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnapszygoda.pl.
0: Po reklamie.
5: W Opolu trwa 10. Festiwal Książki Wartość Wybrać, a już zbliża się godzina 9 i to dobry moment na wiadomości na antenie Radia Opole.
6: W związku z burzami strażacy interweniowali wczoraj ponad 600 razy. W Strzelcach Opolskich ogólnopolskie zawody w badmintonie. Niedziela w Teatrze Kochanowskiego pod znakiem warsztatów freestylu.
7: Wiadomości Radia Opole.
6: Strażacy w całym kraju interweniowali wczoraj 655 razy przy usuwaniu skutków intensywnych opadów i silnych porywów wiatru. Od rana też już wyjeżdżają do akcji związanych z burzową pogodą. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, mówi, że najwięcej działań było w Wielkopolsce.
8: Zdarzenia te spowodowane były intensywnym opadem deszczu oraz silnym wiatrem, który powodował łamanie gałęzi i przewracanie drzew. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie wielkopolskim 164, dolnośląskim 112, lubuskim 100 oraz kujawsko-pomorskim 93.
6: Również dziś synoptycy przewidują burze. Zjawiska te mogą występować niemal w całym kraju. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 45 litrów deszczu. Szczegółowa pogoda z naszego regionu już za kilka chwil. A teraz zmieniamy temat. Strażacy wydobyli ciało wędkarza z jeziora Pisz w województwie warmińsko-mazurskim. Mężczyzna był poszukiwany od wczoraj, gdy służby powiadomiła zaniepokojona żona. Ciało wędkarza znaleziono w trzcinowisku przy wyspie. Policja pod prokuratorskim nadzorem będzie wyjaśniać okoliczności śmierci wędkarza.
7: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Opolskim konfrontacjom teatralnym od lat towarzyszą wydarzenia okołoteatralne, takie jak warsztaty. Mieliśmy już warsztaty dla dzieci dotyczące bajek, a teraz czekają nas zajęcia rymowania na żywo do muzyki. Warsztaty Hip-Hopin Never Stopin poprowadzi raper Michał Różycki. Początek o godzinie 10 obowiązują bezpłatne wejściówki. Stawiamy duży nacisk na edukację w naszym teatrze, podkreśla dyrektor Teatru Kochanowskiego w Opolu Norbert Rakowski.
9: To powinno być takie miejsce, w którym ludzie wiedzą, że mogą się jakoś rozsmakować w kulturze. I ta kultura może być na poziomie jedzenia, na poziomie sztuki teatralnej, na poziomie rozrywki. Myślę o Kochanowskim jako miejscu, które ogólnie rzecz biorąc jest takim centrum kulturalnym, gdzie można porozmawiać, pobawić się, no i wniknąć troszeczkę głębiej w tej dziwnej, czarnej przestrzeni bez okien, w kontakt z aktorem i ze sztuką.
6: Wszyscy, którzy chcą stanąć na scenie i zmierzyć się w improwizowanej potyczce na słowa w bitwie o Kochanowskiego, mogą to zrobić o godzinie 15 na małej scenie. Publiczność też mile widziana, wstęp jest wolny. Radio Opole jest patronem medialnym 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Przed nami w Strzelcach Opolskich drugi dzień drużynowych mistrzostw Polski województw w badmintonie. W zawodach startują najlepsi młodzi zawodnicy, a reprezentanci opolszczyzny liczą na medale. Zawody są ważnym sprawdzianem dla przyszłych reprezentantów Polski, mówi Mirosław Marek, dyrektor sportowy i trener MKS Strzelce Opolskie.
10: Jest tutaj pierwszy garnitur i to z wszystkich kategorii. Przyjeżdżają tutaj w większości trenerzy wojewódzcy, a zarazem często to są też trenerzy kadr polskich, więc przyjeżdża tutaj najlepsza śmietanka.
6: A jak już jesteśmy w Strzelcach Opolskich, to trwają tu Dni Strzelec. Wśród koncertów na scenie w Parku Renardów m.in. o 19:00 Kobranocka, a o godzinie 21:00 Piotr Cugowski. I jeszcze na koniec. Więcej pociągów nad morze, wydłużone kursy, podwójne zestawienia Pendolino do niektórych miejscowości nadmorskich. Dziś wszedł w życie letni rozkład jazdy na kolei. Na tory wyjadą dodatkowe pociągi, które zawiorą pasażerów m.in. do Ustki, Kołobrzegu i Trójmiasta.
7: Więcej na www.radioopole.pl.
6: A teraz 4 minuty po godzinie 9.
7: Sport w Radiu Opole.
11: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Mamy pierwszą dużą niespodziankę na piłkarskim mundialu rozgrywanym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W sobotnim spotkaniu grupy B na stadionie w San Francisco Szwajcaria tylko zremisowała z Katarem 1-1. Gol dla Helwetów wpadł w 17 minucie po rzucie karnym wykonywanym przez Brela Embolo. Gdy wydawało się, że dominujący w tym starciu Szwajcarzy dowiozą wynik, w doliczonym czasie stracili bramkę i punkty po strzale Bulema Kukiego. W nocy czasu polskiego swoje pierwsze mecze rozgrywały zespoły z grupy C. Na początek w spotkaniu bez fajerwerków Brazylia zremisowała z Maroko 1-1, a później reprezentacja Szkocji pokonała w Bostonie Haiti 1-0. Zwycięską bramkę dla Szkotów zdobył John McGinn w 28 minucie. Obie drużyny wróciły na mundial po wielu latach nieobecności. Szkoci czekali na występ na mistrzostwach od 28 lat, a Haitańczycy od 1974 roku. Do niespodzianki doszło również w meczu grupy D, w którym Australia zwyciężyła Turcję 2-0. Dziś wieczorem i w nocy Niemcy zagrają z Curaçao, a Holandia z Japonią. Zmieniamy temat. Zespół New York Knicks, którego zawodnikiem jest Jeremy Sochan, wywalczył mistrzostwo koszykarskiej ligi NBA. W piątym finałowym spotkaniu Nowojorczycy pokonali na wyjeździe San Antonio Spurs 94-90 i w rywalizacji do czterech zwycięstw triumfowali 4-1. Kamil Majkrzak po raz pierwszy w karierze zagra w finale imprezy rangi ATP. W meczu półfinałowym tenisowego turnieju ATP w holenderskim mieście Hertogenbosch sklasyfikowany na 76. miejscu na świecie Polak pokonał ósmą rakietę świata Rosjanina Daniła Miedwiediewa 7-6, 6-1. Finałowym rywalem polskiego tenisisty będzie w niedzielę Australijczyk Alex de Minaur. I na koniec przenosimy się do regionu. Orzeł Branice, jeden z najbardziej zasłużonych klubów w powiecie głubczyckim, świętował jubileusz 80-lecia działalności. Dwudniowe wydarzenie rozpoczęły zmagania najmłodszych piłkarzy w turnieju Skrzatów. Na finał obchodów kibice mogli zobaczyć towarzyskie spotkanie seniorów Orła z Odrą Opole. Jednym z najlepszych i jednocześnie najbardziej skutecznych piłkarzy w historii Orła Branice jest jego wieloletni zawodnik Maciej Nowak.
12: Bardzo się cieszę, że mogłem tu grać. Tu spędziłem swoje takie najwspanialsze lata, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Poznałem dużo ludzi, dużo przyjaciół. No może ta moja kariera nie potoczyła się tak, jakbym sobie naprawdę wymarzył, ale było pięknie, a ten czas spędzony w Orle Branice, w tą piłką nożną, to był najwspanialszy czas w moim życiu.
11: Więcej na temat jubileuszu 80-lecia Orła Branice powiemy w niedzielnym wydaniu audycji Cały Nasz Sport po godzinie 21.
7: Pogoda.
5: W Opolu pochmurnie, na termometrach 14 stopni Celsjusza. W dzień w regionie zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, bardzo możliwe burze, wysokość opadów miejscami do 10 mm, temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni Celsjusza, wiatr umiarkowany w porywach do 65 km na godzinę zachodni.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Dzisiaj niestety przyda nam się parasol, ale naprawdę bardzo dużo atrakcji, wspaniałych wydarzeń w regionie, więc warto korzystać. Przy mikrofonie cały czas Żaneta Plotnik-Krumpiec, a program realizuje Marcin Głowienkowski.

0: słońce, chociaż w piosence dzisiaj na antenie Radio Opole, bo za oknami pochmurnie, nie taka typowa czerwcowa pogoda, ale mam nadzieję, że teraz już w sumie nawet w studiu Radio Opole słońce, bo mój gość, pani Beata Kozioł, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Beata prowadzi zespół, dziecięcy zespół pieśni i tańca Większyce i o tym zespole dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć i zaprosić do tego zespołu, bo trwa rekrutacja. To zespół takiego, to jest taki zespół uprawiający tradycyjną muzykę ludową, tradycyjny taniec?
1: Tak. Dziecięcy zespół Większyce uprawia taniec ludowy, pieśni ludowe i tutaj właśnie w tym kierunku idziemy. Ja bardzo jestem zakochana w folklorze, dlatego bardzo chciałabym, żeby ten zespół szedł w tym właśnie kierunku. Takim czysto...
0: Czysto tanecznym, takim tak. Tradycyjnym. Dzisiaj tradycja, dzisiaj ta ludowość jest coraz częściej w modzie. Widać to, że dzieci, młodzież garnie się do i rękodzieła, i do takiego tańca ludowego. I w Większycach jest taka okazja, dokładnie gdzie dzieci mogą się zapisywać i młodzież?
1: W Większycach tańczymy w szkole i tam też mamy próby. Ale jesteśmy sekcją Domu Kultury, Gminnego Ośrodka Kultury Wrońskiej Wsi i zapisać się można właśnie w Domu Kultury, bądź też po prostu przyjść na próbę do Większyc, do szkoły, gdzie mamy te próby w każdy poniedziałek o godzinie 17.
0: Więc zapraszamy, można przyjść, trwa rekrutacja, jeśli ktoś ma taką potrzebę tańca, albo drodzy rodzice, jeśli uważacie, albo widzicie, że wasze dzieci lubią ruch, lubią tańczyć, to może warto skorzystać z takiej propozycji, gdzie muzyka, to jakby właśnie ta muzyka tradycyjna, to naprawdę bardzo rozwija, ale ja jeszcze pani Beato, zanim będziemy jeszcze mówić o talentach, o tym, że dzieci się integrują, jeżdżą po Polsce, jeżdżą, występują, tak. Mają różne doświadczenia, to ja chciałabym trochę kilka słów powiedzieć o pani, bo pani jest dla mnie wyjątkową osobą, bo pani na co dzień jest księgową.
1: Tak.
0: No właśnie. Jak to się dzieje, że można na co dzień być księgową, ale oprócz tego działać jeszcze w teatrze dla pracujących i prowadzić, być instruktorem właśnie takiego zespołu pieśni i tańca Większyce? Jak pani godzi te dwie profesje?
1: No powiem szczerze, że nie jest to dla mnie trudne, ponieważ pracuję jako księgowa w godzinach takich do 15. Każdą sobotę, każdą niedzielę mam wolną, także po południu mogę się spełniać, mogę prowadzić zajęcia, uczestniczyć w zajęciach różnych grup. No, sprawia mi to ogromną radość. Zawsze byłam zakochana w kulturze, w folklorze, dlatego w tym kierunku idę.
0: A czy księgowość w jakiś sposób łączy się na przykład z taką organizacją zespołu pieśni i tańca?
1: Zdecydowanie tak.
0: W jaki sposób na przykład?
1: Księgowość, jak wiadomo, jest taką wymagającą dziedziną, gdzie trzeba wszystko mieć poukładane, posortowane, wszystko musi zagrać i łatwo mi to przenosić
0: na zespół, na taniec.
1: Bo praca z takim zespołem, gdzie no, prowadzę, prawdę mówiąc, sama ten zespół w tej chwili, wymaga jednak różnych
0: takich umiejętności organizacyjnych,
1: tak, dokładnie.
0: Porządku i dzięki temu z automatu, wydaje mi się, dzieci najmłodsi uczą się takiego uporządkowania i dobrej organizacji. Do naszej rozmowy wrócimy. Zostańcie z Radiem Opole.

0: Wiem, co było warto. Ania Karwan na antenie Radio Opole. Bardzo lubię tę nową propozycję tej artystki. No, warto po prostu działać. A dzisiaj w naszym studiu pani Beata Kozioł, która prowadzi zespół Pieśni i Tańca Większyce. To jest zespół dziecięcy. Jakie zalety ma uczestnictwo właśnie w takim zespole dla dzieci? To wyjazdy, medale, nagrody, tak? Wczoraj mieliście podobno występ, koncert.
1: Tak, wczoraj uczestniczyliśmy w takim szkolnym festynie, gdzie występowały właśnie dzieci z różnych klas, różne grupy wiekowe. No, dzieci były przesłodkie, a szczególnie te maluśkie. Również chcemy zrobić nabór na takie małe dzieci, żeby przyszły, żeby tańczyły z nami, uczyły się śpiewać, rosły w tym zespole, bo właśnie nasz zespół już jest starszy, to już jest prawie młodzież. I chcielibyśmy zrobić nabór właśnie na te dzieci młodsze. I my wczoraj występowaliśmy właśnie jako gość, jako zespół, który działa właśnie na terenie gminy Reńska Wieś i mamy próby w Większycach, w tej szkole. I wczoraj zatańczyliśmy właśnie wyjątkowo taki układ folkowy, bo też pracujemy nad, mimo że trzymamy się tradycji, ale żeby zachęcić dzieci do radości, do śmiechu, do tańca, to zrobiliśmy taki program folkowy i wczoraj mieliśmy okazję zaprezentować go. Bardzo się podobał, dzieci były też zadowolone, bo było bardziej na luzie. Jednak te układy taneczne wymagają skupienia i zalety, jakie widzę tutaj, to właśnie taka możliwość pracy nad sobą, skupienia się, takiej dyscypliny. Już nie mówię o tym, że dzieci mogą pracować nad swoją sylwetką, budować jakby mięśnie, być po prostu
0: takimi ważnymi osobami, może taką sprawczość w sobie budować, że mogą, że występują, że wiedzą, że mają po prostu wiedzę.
1: Tak, tak. To jest budowanie swojej tożsamości. Dzieci poznają kulturę swoją, kulturę swojego regionu.
0: Ale to wszystko w taki sposób bardzo podany, łatwy, bo to przede wszystkim przez zabawę, śpiew,
1: tak,
0: taniec, ruch.
1: Tak, oczywiście.
0: Dla dzieci to przede wszystkim fajne spotkania, tak mi się wydaje.
1: Oczywiście.
0: Integracja.
1: Te dzieci przychodzą na próby i one nie są atakowane jakąś tam wiedzą straszną o kulturze, o folklorze. One poznają to w czasie zabawy, w czasie zajęć, w czasie wyjazdów, w czasie występów. Nasiąkają tym folklorem, tą tradycją.
0: A dzieci też przynoszą jakieś swoje pomysły, jak już te, które tańczą od samego początku w zespole, tańczą i śpiewają, bo wyłączycie te dwie sztuki, to przynoszą już jakieś propozycje, a może teraz taki taniec albo taki ruch ręką?
1: Tak, zdarza się, że wchodzą w moją rolę i rzeczywiście podpowiadają, co by chciały zatańczyć, czy w jaki sposób. Ostatnio jak byliśmy w studio nagrań, no to nasz kolega oczywiście miał swoją wizję, ale no trzeba jednak korygować te postawy, bo ktoś musi prowadzić, prawda, ten zespół, ale jest to bardzo zabawne, bardzo mnie to cieszy, że te dzieci się angażują.
0: Czyli nagrywaliście płytę po
1: tak,
0: prostu?
1: Tak, nagrywaliśmy kolejną płytę, bo mamy już nagraną płytę Tańce i Zabawy i piosenki, oczywiście śląskie. Mamy też nagraną płytę z tańcami polskimi i piosenkami. Tańce polskie do znanych ludowych piosenek. No i w tej chwili nagrywaliśmy nową płytę śląską, bo chcemy rozszerzać ciągle nasz repertuar. No, pracujemy właśnie teraz na próbach nad dopracowaniem choreografii, nad krokami. No, dzieci uczą się nowych tych tańców śląskich. Są to piękne piosenki ludowe, do których tańczymy. Także myślę, że będzie to fajny program.
0: Fajny program. Dzieci będą przede wszystkim mogły się świetnie bawić. Zapraszamy. Cały czas można się zgłaszać. Trwa rekrutacja. jesteście otwarci całe wakacje, jeśli ktoś tylko ma taką ochotę, potrzeby, jest z okolic Kędzierzyna Koźla. Chociaż nikt nie zabrania nikomu przecież przyjechać gdzieś z dala, prawda?
1: Ale oczywiście.
0: Bardzo dziękuję pani Beato, pani Beata Kozioł, instruktorka dziecięcego zespołu pieśni i tańca w Wiekrzyce, była moim gościem, a wy, drodzy słuchacze, zostańcie z nami, bo za chwilę na antenie Radia Opole nasz stały cykl Kasi Zawadzkiej, co oni śpiewają. Here I am.

0: co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze Szkoły Językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: Edie Brickell towarzyszyła nam w zeszłą niedzielę podczas mini lekcji języka angielskiego It Get You Nowhere. It will get you nowhere, czyli na przykład, że tak wróżąc trochę, albo przewidując, że to cię donikąd nie doprowadzi. To się pojawiło w piosence, która miała ciekawy tytuł What I Am, czyli czym jestem.
2: Czyli czym jestem, tak jest. I it will get you nowhere możemy użyć sobie tak samodzielnie, bez wstawiania tego do jakiegoś zdania, jak widzimy, że ktoś coś robi, co nie ma sensu kompletnie. Możemy powiedzieć it will get you nowhere, stop it, do something else, czyli przestań, bo to do niczego nie prowadzi i zróbmy coś innego, tak?
1: Było takie sformułowanie, being rude to people, it will get you nowhere.
2: Will get you nowhere, dokładnie, czyli ta rzecz doprowadzi cię donikąd i nic...
1: Grzecznym dla ludzi, doprowadzi
2: tak jest. I to była Edie Brickell, a teraz zespół, który na początku lat 2000 uzyskał dosyć dużą popularność i w ostatnim czasie od kilku lat wraca jakby na fali. The Roots, czyli korzenie. Bardzo fajna nazwa, która zapada w pamięć. Zespół też to jest taki, mamy ciekawy ciąg zespołów ostatnio, które się w ciekawy sposób założyły, bo mieliśmy zespół Hootie and the Blowfish, gdzie jeden usłyszał drugiego, jak śpiewa pod prysznicem w akademiku. Mieliśmy Outcast, gdzie oni się poznali na stołówce w liceum podczas takich pojedynków raperskich. Natomiast w przypadku zespołu The Roots dwóch założycieli zespołu spotkało się pod drzwiami dyrektora w szkole, bo czekali na ciężką rozmowę z dyrektorem, no i tak długo czekali, że gdzieś tam się zgadali i powstał w ten sposób, powstała przyjaźń, potem zespół, także te korzenie znowu po raz kolejny są dosyć ciekawe. Zaczynali w ogóle, to jest kolejny taki przykład, mieliśmy też takie przykłady muzyków, którzy zaczynali od zera praktycznie, oni zaczynali na ulicy. Perkusista miał wiadra, tak jak klasycznie czasami widzimy, że ktoś na wiadrach gra plastikowych na ulicy, a wokalista po prostu ćwiczył sobie rymy, improwizował przy tym dźwięku wiadr jako perkusji. Ktoś ich zauważył, no i zaprosił ich do studia i nagrali bardzo fajną muzykę. Zespół The Roots też w dosyć ciekawy sposób właśnie powrócił niedawno. Nie wiem, czy wiesz, w Stanach jest kilka takich, w Stanach i Wielkiej Brytanii, kilka takich talk shows, które są mega popularne. Jeden z nich to jest talk show The Tonight Show. Jimmy Fallon prowadzi, jeden z moich ulubionych, uwielbiam ich podglądać gdzieś tam na social mediach. No i on ściągnął ich do siebie jako ten zespół taki przez cały program, przygrywający, gdzieś tam robiący tło muzyczne i też przygrywający artystom i od tego momentu oni trafili na szersze wody i zaczęli być bardziej rozpoznawani. Zespół The Roots zaśpiewał piosenkę The Seed w 2002 roku i tam się po prostu pojawiło coś takiego.
1: Push your luck, czyli tak jakby trącać trochę szczęście, czyli igrać bardzo, losem.
2: Nie widać tego na antenie, Kasia to bardzo fajnie pokazała. Tak, dokładnie. Jakby trącać ten los, jak taki balonik, który zaraz pęknie, prawda? I co to dokładnie znaczy, to nam ze zdań wyjdzie.
1: You got a warning, don't push your luck by being late again. Czyli, że dostałeś ostrzeżenie, nie igraj z losem, spóźniając się następnym razem.
2: Tak, tak. To jest tak, jak ty pokazałaś właśnie to igranie z ogniem, to nakuwanie tego balonika, że on w końcu pęknie, prawda? To jest dokładnie to wyrażenie. I drugie zdanie.
1: Look at the weather, don't push your luck by sailing today, czyli spójrz na pogodę. Nie igraj z losem, żeglując dziś.
2: Nie przyciągaj struny, nie igraj z losem. To są te wyrażenia, które właśnie się przekładają na push your luck w angielskim. Piosence The Roots mamy
1: I don't push my luck, I struggle, czyli że nie igram z losem, walczę. Struggle.
2: Tak, czyli nie liczę na to, że mi się uda po raz kolejny, tylko po prostu pracuję, walczę, idę do przodu. Zespół The Roots w utworze The Seed. Jeszcze raz, Kasiu, jak to wyrażenie?
1: Push my luck, czyli igrać z losem.
2: Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603

0: 02-3-040-944.
1: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: Po reklamie. A ja widzę, że przedzierają się promienie słońca przez okno w Radiu Opole, a na naszej antenie już wiadomości, bo zbliża się godzina 10.
3: Przed nami kolejny bogaty w spotkania dzień Festiwalu Książki w Opolu. Od dzisiaj na etykietach z miodem mają pojawić się szczegółowe informacje o jego składzie, a to ma ukrócić nieuczciwe praktyki.
4: Można dodać zielonego, na przykład dajmy na to polskiego pyłku i w ten sposób oszukują.
3: Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze zagra w finale imprezy rangi ATP.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Informacje przygotowała Agnieszka Wawer-Krajewska. Właśnie teraz rusza kolejny dzień Festiwalu Książki w Opolu. Na scenie na Placu Wolności pojawią się m.in. Radosław Sikorski, Maciej Siembieda i Katarzyna Nosowska. Natomiast na scenie Young Adult zagoszczą tym razem autorzy niezwiązani z tym gatunkiem, jak Izabela Janiszewska, Paweł Sołtys czy Piotr Zychowicz, który szczególnie wyróżniło polską publiczność, bowiem jego najnowsza książka, zatytułowana Polacy, będzie miała w Opolu prapremierę.
5: To jest siódma książka z serii opowieści niepoprawnych politycznie i można na targach ją kupić przedpremierowo, ponieważ ona dopiero się 16 czerwca pojawi w wszystkich księgarniach i to jest książka właśnie taka, która odbrązawia nasze różne takie właśnie historyczne rzeczy.
3: Mówi Bogusław Tobiszowski z domu wydawniczego Rebis. A poza główną sceną będzie można posłuchać rozmów z Markiem Krajewskim, Joanną Bator, Markiem Niedźwieckim czy Piotrem Stelmachem. Dodajmy, że w Ogrodzie Franciszkanów cały dzień działa również strefa zabaw dla dzieci. O 20 na scenie głównej darmowy koncert Katarzyny Nosowskiej.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: W Unii Europejskiej wchodzi w życie tak zwana dyrektywa śniadaniowa. Nakazuje dokładne znakowanie miodu z pełnymi informacjami o składzie i kraju pochodzenia. Pszczelarz Mieczysław Grulkowski mówi, że nowe przepisy ukrócą nieuczciwe praktyki polegające na sprzedaży miodu spoza Unii Europejskiej jako miodu europejskiego.
4: Zakazuje się filtrowania miodów, bo ci nieuczciwi filtrują te miody. Można dodać zmielonego, na przykład dajmy na to polskiego pyłku i w ten sposób oszukują. Miód będzie nawet spoza Unii Europejskiej. Po dodaniu polskiego pyłku jest on jako polski sprzedawany i te kontrole super, że są i gdzie sprawdza się, że nie można już zakazać właśnie filtrowania miodu.
3: A nowe regulacje wprowadzają też przejrzyste etykiety dotyczące zawartości cukru w sokach owocowych i minimalnej zawartości owoców w dżemach.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
3: Coraz więcej osób w Polsce oddaje bezinteresownie swoją krew, aby ratować zdrowie i życie innych. W 2024 roku było to 650 tysięcy osób. O 20 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Dziś jest obchodzony Światowy Dzień Krwiodawcy. Dyrektor Narodowego Centrum Krwi Sebastian Twaruk zaznacza, że krew można pozyskać jedynie od drugiego człowieka. Nie można jej wyprodukować.
6: W przypadku wspomnianych wypadków komunikacyjnych to jest około 10 jednostek zapotrzebowania na krew, aby uratować zdrowie, a nawet życie osoby po wypadku. Transplantologia rozwija się wspaniale. Mamy coraz więcej takich operacji, no to tu zapotrzebowanie jest jeszcze większe. To jest 20 jednostek. To pokazuje, że pomimo tych rozwiązań medycyny, no to krew jest absolutnie potrzebna, żeby ratować zdrowie i życie drugiego człowieka.
3: Na Opolszczyźnie brakuje teraz krwi z grupy 0 RH-. Mało jest też krwi z grupy BRH+.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
3: Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze zagra w finale imprezy rangi ATP. W meczu półfinałowym tenisowego turnieju ATP w Holandii, sklasyfikowany na 76. miejscu na świecie Polak, pokonał 8. rakietę globu Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Majchrzak Kozak komentuje półfinałowy sukces.
7: Bardzo trudny mecz, takie mecze są z Daniłem, natomiast wydaje mi się, że mam skilla, żeby przeciwstawić się jego graniu i utrudniać mu grę w wielu wymianach, zwłaszcza na trawie, też tak tutaj było. Pierwszy set bardzo na żyletki, bardzo bliski set, gdzie kilka pojedynczych punktów i kilka pojedynczych decyzji zadecydowało. Na szczęście wyszły one na moją stronę. Wygrałem bardzo ciasnego seta. Dało mi to dużo pewności siebie i animuszu i kontynuowałem bardzo dobrą grę w drugim secie. Konsekwentnie grałem swoje i utrzymałem to do samego końca i dzięki temu awansowałem do finału.
3: A finałowym rywalem polskiego tenisisty będzie w niedzielę Australijczyk Alexe de Minaur.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: W Opolu pochmurnie, chociaż ja tam widziałam słońce, na termometrach 14 stopni Celsjusza. Dzisiaj w regionie zachmurzenie duże, bardzo możliwe opady i to już za godzinę, możliwe burze i to może się wydarzyć. Wysokość opadów miejscami do 10 mm, temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany w porywach do 65 km na godzinę zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Rozpoczynamy trzecią godzinę programu Mamy Weekend. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Program realizuje Marcin Głowienkowski. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Suche karmy dla psów Pan Mięsko 18,99 za kilogram. Karmy dla gryzoni i królików Allegia Exclusive 700 gramów 21,99 i 300 gramów 10,99. Mokre karmy dla kotów Superbenek Super Chunks 100 gramów złoty 49. Tylko do 15 czerwca znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
2: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa Tężnia Solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
0: Po reklamie.

Let's Dance. Czy to oznacza, że powinnam tańczyć w Radiu Opole? Dobrze, że nie widać. Drodzy słuchacze, już za moment na antenie Radio Opole stały cykl Kreatywnie, Aktywnie, który mam z ogromną przyjemnością zaszczyt prowadzić i zapraszać różnych gości. A dzisiaj muszę wam powiedzieć, że gość mnie bardzo zaskoczył, bo będzie też bardzo kreatywnie. Jak połączyć czytanie książek i pływanie na kajakach? No tak, to coś też w nawiązaniu może do festiwalu książki, który już trwa. Książka i pływanie na kajakach? Można czytać na łonie natury, a może do tego jeszcze wszystkiego dodać śląską gwarę, lokalną historię? No, przyznajcie, że to dosyć kreatywne i to wszystko i w wakacje i nie tylko właśnie w Łubiańskim Ośrodku Kultury. Tam będzie można w najbliższym czasie wziąć udział w takim projekcie Kajak Książka, który jest takim aktywnym połączeniem wypoczynku, czyli będą spływy kajakowe połączone ze spotkaniami z autorami, z podróżnikami i to wszystko za darmo, więc warto zerknąć na stronę Łubiańskiego Ośrodka Kultury, bo tam wszelkie informacje. Miłośnicy lokalnego dziedzictwa także będą mogli odkrywać historię gminy podczas takich spacerów edukacyjnych w ramach projektu Śląsko Ścieżka Słów. Oj, tak chyba ze złym akcentem powiedziałam, czekajcie. Z Śląską Ścieżką Słów. Ja potrafię gwarą mówić, więc nie wiem, dlaczego tak dziwnie zaakcentowałam. Będzie można poznać różne ciekawe miejsca i o tym wszystkim za moment w programie Kreatywnie i Aktywnie, a zatem zostańcie z Radiem Opole.

0: Pasywnie i aktywnie.
1: Dzisiaj pani Angelina Hetmańczyk-Trychan z Łubniańskiego Ośrodka Kultury jest moim gościem. Wy w tym roku realizujecie bardzo ciekawy projekt związany z spacerami. Na czym polega ten projekt? Gdzie będzie można się wybrać na te spacery? Co będzie można zobaczyć?
2: Ten projekt narodził się tak naprawdę z potrzeby serca i potrzeby kreatywności. Po którejś rozmowie w zespole stwierdziliśmy, że chcielibyśmy zrobić grę wielkoformatową na temat gminy Łubniany, która będzie opowiadała o naszej gminie. I ponieważ pomysł spotkał się z aprobatą praktycznie wszystkich osób, które pracują w Łubniańskim Ośrodku Kultury.
1: Świetny pomysł. Gratulacje.
2: Dziękujemy
1: naprawdę
2: bardzo. I postanowiliśmy oczywiście poszukać sobie finansowania dla tego projektu. I znaleźliśmy takie finansowanie. Instytut Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej postanowił przyznać nam pieniądze ze środki na realizację tego projektu. Projekt nazywa się Śląsko Ścieżka Słów.
1: Ty masz dobry akcent jak na dziewczynę nie stąd.
2: Dziękuję.
1: Już się wyćwiczyli, widzę tam w Łubnianach.
2: Długo ćwiczyłam, zanim przyszłam tutaj, tak żeby ten tytuł tego projektu dobrze
1: Drodzy
2: wymówić.
1: Słuchacze, my mamy taki fajny program właśnie w soboty przy kafeju, więc sprawdzamy jak tam z tą gwarą, ale wiesz co, spokojnie, bo w każdej wiosce mówi się inaczej, więc tak. Możesz powiedzieć, że w twojej wiosce właśnie tak sąsiadka odmienia i tak cię nauczyła.
2: Ja mówię tak, jak mnie nauczyli.
1: Niestety
2: nie mam jakiejś swojej wewnętrznej od czego się odbić, ponieważ ja nie jestem stąd.
1: Ja wiem, ale właśnie dlatego chwalę twój akcent. A ja wiem, bo to są te talenty językowe twoje. No dobrze, a teraz idziemy teraz na ten spacer. Czego dotyczy konkretnie ten projekt? To są spacery?
2: Tak, to są spacery kulturowo-edukacyjne w Gwarze Śląskiej po gminie Łubniany. Później tworzymy wielkoformatową grę planszową o gminie Łubniany i na koniec w tą grę zagramy podczas wieczoru gier planszowych 10 października w Bibliotece Wiełowej. Jeśli chodzi o spacery, to one będą prowadzone w Gwarze Śląskiej, tak jak powiedziałam.
1: A gdzie się wybieracie? Już wiecie, gdzie pójdziecie? Jakie miejsca będą odwiedzane?
2: Tak, mamy trzy spacery w ramach tego projektu. Pierwszy odbędzie się 27 czerwca i będzie to spacer przez miejscowości Masów i Biadacz.
1: O, to tam piękne widoki.
2: Piękne widoki.
1: Gmina i to las.
2: W ogóle jest piękna. Jest to gmina pośród lasów, więc tam naprawdę jest na czym oko zawiesić, że tak powiem. Mm-hmm. Drugi spacer mamy 5 lipca i jest to spacer Brynica Studzionka.
1: No, to takie miejsca bardzo ważne też
2: bardzo
1: dla lokalsów.
2: Tak?
1: Studzionka też, nawet ja tam się wybierałam, jak byłam dzieckiem, więc mam takie bardzo miłe wspomnienia z tym miejscem.
2: Zapraszam w takim razie na spacer.
1: No, myślę,
2: lipca.
1: Że tak, że tak, że jest. I to jest niedziela.
2: Tak, to jest niedziela.
1: No, akurat mam wolne, więc wcale to nie jest wykluczone.
2: Zapraszamy. I trzeci spacer, 11 lipca, Lubuszyce, Kolanowice. Wszystkie trzy będzie prowadziła Felicyta Krawczyk, która pochodzi z gminy Łubniany, z Luboszyc i będzie naszym przewodnikiem po gminie. I będzie, tak jak mówiła w Gwarze Śląskiej. Więc zapraszamy wszystkich, ale nie tylko tych, którzy są stąd, również osoby przyjezdne, gości, bo naprawdę będzie można tam wielu rzeczy dowiedzieć się o naszej gminie, wiele przeżyć i będzie to takie ciekawe doświadczenie na pewno dla wszystkich uczestników.
1: A czy jest już wyznaczona konkretna trasa tego spaceru? Bo tak zastanawiam się, jak to praktycznie rozwiązać. Czy ten spacer jest długi, on długo trwa? Ile to jest kilometrów? Czy na rowerze, czy pieszo?
2: Chcielibyśmy pieszo, tak. To nie będą długie spacery, one będą trwały maksymalnie 2,5, może 3 godziny. Nie będą.
1: Jak to długo?
2: Ale my nie będziemy cały czas szli. Będziemy się zatrzymywać, pani przewodnik będzie opowiadała o różnych miejscach. No i też chcielibyśmy, żeby uczestnicy tych spacerów wymieniali się swoimi doświadczeniami, swoimi wspomnieniami. Będziemy się zatrzymywać przy różnych miejscach na terenie gminy i może ktoś ma jakąś historię, którą chciałby się podzielić, bo akurat tutaj coś rodzinnie ma jakieś wspomnienia. Będziemy też zastanawiać się nad tym, czy miejsca, w których się będziemy zatrzymywać, nazywamy tak samo, czy może jednak mamy jakąś różnicę w wymowie. Także dużo będzie takich przerywników. Myślę, że nie męczymy się zbytnio, a wyjdziemy naprawdę głową pełną wiedzy.
1: Wiedzy i takiego miłego doświadczenia, bo to jest okazja, żeby właśnie zmotywować się, żeby wyjść na spacer i aktywnie w nim uczestniczyć, nie? Tak rozejrzeć się. Czasami to jest trochę tak, że my mieszkamy w jakichś określonych miejscach, ale wcale tak dużo o nich nie wiemy. Jedziemy gdzieś daleko, a potem się okazuje, że blisko naprawdę jest dużo wartościowych historii, bo właśnie te wioski, one mają w sobie dużo takiego bogactwa naturalnego, które jest też powiązane z historią, bo wszystkie te miejsca jakby one są z jakiejś przyczyny, tak jak ostatnio też w programie rozmawialiśmy o właśnie szlaku barwnych krzyży, gdzie z jednej strony to jest szlak na łonie natury, a z drugiej strony on jest mocno powiązany z historią i życiem ludzi. Czyli pierwszą część tego projektu, tak sobie podsumowuję, to są spacery. Zerknijcie na stronę, możecie się wybrać na taki spacer, a rozumiem, że te spacery też będą jakoś dokumentowane. Czy to będzie jakaś swoboda, jak to będzie wyglądać? Potem będą notatki z tych wydarzeń? Będą mapki.
2: Każdy uczestnik dostanie mapkę, na której będą kontury gminy Łubniany i będzie mógł samodzielnie zaznaczać sobie miejsca, które odwiedził, albo które chciałby odwiedzić, albo które chciałby, żeby znalazły się w naszej grze wielkoformatowej, ponieważ te spacery prowadzą do wspólnego celu. Chcielibyśmy, aby uczestnicy tych spacerów zaproponowali nam później poprzez prace plastyczne, które sami stworzą, co chcieliby w takiej grze wielkoformatowej.
1: Czyli to jest
2: pokazać.
1: Taka przestrzeń też dla dzieci.
2: Dla dzieci, dla młodzieży, dla seniorów. Zapraszamy wszystkich, którzy mają gdzieś tam w sobie podróżnika i artystę w głębi duszy i chcieliby być współautorami tak naprawdę takiej gry wielkoformatowej, bo później na podstawie tych prac plastycznych my wybierzemy te, które będą grafikami do gry i one staną się częścią tej gry.
1: A kto będzie pisał scenariusz tej gry? Rozumiem, że tak naprawdę czekacie na inspirację podczas tych spacerów, tak?
2: Tak, w zależności od tego, jakie obrazki otrzymamy, to będziemy układać historię tej gry. Nie my, ale będzie osoba, która zna się na tym i która nam tą całą grę zaprojektuje tak naprawdę od początku do końca. Chcielibyśmy również, aby pionki do tej gry też były takie dostosowane do nas, czyli na przykład, żeby to był niedźwiedź, nawiązując do wodzenia niedźwiedzia, albo żeby to była kroszonka opolska, więc żeby to była gra o nas, dla nas, żebyśmy później mogli podczas właśnie tego wieczoru gier planszowych albo podczas jakichś innych wydarzeń w tą grę zagrać i żeby każdy coś z tej gry dla siebie wyciągnął.
1: Ale to będzie taka gra, w którą będzie można grać w godzinę, w pół godziny, podczas jakiegoś festynu?
2: Na pewno podczas festynu. Chcielibyśmy tą grę tak zabierać w różne miejsca, do szkół, podczas naszych wydarzeń typu Gminy Dzień Dziecka albo Dożynki. Będziemy mogli też tą grą jeździć gdzieś dalej, jeżeli tylko będzie takie zapotrzebowanie.
1: A w jakiej formie jeździć dalej?
2: No na przykład, gdyby była jakaś szkoła zainteresowana, na przykład z Opola, moglibyśmy z taką grą przyjechać i zaproponować rozgrywkę. Nie wiem jeszcze, jak długa będzie ta gra, ponieważ my planujemy wstępnie do 30 minut, ale tak naprawdę wszystko okaże się, jak już będziemy mieli te grafiki i będziemy mieli ten taki scenariusz tej gry opracowany.
1: Dzisiaj rozmawiam z panią Angeliną z Ośrodka Kultury w Łubnianach o tym, co się dzieje, o spacerach, które już 27 czerwca, 5 lipca i 11 lipca będzie można pospacerować po Masowie, po Biedaczu, po Brnicy, z Brnicy do Studzionki. Ci, którzy są stąd, to doskonale znają te miejsca. Ja mam duży sentyment do tych miejsc i uważam, że to bardzo ciekawy pomysł, żeby pięknie jakoś o tym pisać, zaznaczać, dokumentować też, ale co ciekawe, te ścieżki edukacyjne, te spacery edukacyjne, które odbywają się na łonie natury, one też będą w odpowiedni sposób zapisane i zostaną w pamięci i też fajnie, że to jest tak przypominane, bo my czasami zapominamy o takich wartościowych rzeczach. Pani Angelino, to jeden z projektów, który realizujecie, ale też jest bardzo ciekawy projekt właśnie o tych kajakach, które też są ważne, dlatego że idzie lato, wakacje, a my mamy rzekę w pobliżu i możemy z tego korzystać, z tego dziedzictwa rzeki, bo to są spływy i o tym kolejnym projekcie chciałabym, żebyś teraz opowiedziała.
2: Projekt nazywa się Kajak Książka, jest finansowany przez Województwo Opolskie w ramach 8 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego. Będziemy go realizowali już w te wakacje. W ramach tego projektu organizujemy trzy spływy kajakowe na trasie się Turawa Kolanowice. Pierwszy spływ już 20 czerwca, czyli w sobotę. Drugi 18 lipca, również w sobotę. I trzeci 22 sierpnia.
1: Może od samego początku, bo kajaki to jest tylko taka jedna część i w ogóle bardzo fajne, kreatywne podejście.
2: Kajak, książka.
1: A, kajak, książka, ale ten kajak jest przypadkowy? Czy o co tutaj chodzi?
2: Nie, kajak nie jest przypadkowy, ponieważ płyniemy kajakami, więc chcieliśmy, żeby tytuł projektu jakby spinał się z tym, co będziemy podczas tego projektu robić, a więc kajaki i książki.
1: No właśnie, to opowiedzmy od samego początku.
2: Tytuł kajak ze względu na to, że będziemy pływać kajakiem, na trasie Turawa-Kolanowice. Będziemy mieli do dyspozycji 50 kajaków dwuosobowych, więc 100 osób w jednym spływie może wziąć udział. Zapisy startują już niedługo. Zapraszamy właściwie wszystkich. Dzieci, młodzież, dorosłych.
1: A jaki jest koszt takiego udziału?
2: Zero.
1: Ojej, no to nie, no to ja...
2: Jest to projekt w całości darmowy, sfinansowany ze środków województwa opolskiego.
1: No to świetnie, czyli taką grupą płyniemy, 100 osób, gdzie konkretnie się spotykamy, jak to wygląda?
2: Spotykamy się pod szkołą w Turawie, to jest ulica Sportowa 7 i płyniemy aż do Kolanowic, do przystani koło Świetlicy Wiejskiej. Będziemy płynęli zwartą grupą, przeznaczamy sobie na ten spływ tak około 3 godzin. Ważna informacja jest też taka, że pomagają nam w tym spływie strażacy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego tutaj z Opola, więc będzie bezpiecznie i mamy nadzieję bardzo, bardzo miło i tak bardzo sportowo. Na zakończenie każdego ze spływów planujemy również spotkania autorskie i tutaj ta druga część właśnie tego tytułu, książka, będą to spotkania autorskie z autorami podróżnikami, którzy piszą książki związane z podróżowaniem. 20 czerwca będzie to Mana w podróży. Jest to małżeństwo, które podróżuje z dziećmi, opisuje swoje przygody w podróżowaniu z dziećmi. 18 lipca miał być pan Marek Kamiński, ale dzisiaj niestety dostałam informację, że niestety nie będzie mógł wziąć udziału, więc będziemy się starali znaleźć godne zastępstwo za pana Marka. I 22 sierpnia Jasiek Mela, też znane nazwisko w Polsce, więc myślę, że będzie i bardzo aktywnie, i bardzo kulturalnie.
1: No i będzie można rzeczywiście doświadczyć tego takiego podróżowania w namiastce. Wtedy też zupełnie inaczej się słucha tych opowieści, bo jak czegoś doświadczamy, przeżywamy, to jest zupełnie inna perspektywa. Ale teraz jak sobie tak wyobrażam 100 osób w tym jednym momencie, to rzeczywiście ta organizacja musi być taka bardzo sprawna. Każdy może się zgłosić, każdy z województwa? Nawet jeśli ktoś do kogoś przyjedzie na wakacje?
2: Z powiatu. Miejsca będzie bardzo dużo. Jest to teren zielony pod świetlicą w Kolanowicach, więc serdecznie zapraszamy.
1: Macie także kolejny projekt w najbliższym czasie, który dotyczy właśnie tego, że będzie można czytać na łonie natury. Czy teraz ja już sobie to zrobiłam własną interpretację tego projektu?
2: Bardzo blisko. Projekt nazywa się Bibliobus Kultura i Literatura w drodze, więc w drodze równa się w naturze, więc myślę, że można to tak ogólnie opisać. Jest to projekt, w którym będziemy wykorzystywać nasze dziecko Łubniańskiego Ośrodka Kultury, czyli Bibliobusa. Bibliobus jeździ po gminie Łubniany i można w nim wypożyczyć książki, ale też jest używany przez nas do prowadzenia takich działań animacyjno-kulturalno.
1: Ale co to jest za autobus?
2: Bibliobus. To jest taki bus bardzo kolorowy. Jest oklejony obrazkami, które stworzyła jedna z naszych bibliotekarek. Jest bardzo kolorowy i na pewno się go nie da przeoczyć. Jak jedziemy po gminie, to często mieszkańcy nam machają, cieszą się, że bo to jest takie wyjście biblioteki do ludzi i dzięki temu my możemy tą literaturę sprawić, że ona jest bardziej dostępna. No i właśnie tym projektem Bibliobus Literatura i Kultura w drodze chcemy upowszechniać czytelnictwo i zwiększyć tą ofertę biblioteczną. Chcielibyśmy również, aby zajęcia, które się będą odbywały w Bibliobusie na łonie natury, były zajęciami takimi animacyjnymi. Zapraszamy do tego projektu dzieci, dorosłych. Pierwsze spotkanie w ramach tego projektu już się odbyło w Luboszycach na Placu Kościelnym. Kulturalnym gościliśmy pana Grzegorza Kazdepkę, autora książek dla dzieci, który w genialny sposób rozmawiał z dziećmi o częściach mowy, o tym, jak można rozumieć różnego rodzaju przysłowia, zupełnie nieoczywiste. I proszę mi wierzyć, że nawet ja, dorosła kobieta, śmiałam się do rozpuku.
1: To jest tak, że ta natura też sprzyja temu, że warto przenosić się ponownie, dlatego, że my dzisiaj trochę w rozwoju bardzo intensywnym nowych technologii jesteśmy jednak dookoła okrążeni tak naprawdę nową technologią i teraz takie projekty to jest powrót trochę jednak do korzeni. Z jednej strony korzystamy z technologii, z takiego busa, który jedzie, ale ten powrót do natury, on jest ważny. Czujesz, że ta natura też jednak może inspirować do tego, że inaczej się odbiera?
2: Oczywiście, że inaczej się odbiera. W naszym projekcie przede wszystkim chcemy, żeby wyjść z domu, żeby wyjść na zewnątrz i aby te wszystkie elementy tego projektu odbywały się na łonie natury, ponieważ wierzymy, że dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić dużo dobrego, szczególnie dla dzieci, żeby ich wyciągnąć z domu, wyciągnąć sprzed komputera, sprzed telefonu. A dodatkowo jest to taki sposób na zintegrowanie mieszkańców i młodzieży, i dorosłych, i dzieci, które spotykają się w miejscu poza domem, poza świetlicą szkolną, czy poza biblioteką i mogą korzystać z

0: dziś na łonie natury, ponieważ taki jest zamysł tego projektu. I chcielibyśmy, no wiadomo, że to musi być wieczorem, po to, żeby było odpowiednie ciemno, żebyśmy mogli ten telebim z tym filmem zobaczyć. Natomiast będzie to na pewno na zewnątrz, nie w sali i na pewno w formule pikniku.
1: Czyli bądźcie bardzo uważni, bo właśnie i kino, i książka na łonie natury w wakacje może być bardzo takim ciekawym wydarzeniem. Wydaje mi się, że to na pewno będzie bardzo takie fajne i ciekawe dla tych najmłodszych, którzy mają już wolne, którzy już czują wakacje w powietrzu i to jest chyba też istotne. Taki też był wasz zamysł tego projektu. Jakie są też długofalowe efekty? O jakich myślicie, że co ten projekt wam przyniesie? Co założyliście?
0: Założyliśmy przede wszystkim rozwój czytelnictwa. Przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. Podobno czytelnictwo w Polsce jest na zatrważająco niskim poziomie. No nie w gminie Łubniany. Nasi czytelnicy masowo do naszych bibliotek przychodzą i my mamy wzrost czytelnictwa, chociaż w całym kraju mówi się o jego spadku. I my też wychodzimy do ludzi, wychodzimy do dzieci, wychodzimy z naszymi propozycjami. Na przykład mamy również teatr Kamishibai. To jest taki drewniany, takie a la telewizor, bym powiedziała, w którym w środku mamy kartki i mamy historię Bajkusia. I podczas takich właśnie spotkań z dziećmi przy bibliobusie czytamy historię Bajkusia i później prowadzimy na podstawie tej historii z dziećmi taką pogadankę. Dzieci są zachwycone, bo sam teatr Kamishibai to jest genialna rzecz.
1: To jest wszystko wspaniałe. No, wybierajcie się, zobaczcie na stronę Łubniańskiego Ośrodka Kultury. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Kreatywnie i aktywnie.

0: Na to wiem.
1: Mamy weekend z Radiem Opole.
2: W programie Weekend z Radiem Opole to już wszystko. Ja Państwu pięknie dziękuję. Wybierzcie się na festiwal książki, na konfrontację. Już za moment na antenie Radia Opole Wiadomości, potem loża radiowa, audycja muzyczna w dobrym rytmie. Bądźcie z nami, a ja zapraszam do słuchania Radia Opole. Znów pojawię się i to na pewno. Także wszystkiego dobrego. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec, a program zrealizował Marcin Głowienkowski. Do usłyszenia.

0: Reklama. Odmień swój szary świat na bardziej kolorowy i szykowny. Zajrzyj do świata outletowego w Ostrawie.
1: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
0: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
2: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnapřigoda.pl.
0: Po reklamie.
3: Trochę słońca, trochę chmur, trochę deszczu, a więc mogą przydać się dzisiaj parasole, tak jak teraz w Opolu. Więc informacji o pogodzie za kilka chwil. Jeszcze na dobre nie rozpoczął się sezon, a w Polsce odnotowano już kilkadziesiąt utonięć. Policja i WOPR zalecają wybieranie strzeżonych kąpielisk. Prezydent Karol Nawrocki rozpocznie dziś wizytę w Stanach Zjednoczonych. Zajrzymy też do USK w Opolu, który ma dwie nowe, nowoczesne pracownie.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Jedna osoba utonęła w Polsce w ciągu minionej doby, natomiast od kwietnia doszło w sumie do 44 utonięć. Policja przypomina, że woda to żywioł. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Dlatego funkcjonariusze i ratownicy WOPR zalecają wybieranie strzeżonych kąpielisk. Mówi aspirant Aleksandra Wasiak.
5: Jeśli poczujemy potrzebę wykąpania się, to od razu jedźmy na kąpielisko strzeżone, na plażę strzeżoną. Mamy ich bardzo dużo. Możemy korzystać z serwisu kąpielowego ze strony internetowej i tam wyszukiwać kąpieliska, wszystkie dane, kiedy kąpielisko jest otwarte, czyli wtedy, kiedy ratownicy przebywają na kąpielisku. Tam wtedy mamy wodę sprawdzoną, mamy dno sprawdzone, możemy czuć się bezpiecznie.
3: Robert Rodziewicz z WOPR-u przypomina z kolei, że szczególnie trzeba zwracać uwagę na miejsca oznaczone czarnymi punktami.
6: Działa na wyobraźnię. Czarny punkt to jest takie miejsce, gdzie albo ktoś stracił życie, albo był wypadek, albo często policja czy ratownicy interweniują, żeby zapobiec tragedii. Czarne punkty mają taki aspekt głównie edukacyjny, taki straszak trochę.
3: I zmieniamy temat. Pożary w zakładach chemicznych w Rosji po nocnych atakach dronów. Jak podają ukraińskie media, płonie jedna z największych rosyjskich fabryk chemicznych Azot w obwodzie tulskim. Do pożaru doszło też dziś nad ranem w obwodzie jarosławskim na północ od Moskwy. Po ataku dronów zapalił się magazyn paliw w mieście Rybińsk.
4: Twoje radio, twoje wiadomości.
3: Prezydent Karol Nawrocki rozpocznie dziś wizytę w Stanach Zjednoczonych. Został zaproszony na uroczystości urodzinowe Donalda Trumpa w Białym Domu. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
7: Jednym z głównych punktów uroczystości w Białym Domu będzie gala mieszanych sztuk walki UFC zorganizowana przy rezydencji amerykańskiego prezydenta. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński powiedział, że wizyta Karola Nawrockiego w USA powinna być okazją do rozmów przywódców obu państw, między innymi o bezpieczeństwie.
8: O współpracy międzynarodowej, także gospodarczej, w dziedzinie nowych technologii. Myślę, że pan prezydent Nawrocki świetnie wie, jak rozmawiać z Donaldem Trumpem.
7: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba ma z kolei nadzieję na konkretne rozmowy o dodatkowej liczbie żołnierzy amerykańskich w Polsce.
9: Bo konkretów brakuje. No mam nadzieję też, że prezydent Nawrocki nie będzie marnował swojego prezydenckiego czasu na to, żeby dalej wspierać Zbigniewa Ziobrę.
7: 14 czerwca Donald Trump obchodzi 80. urodziny. Tego samego dnia w Stanach Zjednoczonych przypada Dzień Flagi.
3: Bardzo dziękuję za relację.
4: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Zakład Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu ma dwie nowoczesne pracownie. Chodzi o densytometrię i tomografię stożkową. Densytometria to badanie, które umożliwia precyzyjną ocenę gęstości mineralnej kości i wczesne wykrywanie osteopatii i osteoporozy, tłumaczy radiolog Katarzyna Schneider, kierownik zakładu.
10: To szybkie, bezbolesne i niskodawkowe badanie pozwala ocenić ryzyko złamań, zanim pojawią się objawy choroby. I to ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza dla osób starszych oraz dla pacjentów z czynnikami ryzyk. Badanie, jakim jest tomografia stożkowa, zapewnia nam trójwymiarową diagnostykę struktur twarzoczaszki z wysoką rozdzielczością. To badanie znajduje zastosowanie m.in. w stomatologii, implantologii, chirurgii szczękowo-twarzowej, a także w laryngologii. Umożliwia nam planowanie leczenia przy relatywnie niskiej dawce promieniowania.
3: A dzięki temu, że powstały pracownie, ograniczona została konieczność kierowania pacjentów do ośrodków niepublicznych.
4: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
3: I jeszcze na koniec, przed nami kolejne imprezy w ramach Dni Głuchołas od 14 w Muszli Leśnej w Parku Zdrojowym, animacje dla dzieci. Od 16.30 występy dziecięcego studia piosenki CK i studia tańca Tęczowy Motyl. Od 18 na scenie offroad, później Izabela Trojanowska i na koniec Messiah. Wydarzenie to patronatem medialnym objęło Radio Opole.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, możliwe również burze. W tej chwili spoglądam za okno naszego radia, no i rzeczywiście dosyć się rozpadało. Temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni, w czasie burzy wiatr będzie wiał bardzo mocno. Sprawdźmy jeszcze co jutro. Trochę przejaśnień, trochę deszczu, podobna temperatura do tej dzisiaj, no i jutro również momentami może zagrzmieć. Na naszym radiowym termometrze w tej chwili 14,4 stopni.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
11: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
12: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
13: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
14: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Reklama społeczna.
14: Reklama.
4: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603-040-944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603-040-944.
15: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na Ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
14: Po reklamie.
4: Niedzielna Loża w Radiu Opole.
16: Czas, proszę Państwa, zacząć rozmowy o polityce i nie tylko. Zacznę jak zwykle od przedstawienia gości. Jerzy Wrębiak, Prawo i Sprawiedliwość.
17: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
16: Jerzy Przystajko, Partia Razem.
18: Dzień dobry, od Partii Razem.
16: Grzegorz Janiczak, Nowa Lewica.
19: Dzień dobry, witam wszystkie osoby.
16: Senator Tadeusz Jarmuziewicz, Koalicja Obywatelska.
20: Witam Państwa serdecznie.
16: Miłosz Komarniński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
21: Dzień dobry.
16: I Paweł Toma, Konfederacja Nowa Nadzieja.
19: Witam Państwa.
16: Proszę Państwa, Unia Europejska wprowadza największą od lat reformę prawa azylowego. Nowy pakt migracyjny, który wszedł w życie w piątek, ma połączyć, jak twierdzą jego twórcy, skuteczną ochronę granic z solidarnością między państwami. Odchodzi jednak od przymusowej relokacji na rzecz wyboru. Państwa mogą przyjąć migrantów, zapłacić lub udzielić wsparcia operacyjnego tym krajom, które najbardziej są obciążone. Ze względu na przyjęcie uchodźców z Ukrainy i kryzys na granicy z Białorusią, Polska została czasowo zwolniona z tego systemu mechanizmu solidarnościowego. Jeszcze kilka tygodni temu, jak Państwo doskonale pamiętają, temat paktu migracyjnego rozpalał klasę polityczną i opinię publiczną niemal do białości. Tymczasem odnoszę takie wrażenie, że samo wejście tego paktu w życie przeszło tak mało zauważone. Czy to znaczy, że te emocje już wygasły, że jak mówi znane powiedzenie, strachy na lachy i zagrożenia nie okazały się na tyle duże, czy jednym słowem emocje wyparowały? Kto pierwszy? Pan senator, proszę bardzo.
22: Ja wierzę w moich kolegów
1: szczególnie z PiS-u, że ten temat nie umarł, bo jest kapitalnym tematem na kampanię wyborczą. Znaczy, never ending story. Tutaj o pakcie można by rozmawiać bez końca. Natomiast rzeczywiście, dzięki umiejętnej polityce prowadzonej przez obecny rząd i umiejętności negocjowania, żaden z tych trzech punktów, o których pan powiada, nas nie dotyczy. To znaczy, nie będziemy przyjmowali, nie będziemy współfinansowali i trzecie, bo tworzyli zaplecze technicznego, tak, czy jakby to
16: zwało. Albo wysyłali swoich
1: ludzi. Nie dotyczy nas, znaczy, naród polski tak pojął dokładnie, co to znaczy solidarność społeczna, co to znaczy przyjmowanie ludzi w wielkiej potrzebie, że w tej rubryce cała Unia wpisała, przy Polsce nie dotyczy. Bo naprawdę Polacy się sprawdzili. Natomiast ja powrócę jeszcze do dyskusji sprzed kilku tygodni, kiedy, jak pan powiada, ta temperatura była inna, delikatnie mówiąc. O ile ja pamiętam, my mówimy o liczbie 40 paru tysięcy. Proszę mnie sprostować, Jerzy. Tak, 40. No. No to teraz tak, jeżeli w Polsce mamy... W związku z tym na Polskę wypadałoby około 1700, bo to jest ogólna pula, 30 tysięcy. Przy 3000 parafii w Polsce, 3000 gmin,

0: myślę, że parafii jest więcej, bo są gminy, gdzie tych parafii jest więcej, nie? To wyjdzie 0,5 obywatela na parafię. W związku z tym ten problem w wydaniu Polski, mając na uwadze to, że Polacy są krajem katolickim, krajem chrześcijańskim, nie powinien istnieć absolutnie. Znaczy margines na to, żeby jedna parafia, znaczy co druga parafia przyjęła jednego nieszczęśnika, gdzie się naprawdę mu źle dzieje, znaczy to jest dla mnie niepojęte do dzisiaj. Cieszę się, że się tak losy potoczyły tego traktatu, że my nie będziemy musieli w żaden sposób partycypować w tym. Natomiast ja mam niesmak. Ja mam niesmak, że myśmy się tak twardo postawili swoim, wydawać by się mogło, zasadom.
1: Dziękuję bardzo. To proszę pan Wrębiak odpowie.
2: Proszę państwa, jeżeli chodzi o pakt migracyjny, to myślę, że to uspokojenie jest chwilowe, dlatego że niedawno cała opinia publiczna była zbulwersowana zabójstwem Henry'ego Nowaka w Wielkiej Brytanii. Pamiętamy też zabójstwo młodej Polki w Toruniu przez Wenezuelczyka. Mamy też w pamięci ostatnią Ligę Mistrzów, finały i to, co się działo we Francji, pokazanie powiedzmy Krakowa w porównaniu. To są jakby takie przykłady, co nas czeka w przyszłości. Polska odrobiła lekcję, ponieważ przyjęła bardzo dużą rzeszę uchodźców z Ukrainy. I myśmy byli przekonani, że rzeczywiście pakt nas nie dotyczy, bo nikt tak nie pomógł jak Polacy. Natomiast niestety zasady Unii Europejskiej są twarde. Rząd ten wynegocjował tylko przesunięcie terminu o jeden rok. Więc myślę, że do 2027 roku nic się nie wydarzy, ponieważ ta koalicja będzie rządziła, więc nie będą tej koalicji szkodzić. Natomiast jeżeli chodzi o cały aspekt przyjęcia tych migrantów, to ja jestem pełen obaw. Myślę, że opinia publiczna również, kiedy ten termin będzie się zbliżał, będzie obawiała się o własne bezpieczeństwo, bo dzisiaj ludzie z Zachodu, którzy przyjeżdżają do Polski, chwalą nas za to, że można wieczorami wyjść, że jest bezpiecznie, czego nie ma w krajach zachodnich. Ja byłem może 3 tygodnie temu w Brukseli i muszę państwu powiedzieć, że naprawdę to, co widziałem lat temu kilka wstecz, a to, co teraz widzę, to ja bym nie zamienił Warszawy na Brukselę, z tego względu, że u nas jest czysto, u nas jest schludnie, jest naprawdę zupełnie inna kultura. Ja nie mam nic przeciwko różnorodności kulturowej, ale myślę, że co innego, kiedy ci ludzie się asymilują, którzy chcą przyjechać do nas, pójść do pracy. Jest szansa na to, że oni po prostu zaakceptują warunki danego państwa. Natomiast tak naprawdę to my dzisiaj jesteśmy ofiarami złej polityki Unii Europejskiej, która przyjmowała wszystkich z uwagi na demografię, starzejące się społeczeństwo. I niestety dzisiaj mamy konsekwencje właśnie tej liberalnej polityki w Europie Zachodniej. Dzisiaj próbują się podzielić problemem, który sami stworzyli.
1: Ale też i przy okazji, tutaj też chodzi o zmianę tego systemu, który do tej pory obowiązywał, czyli ograniczenie napływu, jak rozumiem.
3: Tutaj bardziej chciałbym jeszcze rozwinąć ten cały system, problem tak naprawdę paktu migracyjnego, ale że ten pakt migracyjny to jest określony jest co roku nowy. To nie jest tak, że powiedzmy, że w 2006 roku, okej, jesteśmy zwolnieni teraz, ale w październiku tego roku tak naprawdę będzie Komisja Europejska znowu ustalała, czy my jesteśmy dalej zwolnieni, czy nie jesteśmy zwolnieni. A jeśli nie jesteśmy zwolnieni, to w jakim, ile będziemy dostarczać nowych imigrantów do naszego kraju. I to będzie co roku, tak naprawdę może być zwiększana ta liczba. Nie musi być 41 tysięcy osób, ale może być ich znacznie więcej, może 150 tysięcy, 200 tysięcy, milion. Mogą co roku zwiększać tą liczbę tak naprawdę tych osób, które będą do nas tutaj przychodziły, a jeszcze trzeba powiedzieć, że za każdą osobę, jeśli nie przyjmiemy jej, to będziemy musieli płacić. Płacić 20 tysięcy za jedną osobę. Z naszego budżetu państwa, który i tak już jest dosyć mocno naszarpnięty. Także myślę, że tutaj to jest bardzo szkodliwe dla naszego państwa. Natomiast też jeszcze, co jest w tej pokłosie tego, jak widzimy, obecnie nawet, po tym, co się dzieje teraz w Irlandii Północnej, te wielkie zamieszki, które tak naprawdę Belfaście teraz widzimy, praktycznie Belfast cały płonie, ludzie są wyrzucani na ulicę i myślę też, że takie ruchy oddolne będą się coraz to mocniej zarysowywać w państwach Unii Europejskiej. A nawet myślę, że o takim globalnym jakby strajku antymigracyjnym. Troszeczkę obawy mam, że może na tym wyrośnąć jakiś lider, który poprowadzi całą Europę do ruchu antymigracyjnego, także myślę...
1: Ale ten pakt nie powstrzyma napływu nielegalnych imigrantów?
3: Nie, absolutnie nie.
1: Po to między innymi powstał.
3: Nie powstrzyma tego w żaden sposób, ponieważ nie ma mechanizmów, tak naprawdę tutaj nawet Polska stwierdziła, że na granicy nie będzie nic robić, nie będzie żadnej infrastruktury budowała, bo nie widzi w tym sensu tak naprawdę, więc co ma tak naprawdę ich powstrzymywać do wpłynięcia do naszego kraju? Nic nie ma zrobionego, żeby żadnej bariery nie miał tutaj postawionej, żeby coś takiego po prostu powstało.
1: Jerzy Przystajko.
4: Znaczy ja nie umiem się oprzeć wrażeniu. Teraz na chwilę jest spokój z tą dyskusją, ale tu już wchodzimy te kompletnie dziecinne tony, że postawimy płot i
1: ale już postawiliśmy
4: się, już jest
3: płot. Z jednej strony tylko.
4: I migracja to jest bardzo poważna dyskusja. To jest dyskusja o tym, jak radzić sobie z większą liczbą cudzoziemców w kraju. Ja brałem udział w takiej inicjatywie eksperckiej, nazywało się to Nowa Solidarność. I pisaliśmy raport, wyobrażając sobie wpływ akurat wtedy kryzysu wojny w Ukrainie i większej ilości Ukraińców i Ukrainek w Polsce. Pisaliśmy o tym, jaki może być wpływ na obciążenie systemu ochrony zdrowia, systemu pomocy społecznej. To są naprawdę konkretne problemy, którym należało się przyjrzeć i którym należało zaradzić zawczasu, bo trudne emocje społeczne związane z tym, że pojawia się duża grupa nowych osób, one występują, tylko trzeba zawczasu wiedzieć, jak sobie z nimi radzić, przede wszystkim rozwiązywać problemy strukturalne, systemowe, które w tym momencie się pojawiają. I od tego czasu, smutno mi to mówić, ale dwie opcje rządzące nami od 20 lat, postsolidarnościowe, zajmują się naprawdę przepychankami, szarpaninami do spółki z Konfederacją jedną i drugą. I skutek nie będzie taki, że my sobie z problemami, które migracja powoduje i powodować będzie zawsze, że my sobie z tym poradzimy, tylko efekt będzie taki, że jakaś grupa panów bez karku będzie goniła za zespołami folklorystycznymi z Senegalu na polskich ulicach. I ja nie wiem, jak to się rymuje prawicy z tymi opowieściami o tym, że na ulicach w Polsce to jest tak fajnie i bezpiecznie. Wystarczy naprawdę wyjść w Polsce na ulicę przy meczu Ekstraklasy i można się już nie poczuć tak bezpiecznie, wcale nie z powodu obecności migrantów.
2: Pana wypowiedź mi trochę przypomina to, co mówił pan premier Tusk wtedy, kiedy Polska budowała właśnie ten mur na granicy z Białorusią. To też przecież było wyśmiewane. Dlaczego? Przecież to są biedni ludzie. I teraz też, jakby pan nie przewiduje zagrożenia. Mówi pan uspokajająco, tymczasem nie bierze pan zupełnie odpowiedzialności. Ta koalicja, która dzisiaj rządzi, rządzi dzięki temu, że uśpiła czujność Polaków. I Polacy im uwierzyli, a dzisiaj mówią, myśmy wybudowali płot. Nieprawda. I tak samo będzie po tym, co pan mówi. Niestety ja zagrożenie widzę i cała prawica widzi zagrożenie, natomiast
4: ale to był, proszę pana, to był 2022. PiS wtedy rządził. Nie zrobiono absolutnie nic z systemowymi wyzwaniami,
2: przepraszam,
4: które
2: bardzo, właśnie to,
4: pojawiły się w
2: przepraszam bardzo. Właśnie to było jakby przygotowane przed tą wojnę z Ukrainą. Gdybyśmy wtedy odpuścili, to dzisiaj by pan miał ogromny problem wewnętrzny. Już dzisiaj, wiedząc o tym, że mamy wojnę przy granicy, mamy kłopot z tym, dlatego że nie wiemy, jakich Ukraińców wpuściliśmy i gdyby cokolwiek się w przyszłości wydarzyło, to ci ludzie nie są na tyle inwigilowani, że możemy się czuć bezpiecznie. Wyobraża sobie pan dzisiaj tych ludzi, którzy chcieli przejść przez białoruską granicę, gdyby oni byli na terytorium Polski? Przecież my byśmy tych ognisk nie zagasili nigdy.
1: Ale są, bardzo proszę.
3: Oni
1: bardzo
3: są na terytorium Polski i docierali właśnie przez, nawet przez ten zbudowany przez was dziurawy płot. Przechodzili ci ludzie, ginęli w bagnach.
2: Nie, państwo nakręciliście film o tym, który był nieprawdziwy. Agnieszka Holland, Granica.
3: Bardzo prawdziwy film Agnieszki Holland, Granica, który pokazywał, jak to wygląda i jakie to było odczłowieczenie tych ludzi, którzy uciekali często przez przed wojną, przed głodem, albo zostali zmanipulowani przez Putina i Łukaszenkę.
2: Mówi pan o pani kapitan Michalskiej, tak, która została sponiewierana. Mówi pan o sierżancie Sitku, który zginął.
3: Mówię też o tych osobach, które zginęły w bagnach, bo nie dostały podstawowej pomocy medycznej, albo które były wywożone z polskich szpitali chore, z połamanymi rękami i przerzucane przez
2: ale
3: ten płot.
2: Ale to zostało udowodnione, to jest nieprawda.
3: To jest prawda, to jest prawda.
2: Właśnie powiela pan dezinformację.
3: Nie, to jest wszystko prawda. Prawo i Sprawiedliwość prowadziło politykę dehumanizacji tych ludzi. Cieszę się, że pakt migracyjny wszedł w życie, bo Unia Europejska potrzebuje silnych mechanizmów solidarnościowych, jeżeli chodzi o sprawy uchodźcze. Tak jak powiedział tutaj pan senator, to naprawdę, jeżeli mielibyśmy nawet dzisiaj przyjąć tych uchodźców, to to jest jakiś promil w społeczeństwa spośród całej naszej polskiej ludności i to jest jakieś minimum miłosierdzia, które jako chrześcijańska kultura, chrześcijański naród powinniśmy...
2: Ilu pan przyjął obywateli Ukrainy do swojego domu, jak się zaczęła ta wojna?
3: Bardzo wielu uratowałem akurat z Ukrainy, bo jeździłem w pierwszych tygodniach wojny jeździłem
2: ale
3: na front
2: do domu
3: w Ukrainie.
2: Kogo pan przyjął?
3: Do domu nie musiałem nikogo przyjmować. Ratowałem tych ludzi z terenów wojennych, gdzie spadały bomby, ale nie będę się tutaj licytował
2: robili
3: z panem, kto lepiej pomagał, bo nie o tym jest ta dzisiejsza dyskusja.
4: Wróćmy do dzisiejsza... paktu. Pomagał uchodźcom z Ukrainy, bo ja siedziałem i organizowałem w akademiku Sokrates punkt pomocy farmaceutycznej dla tych starszych kobiet i młodszych kobiet z dziećmi, które się tam znajdowały. Chciałbym się dowiedzieć i chciałbym, żeby słuchacze się dowiedzieli, jak pan wtedy pomagał.
2: I pan co?
4: Wierzę, że tak było.
2: Tak. Proszę pana, wtedy pełniłem funkcję burmistrza miasta. Uruchomiliśmy miejsca noclegowe dla tych ludzi, pozyskaliśmy pieniądze, stworzyliśmy lokale mieszkalne dla tych ludzi. To była naprawdę spontaniczna, duża akcja. Uruchomiliśmy cały sztab ludzi, którzy pracują w urzędzie tylko po to, żeby przyjąć falę. I pierwsza fala migrantów była rzeczywiście duża, nieprzewidywalna. I jeżeli pan mi dzisiaj mówi, że pan wyjeżdżając, te wszystkie akcje, które były koordynowane, realizowane przez prywatne osoby, one również były koordynowane z urzędem powiatowym, wojewódzkim. Natomiast jeżeli chodzi o moją gminę, to może pan być spokojny. Myśmy przyjęli bardzo wiele osób z Ukrainy, które do dzisiaj tam zamieszkują.
3: I chwała wam za to, bo dzięki tej pomocy nie musimy przyjmować
4: ludzi do mieszkań.
0: Oczywiście.
4: I brał pan w
2: do mieszkań,
4: ja się
2: do
4: cieszę,
2: mieszkań ludzie też przyjmowali.
4: Jednego społeczeństwa. I
0: do, proszę państwa,
4: proszę
1: panów, wróćmy do paktu, bo pytanie jest takie, bo my patrzymy na to z perspektywy wyłącznie polskiej, ale spójrzmy trochę szerzej z perspektywy Europy, która się mierzy z problemem migracyjnym. Jednym z narzędzi, które miały pomóc w poradzeniu sobie z tym problemem, no miał być ten pakt Miłosz Komarnicki. On rzeczywiście zadziała? Ma szansę?
5: Znaczy, no wiemy tutaj wszyscy, że od wielu lat jest, znaczy może nie powiem problem, jest sprawa imigracji i bo to jest normalne, że są emigranci, przybywają do Europy i no tutaj my akurat może aż tak mocno tego nie odczuwamy, ale na pewno Włosi,
1: Hiszpanie.
5: Grecy dokładnie, więc na pewno cała Europa ma z tym problem. No i na pewno są konieczne jakieś działania. Jeżeli mówimy dzisiaj, na chwilę obecną, bo tutaj pan z Konfederacji mówi, że może coś być za rok, czy pan z PiS-u, że to się może zmienić. Na chwilę obecną uważam, że jest to sukces dla nas, że nie musimy w tym pakcie ponosić jakichś tam zobowiązań, no bo tak jak tutaj pan redaktor przytoczył, nie musimy brać jakiejś grupy tych emigrantów, chociaż też trochę zgodzę się tutaj z panem senatorem.
3: Rok mniej będzie znowu problem.
5: Ale wie pan co, no to właśnie to jest typowy przekaz teraz Konfederacji, że za rok, że za ten... Rozmawiamy
3: musimy
5: o tym, co jest
3: rozmawiać
5: dzisiaj.
3: Perspektywicznie, a nie co, co jest tu.
2: Ale
3: problemem
2: ale,
3: jest 40 tysięcy
2: władzach,
3: ale to teraz jest 41 tysięcy. Na całą Europę. Ale, ale to jest 1700. Teraz, a za rok?
2: Na Polskę.
3: A za 2, a za 3.
2: Proszę mi wskazać jeden kraj, który przyjął migrantów, właśnie taką falę niekontrolowaną i dzisiaj społeczeństwo jest zadowolone. Mówią, jest okej, okay, naprawdę.
3: Choćby wczoraj tylko w Holandii były przecież zamieszki.
5: Wróćmy do pana. Mogę skończyć jeszcze? Na pewno problem jest z migrantami, nie mówię, że go nie ma, ale tutaj wszystkie partie prawicowe są też bardzo anty, ale jak jest temat na przykład przyrostu naturalnego, no wiemy, no w zeszłym roku rodziło się tylko niecałe 240 tysięcy Polek i Polaków, tak? Pamiętamy lata, początek lat 80., gdzie było ponad 700 tysięcy urodzeń rocznie. I teraz będziemy mówić tak, nie zamykajmy szkół, nie zamykajmy porodówek, ale no, drodzy Państwo, no niestety, no Polska, no, dzieci się nie rodzą, jest coraz mniej, więc musimy tą też, nie chcemy podnosić wieku emerytalnego, prawda? Bo każdy chce pracować krótko i jeszcze nacieszy się emeryturą i musimy to jakoś uzupełniać. Ja nie mówię, że mamy przyjmować jak leci osoby, które chcą tylko korzystać z socjali, ale w jakimś sensie musimy asymilować tych ludzi i być tolerancyjnym, wielokulturowym społeczeństwem, bo taki jest świat, tak to wygląda, więc nie możemy się odcinać i być jakąś zieloną wyspą, bo nie na tym to polega. Chcemy się rozwijać gospodarczo, chcemy
3: jak najbardziej, na przykład może tak wtrącę się, dlatego, że ja jestem akurat przedsiębiorcą i zatrudniam też właśnie obcokrajowców do swojej firmy, więc ręce do, powiedzmy, do pracy są potrzebne i są konieczne wręcz, ale niech to będzie jakoś regulowane.
6: No to właśnie
3: ale,
6: po to jest pakt migracyjny. Po to jest ten pakt migracyjny, który prowadzi
2: ja też doprecyzuję, nam chodzi aby te o nielegalną migrację.
6: Dokładnie.
2: Nam chodzi o nielegalną migrację. Żeby to
1: senator prosił o głos.
6: Ale to, jaka migracja jest nielegalna? No proszę mi jeszcze powiedzieć. Proszę zdefiniować to słowo. Co jest według
5: ludzie
6: pana nielegalną
5: migrują tutaj
6: migracją?
1: Pan senator, proszę bardzo.
0: Ja się dziwię, że moi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacji tak źle znoszą fakt, że my nie bierzemy udziału, nie partycypujemy w tym pakcie migracyjnym. No, idąc, odpowiadając wprost na pańskie pytanie. Tak, Unia ma problem, a to jest tylko półśrodek. To nie jest załatwienie sprawy. Te 40 parę tysięcy migrantów. Myślę, że nikt nie wie, jak się z tym uporać do końca. Oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę metody legalnego wpuszczania, bo tak oczekuje rynek pracy, to jest polityczna mina. Kto by tego nie robił, to ten drugi się zaraz na niego rzuci. A polska gospodarka tego wymaga. Kolega pracodawca się... Ja też jestem pracodawcą i wiem, że bez tego no, to nie pojedzie.
3: Nie ma szans.
0: Natomiast jeszcze polecam panom uwagę, państwa uwadze, takie memento. Ja się tym w życiu kieruję. Zajmuję się tymi problemami, które mam. Dzisiaj nie jest problemem Polski migracja. To nie jest problem Polaków. Chwała Panu Bogu Najwyższemu, bo wśród tego podziału społecznego, jaki mamy, w katalogu tych różnic, które nas dzielą, nie ma paktu migracyjnego. Udało się to. Za poprzednich rządów, przed 23 roku, ten program wrzał temat. Temat wrzał. Dzisiaj o tym nie rozmawiamy. I to jest sukces.
1: No ale czy sukces z czegoś wynikający?
0: Czy państwo, bo na ten, to, że nie jest umiejętności dyplomacji, nie, z umiejętności dogadywania.
1: Właśnie,
0: no
1: ten... nie rozmawiamy, to znaczy, że nie ma problemu? Czy...
0: Nie. Dziś w Polsce nie istnieje ten problem przez rok.
2: Dlatego,
0: dzisiaj,
2: że poprzednia władza właśnie zadbała o to, abyśmy się obronili przed migrantami właśnie z Białorusi, czyli takim napływem osób.
6: Nie zadbaliście
2: osób. O to, bo mamy drugą falę, czyli walka
6: wizy.
2: O to, aby właśnie... To sprzedaż wiz to jest właśnie jeszcze jedna rzecz, którą pan powinien zdementować. Mówiło się o 1000. Został zdymisjonowany wiceminister spraw zagranicznych. Tymczasem okazało się, że chodziło o, nie wiem, o 100
6: sztuk. Dlaczego pan kłamie? Dlaczego
2: nie,
6: pan kłamie?
2: Ja mówię prawdę
6: pan
2: i może pan sobie sprawdzić.
6: No, kilkaset.
2: Kilkaset.
0: Panie burmistrzu, migracja białoruska jest szczególnym przypadkiem, bo to jest migracja wspomagana przez rządy dwóch krajów, Rosji i Białorusi. W związku z tym tu nie ma przejść granicznych. Tu jest po prostu linia iluś set kilometrów, gdzie przechodzą przez bagna, lasy, drogi, wszędzie przechodzą.
2: Tak, panie,
0: w związku z tym to rozwiązanie, które zaproponowali nasi poprzednicy, uważam, że ma ręce i nogi.
2: Tak,
0: myśmy to poprawili.
2: Cieszę się, że pan senator właśnie o tym mówi.
0: Ale
2: mówi,
0: nie, no bo,
2: kto je zaproponował.
0: A jak inaczej? A jeżeli to nie chodzi... jest przejście graniczne, gdzie będziemy bardziej skrupulatnie oglądać dokumenty.
2: A jeżeli chodzi o nielegalną migrację, to jeszcze państwu też dopowiem, na czym to też polega. Ja pamiętam właśnie też pełniąc funkcję burmistrza, że myśmy mieli co chwilę napływ pism od osób, które miały pochodzenie polskie. Właśnie z terenów byłego Związku Radzieckiego, aby po prostu tych ludzi przyjmować. I nie wszystkie gminy godziły się na to, ponieważ nie każdy mógł stworzyć warunki. Tymczasem teraz jest sytuacja, kiedy rzeczywiście stoimy przed widmem przyjęcia tych ludzi, którzy w nadmiarze są w krajach Europy Zachodniej i którzy stworzyli problemy. I dzisiaj już wiemy, co powoduje wpuszczenie nielegalnej migracji niekontrolowanej na terytorium danego państwa. jest pełna, jest pewien problem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o sprawy związane z zatrudnieniem, niżem demograficznym, ja się z tym zgadzam, dlatego my mówimy o tym, że my jesteśmy przeciwni nielegalnej. Jeżeli ktoś chce przyjechać legalnie, jeżeli ktoś wypełnia papiery, jeżeli ktoś ma określony zawód, chce pracować, chce się uczyć, to właśnie prawica nie jest przeciwna tym osobom, tylko jesteśmy przeciwni wpuszczaniu do Polski osób, bo my nie jesteśmy w stanie zadbać o swoich obywateli. Zobaczcie Państwo, w każdej gminie mamy mnóstwo ludzi, którzy są na garnuszku gminy, które korzystają z pomocy społecznej. I dzisiaj jeszcze my mamy sobie, nie rozwiązując swoje problemy, bo te zasiłki są coraz niższe, mamy do tego garnuszka wpuszczać dodatkowe osoby.
1: Dziękuję. Jerzy Przystajko.
4: To znaczy, ja bym chciał w mojej wypowiedzi dowartościować Polaków. Po prostu. Bo to, że prawica tutaj przy stole, pan Toma uśmiecha się do oddolnych ruchów podpalających ulicę.
3: Nie uśmiecham się.
4: Ja jednak jestem zmartwiony Belfastem. Ale trochę uważam, że prawica nie wierzy w Polaków. To, co się wydarzyło przy wojnie ukraińskiej w Polsce, pokazuje, że błędy Zachodu, bo Zachód popełnił olbrzymie błędy, jeśli chodzi o integrację cudzoziemców na terenie Francji, na terenie Niemiec, na terenie Wielkiej Brytanii.
0: Tam popełniono
4: straszliwe błędy. Niech Państwo mają świadomość, którzy nas słuchają, że tam po prostu były błędy i że prawica robi jakieś kserokopie.
2: Uczmy się na cudzych błędach.
4: Tylko samo zjawisko napływu cudzoziemców do Polski spowoduje te same błędy, mimo że siedząc przy tym stole słyszę, że prawicowy burmistrz z Opolszczyzny tych błędów nie popełnił. Uważam, że dlatego, że ma pan w sercu Polskę i że Polska i Polacy nigdy nie byliśmy ani społeczeństwem, ani krajem, który zachowywał się wobec innych imperialnie. Myśmy byli kolonizowani, my mamy historię naprawdę przyjmowania uchodźców, mamy historię walki o wolność tych, którzy byli niewoleni. I ja myślę, że bycie uchodźcami, ja myślę, że uwierzmy trochę w Polki i Polaków i uwierzmy w to, że sceny z Niemiec czy Francji po prostu nie powtórzą się w Polsce, bo po prostu jesteśmy od nich lepsi w tym temacie.
1: Proszę bardzo, pan mówi o tym, że popełniono na Zachodzie błędy. Ale czy one nie wynikały trochę z niewydolności systemu? No, każdy system ma ograniczoną
4: zdolność. Ale one wynikały również z tego, że zarówno Francja, Wielka Brytania występowały w roli krajów imperialnych.
2: Nie, to jest zaszłość kolonialna.
4: Wyzysk kolonialny, zaszłości takie, że oni po prostu generowali biedę i później teraz się muszą mierzyć z wyzwaniami, które w Polsce po prostu nie wystąpią.
2: Ta migracja, o której pan mówi, to jest zupełnie inna migracja. W czasie wojen po prostu bardzo wielu takich rdzennych, lokalnych obywateli zginęło. I dlatego było potrzebne, żeby z krajów kolonialnych ściągnąć siłę roboczą, która będzie też wspierała. I było tak, że przyjechało na przykład z krajów kolonialnych, przyjechało 10 osób ileś. I oni się zasymilowali i funkcjonowali. Natomiast ta obecna migracja, o której my mówimy, ona zupełnie inaczej wygląda. My mówimy o tym, żeby po prostu strzec bezpieczeństwa naszych obywateli. Zobaczcie, gdyby nie ruch obrony granic, który powstał spontanicznie, to mielibyśmy tych migrantów u siebie, dlatego że te granice były otwarte. No nie, dopiero kiedy ci ludzie monitorowali, co się dzieje na granicy.
3: Jednostki, które nielegalnie próbują udawać.
0: Ruch obrony granic zatrzymał.
2: Ruch obrony granic był właśnie, już mówię, był po to, żeby po prostu uświadomić władzy problem, bo do tej pory mówiono, nie, Niemcy
0: czyli
2: nie przywożą.
0: Patriota Bąkiewicz jednak.
2: Nie, no mieliśmy sytuację taką, kiedy po prostu Niemcy przywozili i to radiowozem policyjnym wjeżdżali na terytorium Polski i przywozili migrantów. No to nie jest normalne, bo ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy wjechali polskim policyjnym jakimś radiowozem na teren Niemiec i tam załatwiali jakieś swoje sprawy prawne. To się załatwia zupełnie inaczej. Myślę, że ten ruch obrony rzeczywiście nie miał mocy prawnej, natomiast pokazał władzy, że patrzy im na ręce i to spowodowało, zmotywowało władzę do tego, aby podjęła stosowne kroki.
1: Dobrze, proszę panów, tutaj już wątek niemiecki się pojawił i bardzo dobrze, przechodzimy do kolejnego naszego tematu.
3: Proszę? Właśnie miałem odpowiedź o tych granicach i o tym, jak to wygląda, ale to też punkt...
1: Bo obchodzone są zarówno w Polsce, jak i W Niemczech odbywają się różnego rodzaju obchody 35. rocznicy podpisania traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, także traktatu granicznego regulującego przebieg naszej granicy. Podczas takiej debaty w Bundestagu niemieccy posłowie mówili między innymi, że ponieważ Polska się rozwinęła bardzo mocno gospodarczo, militarnie, to powinna być traktowana jako równorzędny partner. W środę będziemy mieli w Berlinie forum polsko-niemieckie, więc rzeczywiście ta rocznica wywołała pewien impuls do rozmowy o stanie stosunków polsko-niemieckich. A ja chciałem Państwa zapytać, no, czy powinno nam zależeć na dobrych relacjach z Niemcami, tak trochę prowokacyjnie, a jeśli tak, to co stoi na przeszkodzie? To pierwszy.
3: Mogę...
1: A pan Toma chciał, tak?
3: No dobrze, tutaj nawiązując. Może zacząć o tym, że ogólnie relacje polsko-niemieckie obecnie przeżywają renesans według mnie, tak jakby troszeczkę odrodzenie tutaj tych relacji polsko-niemieckich i muszę akurat tutaj może podziękować właśnie koalicji za to, że obecnie te stosunki mamy o wiele lepsze niż mieliśmy to za kadencji Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że to Prawo i Sprawiedliwość troszeczkę nam to skomplikowało te relacje, ciągle ubiegają się o tutaj reparacje, czy powiedzmy, że robisz jakąś insynuację, że mają tutaj biznes niemiecki, ma jakieś duże, powiedzmy, wpływ. Natomiast teraz te relacje mamy znacznie zgoła inne. Natomiast nawet sami Niemcy już przyznają to, że te relacje, jakby co było kiedyś, że nauczyciel i uczeń, my jako ten uczeń, Niemcy jako ten nauczyciel, już przestało mieć rację bytu. Teraz raczej mamy tutaj taką relację czysto partnerską, biznesową, dlatego że jedna gospodarka i druga są jak naczynia połączone. Jeśli w Niemczech coś się stanie złego, to zaraz to odczujemy skutki w Polsce i na odwrót. Także tutaj takie relacje się troszeczkę zmieniły i widzą to też na przykład, widzieć to na przykład rząd Niemiec tak naprawdę, wpływ Polski u nich w jej gospodarce, ponieważ Polska jest piątym największym partnerem gospodarczym dla Niemiec i nawet tutaj tak pan stwierdzi, pan Abraham Knut, tu zacytuję, że Polska to nowoczesne, dobrze zorganizowany, pewny siebie i silny kraj, świadomy swojej historii i historii Europy, mocno zakorzeniony w Unii Europejskiej, a zarazem zdecydowanie transatlantycki. Tu właśnie podkreśla wagę naszego państwa jako sojusznika i jako istotnego sojusznika w tych relacjach. Także co do rozwoju tutaj widzimy tych relacji, właśnie 17 czerwca właśnie ministrowie Polski, obrony Polski i Niemiec podpiszą tutaj dwustronną umowę o współpracy wojskowej, żeby rozszerzyć tutaj naszą współpracę, ponieważ Niemcy dobrze widzą, że my dobrze żyjemy ze Stanami Zjednoczonymi i Stany Zjednoczone tak naprawdę chcą nas wspierać, nie Niemcy, nas chcą wspierać, Polskę, i Niemcy chcą według mnie coś przy tym ugrać tak naprawdę. Nawet Stany Zjednoczone stwierdziły, że prawdopodobnie obejmą nas w takim programie nuclear sharing i też chcą tak naprawdę Niemcy mieć coś z tego, bo widzą, że my rośniemy jako potęga tak naprawdę militarna tutaj z tej strony Europy, więc myślę, że ten rozwój będzie się tylko i wyłącznie rozwijał.
1: Można powiedzieć,
3: natomiast
1: że tak...
3: zagrożenie, jakie tutaj są, widzę krótko, co do tego, tej relacji, to po pierwsze właśnie te reparacje nieszczęsne, które tak naprawdę są tematem rzeka i według mnie nie należy ich zbytnio roztrząsać, bo to jest, mówię, to jest duży temat. No i wiadomo, te kontrole graniczne przeciągające się w nieskończoność tak naprawdę teraz stwierdzili, że jeszcze będą je przeciągać dalej. Będą jeszcze bardziej je skrupulatnie przestrzegać. Ja dobrze to widzę, ponieważ nasze transporty jeżdżą pomiędzy granicami non-stop i jest wiele problemów i komplikacji wynikających właśnie z tych kontroli granicznych, co prawda jak się wjeżdża do Niemiec, są kontrole, jak się wjeżdża do Polski, to tych kontroli praktycznie nie ma, bo to jest na chwilę po prostu jakaś abstrakcja w ogóle, co tam wychodzi. Więc to są jedyne
1: to
3: zagrożenia.
1: To
3: było
1: poważne zagrożenie dla przyszłości strefy Schengen. Pan senator, tak, i pan Wrębie.
0: Proszę państwa, 35 lat temu był jakiś określony wolumen obrotu gospodarczego pomiędzy Polakami a Niemcami. Proszę sobie wyobrazić, że od tego czasu obroty gospodarcze wzrosły 30 razy. 30 razy więcej. codziennie przez granicę polsko-niemiecką przejeżdża wolumen towarów 500 000 000 euro. Dzień w dzień. To znaczy tak intensywna wymiana gospodarcza. My mamy większą wymianę gospodarczą jak Francuzi z Niemcami. Już w tej chwili. Coś kilka lat temu, gdybym to usłyszał, powiedziałbym nieprawdopodobne.
2: Jak Włosi i Brytyjczycy również.
0: Gdyby dodać obroty gospodarcze niewielkiego kraju jednak w stosunku do nas, jakim są Czesi, to mamy większe obroty jak ze Stanami Zjednoczonymi czy z Chinami. To są po prostu szokujące dane. Natomiast historia stosunków sąsiedzkich w Polsce, mówię sąsiedzkich, nie dodając niemieckich, jest bardzo barwna, bo w zasadzie my z każdym z sąsiadów mamy ciągle jakieś tam niedopowiedzenia, ale to chyba taka natura ludzka, że z sąsiadem to zawsze jest tak, że coś tam może nie gra. Ja już pomijam relacje białoruskie czy rosyjskie, bo to z definicji. Z Ukraińcami, no coś nam

0: Znaczy, że historii na tyle dużo upłynęło, że raczej rozmawiajmy o zamożności, jak żyć bardziej dostatnio, jedna i druga strona, bo to jest interes obydwu. Jak wywlekać tego typu rzeczy. Na pewno mówienie o reparacjach nie przysparza korzyści relacjom polsko-niemieckim, no ale taki pomysł na politykę widocznie mają koledzy z prawicy.
1: Tak, proszę bardzo, panie.
2: Proszę państwa, jeżeli chodzi o poprawność polityczną, to ona nie powinna polegać na tym, że przyjaźń pomiędzy narodami buduje się wtedy, kiedy nie poruszamy trudnych tematów. I dzisiaj mamy pokłosie tego właśnie w stosunkach z Ukrainą, kiedy mówimy o Wołyniu i przez lata po prostu nas tak naprawdę traktowano po macoszemu. Teraz wydawało się, że udzielając tak wielkiej pomocy, to będzie jakby bezprzedmiotowe, że tutaj zacznie się coś dziać. Tymczasem ruch jest zupełnie odwrotny. Jeżeli chodzi o stronę niemiecką, ja muszę powiedzieć, że 5 lat temu miałem przyjemność uczestniczyć w takim wydarzeniu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Berlinie, kiedy byli nasi przedstawiciele samorządowcy i była naprawdę wspaniała atmosfera. Mówiliśmy o przyjaźni, współpracy. Miasto Brzeg ma partnera w Goslar, wcześniej powiat miał partnera w Guzel i mamy naprawdę świetne relacje. Budowaliśmy relacje też w oparciu o młodzież, bo przecież Centrum Dialogu Krzyżowa, czy tutaj Niwki, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Robiliśmy wszystko, żeby właśnie burzyć te stereotypy związane z II wojną, żeby ludzie się szanowali, żeby mówili o tym godnym życiu. Natomiast rzeczywiście umknęło nam to, co jest najważniejsze, że Niemcy bardzo skrupulatnie i sprytnie też zacierali, gumowali tą tożsamość. Ja na przykład nigdy nie wiedziałem o tym, że te reparacje nie zostały uregulowane. Nigdy nie wiedziałem. Myślałem, że jako kraj, który tak naprawdę najwięcej ucierpiał po tej wojnie, to zostaliśmy sowicie nagrodzeni. Tymczasem okazało się, że nic bardziej mylnego. W czasach, kiedy byliśmy w komunie, po prostu Związek Radziecki w naszym imieniu poprzez władze marionetkowe podjął decyzję o tym, że my się zrzekamy roszczeń. Więc jeżeli dzisiaj pojawia się sytuacja taka, kiedy możemy o tym mówić, to jeżeli te relacje są rzeczywiście bardzo dobre, to powinniśmy o tym mówić. Jeszcze do niedawna mieliśmy kłopot, żeby Niemcy wykrztusili, kto właściwie odpowiada za tą drugą wojnę, bo mówili tylko o faszystach, tak jakby ci faszyści byli tylko we Włoszech, a nie było ich w Niemczech. Ja miałem przyjemność też się spotykać, ponieważ akurat wicekanclerz Niemiec Sigmar Gabriel pochodził z Goslar. I muszę powiedzieć, że byłem pod ogromnym wrażeniem tego, że on chyba był pierwszym wysokim ministrem, kanclerzem, który powiedział o tym, że bije się w pierś i przeprosił też za tą drugą wojnę światową. I ja uważam, że nie ma w tym nic złego, gdyby dzisiaj te relacje były szczere i gdyby Ukraińcy po prostu pozwolili ekshumować zwłoki, gdyby Niemcy zapłacili, umówili się z nami, nie wiem, na jakieś reparacje związane z tą wojną. I myślę, że wtedy byłoby po temacie.
0: To od Rosjan.
2: A my robimy, proszę państwa, no tak, od Rosjan. No, zrzucamy winę na Rosję, gdzie wiadomo, że my nic od Rosjan nie uzyskamy. No,
3: to jest jedyny kraj, raz mamy uzyskać od Niemców?
2: Dobrze, ale proszę mi pozwolić je skończyć. Mam wrażenie, że właśnie my szukamy rozwiązań, które są węzłem gordyjskim. Strona rosyjska nigdy nam nic nie pomoże. Natomiast zwróćcie państwo uwagę na tą dobrą relację z Niemcami. Myślałbym tak, poprzez właśnie stosunki międzyludzkie, że jest rzeczywiście super, fajnie, dobrze. Natomiast budowa Nord Streamu, tutaj mówi pan o armii. Jaką armię mają Niemcy? Niemcy po prostu się rozbroili przez długie lata, żyli w takim przekonaniu, że Rosja będzie za niedługo w NATO. To nawet mówił pan Sikorski. Oczywiście. I chcę powiedzieć, że nic bardziej błędnego. Cała polityka, która była prowadzona przez Niemcy wspólnie z Rosją, niestety nie była polityką, która chroniła nasz naród.
1: Dziękuję bardzo. Jerzy Przystajko.
4: No dobrze. Partia Razem patrzy na politykę zagraniczną w sposób pragmatyczny i no, do bólu realistyczny. Także ja, jak widzę przemowy w Bundestagu, to stonujmy nastroje. Tam te przemowy trwały całe 30 minut, pół godziny Bundestag poświęcił przyjaźni i rocznicy. I ten cukierkowy obrazek, odstawmy, to są okoliczność przemowy,
0: uchwała, a
4: teraz przejdźmy do twardych faktów. Rzeczywiście Polska się rozwinęła. Wymiana handlowa jest wielka z Niemcami. Niemcy to widzą, my to widzimy. I wchodzimy w taki moment, że te osobiste dobre relacje, to jest oczywiście wspaniałe, chociaż teraz jak się popatrzy na badania opinii prowadzone przez Instytut Spraw Publicznych, to znowu w ostatnim czasie nie jest tak dobrze. tam już ten

0: kolorowy obrazek troszeczkę się kruszy. A powiem dlaczego, bo bardzo dobrym przykładem jest okres, kiedy jeszcze nie byliśmy w Unii Europejskiej i w tamtym momencie stosunek Niemców do Polaków nie był taki dobry, potem się poprawił. I ja bym chciał zauważyć jeden fakt. Wtedy był taki moment, że ostro negocjowaliśmy nasze wejście do Unii. I były te, to ma też odbicie później w stosunkach między społeczeństwami, dlatego że w momencie, kiedy pojawia się twarda dyskusja równego z równym, to jest też miejsce na to, żeby zobaczyć się w trochę bardziej krytycznym świetle. I ja myślę, że to, że weszliśmy w tej chwili w taki moment, że Bundestag, przedstawiciele klubów mówią o tym, że Polska już nie jest młodszym bratem, to myślę, że trochę sobie nie zdają sprawy i że w takim ciepłym i miłym dniu rocznicowym jeszcze nie zdajemy sobie sprawy z burzy, która nadchodzi. I znowu, ta burza to nie jest coś złego i nienaturalnego, tylko w momencie, jak zaczynamy prowadzić twarde negocjacje, to ta przyjaźń może się zrobić naprawdę szorstka. A przed nami naprawdę rozwiązanie dużej liczby problemów, bo mimo wszystko, no tak się lubimy, a co? A na granicy polsko-niemieckiej szlabany zamówienie.
1: Jeden aspekt,
0: jesteśmy w Schengen, mamy dużo rzeczy do przedyskutowania z Niemcami, jeden aspekt, żeby to wszystko działało między naszymi krajami.
1: Proszę Państwa, najistotniejszy jeden aspekt, o którym nie powiedzieliśmy. Zauważcie, że pierwsza reakcja w momencie, kiedy wybuchła wojna. 5000 słynnych hełmów. Gdyby wtedy Polska się nie postawiła, gdyby nie zmotywowała inne kraje, dzisiaj byśmy mieli na granicy Rosjan. I to już byłoby tak naprawdę po zawodach. I dzisiaj, proszę Państwa, to było bardzo istotne, żeby się postawić i ta chociażby decyzja, aby wstrzymać tą pomoc, moim zdaniem była jakby wcześniej ukartowana po to, żeby jakby tą wojnę szybko zakończyć.
2: Dziękuję bardzo. Grzegorz Jeńczak. Myśli pan, że rzeczywiście jest taki rozdźwięk pomiędzy naszymi relacjami gospodarczymi z Niemcami, które w nieprzerwany sposób się rozwijają od 30 lat, a tym, jak są układane te relacje polityczne?
3: Myślę, że to jest sztucznie napędzane przez polityków prawicy, ta taka walka między narodami, jakaś polityka historyczna niepotrzebna dzisiaj. Te 35 lat pokazuje doskonale, że dialog, rozmowa są ważne i żeby z historii wyciągać pewne wnioski. I myślę, że teraz powinniśmy właśnie ten dialog i rozmowę przerzucić na drugą stronę naszej granicy, czyli na kontakty z Ukrainą i też dać sobie trochę czasu na wzajemne unormowanie pewnych stosunków, pewnych narracji i pewnych historii, które dzielą nasze narody, bo to nie jest tak, że jest tylko jedna historia, tylko każda historia ma tyle opowieści i narratorów, ile jest uczestników tej historii. I to doskonale było widać kiedyś na przykładzie tutaj polsko-niemieckim. Dzisiaj mamy te problemy z Ukrainą, ale myślę, że właśnie tutaj na tym przykładzie polsko-niemieckiej współpracy i tej współpracy teraz gospodarczej możemy liczyć na to, że gdy wojna w Ukrainie się skończy, to Ukraina będzie dla Polski tym, kim kiedyś Polska była dla Niemców.
2: To tak optymistyczna
1: bardzo
2: wizja
1: przyszłości. Bardzo frywolnie, powiem szczerze. Dzisiaj byśmy wydawali 50% PKB, gdyby Rosjanie stali na naszej granicy. Nie 5%, no, tylko
4: ale
1: 50%.
4: Ale pan mówi, co gdyby było, gdyby... A nie jest, no to jest takie gdyby.
1: Gdybyśmy nie pomogli w odpowiednim momencie. Wtedy, kiedy Niemcy wysyłali hełmy.
4: No dobrze. Generalnie tutaj trzeba się zgodzić tutaj z przedmówcami, no, że jesteśmy współpraca handlowa, no, Niemcy są naszym głównym partnerem handlowym i to nie podlega wątpliwości, więc jak ich gospodarka ma się słabo, to nasza też może mieć się słabo. Jest to sieć naczyń powiązanych i pełna zgoda. Ale nie wiem, dlaczego panowie nie mówią o tym, bo ja akurat jako właśnie Polak cieszy mnie, że właśnie zaczynamy być w momencie takim, kiedy Niemcy bardziej potrzebują nas, a my mniej Niemców. I to jest od tych 35 lat. No, Niemcy bardziej widzą, że polska współpraca z Polską, gospodarcza, militarna, na wszystkich płaszczyznach jest dla nich większą korzyścią niż korzyścią dla nas. A tak wcześniej nie było. Wiadomo, jak w latach 90. nasza gospodarka dopiero się rozwijała, wolnorynkowa, więc potrzebowaliśmy tego zbytu. Niemcy potrzebowali taniej siły roboczej, więc byliśmy bardzo zależni. Nie rozwinęlibyśmy się tak, gdyby nie gospodarka niemiecka, która potrzebowała tej naszej gospodarki, naszych towarów, usług. A w tym momencie jesteśmy na takim poziomie, że no mówię, my bardziej, Niemcy potrzebują bardziej nas niż my Niemców, bo my jesteśmy w stanie właśnie rozmawiać z Amerykanami militarnie, jesteśmy w stanie handlować z Azją, z Afryką. Poza tym Niemcy dostrzegli właśnie też to, że już nie jesteśmy tym młodszym bratem, tylko jesteśmy równorzędnym partnerem. No ja mam wielu kolegów, znajomych, którzy mieszkają na co dzień w Niemczech i oni jak przyjeżdżają do Polski, to sami mówią, u was jest to wszystko, co u nas, tylko nowsze. Bo jedźmy sobie na stację benzynową do Niemiec i zobaczymy, jak to wygląda.
5: Na przykład. Tak.
4: I więc mówię, my jesteśmy...
5: Centra handlowe.
4: Tak, no naprawdę...
1: Wszystko jest tam bardziej przestarzałe.
4: Tak, wszystko jest bardziej przestarzałe.
1: IT jest o wiele bardziej przestarzałe.
4: Dokładnie.
3: System bankowy cały.
4: Tak, no sami się panowie znowu zagadzacie.
1: To znaczy, że odrobiliśmy lekcję.
4: Tak, ale dziwi mnie właśnie to, że nie powiedzieliście tego wcześniej tutaj, że teraz powinniśmy być z tego dumni już teraz bez podziałów politycznych, że doszliśmy do takiego momentu, że po prostu Niemcy nam zazdroszczą, a nie my im zazdrościmy, bo tak naprawdę my teraz nie mamy niczego zazdrościć.
6: No chociaż z tego powietrza. Nam zazdroszczą od lat, ja wiem, może 4-5 ich 0,5 PKB rocznie, a nasze 3,5.
4: Tak.
6: I z tendencjami do więcej.
2: Panowie, zachowajmy też proporcje, mimo wszystko ta różnica potencjalna jest duża.
4: Nie, oczywiście, nam jest łatwiej rosnąć, oczywiście.
1: Ja myślę, że są świadomi właśnie rozwoju naszej gospodarki i to, że jesteśmy konkurencyjni, bo my właśnie tego oczekujemy. My chcemy być traktowani podmiotowo i być konkurencyjni.
6: Ale chyba jesteśmy. Ja nie widzę, żeby nas Niemcy gdzieś tutaj próbowali stawiać do kąta.
4: Ale kończąc swoją wypowiedź, no na pewno powinno nam zależeć na dobrymi relacjami z Niemcami, bo właśnie jesteśmy, powiązani gospodarczo, więc geopolitycznie tak samo, no bo też powinno nam zależeć, żeby jednak ta armia była mocna.
2: Jerzy Przystajko.
7: Znaczy, sympatia Niemców to jest niepodważalna sprawa, badania na to wskazują, że sympatia Niemców do Polski istnieje i wzrosła w ostatnich latach, ale to jest, u nas rośnie antypatia do Niemiec.
1: Ale z miejmy tych powodów, że jesteśmy coraz bardziej świadomi właśnie tych rzeczy istotnych dla Polaków, które nie zostały rozwiązane przez lata.
7: Jakby pan był uprzejmy zabrać głos po mnie. Ta antypatia Polaków rośnie i ja uważam, że to jest objaw tego, że wchodzimy w ten okres stawania z Niemcami jak równy z równym. I że te nierozwiązane sprawy, reparacje, będziemy musieli o nie po prostu walczyć. Bo tutaj nie ma wątpliwości, że Republika Federalna Niemiec nie zapłaciła odpowiedniej ceny za zniszczenia w Polsce i że ta nasza przyjaźń tutaj będzie szorstka i to są rzeczy, które mają realne podstawy. Więc patrzmy na te badania, czytajmy i pewnego realizmu się...
2: Czyli wizja realistyczna, a nie romantyczna relacji z sąsiadem.
7: Partia Razem to jest wizja realistyczna świata. Chociażby, nie da się ukryć.
1: Chociażby zrabowane też dzieła sztuki. No proszę państwa, myśmy też byli... No wraca, ale wracają w małym stopniu po to, żeby uspokoić opinię publiczną. Ale tak jak tutaj właśnie mój przedmówca mówił. Rzeczywiście, my teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy mówimy, okej, lubimy się wzajemnie, ale też szanujmy się wzajemnie. I zaczynam mówić, no to przecież rozumiem, jeżeli chodzi o wyszacowanie strat z II wojny, niech usiądzie jeden, drugi zespół, powie, co zostało uczynione. Ale jeżeli chodzi o dzieła sztuki, które zostały zrabowane, przecież my wszyscy o tym wiemy, że część tych dzieł sztuki można oglądać w galeriach w Berlinie, w Austrii też, po różnych krajach, które w tym czasie w tą wojnę prowadziły. I chociażby od takich małych gestów można byłoby zacząć.
4: To jest problem tylko z Niemcami, no z potopu szwedzkiego w Szwecji mamy jeszcze dużo dzieł sztuki.
1: Dobrze, ale ja już o Szwedach nie mówię.
2: Za szerokie wody na dzisiejszy program, który musimy kończyć, bo czas nas goni. Bardzo dziękuję państwu za udział w programie. Jerzy Wrębiak, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Dziękuję bardzo.
2: Jerzy Przystajko, Partia Razem.
7: Od Partii Razem życzenia spokojnej niedzieli.
2: Grzegorz Jeńczak, Nowa Lewica.
3: Dziękuję, miłej niedzieli.
2: Senator Tadeusz Jarmusiewicz, Koalicja Obywatelska.
6: Wszystkiego dobrego.
2: Miłosz Komarnicki, Polskie Stronnictwo Ludowe.
7: Dziękuję.
2: I Paweł Toma, Konfederacja Nowa Nadzieja.
5: Dziękuję bardzo, miłej niedzieli życzę.
2: Ireneusz Prochera, również kłaniam się państwu nisko.
8: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Dokładnie przed godziną mówiłam naszym słuchaczom, że za oknem leje. Tymczasem teraz w Opolu pięknie świeci słońce. Teraz 12. Radosław Sikorski w Opolu na spotkaniu polityków Koalicji Obywatelskiej, ale też na Festiwalu Książki. Od dziś letni rozkład jazdy na kolei, będzie więcej pociągów nad Bałtyk. Brytyjczycy przechwycili tankowiec z rosyjskiej floty cieni.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. O współpracy polsko-niemieckiej, rozwoju infrastruktury kolejowej czy pieniądzach z SAFE. O tym mówili dziś w Opolu krajowi i regionalni politycy Koalicji Obywatelskiej. Wśród nich był Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ, który w przeddzień Forum Polsko-Niemieckiego podkreślał korzyści dla Polski płynące ze współpracy z Niemcami 35 lat od podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. Przejrzałem statystyki i są imponujące, mówi Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ.
2: Od tamtego czasu wymiana handlowa między Polską a Niemcami wzrosła 30-krotnie. Każdego dnia przez granicę polsko-niemiecką przejeżdżają towary warte 500 000 000 euro. Polska jest już na równi z Francją jako partner handlowy Niemiec, a razem z Czechami jesteśmy większym partnerem handlowym dla Niemiec niż zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone. Więc bardzo dużo się przez te 35 lat zmieniło na lepsze.
1: Poseł i minister Tomasz Siemoniak oraz wraz z Robertem Węgrzynem, szefem Opolskiej Koalicji Obywatelskiej, zwracali uwagę na politykę rządu wobec rozwoju kolei, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. To jest przyszłość, mówi minister Siemoniak.
3: Kolej jest naszym priorytetem i priorytetem rządu. Te liczby są imponujące, do ilu miast kolej będzie wracała. Imponujące są liczby związane z zakupami nowego taboru, polskiego taboru z polskich fabryk. I tu w Opolskim mamy takie poczucie, że jest dużo czasu do nadrobienia i że mieszkańcy województwa opolskiego absolutnie chcą jeździć pociągami. Wymaga to remontu linii, elektryfikacji, to wszystko postępuje.
4: W tej chwili modernizujemy linię kolejową w stronę granicy z Czechami, w stronę Nysy i dalej w stronę Opawy i Jeseników.
1: Dodaje Robert Węgrzyn. A wizyta Radosława Sikorskiego w Opolu ma wymiar nie tylko polityczny. Wicepremier promował także swoją książkę pod tytułem Rozmowy rzymskie. To na Festiwalu Książki.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
1: Ale a propos kolei, od dziś funkcjonuje letni rozkład jazdy. Czego można się spodziewać? Na tory między innymi wyjadą dodatkowe pociągi, które zabiorą pasażerów do Ustki, Kołobrzegu czy Trójmiasta. W czasie wakacji ponownie zostanie uruchomiony też międzynarodowy pociąg do chorwackiej Rijeki. Będzie można nim dojechać także nad słoweńskie wybrzeże, mówi rzecznik spółki PKP Intercity Michał Wrzosak.
5: W tym roczna lato będzie kursował do końca sierpnia aż 6 razy w tygodniu, a nie 4 razy jak w zeszłym roku. W drodze do stacji docelowej skład przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię i nowością jest wagon do Kopru. Pasażerowie będą mogli dotrzeć do największego miasta słoweńskiego wybrzeża. Podaż miejsc pociągu zwiększy się ponad dwukrotnie w stosunku do ubiegłego roku.
1: Wakacyjny rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywać do końca sierpnia.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Brytyjskie siły zbrojne przechwyciły rosyjski tankowiec z tak zwanej floty cieni, który próbował przepłynąć przez kanał La Manche. Statek został zatrzymany i na czas dalszego dochodzenia pozostanie zacumowany u południowych wybrzeży Wielkiej Brytanii. A rosyjska flota cieni to armada starych, często niespełniających norm technicznych tankowców i gazowców, które zostały potajemnie zakupione lub wydzierżawione przez Rosję w celu omijania międzynarodowych sankcji.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
1: I na koniec kucyk i dwa gołębie z zaparkowanego samochodu. To trzeba podkreślić, był to samochód osobowy przy ulicy Kolejowej w Warszawie. Zostały odebrane właścicielowi, informuje policja. Zwierzęta przebywały w samochodzie przez kilka godzin, mówi Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.
6: Funkcjonariusze ustalili właściciela pojazdu spacerującego ze zwierzęciem. W dniu wczorajszym mężczyzna został zatrzymany. Obecnie wobec niego prowadzone jest postępowanie w kierunku ustawy o ochronie zwierząt.
1: Może usłyszeć zarzuty znęcania się nad zwierzętami, za co grozi do 3 lat więzienia.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: A w regionie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W tej chwili słońce zagląda do naszego studia. Przelotne opady deszczu, przy czym możliwe również burze. W czasie burz wiatr będzie wiał w porywach do 65 km na godzinę. Na termometrach maksymalnie od 16 do 18 stopni. Jutro właściwie pogoda podobna do tej dzisiaj, a radiowy termometr pokazuje w tej chwili 18 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
8: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
9: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
10: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
11: Ty też możesz nam pomóc.
10: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
12: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
10: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
13: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
14: czują się bezpieczne i kochane.
15: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
16: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
17: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
18: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
19: Razem możemy zmienić świat.
20: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
13: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
21: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowe mokre karmy dla psów Brit 400 gramów 10,99. Szampony dla psów i kotów Frexin 20% rabatu. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard 2x10 litrów za 59,99. Tylko do 15 czerwca. Znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
1: Po reklamie.

niedzielne popołudnie. Witam Państwa w audycji W Dobrym Rytmie. Przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. A dziś, drodzy Państwo, sprawdzimy efekty współpracy Sary z Robertem Cichym przy jej najnowszym singlu Miłość. Poznamy także kolejną singlową odsłonę nowego materiału Artura Rojka. To wszystko już za moment. Zostańcie Państwo z Radiem Opole.

Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od singla Dwa kroki zespołu Myk, który zdecydowanie działa na słuchaczy. Ta piosenka spokojnie się rozwija, ale też szybko nabiera tempa i wyraźnego kierunku. To jest bardzo melodyjna, bardzo przemyślana kompozycja z dobrze poprowadzonym refrenem i opiera się na prostocie, bez szukania efektów na siłę. Wyraźnie słychać tutaj równowagę między warstwą muzyczną a liryczną. Z jednej strony mamy tę dynamiczną kompozycję, z drugiej oszczędny, szczery tekst o nadziei, o lękach, o potrzebie zmiany, ale też o sile prostych słów i emocji, które potrafią dodawać odwagi. Symboliczna granica między marzeniami, a ich realizacją okazuje się tutaj niewielka i często właśnie tytułowe dwa kroki potrafią zdecydować o wszystkim. Myk to jest, drodzy Państwo, projekt Marka Jana Kisieleńskiego, doświadczonego kompozytora i producenta, współtworzonego z Martą Tonderą i Kornelią Raźniewską. Artysta ma już na swoim koncie liczne przeboje, ma też na koncie współpracę z czołówką polskiej sceny, co wyraźnie przekłada się na jakość, ale też dojrzałość najnowszego singla, który już teraz zabrzmi na naszej antenie.

po singlu spiesza się powoli, Sara prezentuje nam utwór Miłość, który świetnie wpisuje się w jej nowy, bardziej intymny etap twórczości. Nowy utwór to ciepła, bardzo naturalna kompozycja z pogranicza alternatywnego popu, soulu, oparta na subtelnych, vintage'owych inspiracjach, no i wyraźnie skupiona na emocjach. Piosenka opowiada o bliskości, ale nie tylko tej romantycznej, ale też tej, która nadaje sens codzienności. Artystka kreśli tutaj obraz relacji pełnej czułości, napięcia, ulotnych chwil, które zostają w pamięci na długo. Całość dopełnia bardzo spokojne, przestrzenne brzmienie stworzone we współpracy z Robertem Cichym. Warto też dodać, że singlowi towarzyszy teledysk nakręcony na Podlasiu, utrzymany w klimacie letnich wspomnień i subtelnej nostalgii. Klip oczywiście jest do obejrzenia w sieci, a ja już zapraszam do posłuchania najnowszego utworu Sary.

Dosłownie na kilka dni przed startem stadionowej trasy obrotowy Tour Dawid Podsiadło zaprezentował nam singiel Na Błysk, który obok utworu Sezon zapowiada jego nowy album planowany na jesień tego roku. Utwór ma dla artysty szczególne znaczenie, chociażby dlatego, że powstawał przez lata i wracał w odpowiednich momentach. A opowiada o relacjach, łącząc słodkie i gorzkie emocje, a inspiracją do jego powstania stał się film zatytułowany Zakochany bez pamięci. Do utworu powstał również klip wyreżyserowany przez Tadeusza Śliwę. Efektem tej pracy jest wizualna opowieść o miłości, pokazanej w nieco nieoczywisty sposób, która balansuje gdzieś między nostalgią a refleksją. Tak jak zaznaczyłam na początku, premiera singla zbiegła się ze startem wyprzedanej trasy koncertowej, która rozpoczęła się koncertami na Stadionie Śląskim w Chorzowie. No i według zapowiedzi nowy materiał Dawida wybrzmi na żywo podczas nadchodzących występów.

Kolejną artystką, która otwiera nowy etap swojej twórczości, jest Sarsa i jej singiel Czy będziemy się pamiętać? To jest popowa kompozycja osadzona w klimacie nostalgii, która opowiada o tęsknocie za bliskością, za chwilami, które mimo upływu czasu wciąż pozostają dla nas ważne. Utwór, co ważne, nie skupia się wyłącznie na kryzysie relacji, ale stawia pytania o możliwość powrotu do tego, co kiedyś było istotne. Premiera tego singla zbiega się z ważnym momentem w karierze artystki, bo w zeszłym roku minęło dokładnie 10 lat od sukcesu singla Naucz Mnie, który przyniósł jej ogromną popularność. No i po dekadzie działalności Sarsa nadal rozwija swoją artystyczną tożsamość. Wciąż wydaje kolejne projekty, współpracuje z różnymi artystami i realizuje nowe, interesujące inicjatywy. Nowy singiel, Czy będziemy się pamiętać, potwierdza jej konsekwencje w łączeniu przebojowości z przekazem.

Boję się kochać. Taki tytuł nosi trzeci singiel zapowiadający album Judyta zespołu Budka Suflera. To jest utwór, który opowiada o złożoności miłości, o jej różnych obliczach, ale też o tym, jak łatwo szczęście może przerodzić się w ból. To jest taka historia, która zaczyna się od pytania, a prowadzi do refleksyjnej odpowiedzi, przypominając, że mimo wszystko nie warto bać się uczuć. Kompozycja Mietka Jureckiego ma wyraźnie melodyjny charakter, dobrze współgra też z rozwijającym się wokalem Judyty. Całość oczywiście dopełnia bogata aranżacja, żywe brzmienie zespołu, które tworzą ciekawą, spójną przestrzeń dla melodii i tekstu tej piosenki.

0: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.
1: W dobie internetu często jesteśmy narażeni na informacje, które mogą zakłócić nasze postrzeganie rzeczywistości.
2: Informacje, które zostały likowane przez różne media pod tytułem, że WOŚP nie pomógł, a pieniądze zgarnął dla siebie, są nonsensem i chcieliśmy to zdementować.
3: Dzisiaj wiele osób uważa się za dziennikarzy, bo publikują w internecie, ale to w Radiopole pracują doświadczeni, wiarygodni, prawdziwi dziennikarze, którzy przekazują zawsze rzetelne i sprawdzone informacje.
4: Mowa nienawiści, agresja wynikająca z obecności w internecie, czyli chociażby na grupach.
5: Fakty zamiast fikcji.
3: Radiopole to gwarancja wiarygodności i skuteczna walka z dezinformacją. Polecam. Dr Bartosz Maziarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
1: W świecie pełnym chaosu informacyjnego słuchajcie zawsze rzetelnych wiadomości Radia Opole.
6: Reklama.
7: Cześć sąsiad, jak firma?
8: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
7: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
8: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
7: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
8: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
9: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
6: Po reklamie.
12: Jeżeli ktoś wybiera się dzisiaj na spacer, warto wziąć parasol, bo trochę świeci słońce, ale też momentami pada deszcz. Teraz zbliża się godzina 13. Nagrodę Wolności Miasta Opola wręczono dziś Radosławowi Sikorskiemu. Festiwal Książki w Opolu przyciąga gości nawet z zagranicy.
13: Udało nam się zdobyć autografy od pani Welman, od pani Młynarskiej, od pana Mroza.
12: Zajrzymy też na Opolagrę, to w polskiej Nowej Wsi.
1: Wiadomości Radia Opole.
12: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Radosław Sikorski otrzymał Nagrodę Wolności Miasta Opola. Wicepremier i szef MSZ odebrał to wyróżnienie z rąk prezydenta Opola podczas Festiwalu Książki. Radosław Sikorski to człowiek od lat związany z walką o wolność, mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.
14: Ma swój taki wybitny rys, jeżeli chodzi o poglądy na wolność, aktywność w walce o wolność. Oczywiście często występuje w tej walce jako polityk, ale też robił to już jako reporterzysta, na przykład coś ciekawe dziennikarz, więc zdecydowanie warto. Wpisuje się w nurt nagrody.
15: To jest, wydaje mi się, nagroda nie dla mnie, tylko dla tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego fenomenalnego sukcesu wolnej Polski przez ostatnie 35 lat. No jeśli mam jakoś w tym swoją cegiełkę, to dziękuję za to, że ktoś to zauważy.
12: Skomentował Radio Opole Radosław Sikorski, a Nagrodę Wolności Miasta Opola otrzymali w poprzednich latach Lech Wałęsa i profesor Dorota Simonidas. Wciąż nie wiadomo, czy dojdzie dzisiaj, jak zapowiadał Donald Trump, do podpisania memorandum o porozumieniu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Nieoficjalnie wyciekają jednak kolejne szczegóły dokumentu. Według irańskich urzędników wysokiego szczebla, na których powołuje się Reuters, Teheran zgodził się, że nie będzie ani pozyskiwał, ani produkował broni nuklearnej. Poza tym natychmiast otworzy cieśninę Ormus dla wszystkich statków handlowych. W zamian za to Stany Zjednoczone natychmiast zniosą blokadę morską irańskich portów, oraz zgodzą się na odmrożenie 25 miliardów dolarów irańskich aktywów oraz na zniesienie sankcji naftowych na Iran na pewien czas, dzięki czemu kraj będzie mógł czerpać dochody ze sprzedaży ropy.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
12: W Opolu wielkie święto czytelników, czyli festiwal książki. Na scenie cały czas trwają spotkania z autorami, a na całym Placu Wolności porozstawiane są stoiska poszczególnych wydawnictw. Twórcy podpisują też swoje książki. Pojawiły się tu osoby, które specjalnie z zagranicy przybyły do Opola, żeby zdobyć autografy ulubionych autorów.
13: Zdobywamy autografy do książek, przekazujemy na licytację. Udało nam się zdobyć autografy od pani Wellman, od pani Młynarskiej, od pana Mroza. Jesteśmy bardzo zadowolone. To jest któryś z kolei nasz festiwal książki.
12: Mówi pani Małgorzata, która prowadzi sztab WOŚP w Oberhausen w Niemczech. Natomiast w tej chwili na scenie na Placu Wolności ma rozpoczynać się spotkanie z Joanną Bator. O godzinie 14:00 z kolei pojawią się tu Marek Niedźwiecki i Piotr Stelmach.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
12: A teraz Polska Nowa Wieś, gdzie jeszcze do godziny 17:00 będzie trwać Opolagra, na którą przyjechało ponad 300 wystawców z kraju oraz z zagranicy. Można tu zobaczyć i przetestować najnowocześniejsze technologie rolnicze. Prezentujemy dron rolniczy, który łączy funkcję oprysku, rozsiewu i inteligentnego zarządzania pracą na polu. Mówi Martyna Mościcka z firmy Vector AGR.
6: To jest takie nowoczesne rolnictwo, które my tak u siebie potocznie nazywamy, że to jest naszą przewagą z nieba. Dron myślę, że jeszcze przez pewien czas nie zastąpi tradycyjnego opryskiwacza, ale stanowi fajne uzupełnienie, bo na przykład widzimy, dzisiaj mamy bardzo mokre warunki, nie wszędzie wjedziemy ciągnikiem, natomiast dronem takie zabiegi możemy wykonać.
12: Na Opolagrze była reporterka Radia Opole Monika Matuszkiewicz-Biel. I jeszcze na koniec sport. W portugalskim Montemor trwają Mistrzostwa Europy w kajakarskim sprincie. Przed południem Anna Puławska zajęła drugie miejsce w finałowym wyścigu K1 500 metrów. Tym samym powtórzyła rezultaty z mistrzostw sprzed roku. To piąty medal Polski w tegorocznych Mistrzostwach Europy.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
12: Trochę chmur, trochę przejaśnień, trochę deszczu, możliwe również burze w naszym regionie. Temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni, wiatr umiarkowany w porywach do 65 km na godzinę. Jutro zachmurzenie umiarkowane, również przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna podobnie jak dzisiaj. Spoglądam jeszcze na radiowy termometr. Ta temperatura naprawdę się zmienia w zależności od tego, czy pada deszcz i jest dosyć chłodno, czy zaczyna świecić słońce. W tej chwili około 14 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
16: Reklama.
17: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
18: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
16: Po reklamie.

Aleksandra Borak-Pietrzak, znana jako Olka, to niezależna autorka i kompozytorka, która od kilkunastu lat działa na scenie muzycznej. Jej twórczość mieści się w nurcie alternatywnego popu, a teksty w dość nieoczywisty sposób dotykają uniwersalnych emocji i doświadczeń. Ta artystka ma już na swoim koncie kilkadziesiąt utworów, które są obecne w rozgłośniach radiowych i na listach przebojów. Jej muzyka regularnie zyskuje uznanie serwisów streamingowych, ale też portali branżowych. A dokładnie w piątek ukazał się jej najnowszy singiel Nie Szkoda, który kontynuuje niejako to charakterystyczne dla Olki brzmienie, czyli połączenie syntezatorów, przestrzeni, no i smyczków, wzbogacone tym razem o funkową gitarę, która nadaje całości energii. To jest dynamiczna, trzyminutowa kompozycja, która niesie przesłanie o odpuszczeniu tego, co nie idzie po naszej myśli i o unikaniu działania wbrew sobie. Ten nowy singiel to jest też trzeci z pięciu utworów planowanych na ten rok, który powstał we współpracy z producentem Lesmanem.

miniony poniedziałek Artur Rojek udostępnił dwa nowe utwory, które zapowiadają jego nadchodzące wydawnictwo. Na radiowe playlisty trafił singiel Yeti, nagrany wspólnie z Dawidem Podsiadło, a także singiel W objęciach. Oba pokazują klimat nowego materiału artysty. Za produkcję ponownie odpowiada Olek Świerkot, znany już ze współpracy przy utworze Gruby Mały. W powstaniu materiału zaangażował się także Zbigniew Preissner, który jest współautorem muzyki do utworu W objęciach i to jest kolejny dowód na rozwijającą się współpracę kompozytora z Arturem Rojkiem przy jego najnowszych nagraniach. Jednoczesna premiera dwóch singli to jest, drodzy Państwo, element przemyślanej strategii, która zapowiada nowy album. Artysta stopniowo będzie odsłaniał jego koncepcję, podgrzewając zainteresowanie premierowym materiałem. Ja przygotowałam dziś dla Państwa utwór W objęciach Artura Rojka. Posłuchajmy.

0: nostalgiczny indie pop z delikatnymi folkowymi akcentami. Takie połączenie już za moment zaprezentuje nam Natalia Marczuk w singlu Do Ciebie. To jest piosenka o gonieniu za idealnym momentem, ale też o dojrzewaniu do prostej myśli, że to co najważniejsze, czyli bliskość, spokój, poczucie domu, bywa bliżej niż nam się wydaje. Utwór powstał spontanicznie podczas wyjazdu w góry, gdzie pierwsze akordy narodziły się podczas jam session na trawie. Z czasem ta piosenka przesunęła się od bardziej akustycznego, kantrowego szkicu w stronę lekkiego, letniego indie popu, ale zachowała przy tym swoją naturalność pierwszej wersji. W warstwie tekstowej Do Ciebie mówi o wewnętrznym chaosie, o potrzebie ruchu, o szukaniu czegoś więcej, a refrenowe I znowu biegnę do Ciebie podkreśla powrót do relacji, do miejsc, które dają bezpieczeństwo. Całość przypomina, że czasem upragniony cud jest już bardzo blisko.
1: Tak długo czekałam, aż zjawi się cud.

czarnym koniem 59. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu z roku 2022 ukazała się Karolina Lizer. Ta młoda wokalistka piosenką Czysta Woda wyśpiewała sobie wówczas aż 3 nagrody. Zadebiutowała 2 lata wcześniej, czyli w roku 2020 w programie Szansa na sukces, w którym otrzymała wyróżnienie. A dziś Karolina Lizer wraca z nowym singlem Ta dziewczyna, czyli popowo-folkową opowieścią o dziewczynie jednocześnie dzikiej i kruchej, bliskiej naturze, ale też pełnej lekkości i tajemnicy. Ten utwór wyróżnia się tym sielankowym klimatem. Widać, że ta piosenka trochę nawiązuje stylistycznie do wcześniejszego singla Cały mnie w nos, ale też otwiera bardziej popowy kierunek nadchodzącej epki Karoliny Lizer.

Na początku miesiąca ruszyła kampania społeczna pod hasłem Odfiltruj rzeczywistość, która ma zwrócić naszą uwagę na pogarszającą się kondycję psychiczną dzieci i młodzieży, ale też presję ukrywania prawdziwego ja za różnymi filtrami i maskami. Tej inicjatywie towarzyszy też start programu Młodzi z mocą, który ma wspierać dobrostan psychiczny młodych ludzi. Program ten wychodzi z założenia, że odporność psychiczna nie rodzi się w samotności, rodzi się w relacji, w poczuciu bezpieczeństwa, no i w doświadczaniu bycia naprawdę zauważonym. W projekcie wzięli udział Daniel Godson, Bryska i Zuza Jabłońska. Ich osobiste historie stały się tutaj punktem wyjścia do rozmowy o samotności, lęku przed oceną, presji idealnego wyglądu czy potrzebie autentyczności. Co ważne, w ramach tej inicjatywy powstają również utwory i teledyski, które są inspirowane osobistymi

doświadczeniami wspomnianych artystów, a pierwszym z nich jest, drodzy Państwo, singiel Zuzy Jabłońskiej, zatytułowany tak jak cała ta kampania Odfiltruj rzeczywistość. Ten singiel już teraz zabrzmi na naszej antenie.

Czas naszego spotkania dobiega końca. Pięknie Państwu dziękuję za dziś. Życzę spokojnej niedzieli, udanego tygodnia i do usłyszenia. Kłaniam się nisko, Agnieszka Kurenda-Schmidt.

0: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
0: Po reklamie.
3: Za kilka chwil godzina 14, to oznacza, że czas na wiadomości w Radiu Opole. W Opolu odbył się czwarty charytatywny bieg z żonkilem. To na rzecz dzieci z domowego hospicjum. Szwajcaria głosowała nad ograniczeniem ludności do 10 milionów. W Światowym Dniu Krwiodawcy pytamy też o to, kto może nim zostać.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Ale na początek bardzo ważna informacja dla kierowców. Droga Krajowa 38 w Ucieszkowie, to powiat kędzierzyńsko-kozielski. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów. Podróżowali nimi tylko kierowcy. Wiadomo, że są pod opieką ratowników medycznych. Na miejscu są cztery zastępy Straży Pożarnej. Mogą występować problemy, a więc noga z gazu. Proszę uważać.
4: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
3: To nie tylko sport, ale też wyraz ogromnego wsparcia. Za nami czwarty charytatywny bieg z żonkilem, który odbył się na Wyspie Wolko w Opolu. Jego celem jest pomoc dla domowego hospicjum dla dzieci w Opolu. Uczestnicy, z którymi rozmawiała reporterka Radia Opole Joanna Matlak, mieli do wyboru bieg na 5 km albo marsz Nordic Walking na 2,5 km.
5: Jak się biegło?
6: Dobrze, szybko.
5: Trasa krótka, nie?
6: Krótka, ale przyjemna, bo chłodno było.
5: Dzisiejsza impreza, jeszcze taki wymiar charytatywny.
6: Dla wymiaru takiego przyjeżdżamy. Tak, tym bardziej. Zawsze miło w takim biegu brać udział.
7: Jak się biegło? Biegło się ciężko. Trasa mało wymagająca, płaska.
5: Czemu ciężko?
7: Rywalizacja, dosyć wysoki poziom.
3: Jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc. Nasze działania są bardzo szerokie, mówi Sylwia Sikorska-Stach z Fundacji Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu.
8: Opiekujemy się nie tylko medycznie, opiekujemy się również socjalnie naszymi pacjentami. Zajmujemy się holistycznie całą rodziną, więc generalnie na to nam są potrzebne fundusze. Nasi pacjenci mają wszystko za darmo. Dostają od nas za darmo leki, dostają od nas sprzęt jednorazowego użytku, dostają od nas sprzęt taki niezbędny do codziennej egzystencji, bo to są koncentratory tlenu, to są przyrządy do rehabilitacji.
3: A czwarty charytatywny bieg z żonkilem Radio Opole objęło patronatem medialnym.
4: Twoje radio, twoje wiadomości.
3: Wyniki badań sondażowych wskazują na to, że Szwajcarzy zagłosowali przeciw ograniczeniu ludności swojego kraju. W referendum obywatele Szwajcarii decydowali o ewentualnym wprowadzeniu restrykcyjności prawa przeciw imigracji, jeśli liczba mieszkańców zbliżyłaby się do 10 milionów.
9: Około 55% Szwajcarów postawiło krzyżyk przy opcji nie. Tak wskazują pierwsze sondażowe wyniki referendum po zakończonym w południe głosowaniu. Oznaczałoby to przegraną prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej. To ugrupowanie jest inicjatorem referendum, którego celem było umożliwienie wprowadzenia zmian w prawie wymierzonych w imigrantów. Liczba mieszkańców Szwajcarii wynosi obecnie 9 milionów 100 tysięcy. Gdyby doszło do 9,5 miliona, władze kraju byłyby zobowiązane do wprowadzenia blokad dla chętnych z zagranicy do osiedlania się w kraju, w tym do wypowiedzenia umów z Unią Europejską. Inicjatorzy referendum mówią o kryzysie mieszkalnictwa w kraju. Przeciwnicy głosowanych rozwiązań wskazują na starzenie się szwajcarskiego społeczeństwa i na pracowników oraz przedsiębiorców z innych państw, głównie europejskich, zapewniających, że niektóre obszary działalności nadal w Szwajcarii istnieją.
3: Mówił Adam Górczewski. Bardzo dziękuję za relację. Krew jest najcenniejszym lekiem, którego nie da się wyprodukować ani czymkolwiek zastąpić. W Światowym Dniu Krwiodawcy przypomina o tym Krzysztof Wolny z Klubu Honorowych Dawców Krwi. A kto może podzielić się tym drogocennym płynem?
10: Dawcą może zostać każda osoba w wieku od 18 do 65 lat. Osoba zdrowa, ważąca powyżej 50 kg. Wiąże się to z tym, że w krwiobiegu mamy określoną ilość krwi i przy pobraniu nie można ta ilość krwi spaść poniżej obowiązującego minimum. Musi to być bezpieczne dla dawcy.
3: A dodajmy, na Opolszczyźnie brakuje krwi z grupy 0RH-.
4: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
3: I jeszcze na koniec kolejna informacja dla kierowców. Od jutra nowy węzeł przy Centrum Usług Publicznych w Opolu. Ten będzie w pełni przejezdny. Kierowcy zyskają możliwość jazdy estakadą wszystkimi pasami w obu kierunkach i bez przewężeń. Udostępnione zostaną również wszystkie nowo wybudowane ciągi dla pieszych i rowerzystów. Przez kilka dni w pobliżu estakady można będzie jeszcze spotkać drogowców, bo trzeba dokończyć porządkowanie i urządzić teren wokół inwestycji.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w naszym regionie, ale jeśli Państwo wybierają się na spacer, proszę wziąć parasol, bo możliwe przelotne opady deszczu, również burze. Na termometrach maksymalnie 16-18 stopni. Jutro też zachmurzenie umiarkowane, też przelotny deszcz, natomiast synoptycy nic nie mówią o burzach. 16-18 stopni też na termometrach. Na naszym radiowym w tej chwili 16,3 stopnia. Ja bardzo dziękuję za dzisiaj. Od godziny 15 w Wiadomościach Radio Opole dla Państwa będzie już Roman Juranek.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Reklama.
11: Cześć sąsiad, jak firma?
12: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
11: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
12: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
11: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
12: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
0: Po reklamie.

0: lepiej żyć.
1: Katarzyna Zawadzka, kłaniam się przy mikrofonie. Dzisiaj w audycji Lepiej Żyć będziemy rozmawiać o życiowych zmianach, podróżach, wyborach. Z Magdaleną Pilor, dawniej pracowała jako dziennikarka, była m.in. korespondentką z Afganistanu. Później posmakowała także innych zawodów, odwiedziła wiele krajów, więc w tej rozmowie też się przeniesiemy do Tajlandii czy na Sri Lankę. Czego te wszystkie miejsca, zawody, zajęcia, profesje ją nauczyły? Jakie jest jej podejście do życia? Jak rozumie sztukę życia? O tym dzisiaj z Magdaleną Pilor w programie Zapraszam.

0: lepiej żyć.
1: Gościem programu jest dzisiaj Magdalena Pilor, która dawniej była dziennikarką Nowej Trybuny Opolskiej, ale też współpracowała z Radiem Opole, jeśli się nie mylę. Kiedyś rozmawiałyśmy przy okazji twojej relacji z Afganistanu, kiedy pracowałaś jako korespondentka wojenna. Od tego czasu wiele się wydarzyło, dzisiaj będziemy o tym rozmawiać w audycji, ale przypomnijmy ten czas twojego dziennikarstwa na Opolszczyźnie, bo to jest też, myślę, ważny element naszej rozmowy.
2: Tak, ja zaczęłam w ogóle pracować w Polska The Times, Gazeta Opolska, bardzo taki twór, który kiedyś istniał, później totalnie zniknął z rynku. No potem przeskoczyłam do Nowej Trybuny Opolskiej i tam między innymi zajmowałam się 10. Brygadą Logistyczną i pamiętam doskonale, jak tam się jeździło na te materiały, żołnierze wyjeżdżali, wracali i ja tak poczułam, że nie umniejszając gazetom lokalnym, że mi się zawsze marzy takie dziennikarstwo, taki reportaż jak Rysiek Kapuściński. A jednak najważniejsze dla lokalnej społeczności jest nowe przedszkole, jest zniszczona droga. I wtedy pamiętam, że porozmawiałam sobie z rzecznikiem prasowym, dopytałam go, co muszę zrobić, żeby wyjechać. No i on bez mojej wiedzy wpisał mnie na listę dla korespondentów wojennych. I później pojechałam na szkolenie i wyjechałam. I co ciekawe, wyjechałam również jako korespondent Radia Opole, bo również nagrywałam materiały dla Radia Opole, co było dla mnie w ogóle nie moją bajką, bo ja zawsze do dzisiaj żyję tylko i wyłącznie z pisania, a tu nagle trzeba było nagrywać te dźwięki, nagrywać słowa, ale właśnie te dźwięki dla mnie były takie czymś dodatkowym, tak, że oprócz tego, że mamy człowieka, który mówi, to jeszcze trzeba nagrać do tego jakiś dźwięk, że coś się dzieje dookoła, więc zupełnie inna praca, bardzo fajne doświadczenie, więc przez miesiąc współpracowałam również z Radiem Opole.
1: No dobrze, ale mnie ciekawi ten czas, kiedy rzucasz też dziennikarstwo i co się dzieje dalej w twoim życiu. Różnego rodzaju podróże, miejsca, które odwiedzasz, pobyt na Sri Lance. Pamiętam kiedyś wywiad gazetowy z tobą, gdzie mówiłaś o tym, że w pewnym momencie to dziennikarstwo, którego doświadczyłaś bardzo intensywnie, stało się dla ciebie nieznośne, bo uświadomiłaś sobie, że nawet nie pamiętasz, jak ktoś cię zapytał, o czym pisałaś dzień wcześniej. Tyle było tych tematów.
2: Tak, to pamiętam, to było właśnie na szkoleniu dla korespondentów w Kielcach. I znajoma z Rzeczpospolitej mi zapyta, to o czym pisałaś tydzień temu? A ja mówię, nie pamiętam tekstów, bo tam rzeczywiście, bo to no, gazeta była typowo newsowska, więc to musiało wychodzić cały czas. Troszeczkę zaczęło to przypominać fabrykę, tak? Następny tekst. I tego się już nie pamiętało, tak? I to jest takie bardzo, no takie trochę uderzenie w tył głowy. Czy ja naprawdę chcę tak żyć, że ja nie pamiętam, co ja robiłam tydzień temu, z kim rozmawiałam, komu poświęcałam czas, że to wszystko staje się takie, no nie ma w tym smaku, nie ma w tym niczego. I ja wiem doskonale, że bardzo łatwo jest wpaść w takie, w taką matnię właśnie, na zasadzie odbijania karty i dnia. Mhm. A życie nie na tym polega, życie jest dużo bardziej ciekawsze, jeżeli rzeczywiście się żyje tym życiem. I to chyba też był ten taki moment, że jak właśnie wróciłam z tego Afganistanu i wróciłam do redakcji, zobaczyłam dalej, że tam się nic nie zmienia. No i dostałam propozycję wyjazdu jako pracownik cywilny wojska do Afganistanu. Nie zastanawiałam się ani sekundy. Mm-hmm. Ani sekundy się nie zastanawiałam i wyjechałam wtedy na pół roku i przedłużyłam na rok wyjazd i pobyt mój w Afganistanie.
1: A co było później? Jak to się stało, że jednak wybrałaś inną drogę niż dziennikarstwo ostatecznie? Czy właściwie to dziennikarstwo cały czas z tobą pozostało w jakiś sposób?
2: Pozostało ze mną pisanie, ja kocham pisać i dla mnie pisanie jest czymś twórczym, czymś niesamowitym i to jest rzecz, którą bardzo kocham, niesamowicie i to jest jedna z moich największych miłości, mam ich 3 obecnie, więc to jest ta pierwsza miłość, to jest pisanie, to nie jest dziennikarstwo, to jest pisanie, ale nie ma co ukrywać, no w gazecie lokalnej ciężko jest i dobrze zarobić, a dwa właśnie jest taka pogoń, bardziej szuka się sensacji, ludzie po prostu szukają tego, więc się to też im daje, to jest takie trochę zamięte koło i ja się tego koła nie nadawałam. Ani ze względów, mówię, ani finansowych, ani jakieś takie, że daje mi to satysfakcję, więc po Afganistanie zrobiłam sobie studia podyplomowe i stwierdziłam, że będę szła w stronę PR-u, że będę się zajmowała tym wizerunkiem firm i najpierw dostałam się do takiej jednej agencji, a potem dostałam pracę marzeń. Ja zawsze marzyłam po Afganistanie, żeby pracować w zbrojeniówce. To było takie, ponieważ ja byłam zakochana w wojsku, ja uwielbiałam tą całą... No wojsko jest specyficzne, to jest inny świat, inny, kompletnie inny świat, inny język, taki bardzo męski, gdzie ja się świetnie odnajdywałam. I mi tam było naprawdę dobrze. Nie chciałam pracować w wojsku jako wojskowa, ale idealnie mi się pracowało przy wojsku. Więc znalazłam pracę marzeń, pracowałam w polskiej zbrojeniówce, miałam swój czołg na placu. Co było w ogóle genialne. I zajmowałam się tam między innymi właśnie obsługą dziennikarzy i tam no, tym wszystkim, co się zajmuje public relation. I ja myślałam, że tam zostanę. To było takie, no mówię, no praca marzeń. Praca marzeń, aż tu nagle zwolniono jednego z prezesów. Pamiętam, to był czarny piątek i zwolniono jednocześnie 45 osób, które były zatrudnione w trakcie kadencji tego prezesa i przez niego. Więc pamiętam, straciłam tą pracę i o Jezus, totalnie się popłakałam, bo to było takie, no mówię, no człowiek w końcu osiąga są marzenia, a za chwilkę mu się je zabiera. I nie dlatego, że jest słaby, tylko dlatego, że został zatrudniony przez kogoś, kogo teraz tam nie ma. I pamiętam, że stwierdziłam, że nie. Że ja mam dość, ja miałam plan A, czyli kariera, a plan B to jest żywot leśnego wariata. Czyli jadę na jakąś wyspę, będę sprzedawała drinki z palemką i mam wszystko gdzieś. I wtedy pamiętam, byłam w związku z facetem, który od razu podchwycił i mówi, dobra, to zróbmy. Ja sprzedałam wszystko. Sprzedałam samochód. Wszystko, co miałam, było wartościowe, to sprzedałam. Tak, samochód. Wzięłam resztę oszczędności, znaczy, jakie miałam z Afganistanu. I pamiętam, zastanawialiśmy się, gdzie możemy pojechać. Bo plan był taki, że jedziemy na pół roku. Będziemy pracować zdalnie. I tak sobie będziemy żyli na jakiejś pięknej rajskiej wyspie. I braliśmy pod uwagę albo Kostarykę, albo Tajlandię. Tam mój ówczesny facet po prostu sprawdzał, gdzie jest odpowiednia służba zdrowia i wszystko inne. I pamiętam raz, to właśnie jakiś wieczór był i piliśmy jakieś wino i się pojawiła właśnie opcja Tajlandii, jakichś tańszych biletów, po prostu je kupiliśmy i polecieliśmy. Po półtorego tygodnia się rozstaliśmy w tej Tajlandii, ale oboje stwierdziliśmy, że bardzo się potrzebowaliśmy właśnie, żeby wyjechać i nadal mamy super kontakt. I wtedy ja nie znałam angielskiego prawie w ogóle. Ja nie miałam internetu, no bo wtedy karty SIM nie były takie popularne. To było 12 lat temu. To była pierwsza moja podróż taka, że jechałam gdzieś tak dalej, tak? Bo wcześniej byłam na All Inclusive w Turcji i raz z wyjazdem ze studiów Irlandii. To były wszystkie moje podróże. I tu nagle jadę do Azji z tym moim chłopem, z którym się rozstajemy i później podróżuję sama. Ja nie wiem, jak ja to przyjechałam. Dlatego jak ktoś mówi, że rzeczywiście, nie wiem, boi się jechać, w dzisiejszych czasach, gdzie karta SIM kosztuje 30 zł w jakiejś Azji, ma się dostęp do wszystkiego, nawet te wszystkie tłumacze są na zupełnie innym poziomie, czy czat, to naprawdę się bardzo to podróżuje. I ja też uważam, że moje podróżowanie było wcale nie trudne w porównaniu do ludzi, którzy jechali z mapą na przykład. Więc tak to się wszystko zaczęło. Od tego wyjazdu na 7 miesięcy do Azji i wtedy odkryłam moją drugą miłość, czym jest podróżowanie, które uwielbiam. I od tamtego czasu nie wyobrażam sobie nie podróżować, żeby nie jeździć i nie być w innych krajach, nie widzieć kultury i wszystkiego innego.
1: Na początku miałeś oszczędności, czy sprzedawałaś te drinki z palenką?
2: Miałam te oszczędności z Afganistanu. Mm-hmm. Miałam te oszczędności z Afganistanu. Niemal wypłukałam się do cna, no bo nic nie robiłam, nie pracowałam tam, tylko po prostu podróżowałam. Ale to też było przepiękne, bo ja jechałam z oszczędnościami. I była opcja, czym więcej zaoszczędzę, tym dłużej pojeżdżę. Więc spałam w strasznych norach, w dziwnych miejscach, jadłam dziwne rzeczy, ale dzięki temu poznawałam tak niesamowitych ludzi, miałam tak niesamowite przygody, które w życiu bym nie przeżyła, jeżdżąc taksi od hotelu do hotelu. Więc czy chciałabym to powtórzyć teraz? Na przykład w Laosie spałam w dormitory, czyli w takim pokoju właśnie z łóżkami piętrowymi i tam było 21 łóżek. Czyli śpisz z 21, z ponad 20 osób. Mhm. Czy teraz chciałabym spać tak? No niekoniecznie. Albo w jakimś hotelu, gdzie były pluskwy, albo gdzie nie mieliśmy spać, to spaliśmy jakoś taja w domu. Więc fajnie, że to przeżyłam. Jestem za to turbo wdzięczna. W życiu nikomu znaczy w życiu bym nie chciała tego nie przeżyć, ale cieszę się, że mogę już teraz sobie wybierać na przykład, że rzeczywiście w hotelu są pluskwy, to ja mogę spać gdzie indziej.
1: Potrafisz to docenić. Ale co było później? Jakby skończyły ci się pieniądze i co dalej?
2: Po 7 miesiącach wróciłam do Polski. I Polska dała mi w twarz, tak naprawdę. Ja nie miałam znaleźć pracy, pieniądze już z tego Afganistanu to były jakieś takie grosze i dostałam naprawdę taki mocno po twarzy, taką mokrą, ścierą, śmierdzącą psem po prostu od Polski. Przez pół roku próbowałam coś jakoś ogarnąć, ale za bardzo mi nie szło i stwierdziłam, że jeszcze miałam taką tendencję, że jak mi było źle, to ja pakowałam plecaczek i pojadę w nowe miejsce. I dokładnie samo zrobiłam, spakowałam ten mój plecaczek i stwierdziłam, że wyjadę do Anglii, podszkolę sobie język, ewentualnie coś zrobię i będzie mi lepiej. No nie było. Nie było. Pierwsze lata w Anglii były bardzo ciężkie dla mnie, ale jestem za nie bardzo wdzięczna, bo jak człowiek czasami tak spadnie bardzo nisko, to się może bardzo szybko odbić. Więc po tych ciężkich czasach w Wielkiej Brytanii stwierdziłam, że po ciężkich czasach w Wielkiej Brytanii, tam się w pewnym momencie jakoś tak, przez to, że kochałam tak bardzo pisać, ja sobie nie wyobrażam nie pisać, więc znalazłam gazety polonijne w Anglii i zaczęłam pisać dla nich. No i tak jak domino poznałam mojego pierwszego klienta, drugiego klienta, trzeciego klienta i ja się dla nich zajmowałam i zajmuję marketingiem. Czyli po prostu piszę, ale w innej formie, zarządzam i wszystkim innym. I to dało mi fundusze, żebym mogła wrócić do podróżowania.
1: A pierwsze prace, jakie tam w Wielkiej Brytanii wykonywałaś?
2: Pańszczyzna, taką jak każda, tak? No to czy, pamiętam, w restauracji bardzo długo pracowałam, w sklepie odzieżowym bardzo długo pracowałam. O Jezu, bolało to bardzo mocno, bo no ego dostało mocno, no bo tu wyjechałam do Afganistanu, książkę napisano, bo ja po Afganistanie napisałam moją książkę, więc książkę napisałam, autorka, w Azji podróżniczka, a tu nagle się ląduje na najniższej krajowej, na tych najniższych pracach, więc no schowałam ego do kieszeni i dumę do kieszeni, co bolało, ale mówię, za co jestem bardzo wdzięczna, bo ja w Anglii się bardzo mocno zmieniłam i wszystko mi się pozmieniało, więc ten czas, trudny czas był mi, no mówię, mimo że był bardzo trudny, to przyniósł bardzo piękne efekty. Mhm. Więc potem już zaczęłam normalnie wracać do podróżowania i podróżowałam no, dość mocno, dość
1: dużo.
2: Bo
1: ta praca taka PR-owa teraz jest zdalna. Możesz ją robić z każdego miejsca na świecie.
2: Tak.
1: I co było po Wielkiej Brytanii?
2: Tak naprawdę tą pracę właśnie zdalną miałam już dość długo, ale nie miałam odwagi, żeby rzucić to wszystko i wyjechać, bo to mówię, każdy musi dojrzeć sobie do tego. Ja potrzebowałam, o Jezus, chyba z 2 lat, że siedziałam w Liverpool, nie było to moje super miejsce, jeździłam właśnie na wyjazdy, czy to do Wietnamu, czy to do Jordanii, czy do Meksyku, ale tylko jeździłam, nie miałam opcji, żeby to wszystko rzucić, no bo a jak klienci odejdą, to co ja zrobię? I no, bezsensowne z teraz z tego punktu widzenia, no ale potrzebowałam tego czasu, żeby chyba dojrzeć i 2 lata temu rzuciłam Wielką Brytanię, totalnie nie jest to moje miejsce. Ja to zdecydowałam o tym, że wyjeżdżam z Anglii w październiku, jakoś październik, albo może tak, październik, a w grudniu już mnie nie było. Więc ja miałam bardzo krótki okres, żeby to wszystko sprzedać, pozamykać 8 lat mojego życia i po prostu stamtąd wybyć. A wymyślałam sobie, że pojadę, bo nie miałam pomysłu, gdzie jechać, więc wymyślałam sobie Bali, bo jest najprostsze. Ja nigdy nie miałam Bali na mojej liście. A to jest, ja zawsze mówię, taki idiotoodporny kraj. Tam ma się po prostu wszystko na tacy, tam się nie da zgubić, tam nie trzeba planować nic. Jeszcze moja siostra była rok wcześniej na Bali, więc ona mi da swój plan, co tam warto zobaczyć. Ja jechałam na gotowe. A dwa, no, digital nomadzi to tam mają wszystko, no mówię, no na tacy, nie muszą się niczym przejmować. Wiedziałam, że jest dobry internet, który ja potrzebuję i pojechałam tam i spędziłam tam pół roku. Na Bali i na wyspach dookoła. Potem wróciłam do Polski i miałam plan, że zapuszczę korzenie. Nie udało mi się, bo mówię, pomyślałam, że może ten ostatni taki dłuższy wyjazd, tak? No bo jeżeli nie ma się własnego mieszkania, to płacić za najem przez 3 miesiące, kiedy ci nie ma, jest bez sensu. Więc mówię, dobra, to jeszcze jeden wyjazd i wyjechałam na Sri Lankę i tam się zakochałam w Sri Lance.
1: Dobrze, to za moment powrócimy do tego wątku. Przypomnę, że Magdalena Pilor dzisiaj gości w audycji Radio Opole.

0: Jaki żyć?
1: Powracamy do naszej rozmowy. Wyjeżdżasz na Sri Lankę i co się dalej dzieje?
2: Wjeżdżam na Sri Lankę i no, jak zawsze zwiedzam ją. Ja tam planowałam być 3 miesiące, potem planowałam pojechać na Malediwy i na Bali, więc pojechałam na te pierwsze 3 miesiące na Sri Lankę i mówię, no przepadłam. I to było bardzo dziwne uczucie, bo ja nigdzie tak się nie czułam jak tam. Na zasadzie czuję się tam jak w domu. To jest moje miejsce na ziemi na pewno. Nie wiem, czy jedyne, ale na pewno moje miejsce na ziemi. A więc zwiedzałam ten kraj i odkryłam moją trzecią miłość. Surfing. To jest coś niesamowitego. To nie jest sport, to nie jest pasja. To jest coś więcej. To jest najlepszy nauczyciel, jakiegokolwiek w życiu miałam. Zawsze się ukocham pytać ludzi, dlaczego surfing? Bo ludzie naprawdę są... To jest tam rzadko spotka się człowieka, który uprawia ten sport. A na zasadzie wyjadę na narty. Tam coś. Najczęściej to są ludzie, którzy po prostu kochają ten sport i nim żyją. I zawsze się pytam, dlaczego. I odpowiedzi jest ogrom, tak? Że to jest forma medytacji. Jeden chłopak powiedział mi, który ma ADHD, a mówi, ja tylko tam mam chwilę spokoju w głowie. Mhm. Ten kontakt z naturą. A ja dzięki surfingowi jestem lepszym człowiekiem. Bo on mnie tak dużo uczy o mnie, o ludziach i o świecie. Już abstrahując od tego, że daje mi kondycję fizyczną, bawi, poznaje niesamowitych ludzi, więc jest to moja trzecia miłość. No i tam pobyłam 3 miesiące. Pojechałam na Malediwy zupełnie przez przypadek, bo wjeżdżając na Sri Lankę musiałam mieć bilet powrotny, a najtańsze bilety były na Malediwy. Totalne rozczarowanie. Totalne rozczarowanie. Dla mnie Malediwy, jakby mi ktoś pytał, czy polecam? Nie, jest na dole listy na razie. Z najgorszym miejscem, w którym byłam.
1: Dlaczego?
2: Przepiękne miejsce, przepiękna woda, przepiękne to, co jest w wodzie, ale nigdy nie spotkałam się z takim traktowaniem ludzi jako turystów przez osoby, które tam mieszkają. Jesteś takim, bo nawet to, jak się jest czy w Maroku, czy w Tajlandii, to jasne, że turyści to tak raczej są trochę traktowani jak taka, no...
1: Źródło dochodu.
2: Źródło dochodu, ale to wszystko jest takie naprawdę jeszcze z takim uśmiechem, takim, że cokolwiek ci dadzą. A na Malediwach było tak, że masz mi dać pieniądze i koniec, tak? Ja miałam sytuację, gdzie płaciłam za hotel i pani mówi, że tylko w dolarach. Ja mówię, ale jak tylko w dolarach? No mówię, no tylko w dolarach. Ja mówię, ale ja mam waszą walutę, rupię. No mówię, my nie przyjmujemy rupię. Ja mówię, ale to jest wasza waluta. Nie, tylko w dolarach. Ja mówię, ja nie mam dolarów, ja podróżuję od 3 miesięcy, ja już nie mam gotówki. Mówię, ale wyjęłam te rupie. No mówię, nie przyjmę od pani. Mhm. Może pani zapłacić kartą, ale tam jest 7%. Ja mówię, ja zapłaciłam 7 przed chwileczką, jak wyjmowałam. No więc ja mam mały biznes. $70 za noc. Mhm. I to jest jeszcze nic. Bo ta pani płaciła $200 swojemu pracownikowi, który robił wszystko za nią. A i tam nawet nie było. Jak zostało mi tam, panie, 60 dolarów w rupiach, chciałam wymienić, to powiedzieli mi, że mi dadzą 40. Ja mówię, ale po jakim kursie wy to liczycie? Po naszym. Jak ci się nie podoba, to weź te rupie. Takiego już bez żadnej krępacji. Na zasadzie, no musiałabym przekląć. Musiałabym przekląć, a nie chcę przeklinać.
1: Dobra, więc, no to Malediwy nie jednak.
2: Malediwy nie. Piękne miejsce, szczerze. Bardzo polecam pojechać tam na all inclusive. Te domeczki, bo jechałam po prostu po lokalnych wyspach. Te domeczki zapłacić, przepłacić niesamowicie, ale człowiek wie. I tam rzeczywiście wszyscy cię kochają. I wtedy jest zupełnie bajka. Pojechałam na Bali jeszcze raz, które się też zmieniło, bo już sam jest rzeczywiście bardzo ludzi. No i wróciłam na Sri Lankę. I ponownie zaplanowałam, że siu, gdzieś zapuszczę korzenie, zaczęłam mieszkać w Katowicach. No ale znowu mnie ta Sri Lanka zawołała i wyjechałam. No i jestem teraz tu.
1: A ile lat spędziłaś na Sri Lance w sumie?
2: Niedługo. Ja tam tak naprawdę ja tą Sri Lankę odkryłam 2 lata temu. W tym roku byłam i w zeszłym. W sumie razem byłam 8 miesięcy, 9 miesięcy, jakoś tak.
1: Mhm. Czyli właściwie twoje życie jest takie bardzo nomadyczne, nieustannie zmieniasz miejsce.
2: Tak, choć zawsze miałam jakieś trochę inne plany, ale nie zawsze mi wychodzą. Ja się nauczyłam płynąć i nauczyłam się też tym, że nie wiem, nie planuję, nie trzymam się tego tak wszystkiego mocno, tylko po prostu gdzieś sobie z tym wszystkim płynę. Mhm.
1: No dobrze, wiesz, myślę sobie, że wiele osób by się bało takiego życia, że ono jest bardzo ryzykowne, że jest, może niektórzy marzą o tym, żeby tak podróżować, żeby nie czuć jakiegoś takiego takiej ciężkości, rutyny, codzienności, takiego przytłoczenia, ale jest taki lęk, wiesz, żeby coś zmienić.
2: Wiesz, to mi się wydaje, że pierwszym problemem jest to, że trawa u sąsiada jest zawsze bardziej zielona, tak? I dużo osób mówi, chciałabym być na twoim miejscu, albo Boże, ty masz fajnie, a na przykład nie dostrzegają tego, co oni mają. Albo na przykład nie zadadzą sobie pytania, czy naprawdę tego chcę. I z czym to się wiąże, że na przykład ja wracając zawsze grzebię w tych moich pudłach, gdzie są moje rzeczy, tak? Więc to jest chyba ta rzecz, gdzie bardzo często widzę, że ludzie nie doceniają na przykład tego, że nie wiem, ułożyli sobie tak życie i są tam szczęśliwi. I to jest chyba pierwsza ta rzecz, że właśnie wydaje nam się, że u kogoś to jest tylko miodnie. Ja kocham moje życie, uwielbiam i to jest moje wymarzone życie, ale ja je biorę z tymi plusami i minusami. Tak, z tym, że czasami jestem samotna, tak, i jem posiłki sama. Z tym, że nie mam rodziny, bo też się na to zdecydowałam. Że biorę to wszystko w pakiecie i ja uwielbiam to moje życie, a mówię, ludzie często patrzą, że ja bym tak chciał. Ale czy naprawdę? Ja uważam, że każdy sobie powinien zadać pytanie, co sprawia, że jestem szczęśliwy? Bo to, że ja sobie siedzę pod tą palmą i pracuję i jestem rozanielona po prostu, albo siedzę na tej mojej desce, ktoś może być w Opolu, czy w Katowicach, gdziekolwiek i być w swoim ogródku, rozpalić grilla, zobaczyć, jak dzieciaki biegają i być jeszcze bardziej szczęśliwym niż ja. I to mi się wydaje, że my chyba za mało doceniamy tego, co mamy, a dwa, druga rzecz to jest, że dużo ludzi mówi, żeby chciało, ale nic z tym nie robi. Ja też byłam bardzo długo w tym takim, że fajne. Krok za kroczkiem. Czy jest to na początku strach? Pewnie. Jechałam pierwszy raz i jeszcze jak jechałam z tym moim facetem, no to jest miód malina, tak? On znał angielski lepiej niż ja, ktoś mi pomagał, jak było mi ciężko, to miałam kogoś obok. A jak podróżujesz samej, to masz wszystko na swojej głowie, tak? Musisz sobie ogarnąć ten wyjazd, musisz sobie zapewnić wszystko. I pamiętam, jak zostałam sama, o Jezu, pewnie, że się bałam. Jeszcze mówię, jak mówiłam, kali jeść, kali pić, a ja poznałam w Kambodży Niemca i Francuza i myśmy podróżowali przez miesiąc razem. I ja do dziś się zastanawiam, przecież my spędzaliśmy całe dnie razem. Jak myśmy gadali? O czym? A gadaliśmy ciągle. A się okazuje, że się da.
1: Mhm. Jak się za długo nie myśli, tylko się po prostu płynie, to w końcu jakoś te rozwiązania przychodzą.
2: Tak, tak, tak. A dwa, świat jest pełen wspaniałych ludzi. I jak mi ktoś mówi, że świat jest zły, to jest takie trochę, znaczy to jest to, co ja wierzę, że mamy taki świat, jak to, co mamy w głowie. Jeżeli uważasz, że świat jest niebezpieczny, to pewnie życie okradną. Jeżeli uważasz, że wszystko jest, wiesz, złe, to tak będzie. A ja mówię, ja spotykam ciągle magicznych ludzi. Oni, nie wiem, kupują mi kawę, pomagają mi coś załatwić. Oczywiście, że jak podróżuję sama, to nie łażę po jakichś ciemnych uliczkach i nie narażam siebie, bo no to nie o to chodzi. Ale ja mówię, no ja jestem turbobezpieczna w podróży.
1: Mhm. Jak ci płynął czas na Sri Lance? Jakie masz w ogóle doświadczenie tego upływu czasu w różnych miejscach, w których byłaś? Polska, Wielka Brytania, Sri Lanka, Kambodża. No.
2: Ja mam tak swoje, ja mam kilka teorii też. Jedną z teorii jest teoria flow. I ja pamiętam, to było surrealistyczne. Prowadziłam swoją firmę i to już jest, pierwsza zauważyłam to na Bali. Prowadziłam swoją firmę, miałam tych samych klientów, te same rzeczy robiłam dla nich co miesiąc. I normalnie pracowałam od poniedziałku do piątku po jakieś 6-5 godzin. Więc i tak całkiem fajnie. Przyjechałam na Bali i dokładnie jeden do jednego tych samych klientów. Robiliśmy te same rzeczy najczęściej w miesiącu. No i tak kończę tą pracę, mówię, coś się nie zgadza. I ja mówię, to jest niemożliwe, że ja w tym Liverpool pracowałam około tam 25-30 godzin w tygodniu. A tu mi wychodzi na przykład 9 albo 10 godzin. Mm-hmm. Ja mówię, to jest, no na bank gdzieś okłamuję moich klientów, na bank o czymś zapomniałam, coś zgubiłam ważnego, bo to jest nierealne. Więc siedzę z tym moim notesem, sprawdzam, no wszystko odhaczone. To jest irracjonalne, tego się nie da wytłumaczyć w żaden taki sposób normalny, jak flow. Bo mówię, u mnie się nic nie zmieniło, ja miałam totalnie 1:1, a po prostu robiłam tą pracę 30% tego, co robiłam w Liverpool. I to samo doświadczyłam, jak byłam na Sri Lance, że ta praca po prostu tak mknie. I to jest flow. I to jest wtedy, kiedy naprawdę jesteśmy szczęśliwi. Bo, ale tak naprawdę szczęśliwi. Nie na zasadzie, no wiesz, czy jesteś szczęśliwy? No tak. Nie, ty po prostu jesteś tym szczęściem. Więc jak to, i to wszystko wtedy wokół ciebie płynie. Kiedy w końcu jesteś naprawdę pogodzony ze sobą, ze wszystkim, jest ci po prostu dobrze, to ta praca płynie. I to, co rozmawialiśmy jeszcze przed włączenie mikrofonów, że wtedy doba się rozciąga. Niby czas to jest, każdy ma te 24 godziny. Nieprawda, bo niektórzy nie mają 24 godzin. Niektórzy mają może tak 7 godzin na dobę. Bo jak ich zapytam, co ty robiłeś wczoraj, zresztą sama tam byłam, to ci ludzie nie pamiętają. Nie pamiętają, co robili wczoraj, albo jak wyglądał ich dzień, bo ciągle biegli. A z kolei jak właśnie jest ten flow, to ja czasami miałam wrażenie, że moja doba na synance to jest 72 godziny. Bo tyle się wydarzyło. Do samego śniadania poznałam tą osobę, z tą rozmawiałam, dowiedziałam się czegoś nowego. Za chwilę smakowałam ten cudowny nowy posiłek. Patrzę na surferów, no po prostu, ja mówię, jest dziewiąta. I tam jeszcze nowe historie, przemyślenia, a tu jeszcze praca zrobiona. No niesamowite jest to, że jak jesteśmy w tym flow, czyli takiej naprawdę pure radości, to doba ma 72 godziny, naprawdę. I wtedy jesteśmy obecni w każdym momencie i to życie ma taki smak.
1: To masz swoją teorię, jak osiągnąć taki stan?

0: decydujemy i możemy powiedzieć koniec. Ja dzisiaj decyduję tak i dzisiaj wybieram tak, ponieważ ja jestem odpowiedzialna za moje życie i to jest chyba pierwsza rzecz, bardzo bolesna, bo nagle musisz sobie powiedzieć, że to życie, jakie masz, jest tylko i wyłącznie, zależy od ciebie. I to jest chyba ten taki pierwszy krok, że to wzięcie odpowiedzialności. Drugie, to tak naprawdę nie jest nic ani dobre, ani złe. Że możesz siedzieć na tej sylance i powiedzieć, no dobra, ale tu jest brudno, śmieci są, w ogóle jest gwarno, albo w ogóle jest za ciepło, albo możesz siedzieć w tym samym miejscu i po prostu wlepiać się w zachód słońca. I to samo możesz zrobić, będąc w Polsce, tak? I mi to mega pomagało, gdzie na czym skupiasz uwagę, to rośnie, tak? I jak miałam problemy tam zawodowe z jednym z klientów, którzy doprowadzą mnie do szału, ja mówię, no ja nie dam rady tego z nim dalej współpracować. I wszystko było na nie. Mówię, znajdź jedną rzecz, którą on ci daje. Dzięki niemu płacę swoje rachunki. Dzięki niemu mogę podróżować. I ta rzecz sprawiła, że kilka lat później mieliśmy świetną relację, świetnie nam się współpracowało i wszystko się zmieniło, nie zmieniając nic. My wybieramy znaczenie danej sytuacji. I możemy mieć, to się wszystkiego tyczy. Możesz mieć śmierć bliskiej osoby, możesz mieć swoje wesele, możesz mieć podróż, możesz mieć sytuację, że szef na ciebie krzyczy i ty możesz stwierdzić, obrócić ją tak, że tam znajdziesz pozytywę. Więc ja staram się wszędzie, nie zawsze mi wychodzi, bo to nie jest tak, że wszystko wiem i nie zawsze mi wychodzi, ale obracać to na zasadzie, no dobra, spóźni mi się autobus. To będę miała czas dla siebie. Wiesz, to są małe rzeczy. To jest, wiesz, tak jak nawet dzisiaj, tak? Gdzie miałaś mały pościg. Spotkałam cudownych ludzi, z którymi mega się fajnych rzeczy dowiedziałam o tworzeniu sceny, jak się tworzy wizualizację. Ja mówię, no cudowni ludzie. Więc dla mnie to jest cudowna możliwość i nawet, wiesz, forma jakiegoś tego prezentu od tego, że ja sama mogę to wykorzystać. A równie dobrze mogłabym siedzieć
1: i się złościć na mnie.
0: Co by to zmieniło? To, że atmosfera by się zepsuła, no ty byś szybciej nie dojechała, no po co to? To mówię, my wybieramy naszą reakcję. Mhm. I to jest chyba ten drugi krok, żeby wejść do flow. I wtedy rzeczywiście, jak się skupiamy na tych rzeczach, które są dobre, to z czasem pięknie rośnie. Ten świat naprawdę wtedy jest takim naszym wymarzonym i wyśnionym.
1: Mhm. Tak sobie myślę z perspektywy tego, jaki mamy średni model życia w Polsce, to twój jest jednak dość nietypowy, choć są osoby, które idą tą drogą, coraz więcej jest takich ludzi. I teraz tak, są osoby, które są bardzo otwarte i one rozumieją, że każdy ma inaczej, inne potrzeby, inaczej inne doświadczenia, inaczej go los prowadzi. Są osoby, które powiedzą, no to jest takie życie lekko ducha, który sobie tak żyje, ma przygody, ale no nie doświadcza, nie ma tych prawdziwych takich obowiązków ważnych, a ktoś inny może pomyśleć, że no jesteś potwornie samotna, żyjąc tak solo, nie? Więc jakby ta optyka jest bardzo różna i pewnie czasem też spotykasz się ze stereotypowym myśleniem na temat tego, jak żyjesz.
0: O Jezu, bardzo często, zwłaszcza w Polsce, my bardzo lubimy ludzi wkładać w schemat. I to nawet taki schemat, taki jest mój schemat, jak z niego wychodzisz, to nie jest, to jest dziwnie. O Jezu, oczywiście, że tak, ale ja doskonale wiem, że ci ludzie mówią ze swojej perspektywy. Prawdopodobnie jak ktoś mówi, a bo ona żyje jak lekko duch, to ta osoba się panicznie boi stracić finansów. I on to mówi z pozycji swojego lęku, mhm, a nie z pozycji troski. Osoba, która to drugie, co powiedziałaś, że
1: że jest samotna.
0: Samotna, tak, ponieważ te osoby, jeżeli są same, to się czują samotne. I na przykład jak miałam iść same napić się kawy, albo same pojechać w podróż, to w życiu przecież co ja będę robić? A ja uwielbiam swoje towarzystwo, ja kocham być z ludźmi i zawsze mam ogrom ludzi, bo w podróży nigdy się nie jest samemu. W podróży zawsze się kogoś poznaje. I jeszcze tak ostatnio spotkałam na Sri Lance moją znajomą, która podróżuje ze swoim partnerem i ona mówi, ty masz szczęście, bo jesteś sama, a sama to łatwiej ci poznać kogoś. I to jest prawda, bo wtedy szybciej nawiązujesz kontakty, ale też każdy z ciebie szybciej podejdzie, tak? Bo nie chce przeszkadzać tam parze czy coś takiego. Więc ja nie jestem samotna, ja podróżuję samej i jestem sama, ale nie jestem samotna. A dwa, ja uwielbiam moje towarzystwo, więc ja czasami mam tak, że jak mam bardzo dużo ludzi, bo ja też mam ADHD, więc ja muszę mieć swoich ludzi i się napędzać, ale też muszę się wyciszyć, żeby się nie spalić. To ja idę do jakiegoś takiego miejsca, gdzie nikogo nie ma, biorę mój zeszyt i zaczynam pisać, albo rysuję, bo teraz weszłam w jakieś rysunki i bawię się rysowaniem, albo po prostu medytuję, albo siedzę. I oczywiście, że to jest, to mówię, ja wiem doskonale,

0: mi to nie przeszkadza, bo ja wiem, że ja naprawdę mam wymarzone życie, a ci ludzie mówią to albo często właśnie najczęściej i nie chcę, mówię, nie chcę generalizować, bo na pewno nie wszyscy, ale przez swoje właśnie lęki, swoje obawy i taka rzecz, którą ja bardzo nie lubię, bo moje jest mojsze, trochę takie polskie jest, że na zasadzie taki schemat życia jest jedynym. Pamiętam, jak rozmawiałam i to nawet z moimi znajomymi, mówią, wrócisz do Polski, to zobaczysz, co to jest normalne życie. Ja mówię, ale moje normalne życie, to jest normalne życie. I ja wiem, że dla kogoś może ono być szalone, dla kogoś nudne, dla kogoś ryzykowne. I ci ludzie mam 100% prawo tak myśleć. Tylko po co oceniać, tak, kogoś życie? To jest, ja też nie oceniam na przykład, że nie wiem, ktoś ma rodzinę, nie wiem, 7 dzieci, albo nie wiem, ktoś wpakował się w kredyt na 30 lat. Jeżeli to mu sprawia przyjemność, to poczucie bezpieczeństwa, bo dla niego to jest najważniejsze, super, wybrałeś tą drogę, ale no oczywiście, że często słyszę właśnie takie stereotypy na zasadzie, a tobie dobrze mówić, bo, tak, bo ty nie masz dzieci, bo nie masz kredytu, bo masz pracę zdalną i nawet dzisiaj o tym rozmawialiśmy, że właśnie, a bo masz pracę zdalną, to tak możesz podróżować. Ja mówię, ja sobie ją stworzyłam. To nie jest to, że ja podróżuję, bo dostałam spadek po dziadku, z przyjemnością przyjmę. Jak będę miała jakoś trzeciego dziadka, to z przyjemnością przyjmę. Tylko, że to stworzyłam. Ja sobie wybieram te rzeczy, tak? Wybieram sobie takie, a nie inne. A jeżeli nie mogę wybierać, to wybieram reakcję na to, co mam, tak? Że no nie, na niektóre rzeczy nie jesteśmy mieć w stanie wpływu, tak? Więc ja wybieram moją reakcję na to. Ale tak, jest dużo jakichś takich właśnie przekonania, że moje życie jest nienormalne. Ono jest dla mnie czymś normalnym, dlatego czasami ktoś mówi, ty masz takie niesamowite życie. Ja mówię, dla mnie tak, bo ono ja uwielbiam, ale ono też jest normalne. Ja czasami się zachwycam właśnie tym, jak ktoś ma rodzinę i tak mówię, kurde, to jakie to jest fajne, że wracasz do domu, tam są dzieciaki, albo patrzysz, jak ten człowiek rośnie, że możesz tak go selepić fajnie. To też jest przecudowna podróż przez życie.
1: To, co mi się wydało takie ważne już na zakończenie i co chciałabym podkreślić też, jak opowiadałaś o tym wszystkim, powiedziałaś, że lubię swoje towarzystwo. Myślę, że to jest bardzo ważne w życiu, jak się osiąga taki stan, aby jak tobie się udało taki stan osiągnąć, albo może on ci towarzyszył od zawsze.
0: Trzeba polubić siebie. To jest, zaczęłam ten wątek, ale nie skończyłam z tym pakowaniem plecaczka. Ja wychodziłam z założenia, że jak zmienię miejsce, to będzie nowe miejsce, nowa ja. I było nowe miejsce, ale ja, stara ja, z tym całym moim plecaczkiem wypełnionym gównem po brzegi, tak? I ja myślałam, że coś się zmieni, nic się nie zmieniało. Do momentu, kiedy, tak ci wspominałam o tym ciężkim momencie w Liverpool, to nie był ciężki moment, bo tam problem był z pracą i z ambicją. Tam po prostu przysłowiowo wywaliłam się na twarz i miałam opcję. Albo po prostu będę leżeć i najzwyczajniej zdechnę, albo po prostu w końcu wezmę odpowiedzialność za swoje życie i coś zrobię. To bardzo fajnie chyba Mel Robbins mówi, że nikt ci nie uratuje, że musisz po prostu wziąć tą dupę i najzwyczajniej coś z tym zrobić. I ja tak po malutku, krok za kroczkiem, początki były, o Jezu, bardzo brutalne. Ja pamiętam, jak jedna z moich znajomych mi powiedziała, Boże kochany, jak ty nienawidzisz siebie. Nie znam drugiej tej osoby, która by tak nienawidziła siebie. I to był mój poziom, z którego ja startowałam. Mm-hmm. A teraz uważam, że jestem z jedną z najlepszych osób na świecie. Dla mnie. I to tak krok za kroczkiem, małe...
1: Jak to się zmieniło? Te różne osiągnięcia, to radzenie sobie w trudnych sytuacjach, te podróże, kiedy byłaś zdana na siebie i sobie poradziłaś, to podniosło poczucie własnej wartości?
0: Tak, na pewno. To jest, i to jest też takie budowanie tego krok za kroczkiem, bo to nie jest tak, że to jest hop-siup. To jest budowanie krok za kroczkiem i to jest od przerobienia sobie jakiegoś bałaganu, który tam się gdzieś jeszcze z dawnych lat ciągnie i mamy jakieś dziwne przekonania, które zaciągnęliśmy, do właśnie akceptacji siebie. I najpierw zaakceptowania właśnie siebie, jakim jesteśmy, a potem zaakceptowania tego, że nie zawsze jesteśmy fajni, tak? Na przykład zaakceptowania tych naszych niefajnych rzeczy, no bo bez akceptacji nie da się nawet ich zmienić, tak? No bo wtedy mówimy, nie, to nie ja. I tak właśnie krok za kroczkiem i takie małe rzeczy, które właśnie w podróży kiedyś jest samemu i musisz na siebie liczyć, to też ci pomagają, tak? No bo one są takimi potwierdzeniami, no dałaś radę, tak? Dałaś radę I to też na pewno pomaga. Choć, no ja na przykład musiałam sobie bardzo mocno przerobić perfekcjonizm. Mówię, no i co? No i pojechałaś w podróż samotnie, wiesz, jak kobiet jeździ? Pojechałaś po Azji i jedź do Indii. To pokaż, wiesz. I do, i, więc przestałam w ogóle konkurować ze sobą. I to jest takie, i tych ścieżek tak, tej akceptacji siebie jest bardzo dużo, bo można iść przez standardową terapię, można iść przez jakąś jogę, można po prostu posiedzieć ze sobą. Więc teraz mamy tak przepiękny świat, że możemy sobie oczywiście zrobić to wszystko sami, ale mamy tak dużo fajnych rzeczy po różnych, przeróżnistych ścieżkach, że można sobie tą akceptację zrobić, potem człowiek naprawdę zaczyna siebie lubić i odkrywać swoje pasje i no tak, bo to jest, ale bez tego lubienia jest ciężko gdzieś pójść dalej.
1: Mhm. Jako kobiety nigdy w historii nie miałyśmy tyle wolności, ile mamy teraz.
0: Jezu, my żyjemy w przepięknych czasach. Możemy wszystko. Wszystko.
1: I to jest ta puenta tej rozmowy. Bardzo dziękuję. Magdalena Pilor dzisiaj gościła w Radio Opole, opowiadała o swojej życiowej drodze i o sztuce życia. Dziękuję bardzo.
0: Super, bardzo, bardzo dziękuję.

0: Już godzina 15:00, tu Radio Polen FM w internecie i DAB+. Czas na wiadomości. Opolska młodzież zwraca uwagę na swoje problemy. Szczegóły za chwilę w wiadomościach, także o wstępnym porozumieniu USA-Iran znamy kolejne szczegóły. Nikola Grbicz zadowolony z zaangażowania siatkarzy w Lidze Narodów.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Jurenek. Młodzież z Opolszczyzny przygotowała regionalną strategię. Jak mówią, chcą, by ich głos został wysłuchany. Powstał dokument, który przedstawiamy dorosłym radnym, mówi Dawid Klocy, wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego i współorganizator konsultacji.
2: Przede wszystkim ideą tych konsultacji jest to, żeby samorządowcy mogli lepiej zrozumieć to, co my jako młodzi ludzie mamy w głowach, mamy na myśli. Chcę się skupić na tym, że w dalszym ciągu młodzi ludzie wskazują na to, iż jakakolwiek tematyka prozdrowotna jest poruszana w sposób bardzo powierzchowny w szkołach. Dalej niestety wskazuje się na trudności w dostępności do pomocy psychologicznej, że równie bliski jest mi transport i wykluczenie transportowe, które dalej dotyka wielu młodych ludzi.
0: Dodajmy, że ta strategia ma obejmować lata 2026-31 i będzie przyjmowana podczas 8. Opolskiego Kongresu dla Młodzieży.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Wciąż nie wiadomo, czy dojdzie dziś, jak zapowiadał Donald Trump, do podpisania memorandum o porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Nieoficjalnie jednak wyciekają kolejne szczegóły dokumentu.
3: Według irańskich urzędników wysokiego szczebla, na których powołuje się Reuters, Teheran zgodzi się, że nie będzie ani pozyskiwał, ani produkował broni nuklearnej, a zapas wysoko wzbogaconego uranu, który posiada, rozcieńczy w Iranie. Szczegóły tej operacji mają być uzgodnione w ciągu 60 dni. Poza tym natychmiast otworzy cieśninę Ormuz dla wszystkich statków handlowych. W zamian za to Stany Zjednoczone natychmiast zniosą blokadę morską irańskich portów oraz zgodzą się na odmrożenie irańskich aktywów w wysokości 25 miliardów dolarów oraz na zniesienie sankcji naftowych na Iran na pewien czas. Źródło Reutersa nie wspomina o Libanie.
0: Była to relacja Mileny Rashid-Szehab. Wracamy do regionu. O 17:00 w kościele świętego Bartłomieja w Głogówku będzie miał miejsce koncert muzyki klasycznej. To w ramach nowego na mapie wydarzeń kulturalnych regionu festiwalu Głogowia Klasika. Będzie to kameralny koncert na skrzypce i organy. Program całego festiwalu tworzą koncerty artystów, pedagogów oraz młodych muzyków Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. Dyrektor artystyczną festiwalu jest Julianna Trinczek. Koncerty odbywają się w kościele świętego Bartłomieja Apostoła lub w sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej, a kolejny koncert odbędzie się 24 lipca.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Polscy siatkarze pokonali Ukraińców 3-2 w czwartym meczu turnieju Ligi Narodów. Podopieczni serbskiego trenera Nikoli Grbicza zakończyli turniej z dorobkiem 2 wygranych i 2 porażek. Wcześniej pokonali Kubańczyków i przegrali ze Słoweńcami oraz Japończykami. Selekcjoner kadry tak ocenił ten pierwszy turniej.
4: Myślę, że jest bardzo dobry dla nas. Nie mówię o wyniku, mówię o doświadczeniu, bo naprawdę mieliśmy różnych meczów. Bardzo łatwe z Kubą, a potem 3 bardzo trudno, gdzie każdy był na swój sposób inaczej. Mam nadzieję, że te lekcje, które nauczyliśmy się w tym turnieju, będą bardzo, bardzo korzystne dla zawodników. Ja wiem, że są dla mnie bardzo ważne, bo poznałem dużo i lepiej zawodników.
0: A następny turniej Ligi Narodów z udziałem reprezentacji Polski zostanie rozegrany od 24 do 28 czerwca w Gliwicach.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 16 stopni za oknami, ciśnienie to 1010 hektopaskali. W regionie zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu, ale także burze. Wysokość opadów miejscami do 10 mm. Wiatr umiarkowany, jednak w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. W nocy pochmurno, też przejaśnienia i jeszcze początkowo zanikające burze. Temperatury minimalne tej nocy od 10 do 11 stopni. A jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, będzie padał deszcz i temperatury maksymalne od 16 do 18 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
6: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
5: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
6: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
5: Bądźcie z nami, razem możemy więcej.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
10: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
1: Reklama społeczna.
11: Reklama.
1: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Suche karmy dla psów Pan Mięsko 18,99 za kilogram. Karmy dla gryzoni i królików Allegia Exclusive 700 gramów 21,99 i 300 gramów 10,99. Mokre karmy dla kotów Super Benek Super Chunks 100 gramów złoty 49. Tylko do 15 czerwca znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
12: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolni Tego czeka na ciebie wieża widokowa Tężnia Solarna, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
13: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
11: Po reklamie.
1: Na kocią łapę i na psa urok.
14: Dzień dobry, przed mikrofonem Magda Szybińska. Jak w każdą niedzielę witam słuchaczy magazynu Nie Tylko dla Miłośników Zwierząt. A zaczynamy od wydarzenia, które w ostatnich dniach wzbudzało sporo emocji i przyciągało uwagę miłośników zwierząt. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu w czasie Festiwalu Krajowego Polskiej Piosenki odwiedziła Dorota Rabczewska, czyli Doda. Artystka przyjechała do schroniska wraz ze swoimi fanami, którzy zgodnie z jej prośbą przynieśli karmę dla czworonożnych podopiecznych placówki. Podczas wizyty Doda nie ograniczyła się jedynie do krótkiego spotkania. Przywitała się ze zwierzętami, odwiedziła schroniskowe boksy, a także wyprowadziła psy na spacer. Jak podkreślała, opolskie schronisko zrobiło na niej bardzo dobre wrażenie. W rozmowie z mediami mówiła, że jest to jedno z najlepszych schronisk, jakie widziała w Polsce. Chwaliła zarówno warunki, jak i przebywające tam zwierzęta, a także zaangażowanie pracowników oraz wolontariuszy.
15: Opole może być naprawdę bardzo dumne i trzeba wspomagać jak najbardziej, żeby trzymało ten poziom. Nie ma się absolutnie do czego przyczepić, no może tylko do tych smutnych oczu i zawiedzionych oczu naszych psich przyjacieli ludzkim okrucieństwem. Trzeba namawiać ludzi do adopcji. Dzisiaj spotkałam się tutaj z moimi fanami, bo wiem, że przyjechali na festiwal, więc zamiast siedzieć w knajpie i iść na leśniki, postanowiliśmy wyjść z psami, przynieść jakąś karmę. I jeszcze się bardzo cieszę, ponieważ w trakcie zimowej akcji wysłaliśmy ponad 600 but w różne miejsca. W różne schroniska. Tutaj widzę, że są świetnie zagospodarowane, więc naprawdę miło się patrzy, jak ludzki gest dobroci jest od razu spożytkowany i jest ta wdzięczność.
14: W pomoc chętnie włączyli się również jej fani, którzy podkreślali, że od lat wspierają inicjatywy organizowane przez swoją idolkę i równie mocno jak ją kochają także zwierzęta.
11: Bardzo chętnie pomagamy, wzorujemy się na niej i dlatego tu jesteśmy.
16: I ona właśnie mnie nauczyła, żeby pomagać.
17: Zawsze ją wspieramy, zawsze jesteśmy tam, gdzie ona. Kochamy ją, kochamy też zwierzęta i zawsze staramy się im pomóc.
18: Jesteśmy, żeby pomóc zwierzętom, pójdziemy pewnie na spacer, jak się uda, mam nadzieję. I także jesteśmy zawsze z nią od ponad 20 lat.
14: Artystka zwracała również uwagę na potrzebę adopcji zwierząt i przypomniała, że za wieloma smutnymi spojrzeniami psów i kotów stoją ludzkie zaniedbanie oraz okrucieństwo. Wspomniała też o prowadzonych przez siebie akcjach pomocowych, między innymi o przekazaniu setek but dla schronisk w całym kraju.
17: Jestem dumna z tego, że moja idolka jest tak wspaniałą osobą, że po prostu jeszcze pomaga tym zwierzętom bardziej.
14: Zadowolenia z wizyty nie kryją także pracownicy opolskiego schroniska. Była to niezapowiedziana wizyta, dzięki której można było pokazać codzienne funkcjonowanie placówki bez żadnych przygotowań, tak na pokaz. To także dobra okazja do promowania adopcji oraz zachęcania mieszkańców do odwiedzania placówki. I już za chwilę w naszym programie rozmowa z pracownikami schroniska. Będziemy mówić m.in. właśnie o kulisach wizyty Dody, o tym jak wyglądała organizacja tego spotkania i jakie znaczenie mają podobne akcje dla zwierząt czekających na nowy dom. Zostańcie z nami w programie Na kocią łapę i na psa urok.

0: programie Na kocią łapę i na psa urok. Dzisiaj jesteśmy w schronisku, w miejskim schronisku dla bezdomnych zwierząt w Opolu, a w naszym studiu kierowniczka schroniska Weronika Kutyła i wolontariuszka schroniska, nie wolontariuszka, już teraz nie?
1: Pracownik.
0: Już pracownik, Aneta Dominik. Cześć dziewczyny, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie.
1: Cześć, witamy.
2: Dzień dobry.
0: A ja tak z rozpędu powiedziałam, Aneto, że ty jesteś wolontariuszką, bo ty przez wiele lat byłaś, prawda, wolontariuszką w schronisku.
1: Tak.
0: To od kiedy jesteś pracownikiem?
1: Pracownikiem jestem już z pół roku.
2: No. Z rok chyba.
1: Z rok nawet.
2: Będzie, no.
0: A to widzisz, to ja za każdym razem, kiedy o tobie mówiłam, to popełniałam wielkie faux pas.
1: Ale wolontariuszką
0: bardzo.
1: Też jestem, bo oprócz tego, że jestem pracownikiem, dalej jednak wolontariat. Jeszcze u mnie istnieje cały czas, nie?
0: Weronika jest już chyba od roku kierowniczką schroniska, prawda?
2: W sierpniu będzie rok.
0: Mm-hmm. No to już masz spore doświadczenie na tym polu, już możesz powiedzieć śmiało, że czujesz się w schronisku trochę jak u siebie w domu. Ale chciałabym przede wszystkim dzisiaj z wami porozmawiać o tym, że to opolskie schronisko dostało ostatnio bardzo taki zacny tytuł przyznany przez Dodę, Dorotę Rabczewską, jako najlepsze schronisko w Polsce. Tak powiedziała podczas festiwalu w Opolu, wtedy kiedy odwiedziła schronisko. Co wy na to?
1: No bardzo się cieszymy, że zostaliśmy przez nią docenieni, ale myślę, że widzą to wszyscy, że nasze schronisko się bardzo zmieniło. No robimy to wszystko dla zwierząt. Jest nas cała nasza grupa pracowników, dyrekcji. Rozwijamy się, tak? I nie stajemy w miejscu. Tak jak nie wiem, wiecie na pewno, że jest bardzo rozbudowany u nas gabinet weterynaryjny. Mamy masę nowych sprzętów i nie zatrzymujemy się. Co jest naszym takim... Wszystkich, co się cieszymy, mamy analizator krwi, czyli wszystkie zwierzęta, które przychodzą do nas, nie musimy jechać do gabinetu i badać, tylko krew robimy na miejscu, więc od razu wiemy, czy coś jest nie tak. USG przenośne, sterylizator do tych wszystkich narzędzi, więc to wszystko mamy na miejscu, więc nasz gabinet jest coraz bardziej rozwinięty. No i dalej się rozwijamy.
0: Ja tak sobie myślę, że chyba najlepsze schronisko to takie, które nie istnieje. Tak bardzo często mówimy, że gdyby nie istniały schroniska, nie byłoby potrzeby, żeby te schroniska istniały, to wtedy te zwierzęta, które trafiają do takich miejsc, no, byłyby po prostu zaopiekowane, nie byłyby bezdomne, miałyby swoich właścicieli, którzy ich kochają, którzy o nie dbają, no ale tak nie jest. No niestety te schroniska muszą istnieć po to, żeby te bezdomniaczki też znalazły swoje miejsce, prawda?
2: Zgadzam się. Natomiast no, niestety jest to nierealne, żeby schroniska były puste.
0: To jest takie pewnie też marzenie, żeby jak najmniej zwierząt trafiało do schronisk.
1: Tak, jest nasze marzenie, choć teraz nie ukrywamy, że tych zwierząt jest mniej i to nas cieszy. Cieszą nas też adopcje i nie jest teraz tak, że adopcja u nas, dawniej tak było, że każdy chciał młodego, fajnego, ładnego zwierzaka, czy to kota, czy psa. Bardzo często teraz się zdarza i to ludzie młodzi, to nas bardzo zaskoczyło, biorą zwierzęta, które na przykład są starsze, schorowane i wymagają opieki. Tak jak przykład naszego kota Adriana, który 16 lat był w schronisku. I przyszła młoda para, która go po prostu adoptowała, tak?
0: To niesamowita historia. Opowiedzcie, jak to wyglądało? Zakochać się w takim starym zwierzęciu, to naprawdę trzeba mieć ogromne serce i bardzo otwarty też umysł na to, żeby takie zwierzę do siebie przyjąć.
1: No, przyszła młoda para, chcieli kota. Zapytali się tam o któregoś kota, który był wystawiony u nas. No, akurat ten kot był już zarezerwowany, jechał do domu chyba za dwa czy na drugi dzień. No, w każdym razie jechał już do domu. No i nasz Adrian, taki, no nasz, jak to się mówi, weteran, leżał sobie w wolierze i pytają się o niego. No i my mówimy, że to jest Adrian, nigdy nie miał domu. Wcześniej był naprawdę mega dzikusem, nie dał się nawet głaskać. Teraz już śmiejemy się, że na starość, nie wiem, zmądrzał, bo lubi głaskanie. I pytali się, czy on jest do adopcji. No powiedzieliśmy, że tak. No to czy my możemy go adoptować? No zabrakło nam języka w buzi, jak to się mówi. Myśleliśmy, że to takie po prostu tylko, nie wiem,
0: no tak
1: żart,
0: po prostu,
1: czy tak rzucone, tak? No ale okazało się, że no Adrian jest w domu już chyba z półtora miesiąca i ma się świetnie.
0: Właśnie dostajecie takie informacje zwrotne od tych osób, które adoptują zwierzęta ze schroniska, jak później one sobie radzą?
2: Tak, staramy się być w ciągłym kontakcie z nowymi właścicielami.
0: Jak wyglądały kulisy wizyty Dody w schronisku? O tym w Radio Opol powiemy już za chwilę.

0: Zapytaj mnie.
1: Na kocią łapę i na psa urok.
2: Radio Pole w programie Na kocią łapę i na psa urok. Dzisiaj rozmawiamy z Weroniką Kutyłą i z Anetą Dominik ze schroniska miejskiego dla bezdomnych zwierząt w Opolu. Niedawno schronisko odwiedziła Doda. No, było dużo szumu na ten temat. Sporo w mediach się o tym mówiło. Ale mówiło się raczej o tym, że Doda odwiedziła schronisko. Ja jestem ciekawa, jak to wyglądało z waszej perspektywy. Jak wyglądała ta wizyta? Czego nie usłyszeliśmy do tej pory? Jak wy oceniacie taką wizytę celebrytki w takim miejscu jak schronisko?
3: Powiem tak, jak przyjechała Doda, w ogóle nie odczuliśmy, że ona jest celebrytką. Zachowywała się super, jak normalny człowiek, który przychodzi do schroniska. Przyjechała z grupą fanów swoich oczywiście. Ją nie interesowało nic prócz zwierząt. Chodziła, no to jest, nie wiem, no osoba taka jak my. Przytulała te zwierzęta, nie zwracała uwagi na to, że leje deszcz, bo wtedy tak strasznie lało. Poszła na spacer, no zmokła, normalny, jak zwykły człowiek, tak? Wielka miłość jest Dody do zwierząt i to widać. My od Dody otrzymaliśmy w czasie tego całych tych takich, co teraz były, oczywiście związane ze schroniskami, karmę i budy. No i jesteśmy za to jej bardzo wdzięczni. To, że nas odwiedziła, było dla nas też bardzo miłe, że przyjechała i to, że zobaczyła schronisko takim, jakim jest na co dzień, bo nie było przygotowywane nic na to, bo przyjedzie Doda, tak?
2: Nie było malowania trawy na zielono,
3: to był normalny, zwykły dzień, czyli tam wiadomo, u nas schronisko jest czynne od 11. Do 11 wiadomo, że tam sprzątamy, wszystko podajemy, dajemy jej, no to co się robi zawsze. No i Doda przyjechała o 12. Normalnie pracownicy, wolontariusze chodzili na spacery. Nic nie było na pokaz, było po prostu tak, jak jest u nas i każdy to może zobaczyć, bo schronisko jest otwarte w ogóle dla ludzi u nas cały czas. Prócz poniedziałków nie przyjmujemy petentów, tak? Ale tak, my nie mamy nic do ukrycia. Można sobie chodzić po schronisku, można podejść do pracownika, do wolontariusza, każdy coś powie, no nie mamy nic do ukrycia i to samo było przed Dodą, nie było to na pokaz, to nie było, wow, przyjeżdża Doda, nie wiem, no tak jak pani powiedziała, malujmy chodniki. Nie, wszystko było tak, jak jest na co dzień.
2: No właśnie chyba o to chodzi, żeby to schronisko funkcjonowało normalnie, nawet wtedy, kiedy ktoś super ważny je odwiedza, bo głównymi lokatorami schroniska są zwierzęta. To one są największymi celebrytami właśnie w takich miejscach. A co interesowało Dodę? Na jakie rzeczy patrzyła? Jakie zwierzęta ją zainteresowały?
4: W sumie i pieski, i kotki, bo w kociarni też była. Myślę, że patrzyła tak na ogólny stan, w jakim były zwierzęta. Była też u nas w szpitaliku, więc patrzyła, że jednak mamy zwierzęta chore, są dobrze zaopiekowane. Też małe kotki oglądała, brała na ręce, więc tam też jakieś chyba zdjęcia akurat z nimi wpłynęły. Myślę, że tak na samo jakby zdrowie, warunki, w jakich one są trzymane, nie? Głównie patrzyła na to. Nie na to, czy tam akurat, nie wiem, Biesek przed chwilą się załatwił, bo
2: to jest normalne, tak, przecież, to jest fizjologia. Bies też nie będzie trzymał, dlatego że ktoś go odwiedza.
4: tak.
2: I nawet wyprowadziła psa, prawda?
4: Tak.
2: Na spacer.
4: Tak.
2: Którego?
4: Dylana. To jest nas już taki, może nie stały, ale rok już myślę, że u nas jest. No niestety nie może do tej pory znaleźć domu.
2: No to może właśnie po tej wizycie zwiększy się zainteresowanie tym psem.
4: Mamy nadzieję.
2: Ale były takie sygnały? Że ten pies, którego Doda wyprowadzała?
3: Doda poszła do Kobry i Pumy, czyli naszej mamy z córką, i je zareklamowała u siebie na social mediach oraz Maxa, który został tam odebrany i jest u nas po takich różnych przejściach. Tak, są telefony. Są telefony, ale fajnie, bo to nie są telefony dlatego, że... Bo Doda zareklamowała. Oczywiście na pewno dlatego, ale to nie są telefony, że Doda zareklamowała, my chcemy te psy. Nie. Ludzie dzwonią, wypytują, jakie warunki, co trzeba spełnić. I teraz w sobotę przyjeżdża, nie wiem, czy małżeństwo, czy para, ale przyjeżdża właśnie zobaczyć, poznać Kobrę i Pumę. No i zobaczymy, może akurat będzie to... adopcja nasza.
2: Udana adopcja, bo chyba najgorsze z perspektywy tych zwierząt byłoby to, że ktoś postanowi je zaadoptować tylko dlatego, że zostały zareklamowane przez kogoś i będą później pokazywane jako popatrzcie, to ja mam tego psa, o którym mówiła Doda. No to by było chyba coś to by było takie bardzo instrumentalne potraktowanie takiego zwierzęcia, prawda?
3: Ale tutaj akurat osoby, które dzwoniły, to po rozmowie telefonicznej, bo jeszcze z nimi się na żywo nie widziałam, to nie były tak właśnie tak impuls taki, a bo Doda zareklamowanie. To było faktycznie, że myślą i że pierwsze pytanie było takie, no bo część ludzi dzwoniła nie z Opola, nie? Czy może być adopcja poza Opolem? Oczywiście, jak najbardziej, więc też tutaj były takie pytania i no i tak jak mówię, po rozmowie z tymi ludźmi to nie było takie, bo Doda, nie?
2: Doda stała się takim trochę inspektorem w sprawie zwierząt. Ona przyjeżdża do schronisk, sprawdza, jakie są warunki. Takim trochę samozwawczym inspektorem, ale to akurat dobrze, bo zwraca uwagę na pewne nieprawidłowości, które w różnych miejscach w Polsce się zdarzyły. W Opolu, jak sama mówiła, nie miała się czego przyczepić. A co sprawdzała jeszcze? Na co patrzyła?
3: Znaczy Doda jak weszła, no to wiadomo, że chcieliśmy jej pokazać to, co zostało zmienione, no nie ukrywamy, dzięki nowej dyrekcji w ZOO, tak, dzięki staraniom i tak jak powiedziałam, dalej się rozwijamy. Była bardzo pozytywnie zaskoczona tym, jak mamy właśnie zaopatrzony gabinet weterynaryjny, że jest weterynarz. Bardzo się jej podobało rozwiązanie lamp grzewczych w kojcach dużych. No i też była zszokowana tym, że w każdym domku jest ocieplenie. Nie we wszystkich domkach jeszcze mamy klimatyzację, bo tak jak mówię, dalej dążymy do tego, ale wszędzie jest taka temperatura, jaka powinna być. Ogólnie była zaskoczona, że pomimo tego, że to schronisko nie jest nowe, no bo istnieje od 97 roku, jest tak zadbane, tak, że można, że wystarczy tylko chcieć, nie? Ale mówię, to jest wszystko dzięki pracownikom, dzięki dyrekcji, no dzięki nam, bo no my jesteśmy tam dla zwierząt. Mm-hmm.
2: No właśnie, dobrze, że są takie osoby, które mają ochotę też was wspierać, przychodzą do was jako wolontariusze. O tym, jak zostać takim wolontariuszem i ilu macie jeszcze podopiecznych, to o tym powiemy już za kilka minut w Radio Opole.

0: To jest program na kocią łapę i na psa urok, a dzisiaj w tym programie rozmawiamy z Weroniką Kutyłą, kierowniczką schroniska dla bezdomnych zwierząt w Opolu i pracowniczką schroniska, jednocześnie też wolontariuszką Anetą Dominik. Dziewczyny, policzmy wszystkie zwierzęta, które teraz są lokatorami schroniska w Opolu. Ilu mamy lokatorów? Ile jest psów, ile jest kotów? Na pewno to wiecie.
1: Piesków na ten moment mamy tak z 50. Kotów niestety cały czas nam przybywa. Myślę, że to już będzie tak około 70.
0: No tak, jesteśmy teraz akurat po okresie marcowania kotów, więc te mioty bezdomniaczków, które nie zostały do tej pory wysterylizowane, no to już właśnie trafiają, no niestety, pod wasz dach. Można oczywiście te kocięta adoptować. A te psy i te koty, które u was są, to co to są za zwierzęta? Skąd one się wzięły? Jakie one mają historie? Na pewno część z nich możemy opowiedzieć.
1: Jeżeli chodzi o koty, to myślę, że tak 95% to jest jednak znalezione. W przypadku psów myślę, że to tak pół na pół.
0: Mhm, pół na pół, czyli?
1: Że część jest oddana przez właściciela, a część znaleziona. Czy to przez osoby z zewnątrz, czy tutaj przywiezione też przez Straż Miejską.
0: Czasami te historie psów, które trafiają do schroniska, no, są smutne. No po prostu tak to jest, że właściciele z różnych powodów oddają te zwierzęta, bo nie radzą sobie, bo już nie chcą, bo nagle się okazuje, co mnie zawsze bardzo irytuje, że nagle w rodzinie pojawia się alergia na zwierzę. Z tym też miałyście pewnie do czynienia, prawda?
1: To jest bardzo częsty argument, że na przykład urodziło się dziecko i dziecko ma alergię, więc trzeba tutaj pieska oddać.
0: Jak wy reagujecie na takie sytuacje?
1: Szczerze, teraz to już chyba nie ma u nas żadnej reakcji, bo to jest bardzo częste. Nie zaskakuje nas to w ogóle, jeżeli ktoś dzwoni i czy można oddać pieska, bo w rodzinie jest alergia.
0: I to są zwierzęta pewnie też w różnym wieku. To są i młode zwierzaki, które przerosły właścicieli, obowiązki ich przerosły, ale prawdopodobnie też znajdą się już psy, które długo, długo w rodzinie funkcjonowały, a z powodu starości, z powodu tego, że już potrzebują trochę innej obsługi, trochę innej opieki, no to zostają oddane. Kto się zajmuje tymi zwierzętami w schronisku?
2: Zajmujemy się wszyscy, tak? Bo nawet jeżeli przychodzą jacyś ludzie, którzy do nas przychodzą, ale jest mama z córką i one przychodzą do nas bardzo często. Tam jest taka sytuacja właśnie, że naprawdę ta mama ma alergię. Naprawdę. I nigdy nie mieli zwierzęcia, zawsze chciała mieć córkę. I ona przychodząc tutaj, śmieje się, że bierze pół opakowania jakichś tabletek, chodzi z tą córką na spacery, no bo ona chce tego psa, no ale nie mogą mieć, więc to jest całkiem inaczej. A jeżeli chodzi o zajmowanie się, takie zajmowanie stricte, no to pracownicy, wolontariusze dla nas są nieocenieni, bo oni przychodzą, wiadomo, codziennie w godzinach tam od 11 teraz do 17.30. No i spędzają naprawdę dużo czasu z tymi psami, kotami.
0: A kto może zostać wolontariuszem w schronisku?
2: Wolontariuszem może zostać każdy, kto jest pełnoletni. Wolontariusz u nas... chcąc zostać wolontariuszem, na pewno trzeba mieć takie zaświadczenie od lekarza, że nie ma przeciwwskazań do bycia wolontariuszem.
0: Że nie ma się alergii na zwierzę?
2: To też, ale bardziej to idzie w tym kierunku, że no, czy młodszy, czy starszy człowiek, czasami mamy problemy, nie wiem, z kręgosłupem, z kolanem, z ręką, cokolwiek. I wychodząc na spacer z psem, i nieważne, czy to jest mały pies, czy duży pies, on może szarpnąć. I żeby później nie było, że coś się stało, bo nie zawsze gabaryty mówią, że pies szarpie, bo u nas duże psy na przykład mogą nie szarpać, a teraz wracając do Dody, była z Dylanem i się śmiała, że nie musi iść na trening, bo tak ją po prostu wyszarpał. No, ma tyle energii. I takie zaświadczenie jest potrzebne, potem wiadomo, że no, wypełnia się taką ankietę, przeprowadzamy szkolenie BHP i można zostać wolontariuszem.
0: Mhm. Wolontariaty to jest taka rzecz, którą często też uczniowie chcą mieć wpisane w swoje CV, wtedy kiedy starają się o dostanie się do szkoły średniej czy też na studia. No ale kiedy jest się niepełnoletnim, a chce być się wolontariuszem, to czy da się to wszystko pogodzić? Da się być takim wolontariuszem, nie będąc jeszcze osobą dorosłą?
2: Da się pogodzić, bo może być tak, że rodzic zostanie wolontariuszem i wtedy przychodzi sobie z dzieckiem. No i jest wtedy powiedziane, że my nie bierzemy odpowiedzialności. No tak jak w życiu, tak? To rodzic jest odpowiedzialny, ale głównym wolontariuszem jest rodzic, tak? Jeżeli chodzi o szkołę, to co pani mówiła, tak, nie było tego u nas, ale właśnie po zmianie dyrekcji jest taka możliwość i teraz szkoły na te punkty bardzo dużo przychodzi tych wolontariuszy i oni nam też bardzo pomagają, bo nawet powiedzieć w stodole, no tak, tak nazwać, dary od ludzi, czyli różne koce, ręczniki, tego jest masę, bardzo chętnie przychodzą, pomagają w układaniu, w posprzątaniu tego, no i później jeszcze idą na spacer, wiadomo, z jakimś zwierzakiem lub idą do kociarni, ale też muszą być z opiekunem.
0: Bo właśnie taki wolontariusz nie tylko zajmuje się samym wyprowadzaniem zwierząt, nie tylko samą opieką, ale też może się znaleźć w wielu innych rzeczach. No nie wiem, na przykład może obsługiwać media społecznościowe, schroniska, robić zdjęcia zwierzętom, to wszystko też jest w stanie wam jako schronisku pomóc, prawda?
2: Tak, jak najbardziej, bo właśnie taki wolontariusz, który idzie na spacer z psem i spędza z nim, no u nas jest taka duża łąka, no zdjęcia na przykład, to bardzo, 90% zdjęć mamy właśnie od wolontariuszy, bo nie chcemy pokazywać, czy nie, że nie chcemy, nie chcemy zawsze pokazywać zwierząt za kratami. Chcemy pokazać, że to zwierzę jak wychodzi na spacer, też jest szczęśliwe, więc oczywiście są zdjęcia za kratami, nawet na przykładzie takiego, jak jest piesek znaleziony, no to my nie idziemy z nim na łąkę, robimy mu zdjęcie, tylko robimy zdjęcie mu w kojcu lub w domku, że jest znaleziony i czekamy na właściciela. Ale bardzo dużo właśnie zdjęć i nawet podpowiedzi co do zachowania psów mamy od wolontariuszy.
0: No to też. Oni spędzają z tymi zwierzętami ten wolny czas,
2: wtedy, kiedy
0: te zwierzęta są, no są wesołe, są szczęśliwe, no bo są wyprowadzone, wtedy mogą troszeczkę inaczej się zachować niż na samym terenie schroniska. A ilu jest wolontariuszy teraz?
2: Teraz wolontariuszy takich, co przychodzą, no można powiedzieć, że systematycznie mamy koło 15.
0: Ty sama byłaś też wolontariuszką na początku, teraz jesteś już pracownikiem schroniska. Ta wielka miłość do zwierząt u ciebie się, Aneto, zrodziła właśnie poprzez to wyprowadzanie zwierząt? To ten proces taki u ciebie dojrzewał, żeby zostać pracowniczką schroniska?
2: U mnie w ogóle to historia się zaczęła dziwnie, bo ja pracowałam w firmie, gdzie zbieraliśmy dary. No i nie miał kto tego przywieźć tutaj tak naprawdę do schroniska i przywiozłam to ja z koleżanką. Wchodząc do schroniska płakałam, wychodząc płakałam. Potem się okazało, że potrzebują wolontariuszy i pomyślałam, no spróbuję. No przez 2 tygodnie. Wchodziłam, płakałam, wychodziłam, płakałam. W końcu mój mąż do mnie mówi, no albo wóz, albo przewóz. Albo przestajesz płakać, albo przestajesz tam chodzić. I zaczęłam sobie tłumaczyć, że te zwierzęta mają lepiej w schronisku niż na przykład właśnie gdzieś przywiązane do drzewa, tak dalej. Tak sobie to tłumaczyłam, ale nie ukrywam, że są sytuacje, gdzie no idę w kąt i płaczę, nie? Różne. Typu właśnie jak na przykład czasami oddanie psa, czy no nawet jakby na przykład jakiś zwierzaczek u nas umrze, który był u nas długie lata, tak? No jest to do niego przywiązanie się.
0: To zawsze są takie dramatyczne sytuacje, które wpływają też po prostu na człowieka. Ale potrzebujecie jeszcze wolontariuszy? Jeżeli ktoś się zgłosi chętny, że chciałby zostać takim...
2: Tak, potrzebujemy wolontariuszy jak najbardziej. Teraz jeszcze będę, bo zajmuję się tym wolontariatem, tam sprawdzę kto chodzi ile i no będę po prostu dzwonić, zapytać się, czy jeszcze mają ochotę, czy to po prostu było tylko jednorazowo, żeby nie zajmować miejsc, no bo tak każdy wolontariusz ma szafkę, więc no schronisko się nie rozciąga, ale stricte takich właśnie wolontariuszy, którzy no poświęcają, można powiedzieć, każdy swój wolny czas, no to mamy z 13.
0: A co to daje ludziom? Taki wolontariat w schronisku?
2: Co daje?
0: Mogę daje na pewno zwierzętom, to
2: tak,
0: to
2: ale powiem też sama po sobie, jak byłam wolontariuszką. No każdy z nas ma jakieś, nie wiem, troski, problemy. I przyjeżdżałam do schroniska, ja na samym początku byłam bardziej kociarą, no bo zawsze, znaczy u mnie zawsze były zwierzęta w domu, ale ja byłam bardziej kociarą i do tej pory jestem bardziej kociarą, choć nie wiem, to chyba teraz się zmieniło, tak pół na pół jest. Jak przyjeżdżałam, wchodziłam i ja z tymi zwierzętami siedziałam i nie wiem, uspokajałam się. One naprawdę działają i nieraz siedząc właśnie z takim kotem, nie wiem, myślałam o tych rzeczach i nagle, nie wiem, bum, znalazło się rozwiązanie, z którego bym nie wpadłabym na to siedząc w domu, o tak powiem, nie? Nie wiem, ja tak miałam, nie wiem jak inni. ale na przykład mamy, nie będę wymieniać z imienia, bo nie wiem, czy chcę, mamy jedną wolontariuszkę, która po prostu po pracy stricte przyjeżdża tutaj do nas. Jest ona codziennie, prócz tam jednego dnia, którego nie może, no bo już nie da rady przyjechać, bo już jest Rysko zamknięte. No i mówi, że dziwnie się czuje, nie? I wiem sama po sobie, bo wolontariuszką byłam, jak była pandemia i nie mogliśmy wchodzić. To przychodziła sobota czy niedziela, bo wtedy w sobotę i w niedzielę przyjeżdżałam do schroniska. Nie wiedziałam, co mam zrobić z czasem. Bo to już było stricte takie przyzwyczajenie się, taki nauk, tak? Mhm. W tygodniu pracuję, sobota, niedziela jadę do schroniska. A tu, Bóg, no nie mogliśmy. No niestety, pandemia dużo wtedy pokrzyżowała dużo różnych rzeczy, tak?
0: Są takie nałogi, które dobrze wpływają i na samego człowieka, i też na to otoczenie, w którym się on znajduje. Czego schronisku potrzeba? Potrzeba wolontariuszy, ale pewnie adopcje to jest ten najważniejszy punkt programu, najważniejsza potrzeba schroniskowa, prawda?
2: Przemyślane adopcje, przede wszystkim przemyślane adopcje. No bo zwierzę jest jak członek rodziny, tak? To nie jest, że wzięcie maskotki, którą się, nie wiem, pobawimy i odstawimy ją w kąt i wrzucimy do worka i ona nic nie potrzebuje. Taki zwierzak potrzebuje opieki, karmienia, wizyty u weterynarza, tak? No bo to jest

0: kocią łapę i na psa urok.
1: To już ostatnia część naszej rozmowy na temat schroniska, miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Opolu. Weronika Kutyła, to jest kierownik schroniska i pracowniczka tej jednostki Aneta Dominik w naszym studiu. Czego potrzeba schronisku oprócz wolontariuszy, oprócz świadomych adopcji? Czy są jakieś takie rzeczy materialne, które zawsze w każdych warunkach i w każdej porze roku przyjmiecie?
2: Myślę, że karma jest taką rzeczą, którą najchętniej przyjmujemy. Na ten moment byłaby to mokra dla psów, szczególnie gastro, bo mamy sporo psów na diecie, no i te puszki jednak dosyć szybko się kończą.
1: Czyli ta specjalistyczna karma wysokoenergetyczna, dobrej jakości, nie taka marketowa, to bardzo często też podkreślamy, że te marketowe produkty owszem, też się sprawdzą, ale akurat w schronisku, gdzie jest część zwierząt, które są na specjalnych dietach, no to potrzebuje taką mieć dobrą jakościowo karmę.
2: Tak.
1: A inne rzeczy, nie wiem, koce, poduszki, zabawki, czy to się sprawdzi u Was?
2: Myślę, że najbardziej z tych wszystkich rzeczy byłyby koce. Poduszek raczej nie przyjmujemy, bo bardzo rzadko ich używamy. Może też kołdry i poszewki, ale bardziej na kołdry niż na poduszki, bo też wykładamy nim podłogi i ręczniki.
1: Ręczniki papierowe? Czy takie zwykłe?
2: Zwykłe, ale papierowe też chętnie przyjmiemy.
1: Też się wszystko przyda, wszystkie takie higieniczne rzeczy, jeżeli chodzi o utrzymanie czystości w kojcach. Przygotowujemy się trochę powoli już na taki sezon upałów i tutaj bardzo potrzebujemy

0: Waszych takich praktycznych porad co do tego, jak się zachowywać, kiedy jest się właścicielem zwierzęcia, psa lub kota. Takie must have, podstawowe rzeczy, które trzeba przypominać za każdym razem, kiedy te upały mamy. Woda to jest chyba naprawdę rzecz niezbędna do życia dla każdego żywego stworzenia, prawda?
1: Woda musi być zawsze. Fajnym rozwiązaniem też są na przykład maty chłodzące, szczególnie dla zwierząt starszych. Sama mam taką w domu i mój kot chętnie z niej korzysta.
0: Kot też nawet korzysta chętnie. Koty podobno są takie ciepłolubne i lubią się wygrzewać na słońcu, ale co za dużo, to niezdrowo.
1: Tak, tak.
0: Wspominałeś też o tym, że w schronisku są klimatyzatory.
1: Tak, nie we wszystkich domkach, ale mamy klimatyzację. I też jeżeli jest bardzo duży upał, no to je wtedy włączamy. Oczywiście nie za bardzo, żeby nie było im też zimno, no ale żeby jednak jak wchodzą do domku, żeby było im troszeczkę chłodniej.
0: Mhm. Wtedy, kiedy nam, ludziom, doskwierają upały, to zwierzęta czują to jeszcze bardziej. A co ze schładzaniem zwierząt wodą? Często się spotyka takie opinie, że warto zwierzę, psa polać taką zimną wodą, żeby to przez tę sierść ta woda przeszła i wtedy zwierzęciu będzie lepiej.
2: W wybiegach mamy postawione baseniki. Przy biurze tam też jest takie, jak wracają ze spaceru, jest basen. Na wybiegach też są baseniki, one lubią się schładzać. Jest część psów, na przykład jak u nas Hades, jak zobaczy szlaufa, to on by cały czas pod nim siedział, więc bardzo, bardzo lubią psy wodę. Nie wszystkie, ale no można powiedzieć, że 90% psów lubi wodę. I jest to fajne, tylko to też nie jest tak, że jak pies jest mega rozgrzany, nagle polać po nim wodę. Absolutnie nie, bo to też może dostać udaru, tak jak człowiek, tak jak wchodzimy do wody.
0: Mhm. I o tym też trzeba pamiętać. No i chyba te spacery, na które chętnie zwierzęta ze schroniska są wysyłane z wolontariuszami na przykład, no to też nie o każdej porze dnia. Wtedy, kiedy będziemy mieć na dworze, nie wiem, 30 stopni, to chyba nie jest najlepszy pomysł, żeby wybrać się do schroniska na spacer z psem.
2: Znaczy u nas jest tak, no wiadomo, że schronisko jest czynne od 11 do 17.30, chodzimy na łąkę, no jest tam pełne słońce, ale niestety nasze zwierzaki dobrze myślą. Jedne, nie przeszkadza im to, więc one by jeszcze chodziły, my czy wolontariusze cali, mokrzy, ledwo żywi, a pies jeszcze może, ale są na przykład psy, które... One tak znają drogę, że na przykład właśnie nie pójdziemy dzisiaj na łąkę, tylko idziemy w koło schroniska. Mhm. Także same pokazują.
0: Wtedy, kiedy chcą, to idą
2: tak, ale
0: tam,
2: na pewno nie bierzemy tych starszych piesków wtedy w taki mega, mega upał na, jak to się mówi, na dwór, na spacer. Bardziej je dajemy na wybieg. Tam mają zacienienie, więc jak sobie chcą, to sobie pobiegają, jak chcą, to siebie schowają w cieniu.
0: Jeszcze jedno takie ważne pytanie z perspektywy nadchodzących wakacji mam, związane z tym, czy wy jesteście przygotowani na to, że będziecie mieć więcej lokatorów? Jak to wygląda na przestrzeni lat? Czy ten okres wakacyjny to jest dla Was okres najtrudniejszy, bo jest najwięcej tych zwierząt, które do Was trafiają?
2: Różnie. W tamtym roku byliśmy mile zaskoczeni, bo nie było aż tak strasznie. Nigdy nie jesteśmy na to przygotowani. Przygotowani jesteśmy na to, że mamy miejsce oczywiście, ale no nigdy tak jakoś, nie wiem, mentalnie, czy nie jesteśmy na to przygotowani.
0: Wolelibyście, żeby jednak tych zwierząt pewnie było jak najmniej, no bo przecież o to chodzi, żeby te bezdomne były jednak zaopiekowane, żeby miały swoich właścicieli. No to na koniec jeszcze powiedzcie, kiedy można Was odwiedzić. Planujecie jakieś dni otwarte?
2: Tak, 27 czerwca zapraszamy na dni otwarte. Od 11 do 16, 17. Jak zwykle będą spacery z psami, wizyta w kociarni, różne atrakcje dla dzieci. Nasza nowa wolontariuszka powymyślała różne. Same jesteśmy w szoku, więc nawet tego nie zdradzimy. Ale jak to wypali, to powiem szczerze, że no nie wiem, czy to się nie przedłuży nawet i na sobotę, niedzielę.
0: O, no to brzmi zachęcająco.
2: Ale to zobaczymy.
0: Ale
2: też
0: nie zdradzicie, co to takiego będzie, te niespodzianki?
2: Nie zdradzimy, bo to będzie niespodzianka.
0: No bo to będzie niespodzianka, tak. Inaczej to byśmy spaliły tę niespodziankę.
2: Tak. Chociaż sama jestem... Też będzie jeszcze parę rzeczy, o których nie wiem, powiedziała, że dowiem się w dniu otwartym o 9 rano. Więc też nie wiem wszystkiego.
0: I dla Was też będzie pewna niespodzianka. Bardzo Wam dziękuję za wizytę w Radio Opole. Przypominam, że 27 czerwca jest dzień otwarty w schronisku, więc jeżeli ktoś ma ochotę się wybrać, to jak najbardziej zachęcamy. Weronika Kutyła i Aneta Dominik dzisiaj były gośćmi programu Na kocią łapę i na psa urok. Bardzo Wam dziękuję.
2: Dziękujemy.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: Na koniec programu Na kocią łapę i na psa urok jeszcze ciekawostka z zagranicy. Maskonur, jeż, trzmiel, lis, a nawet żarłacz olbrzymi mogą trafić na brytyjskie banknoty. Bank Anglii rozpoczął ogólnokrajowe głosowanie, w którym mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa wybiorą zwierzęta, ptaki i owady, które ozdobią nową serię funtów. Plebiscyt potrwa do 3 lipca.
2: Bank Anglii wytypował 18 gatunków zwierząt, które mogą znaleźć się na nowych banknotach. Wśród nich są zarówno dobrze znane mieszkańcom wysp jeże, wydry i rudziki, jak i znacznie mniej oczywisty żarłacz olbrzymi, druga największa ryba świata. Na liście znalazły się także delfin butlonosy, łosoś atlantycki i ulubieniec wyspiarzy, maskonur. To oznacza koniec tradycji, która trwa od ponad pół wieku. Obecnie na odwrocie brytyjskich banknotów znajdują się wybitne postacie historii. Między innymi Winston Churchill czy Jane Austen. Bank Anglii chce jednak, aby kolejna seria nawiązywała do przyrody i dzikich zwierząt zamieszkujących Zjednoczone Królestwo. Jedno pozostanie bez zmian. Na nowych banknotach nadal będzie widniał portret króla Karola III. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: I tak kończymy magazyn nie tylko dla miłośników zwierząt. Magda Szybińska, dziękuję za dzisiaj. I zapraszam za tydzień. Naszym gościem wtedy będzie pisarz książek dla dzieci, bestsellerowych książek dla najmłodszych, Waldemar Cichoń, który opowiada w swoich książkach o kocie cukierku. Będzie to bardzo słodka, ale momentami też wzruszająca rozmowa. Zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.

0: Słuchają Państwo Radia Opole, jest godzina 16:00, czas na wiadomości, zapraszam. Służby z Powiatunyckiego ćwiczyły umiejętności ratownicze. Dzisiaj Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów.
1: Ci ludzie często byli wykańczani pracą, a jak nie dawali rady pracować, to po prostu byli zabijani.
0: Orzeł Branice świętował jubileusz 80-lecia działalności.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. A zaczynamy od informacji dla kierowców. Do dachowania samochodu osobowego doszło na 277 km autostrady A4 w kierunku na Katowice. To na wysokości miejscowości Zimna Wódka w powiecie strzeleckim. Straż jedzie na miejsce wypadku. Do zdarzenia zadysponowano także śmigłowiec LPR. Nitka na Katowice jest obecnie zablokowana, a wkrótce na czas lądowania śmigłowca będzie zamknięty także drugi pas na Wrocław. Służby ratunkowe z Powiatunyckiego po raz drugi wzięły udział we wspólnych ćwiczeniach. To symulacje akcji na wypadek pożaru, powodzi czy tragedii komunikacyjnej. W działaniach wzięli udział strażacy, policjanci, żołnierze WOT i służby medyczne, w sumie ponad 400 osób. Podczas takich zdarzeń kluczowa jest komunikacja, zaznacza Krzysztof Kliś, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Nysie.
3: Przekazuję informacje z zarządzania kryzysowego. Wojsko dowiezie na miejsce powodzi rękawy, łopaty i worki na piasek.
4: No właśnie to jest element, który przede wszystkim chcemy ćwiczyć, czyli Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przekazuje informacje do powiatowego zespołu, który też tutaj jest i działa. Wspólnie koordynujemy działania tak naprawdę i zapotrzebowanie logistyczne dla wszystkich służb.
0: Ćwiczenia odbyły się na terenie Nowego Świętowa. Podobne, przypomnijmy, zorganizowano w ubiegłym roku w Wójcicach.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: Dziś przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. To okazja, by przypominać los więźniów, a ten był okrutny nie tylko w obozach zagłady, mówi Marzena Szulc z Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.
1: Choćby robotnicy przymusowi, którzy byli zatrudniani przy budowie fabryki benzyny syntetycznej w Policach. Ci ludzie pracowali w strasznych warunkach. Oni mieli kontakt z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia. Nie muszę chyba dodawać, że pracowali bez żadnych środków ochronnych. To też powodowało wysoką śmiertelność wśród właśnie tych osób. Ci ludzie często byli wykańczani pracą, a jak nie dawali rady pracować, to po prostu byli zabijani albo umierali z wycieńczenia. Jesteśmy winni im pamięć.
0: Dzień Pamięci przypada w rocznicę przybycia do Auschwitz pierwszego masowego transportu więźniów politycznych, składającego się głównie z Polaków, żołnierzy, członków ruchu oporu i inteligencji. 14 czerwca 1940 roku to jest właśnie data, którą uznaje się za formalny początek funkcjonowania tego obozu. Ukraińcy zaatakowali w Rosji współpracujący z rebeliantami. Chodzi o atak na elementy infrastruktury do przesyłu ropy naftowej w obwodzie jarosławskim na północ od Moskwy. Dowództwo ukraińskich sił operacji specjalnych poinformowało w mediach społecznościowych, że odbył się on przy współpracy z rosyjskim ruchem rebelianckim Czarna Iskra. To druga wspólna operacja z rebeliantami w ciągu tygodnia.
2: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
0: Orzeł Branice, jeden z najbardziej zasłużonych klubów w powiecie głubczyckim, świętował jubileusz 80-lecia działalności. Dwudniowe wydarzenie rozpoczęły zmagania najmłodszych piłkarzy w turnieju Skrzatów. Na finał obchodów kibice mogli zobaczyć towarzyskie spotkanie seniorów Orła z Odrą Opole. Jednym z najlepszych i jednocześnie najbardziej skutecznych piłkarzy w historii klubu z Branic jest jego wieloletni zawodnik Maciej Nowak.
5: Bardzo się cieszę, że mogłem tu grać. Tu spędziłem swoje takie najwspanialsze lata, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Poznałem dużo ludzi, dużo przyjaciół. No może ta moja kariera nie potoczyła się tak, jakbym sobie naprawdę wymarzył, ale było pięknie, a ten czas spędzony w Orle Branice, w tą piłką nożną, to był najwspanialszy czas w moim życiu.
0: Klub z Branic zawsze mógł liczyć na oddanych działaczy. Jednym z nich jest Michał Żłobicki, który za swoją wieloletnią działalność otrzymał honorową odznakę za zasługi dla województwa opolskiego.
6: Byli ludzie po prostu oddani sprawie, nie, że tak powiem. Ludzie chcieli. Teraz nie chcą nic. Teraz tylko są pieniędzy i ich komputerów.
0: A więcej na temat jubileuszu 80-lecia Orła Branice powiemy w dzisiejszym wydaniu audycji Cały Nasz Sport po godzinie 21.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 17 stopni taka temperatura, ciśnienie 1009 hektopaskali. W regionie pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia. Uwaga, możliwe także burze. W nocy zachmurzenie duże i możliwe przelotne opady deszczu i początkowo zanikające jeszcze burze. A jutro w dzień podobnie, znowu zachmurzenie umiarkowane, możliwe przejaśnienia, ale przeważnie przelotne opady deszczu i temperatury maksymalne od 16 do 18 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany w porywach do 55 km na godzinę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: tylko o literaturze.
1: Witold Sułek, dzień dobry. Razem ze mną jest Wiktoria Korzeniewska z wydawnictwa Nasza Księgarnia. Cześć, Wiktoria.
2: Cześć.
1: Przechodząc obok stoiska, no nie mogłem się oprzeć. Zaprosiłem Wiktorię, będzie w jednym z programów literackich rozmowa o autorskich książkach Wiktorii, ale zobaczyłem tego tak dużo wszystkiego, że nie wiedziałem, za co się złapać. Powiedziałem, Wiktoria, może chociaż na chwilę zajrzysz do studia i opowiesz, co ciekawego nasza księgarnia przywiozła ze sobą na stoisko. No i Wiktoria powiedziała, dobrze, no to ja się bardzo cieszę i serdecznie cię witam. Ja przyznaję, że już Tatę w tarapatach wczoraj dostałem i zacząłem czytać i jest świetne. O Tacie w tarapatach spodziewajcie się, niedługo będzie więcej. Naprawdę świetna.
2: Tata w tarapatach bardzo wciąga. Tam nie można odłożyć tej książki, bo cały czas coś się dzieje, więc jak są dzieciaki, które nie do końca lubią czytać, to jest naprawdę bardzo dobry pomysł, żeby im podsunąć taką książkę, bo też tekst jest połączony z masą ilustracji, więc taki blok tekstu tam nie przeraża, bo go po prostu nie ma. I co chwilę coś się wydarza.
1: Tak, i na ilustracjach dzieje się też dużo, a tekst jest taki, że rzeczywiście kartka za kartką przewracamy. Głównym bohaterem jest autobus, tyle powiem. Ja się bardzo wzruszyłem, jeszcze taki autobus z mojego dzieciństwa, więc tym bardziej. Taki autosan, mogę wymienić jego nazwę, bo chyba nie produkuje się. No takich starych na pewno nie. I w tym autobusie żyje pewna rodzina. To jest ich mieszkanie, którym jeżdżą po świecie.
2: Tak, wyruszają do świata i to jest dobry pomysł na lekturę na wakacje też.
1: Ale teraz jakby dzieci będą mówiły, kupmy autobus, tato, mamo, kupmy autobus, chcemy tak zwiedzać świat. No i się zacznie.
2: Nie można się ograniczać. Kto wie, może ktoś odkryje swoją nową pasję.
1: Skoro można jeździć kamperem albo samochodem z przyczepą, no taki samochód z przyczepą w gruncie rzeczy jest tak samo długi jak autobus, taki mniejszy, więc dlaczego nie, prawda? Tylko prawo jazdy trzeba mieć specjalne na autobus.
2: Myślę, że da się załatwić.
1: Da się, to już państwo się postaracie, prawda? Jak wam zależy.
2: Ale jakby ktoś chciał jakby zobaczyć w ogóle, co na przykład w Polsce jest do odkrycia, to też mamy piękną nowość. Feluś i Gucio odkrywają Polskę. I dzieje się tu bardzo dużo, bo Feluś, nasz przedszkolak, wyrusza w przeróżne miejsca województwa i ja jako wielka fanka folkloru, w ogóle tradycji, bardzo dużo znalazłam w tej książce też dla siebie. Bo jest bardzo dużo o tradycjach, są na przykład dożynki, jest wspomniana na skupały, także serdecznie polecam tak od siebie.
1: No tak, bo często nam się wydaje, nie zabieramy dzieci na przykład do skansenów jakichś, prawda, dawnych, a że dzieci są za małe, że będą się nudziły. No jeżeli dostaną książkę jeszcze z ulubionymi bohaterami, Felusiem i Guciem i zobaczą, że a oni pojechali, wzięli udział w jakimś tam obrządku ludowym albo właśnie odwiedzili jakiś skansen dawnej wsi polskiej czy w jakieś muzeum, no to dzieci zaczną też chcieć. Umówmy się, dzieci lubią naśladować to, co robią bohaterowie i chcą też zobaczyć. I nasza tutaj rola, żeby im przekazać po prostu informacje, które będą jakby przystosowane do ich wieku. Wiadomo, że nie będziemy zasypywać ich datami, a że to już 1800 tam w którymś roku, bo dziecko się pewnie znudzi. Ale podstawowe informacje, tak. A dlaczego? Skąd się bierze masło? A kiedyś robili to w takim drewnianym tym i musieli tłuc takim tłuczkiem, albo kapustę kisili, deptali ją w takiej beczce, nie? To jest fascynujące. Nie znam dzieciaka, który by się tym nie zachwycił.
2: Też lepiej się zwiedza, jak się mniej więcej troszkę wie o tym i to jest zupełnie inne spojrzenie wtedy na to, co widzimy. Mhm. Widzimy to, co jest za tym. Ale też chciałabym, żebyśmy pamiętali, że jakby wakacje to jest bardzo dużo bodźców, dużo się dzieje i fajnie jest wieczorem się wyciszyć, więc ja zawsze rodziców zachęcam do wspólnego czytania przed snem. I teraz moim po prostu hitem jest Dobrze być twoją mamą. To jest książka Anny Jankowskiej z ilustracjami Emilii Dziubak. I to jest książka o tym, że mama, o relacji mamy z dzieckiem, ale też o tym, że mama czasami jest zmęczona. I pięknie się buduje, w ogóle ona zachęca do takich różnych rozmów z dzieckiem o całym dniu, o tym, co się wydarza w ciągu dnia, no bo wiadomo, że różne rzeczy się wydarzają, czasami powodujące śmiech, czasami powodujące płacz i u mamy, i u dziecka. To jest piękna, głęboka i bardzo ciepła opowieść o miłości.
1: O, bo ja myślę, że to chyba lepszej rekomendacji trudno byłoby wymyślić, bo rzeczywiście często mówimy, że książki dla dzieci o emocjach, o uczuciach, ale o relacjach też, prawda? Zwłaszcza te relacje przecież dzieci ciągle mają, a miłość jest tą najważniejszą.
2: No ja bardzo w ogóle doceniam takie książki, które tak zachęcają do różnych dyskusji. I na przykład wiem, że teraz zbliża się koniec roku szkolnego i nauczyciele też szukają dużo inspiracji do różnych nagród. I ja bardzo polecam książkę Opowieści o wartościach Zofii Staneckiej. I to są takie wartości, bardzo takie bardzo nam bliskie obecnie, bo na przykład tutaj będzie opowieść o tym, że sen jest ważny. W ogóle o odpoczynku będziemy rozmawiać.
1: No proszę, ja bym w pierwszym odruchu myślał, że od razu jakieś patriotyczne na przykład wartości, prawda? Albo moralne, no wielkie, etyczne. A wartością jest nasze zdrowie. My jesteśmy wartością. Jeżeli chcemy o nie dbać, pamiętajmy, żeby się dobrze wyspać, żeby regularnie zjeść. To też jest wartość. Zaskoczyłaś mnie. No
2: zdecydowanie
1: proszę.
2: Tam są też opowieści na przykład o ciekawości świata, o empatii i albo o hierarchii wartości.
1: Właśnie, bo jeszcze mamy wartości takie, że dla nas coś jest najważniejsze, ktoś może tego nie rozumieć, a my uważamy, że to jest najważniejsza rzecz na świecie. Czy na przykład niezależność, prawda? Żeby móc zachować własne zdanie, żyć w zgodzie ze sobą. I to dobrze, żeby dzieci też potrafiły, żeby ich nie tłamsić, nie dusić w sobie. Wiktoria, powiem ci, że naprawdę ciekawie to wygląda. Państwo, jeżeli chcecie, to oczywiście macie stoisko na targach i tak myślę, że większość słuchaczy pewnie na festiwal książki się wybiera, więc jak jesteście ciekawi więcej, to tam zresztą Wiktorię możecie spotkać, jej kolegów, koleżanki na pewno wam też więcej opowiedzą. Słuchaj, bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję bardzo i zapraszamy na stoisko. Polecimy, co tylko państwo potrzebują. Mhm.
1: A ja oczywiście, jak mówiłem, jeszcze z Wiktorią się spotkamy w jednej z audycji literackich, bo ma też swoje książki, ale o nich już innym razem. Na razie dzięki.
2: Dziękuję bardzo.

0: Wszystko o literaturze.
1: Razem ze mną w studiu jest pan Bogusław Tobiszowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dział promocji, szef działu promocji wydawnictwa Rebis. No ale wydawnictwo Rebis to, no powiem tak, ogromne spektrum nowości. Wiele osób, jak chodziłem po festiwalu książki, mówiło, jak w tym wszystkim się ogarnąć, jak w tym wszystkim jest się można połapać. Ja myślę, że przed panem też wcale niełatwiejsze wyzwanie, prawda? Bo Rebis wydaje naprawdę bardzo, bardzo różne rzeczy. Zazwyczaj jak się przyjeżdża na taki festiwal, to coś trzeba wybrać takiego, żeby zmieścić, żeby było dla każdego coś ciekawego, pokazać się z jak najlepszej strony. Na jakie tytuły postawiliście?
2: Na każdych targach, czy na każde targi, na które się wybieramy, przygotowuje się pewien rodzaj, tak jak pan wspomniał, nowych rzeczy. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na dwie, może trzy książki. Pierwsza to jest książka Piotra Zychowicza pod tytułem Polacy. To jest siódma książka z serii opowieści niepoprawnych politycznie, gdzie wydaliśmy już wcześniej tam książkę o Ukraińcach, o Niemcach, o Żydach, Żydzi 1, Żydzi 2, o aliantach. I teraz cały czas Piotr miał gdzieś tam w tył głowy, żeby napisać książkę o Polakach. Na razie to jest, tutaj już można na targach ją kupić przedpremierowo, ponieważ ona dopiero się 16 czerwca pojawi w wszystkich księgarniach. I to jest książka właśnie taka, która odmitologowizuje, odbrązawia nasze różne takie właśnie historyczne rzeczy. Tu jest właśnie książka, która w tej Piotr mówi o powstaniu warszawskim. Zresztą oczywiście to już Obłęd 44, to była ta książka główna o powstaniu. Natomiast tutaj mówi o tym, o różnych mitach właśnie powstania warszawskiego. Co by się stało, gdyby ono w ogóle nie wybuchło? Jakie jednostki po niemieckiej stronie w tym powstaniu warszawskim? Mnóstwo się mówi, że Ukraińcy brali udział w powstaniu warszawskim, co jest nieprawdą kompletną, ponieważ tak naprawdę była jedna czy dwie jednostki ukraińskie, które brały w tym udział, i to jeszcze wartownicze, więc żadni Ukraińcy nie tłumili powstania warszawskiego. To jest cały jeden wielki rozdział na ten temat. Kolejna rzecz to są na przykład Polacy w Wehrmachcie, Polacy w SS, to też są tematy, które takie troszeczkę dla naszej, niewygodne dla naszej historii, no ale takie rzeczy w tej historii miały miejsce, więc to o tym jest ta książka i myślę, że ona wywoła dosyć dużo zamętu w takich różnych tam historyczno-politycznych rozważaniach, więc a Piotr, który jest jednym z naszych wiodących autorów, no to potrafi też pisać, no jest wykształcony dziennikarzem, więc...
1: Tak,
2: więc
1: właśnie miałem mówić, że język ma naprawdę i warsztat wyśmienity.
2: On potrafi tak pisać, ja właśnie jak autorzy zagraniczni, Amerykanie, Anglicy, którzy o historia to nie są tylko suche fakty, które tam po 20 stronach już człowiek ma dosyć czytania i musi odłożyć. To jest po prostu książka, którą się czyta jak dobra literatura, nie wiem, sensacyjna, czy tak dalej.
1: No, a poza tym, jak się ma do tego po prostu taki zmysł poznawczy, chce się poznać, obejrzeć z każdej strony, bo myślę, że to, co go cechuje, to oglądanie z różnych stron, no to tak właśnie trzeba, bo łatwo jest wzywać do bicia się w piersi innych i pokazywać im błędy, trudniej robić to wobec samego siebie. I ja nawet uważam, że chociaż takie książki zawsze wywołują oczywiście kontrowersje i dyskusje, dobrze, bo gorzej, kiedy włącza się to wszystko rzeczywiście polityka, bo wtedy wiadomo, że działa się raczej jednostronnie. Akurat politycy są tą grupą, od której absolutnie nie oczekuję obiektywizmu i wznoszenia się ponad własną jakąś tam wizję i kierunek obrany, więc niespecjalnie też nawet się wydaje wtedy w jakiekolwiek dyskusję na temat. Natomiast rzeczywiście historycy, dziennikarze, publicyści, a nawet też pisarze, którzy robią naprawdę pogłębiony research do swoich powieści, widzę, że starają się. Stąd nic dziwnego, że pojawiają się postacie dwustronne. Małżeństwa mieszane, które były polsko-niemieckie czy polsko... To wszystko przecież było i bardzo często jeszcze jest. I to też jest opowiadanie historii, bardzo ważnej moim zdaniem historii, bo ideałów nie ma nigdzie. Zawsze są te ciemne karty i te jasne. I Zychowicz to robi moim zdaniem rzeczywiście świetnie.
2: Tak, bo Zazwyczaj jak w historii się teraz dyskutuje, to Polacy, my byliśmy zawsze kryształowi przecież, nie? Wszystko robiliśmy najlepiej, ale zawsze tam, nie wiem, bo mieliśmy kiepskie uzbrojenie, bo coś tam, bo ktoś, bo nas alianci, sojusznicy zawiedli, bo coś, zawsze coś, tak? A to tak to nie do końca jest. I właśnie w książkach Zychowicza właśnie to jest taka historia żywa, prawdziwa, bo historia to też nie jest tak, że my się czegoś nauczyliśmy 40 czy 50 lat temu i ta historia jest te 50 lat temu tak jak dzisiaj, bo ponieważ są nowe dokumenty, różne badania i tak dalej i to się często zmienia. Właśnie te różne mity, które narosły, już tutaj pomijając Piotra Zychowicza, na przykład mit bitwy pod Wizną, tak, czy tutaj bliżej w Opolu mit wieży spadochronowej, która w ogóle czegoś takiego nie miało miejsca w czasie wojny i różnych innych rzeczy, nie? I Piotr właśnie tak potrafi to napisać w ten sposób, że jest to właśnie do wszystkich bardzo przystępne i tą, jest ta żywa historia, gdzie pokazuje też nasze Polaków błędy. No nie, my nie zawsze i no nie jesteśmy kryształowi złoci i tacy, którzy byśmy tylko dostawać mogli medale.
1: Ale może będziemy za to lepsi i mądrzejsi, jak będziemy w ten sposób potrafili o sobie też czasami pomyśleć, bo na błędach podobno się uczymy, więc żeby się na nich uczyć, trzeba je znać.
2: Dokładnie tak.
1: Tak myślę jako puenta. Natomiast ja pozwoliłem sobie oczywiście jednym okiem, jak już jesteśmy przy tym wątku historycznym, wśród nowości, bogowie Polski, szamani, megality i zapomniane słowiańskie bóstwa Szymona Zdziebłowskiego. No wiemy, że zainteresowanie tą dawną historią słowiańszczyzny jest ogromne, ciągle niesłabnące, więc w razie czego i taka nowość też aktualnie
2: tak,
1: robi się.
2: To właśnie Szymon Zdziebłowski przysłał nam propozycję wysłania książki, wydania, przepraszam, książki. I Szymon Zdziebłowski jest dziennikarzem National Geographic, to aktualnie tam pracuje i zajmuje się właśnie taką archeologią i historią dawną, dawną, dawną, bym powiedział, tak? I Bogowie Polski to jest właśnie historia, która pokazuje, w co wierzono na naszych ziemiach, powiedzmy 7 tysięcy lat temu, gdzie nad Nilem w Egipcie budowano piramidy i o tym w jakiś sposób wiemy z przekazów i tak dalej, a co tu się działo u nas, po sąsiedzku można powiedzieć, te 7 tysięcy lat temu, w co wierzono, jakie budowano świątynie i to właśnie dużo w tej książce jest zdjęć różnych pokazujących różnego rodzaju kręgi, tak charakterystyczne dla tutaj słowiańskiej części, jakieś fundamenty, kamienie, różnego rodzaju też narzędzia, może naczynia i tak dalej, wszystko co jest wykopane, co zostało wykopane, no i to pokazuje właśnie jak nasi przodkowie właśnie te 7 tysięcy lat temu,
1: to prawda,
2: jak egzystowali, w co wierzyli, tak, bo to zawsze jest tak, że jak w archeologii się mówi, że są dwie rzeczy, tak, to jest pierwsze, to jest teraz dokładnie nie chcę tego skłamać, ale czy był ogień, tak, czyli był, a drugie jest, czy wierzono w coś, tak, są dwie rzeczy takie, gdzie rozpatrywane są, tak, czyli cokolwiek, czy wierzono w słońce, w księżyc, nie wiem, w drzewo, ale zawsze ta religia była od samego początku, tak, ludzie zawsze, wydaje mi się, że i tak jak też tutaj w książce jest, że no zawsze wierzyli w coś, co było ponad nimi, tak.
1: Także mnie, szczerze mówiąc, zachęcać nie trzeba, a jak mówię, wiem, że rzeczywiście zainteresowanie tym ciągle jest, więc na pewno macie coś nowego, oryginalnego i ciekawego. Przewinąłem sobie oczywiście rzeczy, bo moglibyśmy bez końca. Natomiast mówił pan o trzech i zastanawiałem się, jaka jest ta trzecia jeszcze książka.
2: Trzecią książkę taką, bo tu mówiliśmy o dwóch książkach historycznych, a chciałbym też coś bardziej komercyjnego też państwu powiedzieć, bo jest taka książka, jest taka pisarka, która się nazywa Carla Montero, jest to pisarka hiszpańska i przygoda nasza z Carlą sięga już chyba, nie wiem, 15 lat i pierwsza książka, którą wydaliśmy w Polsce, to była Szmaragdowa tablica. No i to było na fali takich różnych właśnie książek, jeszcze troszeczkę pokłosia podanie Brownie i tak dalej. No i tutaj właśnie ta Szmaragdowa tablica, ten tytułowa Szmaragdowa tablica, która tam i w tej książce właśnie jest o poszukiwaniu tego artefaktu, którym właśnie była Szmaragdowa Tablica. I akcja się dzieje też w czasie II wojny światowej, najpierw w Hiszpanii, tam są też wątki polskie, jest Poznań, gdzie tam bohaterowie w pewnym momencie docierają. No i tak znienacka okazało się, że my tej książki sprzedaliśmy przez te 15 lat bodaj ponad 80 tysięcy egzemplarzy. To jest no, dobrym wynikiem. I
1: w dzisiejszych czasach jest fantastyczny.
2: No i Karla stała się też taką autorką w miarę rozpoznawalną, a jest też taką pisarką, która pisze średnio, znaczy średnio jedną książkę na rok. I chciałem dzisiaj powiedzieć o jej najnowszej książce. To jest Dziewczyna z mgły i to jest książka, którą wydaliśmy 2 tygodnie temu. No też ona tutaj była na targach w Warszawie, targach książki, też różne pytania jej zadawano i było też pytanie, dlaczego ona nie pisze na przykład o książkach, które się dzieją współcześnie, tylko no mówi, że to ją pasjonuje, żeby historię umieszczać w czasach no, odległych o tyle tam 80, powiedzmy 100 lat, bo część się zazwyczaj jej książek dzieje podczas I wojny światowej, ewentualnie podczas II wojny światowej. I tak jest z Dziewczyną z mgły, to się z kolei akcja dzieje na wyspie Man i to jest przed wybuchem II wojny światowej i główną bohaterką jest dziewczyna, która no, zajmuje się tak wtedy dość męskim sportem czy zajęciem, ponieważ jest kierowcą wyścigowym. I jedzie na tę wyspę Man, ponieważ tam odbywają się wyścigi i ona bierze udział w tychże zawodach. No dziś byśmy powiedzieli Formuły 1 czy czegoś tego typu, tak? No i ona tam z tymi chłopami, którzy tam zdominowali te wyścigi, występuje jako jedna. No i sobie doskonale radzi, no ale oczywiście w tym wszystkim jest, tak jak u Carli Montero, jest tajemnica, jest oczywiście jakiś wątek romantyczny, ponieważ ona tam się zakochuje i tak dalej, jest też historia, no i to wszystko to jest, właśnie książki Carli Montero są takimi, my to nazywamy takimi czytadłami, które mają wszystko, co taka książka mieć powinna, tak? Czyli właśnie jak mówię, jest ten wątek historyczny, jest społeczny, jest ten romansowo
1: miłosny
2: nazwijmy tak, to, aha. Tak? No i taki właśnie obyczajowy, no i to jest no właśnie to jest to, co jest takie właśnie najlepsze do czytania.
1: A cóż uważam, że to jest akurat, to się od dłuższego czasu zaczyna podobać, bo to przerzucanie różnych pomostów, bo jak przypomnę sobie też wielki bestseller Krawcową z Madrytu, czy sięgniemy po Casablancę. No przecież czymżeż by ona była, pomimo tego sensacyjnego też wątku, bez tej miłosnej wielkiej sceny. No, oglądają i faceci, i kobiety, i to się czyta, bo jest to o wiele moim zdaniem bardziej żywe. I nie dziwię się też, że Montero lubi ten okres międzywojnia, pierwszej wojny, drugiej wojny, bo w czasach takich burzliwych, czasach przełomów, jesteśmy troszeczkę wrzucani i zmuszeni do innych zachowań. Nadal chcemy żyć, nadal chcemy kochać, a jednocześnie już stajemy się agentami, szpiegami, dzieje się jeden... I to są po prostu niezwykłe. Ja bym oczywiście wolał, żeby nie było takich rzeczy. Fajnie, że można o tym pisać dziś z perspektywy, oczywiście nie chciałbym, żeby absolutnie wróciły, więc lepiej pisać o tym okresie niż wieszczyć, jak niektóre, nową kolejną wojnę. Oczywiście wszystko, o czym rozmawialiście, możecie znaleźć też w internecie. Jak ktoś nie miał długopisu, nie zanotował, nie martwcie się, możecie wejść na stronę wydawnictwa Rebis i tam sobie zobaczycie też wcześniejsze książki, bo są wydawane dosyć na bieżąco, jeżeli chodzi o tę autorkę przez wydawnictwo Rebis. I bardzo, bardzo dziękuję. No, znowu mam tak, że będę miał dużo książek przy łóżku i zamiast ta kubka wstydu topnieć, to będzie tylko pęczniała. Przypomnę, że o tym wszystkim opowiadał Bogusław Tobiszowski, szef działu promocji wydawnictwa Rebis. Bardzo, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.

0: tylko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest pani Izabela Janiszewska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Uważni słuchacze mogą kojarzyć, że kiedyś już podczas Festiwalu Książki mieliśmy okazję z panią Izabelą rozmawiać. Wtedy pływała pani tym zbrodniczym statkiem po Odrze.
2: Tak.
1: Tym razem na festiwalu było tak już nie na statku, ale na normalnym...
2: Stacjonarnie.
1: Ale myślę, że jeżeli chodzi o to, w jakim miejscu można spotkać się z czytelniczkami, czytelnikami, opowiadać o książce, to ten statek jest fajny, ale w gruncie rzeczy każde miejsce jest dobre, bo to jest wszystko dla nich i kontakt z żywym człowiekiem, z czytelnikiem na pewno jest dla pani bardzo ważny.
2: Jest fantastyczny. Ja w ogóle w drodze tutaj do pana, do radia, spotkałam jedną ze swoich czytelniczek. Chwilkę porozmawiałyśmy, zrobiłyśmy zdjęcia, więc naprawdę czytelnicy czyhają w Opolu, wszędzie na swoich ulubionych

0: wcześniejszych, bo rozmawialiśmy o nich. I tutaj odsyłam, bo podcast i ta nasza poprzednia rozmowa jest cały czas dostępna na stronie Radia Opole, więc jeżeli jesteście ciekawi, ktoś wtedy nie słuchał, a chciałby, to odsyłam, tam możecie tej rozmowy posłuchać. Natomiast my dzisiejsze nasze spotkanie poświęcimy książce najnowszej, Zamknięte w lodzie. Tu jest też taka adnotacja pod tytułem Pamięć może być groźniejsza niż zbrodnia. Mm. Przyznaję, że wydawało mi się, że zbrodnia jest najgroźniejsza. Ona może wynikać oczywiście z tego, że nosimy w sobie coś w pamięci i tutaj, i tutaj ten zbrodniczy element pamięci. I mało tego, że tylko pamiętamy, to nas narasta, budujemy wokół tego. Tak to widzę i dobrym tropem idę.
1: Tak, no myślę, że to, co przechowujemy w pamięci, zwłaszcza kiedy na przykład przykleimy się do jakiegoś trudnego wspomnienia, czegoś, co budzi w nas silne emocje powodujące na przykład dużą frustrację, duże napięcie, narastający gniew, to ta pamięć i pielęgnowanie w pamięci na przykład doznanych krzywd no, powoduje pewnego dnia najpewniej coś strasznego.
0: No właśnie, no chyba, że pamiętamy o czymś bardzo, bardzo dobrym i miłym, ale to też może być...
1: Tak róbmy,
0: ale to też może być pułapka, bo na przykład zdarzyło nam się coś bardzo miłego. Poznaliśmy kogoś na wakacjach, niedługo wakacje, miłość, no ale niestety po wakacjach się skończyło. Jeżeli nosimy w sobie teoretycznie dobre wspomnienie wspaniałych przeżyć, ale z drugiej strony też straty, bo ona nie jest, to może się okazać, że za parę lat takiego jątrzenia w sobie i buzowania będziemy bohaterem książki i dopuścimy się zbrodni niestety na tej osobie. Więc...
1: Myślę, że jeżeli nosimy w sobie różne wspomnienia, ale też nie balsamujemy ich, to wtedy jesteśmy takim człowiekiem kompletnym, który może w życiu iść dalej. Ale jeżeli na przykład skupiamy się tylko na tych dobrych, a udajemy, że tych złych nie było, to też nie jest zdrowe tak naprawdę i to też może doprowadzić do bardzo poważnych komplikacji.
0: O, to prawda. Ale przechodząc tak już bezpośrednio do książki, ja przyznaję, że ogromnie mnie fascynuje technika kryminalistyczna, a tutaj mówię to, co jest na okładce, więc absolutnie nie zepsujemy Państwu lektury, że zdradzimy coś i nagle po co mi to powiedzieliście i teraz jak mam czytać, nie będę miał radochy. Nie, tego szczęśliwie unikniemy, ale Anita Bauer, ambitna do tego jeszcze, podkreślona.
1: Zdecydowanie.
0: Podobnie jak autorka.
1: No tak, z pewnością tak jest.
0: Z pewnością, tak. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo uważam, że pisze pani bardzo dobrą literaturę, technicznie również, językowo, stylistycznie. To jest wcale nie takie oczywiste i nie takie częste. Bohaterka jest technikiem nie od języka, ale od kryminalistyki, chociaż bardzo często badamy też język, bo ktoś pisze, mam jakieś listy, zapiski, jesteśmy w stanie rozpoznać. Ktoś się niby ukrywa, jakieś anonimy, ale dobry technik będzie w stanie zorientować się, czy to mogła pisać ta sama osoba, czy nie ta sama osoba. Wcale nie tylko po charakterze pisma.
1: To prawda, zdecydowanie tak. Anita rzeczywiście jest młodą policjantką, która dotychczas służyła w Wydziale Prewencji, ale technika kryminalistyki, czyli tak zwane ujawnianie i zabezpieczanie śladów, było tym, o czym od dawna marzyła, że chciałaby się tym zajmować. Zapewne kojarzycie Państwo i Pan te postaci z filmów, seriali, które się pojawiają w takich białych kombinezonach, najczęściej mają ze sobą walizki, w walizkach pełno sprzętu do ujawniania na przykład odbitek palców, do zabezpieczania włosów, jakichś znalezionych przedmiotów. I właśnie te postaci w filmach pojawiają się zwykle na moment. Nie są nigdy jakoś super ważnymi postaciami. W filmach, serialach i często w książkach też najważniejsi są ci, którzy prowadzą śledztwo, czyli jakiś komisarz, aspiranci, prokurator. A ci technicy są trochę tacy pomijani. A okazuje się, że ten moment, kiedy śledczy, technicy przyjeżdżają na miejsce zbrodni, to zabezpieczenie, ujawnienie i zabezpieczenie śladów jest najważniejszą rzeczą w śledztwie, bo jeżeli ktoś nie zrobi tego dobrze, jeżeli miejsce zdarzenia nie zostanie dobrze zabezpieczone, albo coś zostanie pominięte, coś zadeptane, coś zniszczone, pobrudzone, w fachowym języku nazywa się to kontaminacją, że się mieszają te różne na przykład DNA różnych osób, że można to zniszczyć, pomieszać, że później jest to nie do identyfikacji, to w ten sposób można nigdy nie rozwiązać sprawy, jeżeli wkradnie się tam błąd ludzki. Z tego względu ci technicy, którzy wchodzą tam jako pierwsi, właśnie w tych kombinezonach z walizkami, często w goglach ochronnych, maseczkach, oni są tak naprawdę najważniejsi, bo oni wchodzą tam pierwsi i na podstawie tego, co tam zobaczą,

0: i co zdecydują się zabezpieczyć, zachować do dalszych badań, są w stanie odtworzyć przebieg zdarzeń, które w tamtym miejscu się wydarzyły. Mówi się o tym, że wszystkie przedmioty na miejscu zbrodni opowiadają historię tego, co tam się stało, że są to tacy niemi świadkowie, którzy tam byli, wszystko widzieli i wszystko są w stanie powiedzieć, ale trzeba umieć je czytać. I tylko technicy kryminalistyki potrafią najlepiej czytać te ślady. I dopiero dzięki ich pracy ten słynny serialowy, filmowy komisarz może wyciągać jakieś wnioski, bo jeżeli oni źle wykonają swoją pracę, to później to jest taki łańcuch przyczynowo-skutkowy i może się to śledztwo skończyć bardzo źle.
1: Ja powiem pani, że tak mnie pani w tej chwili ujęła, dawno się tak nie wzruszałem. Najczęściej wzruszamy się w przypadku książek o miłości, romantycznych historiach, a ja wzruszyłem się teraz, bo absolutnie się zgadzam. To nawet powiem tyle, nie dość, że oni są pokazywani bardzo często na chwilę, to jeszcze ci wszyscy komisarze i inni bardzo często ich poganiają, pouczają, nawet tak troszeczkę...
0: Połajają.
1: Aha, takie, zróbcie to, ty tu, weźcie jeszcze to. Tak jakby oni nie wiedzieli, co mają robić. I to, przyznaję, ten element, który mnie, zwłaszcza w filmach, najbardziej denerwuje. Naprawdę technicy kryminalistyki, jak wchodzą na miejsce zbrodni, oni nie wiedzą, co mają robić, oni tam wymiotą wszystko. Wszystko, jeżeli oczywiście rzetelnie i sumiennie podchodzą do swojej pracy. Bo dla nich to jest tak jak dla archeologa. I zobaczcie państwo, mówimy często, że oto archeolodzy znaleźliśmy jakieś stanowisko, prawda? I tam kilka łupków, jakichś odłamków, a oni nagle mówią, tu była osada, prawdopodobnie tym się odżywiali.
0: Tak, bo oni mają wiedzę, która pozwala im to zrozumieć i zobaczyć.
1: I ktoś taki nagle może stać się wyjątkowym bohaterem, kimś niezwykłym. Oczywiście i tak ubieramy go w kapelusz, dajmy mu bicz i wysyłamy gdzieś, żeby jeszcze go poganiali dzicy gdzieś po dżungli, żeby był takim Indianą Jonesem. Ale to nas fascynuje. Jesteśmy pełni zachwytu. Natomiast rzeczywiście technikom kryminalistycznym jakoś tak poświęca się mniej uwagi. Tacy ludzie od czarnej roboty. To jest absolutną nieprawdą.
0: Myślę, że warto tutaj dodać też to, że ten moment, kiedy właśnie służby przyjeżdżają na miejsce zdarzenia, nazywa się oględzinami. Właśnie ten, kiedy bada się, szuka się tych śladów i stara się ustalić, co właściwie się tam wydarzyło. Takie oględziny miejsca zbrodni najczęściej robi się tylko raz. Właśnie jeżeli się wykona je źle, to potem są poważne kłopoty. I co ciekawe, na tym miejscu zdarzenia to właśnie technicy najczęściej dyktują będącym tam policjantom tak zwane protokoły oględzin. Czyli to technik mówi, co zapisujemy, co będzie w tym dokumencie, czyli opisuje to wszystko, co się tam wydarzyło. A policjant, który tam przyjeżdża, najczęściej notuje to wszystko, co mówi mu technik, więc ci technicy są niezwykle ważni, ale ich rola w życiu kończy się właśnie na etapie zbierania, zabezpieczania śladów, a później już przejmuje to ktoś inny.
1: Mhm. Ale być może w książce pani Izy jest inaczej. Czy tak rzeczywiście jest? O tym jeszcze będziemy rozmawiali za chwilę, w drugiej już godzinie programu, bo pierwsza godzina audycji dobiega końca, ale zostańcie z nami, bo za chwilę po wiadomościach do was wrócimy i już zobaczymy, jak to wygląda w przypadku Anity Bauer, bohaterki książki pani Izy.

0: na FM, w internecie i w systemie DAB plus Radio Pole. Jest godzina 17, czas na wiadomości. Wciąż zablokowana czwórka w kierunku na Katowice. W wiadomościach także politycy o decyzji prezydenta, to w sprawie ustawy o zakazie patostreamingu. Powiemy również o festiwalu książki w Opolu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Ponownie zaczynamy od dróg. Do dachowania samochodu osobowego doszło około godziny 15.45 na autostradzie A4 w kierunku na Katowice. To na wysokości miejscowości Zimna Wódka w powiecie strzeleckim między węzłami Kędzierzyn-Koźla Strzelce Opolskie. Do zdarzenia zadysponowano śmigłowiec LPR. Nitka na Katowice jest zablokowana. Na czas lądowania śmigłowca był zamknięty także drugi pas na Wrocław, który już jest teraz przejezdny, ale jest tam jeszcze spowolnienie ruchu. Czy prezydent podpisze, czy zawetuje ustawę o zakazie patostreamingu? Sejm przyjął przepisy o tej sprawie w czwartek, a posłowie podczas głosowania byli niemal jednogłośni. Przyjęte przez Sejm przepisy zakładają wprowadzenie kary za publikowanie w sieci lub transmitowanie patotreści, a więc materiałów wulgarnych, obscenicznych lub brutalnych.
2: Przeciwna przepisom o patostreamingu jest Konfederacja, która będzie apelować do Karola Nawrockiego o weto, mówi poseł tego ugrupowania Michał Wawer.
3: Ustawa, która obok słusznej walki z procederem patostreamingu, no niestety nie daje gwarancji bezpieczeństwa wolności słowa w internecie.
2: Ostrożnie w tej sprawie wypowiada się europoseł PiS Tobiasz Bochański.
4: Jeżeli nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich patusów, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
2: Poseł Lewicy Andrzej Szejna podkreśla, że weto prezydenta byłoby przykładem działania wbrew interesowi szczególnie najmłodszych obywateli.
5: Byłby to przykład naprawdę daleko posuniętego braku wrażliwości i wyobraźni.
6: Każda ustawa, mam takie wrażenie, że ona jest oglądana przez urzędników prezydenta i szukane są preteksty do tego, żeby ją zawetować.
2: Dopowiada senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, wyrażając nadzieję, że prezydent nie będzie miał wątpliwości w tej sprawie.
0: A był to materiał Agaty Król.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Dzisiaj ostatni dzień Festiwalu Książki. Za nami seria spotkań z pisarzami i prezentacje wydawnictw. Odwiedzający mogą zapoznać się z propozycjami 150 wystawców. Autor Piotr Zychowicz szczególnie wyróżnił opolską publiczność, bowiem jego najnowsza książka zatytułowana Polacy będzie miała w Opolu prapremierę, mówi Bogusław Tobiszowski z domu wydawniczego Rebis.
7: To jest siódma książka z serii opowieści niepoprawnych politycznie i można na targach ją kupić przedpremierowo, ponieważ ona dopiero się 16 czerwca pojawi w wszystkich księgarniach i to jest książka właśnie taka, która odbrązawia nasze różne takie właśnie historyczne rzeczy.
0: Spotkanie autorskie i wydarzenia towarzyszące zakończą się, tak jak cała oficjalna część festiwalu, o godzinie 18, natomiast o 20 na scenie głównej odbędzie się darmowy koncert Katarzyny Nosowskiej i to on zakończy całe wydarzenie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przewrócona żaglówka czy łódź to spore wyzwanie dla wodnych ratowników. Aby jak najwierniej odzwierciedlić zagrożenie na jeziorze Dużym w Turawie, zorganizowano dzisiaj szkolenie, jak postawić wywróconą jednostkę wodną i ratować ludzi. Takie zajęcia to kolejna odsłona współpracy między WOPR-em a Jachtklubem Opolskim. Dodatkowo sprawę skomplikowała dzisiejsza pogoda, czyli dość mocny wiatr i wysokie fale. Dla ratowników to dobra pomoc, aby robić to na żywo, mówi Arkadiusz Chnyluch z Jachtklubu Opolskiego.
8: Warunki dzisiaj są takie sztormowe. Wiatr porywa nawet do 6 skali Beauforta. Fala dochodząca do metra, więc było ciężko. Przewracaliśmy momenty, przewracaliśmy katamarany, przewracaliśmy lasery, żeby ratownicy uczyli się, jak stawiać, jak pomagać, żeby też nie zepsuć. To nie są tanie rzeczy.
9: No bardzo fajnie, że WOPR sam chce się nauczyć tego, jak te łódki stawiać. Dużo łatwiej potem taką łódkę postawić, jeśli WOPR-owcy wiedzą, co mają zrobić, jak mają pomóc żeglarzom.
0: Dodaje sternik Grzegorz Mandela. Więcej na ten temat w jutrzejszym programie Reporterski Obraz Dnia po godzinie 14. I jeszcze króciutko sport. Podwójny triumf Polaków w najważniejszym wyścigu długodystansowym na świecie, 24 Le Mans. Turbopiekarze. Polski zespół Inter Europol Competition zajmuje pierwsze i drugie miejsce w klasyfikacji LMP2. To już trzecie zwycięstwo turbopiekarzy w Le Mans.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A za oknami coraz chłodniej, 15 stopni, ciśnienie nieco w górę, 1010 hektopaskali. W regionie zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, lokalnie możliwe przelotne opady deszczu, możliwe burze, może też silnie powiać w porywach do 65 km na godzinę. W nocy pochmurno z przejaśnieniami, zanikające burze i temperatury minimalne od 10 do 11 stopni. Także możemy się spodziewać okresami silnych porywów. Jutro w dzień od 16 do 18 stopni. No, będą też przelotne opady deszczu niestety i wiatr w porywach do 55 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
10: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
11: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
12: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
13: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
14: Ty też możesz nam pomóc.
13: Towarzystwo J. Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
15: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
13: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
16: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
17: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
16: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
17: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
16: Bądźcie z nami, razem możemy więcej.
18: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
19: czują się bezpieczne i kochane.
20: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
21: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
22: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
19: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
23: Razem możemy zmienić świat.
24: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
18: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
1: Reklama społeczna.

0: Wszystko o literaturze.
1: Minęła godzina 17, rozpoczynamy drugą godzinę audycji Wszystko o literaturze i przypomnę, że razem ze mną w studiu jest nadal pani Izabela Janiszewska. Rozmawiamy o najnowszej książce, która ma tytuł Zamknięte w lodzie, której bohaterką jest Anita Bauer. Oczywiście nie jedyną. Ona jest tą taką najważniejszą, do której czujemy ogromną sympatię. Ja poczułem, bo jest technik kryminalistyczną i rozmawialiśmy wcześniej o tym, jak niedocenieni są technicy, zwłaszcza przez innych i jako bohaterowie. Ja się bardzo ucieszyłem i tutaj już, jak ktoś słuchał w poprzedniej godzinie, wiedza pani na temat tej techniki kryminalistycznej jest ogromna, ale nie będą pewnie państwo zaskoczeni. Pani po prostu poznała wielu, ich naprawdę rozmawiała. To nie jest tak, że to jest tylko z internetu wiedza.
2: Zgadza się absolutnie. Miałam taką okazję, żeby rozmawiać aż z 4 różnymi technikami kryminalistyki. 2 osoby to były kobiety, 2 osoby to byli mężczyźni, więc mogłam też poznać, jak wygląda ta praca w zależności od płci. I na przykład dzięki temu dowiedziałam się, że kobiety, które są technikami kryminalistyki, nigdy nie chcą być nazywane techniczkami, bo chodzi o to, że jest to zawód bardzo zmaskulinizowany i w związku z tym czułyby, że są w jakiś sposób umniejszane ich role, gdyby były nazywane techniczkami. I wszyscy mnie upominali właśnie, mężczyźni zresztą też, mówili, że zawsze technik, nigdy techniczka. I dzięki tym osobom dowiedziałam się naprawdę dużo bardzo ciekawych rzeczy. Oglądałam też dużo zdjęć z miejsc zdarzenia, dużo fotografii, które mi podsyłali i mogłam niejako trochę znaleźć się tam też w tych sytuacjach, w których oni bywali. Udało mi się nawet też dokonać takiego małego odkrycia na temat zabezpieczania śladów i ujawniania pewnych substancji toksycznych we krwi, że da się to zrobić nawet po kilkunastu dniach, jeżeli na przykład krew została zamrożona od razu po dokonaniu zbrodni, więc były to naprawdę bardzo owocne, ciekawe spotkania, w których i ja się dużo uczyłam, ale także myślę, że moi konsultanci dowiadywali się trochę ode mnie. Dzisiaj bardzo popularne jest to, żeby korzystać z internetu w poszukiwaniu informacji ze sztucznej inteligencji chociażby. A ja jestem w tym aspekcie totalnie staromodna. Nie używam sztucznej inteligencji właściwie wcale, może w jakimś 1% niekiedy do czegoś. Natomiast bardzo boję się tego, że korzystając ze sztucznej inteligencji napiszę coś, co w ogóle nie ma związku z życiem, coś, co będzie skomponowane z informacji gdzieś tam widniejących w internecie. W związku z tym ufam i bazuję na ekspertach, na ludziach, którzy naprawdę żyją tym, o czym ja chcę napisać, znają ten zawód od podszewki i to właśnie dlatego z nimi rozmawiam, z nimi się spotykam i od nich czerpię wiedzę.
1: I ja nie liczyłem absolutnie na inną odpowiedź w pani przypadku, bo zacząłem naszą rozmowę od pochwał, jeżeli chodzi o warsztat, research, także język, no i tutaj jest tego dowód i ja się wcale nie dziwię, bo wiadomo, że internet zasysa wszystko, informacje prawdziwe, nieprawdziwe, bo jak mam pytać po to, żeby później jeszcze sprawdzać, to jest bez sensu, lepiej od razu udać się do źródła, a w tym przypadku technika najnowsza jest naprawdę nieobliczalna. Bardzo mnie zaintrygowało, że to oni też byli w stanie od pani się czegoś czasami dowiedzieć, ale to może wynikać z bardzo prostej rzeczy, bo w takim konstruowaniu powieści, która jest powieścią z jednej strony kryminalną, ale też psychologiczną, bo mamy tutaj kwestię pamięci i traumy, stąd drugim bohaterem jest Maciej Wajda, doświadczony psychotraumatolog, bo jak ktoś się tym bardzo interesuje, to wiemy, że psycholog, psychiatra to jest dzisiaj absolutnie niewystarczające. Są bardzo duże specjalizacje i tutaj rzeczywiście psychotraumatolog będzie w stanie bardzo dużo pomóc na pewno, jeżeli chodzi o rozwikłanie zagadki, bo ona dotyczy też kwestii i współczesnych, ale też przeszłości, tego co prawdopodobnie zbrodniarz lub zbrodniarka, nie powiemy, nosi w głowie, czyli chcemy i potrzebujemy zrozumieć też motywy, bo ta współpraca jest o tyle ważna, że jeżeli chodzi o takiego technika, no to on zbada nam ślady, przebieg prawdopodobny, czyli najczęściej zresztą ci detektywi chcą tylko wiedzieć, kiedy umarł, czy to było o północy, czy o pierwszej. I mamy też takie wrażenie mylne, jakby ta praca tych techników miała się sprowadzić tylko do tego, żeby ustalić, czy krew jest zwierzęca, czy nie zwierzęca, prawda, czy są jakieś odciski i czy to są odciski książki ofiary, a może ten, grzebanie pod paznokciami wśród jeszcze jest bardzo popularne.
2: Czy są tak jakieś, zwane wyskrobiny.
1: Wyskrobiny, tak. I właściwie koniec, koniec pracy. No nie jest to taka prosta sprawa, ale drugą, żeby rozwiązać też zagadkę, kiedy śladów na przykład wprost nie ma i nie wskazują nam na sprawcę bądź sprawczynię, jest właśnie psycholog. Ktoś, kto albo jest profilerem, albo właśnie psychotraumatologiem, tak jak w tym przypadku. Właśnie zaintrygowało mnie. Dlaczego nie klasycznie, jak zazwyczaj, profiler czy profilerka, ale psychotraumatolog?
2: Maciej Wajda jest psychologiem specjalizacji szczególnej, ponieważ on pracuje z osobami, które doświadczyły amnezji i prowadzi z nimi terapię, która pomaga tym osobom dotrzeć do wypartych wspomnień. To mogą być prozaiczne rzeczy od sytuacji takiej, że na przykład ktoś doświadczył wypadku samochodowego, w którym zginął ktoś bliski i w wyniku bardzo silnego stresu nie pamięta szczegółów tego zdarzenia. Na przykład nie pamięta, co się zdarzyło w ostatnich chwilach. Jego psychika broni go przed tym trudnym, ciężkim doświadczeniem i niejako zasłania części tego zdarzenia, żeby ten człowiek nie musiał tego non-stop odtwarzać, przeżywać i zadręczać się tym. I właśnie terapię z takimi osobami prowadzą najczęściej psychotraumatolodzy, którzy łączą w sobie psychologię i pracę z traumą i pomagają takiej osobie w bezpiecznych okolicznościach, w bezpiecznym środowisku dotrzeć do tego, co trudne, potem zintegrować to i nauczyć się żyć z tą wiedzą o tym, co jest bardzo, no myślę, że takie druzgocące tak naprawdę człowieka. A z drugiej strony jest tak, ktoś mógłby powiedzieć, ale czemu nie można tego zostawić w niewiedzy i po co w ogóle to odkrywać? No niestety nie można, bo takie upychanie pod dywan, jak sobie Państwo wyobrażą, powoduje, że robi się na tym dywanie pewnego dnia takie małe wybrzuszenie, bo coś tam pod spodem jest. No i jak coś mamy pod dywanem, to można to latami omijać, udawać, że tego nie ma, ale czasami się pewnie o to potkniemy trochę, a pewnego dnia potkniemy się o to tak bardzo, że możemy się przewrócić i mocno zderzyć z podłogą, a jednocześnie z rzeczywistością, więc upychanie pod dywan nie sprawia, że rzeczy znikają, one cały czas tam są. I Maciej Wajda jest właśnie takim bohaterem, który pracuje z osobami doświadczającymi amnezji. I pewnego wieczoru, myślę, że odrobinkę mogę tutaj uchylić Państwu, rąbka tajemnicy, pewnego wieczoru przychodzi do niego młody mężczyzna, który mówi, że nie pamięta 2 tygodni swojego życia, że jechał samochodem, a potem nagle ocknął się w jakimś barze, jedząc schabowego i nie rozumiał, gdzie się podziały 2 tygodnie jego życia, a później okazało się, że znalazł pewne artefakty świadczące o tym, że mógł zrobić coś bardzo złego. I na tym poprzestamy.
1: Aha, to prawda, ale ja powiem, że od razu też zacząłem takie myślenie, że taka praca z odzyskaniem wspomnień może dotyczyć także sprawcy. My nie powiemy, czy tak jest w książce akurat pani Izy, ale wyobraziłem sobie taką sytuację, że ktoś, nawet zbrodniarz, jeżeli to była zbrodnia w afekcie, prawda, tak bardzo mocno to na nim wywarło wrażenie, że tego nie pamięta i pytają go, przesłuchują, a on nic. I ktoś powie, a po prostu się wypiera, no bo jest sprawcą. A on naprawdę może nie pamiętać. Mało tego, to może dotyczyć świadka. Najczęściej mieliśmy takie przypadki, że w przypadku świadków dziecięcych, prawda, tak było. Był zresztą słynny też film, adaptacja właśnie z dzieciakiem, który detektyw pomalutku próbował, rozmawiał, tak żeby on spróbował sobie przypomnieć. To oczywiście było w przypadku dziecka też o tyle przerażające, że no raczej nie zależy nam na tym, żeby dziecko zapomniało. Ale tu jak pani powiedziała, to nie jest tak, że ono w ogóle nie pamięta, bo to tkwi pod jego dywanem.
2: Tak.
1: I jeszcze jak się wykopyrtniemy i upadniemy na dywan pół biedy, ale w kryminałach często wiemy, że najczęściej przewracając się w takich sytuacjach, uderzamy jeszcze o kant stolika i giniemy na miejscu. To też często. Czy został popchnięty, czy się sam po prostu przewrócił, bo miał coś pod dywanem. Ale powiem, że mnóstwo wątków. Pani Izabelo, ja powiem tak, bo książka jest zupełnie nowa, ale jest też, dowiedziałem się, pierwszym tomem, czyli rozumiem, że pani tak się wciągnęła, tworząc postacie Anity Bauer i Macieja Wajdy, że nie chciała ich pani zostawić tylko w jednej książce.
2: Ja w sumie napisałam 11 książek. 3 z nich były serią. Serią, która była uwielbiana przez czytelników. To były książki Wrzask, Histeria, Amok. I przez długi czas pisałam takie historie jednotomowe, ale czytelnicy nieustannie prosili o to, żeby jeszcze może jakąś serię stworzyć, że oni chcieliby się tak przywiązać do jakichś bohaterów. I pomyślałam sobie, że możemy spróbować to zrobić. I kiedy pisałam książkę Zamknięte w lodzie, tworząc Macieja i Anitę, stworzyłam tę historię w taki sposób, że ona mogłaby być historią jednorazową i właściwie skończyć się na tej, ale zostawiłam też otwarte drzwiczki do tego, by ewentualnie kontynuować tę historię i nawet taką jedną malutką tajemnicę na końcu wrzuciłam, żeby czytelnicy powiedzieli, ale jak to? A co z tym się stało? I właśnie te tajemnice wyjaśnią w drugim tomie, który jest już niemalże napisany i mam nadzieję, że ukaże się jeszcze w tym roku jesienią.
1: A ja mam nadzieję, że wtedy się oczywiście również spotkamy. Niezwykle urokliwe mówiłem o języku, o pani też językowej, literackiej erudycji. Chwalę, bo mogę, pani nie wypada. Ale już motto, cytat otwierający książkę. Czego byście państwo mogli się spodziewać? Najpierw wam przeczytam, a potem powiem, kto to napisał. Jeżeli taki proszek wpadł komu do oka, to człowiek ten wszystko już widział zmienione i nie mógł dostrzec koło siebie nic dobrego, nic pięknego. Za to najgorsze rzeczy widział jasno i wyraźnie, więc wszystko złem było dla niego. Gorzej jeszcze, jeżeli okruszyna lustra wpadła komu do serca. Nieszczęśliwy tracił uczucie. Serce jego stawało się kawałkiem lodu. Nikogo kochać nie mógł. Wszyscy byli dla niego obcy, obojętni. To jest piękne motto, które łączy i tego psychotraumatologa, i panią technik. Mm. Mamy te dwa światy, które się spotykały. Fizyczny prawdziwy odłamek, który uszkadza nam narząd wzroku, zaburza widzenie, jasność i rozumienie. No i ten drugi, który może wbić się w serce. A to, drodzy państwo, Królowa Śniegu była Andersena.
2: Tak, myślę, że to piękna baśń, która też tak metaforycznie oddaje to, o czym ja w tej książce piszę, o tym, że pewne zdarzenia w życiu ludzi mogą spowodować, że właśnie w ich serce uderza taki odłamek i choć jest maleńki i niewidoczny i właściwie ten ktoś wydaje się, że może funkcjonować normalnie, to ten odłamek tam tkwi i cały czas uwiera i boli i nie da się z tym tak normalnie żyć. No i pewnego dnia to musi przynieść swoje konsekwencje. To też opowieść o tym, że czasami, żeby przetrwać, serca niektórych ludzi muszą zamienić się w lód po to, by ci ludzie od bólu, od cierpienia, od strasznych rzeczy, których doświadczyli, nie umarli, tylko by mogli żyć dalej. To czasem muszą się tym lodem otoczyć, by przetrwać.
1: No i myślę, że tą przepiękną puentą zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Zamknięte w lodzie. To zamknięte to teraz też może być właśnie co? Pamięć, wspomnienia, ludzie, osoby. Ładnie, fajnie, że nie zamknięta albo zamknięte, tylko zamknięte. Podoba mi się bardzo ten tytuł. To jest tytuł oczywiście książki pani Izabeli Janiszewskiej, która była moją i waszą gościnią. Pani Izo, bardzo się cieszę. Dziękuję za przyjście do studia. Życzę i czekam też już na kolejny tom i mam nadzieję, że do zobaczenia.
2: Najpiękniej dziękuję.

0: Wszystko o literaturze.
1: Razem ze mną w studio jest Renata Adamska-Garbowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Dziś jako poetka, chociaż nie tylko wiersze pisujesz, jak zdążyłem sobie posprawdzać. Jest ten dorobek dużo, dużo większy.
2: No to prawda, troszeczkę tak po różnych płaszczyznach kultury się ślizgam, że tak powiem, ale skupiam się na pisaniu.
1: No, właściwie dziś bardzo często, jak popatrzymy na gatunki literackie, to bardzo często one się zacierają. Czasami mamy prozy poetyckie, czasami wręcz esej to przypomina, tak. Więc pojęcie poezji jest coraz szersze, ale to wynika z tego, że nie ma powodu, żeby się ograniczać. Po prostu każdy stara się pisać tak, jak czuje, jak potrzebuje, jak mu się też w głowie układa. Do tego pewnie dojdziemy, co dla ciebie jest takie ważne, czy umysł, logika, serce, emocje, to nie wszystko.
2: No pewnie wszystko jego po trochu, natomiast no, poezja nie istnieje bez emocji, tak? To jest to, co napędza poezję, co jest prawdziwe w poezji. Jeśli nie będzie emocji, to właściwie poezja nie istnieje. A są osoby, które bardzo mocno pracują nad warsztatem słowa i to jest jak najbardziej potrzebne. Natomiast jeśli w tym tekście nie będzie emocji, no to właściwie nie mamy wiersza, nie mamy poezji.
1: No to prawda, chyba że ktoś trudni się wierszowaną publicystyką, bo to się czasami zdarza, ale jakoś tak zdarza mi się też omijać. Nie przemawia do mnie, szczerze mówiąc.
2: Dlatego, że tam nie ma prawdy.
1: No właśnie, to jest wykalkulowane, to
2: tak,
1: jest właśnie taka,
2: tak.
1: od poezji oczekuję jednak właśnie bardziej emocji i uczuć,
2: dokładnie.
1: I dotykania czułych miejsc. Często takich, o których chciałbym nie myśleć nawet.
2: No, to właśnie o to chodzi w poezji, że wchodzi głębiej, tam gdzie my zaglądamy bardzo rzadko, unikamy tych miejsc, no i a poezja ich dotyka, poezja nas zmusza do tego, żebyśmy tam powędrowali.
1: Aha. No i oczywiście za chwilę się o tym, drodzy Państwo, przekonacie, do tego, że jak to bywa w przypadku moich spotkań poetyckich z poetkami i poetami, jest tak, że tutaj wiersze muszą zabrzmieć, żeby Wam też było łatwiej wiedzieć, o czym rozmawiamy, to jest raz, a dwa, że akurat o ile o prozie można opowiedzieć tak, że Was zachęcimy do czytania, nawet bez specjalnego cytowania. W przypadku poezji jest to moim zdaniem niemożliwe, bo nie będziecie widzieli, jaka to poezja naprawdę jest, jaki jest język, dykcja. I myślę, że jeżeli chodzi o to, co powiedziałem, to będzie miło, jeżeli zgodzisz się, Renato, przeczytać na razie jeden wiersz, ale nie będzie to jedyny wiersz dzisiaj, powiem.
2: Dobrze. Otulenie. Rozmawiałam z tchnieniem. Było cierpliwe i wyrozumiałe. Nie oceniało, nie ferowało wyroków. Było najczystszą formą bez formy. Czuję jeszcze ciepło spotkania, przenikające wszystkie członki. Chciałoby się chłonąć ten bezmiar, by zebrać okruchy dla siebie, utopić w nim tkwiące głęboko całe bezeceństwo. Czasem trzeba odpuścić, by uwolnić palec, którego kurczowo chcemy się trzymać. On dawno może być już osobnym bezbytem.
1: No, pojęcie bytu, to wchodzimy w świat Heideggera i poważnej filozofii, drodzy Państwo. Ale rzeczywiście tak jest. Poezja, moim zdaniem, a ten wiersz się doskonale w to wpisuje, to jest też pytanie o nasz byt. Czym jest to nasze tutaj bytowanie? Czy jest tym...
2: No tak, to są pytania, które zadaje sobie człowiek odwiecznie i pewnie ten świat, jeśli się skończy, to się skończy naszą niewiedzą w tym zakresie. To jest taka subtelna granica, której nie jesteśmy pewni, co jest po drugiej stronie. Nigdy nie jesteśmy w 100% pewni, tak? Jeśli są osoby, które wierzą, no to jest im łatwiej, tak? Jeśli są osoby, które nie wierzą, to mamy problem. Jako ludzkość, prawda? Jako człowiek.
1: To prawda. Niestety jak dotąd nikt na to pytanie odwieczne nie odpowiedział, tak. Ale mam wrażenie, że rzeczywiście obecnie poetom i poetkom jest bliżej niż rzeczywiście filozofom czy nauce, która troszeczkę stanęła, bo jeżeli komuś się wydaje na przykład, że wiersz jest o naturze, o zachwycie na przykład jakąś roślinką, bylinką, nad którą bohaterka się zatrzymała, no to jest po prostu wiersz o tej bylince i o tym, że on jest tak egzaltowany bądź egzaltowana, że się tą bylinką zachwyca. Nic bardziej mylnego, drodzy Państwo. To jest właśnie wiersz o tym, o sensie życia, o sensie istnienia, o tym, że to właśnie emocje, uczucie, kontakt z drugą istotą, tak, to nie musi być człowiek tylko i wyłącznie, jest tak bardzo kluczowy, jest tak ważny i czasami niezrozumiały, bo jak ktoś by zapytał, a cóż cię zachwyca w tej oto roślince, kępce trawy, to trudno jest czasami wytłumaczyć.
2: A poeta się zastanawia, jak możesz nie wiedzieć.
1: Chociaż później, jak trzeba napisać o tym wiersz, to okazuje się, że to też nie jest czasami taka bardzo prosta sprawa.
2: No nie jest prosta sprawa. Chociaż są wiersze, które przychodzą łatwo, szybko, bo tych emocji jest tyle, że po prostu człowiek musi to z siebie wyrzucić, a czasem rzeczywiście trzeba popracować, jeśli chce się przekazać czytelnikowi co rzeczywiście jest obrazem duszy.
1: A czytelnik i tak oczywiście, jak to często w przypadku poezji mówię, zawsze sobie zwróci uwagę na coś jemu bliskiego, albo może przykuć uwagę coś
2: Święte
1: takiego.
2: Święte prawo czytelnika.
1: Aha, tak jest. Więc jak ktoś mówi, o czym był wiersz, to zawsze mówię, to jest bardzo źle postawione pytanie.
2: Dokładnie. To znaczy, źle postawione pytanie jest wtedy, kiedy co autor miał na myśli, tak? Tego nie można.
1: Bo o czym był wiersz
2: nie można.
1: I własna interpretacja.
2: Tak, jak najbardziej wskazane. Mhm.
1: Ale wtedy to mówimy własnymi słowami, a nie to, co napisano w podręczniku.
2: Tak, jasne, oczywiście, że tak.
1: O, ja od razu powiem, że ten wiersz był wierszem tytułowym zarazem z książki poetyckiej Gotowienie.
2: Nie, to był wiersz Otulenie.
1: Otulenie, a książka jest Gotowienie.
2: A książka jest Gotowienie. Jest Gotowienie.
1: Bardzo podobny tytuł i tak się wolałem upewnić. Tak. Zresztą przyznaję, że najpierw to Gotowienie też musiałem wziąć książkę do ręki, czy to jest Gotowanie, czy Gotowienie. Gotowienie bardzo mi się podoba, bo pokazuje, że bliskie ci są i lubisz też zabawę słowem. Znaczy zabawa jest to oczywiście w cudzysłowie, bo to nie jest zabawa. Bo
2: dziękuję, że to sprostowałeś, bo bawić się możemy w piaskownicy, a słowa trzeba ważyć, tak?
1: Dokładnie tak. Natomiast ktoś, kto pomyślałby gotowienie, co to może być gotowienie? To ja pozwolę sobie oczywiście na swoje gotowienie, czy jestem na coś gotowy, prawda? Czyli cały czas na przykład przygotowujemy się na śmierć. To jest gotowienie się na śmierć. Nie przygotowywanie, ale gotowienie. W tym się kryje dużo, dużo więcej zjawisk.
2: Dokładnie tak. Dokładnie. Dobrze odczytałeś ten tytuł. Ja wciąż nie jestem gotowa. Jestem w drodze, więc jak gotowieję, tak, do pewnych rzeczy, to nie jest jakiś kres, koniec. Nie jestem gotowa na wiele rzeczy. I ten to mi o tym mówi.
1: No, to cieszę się, że tak udało mi się to
2: odczytać.
1: No, ale to widocznie po prostu jest tak, że tak to do mnie woła, wiesz, bo czasami jest też tak, że pewne rzeczy są jakby poza wierszem, w interpretacji, w tonie głosu. Dlatego ja bardzo lubię właśnie czytanie wierszy na antenie, bo wtedy więcej rzeczy czasami wychodzi. Też sobie później pozwolę oczywiście na przeczytanie jakiegoś wiersza. Natomiast
2: bardzo się cieszę.
1: Natomiast bardzo chciałbym, jeżeli możesz, żebyśmy przeczytali jeszcze jeden, a po nim zrobimy krótką przerwę, a później do Państwa wrócimy.
2: Dobrze. Wiersz bez tytułu. Spóźniłam się na ostatni pociąg. Widziałam jeszcze światła wagonu z nadzieją. Nic mi po tym obrazie już do niego nie wsiądę. Przeminęło bezpowrotnie. Ta podróż się nie odbędzie. Chociaż tak się spieszyłam. A może właśnie dlatego.
1: No i zostawiamy Was z pytaniem bardzo ważnym. Poetka Was właściwie zostawia z ważnym pytaniem. Czasami wydawało nam się, że spieszymy się, ale po co? Może spieszymy się za bardzo, może nie warto było. No oczywiście, jak już tak zwane mleko się rozlało, to czasami trudno jest się zastanawiać, czy było warto, czy nie było. Jak z tym pociągiem, na który biegł Bogusław Linda u Kieślowskiego. Zupełnie inaczej może potoczyć się nasze życie, ale czasami zadajemy sobie te pytania i trudno sobie ich nie zadawać. Wiele innych jeszcze Wam zadamy i wierszy również posłuchamy. Na razie posłuchacie muzyki, a później do Was wrócimy.

0: Wszystko o literaturze.
1: Już do Państwa wracamy. Przypomnę, że Renata Adamska-Garbowska, poetka, jest nadal moją i Waszą oczywiście gościnią. Rozmawiamy głównie o nowym tomie poetyckim Gotowienie, ale myślę, że będziemy też odbijali, bo to jest tak, że oczywiście zawsze najsensowniej jest skupić się na najnowszej książce, natomiast oczywiście zachęcam do tego, żebyście sięgnęli też po wcześniejsze. Możecie też część wierszy wcześniejszych poznać chociażby z portalu pisarze.pl. Bardzo dobry portal. Jak ktoś mówi czasami, że a nie wiem, czy się zdecydować, czy kupić książkę, czy nie kupić, bo te książki teraz takie drogie i takie, no ta mantra się powiela. Ja mówię, zawsze możecie słuchać audycji, chociaż tak. W audycji oczywiście wszystkiego nie jesteśmy w stanie opowiedzieć i zawsze macie też niektóre portale, strony poświęcone w tym przypadku poezji, część wierszy możecie tam przeczytać i wtedy jest dużo łatwiej podjąć, bo jak was trafi coś, no to wtedy sprawa jest najczęściej prosta.
2: Tak.
1: Tak to wygląda. A książka to jest coś zupełnie innego. Bo czasami ludzie się dziwią, że ciągle ukazują się te papierowe książki. To jest zupełnie coś innego niż internet. Ja z prawdziwą przyjemnością głaszczę, dotykam, a poza tym bardzo lubię często otwierać na chybił trafił i wcale nie zaczynać od początku.
2: To też ciekawe.
1: Aha. I zazwyczaj jest tak, że jak już ten pierwszy wiersz trafi, to wtedy ze mną zostaje. I oczywiście sobie kilka tutaj rzeczy znalazłem, na przykład zostanie tylko cisza, ale to zostawimy sobie na zakończenie audycji, bo ładną klamrą nam to wszystko zepnie. Ale tak patrząc na te wiersze i czytając przynajmniej tych kilka, które mam przed sobą, to raz, że o tym Heideggerze wspomniałem, tej filozofii, ta filozofia jest tu ciągle obecna. No ja nie wiem, czy z zamiłowania też czytujesz klasycznych filozofów. Podejrzewam, że klasyczną literaturę na pewno.
2: Tak, tak.
1: Bez wątpienia, bo to się nie da inaczej.
2: Poeta, który nie czyta, nie jest poetą. Mhm. Chociaż dzisiaj rodzą się takie osobowości literackie, które czytają wyłącznie siebie. Poznałam kilkoro takich, więc no to trochę nie w tę stronę.
1: No to prawda. Później zawsze jest kłopot, kiedy trafią na prowadzącego i zadają pytania, na czym się pani inspiruje, kto był pani ulubionym poetą, poetką. I zaczyna się szukanie w głowie kogoś z podstawówki jeszcze z lektur. No, najczęściej tak właśnie jest, to prawda. Ale jest bardzo ładny wiersz bez tytułu. Można jeszcze śnić, lecz to już nie sen, gdy jawa wkracza, gładząc potargane nocą włosy. Przejście znikąd donikąd wymaga przebudzenia. Tylko po co? To jest jedno z najbardziej denerwujących pytań. Bo gdyby nie było tylko po co, no to ktoś by powiedział, a dobrze, wymaga przebudzenia i teraz pewnie chodzi o takie wewnętrzne przebudzenie. Bo przecież jesteśmy na żywo, nie śpimy, więc jakie przebudzenie? Mówimy o tym przebudzeniu.
2: Tylko jaki jest sens przebudzenia, nie?
1: No właśnie, bo czasami ktoś myśli, tak, przebudziłem się, odkryłem o to jakąś wielką prawdę.

0: eter, żeby gdzieś jakaś energia do nas wróciła z odpowiedzią, bo nie potrafimy sobie odpowiedzieć na wiele pytań, tak?
1: Mhm. Można oczywiście jeszcze spotykać się z czytelniczkami, czytelnikami i to rozmawiać.
0: Zawsze, to, oczywiście to zawsze otwiera oczy, tak?
1: Aha, człowiek może się dowiedzieć na przykład, tak, co dał, no, prawda? W moim przekonaniu ja miałam na myśli, czego nie powiem. A ludzie mogą podsunąć takie rzeczy, które będą rodziły też nowe kolejne wiersze, bo czasami jest pytanie, czy o czym by tu jeszcze napisać, prawda? Ja mam wrażenie, że ty nie masz takiego problemu, o czym napisać. Właściwie cały czas są ważne rzeczy, bo tym ważną rzeczą jest toczące się twoje życie.
0: No tak, no i no to chyba nie dotyczy tylko mnie, ale wszystkich osób, znaczy może nie wszystkich, nie wiem, może teraz feruję jakieś wyroki, ale większości osób piszących i już szczególnie tych, którzy zajmują się poezją, chociaż też, nie, no felietoniści, prozaicy, no też mają cały czas coś do powiedzenia, przecież świat się zmienia na naszych oczach tak przepotwornie i dzieją się takie rzeczy, których nie możemy przewidzieć, że no nie można o tym nie pisać po prostu, tak? Nie można też przemilczeć, no nie tylko nie pisać, ale no to jest też rola osób piszących, żeby nie chodzi o to, żeby zapisać to, tylko chodzi o to, żeby wykrzyczeć to czasem, co trzeba wykrzyczeć światu, tak? Teraz będzie się ukazywał mój kolejny tom, który ktoś powie, że będzie tematyką przebrzmiałą, a to będzie tematyka, bo będzie dotyczył no, cierpień związanych z II wojną światową i z obozami koncentracyjnymi. Bardzo trudny temat. A 14 czerwca będziemy upamiętniać rocznicę taką, gdzie był pierwszy transport do Auschwitz Polaków i bardzo się staram, żeby w czerwcu ten tom wyszedł, ale patrząc, bo to nie chodzi o to, żeby ten obraz zatrzymać tego, co się wydarzyło, bo my wszyscy teoretycznie wiemy, natomiast chodzi o to, żeby pobudzić ludzką wyobraźnię, bo przecież wokół nas kolejne ogniska wojenne, bardzo trudne rzeczy się dzieją i co? I my patrzymy na to z perspektywy fotela, z politowaniem kiwamy głową, ojejku, jaka tragedia straszna, i właściwie nie robimy nic. A jako społeczeństwo, jako ludzkość siedzimy i patrzymy, co wyprawiają władze w innych krajach. No nie wolno tak. I tutaj jest wielka nasza rola, pisarzy, żeby nie milczeć.
1: No to prawda i uważam, zresztą tu się z tobą absolutnie zgodzę, że temat raz nigdy nie będzie przebrzmiały, bo tam, gdzie jest zło, śmierć, przemoc, odhumanizowanie i tego typu zjawiska, które ciągle niestety obserwujemy, jakbyśmy nie wyciągali lekcji. To oczywiście jest uproszczenie zupełnie nieuprawnione, bo tak często mówimy, tak, że ja to jestem fajny, a tylko inni. Tak. To nie jest tak, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, mamy sporo kronik filmowych, zdjęć, książek dokumentalnych, historycznych, natomiast w poezji nie chodzi o to, żeby opisać, że oto wieziono ludzi do Auschwitz i tam ich zagazowano, zamordowano i cierpieli głód. Bo to teoretycznie o tym wie
0: każdy. Wszyscy wiemy, tak.
1: Natomiast, ale co to znaczy głód? No. A co to znaczy zimno? Prawda? I wtedy nagle, jak uda się opisać to tak, żeby trafić do nas, że no co z tego, że ty wiesz, ale czy ty to czujesz? Czy wiesz, że jak dojdzie do czegoś, jak prześpimy ten moment i stanie się podobna tragedia, a niewiele trzeba, bo jak widać ciągle jest wystarczająco dużo ludzi, którzy postępują w ten sposób, mordują w sposób bestialski, znęcają się, torturują, gwałcą.
0: Tak, tak.
1: Więc to nie jest coś, co działo się. To się niestety ciągle dzieje i ktoś by pomyślał, no i cóż wtedy poeta czy poetka? No właśnie bardzo dużo, bo skoro nie działa, nie dla nas już ten film, bo kino przepełnione jest i obrazy przemocą taką...
0: Przebodźcowani jesteśmy.
1: Tak, i to zaczyna być przede wszystkim rozrywką, bo jeżeli uznajemy, że filmy pełne przemocy, zbrodni bestialskich są kinem rozrywkowym, literatura sensacyjno-kryminalna, gdzie już wymyślane są tak wymyślne, psychopatyczne zbrodnie i tak dalej, jest literaturą rozrywkową, no to ja przyznaję, że jestem przerażony tym, że to ma być literatura rozrywkowa.
0: No w związku z tym poezja ma za zadanie sięgnąć głębiej do tych warstw naszych głębszych, żebyśmy poodkrywali to nasze współodczuwanie, współprzeżywanie, żebyśmy potrafili się utożsamić z ofiarami, i powiedzieć światu nie, dość, tak nie wolno, po prostu. Mhm. Nie godzimy się, tak, jako ludzie.
1: To prawda, ale rozumiem, że z tego nowego tomu jeszcze nie masz wierszy takich, które chciałabyś przeczytać. Nie musimy tego koniecznie dzisiaj robić.

0: Nie mam,
1: bo wiem, że jest przed premierą, więc...
0: Tak, jest przed premierą, a poza tym no nie mam przy sobie w tej chwili tutaj i nie chcę wymyślać lub przekłamywać tekstu.
1: Natomiast ja bez wątpienia chciałbym, żebyś jeszcze z gotowienia, przypomnę, gotowienie, jakiś wiersz przeczytała, bo ja znalazłem też jeszcze jeden, który ma tytuł Chwila i ta chwila mi się też ładnie wpisuje w to, o czym mówiłaś przy okazji tej nowej książki poetyckiej, bo to rzeczywiście jest taka chwila, którą możemy przegapić. Czasami coś ważnego naprawdę trwa moment. Przegapimy, prześpimy, zajęci czymś innym i nagle dzieje się tragedia i wielkie zło. Ale najpierw coś wam zgotowieniujemy.
0: Tak, natomiast chyba przełamie tę naszą rozmowę tym wierszem i niech tak będzie, bo czasem potrzebne jest zaskoczenie. Epizod. Zgubił darowane buty, przepijając życie. Miał marzenia i plany, pierwszą miłość i dom całkiem nie zgorszy. Pędził z wiatrem przez życie, chwytając iluzję. Nie wiedział, że z jedną z nich zagości w przydrożnej kałuży. Próbował się podnieść, ale wokół była tylko pustka. Stwierdził, nie warto. Utknął z samym sobą w mniej bolesnym tle. Nikt nie płakał nad mogiłą. Pożegnany przez westchnienie ulgi, oddalił się spokojnie, podnosząc głowę z błotnistej rzeczywistości.
1: Nie wiem, czy chciałbym być bohaterem tego wiersza, przyznaję szczerze, jakoś zrobiło mi się błotniście i smutno, tak jakoś. Chociaż...
0: Bo to było bardzo smutne istnienie i jest prawdziwe, więc... A uważam, że zasługiwało na wiersz.
1: O, to prawda. To jest kolejny zresztą też przykład. Ja lubię wiersze. Znaczy, nigdy staram się nie dopytywać, a o kim to było, czy prawdziwe, czy nie, bo ten wiersz mnie dotknął i tak, skoro powiedziałem, że nie chciałbym być bohaterem tego wiersza. Ale oczywistą rzeczą dla mnie jest, że no, każdy twórca, wrażliwy twórca, nie żyje przecież w próżni, w pustce. Znamy ludzi, niektórzy odchodzą, niektórzy kończą marnie, niektórzy kończą bardzo tragicznie. Innym się jakoś tam mniej więcej wiedzie. I to wszystko w tej literaturze później jest. Też pewnie filtrowane przez...
0: Tak, dokładnie. Tu jest bardzo ważny moment, gdzie jest napisane, chciał się podnieść, ale wokół była tylko pustka. To jest apel do nas.
1: No bo my siedzieliśmy...
0: Nie może być pustki tylko dlatego, że człowiek się stoczył, nie? Po to jesteśmy, żeby mu pomóc.
1: No, to prawda, ale niestety nie zawsze znajdujemy taką pomocną dłoń.
0: To prawda. I sami nie zawsze jesteśmy pomocni, bo, bo co? Bo w kałuży, bo brudny, bo nie pachnie ładnie. Bo coś tam, no to nie...
1: Niech się tym zajmą służby, prawda?
0: Tak, właśnie, właśnie zadzwonię pod 112 i niech oni ogarną sprawę. No właśnie, to nie zawsze to w tę stronę idzie, nie? To nie służby. Bo czasem ta dłoń, no, robi więcej, nie?
1: Dłoni też słowo. Ja myślę, że nawet bez słów możemy się obywać, bo patrzymy komuś w oczy i już to, że on wie, że nie jest sam, już może go wyciągnąć.
0: Prawda. Tak, oczywiście.
1: Ja myślę, że wiersze w dużym stopniu takie są. Przynajmniej te twoje, przynajmniej te, które przeczytaliśmy i to z tej rozmowy wynika, więc ja myślę, że jak potrzebujecie czegoś, co wami troszeczkę poruszy, zadacie sobie pytania też, a jaki ja jestem, jak reaguję na innych, jaki jestem wobec świata, czy mam tylko roszczeniową postawę, czy jednak coś chciałbym dać od siebie i zmienić troszeczkę świat innych, wpłynąć na nich, to myślę, że wiersze mojej gościni do tego się przyczynią. Ja nie wiem, czy już w takim, razie czytać tę ciszę, o której wspomniałem, znaczy chwilę, przepraszam, ale chwila jest ważna. Zauważasz ją, kiedy mija, niepozorna, nic nieznacząca w momencie istnienia. Nie dotkniesz jej nawet, bo po co, skoro tak krótka i krucha. Mrużysz oczy i już znika, jak za zaklęciem. Dopiero gdy oprzytomniejesz, zajrzysz do wczoraj. Lub jeszcze wcześniej ujrzysz jej wagę, będziesz chciał docenić. Problem w tym, że już zniknęła. I to też jest troszeczkę jak z tymi ludźmi. No bo czasami mijamy ich, to jest chwila. Tak. Potem nagle nas czasami tak tknie. No może powinienem się zatrzymać i mu pomóc.
0: Co się stało, nie?
1: A wracamy. Już nie ma. jego już nie ma. Mhm. I tak myślałem, że ten wiersz jednak bardzo nam tutaj się wpasuje.
0: Czyli poszło w punkt.
1: Poszło w punkt. Dobrze, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Przypomnę Państwu, Renata Adamska-Garbowska była moją i Waszą gościnią. Dziękuję Ci ślicznie.
0: Ja również serdecznie dziękuję.
1: I Państwu dziękuję też zarazem za dzisiejsze spotkanie, bo kończymy dzisiejsze wydanie audycji Wszystko o literaturze. Życzę Wam dobrego, spokojnego popołudnia. No i oczywiście do usłyszenia w kolejnej.

0: Już godzina 18, tu Radio Opole. Czas na wiadomości. Zapraszam. Autostrada 4 już przejezdna. Przemysław Czarnek ogłosił trójkę kaliską. W wiadomościach także 50. opolskie konfrontacje teatralne.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Oba pasy autostrady A4 już przejezdne. Przypomnijmy, przed godziną 16 dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku na 277 kilometrze w kierunku Katowic. Dachował tam samochód osobowy, podróżowały nim trzy osoby. Dwie z nich opuściły pojazd przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej, natomiast jedna pozostała uwięziona wewnątrz pojazdu. Uwolnili ją strażacy. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala w Strzelcach Opolskich. Zablokowane były dwa pasy autostrady na czas lądowania śmigłowca LPR. Teraz już nie ma utrudnień.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Przemysław Czarnek ogłasza trójkę kaliską, czyli pierwsze z 21 punktów programowych tzw. planu Czarnka. Podczas spotkania w Kaliszu kandydat PiS na premiera mówił, że będą to pierwsze decyzje nowego rządu po zmianie władzy po wyborach parlamentarnych. Dotyczą one m.in. ETS. Chcemy bazować na odnawialnych źródłach energii, ale stabilnych, dyspozycyjnych i niezależnych pogodowo, mówił Przemysław Czarnek.
2: A nie, jak nie świeci, to nie daje, jak świeci, to daje, ale też nie daje, dlatego że nie ma miejsca w systemie, a i tak cały czas musi pracować zwykła, normalna nasza elektrownia węglowa, bo musi stabilizować napięcie w sieci i tak ponosi pełne koszty tego, że pracuje 24 godziny na dobę. My potrzebujemy OZE, takiego jak elektrownia wodna, jak geotermia, czy jak biogaz.
0: Drugi z postulatów dotyczy pracy emerytów. Ich wynagrodzenie do 2,5 tysiąca netto ma być zwolnione ze składek emerytalno-rentowych i podatków. Trzeci z postulatów to podniesienie drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy złotych. Przy wspólnym rozliczaniu małżonków ma on wynieść 360 tysięcy. Kolejne propozycje mają być prezentowane podczas kolejnych 6 spotkań z Polakami.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Teatr studyjny Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi przywiózł do Opola konkursowe przedstawienie zatytułowane Pułapka na podstawie Tadeusza Różewicza. Reżyserem spektaklu jest Adam Orzechowski. Przedstawienie jest wymagające i wielowarstwowe, mówi aktor Adrian Pietruszewski, grający fryzjera.
3: Jest to taki tekst, który dysponuje wieloma warstwami znaczeniowymi. Warstwą intelektualną, filozoficzną, która pozwala na bogactwo interpretacji, ale także dysponuje ten tekst taką warstwą emocjonalną, która, jak się dowiadujemy, oddziałuje na wszystkich. To znaczy w momencie, kiedy tam biegamy na tej scenie, kiedy jesteśmy katowani, to bardzo często widzowie zwracają nam uwagę na to, że oni czują się jakby w tym morderczym biegu uczestniczyli.
0: Jest i trzecia warstwa, dodaje Julia Jaroszewska, teatralna matka.
4: Trzecia warstwa to ziemia, tak, wszechobecna ziemia. W uszach, w nosie, na ubraniach, w ubraniach, płucach. To chyba była od początku decyzja reżyserska tylko i wyłącznie. I pan Orzechowski przyszedł z jakimś konkretnym zamiarem do nas i ten zamiar jakoś tam konsekwentnie wypełniał w pracy z nami. Wieńczące naszą pracę w szkole po 4 latach studiów.
0: Przedstawienie trwa 2 godziny, jest 4. konkursowym spektaklem 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Jutro widzowie zobaczą poza konkursem Balladynę w reżyserii Konrada Dworakowskiego, laureata konfrontacji sprzed 2 lat. Sztuka zostanie pokazana w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora w Opolu o godzinie 18. I jeszcze sport. Kamil Majchrzak wygrał z Australijczykiem Alexem de Minorem w finale tenisowego turnieju rangi ATP 250 w Holandii, sklasyfikowany na 76. miejscu na świecie. Polak dzięki pierwszej w karierze wygranej w turnieju ATP awansuje do pierwszej 50. A Brytyjczyk Lewis Hamilton, zwycięzcą dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Hiszpanii na torze pod Barceloną, jadący Ferrari, 7-krotny mistrz świata, wyprzedził swoich rodaków George'a Russella z Mercedesa i broniącego tytułu Lando Norrisa z McLarena.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Temperatura spadła do 14 stopni, a ciśnienie to wciąż 1010 hektopaskali. W regionie pochmurno, ale z przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu, możliwe także burze. No i może silnie powiać w porywach do 65 km na godzinę. W nocy podobnie, pochmurno, przejaśnienia i też przelotne opady deszczu. Temperatury minimalne tej nocy od 10 do 18 stopni. A jutro w dzień temperatury maksymalne od 16 do 18 stopni w cieniu, będzie zachmurzone. chmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, no i także może silniej powiać w porywach, no już trochę słabiej niż dziś, ale do 55 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: końcu języka.
1: Witamy Państwa serdecznie.
2: Beata Granatowska
1: i Ireneusz Prochera. Dzisiaj pozwolę sobie zacząć od takiej pewnej refleksji natury ogólniejszej i o tym też powiem, jak to się przekłada na praktykę. Mamy bez wątpienia z pewnym takim trendem feminizacji języka polskiego. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, nie musisz wcale oczywiście, bo coraz częściej jakby panie próbują zaznaczyć swoją odrębność również poprzez język, poprzez formy gramatyczne, poprzez wprowadzanie takich elementów, których nie było, albo były w stopniu minimalnym. To są oczywiście nie tylko feminatywy, ale też i jakieś takie domaganie się odrębnych określeń dla zawodów, funkcji, czy nawet tworzenie zupełnie
2: czyli
1: nowych.
2: Czyli podkreślenie płci we wszystkich przejawach.
1: Wszystkich możliwych sytuacjach.
2: Moje zdanie jakby jest troszeczkę odrębne, natomiast potrafię to zrozumieć, ponieważ akurat ostatnio wróciłam do takich dwóch seriali amerykańskich. Jeden to jest Bez śladu, a drugi Dowody zbrodni, których akcja często dotyczy przeszłości, lat 60. na przykład w Stanach, czy lat 50. i to, z czym borykały się kobiety, żeby w ogóle móc przeżyć. Ja nie mówię tu o wojsku, ja mówię tu na przykład o pracy w policji, w lotnictwie, ile musiały znosić od mężczyzn, którzy uważali, że kobieta powinna niańczyć dzieci i siedzieć w kuchni. I trochę rozumiem te potrzeby rekompensaty, chociaż według mnie no już trochę czasu minęło. Już chyba nie trzeba za wszelką cenę udowadniać, że ma się podobny talent, podobną wiedzę i podobną inteligencję, no ale może jednak to wielowiekowe zniewolenie kobiet, bo ja nie boję się tego użyć słowa, powoduje, że no chcą, tak to my, to ja jestem profesorką, a nie profesorem.
1: Tylko właśnie do czego zmierzam? Do tego, czy to do pytania, czy nie doprowadzi nas to do takiej wojny płci językowej, bo przecież pamiętajmy, że mamy formy językowe, które są wyłącznie formami żeńskimi. I czy teraz my, jako mężczyźni, powinniśmy się domagać, żeby za wszelką cenę powstały ich męskie odpowiedniki? Przykład? Proszę bardzo. Muza. Podaj mi męską formę od muzy.
2: Muzeum.
1: No właśnie. A przecież w poezji, w literaturze ona była moją muzą.
2: Ale wyobrażasz sobie takiego
1: on był moim muzem?
2: Faceta w slipach, który lata nad poetą.
1: No i właśnie. I nazwałabyś go muzą?
2: No, rzeczywiście tutaj wprowadziliśmy pewne zamieszanie, które widoczne jest już w wielu dziedzinach, bo co prawda to jest trochę przykład z innej bajki, ale nieco nawiązuje do tej walki nie tylko płci, ale tego dążenia za wszelką cenę do równouprawnienia i niedyskryminowania. Zapewne słyszałeś o tym wypadku i proteście rzeczniczki praw dziecka, która skrytykowała inicjatywę pewnego cukiernika, który postanowił nagradzać lodami dzieci, które dostały świadectwo z paskiem.
1: Czerwonym.
2: Czyli wzorowo się uczyły. No i według rzeczniczki jest to dyskryminacja wobec dzieci, które nie miały możliwości skończyć klasy właśnie z takim świadectwem. Ja się zastanawiam, że rzeczywiście, gdyby tak zacząć analizować, to może by się czuły pokrzywdzone, bo nie wszystkie jesteśmy równie inteligentni. Może z jakichś innych powodów nie potrafiły zdobyć tych ocen. No ale czy my nie popadamy w jakieś szaleństwo?
1: No, to jest temat na dłuższą, myślę, dyskusję na temat metod motywowania młodych ludzi do tego, by stawali się coraz lepsi. No ale to oczywiście odbywa się w tempie nierównym. No i są ci lepsi i ci mniej lepsi.
2: No tak, ale okaże się, że co prawda już starożytni mówili, że nie ma równych i równiejszych, bo jest równy wśród...
1: Primus inter pares.
2: Właśnie, równych. Ale to jest abstrakcja, to jest utopia. Istotą człowieka jest rywalizacja. I to, że my sobie będziemy wyobrażali idealne państwo, w którym wszyscy będą przyklaskiwali sukcesom innych, jest bzdurą po prostu, bo to nie leży w naturze człowieka.
1: No, a wracając do muzy i tego muza, to poszukałem trochę takiej podbudowy teoretycznej do tych rozważań.
2: Czy chcesz takie podglebie zrobić, żeby prowadzić męskie odpowiednie?
1: Bo to jest ciekawe zagadnienie, proszę Państwa. Jacqueline Kamińska na stronie Uniwersytetu Gdańskiego zauważa, że w podręczniku akademickim Gramatyka Języka Polskiego Morfologia pod redakcją Renaty Grzegorczykowej, Romana Laskowskiego i Henryka Wróbla z 1999 roku w rozdziale poświęconym słowotwórstwu Renata Grzegorczykowa i Jadwiga Puzynina piszą, że nazwy męskie tworzone od żeńskich są w języku polskim nieliczne. Ale autorki podają tutaj przykłady ze świata zwierząt. I dlatego mamy gęś i mamy gęsiora.
2: Gąsiora.
1: Gąsiora, przepraszam. Gąsior. Gęsior to jest coś innego. Kaczkę i kaczora mamy. Ponadto mamy gwiazdora jako derywat od gwiazdy. No i pisze pani Kamińska, że można pokusić się o utworzenie jako formy męskiej od rzeczownika muza, rzeczownika muz, ale tylko w funkcji żartobliwej. Czy mężczyzna może być muzą? Być muzem, a nie muzą. Narodowy Korpus Języka Polskiego odnotowuje tylko formę żeńską muza. Dodać należy, że tak jak kobieta może być premierem albo kierowcą, tak też mężczyzna może być czyjąś muzą. Tak uważa pani Kamińska. No muszę przyznać, że ten ostatni przykład budzi jednak moje wątpliwości, bo to jednak jest takie naciąganie trochę formy, która jest do nowej sytuacji.
2: Tak, tylko właśnie myśmy już wielokrotnie o tym mówili, że jeżeli będziemy się tak czepiać rodzajów rzeczowników, to co zrobimy z człowiekiem?
1: No właśnie tak.
2: Jaka
1: człowieka?
2: Jest żeńska forma człowieka? I to... To przyczepianie płci zaczyna być trochę irytujące, bo dla mnie na przykład, jeżeli słyszę profesor, to dla mnie to nie jest człowiek z brodą i z drugorzędnymi cechami płciowymi. To jest pewien tytuł. Profesorka natomiast już bardzo wyraźnie jakby określa płeć. I kobiety w tym dążeniu do podkreślania kobiecości mogą wpaść w pułapkę.
1: Ale ktoś może ci tutaj zarzucić pewną niekonsekwencję, ponieważ na co dzień używasz też form żeńskich, które są od zawsze w języku polskim.
2: A dlaczego?
1: Polskim.
2: Dlatego, że tutaj ważną rolę odgrywa historia i kultura. Bo popatrz, panie podały tutaj przykład gwiazdy i gwiazdora. Ale to są dwa zupełnie różne pojęcia, bo gwiazda, oczywiście to może być aktorka, jakaś sławna postać, ale przede wszystkim kojarzymy z obiektem na niebie. No a tak, gwiazdo,
1: nie powiem,
2: nigdy nie skojarzymy, że to jest męski odpowiednik gwiazdy. A tak a propos, to jedna z pań językoznawczyń ma na imię Jacqueline. I czy Państwo się domyślają, jaki jest męski odpowiednik tego imienia?
1: Jacques,
2: czyli u nas?
1: Jacek.
2: Ale nie ma polskiego odpowiednika Jacka. Z kolei w angielskim...
1: Ale żeńskiego też nie ma w języku polskim. A czy Jacqueline jest odpowiednikiem Jacka?
2: No więc właśnie, czy jest odpowiednikiem Jacka, a Jack. Na Jamesa mówi się zrobiale Jack. A James, żeby było śmieszniej, to jest Jakub.
1: No tak, prawda? Ale to jest skomplikowane.
2: Mamy odpowiednik polski męski Jakub, ale nie mamy odpowiednika Jakubina.
1: Tylko tutaj są gdzieś tam w tle łacińskie imiona i pewnie, bo ten korzeń łaciński się będzie pojawiał.
2: No Jakubina pojawiał. Nie jest popularna, ale pamiętam któraś część opowieści o Ani z Zielonego Wzgórza i tam występowała pewna starsza pani i tu przetłumaczyli im imię jako Jakubina i na imionach można prześledzić, które przyjęły się w kobiecej wersji, a które nie.
1: Chociaż akurat ten anglojęzyczny krąg kulturowy wydaje mi się nie być dobrym przykładem, bo tam przecież zdarzają się sytuacje, gdy te męskie imiona nadaje się kobietom, w drugą stronę chyba też to tak się zdarza, prawda?
2: Tak, poza tym czasowniki nie zdradzają płci. I może to z jednej strony jest i lepiej, bo tam nie będzie tej debaty, ale z drugiej trudniej czasami przetłumaczyć.
1: No to jeszcze kilka zdań takiego backgroundu, jak powiedzieliby Anglicy, odnośnie właśnie muzy. Przypomnijmy, że to jest słowo kojarzące się z mitologią grecką. Muzy były boginiami sztuki i natchnienia, opiekunkami poetów, muzyków oraz twórców, choć współczesne potoczne określenie muza powstało przede wszystkim jako skrót od słowa muzyka. Wiele osób dostrzega dodatkowy związek z dawnym znaczeniem tego wyrazu. Dzięki temu słowo nabiera nieco artystycznego charakteru. A, i muza bywa też używana jako skrót od muzyki. No, słuch, dobra muza, mówimy kolokwialnie, mając na myśli właśnie muzykę. No, ale to jest z kolei przejaw tej ekonomizacji języka. Skracamy pewne formy, bo tak jest nam po prostu wygodniej.

0: Na końcu języka.
1: Lubisz mizerię?
2: Oczywiście, z młodymi ziemniaczkami.
1: To w takim razie nie razi cię ta nazwa, bo przecież ona źle się kojarzy.
2: Mizerna, cicha.
1: No właśnie, mizernie wyglądasz. Moje zarobki są mizerne. Wskazuje to na brak czegoś.
2: Albo na pewien minimalizm. Mizeria no nie jest jakąś specjalną.
1: Ale minimalizm brzmi dumnie. To jest taka tendencja, żeby pozbywać się zbędnych rzeczy. A co innego? Mizeria. O, mizernie masz umeblowane. To wcale nie znaczy, że minimalistycznie, tylko biednie, nędznie, nie stać się po prostu.
2: Ale i tak dobrze.
1: Bo zależy, jakie masz wymagania. Skąd właśnie to skojarzenie z biedą? Misera po łacinie to bowiem nędza i nieszczęście. Historyk Marcin Bielski w 1570 roku pisał: o nędzo moja, o mizero moja. Uwaga! Nie można rzeczownika mizera mylić z czasownikiem miserere, które chrześcijanie znają choćby z pieśni Miserere Deus Mei, a co oznacza zmiłuj się lub ulituj się. Jaki to jednak ma związek z sałatką z ogórków? Kiedy ogórki mogły pojawić się na polskich stołach?
2: Średniowiecze?
1: Bardzo dobrze, bo bardzo długo panowało przekonanie, że to bona. Ale bona wszystkich warzyw nie sprowadziła, nawet
2: włoszczyzny.
1: Pomidorów nie, żeby
2: chociaż
1: nie
2: mamy
1: mylić.
2: Ślad w postaci włoszczyzny.
1: No właśnie, włoszczyzny, która w tej chwili jest traktowana jako kilka warzyw dodawanych do rosołu. Warzywo pojawiło się właśnie w średniowieczu i to wczesnym, bo na przełomie IX i X wieku i szybko stało się popularne. Na stronie Halo tu Polsat Kamil Olek pisze: nie wiadomo, kto wymieszał je ze śmietaną, ale oba produkty były dostępne i królowały na stołach także uboższych warstw społecznych. Z nimi też wiąże się nazwa naszej bohaterki, pochodząca ze wspomnianej już łaciny lub też francuskiego, gdzie miser również tłumaczy się jako nędzę lub kłopot. Pierwotnie mizeria albo mizeria oznaczała bowiem biedę i niewielki dobytek. W takim też kontekście w swoim słowniku etymologicznym języka polskiego z lat 20. XX wieku wspomina ją Aleksander Brickner, zaznaczając jednak, że stała się przy tym żartobliwą nazwą sałatki ogórkowej. No jakoś nie podejrzewam naszych średniowiecznych przodków o takie poczucie humoru, więc to już jest raczej interpretacja...
2: O jakąś szczególną miłość do warzyw, no bo raczej średniowieczni nasi przodkowie i ich zachowania kojarzą mi się z ogromną miłością do mięsa.
1: No ale nie zawsze ta miłość do mięsa była zaspokajana, bo rzeczywiście był taki okres w polskim średniowieczu, gdzie nawet chłopi jedli bardzo dobrze. No ale szybko to się zmieniło, kiedy pojawił się feudalizm i mięso stało się dobrem bardzo rzadkim i wtedy trzeba się było przeprosić z różnymi warzywami, które można było sadzić czy siać w ogródku.
2: Czyli mizeria.
1: Owa sałatka, nim jeszcze przylgnęła do niej dzisiejsza nazwa, nie wyglądała jednak tak, jak sugeruje jej dzisiejsza forma. Warzywa mieszano bowiem nie tylko ze śmietaną, ale także z mlekiem, z siadłem albo zwykłym, czy octem, traktując je przy okazji pokaźną porcją cukru. Mizerię na słodko można zresztą spotkać i współcześnie, na przykład w sałatce szwedzkiej, tyle że bez śmietany. W wieku XIX i XX powszechne stało się ponadto parzenie ogórków wrzątkiem, w duchu wszechobecnych wówczas zmagań z surowizną. Lucyna Ćwierczakiewiczowa nakazywała podobne postępowanie nawet w przypadku sałaty. I to widać w kuchni ludzi, którzy urodzili się i mieszkali na wschodzie, we Lwowie. Moja babcia właśnie, która wyjechała już jako dojrzała kobieta, parzyła sałatę, oczywiście wypłukując z niej jakiejkolwiek wartości, ale surowizna źle się kojarzyła jako źródło zarazków, no albo od tego boli brzuch.
2: Bo to był element pewnej takiej pamięci historycznej. Tych czasów, gdy walczono z różnego rodzaju plagami wywoływanymi przez mikroby, te wszystkie żyjątka, które gdzieś tam sobie pojawiają się na potrawach.
1: Tak, a poza tym jest takie przekonanie w pewnym odłamie chrześcijan, jezydów zdaje się, że w sałatę upodobał sobie szatan i on w tej sałacie i dlatego oni nie tykają sałaty, więc dzisiaj nas to może bawić, ale kiedyś wszystko, co pochodziło z ziemi, były uważane za brudne. Więc żeby się tego pozbyć, no to najlepiej potraktować
2: częściowo
1: to
2: była to prawda oczywiście, bo
1: no tak.
2: Wspomina się, że na przykład w Japonii w okresie tym takim feudalnym, prawda, na masową skalę wykorzystywano ludzkie odchody do zasilania upraw.
1: Tak, nawet nie wypadało załatwiać się w domu, tylko należało użyźnić ogródek.
2: Więc mogą sobie państwo wyobrazić, jak tam pachniało swoją drogą. O tym zresztą chyba w Szogunie Kleiwel pisze. Zwraca uwagę na ten element, powiedzmy, no nie krajobrazu.
1: No ale nie ma się co oszukiwać. Obornik, obojętnie ludzki czy zwierzęcy, to jest bardzo dobry nawóz. I niestety, jedni umierają, inni się tym żywią.
2: Ale często słyszymy i dziś na przykład o tym, że woda w różnego rodzaju ujęciach zatruta jest bakteriami coli. Skąd się biorą bakterie coli?
1: Jeżeli państwo będą instalować sobie albo korzystać na wakacjach z jacuzzi, to proszę pamiętać, że podobno w jacuzzi mnóstwo jest właśnie tego typu bakterii. Ale wróćmy do czystej, dobrze przygotowanej sałatki z ogórków.
2: Może czasami rzeczywiście lepiej ją wyparzyć.
1: Nie zalecamy, bo wartości smakowe zginą przede wszystkim. Wielką karierę mizeria zrobiła w PRL. Wtedy była jednym z żelaznych dodatków do obiadów w stołówkach, barach mlecznych i domach wczasowych. A dziś, oprócz klasycznej, pojawiają się tak wyrafinowane jak wersja z labnechem i granatem z miętą, czosnkiem i oliwą oraz francuska z dodatkiem musztardy Dijon. Bohater sałatki ogórek, oprócz wielu walorów smakowych, odżywczych i dietetycznych, bo on ma bardzo mało kalorii. Jedna z takich drastycznych diet przewidywała całodzienne jedzenie jajek na twardo i surowego ogórka. Ten ogórek pojawiał się także w literaturze, między innymi w wierszu na przykład Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Dlaczego ogórek nie śpiewa? Pytanie to w tytule postawione tak śmiało, choćby z największym bólem rozwiązać by należało. Jeśli ogórek nie śpiewa i to o żadnej porze, to widać z woli nieba prawdopodobnie nie może. Lecz jeśli pragnie gorąco, jak dotąd nikt, jak skowronek, jeżeli w słońcu nocą łzy przelewa zielone, noc, łzy, mijają lata, zimy, raz słoneczko, raz chmurka, a my obojętnie przechodzimy koło biednego ogórka. No i oczywiście o ogórku w zielonym garniturku śpiewała cała Polska, między innymi polscy kibice na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej w 2016 roku, kiedy spotkali się z kibicami z Irlandii.

0: końcu języka.
1: Kiedyś o takim mężczyźnie dobrze wychowanym, dobrze ułożonym, dobrze odnoszącym się na przykład do pani mówiono, że to mężczyzna szarmancki w swoim zachowaniu. No i dzisiaj chciałem się zająć tym słowem, bo mam wrażenie, że wychodzi już z użycia i to nie dlatego, że przestaliśmy szanować reguły dobrego wychowania, ale dlatego,
2: dobrze,
1: że to...
2: odnosi się do kobiet.
1: Oj, nie przesadzajmy, że jest aż tak źle, ale samo słowo zanika powoli. Coraz rzadziej się z nim spotykamy, a należy do tych wyrazów języka polskiego, które niosą ze sobą nie tylko bardzo konkretne znaczenie, ale też i pewien cały kulturowy obraz człowieka właśnie eleganckiego, dobrze wychowanego, uprzejmego, a tego jak wiadomo nigdy za wiele. Choć współcześnie używa się go rzadziej niż dawniej, nadal pojawia się w literaturze, pojawia się też czasami w mediach, dużo rzadziej w języku codziennym, ale zwłaszcza wtedy, gdy chce się podkreślić pewną wyjątkową kulturę osobistą mężczyzny. I wyraz ten ma interesujące pochodzenie, bogate znaczenie i charakterystyczny styl użycia, który wiele mówi o zmianach obyczajowych i językowych. Samo pochodzenie słowa szarmancki należy wiązać oczywiście z językiem francuskim. Charm, no pięknie nam to brzmi.
2: Urok.
1: Chociaż nie mylić z charm le shake. A może zresztą należy, nie wiem, czy szejk miał taki urok, że aż trzeba było miejscowość w Egipcie tak nazwać, ale zostawmy to. Samo słowo szarmancki wywodzi się od przymiotnika charmant, oznaczającego czarujący, ujmujący lub pełen wdzięku.
2: Ja przypuszczam, że to słowo troszeczkę wyszło z użycia ze względu na to, że dawniej inaczej pojmowano uprzejmość, zwłaszcza wobec pań. Zwróćmy uwagę, że takie zachowanie jak całowanie w rękę, zwroty, padam do nóżek, całuję rączki, zdejmowanie kapelusza, znikły z różnych przyczyn. Po pierwsze, mężczyźni przestali nosić w pewnym momencie kapelusze, teraz się do tego wraca. Całowanie w ręce przestało być oznaką grzeczności, czasami jest to po prostu niechciany gest. Zresztą taka była cała akcja, ten cmok nonsens. I rzeczywiście...
1: A padanie do nóżek to już w ogóle.
2: Tak. Tym bardziej, że na przykład całowanie ręki ma o tyle sens, kiedy inicjatywa wychodzi od kobiety, bo podaje rękę w odpowiedni sposób i mężczyzna wtedy wie, że może pocałować w rękę. Ale bardzo często zdarza się i dziś, że mężczyzna łapie rękę kobiety, podciąga ją do góry, mało nie wyrywając z ramienia i niby jest grzeczny. Nie, to nie jest grzeczność.
1: Obsmokuje, tak. Więc ale wiesz co, znam wypowiedzi pań z zagranicy, które przyjechawszy do Polski spotkały się z tym zwyczajem, no i były nim zachwycone.
2: Bo jeżeli mężczyzna robi to w odpowiedni sposób, to jest to bardzo miły, taki nawet powiedziałabym półerotyczny gest. Ale jest też inne zachowanie, które dziwi w innych kulturach, przepuszczanie kobiety przez drzwi. I dla nas było to taki gest grzecznościowy.
1: Mamy panie i kobiety przodem, zawsze.
2: Właśnie. Natomiast dawniej wypuszczanie kobiet przodem było oznaką tchórzostwa.
1: No tak,
2: dlatego, że nie wiadomo, co się działo za drzwiami. To nawet nie chodziło o strzelanie, ale nigdy nie było wiadomo, czy kobiety nie spotka coś nieprzyjemnego.
1: Chociaż to miało też ten aspekt bardziej praktyczny, bo drzwi często były ciężkie i żeby je otworzyć, trzeba było użyć sporej siły fizycznej.
2: No właśnie, więc też warto spojrzeć na kontekst kulturowy, bo jedne zachowania w danym kontekście są bardzo eleganckie, urocze, a w innych okolicznościach mogą być właśnie niegrzeczne.
1: No właśnie, ale widzisz, zaginęło to całowanie w rękę, czy padanie do nóżek, ale dalej mówimy na powitanie, o, kłaniam się, a przecież kapelusz, kto z nas nosi kapelusz w tej chwili dzisiaj? No, są wyjątki, prawda?
2: Ale to nie tylko uchylanie kapelusza, ale także pewien taki skłon. Kłaniamy się, czyli pochylamy się do przodu, wyrażając szacunek, także może bez tego atrybutu na głowie, ale jednak zachowanie zachowaliśmy.
1: Warto przypomnieć też, dlaczego akurat z języka francuskiego zaczerpnęliśmy źródło do słowa szarmancki, bo w XVIII-XIX wieku kultura francuska wywierała po prostu ogromny wpływ na, szczególnie na polskie elity. Język francuski był językiem salonów, dyplomacji i arystokracji, dlatego wiele francuskich słów przeniknęło do polszczyzny i tak właśnie powstał wyraz szarmancki, który początkowo odnosił się do człowieka eleganckiego, obytego towarzysko i umiejącego zachować się wobec kobiet. Najczęściej słowo to opisuje mężczyznę, jak już mówiłem, odznaczającego się wyjątkowymi cechami, jeżeli chodzi o uprzejmość, elegancję i dobre maniery. Szarmancki człowiek potrafi być uprzejmy bez nachalności i komplementować bez przesady. To jest to, o czym mówiłaś przy całowaniu w ręce.
2: Tak, ale dodajmy, dlaczego tu ważne jest zachowanie względem kobiet, bo nie powiemy o kobiecie, że jest szarmancka. To nie działa w drugą stronę. Słyszałaś takie połączenie?
1: Prawda?
2: Czyli to jest, właściwie dotyczy zachowania wobec płci żeńskiej.
1: Chociaż zdarzają się na przykład takie określenia jak szarmancki gospodarz. No i wtedy już mamy...
2: No mogą być goście i męscy, i żeńscy, ale na ogół jednak dotyczy to tej sfery stosunków męsko-damskich.
1: Szarmancki starszy pan.
2: No właśnie, czyli taki, który nie pokazuje się bez kamizelki czy bez marynarki. To była chyba jedna ze scen w lalce, że gdy nawet mąż wychodził i był rozebrany, to znaczyło, że jest źle wychowany, bo powinien wyjść już w całości ubrany. Jeżeli nie właśnie w marynarkę czy tam surdut, to w bonżurkę, bo tak było właśnie elegancko. Ale mnie teraz śmieszy to, że tak wzorowaliśmy się na Francji, która była symbolem szarmanckości, dobrych manier. Niestety przejęliśmy też po Francuzach, przynajmniej w wieku XVIII i XIX, niechęć do mycia. Bo teraz bardzo popularne są filmy, które pokazują, jak Wersal, jakim był, no była to stajnia augiasza po prostu, ze względu na silne przekonanie, które się pojawiło w XVII wieku, że woda jest szkodliwa, w związku z czym ludzie się nie myli, bo uważali, że mogą się rozchorować.
1: To bardziej nie tyle woda, co ten moment, gdy trzeba było zdjąć odziewek.
2: Tak, i przez chwilę... pory ta woda się dostawała.
1: Tak, a poza tym było zimno, bo tak. Były tam potworne przeciągi.
2: No, a poza tym, nie wiem, czy byłeś w Wersalu, to jest ogromny obiekt, który odwiedzało w dodatku mnóstwo ludzi, ponieważ pałac za Ludwika XIV, czyli Króla Słońce, był otwarty dla zwiedzających. Można było tam po prostu z ulicy wejść. Natomiast było kilka toalet. I proszę sobie wyobrazić, co robili ludzie, których przycisnęło. I niestety tak trwało do czasów Ludwika XVI i Marii Antoniny, gdzie usiłowano poprawić system kanalizacyjno-wodociągowy. Więc ja sobie wyobrażam, ktoś szarmancki w śmierdzących, za przeproszeniem, okolicznościach.
1: No, więc tam... szarmanckich ludzi ewidentnie brakowało, czyli takich potrafiących się zachować w towarzystwie.
2: Tak, bo pamiętajmy też, że dzisiaj do szarmanckości możemy zaliczyć higienę osobistą. Bo co z tego, że ktoś będzie chciał mnie pocałować w rękę, kiedy będzie brzydko pachniał potem? Dawniej to jakby nie było wliczane w kategorię szarmanckości.
1: No, dzisiaj możemy przeczytać takie nagłówki na portalach internetowych. Szarmancki aktor oczarował publiczność, albo prezenter okazał się niezwykle szarmancki wobec gości programu. Czyli to już nam po prostu sugeruje, że zaczyna to określenie funkcjonować wymiennie z określeniem dobrze wychowany.
2: Grzeczny.
1: Grzeczny. Jednocześnie jednak też pojawiają się takie użycia sugerujące pewną zmianę akcentów. Media piszą trochę ironicznie o nazbyt szarmanckim polityku albo o szarmanckim podrywaczu.
2: No wiesz co, szarmancki podrywacz jeszcze ujdzie, natomiast szarmancki dziennikarz, czy naprawdę oczekujemy od dziennikarza, żeby był szarmancki? Czy on ma całować rączki polityczkom i dogadzać słownie politykom? No raczej oczekujemy, że będzie bardziej drapieżny, oczywiście z zachowaniem kultury, bo można to robić w sposób kulturalny. Ale ja raczej nie chciałabym szarmanckich dziennikarzy. Po co nam oni?
1: Ale dobrze wychowanych.
2: No dobrze wychowany tak, ale nie na przykład uległy, który nie jest dociekliwy, boi się zadać jakieś pytanie, żeby broń Boże nie urazić, no bo to wszystko wiąże się w pewien sposób z szarmanckością.
1: Ale można być dobrym dziennikarzem, nie będąc źle wychowanym. Bo to są dwie zupełnie inne sfery, bo to jest sfera
2: tak jest.
1: Działalności zawodowej i kultury osobistej. Ale mam jeszcze jedną ciekawą kwestię. Czy Andrzej Szarmach był szarmancki?
2: No to był góral. Ja nie wiem, czy był szarmancki. Górale nie są znani specjalnie z szarmanckości wobec kobiet.
1: Chociaż w odniesieniu do samego nazwiska pojawiają się takie tropy sugerujące, że ten związek jest, bo na przykład...
2: A może z szarmą?
1: Nie.
2: Bo zapomniałeś się dodać przez no podobieństwo tak, brzmienia. Może Szarmach miał coś z szarmą.
1: Ale według słowników nazwisk i opracowań onomastycznych nazwisko Szarmach ma najprawdopodobniej charakter przezwiskowy i wiąże się z wyrazem szarm, oznaczającym urok, powab, wdzięk osobisty. Sam rzeczownik szarm, jak już mówiliśmy, jest zapożyczeniem z języka francuskiego od słowa szarm, pisanego przez ch, charmę, podobnie jak przymiotnik szarmancki w polszczyźnie. Wyrazy te pojawiły się pod silnym wpływem kultury francuskiej i w ujęciu etymologicznym nazwisko Szarmach mogłoby więc oznaczać pierwotnie człowieka czarującego, eleganta, osobę ujmującą sposobem bycia, albo po prostu kogoś wyróżniającego się obyciem towarzyskim. I były tego typu nazwiska w dawnej Polsce dosyć częste. Powstawały od cech charakteru, wyglądu, sposobu zachowania przezwisk środowiskowych, a ta końcówka ach nie jest typowym przyrostkiem znaczeniowym, lecz pewną utrwaloną formą fonetyczną nazwiska, charakterystyczną między innymi dla północnej Polski i Pomorza.
2: Szarmanckie pojawia się też w jakiejś komedii, nie pamiętam, czy u Fredry, czy może wcześniej, to takie oświeceniowe, że nazwiska miały być znaczące. No ale pamiętajmy, zmieniają się obyczaje, na co innego zwracamy uwagę.

0: końcu języka.
1: Było lekko, smacznie, to teraz będzie refleksyjnie i ta refleksja będzie dość gorzka. Patrzymy z Irkiem na skan wpisu na Facebooku. Ja przeczytam to zdanie. Witam, miałby może ktoś do sprzedania baldachim do łóżeczka ze stelażem.
2: No wiem, do czego nawiązujesz, ale to jest właściwie, można powiedzieć, że to już jest osobny język. Język komunikatorów.
1: Ale powiedz, bo no tak, słuchacze nie widzą.
2: Baldachim, łóżeczko przez... Nie wiem, jak to Państwu powiedzieć, bo to jest w ogóle taka forma.
1: Tak, więc chodziło
2: cudaczne.
1: Autorowi o łóżeczko, natomiast opuścił E, jest U zwykłe, RZ, czyli do łóżeczka. No i komentarze. A ja myślałem, że widziałem już wszystko. A łóżeczka nie widziałeś w życiu przez RZ. I można by się z tego śmiać, gdyby nie fakt, że pisała to dorosła osoba i na pewno nie pierwotny analfabeta, bo z tym w Polsce poradziliśmy sobie dawno. Natomiast coraz częstszym zjawiskiem wydaje się wtórny analfabetyzm. O tym pisze Tadeusz Porębski w tygodniku Passa. Cytuję fragmenty, pomijając inne dotyczące sztucznej inteligencji. W drodze ewolucji oraz technologicznej rewolucji staliśmy się społeczeństwem cyfrowym. Każda rewolucja ma swoje dobre, ale także złe strony. Postęp technologiczny na niedatowaną w historii ludzkości skalę przyniósł ze sobą m.in. dwie plagi. Analfabetyzm wtórny oraz funkcjonalny. Wtórny to zanik umiejętności pisania i czytania u osób, które je kiedyś posiadały. Natomiast funkcjonalny powoduje, że osoby nim dotknięte nie rozumieją tekstów pisanych. Owszem, potrafią połączyć litery w słowa i następnie w całe zdania, ale nie rozumieją ich przekazu, mają więc kłopot ze zrozumieniem instrukcji obsługi, ulotek dołączanych do leków, nie potrafią też wypełnić prostych druków urzędowych i formularzy. Okazuje się, że wykształcenie i pozyskana wiedza nie idą w parze ze sprawnym myśleniem, kojarzeniem

0: czy pojmowaniem rzeczy oraz zjawisk. Dla wielu ludzi normalne jest, że fizyk może być analfabetą z zakresu historii. Ten zaś może nie znać elementarnych zjawisk fizyki, dlatego starają się bagatelizować problem. Chyba niesłusznie, bo posiadacz dyplomu wyższej uczelni postrzegany był drzewiej w społeczeństwie za alfę i omegę pod każdym względem, a nawet arbitra dobrego smaku. Dziś stał się kimś w pewnym stopniu ograniczonym. To dość poważna diagnoza, ale z naszych obserwacji wynika, że znajduje swoje uzasadnienie. Pamiętasz, że jakiś czas temu mówiliśmy, że wielu Polaków nie rozumie prognozy pogody, ale w prognozie pojawiają się bary, cirrusy, kumulusy, więc one wymagają pewnej takiej sprecyzowanej wiedzy. Natomiast my tu mówimy o nieumiejętności rozumienia w ogóle tekstu, jakiegokolwiek sensu.
1: Takim zjawiskiem, na które zwróciłem również uwagę, jest to, że coraz częściej właśnie w tej komunikacji elektronicznej zaczynają się pojawiać formy będące takimi fonetycznymi odpowiednikami wyrazów. Odchodzi się od zapisu w formie tej ortograficznie poprawnej na rzecz tego, jak się słyszy jakiś wyraz.
0: Wiesz, co mi to przypomina? Te kody, które są w komputerach, w internecie, to są kody, które wykorzystują litery, cyfry, znaki diakrytyczne oraz inne typu małpa. I niestety w SMS-ach i w wiadomościach właśnie tekstowych tych krótkich coraz częściej mamy do czynienia z takimi złożeniami. Z badań przeprowadzonych przez Międzynarodowy Program Oceny Umiejętności Uczniów PISA wynika, że co szósty polski magister jest analfabetą funkcjonalnym. 40% Polaków nie rozumie tego, co czyta. Kolejne 30% rozumie kierowany do nich przekaz, ale w niewielkim stopniu. Czy poziom demokracji w państwie ma wpływ na zdolność odczytywania przez obywateli takich państw komunikatów, które do nich trafiają? Nie wydaje mi się. W światopoglądowo ugruntowanych, zamożnych społeczeństwach problem analfabetyzmu co prawda nie występuje, ale wielu ludzi, choć potrafi pisać i czytać, nie rozumie komunikatów, które do nich trafiają i nie wie, jak można wykorzystać je w praktyce. Ponadto znaczna część z nich nie radzi sobie z budowaniem wypowiedzi pisemnej. Pisze się bowiem coraz krótsze wiadomości i nie stosuje znaków diakrytycznych ani interpunkcyjnych. Oczywiście chodzi o komórki i krótkie wiadomości zwane SMS-ami, czyli z angielskiego Short Message Service, krótka wiadomość tekstowa. Zdolność pisania i czytania jest uznawana za kluczową umiejętność dla ludzkości. Jednak mimo postępu cywilizacyjnego, a może właśnie dzięki postępowi, systematycznie zwiększa się liczba osób dotkniętych analfabetyzmem funkcjonalnym i wtórnym. Skala analfabetyzmu wtórnego w Polsce powiększa się z roku na rok. Wtórny analfabeta to osoba, która utraciła umiejętności czytania i pisania oraz zapomniała komponentów wiedzy elementarnej. Co czyni z nas wtórnych analfabetów? Okazuje się właśnie, że sprawcą jest postęp. Dzisiejsza technologia sprawia, że znajomość czytania i poprawnego pisania nie jest już konieczna, by dosyć sprawnie funkcjonować w społeczeństwie. Nie musimy pisać listu, by skontaktować się z daną osobą bądź z urzędem. Możemy zadzwonić lub połączyć się za pomocą komunikatora, często z przekazem wideo. Wyszukanie kontaktu lub informacji na smartfonie możliwe jest dziś za pomocą polecenia głosowego. W efekcie coraz mniej czytamy i piszemy. Najwięcej informacji ze świata czerpiemy z internetu, gdzie rządzą wiadomości obrazkowe oraz memy. Na drugim miejscu jest telewizja. No i teraz, jakie są konsekwencje? Bo możemy oczywiście powiedzieć, że jeżeli sprawnie funkcjonujemy w społeczeństwie, to po co nam pisanie i czytanie?
1: Problemy polegające na tym, że zakłócony jest proces komunikacji. Czyli przestajemy się rozumieć nawzajem.
0: To swoją drogą, a jeżeli chodzi o nasze decyzje, jeżeli przestajemy czytać, pisać, jeżeli przestajemy rozumieć teksty, odsiewać kłamstwo od prawdy, to na podstawie czego właściwie podejmujemy nasze decyzje? Czy one są wynikiem naszego świadomego procesu rozumienia, wiedzy, doświadczenia, czy z jakichś innych pobudek?
1: No wtedy rządzą emocje, ale to już poszliśmy tak bardzo tutaj głęboko w naturę relacji społecznych, ale ja myślę, że tutaj akurat odnosząc się jeszcze do tego tekstu, od którego zaczęliśmy, to się też bierze z tego ograniczonego kontaktu ze słowem pisanym przede wszystkim, a jak nie ma tego kontaktu, no to po prostu zapominamy, jak wyglądają te
0: tak, bo przecież
1: formy.
0: Oprócz pamięci mózgowej mamy jeszcze pamięć wzrokową. Jeżeli czytamy, to naturalnie pewne słowa zapamiętujemy. Jeżeli nie widzimy ich, tylko słyszymy, to one ulatują. Ten artykuł może jest zbyt czarny w swoim nastroju, ale wysyła jasny sygnał. Jeżeli młode pokolenie wzrasta w domu, w którym się nie czyta, nie ma książek, nie ma kontaktu ze słowem pisanym, to młode pokolenie będzie postępowało tak samo i zarażało kolejne swoich potomków. I od tego właśnie powinniśmy zacząć. Nawet jeżeli sami nie lubimy książek, nie lubimy czytać z tych czy innych powodów, to nawyk przebywania z książką, czytania, nawet żebyśmy się do tego zmuszali, jest naszym obywatelskim obowiązkiem, że tak zadmę w patriotyczny róg.
1: A tak na marginesie to jeszcze wracając, masz baldachim nad łóżkiem?
0: Nie mam baldachimu, chociaż pewnie jako dziecko marzyłam, żeby mieć takie księżniczkowe łóżeczko właśnie z baldachimem.
1: Ale tym słowem zajmiemy się kiedyś tam jeszcze, bo jest bardzo ciekawe słowo, mające bardzo ciekawą historię. A dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę.
0: Zachęcamy do czytania. Beata Granatowska
1: i Ireneusz Prochera.

0: Radio Opole. Zawsze w zasięgu.
1: Już za chwilę godzina 19. Słuchają Państwo Radio Opole. Czas na wiadomości. Zapraszam. A w nich o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Za nami czwarty charytatywny bieg z Jean Kielem. W wiadomościach także Niemcy o premierowym meczu piłkarskich mistrzostw świata.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek. Prezydent Polski weźmie dzisiaj udział w uroczystościach związanych z 80. urodzinami amerykańskiego prezydenta oraz obchodami 250-lecia niepodległości USA. Choć wizyta nie ma oficjalnego charakteru, ma ona swoje polityczne znaczenie, mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Bajda.
2: Każda jedna okazja związana z wizytą jakiegokolwiek polityka polskiego w Stanach Zjednoczonych jest po prostu potrzebna. W obecnej sytuacji wszyscy, i rząd, i pan prezydent, powinni zabiegać o to, aby jak największe wsparcie było Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o sprawy obronne, sprawy bezpieczeństwa.
1: Prezydent będzie też dziś uczestniczył w gali sportu walki UFC w Białym Domu.
0: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
1: Caritas Diecezji Polskiej pomaga poszkodowanym przez trąbę powietrzną w Balcerzowicach w powiecie strzeleckim. Ludzie mają zniszczone podwórka, zniszczone ogrody. My wsłuchujemy się w te bieżące potrzeby i pomagamy, mówi Artur Wilpert z centrali Caritas Diecezji Polskiej.
3: Każda poszkodowana rodzina dostała od Caritas Diecezji Polskiej taki zestaw narzędziowy. Taczka, łopaty, grabie, miotły, wiadra. Zestaw, który w tej takiej już perspektywie, w tej długofalowej renowacji zawsze będzie w ogrodzie, w obejściu potrzebny. Wspaniała taka akcja, która też dodaje tym ludziom otuchy. Dachówki są ciągle gdzieś widoczne, odpady jeszcze, konstrukcje dachowe gdzieś tam na ogrodach, na polach ciągle leżą.
1: Caritas przywiózł też duże osuszacze. Te przydają się tam, gdzie prace remontowe już mogą postępować, dodaje Artur Wilpert. Teraz o pomocy dla domowego hospicjum dla dzieci w Opolu. Za nami czwarty charytatywny bieg z Jean Kielem na Wyspie Bolko. Uczestnicy mieli do wyboru bieg na 5 km albo marsz Nordic Walking na 2,5 km. Wspieramy hospicjum od lat, mówi Anna Rogowska z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu, koordynatorka biegu.
4: W tym roku mamy czwarty charytatywny bieg z Jean Kielem. 400 uczestników, rekordowa ilość, rekordowa popularność. Jesteśmy przeszczęśliwi, że tak pięknie nam się wszystko dobrze udało zorganizować, że dopisała frekwencja, atmosfera, no i przede wszystkim, że udowadniamy, że bieg to nie tylko sport, ale także pomaganie. Pomaganie ludziom w trudnych sytuacjach.
1: Czwarty charytatywny bieg z Jean Kielem Radio Opole objęło patronatem medialnym.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Po dwóch mundialach zakończonych na fazie grupowej Niemcy chcą tym razem osiągnąć dużo więcej. W premierowym meczu piłkarskich mistrzostw świata zespół ten rozpoczął właśnie pojedynek z Curaçao.
5: Trudno zatrzeć traumę po dwóch ostatnich mundialach. Przegrane na otwarcie z Meksykiem 8 lat temu i z Japonią na ostatnich mistrzostwach w Katarze tak wybijały zespół z rytmu, że sensacyjnie nie był w stanie wyjść potem z grupy. Zwycięstwo było bardzo ważne. Potrzebujemy go mocno. Czujemy radosne i rosnące napięcie przed turniejem i oczywiście chcemy wygrać. Jeśli to zrobimy, to będziemy mocniejsi jako zespół. To byłby silny sygnał dla nas samych i dla naszych kibiców w Niemczech i tutaj. Tak ostrożnie mówi Denis Undaw, zdobywca 6 goli w 9 dotąd reprezentacyjnych występach.
1: A była to relacja Adama Kurczewskiego.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Chwilowa zwyżka temperatury w centrum regionu do 17 stopni, a ciśnienie zaczęło ponownie spadać i wynosi 1009 hektopaskali. Dziś w regionie pochmurno, ale właśnie teraz lekkie przejaśnienia, możliwe też przelotne opady deszczu, możliwe również burze w nocy, także pochmurno z przejaśnieniami i temperatury od 10 do 11 stopni. W nocy jeszcze może chwilami być okrem porywisty wiatr zachodni, a jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu z temperaturami od 16 do 18 stopni. Wiatr znowu powieje silniej. Będzie umiarkowany, ale w porywach do 55 km na godzinę.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: pragną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
1: Po reklamie.

0: pożytku głowa nie boli.
1: Dobry wieczór, kolejna audycja z cyklu Od pożytku głowa nie boli, czyli dedykowana organizacjom pożytku publicznego, a naszym studium nasza redakcyjna koleżanka, redaktor Halina Nabrdalik, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Dobry wieczór, szanowna koleżanko.
2: Witam cię bardzo, bardzo pięknie, Krzysztofie. Oczywiście witam naszych słuchaczy. I dodam, że owszem, jestem prezesem, ale opolskiego oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, bo takich oddziałów jest 20 kilka, niemal w każdym województwie. My pracujemy w województwie opolskim, chociaż mamy też członków i sympatyków w różnych miastach, dużych miastach naszego kraju.
1: Ale myślę, że wyróżnia was na przykład coś takiego jak warsztaty muzyczne albo festiwal polonijny piosenki polskiej. I o tym chciałem porozmawiać, bo to jest taka bardzo letnia impreza związana z wakacjami, z podróżami urlopowymi. Przyjeżdżają ludzie niemal z całego świata, żeby zaprezentować polską piosenkę. Miałem okazję być gościem akurat w ciągu kilku takich wydarzeń, w ciągu ostatnich kilku lat i jestem pod wrażeniem. Tymczasem 15 lipca rozpoczynają się warsztaty. Może zaczniemy od tego wydarzenia, bo zaraz po zakończeniu warsztatów festiwal.
2: Zaczęło się to 9 lat temu, w 2017 roku, w zasadzie już chyba 10 rok. Tak zupełnie niewinnie tutaj w Opolu szukaliśmy pomysłu na naszą działalność polonijną właśnie i doszliśmy do wniosku, że potrzebna jest nam duża impreza, taka, która by przyciągnęła uwagę Polaków mieszkających poza granicami naszego kraju, parających się działalnością artystyczną. W środowiskach polonijnych, integracyjnych to bardzo ważne, aby ludzie umieli śpiewać, aby umieli tańczyć, aby znali polską kulturę, wszystkie święta narodowe, jakieś rocznice. No to kto to organizuje? Właśnie ci ludzie. Ale ich czasem bywa za mało. Trzeba więc sprawić, żeby chcieli pracować, żeby chcieli działać. I ten festiwal po tych 9 latach, mogę to śmiało powiedzieć, przyczynił się do tego, że wiele środowisk jakby ożyło pod tym względem kulturalnym, a wielu twórców, wykonawców, artystów sprężyło się na nowo. I kiedy dowiedzieli się, że jest taki festiwal, dodajmy, jedyny w Polsce, że jest taki festiwal, to na nowo zaczęli układać własne piosenki, zaczęli interesować się polskim dziedzictwem muzyczno-wokalnym. Wiesz, to jest tak, że jeżeli ktoś wyjechał 20-30 lat temu, to jeszcze w głowie mu brzmiały dźwięki piosenek popularnych szlagierów, choćby opolskich, ale do nas przyjeżdżają też ludzie, którzy już urodzili się na emigracji i oni nie znają tych piosenek, które dla nas są chlebem powszednim, są swoistym kodem kulturowym. Jak ktoś zaśpiewa tę czy inną melodię, to ty już masz określone myśli, skojarzenia i wtedy jakby to jest taka niewidzialna płaszczyzna, która nas wszystkich, gdzie byśmy nie byli, łączy nas Polaków.
1: To jest to hasło, rzucisz na przykład dwa słowa i już wiesz, z czym to zjeść, bo to ta piosenka, bo to cytat z tej piosenki. Tak. I my to bardzo lubimy.
2: Otóż to. I oni, okazuje się, nie czują, nie rozumieją, nie wiedzą, po prostu nie znają tych piosenek, nie znają naszej polskiej kultury muzyczno-wokalnej. Bo już koncentruję się teraz na tej dziedzinie, bo przyznam, że przez całe lata w naszym opolskim oddziale organizowaliśmy też Letnie Akademie Kultury i Języka Polskiego. I wtedy też przyjeżdżali do nas ludzie, którzy chcieli poprawić swoją znajomość języka polskiego, ale też chcieli pogłębić wiedzę o polskiej kulturze i my przyjmowaliśmy ich z radością, ale to wtedy tak było szeroko, prawda? O tym i o tym i o tym, żeby im dać te podstawy, zwłaszcza, że byli to często ludzie, którzy ubiegali się o karty Polaka, a tam trzeba było zdawać egzaminy. Więc te nasze wakacyjne spotkania dwutygodniowe, no to były dla nich takim wielkim, ważnym wydarzeniem, ułatwiającym im właśnie pozyskanie tej karty. No ale tutaj w przypadku festiwalu czy warsztatów koncentrujemy się właśnie na tej działalności artystycznej i uważam, że mocno zmobilizowaliśmy wielu twórców, wiele osób, no ale też umówmy się, że my nie robimy tego festiwalu dla jakichś super profesjonalistów. My robimy ten festiwal dla miłośników polskiej piosenki. Oczywiście, jeśli chce do nas przyjechać super profesjonalista, zapraszamy, ale my pochylamy się nad tymi osobami, które w Amsterdamie, w Kopenhadze, w Göteborgu, Wiedniu, Rzymie, Paryżu czy Berlinie są zawsze obecni na świętach naszych narodowych. I swoim śpiewem, recytacją, występami, tańcem oni robią rangę takiego wydarzenia, prawda? I nam zależało na tym, żeby do takich ludzi dotrzeć i takich ludzi wspierać. W związku z tym przy okazji tego festiwalu zawsze są warsztaty. I początkowo do nas przyjeżdżali ludzie dorośli, czyli ten festiwal był adresowany do osób powyżej 18 roku życia. No ale zrozumieliśmy, że tak naprawdę to trzeba się pochylić nad młodzieżą, nad dziećmi i młodzieżą. Jeśli chcemy z czasem mieć te kadry, te zasoby, to musimy pracować nad młodymi.
1: Żeby była sukcesja.
2: Dokładnie. I właściwie w tym roku jest to drugi tak duży projekt zatytułowany Polonijne Warsztaty Muzyczno-Wokalne. Wcześniej te warsztaty organizowaliśmy dla tych, którzy przyjechali pośpiewać i mieli szansę porozmawiać z naszymi instruktorami, jurorami czy innymi osobami znającymi się właśnie na tych sprawach, porozmawiać o tym, jak śpiewają, co mogliby poprawić. Taki rodzaj warsztatów ad hoc to prowadziliśmy niemalże od pierwszego festiwalu. Natomiast tak mówię, już drugi rok robimy bardzo poważne, duże warsztaty wokalne. W tym roku będą to warsztaty 10-dniowe i dla dużej grupy młodzieży. Tak się ułożyło, aczkolwiek nie było to w ogóle naszym zamiarem, ale tak się ułożyło, że w tym roku przyjedzie duża grupa dzieci w wieku, czy właściwie młodzieży, od wieku 14-18 lat z Wołynia. I druga grupa z Białorusi. Z Białorusi właściwie będą dwie grupy. Także w tym gronie się spotkamy. Nie udało nam się jakoś pozyskać grup z zachodu. Chociaż też jesteśmy otwarci i myślę, że w przyszłym roku może jakoś bardziej będziemy to promować, aby także i z zachodu ludzie do nas przyjechali, bo wiem, że jest taki popyt. Tylko jakby to powiedzieć, no z informacją trudno jest się przebić i tutaj napiszemy, tu się ogłosimy, tu powiemy, a potem dowiadujemy się, a my o tym nie wiedzieliśmy. Na przykład do mnie wydzwania teraz panie Zaolzie, który na początku do nas przyjeżdżał bardzo chętnie, świetni wokaliści, to w ogóle Zaolzie pod względem muzycznym jest absolutnie rewelacyjny, nawet były tu nagrody przydzielane, przyznawane tym wykonawcom, ale potem nagle gdzieś wszystko stanęło i pomimo, że zgłaszaliśmy te informacje do Jabłonkowa, tam do Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, jakoś to nie działało. No i teraz nagle jakiś wysyp zainteresowania Zaolzia, no a my nic nie wiedzieliśmy, no nie mam pojęcia, jakby to należało robić, żeby te informacje do zainteresowanych docierały, skoro my wysyłamy do biura i nie wiem, czy to tam gdzieś w biurko zalega, a nie jest podane dalej, no trudno mi powiedzieć, nikogo, broń Boże, oni sobie o złe, zwłaszcza chęci i zamiary nie posądzą, ale tak się dzieje, że często ludzie są niedoinformowani, nie wiedzą i teraz choć minął termin zgłoszeń, jeszcze dzwonią, jeszcze proszą, żeby ich przyjąć. Właśnie Zaolzia.
1: Pomyślałem sobie, że w dobie, kiedy mamy internet, różnego rodzaju komunikatory, media społecznościowe, no to żaden problem. Piszesz na takim czy innym, prawda? Tym bardziej, że macie zdefiniowaną nazwę danej organizacji. No i siłą rzeczy do kogoś to dociera. Tak trochę też nie rozumiem tego.
2: No znaczy, na przykład z tym założeniem to jakoś tak dziwnie to było. Natomiast tak generalnie to jak ogłaszamy się, to ci, którzy już u nas byli, to już pilnują, żeby się od razu zgłosić. Dla nich to jest wielka frajda. To jest letnia czy wakacyjna przygoda w ojczyźnie przodków, czy też po prostu w Polsce, w której się urodzili, wychowali, a z której musieli wyjechać najczęściej za chlebem 20-30 lat temu.
1: Czy ich rodzice już?
2: No, przyjeżdżają do nas ludzie, szczerze mówiąc, w różnym bardzo wieku. Często takim, powiedziałabym, starszawym, dojrzałym, może będzie brzmiało lepiej. Na przykład ci, którzy wyemigrowali w latach 80. nawet. 90. Najwięcej w latach 90. i z początku lat 2000. Także, jak zapewne wiesz, dzisiaj Polonia nie jedno ma oblicze. Jest to tak wszystko zróżnicowane. Ludzie wyjeżdżają, potem wracają, potem znowuż jadą. Dużo rzeczy dowiedziałam się o współczesnej Polonii dzięki właśnie organizacji tych projektów. Czasem żyją jedną nogą tu, drugą nogą tam. No to bardzo ciekawe, co się dzieje teraz. No ale ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, naprawdę bardzo, bardzo fajni. Czasem jakby lekko pogubieni, jacyś tacy, nie zawsze im się wszystkim jakoś tak w życiu udało, bo ci, którzy odnieśli duży biznesowy sukces, no to jakoś tak pławią się w swoim bogactwie i raczej nie zajmują się chyba takimi sprawami. No mówię taką rzecz może zaskakującą, ale taka jest prawda. Ci, którym to jest gorzej, którzy tęsknią, którzy szukają okazji, żeby przyjechać, nie zawsze ich stać. Dla nich to jest duży wydatek, bo to podróż, tutaj trzeba by coś jeszcze do tego wszystkiego dołożyć. My też mamy taki problem, że otrzymujemy dotacje, oczywiście aplikujemy zawsze do Senatu. W ramach tego konkursu Senat Polonia i opieka nad Polonią i Polakami za granicą jest taki konkurs. Do niego aplikujemy. No ale nie zawsze otrzymujemy tyle, ile nam rzeczywiście potrzeba, więc wtedy robi się no jedno wielkie zamieszanie, skąd tu pieniędzy wziąć i szukamy. Taki teraz świat, że trzeba szukać pieniędzy, szukamy dodatkowych sponsorów i tu muszę powiedzieć bardzo fajną rzecz. Mamy przyjaciół wśród samorządów.
1: To od zawsze chyba, jeżeli tak. Pozwolisz, że wejdę w słowo, tak. Bo pamiętam, że wokół województwa na południe, bo to jest od Muchów, Korfantów, byliście w Paczkowie przecież, tak. Oczywiście i to na wyprawie chyba na Litwie, jeśli dobrze też pamiętam, ale to inna sprawa, tak. Na osobną audycję.
2: Tak, wymieńmy jeszcze Nysę, bo byłoby niefajnie i Głuchołazy, no tak. Nie chciałabym nikogo skrzywdzić, bo i Kamiennik nas pięknie wspiera, właśnie przez długie lata pięknie współpracował z nami Korfantów. Także no jest tych gmin jeszcze więcej, przepraszam, się w tej chwili nie wymienię, ale Skarbimierz na pewno zasługuje na uwagę. Pomagają nam starostwo powiatowe w Nysie.
1: A Gogolin?
2: A Gogolin to jest w ogóle wyjątkowo dobra współpraca. Tak. I imprezy, które u nich robimy, są naprawdę na bardzo wysokim poziomie i czujemy się w Gogolinie dobrze, bo jakaś taka dobra jest mikroaura, że jesteśmy tam oczekiwani. I te koncerty polonijne cieszą się tam ogromnym zainteresowaniem. Mało tego, my w ubiegłym roku po festiwalu 8 jesienią z okazji Święta Niepodległości zrobiliśmy ekstra koncert dla tamtejszej publiczności. Okazuje się, że w Gogolinie jest duża, piękna i wdzięczna publiczność, która z radością słuchała polskich pieśni patriotycznych. I to było dla mnie bardzo, bardzo miłe. A ponieważ i burmistrz, i Dom Kultury w Gogolinie są bardzo przychylni, więc dlatego bardzo chętnie z nimi współpracujemy.
1: Zapytam cię o Polonię i o Polaków poza granicami Polski. Dlatego, że to jest bardzo ważne rozróżnienie, często mylone i stosowane zastępczo, co jest nieporozumieniem, a nawet błędem. I teraz, żeby tak szybko było, to Polacy to ci, którzy mieszkają tam, gdzie kiedyś była Polska, po prostu odjechał o nich kraj po 45 roku. A Polonia to ci Polacy, którzy wyjechali na ogół na zachód i tam
2: emigrowali po prostu, czy za ocean, tak. Czy do Europy Zachodniej.
1: Natomiast właśnie chciałem zapytać o zainteresowanie, czy polska kultura, nasz dorobek, tradycja, historia są nadal modne, bo pamiętam, że był taki czas, no a nawet parę dekad temu, że ta polskość była dla tych ludzi bardzo ważna. Przekazywali to następnym pokoleniom, świętowali po polsku, bo to są takie okazje, żeby sobie jakby przypomnieć pewne tradycje, korzenie. I właśnie chciałem cię zapytać, bo ty masz z pierwszej ręki te informacje, a nawet z obserwacji. Czy dla właśnie Polonii, czyli naszych rodaków, którzy wyemigrowali, powiedzmy po roku 80, czyli od tej emigracji solidarnościowej, czy ta kultywacja naszych tradycji jest ważna, czy jakby to coraz bardziej jest blade?
2: Zależy jak dla kogo.
1: Ja wiem, ale ogólnie gdybyś miała taką syntetyczną
2: jakąś... A ogólnie to powiem tak, powtórzę to, co powiedziałam chwilę temu, że zależy od ludzi. Zauważam, że ci, którym się powiodło w sensie finansowym, biznesowym, to jakby są tak trochę z dala od tych rzeczy. Żyją w swoich tam kręgach, przyjaciół, niekoniecznie Polaków, a oni tam się już jakby wrośli, oni tam zapuścili korzenie. I oni tam się mają dobrze, tak z daleka, z dystansem. Ale cała duża grupa osób, do których to jest niezwykle ważne i w duchu polskim wychowują swoje dzieci, swoje wnuki. I dążą do tego, żeby tę polskość przekazać. Ja nie mówię, że ludzie tu się tam wzbogacili, to już w ogóle o Polsce zapomnieli, bo to też nie jest żadna zasada.
1: Jasne.
2: Ale zauważam, że ci, którzy do nas przyjeżdżają, to są osoby, które muszą się liczyć z każdym groszem i dla nich Polska jest bardzo ważna, kontakt z Polską, z polskością jest wyjątkowo dla nich istotny. I dla nich robimy to z radością.
1: I to jest Polonia. Różnie, w zależności od środowiska, od statusu społecznego, materialnego. Natomiast jacy są Polacy? I tu mówię o tych, którzy właśnie pozostali już za wschodnią granicą dzisiejszej Rzeczypospolitej.
2: Też są różni, ale muszę powiedzieć, że nasza działalność jest właśnie po to, nasza działalność takich organizacji pozarządowych, pożytku publicznego, nasza działalność przecież ma charakter misyjny. Czyli co my mamy, nad czym my pracujemy? My pracujemy nad tym, aby taki Polak mieszkający na Litwie, który nawet gdy chodzi do polskiej szkoły, bo tak najczęściej na Litwie jest, że Polacy mają swoje szkoły, dlatego język tych dzieci, które do nas przyjeżdżają, jest świetny. Czego nie można powiedzieć o Białorusi, prawda? Gdzie tych szkółek języka polskiego zrobiło się dużo, dużo mniej. I często te dzieci z Białorusi słabo mówią po polsku.
1: A z czego to się stało?
2: Bo z polityki po prostu. No wiadomo, czy Łukaszenka co zrobił na Białorusi, jak to wszystko stłamsił. Z przykrością muszę też powiedzieć, że środowiska na Ukrainie, no tylko niektóre jakoś tak naprawdę dbają o to, żeby ten język tych młodych ludzi był dobry, język polski. Tam się fajnie zrobiło parę lat temu, kiedy dzieci mogą się uczyć języka polskiego jako język obcy. Wiesz o tym, prawda? A więc ten język polski jest bardzo często wybierany właśnie. I ta sytuacja się trochę poprawiła, ale ja pamiętam czasy, kiedy dzieci przyjeżdżające z Ukrainy mówiły słabiuteńko.
1: Ale mówisz o dzieciach Polaków,
2: ja mówię
1: czy osoby, które się uważały za Polaków.
2: Ja mówię o dzieciach, które do nas przyjeżdżały na różne wakacyjne imprezy, z którymi często mieliśmy problem, żeby się porozumieć, ale to nie znaczy, że my te dzieci odpuszczaliśmy, nie? No, trudno. Rodzice zaniechali, no po coś przysłali jednak do nas te dzieci na te wakacje, skoro przysłali, czyli podjęli decyzję. Wtedy my już bez taryfy ulgowej realizowaliśmy program. Zawsze tam była porcja wiedzy o naszej historii, naszej kulturze, naszych tradycjach. No oczywiście bardzo ważna literatura, film, właśnie piosenka. Przecież historia polskiej piosenki to jest potężny obszar naszej polskiej kultury. Więc na takich tematach, rozumiesz, my pracujemy i nie oglądamy się już wtedy, czy oni chcą wiedzieć, czy nie chcą wiedzieć tego, czy tamtego. Przyjechałeś do nas na takie zajęcia, to no, bądź konsekwentny i słuchaj tego uważnie, bo my jeszcze przed wyjazdem cię odpytamy, czego ty się tu nauczyłeś.
1: Czyli jest to bardzo poważny program.
2: Jest to oprócz tego, że faktycznie chcemy, żeby odetchnęły te dzieci, ale chcemy też, żebyśmy byli poważnie traktowani. Nie? To wszystko kosztuje. Płaci za to polski podatnik. Wiesz, bo często pojawia się takie, zwłaszcza ostatnio, a zwłaszcza teraz, kiedy powstało takie napięcie pomiędzy Polską a Ukrainą, często słyszeliśmy, że Polacy to pomagają, ale jakby tutaj wdzięczności nie ma i tak dalej. Więc my nie oglądamy się na tę wdzięczność. Po prostu robimy swoje, jeżeli ktoś przyjeżdża, korzysta z danego projektu, który kosztował określone pieniądze, to chcemy, żeby uczciwie, rzetelnie uczęszczał na zajęcia, a na koniec wykazał się określoną wiedzą. No i jakoś nam się tak udaje to osiągać. Nie mogę powiedzieć, żebyśmy byli jakoś specjalnie rozczarowani, zwłaszcza tymi młodymi ludźmi. No ostatnio tu w Opolu nie robiliśmy projektów w zakresie kultury języka polskiego dla osób dorosłych. Jakoś nie mieliśmy szczęścia dostać wsparcia finansowego, a bez tego no nie zrobisz takiego projektu. Natomiast młodzież przyjeżdża, poznaje tutaj Polskę pod różnym kątem, także jest taki wariant, czy aspekt taki, wiesz, że zwiedzają, nie? To nie tylko, że siedzą, uczą się i tak dalej, ale wszystkim dużo zwiedzają, samo Opole, okolica, nawet urządzamy im wycieczki, wiesz, takie dalsze, fajne. I kiedyś pojechaliśmy, przy będę mówiła, do jakiej miejscowości, bo zależało nam na integracji. aby te dzieci, które przyjeżdżają do nas ze wschodu, mogły poznać swoich rówieśników to w tych małych środowiskach, na przykład Podopolski i tak dalej. No więc zdarzało się, że byliśmy tam bardzo serdecznie przyjmowani, no i cały czas uprzytomnialiśmy im, tym naszym gościom, że tu wiele osób się stara, że tu wiele osób traktuje to bardzo poważnie i tego samego oczekujemy od nich, bo w jakimś stopniu przeciwstawialiśmy się takim różnym pogłoskom, że niektórzy Ukraińcy mówią o nas Polakach, że my tacy trochę naiwni jesteśmy, no sugerując, że Ukraińcy tu przyjeżdżający, czy nawet ci, którzy mieli tak zwane polskie korzenie, traktują to tak koniunkturalnie. Jest okazja, to korzystamy.
1: Wykorzystują sytuację.
2: Korzystamy, tak. No więc my wytrącamy te argumenty z rąk. Ocenię już jakby ich samych pozostawiam, czy to było moralne, niemoralne, czy uczciwe, czy nieuczciwe. Powiedzieli, zadeklarowali polską tożsamość, bo babcia była Polką, bo dziadek, bo ktoś tam, nie? My przyjmujemy na ogół tę młodzież z rodzin mieszanych. Z Ukrainy już nie przyjedzie do ciebie tutaj żadne dziecko, które tak naprawdę pochodzi z rodziny czysto polskiej.
1: Bo tak się po prostu porobiło.
2: Tak się porobiło przez te lata. I to tak, wiesz, dzięki tej naszej działalności wiele osób odzyskało tę polskość utraconą. Naprawdę. I jest tak, że dzieci mówią często perfekcyjnie po polsku, z tym, że rodzice inwestują w sensie takim, że wysyłają do szkół na jakieś kursy. Kursy odbywają się też przy parafiach. Także tam jest dużo możliwości uczenia się języka polskiego. I potem my widzimy te efekty, że te dzieci rzeczywiście mówią bardzo ładnie po polsku i dużo o Polsce wiedzą i chętnie uczą się polskich piosenek. Co oni potem z tym zrobią, to wiesz. To my za to już odpowiedzialności brać nie możemy. Ale my po prostu jako organizacja pozarządowa, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, robimy wszystko, co możemy, jak najlepiej, aby wywiązać się z zadania, które zostało na nas nałożone. Czyli pracujemy nad pogłębieniem wiedzy o Polsce, o jej kulturze, historii, tradycjach i tak to wygląda.
1: Wspominałaś o parafiach, a tymczasem jak sięgnąć pamięcią, to od czasów zaborowych Kościół był takim wspólnym mianownikiem, taką platformą, gdzie utrzymywała się polskość. I może dzięki temu przetrwaliśmy lata niewoli, uzyskaliśmy też niepodległość, bo był ten wspólny czynnik jednoczący. Oczywiście z literaturą polską i tak dalej, niezależnie od zaborów. To był fenomen w ogóle. A jak wygląda to dzisiaj? Czy na przykład odczuwacie takie wsparcie lokalnych parafii, lokalnych księży? Mówię tutaj o Kościele katolickim głównie, no bo z nimi jakąś mamy taką wspólną więź.
2: A wiesz, no, jeśli chodzi o Litwę, no to to jest zupełnie normalne, że ksiądz pracuje z młodzieżą, natomiast przede wszystkim na Litwie pracują domy kultury polskie. Tak, samorządy po prostu biorą też na siebie taką odpowiedzialność. Także jeśli chodzi o księży, to ja widzę pewną rolę i istotną na Ukrainie. I taki konkretny przykład mogłabym podać, bo my od lat współpracujemy z księdzem, który zresztą tu jest dość powszechnie znany, bo jest niezwykle taki ekspansywny i przez całe lata, a jest tam już ponad 30 lat na Ukrainie, został tam wysłany przez biskupa do tej pracy, żeby tam wszystkim ewangelizować, no ale przy okazji podjął się jakiejś niesamowitej działalności polonijnej. I rzeczywiście prowadzi tam i naukę języka polskiego, i te dzieci śpiewają i tańczą. I potem przyjeżdżał do nas z tymi zespołami. One, te dzieciaki występowały, wzruszając nas bardzo. Także taki klasyczny przykład to ten ksiądz, o którym być może już słyszałeś. Krzysztof Panasowiec, on bardzo chętnie jeździł i tutaj do nas, do Opola i do Niemodlina, gdzie miał wielu przyjaciół. I do Kędzierzyna Koźla, ale on w ogóle miał tych przyjaciół w całej Polsce Południowej. Ale teraz na przykład wspomniałam księdzu, że jest możliwość wzięcia udziału w tych warsztatach, no i akurat nie skorzystał, mówiąc, że ponieważ tam trzeba było parę groszy dopłacić, nie dużo, ale symbolicznie, ale powiedział, że rodzice nie dopłacą. Rodzice tych dzieci nie dopłacą i teraz nie wiem, czy uważają, że wszystko im się należy za darmo, czy też po prostu nie mają. Ale z tego, co obserwuję, to jednak nie jest tak, że tam nikt nic nie ma. Tam ludzie mają swoje pieniądze, może nieduże, ale mają. Tylko mówię, myśmy nauczyli do niedawna jeszcze właśnie tych naszych rodaków ze wschodu, że wszystko dajemy im gratis. A tymczasem to się tu odbywa dużym kosztem sił, starań i tak dalej, no i finansowym. Także jest wielu księży na Ukrainie, którzy są zaangażowani w działalność taką, powiedziałbym, kulturalną, wychowawczą, polonizacyjną, ale są też organizacje, których na Ukrainie działa wiele. Domy Kultury Polskiej, między innymi w Iwano-Frankiwsku, czyli w dawnym Stanisławowie, bardzo dobrze działał przez całe lata. Ten Dom Kultury, ten ośrodek, właśnie centrum się zrobiło, potem już europejskie i tak dalej. Czy w innych miastach, w Stryju, z którym współpracowaliśmy, we Lwowie, do którego jeździliśmy, a przy różnych okazjach jeździliśmy na ten wschód, zadzierzgując więzy, przyjaźni, jeżdżąc tam z różnymi darami, z okazji świąt, przede wszystkim Bożego Narodzenia. Tutaj uaktywnialiśmy nasze społeczeństwo, gdzie naprawdę na przestrzeni tych lat, to muszę powiedzieć, że ludzie nasi Opolanie niezwykle wiarni, byli niezwykle wiarni. I ilekroć się ogłaszało jakieś zbiórki, nigdy nie było tak, żeby nie było reakcji. Także my tutaj zrobiliśmy jako społeczeństwo bardzo dobrą robotę na rzecz naszych rodaków na wschodzie, w tym na Ukrainie, i teraz mamy prawo oczekiwać od nich, że gdy dochodzi do takiej sytuacji, takiej ekstremalnej jak w tej chwili, miejmy nadzieję, że to jest sytuacja przejściowa.
1: Ekstremalna w sensie politycznym.
2: Politycznym oczywiście, ale miejmy nadzieję, że to jest przejściowa, ale ja przynajmniej oczekiwałabym, żeby oni, korzystając przez całe długie lata z tego, co im ofiarowaliśmy, żeby jednak prezentowali polską narrację, polski punkt widzenia. Natomiast nie zawsze tak jest. I to bywa czasem rozczarowujące, przynajmniej mnie, że jednak prezentują takie ukraińskie spojrzenie na pewne sprawy, w tym także na Wołyń. No ale cóż, takie życie. My będziemy robić nadal swoje i konsekwentnie głosić wiedzę opartą na prawdzie, czy to się komuś podoba, czy nie. Będziemy mówić tak, jak to naprawdę było.
1: Pozwól, że na koniec audycji zapytam cię o kolejny etap tych muzycznych, edukacyjnych działań, czyli mówimy już o finale, o tym, czym jest festiwal. Po zakończeniu tych warsztatów, jeśli dobrze pamiętam, 10-dniowych, od razu 4 dni festiwalu. Proszę cię, powiedz, kogo zaprosiłaś, kto przyjechał, a kto na przykład nie dojedzie.
2: 24 się festiwal zaczyna.
1: Lipca.
2: 24 lipca i kończy się 3 dni później. Czyli 26 koncertem laureatów w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego przy ulicy Katowickiej 95. To mówię na wszelki wypadek, gdyby nas w tej chwili słuchali nasi wierni fani, bo są w tej chwili w Opolu ludzie, którzy cały czas pilnują, żeby nie przegapić tego koncertu, bo ma on w sobie jakąś niesamowitą moc, magię, nie wiem jak to nazwać, że bardzo przyciąga publiczność. My niestety nie jesteśmy w tym okresie wakacyjnym, nie jesteśmy w stanie trafić do młodego odbiorcy, bo młodzież jest poza szkołą, młodzież jest często poza Opolem, uczestniczy w różnych wakacyjnych eskapadach, więc my trafiamy do odbiorcy w średnim wieku i starszym, odwiedzamy kluby seniora, nasi seniorzy się często nudzą w wakacje, no więc dla nich koncert polonijny jest niezwykłą atrakcją i rozrywką. I niechaj tak będzie w tym roku. Pierwszy koncert organizujemy taki dla siebie, w sensie takim, że zapraszamy bardzo dobry zespół Stan Zawieszenia z Berlina, który w tym roku świętuje 10-lecie swojej działalności artystycznej. Wielokrotnie bywał u nas tu na festiwalu i też zdobył główną nagrodę, Grand Prix. A więc bardzo dobry zespół, postanowiliśmy uczcić ten jubileusz, zapraszając go tutaj, aby po prostu dał nam taki godzinny koncert. To będzie koncert powitalny. Tam w tym koncercie wystąpią jeszcze inni laureaci nagrody Grand Prix tego festiwalu, między innymi zespół Libercante z Białorusi, z Mińska konkretnie, oraz będzie też pan Andrzej Szpak, ubiegłoroczny laureat nagrody tej głównej festiwalu. To będzie pierwszy koncert.
1: I gdzie on będzie się odbywał?
2: On się odbędzie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, w tej sali spotkań. Tam są bardzo dobre warunki. Natomiast drugi koncert odbędzie się wspomnianym już z dużą sympatią Gogolinie. To będzie koncert konkursowy i to będzie w sobotę, 25 lipca o godzinie 16. Nie wiem jak z pogodą, bo jeżeli jest piękna, upalna pogoda, to raczej idziemy tam do tego parku i tam fantastyczny taki chłodek, jest tam estrada, organizatorzy to naprawdę świetnie przygotowują, no i tam jest to granie i śpiewanie. Ale jak będzie pogoda nie taka, no to Dom Kultury zapewnia doskonałe warunki.
1: Bliziutko zresztą. Tak, jeden obiekt od drugiego.
2: Tak, no i tam podczas tego koncertu konkursowego zostanie wyłoniony właśnie laureat Nagrody Głównej, ale tych nagród tam będzie jeszcze kilka. No ja tutaj zwróciłam się też do Radia Opole, aby tradycyjnym zwyczajem radio również ufundowało swoją nagrodę, a zawsze była to możliwość nagrania płyty dla laureata wskazanego przez jurorów. I miejmy nadzieję, że tak też w tym roku się stanie. Oprócz tego będą jeszcze takie nagrody samorządowców, którzy nas wspierają i jakieś upominki, tak żeby każdy miał z tego pobytu i pamiątkę, i przyjemność, dobre wspomnienia. Bo ten festiwal ma niezwykłą moc integracyjną. Wyobraź sobie, że oni się znają, czasem już od kilku lat, ponieważ przyjeżdżają co roku niektórzy, a ciągle docierają do nas też nowi. No inni tam odchodzą, wiadomo, to jakiś tam przepływ jest. Tak więc oni przyjeżdżają, oni cały czas mają z sobą kontakt. My takie mamy społecznościowe media i takie grupy powstają, na przykład społeczność festiwalu 6, społeczność festiwalu 7, 8 w tym roku już zaczęła funkcjonować społeczność festiwalu 9. I wtedy oni wymieniają się swoimi tam spostrzeżeniami, swoimi radościami, smutkami o tym, że śpiewają tu i tu, że organizują jakiś koncert, się zapraszają. No fajnie na to po prostu patrzeć, bo to jest jeden, to jest taki produkt też uboczny tego festiwalu, że myśmy ich zintegrowali. To są ludzie, którzy mają podobne zainteresowania i dla nich jest to wielka radość móc się spotkać, pogadać, wymienić doświadczenia, posłuchać wzajemnie piosenek, bo oni komponują też, układają piosenki, które zresztą my nagradzamy. W tym roku będzie nagroda nie tylko Grand Prix, ale też piosenka za najlepszą piosenkę autorską, patriotyczną. To jest bardzo ważna nagroda w tym koncercie, w tym festiwalu. Także no, miejmy nadzieję, że będzie to udane, czy równie udane wydarzenie, jak w poprzednich latach.
1: I finał, przypomnę, 26 lipca. SCK, czyli Studenckim Centrum Kultury przy ulicy Katowickiej. Czy jest jakiś zespół, który ty tak wspominasz szczególnie jakoś przyjemnie, sentymentalnie albo jakieś większe emocje odczuwasz, który, nie wiem, pojawił się kilka razy albo czymś cię zaskoczył? Bo ja zauważyłem, że są tacy ludzie, którzy się pojawiają raz, robią wręcz furorę, bo to widać po reakcjach publiczności, również po werdyktach jurorów i znikają. A są tacy, którzy, właśnie taki z Niemiec jeden zespół sobie przypominam, pojawiają się regularnie. Tak samo no, ta osoba jest zawodowcem, mówi o pani z Białorusi, z pięknym głosem, zresztą wykształceniem także muzycznym.
2: Tak, liberkantem, myślę, że zespół tak ogromnie.
1: Cię pytam, czy masz jakiś taki zespół albo wykonawcę, którego do dziś pamiętasz, na przykład, no nie wiem, żal ci, że zniknął z radarów i nie wiadomo, co się dzieje. A zrobił wrażenie takie.
2: Jest kilka takich osób, które pojawiły się i zniknęły, ale nie będę mówić.
1: Jasne, nie chodzi o nazwiska, ale chodzi mi o to zjawisko samo.
2: Te zespoły, znaczy te osoby przyjechały do nas i objawiły swój kunszt. Ale z różnych powodów, często życiowych, jakoś mi się teraz nie składa. Może przyjadą do nas za rok. Mamy jubileusz, 10-lecie festiwalu i bardzo bym chciała porozumieć się tu z władzami miasta, przede wszystkim miasta Opola, aby nadać bardzo taką elegancką jubileuszową oprawę tej 10 edycji. Natomiast jak już wspomniałam, zespołów, które zrobiły na mnie duże, dobre wrażenie, było wiele. Mile te osoby, bardzo mile wspominam. Czasem za nimi tęsknię.

0: Te dwie panie to były siostry, musisz pamiętać, tak?
1: Tak. No świetne gaduły, są świetne wokalistki. Tak. I takiego młodego człowieka z Rzymu, pamiętam, z niesamowitym głosem. I oni mi zniknęli.
0: Tak.
1: To te dwa zespoły, czy też dwóch wykonawców pamiętam właśnie jako takich nietuzinkowych i szkoda, że ich więcej nie zobaczyłem, chyba że coś przegapiłem.
0: No, więc ja też mówię, tęsknię za wieloma innymi osobami, które mam w swoim sercu i które chciałabym, żeby do nas jeszcze wróciły, czy wrócą, nie wiem. Będziemy ich informować. W przyszłym roku może do nas dołączą.
1: No to widzę, że mamy troszkę podobny nieraz taki sentymentalny gust, czy wspomnienie.
0: Bo rzeczywiście... Wiesz co, my tworzymy naprawdę coś w rodzaju takiej rodziny festiwalowej. I oni się do mnie zwracają w różnych sprawach, rozmawiamy. W czasie samego festiwalu ja nie mam czasu, jestem, wiesz, odpowiedzialna za całość, więc cały czas muszę...
1: No i ja dodam, że ten twój zawód nazywa się człowiek orkiestra. Pani na emeryturze.
0: Oni często ubolewają, że ja nie mam tak dla nich czasu, żeby z nimi usiąść, pogadać, a nawet jakiegoś drinka wypić, tak by chcieli. No nie mam czasu, bo po prostu muszę tego wszystkiego pilnować. Ale potem w ciągu roku tak zadzwonimy się, sobie pogadamy, pospominamy i widzę, że ci ludzie naprawdę są zakochani w tym Opolu naszym ukochanym. I nie wiem, obiecywałam ci, że przyniosę do studia piosenkę, która powstała, ale nie mam jej w tej chwili. To bardzo ubolewam, bo piosenka jest świetna i dobrze byłoby ją co najmniej na antenie Radia Opole pokazać naszej tu opolskiej publiczności.
1: To mam propozycję. Następnym razem, jak się spotkamy, możliwe, że jeszcze przed festiwalem albo zaraz po, to zaprezentujemy, rozmawiając również z uczestnikami, bo jak się tylko uda, to dotrę do tych, którzy oczywiście chcieliby opowiedzieć o swojej drodze życia, bo nieraz te ich kolej losu są niezwykle intrygujące, niezwykle ciekawe i niezwykle pouczające. Właśnie pamiętam chociażby właśnie w rozmowie z paniami z Paryża, jeśli dobrze pamiętam, siostrami. No, to są takie właśnie polskie drogi, tak bym to nazwał.
0: Powiedzieć, że w tamtym roku była jedna z tych sióstr, pani Klaudia Koceł, rewelacyjnie się przygotowała, ponieważ ona pochodzi tam z Kieleckiego, więc ona zaśpiewała jedną z piosenek właśnie z tamtego kieleckiego repertuaru pieśni ludowych, ale tak to fajnie zaaranżowała, zrobiła to po swojemu, było to świetne. Jeszcze sobie nawet taki element stroju ludowego zarzuciła. Jejku, jak mi się to bardzo podobało. My po prostu dajemy im szansę, jeśli go chcą, nie narzucamy, ale jeśli go chcą, żeby również prezentowali pieśni ludowe lub w stylu folk, albo żeby czerpali z tego folkloru. Bo jak na pewno wiesz, obowiązkowa na naszym festiwalu jest pieśń patriotyczna. Do mnie zadzwonił, nie powiem kto, jeden z wykonawców, który po raz pierwszy w tym roku wystąpi. I siedzę nad tą kartą uczestnika, chcę ją wypełnić, no ale piszecie tutaj piosenka patriotyczna, ja nie mam takich piosenek, co ja mam robić?
1: To ja mu
0: powiedziałem, do roboty, jeszcze jest trochę czasu. Bez piosenki patriotycznej nie da się pójść dalej, bo to jest podstawa. Piosenka może być z tego bogatego zbioru naszego dziedzictwa kulturowego, ale może być napisana przez siebie samego. I skomponowana, albo kolega niech napisze muzykę, ty napisz tekst i proszę bardzo, i grajcie. Nawet ich zachęcałam, żeby też w tym roku, ale coś nie widzę, że takiego entuzjazmu, żeby też pisali o tym, jak oni żyją tam na emigracji. Żeby te piosenki były takim komentarzem do ich życia z dala od Polski. Czasem lepiej widać, a przynajmniej inaczej. No ale nie widzę, żeby tak się rzucili na ten temat. Może dojrzeją do tego, do tej mojej propozycji, jak nie w tym roku, to w przyszłym. Ale chciałbym, żeby więcej pisali o tym swoim życiu tam.
1: To byłoby chyba pod tytułem C'est la vie, tak jak śpiewał Andrzej Zaucha o takim samo życie w wydaniu polonijnym.
0: Tak jest.
1: Chociaż myślę, że to życie w wydaniu polskim, czy na Ukrainie, czy na Białorusi, albo na Litwie, też mogłoby być bardzo interesujące, patrząc na przykład na całą drogę, historię tych rodzin. I zauważyłem tak na marginesie naszej audycji, że chyba coraz bardziej są popularne ruchy genealogiczne. Tak. Zaczynamy szanować swoje pochodzenie, swoje drogi rodzinne. Tak przynajmniej jest w Opolu i w kilku miastach.
0: Na Śląsku widzę to właśnie, ogromne zainteresowanie genealogią. Sama zaczęłam się zastanawiać, czy nie iść w tym kierunku. I muszę ci powiedzieć, że to, co w tej chwili daje

0: na sztuczną inteligencję, to przychodzi ludzkie pojęcie. Dzięki sztucznej inteligencji prawie że niechcący dowiedziało się dużo o moich pradziadkach.
1: Muszę się do ciebie zatem zgłosić już po godzinach po audycji.
0: Żebyś, to był szok.
1: Żebyś
0: tak można.
1: Starszego kolegę wsparła.
0: Proszę cię bardzo, nie ma sprawy.
1: Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
0: Ja również dziękuję bardzo.
1: Pozwolisz, że się wproszę w okolice już i warsztatowe, i festiwalowe.
0: No ja cię zaprosiłam, Krzysztof, może powiem przy okazji. Ja cię zaprosiłam, zresztą z wielką radością, do prowadzenia koncertu laureatów wspólnie ze mną. Kiedyś już stworzyliśmy takie duety i dobrze nam szło, więc mam nadzieję, że tym razem pójdzie nie gorzej.
1: Też jestem przy nadziei. Bardzo ci dziękuję, tak z wrodzonej skromności. Nie chciałem się chwalić, ale to miło.
0: A poza tym też masz to serce do tego tematu i do tego festiwalu, także mnie to też dodatkowo buduje.
1: Halinko, tam są bardzo ciekawi ludzie.
0: Mhm.
1: Tam są ich po prostu losy życia.
0: Tak.
1: To nie tylko ta warstwa muzyczna, artystyczna, ale przede wszystkim ludzkie drogi. Pokrętne, powikłane, wzloty, upadki, wzloty i tak dalej. Selavi, bardzo dziękuję ci za czas poświęcony naszym słuchaczom. Bardzo możliwe, że ktoś nas słucha, kto dotrze chociażby właśnie na ten koncert finałowy w niedzielę 26 lipca w Studenckim Centrum Kultury przy ulicy Katowickiej w Opolu, gdzie też będzie pani prezes opolskiego oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, niestrudzona, pracowita jak słońce, redaktor Halina Nabrydalik.
0: Dziękuję ci bardzo za te miłe słowa. Dziękuję za to zaproszenie. Myślę, że warto mówić o Polonii. Dlaczego? Dlatego, że to jest właściwie 1/3 naszej populacji, naszego polskiego narodu, żyjąca w 138 krajach na całym świecie. Jest ogromny potencjał. Głupotą byłoby tego nie doceniać i pomijać to obojętnością. Trzeba nawiązywać i czerpać z tego potencjału.
1: Tak jak w naszych audycjach w Radiu Opole. Robimy to od lat.
0: Tak jest.
1: Dziękuję bardzo. Przypomnę, że zawsze aktualne jest zaproszenie do tej audycji, bo może wśród was, gdzie słuchacie, jest ktoś, kto prowadzi organizację pożytku publicznego, ma stowarzyszenie, fundację, a mógłby o tym poopowiadać, pochwalić się szerszej społeczności właśnie w Radiu Opole. Serdecznie zapraszam. Pozostawiam jak zwykle adres poczty radiowej. krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.
2: Od pożytku głowa nie boli.

0: Już godzina 20, tu Radio Pole na FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Radosław Sikorski laureatem Nagrody Wolności Miasta Opola. Donald Trump obwinia Izrael o opóźnienie podpisania umowy USA-Iran. W wiadomościach także sport i Grzegorz Frankowski.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Zaczynamy od apelu o ostrożność na drogach. Dziś doszło już do kolejnego zdarzenia drogowego. Tym razem na drodze krajowej numer 46 w miejscowości Kamienica w powiecie Nyskim. O godzinie 19 doszło do upadku motocyklisty. Na miejscu były służby ratunkowe, a kierowca motocykla odniósł obrażenia i trafił do szpitala. Radosław Sikorski, laureatem Nagrody Wolności Miasta Opola, wicepremier i szef MSZ, odebrał to wyróżnienie z rąk prezydenta Opola podczas festiwalu książki. Radosław Sikorski to człowiek od lat związany z walką o wolność, mówi Arkadiusz Wiśniewski.
2: Ma swój taki wybitny rys, jeżeli chodzi o poglądy na wolność, aktywność w walce o wolność. Oczywiście często występuje w tej walce jako polityk, ale też robił to już jako reporterzysta, na przykład coś ciekawe, dziennikarz, więc zdecydowanie warto. Wpisuje się w nurt nagrody.
3: To jest, wydaje mi się, nagroda nie dla mnie, tylko dla tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego fenomenalnego sukcesu wolnej Polski przez ostatnie 35 lat. No jeśli mam jakoś w tym swoją cegiełkę, to dziękuję za to, że ktoś to zauważy.
0: Skomentował dla Radia Opole Radosław Sikorski, a Opole przyznaje Nagrodę Wolności od 2024 roku. W poprzednich latach otrzymali ją Lech Wałęsa i profesor Dorota Simonides.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Prezydent USA obwinia Izrael za kilka godzin opóźnienia w podpisaniu umowy USA-Iran. Donald Trump powiedział amerykańskiemu portalowi Axios, że porozumienie między USA a Iranem mające na celu zakończenie wojny idzie zgodnie z planem i zostanie osiągnięte dzisiaj, pomimo izraelskiego ataku na Bejrut i irańskiej groźby odwetu. Izraelski atak wszystko popsuł, opóźnił podpisanie umowy o kilka godzin, miało się odbyć teraz, a teraz jest zaplanowane na kilka godzin później, powiedział Donald Trump w rozmowie telefonicznej z Axios. Dodajmy, że sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych potępił izraelskie ataki na Bejrut. Zdecydowanie potępiam izraelskie ataki. Doszło do nich pomimo zawieszenia broni i w momencie, gdy oczekuje się, że Stany Zjednoczone i Iran osiągną porozumienie, które utoruje drogę do pokojowego rozwiązania konfliktu, napisał szef ONZ w mediach społecznościowych.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Na jeziorze dużym w Turawie zorganizowano dzisiaj szkolenie, jak postawić wywróconą jednostkę wodną i ratować ludzi. Takie zajęcia to kolejna odsłona współpracy między WOPR-em a jachtklubem opolskim. Dla nas takie szkolenie to jak realna akcja ratunkowa, mówi Justyna Merc z drużyny WOPR-u Turawa.
4: Też jest sprzęt, którego my do końca też nie znamy, więc musimy też go poznać, tak żebyśmy mogli uratować ludzi, jak i sprzęt.
5: Co było dzisiaj najtrudniejsze w tej akcji, w tych ćwiczeniach?
4: No dzisiaj bardzo dobre warunki szkoleniowe, bo zarówno wysoka fala, wiatr, więc to takie realne dzisiaj było. Trochę temperatura wody, bo to na pewno ponad godzina w wodzie, więc to takie dla nas też duże wyzwanie.
0: Ratownicy uczyli się na przykład budowy kataramanów czy żaglówek typu Omega, żeby potem w akcji ratunkowej sprawniej porozumiewać się z żeglarzami. Ratownicy WOPR zwracają także uwagę na potrzebę organizowania takich szkoleń, gdyż jezioro duże jest coraz bardziej popularne, jeśli chodzi o żeglarstwo.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 20.
1: Sport w Radiu Opole.
6: Grzegorz Frankowski, zapraszam. Reprezentacja Curaçao meczem z Niemcami debiutuje w piłkarskich mistrzostwach świata. To najmniejszy kraj, który bierze udział w mundialu. Mecz rozpoczął się zgodnie z planem. Niemcy objęli prowadzenie już w 6 minucie. W kolejnych nasi zachodni sąsiedzi cały czas mieli przewagę, ale bramkę niespodziewanie zdobyli rywale. W 21 minucie Komenesia uderza piłkę w polu karnym i Manuel Neuer musi wyciągać ją z siatki. W 38 po rzucie rożnym Nico Schlottenberg strzałem głową wyprowadza po raz drugi Niemców na prowadzenie. W doliczonym czasie pierwszej połowy trzecią bramkę z rzutu karnego zdobywa jeszcze Kai Havertz. Za chwilę rozpocznie się druga część spotkania Niemcy-Curaçao. W drugim meczu tej grupy o pierwszej w nocy czasu polskiego w Filadelfii Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem wcześniej, bo o 22 w grupie F zagrają Holandia i Japonia. Zmieniamy temat. Kamil Majchrzak wygrał z Australijczykiem Alexem De Minaur 6-3, 2-6, 7-6 w finale tenisowego turnieju rangi ATP 250 w holenderskim Hertogenbosch. Sklasyfikowany na 76. miejscu na świecie Polak dzięki pierwszej w karierze wygranej w turnieju awansuje do pierwszej pięćdziesiątki. Majchrzak przyznaje, że ten sukces wiąże się z wielkimi emocjami.
7: Jakieś zwieńczenie ciężkiej pracy, którą wkładam przez całe życie, moi rodzice, mój team, jakby jestem wdzięczny, że mogę przeżywać te emocje i że umożliwiłem to sobie. Na razie sam jeszcze zbieram to sobie wszystko do jednego kawałka i próbuję to sobie poukładać, bo dla mnie też jeszcze w tych wszystkich okolicznościach, które były w tym tygodniu, to po prostu brzmi niesamowicie i jest niesamowite.
6: Wcześniej polski tenisista także pokonał w Holandii graczy z czołowej dziesiątki. W półfinale wygrał z 8 rakietą globu, Rosjaninem Danilem Miedwiediewem, a w ćwierćfinale wyeliminował turniejową jedynkę 4. na świecie Kanadyjczyka Felixa Auger-Aliassime'a. Brytyjczyk Lewis Hamilton, zwycięzca niedzielnego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Hiszpanii na torze pod Barceloną, jadący Ferrari, 7-krotny mistrz świata, wyprzedził swoich rodaków George'a Russella z Mercedesa i broniącego tytułu Lando Norrisa z McLarena. Nie udało się Robertowi Kubicy i jego zespołowi obronić tytułu w słynnym 24-godzinnym wyścigu Le Mans w najwyższej kategorii długodystansowych mistrzostw świata. Krakowianin i jego koledzy z drużyny zajęli 7. miejsce. Wygrała ekipa Toyoty. Polscy siatkarze pokonali Ukraińców 3-2 w 4. meczu turnieju Ligi Narodów w chińskim mieście Lni. W ogólnej tabeli Polacy awansowali na 6. miejsce z zarobkiem 8 punktów. Liderem jest Brazylia, która ma 3 zwycięstwa bez straty seta.
1: Pogoda. Temperatura wróciła do normy już po godzinie, czyli 14 stopni za oknami, ciśnienie 1010 hektopaskali. W regionie możliwe do późnego wieczora przelotne opady deszczu i burze, wiatr w porywach do 65 km na godzinę. W nocy także deszcz i początkowo zanikające burze, a temperatury minimalne od 10 do 11 stopni. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże możliwe przelotne opady deszczu, na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 do 18 stopni. Momentami także może silniej powiać w porywach do 55 km na godzinę.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
10: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
11: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
12: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
8: Reklama społeczna.
13: Zapraszamy do wysłuchania magazynu Aktualności Śląskie. W Teatrze imienia Jana Kochanowskiego odbyła się gala Mosty Dialogu. Opowiemy o laureatach, którzy realizują ideę dialogu w codziennym życiu. W centrum uwagi znajdzie się dwóch mężczyzn, którzy jak mało kto uosabiają polityczny wymiar tego sąsiedztwa. Polski minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak oraz były pełnomocnik rządu federalnego Christoph Bergner. Obaj zostali uhonorowani Złotym Mostem Dialogu. Na koniec zadamy krytyczne pytanie. Czy 35 lat po podpisaniu traktatu o dobrym sąsiedztwie wciąż tkwimy w pułapce starych stereotypów? Na ten temat usłyszą Państwo rozmowę z dziennikarką i dyrektorką do spraw strategii i komunikacji w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej AHK w Warszawie, Joanną Marią Stolarek.
14: Głos mniejszości niemieckiej.
15: Schlesien aktuell, das Magazin.
13: Ich begrüße Sie beim Magazin von Schlesien aktuell. Wir nehmen Sie heute ins Jan-Kochanowski-Theater mit. Dort war die Gala Brücken des Dialogs, der emotionale Höhepunkt eines wichtigen Jubiläumsjahres. Wir berichten über die Preisträger, die den Dialog im Alltag leben. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Männer, die wie kaum andere für politische Umsetzung dieser Nachbarschaft stehen. Der polnische Innenminister Tomasz Siemoniak und der ehemalige Bundesbeauftragte Christoph Bergner. Beide erhielten die goldene Brücke des Dialogs. Wir haben mit ihnen darüber gesprochen, warum Politik mehr sein muss als nur Streit und Emotionen. Und schließlich fragen wir kritisch nach. 35 Jahre nach dem Nachbarschaftsvertrag, stecken wir immer noch in der Falle alter Stereotype? Dazu hören Sie ein Gespräch mit der Journalistin und Strategieexpertin Joanna Maria Stolarek. Durch die Sendung begleitet sie Manuela Leibig.

0: Teraz na 103,2 FM w Nysie.
1: Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 21. Czas na wiadomości. Zapraszam. Za nami 10. jubileuszowy Festiwal Książki w Opolu. Charytatywny bieg z Żonkilem wsparł domowe hospicjum dla dzieci. W wiadomościach także obawy G7 wobec zbliżenia Japonii i Rosji.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek. 10. Festiwal Książki w Opolu już za nami. Nieznane są jeszcze dokładne liczby, ale uczestnicy, organizatorzy zgodnie podsumowują tegoroczną jubileuszową edycję. Była rekordowa pod każdym względem. Ich zdaniem na frekwencyjny sukces imprezy miała wpływ jej formuła.
2: Generalnie w Polsce są targi książki. Jesteśmy jedynym miastem, które ma Festiwal Książki, bo Opole jest miastem festiwali. Nasz program oferuje przekrój wiekowy dla wszystkich członków rodziny. Jest całkowicie wolny od opłat, więc przychodzą całe rodziny, bo nie jest to obciążenie dla budżetu rodzinnego, a mogą wydać pieniądze na książki.
1: Mówi Justyna Mazurkiewicz z Fundacji Fabryka Inspiracji, która jest głównym organizatorem wydarzenia. Nie zabrakło też nowości, dodaje.
2: Od tego roku w końcu mamy swojego dżingla, którego napisali dla nas państwo pospieszalscy, więc stajemy się takim pełną gębą, że tak brzydko powiem, festiwalem.
1: A przez cały weekend w centrum Opola można było spotkać ulubionych autorów, odwiedzić stoiska wydawnictw, wziąć udział w dyskusjach czy koncertach.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Za nami także charytatywny bieg z Żonkilem na wyspie Bolko w Opolu. Uczestnicy podkreślali, że cel wydarzenia jest bardzo szczytny.
3: Jak się biegło?
4: Dobrze, szybko.
3: Trasa krótka, nie?
4: Krótka, ale przyjemna, bo chłodno było.
3: Dzisiejsza impreza jeszcze taki wymiar charytatywny.
4: Specjalnie dla wymiaru takiego przyjeżdżamy. Tak, tym bardziej. Zawsze miło w takim biegu brać udział.
5: Jak się biegło? Biegło się ciężko. Trasa mało wymagająca, płaska.
3: Czemu ciężko?
5: Rywalizacja, to jest taki poziom.
1: A celem charytatywnego biegu z Żonkilem była pomoc dla domowego hospicjum dla dzieci w Opolu.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Sygnały ocieplenia relacji Tokio i Moskwy niepokoją europejskich partnerów Japonii. Może to być jednym z tematów rozmów rozpoczynającego się jutro szczytu G7. Bierze w nim udział premier Japonii Sanae Takaichi.
6: W ostatnich tygodniach doszło do wzmożonych kontaktów Rosji i Japonii. W Europie budzą one niepokój. Po raz pierwszy od rosyjskiej agresji na Ukrainę Moskwę odwiedziła oficjalna delegacja przedstawicieli japońskich władz związanych z handlem i gospodarką. Jak podano, Japończycy mieli rozmawiać o gwarancjach bezpieczeństwa japońskich firm działających na terenie Rosji. Specjalny przedstawiciel Kremla do spraw współpracy kulturalnej, Michał Szwedkoj, w Tokio zainaugurował zaś Festiwal Kultury Rosyjskiej. W maju do Japonii zawinął masowiec z ładunkiem rosyjskiej ropy, a około 10% zapotrzebowania Japonii na gaz pokrywają dostawy z rurociągu Sachalin 2. Japonia negocjuje właśnie z Waszyngtonem, aby przedłużyć wyjęcie tych dostaw spod amerykańskich sankcji.
1: A dodajmy, że była to relacja Tomasza Sajewicza. Wracamy teraz do kraju. Zakończyło się przeszukiwanie działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, poinformował Polskie Radio rzecznik prokuratury okręgowej Krzysztof Ciechanowski. Jutro prokuratura ma opublikować komunikat podsumowujący działania służb na miejscu, a sprawa dotyczy odnalezienia podczas prac ziemnych na jednej z posesji w Lutoryżu ponad 30 ludzkich płodów oraz odpadów medycznych. Byłą właścicielką działki była 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. Kobieta została wczoraj przesłuchana. Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury o jej tymczasowe aresztowanie. Magdalena H. pozostanie w areszcie do 10 września. I zaglądamy jeszcze na koniec na wynik meczu Niemcy-Curaçao. O, sensacyjne, a może nie. 7-1 reprezentacji i 7-1 dla reprezentacji Niemiec. Za chwilę audycja Cały Nasz Sport i pewnie będzie więcej na ten temat w tej audycji.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: 13 stopni za oknami, a ciśnienie to 1010 hektopaskali. W nocy w regionie przelotne opady deszczu i początkowo jeszcze zanikające burze. Temperatura minimalna tej nocy to 10 stopni. A jutro w dzień od 16 do 18 będzie zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu. Może także w ciągu dnia silniej powiat do 55 km na godzinę.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
8: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
9: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
10: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
11: Ty też możesz nam pomóc.
10: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
12: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
10: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
13: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
14: czują się bezpieczne i kochane.
15: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
16: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
17: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
18: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
19: Razem możemy zmienić świat.
20: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
13: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.

0: tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Cały nasz sport w Radiu Opole.
2: Rozpoczynamy sportowe spotkanie na antenie Radia Opole. Grzegorz Frankowski, Dariusz Kuzera. Dobry wieczór. W takim składzie będziemy z wami do godziny 22. Mamy pierwszą dużą niespodziankę na piłkarskim mundialu rozgrywanym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W sobotnim spotkaniu grupy B na stadionie w San Francisco Szwajcaria tylko zremisowała z Katarem 1-1. Swoje pierwsze mecze w nocy z soboty na niedzielę rozgrywały zespoły grupy C. Na początek Brazylia zremisowała z Maroko 1-1, a później reprezentacja Szkocji pokonała w Bostonie Haiti 1-0. Do niespodzianki doszło również w meczu grupy D, w którym Australia zwyciężyła Turcję 2-0. Dziś wieczorem Niemcy mierzyły się z Curaçao, najmniejszym krajem, który bierze udział w mundialu. Niespodzianki nie było, nasi zachodni sąsiedzi wygrali 7-1, chociaż w pewnym momencie zapachniało sensacją, bo niespodziewani malutcy gracze z Curaçao doprowadzili do remisu 1-1. W drugim spotkaniu grupy A o 1:00 w nocy czasu polskiego Filadelfii Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem. W nocy do rywalizacji przystąpi także grupa F, w której miała grać reprezentacja Polski. Biało-czerwoni przegrali jednak finał baraży ze Szwedami. Reprezentacja Szwecji zagra w Monterrey z Tunezją. Początek tej konfrontacji o 4:00 rano wcześniej, bo o 22:00 zaplanowano w Dallas mecz Holandii z Japonią. Mistrzostwa świata w Stanach, Kanadzie i Meksyku, przypomnijmy, potrwają do 19 lipca. W programie będziemy też mówić o drużynowych mistrzostwach Polski województw w Babingtonie, rozgrywanych w Strzelcach Opolskich i przegranym niestety półfinałowym meczu barażowym Ruchu Zdzieszowice z Rakowem 2 Częstochowa 1-2 w rywalizacji o awans do trzeciej ligi piłki nożnej. Z naszymi mikrofonami odwiedzimy dwa zasłużone sportowe ośrodki w regionie, które świętowały okrągły jubileusz działalności. W Czarnowąsach narodziła się historia ludowych zespołów sportowych w Polsce. Miało to miejsce 80 lat temu. Była okazja do wspomnień, podsumowań i wyróżnień osób, które przez lata tworzyły historię tego klubu. 80-lecie działalności świętował w ten weekend także Orzeł Branice, jeden z najbardziej zasłużonych klubów w powiecie głubczyckim. Dwudniowe wydarzenia rozpoczęły zmagania najmłodszych piłkarzy w turnieju Skrzatów. Na finał obchodów kibice mogli zobaczyć towarzyskie spotkanie seniorów Orła z Odrą Opole. I właśnie do Branic już teraz zabieramy naszych słuchaczy. Posłuchajmy relacji z tego wydarzenia.
3: Fantastyczny jubileusz, 80 lat klubu Orzeł Branice, klub wielosekcyjny, to wiemy z historii, którą pan tak pięknie przedstawił. Dominującą dyscypliną była, jest i chyba będzie piłka nożna, ale w takim krótkim dosie można było się dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy, myślę, o których sporo mieszkańców, nawet kibiców Orła nie wiedziało.
4: No tak, no piłka nożna to dominująca dyscyplina. Sebastian Baca, burmistrz gminy Branice, ale i kolarstwo i Roman Chciej, czyli pierwszy zawodowy kolarz w Polsce, uczestnik Vuelta Espania, mistrz osowy w kolarstwie również, który mieszka w Branicach, dojeżdżał na treningi do Kłodnicy. To również silna sekcja koszykówki, siatkówki, co miało związek z szkołą terapii zajęciowej funkcjonującą przy szpitalu. To sekcja podnoszenia ciężarów, lekki atletyki, to wszystko funkcjonowało w Branicach.
3: I też taka piękna historia, bo tutaj dużo repatriantów, dużo ludzi z dawnych kresów wschodnich, także z Wilna, którzy tworzyli historię tego klubu.
4: Tak, to Morawianie, miejscowi autochtoni, czyli ludność pochodzenia niemieckiego, ale i mieszkańcy Wilna, Lwowa, Budyłowa i co ciekawe jeszcze górale, którzy przybyli tutaj za chlebem właśnie z Istebnej. To był taki tygiel wybuchowy, wydawałoby się, ale wszyscy świetnie dogadywali się właśnie na boisku i dzięki temu istnieje taki klub i możemy świętować jego jubileusz.
3: Można powiedzieć dużo takich fanatyków, w dobrym tego słowa znaczeniu, sportu, bo przytoczył pan historię, że X lat temu na mecze nie było transportu, czasami przez kilka godzin szli panowie piłkarze na mecz pieszo, by jakieś zawody sportowe rozegrać.
4: Tak, jeździło się furmankami, jeździło się rowerami, do Raciborza chociażby na mecz towarzyski, do Kędzierzyna Koźla czy Głubczyc, ale były takie spotkania, na które trzeba było się dostać pieszo, wychodzili piłkarze rano, mecz rozgrywali o godzinie 15, czyli mieli już solidną zaprawkę kilkudziesięciu kilometrów w nogach.
2: Klub z Branic zawsze mógł liczyć na oddanych działaczy. Jednym z nich jest Michał Żłobicki, który za swoją wieloletnią działalność otrzymał honorową odznakę za zasługi dla województwa opolskiego.
5: kierownik drużyny. Prowadziłem siatkówkę żeńską, koszykówkę męską, tenis stołowy, no i to było wszystko. No i piłkę nożną, trampkarzy i juniorów, nie?
2: Orzeł Branice, to był klub wielosekcyjny.
5: Były takie czasy, że mieliśmy kupę sekcji, no. No byli ludzie, którzy po prostu oddani sprawie, nie, że tak powiem. Ludzie chcieli. Teraz nie chcą nic. Teraz tylko są pieniędzy i komputerów. A kiedyś nie było czasu na nic, bo trzeba było do pracy, trening, tak jak ja, piłka nożna, trening, to koszykówka, to siatkówka. Przyjeżdżali chłopcy, nawet z głupców, grali u nas koszykówkę. Mieliśmy koszykówkę męską w Okręgówce, mieliśmy wejść do międzywojewódzkiej, ale nie było pieniężków, nie? I nie weszliśmy, to brzeg wszedł za nas, odstąpili po prostu też, bo nie było pieniążków, nie? I tym bardziej, że nie było wolnych sobot, a mecze były międzywojewódzka, to było w Katowice na dwa dni.
2: Trzeba było dojechać.
5: Chłopcy, kurde, chodzili do pracy, wolnego nie mieli, nie? Bo to wszystko było pracujące, że tak powiem, najwyższa klasa w ten czas, że tak. Tylko że w ten czas tam zawsze troszkę pieniążków dali z tego, z województwa, nie? Z okręgów tego, ale to było wszystko za mało, nie? Były dalekie wyjazdy, trzeba było chłopcom też coś, jakieś jedzenie, czy tego, ale nie było tam, że tego, żeby tam były jakieś, wie pan, wstrzysy, jakieś nieporozumienia.
2: Atmosfera była dobra, tak?
5: Atmosfera była dobra, nie było sprzętu, nie było czym grać. Piłkę jedną się tylko miało, miałem tylko jedną piłkę do meczu, że można było tego, bo nie było gdzie kupić. Kupiłem jakieś, dostałem kiedyś w Nysie. No ja byłem kierowcą, nie? Kupiłem 4 piłki, ale kurczę, się okazało, że to one się w ogóle nie odbijały. Ja nie wiem, co to było za piłki. Piłka koszykowa, one się w ogóle nie odbijały. Piłem, no to było tylko tyle do zagrywek, nie? A tylko do meczu miałem jedną piłkę. To tak się człowiek nad tym trząsł, tego. No i nie było sprzętu, nie było pieniędzy na tego. W tenisówkach chłopcy grali, nie w koszykówkę, tylko w tenisówkach tego. Były ciężkie czasy, ale byli chętni. To było najważniejsze, że się bractwo garnęło do sportu. Było fajnie. Jest co wspominać.
2: Panie marszałku, fantastyczny jubileusz, 80 lat Orła Branice, klubów z piękną historią, bardzo bogatą na Opolszczyźnie, jak pokazuje właśnie Orzeł Branice, nie brakuje.
6: Tak, to prawda. To piękny jubileusz klubu, który ma swoją historię.
2: Mówi Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego.
6: Została zresztą tutaj przedstawiona i mnie zawsze w takich momentach fascynuje to, że w trudnych bardzo czasach, bo przecież to zaraz w zasadzie po wojnie, ludzie, którzy tutaj przyjechali, bo to też charakterystyczne, mieli taką głęboką potrzebę zorganizowania się i uprawiania sportu w taki sposób, no bardzo, bardzo amatorski, ale jednak zorganizowany. I to jest niebywałe, że nawet w takich bardzo, no wydawałoby nam się, że to jest ostatnia rzecz, o której pomyślimy, a jednak zaraz w zasadzie po tym, jak tylko się tutaj znaleźli, zaczęli się organizować. No a później to już były wzloty i upadki oczywiście i były piękne chwile dla Orła Branice i były takie trudne momenty. To, co wszystko dzisiaj zostało przedstawione, to jest okazja do podziękowań, do gratulacji. Dzisiaj pan Michał Żłobicki zostanie przeze mnie uhonorowany odznaką za zasługi dla województwa, bo myślę, że tacy nestorzy sportu, ludzie, którzy poświęcali swój prywatny czas i energię na to, żeby właśnie organizować taką potrzebę dla współmieszkańców, no zasługują na to, aby być odznaczani i aby ich zauważać i dziękować im za tę ciężką pracę.
2: Wie pan to z autopsji, z racji zajmowanego stanowiska, że też województwo polskie, samorząd pomaga sportowcom, klubom, to jest nieodzowna sprawa, ale tak jak pan powiedział, w trudnych czasach no, ludzie nie liczyli na pieniądze, sami potrafili się zorganizować. Ja nie mówię, że to ma być jakiś teraz kierunek nowy klubów, bo tych środków nigdy dość, ale że właśnie jest ta wewnętrzna potrzeba, żeby się zorganizować, żeby zrobić coś dla siebie, a sport niesie ze sobą same pozytywy przecież.
6: To prawda, ale to proszę zwrócić uwagę, że niezależnie od czasu, bo rzeczywiście no, dzisiaj usłyszeliśmy, że na początku trzeba było dojechać rowerem, przegonić kaczki z boiska i sobie samemu robić tak naprawdę sprzęt, bo buty z Unry, nakręcone kołki i korki w ten sposób powstawały, no to trudno to porównywać z dzisiejszymi czasami, ale jednak to wszystko ma jedną wspólną cechę. Zawsze klub budowali działacze, czyli ci ludzie, którzy w sposób zupełnie społeczny chcieli po prostu zaangażować się w to, żeby to wszystko zorganizować, bo ktoś musi dbać o tę część warstwy organizacyjną i to jest niezwykle istotne i to tym ludziom trzeba być wdzięcznym, bo oczywiście sportowcy dostarczają nam emocji i są ludzie, którzy mają potrzebę uprawiania sportu, to zawodnicy i ci, którzy chcą kibicować, czyli zdecydowana większość mieszkańców, czyli kibice. Natomiast no, ktoś musi zadbać o to, żeby te dwa elementy się mogły zbiec i żeby dostarczyć jednym i drugim ich potrzeb i to są właśnie działacze klubowi, którzy przez 80 lat w Branicach kultywowali tę tradycję klubu i rozwijali go, bo dzisiaj zajęcie drugiego miejsca awansu, w zasadzie uprawniającego do awansu do czwartej ligi, to jest naprawdę duże osiągnięcie dla miasta, które ma, gmina cała liczy 2200 mieszkańców, a rywalizuje z dużo większymi, więc wielkie wyrazy wdzięczności i uznania dla wszystkich.
2: Orzeł Branica ma 80 lat, dostojnemu jubilatowi składamy najlepsze życzenia, a na południe regionu do Branic wracamy już niebawem.

0: 23 minuty po godzinie 21. Słuchacie audycji Cały Nasz Sport, oczywiście na antenie Radia Opole. Na piłkarskim mundialu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie dzisiaj kolejne spotkania. Kilkanaście minut temu zakończył się mecz Niemców z Curaçao. Wygrali Niemcy zgodnie z planem 7-1. O godzinie 22. kolejne spotkanie w Dallas, Holandia z Japonią. A my tymczasem ponownie przenosimy się do Braniec. W tym weekend miejscowy klub sportowy Orzeł obchodził piękny jubileusz 80-lecia działalności.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Przemysław Komarniński, prezes Orła Branicy.
0: Panie prezesie, wielki dzień, 80 lat historii klubu Orła. Na pewno jest co wspominać. Tutaj na uroczystościach została przedstawiona historia w pigułce, ale tych historii fantastycznych, bardzo pięknych, ale też trudnych momentów z pewnością przez tyle lat nie brakowało.
1: Jak najbardziej. Ja jestem, że tak powiem, świeżym prezesem. Działam tutaj od 2 lat jako działacz. Jestem wcześniej, byłem w klubie, bo byłem też trenerem. Z klubem jestem związany od, powiedzmy, tam 5-6 lat i tworzę tą nową historię. Ja jestem bardzo serce za tym klubem i też znam tą historię. Pan burmistrz Sebastian Baca przygotował książkę, publikację, także będziemy mogli w szerszej publiczności przedstawić to, co się działo w Orle. A tutaj, no, ten klub to jest klub złożony z ludzi z pasją i ja mam nadzieję, że będzie ta historia pisana coraz lepsza.
0: Co warte podkreślenia, kontynuujecie tą piękną tradycję od tego, by podwaliny organizacyjne były profesjonalne. Jest świetna baza, budynek klubowy, boisko, otoczenie, akademia piłkarska. Staracie się o różnego rodzaju fundusze, o sponsorów, nic na siłę, o czym świadczy nawet fakt, że mimo awansu do czwartej ligi będziecie nadal grać w klasie okręgowej. Taka decyzja może budzi pewne zastrzeżenia wśród kibiców, no ale rozumiem, że to jest bardzo przemyślany krok.
1: Tak, jak najbardziej. Ja tutaj ze swojej strony jako prezes, a wcześniej też zawodnik i trener, znam każdy aspekt i finansowy, i sportowy, i organizacyjny. Tutaj wspólnie zebraliśmy się razem z zawodnikami, z trenerem i z działaczami. Bardzo dużo, długo dyskutowaliśmy. To nie było tylko jedno spotkanie, tylko te spotkania były też wcześniej. No i jednak stwierdziliśmy, że chcielibyśmy, że tak jak tutaj pan burmistrz powiedział na naszym spotkaniu, przysłowiowego z buta wejść w tą czwartą ligę, żeby już po prostu tam zostać. Ja osobiście też gdzieś tam się biję z tymi myślami, bo nie ukrywam, że dla mnie jako prezesa i sportowca ten awans byłby czymś fantastycznym już teraz. No jednak podjęliśmy wspólnie taką decyzję, no i musimy to po prostu udźwignąć, a w następnym sezonie na pewno życzę tego sobie i temu klubowi, żebyśmy z tego przysłowiowego buta weszli w tą czwartą ligę i wygrali w Cuglach okręgówkę i już zostali w tej czwartej lidze.
0: Panie prezesie, jeżeli chodzi o drużynę, bazujecie na wychowankach, na chłopakach stąd albo z najbliższej okolicy. Nisz demograficzny dotyka nie tylko nasz kraj, całą gospodarkę, ale również sport. Skądinąd, no wszyscy wiemy, że po prostu brakuje piłkarzy na rynku. Nie ma przypadku, że coraz starsi, 40 plus nawet zawodnicy, chcą, ale też jednocześnie muszą występować, by nie dekomplementować się podstawowych jedenastek.
1: No tak, tutaj nie ukrywam, że my mamy w klubie taką, powiedzmy, mieszankę troszkę z naszych wychowanków, z których jesteśmy bardzo dumni, bo grają w pierwszej drużynie. Mamy zawodników jednego Czecha, obcokrajowca, także z tego jesteśmy też dumni, że zawsze status quo jednego Czecha gdzieś tam musi się zgadzać. Tu oczywiście żart. Myślę, że ta piłka nożna ze względu na nisz demograficzny jest bardzo mocno zagrożona, ale cały czas liczę na tą młodzież, że jednak będą prężnie trenować. No mówię, w tej akademii u nas mamy grupy juniorskie, mamy wszystkie grupy tak naprawdę młodzieżowe, no i gdzieś zawsze tych kilku zawodników mamy nadzieję, że do tej pierwszej drużyny zapuka i na to też będziemy liczyć w przyszłości.
0: Baza sportowa to już jest, można powiedzieć, S-klasa, bo fantastyczne boisko, mówiliśmy o tym obiekcie klubowym, no ale też jest oświetlenie, były już mecze mistrzowskie przy światłach, to robi tą atmosferę, myślę, że to się podoba kibiców, no i to też z pewnością jest jakiś zaczyn do tego, by ściągnąć tutaj potencjalnych piłkarzy.
1: Tak, no tutaj nasza baza, każda drużyna, która tu przyjeżdża, jest pod zachwytem, że w Okowlicy Okręgowej może być tak świetne, mogą być tak świetne warunki. Mamy fantastyczne osoby, które tu dbają ogólnie o cały tutaj klub i mamy też człowieka, specjalistę od murawy, także też powiedzmy chcielibyśmy, żeby ta murawa była w topowym stanie. Brakuje nam faktycznie boiska treningowego, to jest nasz tutaj mankament, taki jest tylko Orlik i boisko główne, na którym musimy pomieścić tak naprawdę i wszystkie drużyny młodzieżowe i jeszcze od tamtego sezonu mamy drużynę rezerw seniorów, także no jest tych ludzi do trenowania i do grania bardzo dużo, no a same warunki no topowe, no tutaj to jest też zachętą dla tych piłkarzy, których chcemy tutaj ewentualnie ściągać, bo nie ukrywamy, że chcielibyśmy uzupełnić ten skład. Mieliśmy liczne kontuzje w poprzednim sezonie, kilku zawodników nam wypadło, nie chcielibyśmy robić tu jakiejś rewolucji, ale no musimy kilka na pewno nazwisk tutaj zaprosić i mamy nadzieję, że ta drużyna, bazując na tym, co mamy teraz, że wszyscy ci zawodnicy z nami zostaną, dołożymy jeszcze kilka nazwisk i mówię, w następnym sezonie dźwigniemy już, mówię, nie tylko tą drużynę seniorów, ale też będziemy oczywiście jak najbardziej dbali o akademię, bo to jest nasze oczko w głowie.
0: Maciej Nowak, wieloletni zawodnik Orła Branice, wielokrotny król strzelców różnych rozgrywek w barwach klubu z Branic. Ile lat w barwach branickiego klubu?
2: Myślę, że z 45, tak od dziecka tutaj. Jak miałem 7 lat, zaczynałem swoją karierę. Mój stary przyjaciel, trener, właśnie Antek Juraszek, który tutaj był wymieniony w prezentacji, ściągnął mnie z parku, gdzie graliśmy między drzewami, powiedział, kiedyś, pamiętam to jak dzisiaj, przynieś dowód od mamy, zapiszemy cię do klubu. I pierwszy mój mecz grałem tutaj właśnie w trampkarzach, jeszcze w swoich butach, takich Adidasach, które mama mi kupiła, bo nie było w ogóle w klubie takich butów na mnie. No ale udało się zagrać. W domu dostałem od mamy troszeczkę. Było krzyku, że te buty były takie brudne, ale pamiętam ten mecz jak dzisiaj. No i później ta kariera się już toczyła w klubie. Bardzo się cieszę, że mogłem tu grać. Tu spędziłem swoje takie najwspanialsze lata, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Poznałem dużo ludzi, dużo przyjaciół. No moja kariera się później troszeczkę posypała, bo rozwijałem się dość fajnie. Poszedłem do Polonii w Głubczycach i w pewnym meczu zwichnęłem kolano. Miałem 1,5 roku przerwy, nie grałem w ogóle. I po jakimś czasie znowu wróciłem do Branic, borykałem się z tą kontuzją, raz było lepiej, raz gorzej, no ale tak jakoś to przeszło i z głowy wyrzuciłem tą psychiczną barierę. Zaczęliśmy grać, weszliśmy do czwartej ligi, no i w czwartej lidze znowu był taki boom, zerwałem wiązadło poboczne, musiałem przerwać tą grę i po pewnym czasie taki starszy trener mówi do mnie, Maciek, chodź dzisiaj, ja już nie chciałem wracać do gry, bo lekarz mi też zabronił, taki starszy trener mówi do mnie, Maciek, chodź dzisiaj, sobie tylko pobronisz, tak na bramce, żebyś tylko mógł, a że ciągnęło, cały człowiek całym sercem był z tym sportem, z tą piłką nożną branicką, po pewnym czasie znowu wróciłem do gry i zacząłem grać. Moja kariera tutaj w Branicach się skończyła w pewnym czasie, kiedy już miałem taką emeryturę piłkarską, miałem 43 lata, ale tak sobie pomyślałem, że może bym poszedł jeszcze spróbować do Czech. Te granice się otworzyły. Miałem kolegę znajomego i tak pojechałem do niego, zapytałem się, czy potrzebują zawodnika. A on mówi tak, ile ty masz lat? Ja mówię, 43. To nie wadzi. A później się okazało, że ja byłem najlepszym zawodnikiem tam ligi, bo też im bramki strzelałem, a kto strzelał bramki, był zawsze najlepszym zawodnikiem. No i tak ta kariera moja się toczyła właśnie dalej w tych Brumowicach tutaj, pobliskich. Ale znowu zamknęli granice w związku z pandemią, no i znowu musiałem gdzieś wrócić. Wolne miejsce było w Wysokiej, więc 2 lata spędziłem w Wysokiej, a po pewnym czasie już tak widziałem, że ta młodzież mnie przeskakuje. No miałem jeszcze tą chęć, wolę walki, miałem to wszystko w głowie poukładane, jak się gra, ale nie było kondycji. Już jednak ten wiek robił swoje, więc po pewnym czasie postanowiłem zakończyć karierę. Bardzo miło i bardzo fajnie pożegnała mnie tutaj właśnie włodarze klubu. Miałem takie różne statuetki, nie statuetki i bardzo uroczyste takie pożegnanie. Było to bardzo, bardzo miłe, do dzisiaj to wspominam. Tym działaczem do dzisiaj sercem w klubie oddałbym tutaj wszystko. Na każde zawołanie jestem, co potrzebują, zawsze się zjawiam, nawet w nocy.
0: Czekam jeszcze na publikację na temat historii klubu Orła Branice. Ma powstać także mural na budynku klubowym przedstawiający jedną z legendarnych postaci związanych z Orłem, a rocznicowe obchody w różnej postaci mają potrwać do końca tego roku.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Kamil Majchrzak wygrał z Australijczykiem Alexem de Minaur 6-3, 2-6, 7-6 w finale tenisowego turnieju rangi ATP 250 w holenderskim Hertogenbosch. Spotkanie trwało 2 godziny i 26 minut. Sklasyfikowany na 76. miejscu na świecie Polak dzięki pierwszej w karierze wygranej w turnieju ATP awansuje do pierwszej 50 globu. Wracamy do regionu. W Czarnowąsach narodziła się historia ludowych zespołów sportowych w Polsce. Swornica Czarnowąsy, pierwszy klub LZD w kraju, obchodzi jubileusz 80-lecia. Była okazja do wspomnień, podsumowań i wyróżnienia osób, które przez lata tworzyły historię klubu. Na miejscu z mikrofonem Radia Opole był nasz redakcyjny kolega Jakub Biel. Posłuchajmy.
2: Cały nasz sport. Dzisiaj jesteśmy na 80-leciu LZS-u Swornicy Czarnowąsy i generalnie świętowaniu tego 80-lecia pierwszego LZS-u w Polsce. Z nami Wojciech Ścisło, zawodnik, nie chcę powiedzieć legenda, ale 8 sezonów spędzonych na boisku w Czarnowąsach, no i wybrany jako zawodnik i trener 80-lecia. No wyjątkowe wyróżnienie. Zacznijmy od tego, że się pięknie przywitamy. Cześć Wojtku.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: No to jak to jest być tym trenerem 80-lecia i jednocześnie zawodnikiem 80-lecia, właściwie w tej 11 80-lecia. Pamiętają tu o tobie w Czarnowąsach i takie mocne piętno wywarłeś na Czarnowąsy właśnie.
3: Naprawdę ogromne wyróżnienie, duże zaskoczenie też mimo wszystko. Cieszę się, że gdzieś faktycznie to piętno z mojej strony zostało tutaj odciśnięte. No zawsze starałem się zostawiać serducho, czy to w roli trenera, czy zawodnika, więc tak jak powiedziałem. Ale mimo wszystko bardzo duże zaskoczenie, bo myślę, że wiele osób tutaj również w dużym stopniu przyczyniło się do propagowania Swornicy Czarnowąsy i dlatego, tak jak powiedziałem, ogromnie się cieszę, natomiast no, nie ukrywam, że jestem na pewno dziś pozytywnie zaskoczony.
2: Tak się zastanawiamy nad tą Swornicą Czarnowąsy. Podkreślamy, że to pierwszy klub o charakterze LZS-u w Polsce. Później przez lata w okresie PRL-u mocno się to rozwinęło. 12 tysięcy klubów ludowych zespołów sportowych. No ale tu był ten pierwszy i ta Swornica przez te lata, w szczególności 2000-2010, to była mocna siła, jeżeli chodzi o piłkę nożną. I tutaj do Czarnowąsów przyjeżdżały naprawdę ciekawe zespoły, bo ich Robry Głogów się pojawiał, między innymi drużyny, które gdzieś później rywalizowały nieco zdecydowanie wyżej. Czy też były Mistrz Polski, Sząbierki Beton też tutaj grali na tym stadionie w Czarnowąsach, więc kawał historii.
3: Tak, myślę, że tu jeszcze wiele klubów można by było, jak Polonia Bytom i inne powymieniać, więc no na pewno to, że takie kluby witały tutaj do Czarnowąs. My jeździliśmy również na te stadiony do tych klubów. Pokazywało, że naprawdę to zaangażowanie tutaj ludzi pracujących, stworzenie naprawdę kapitalnego klimatu. Tutaj naprawdę czuło się człowiek jak przysłowiowej rodzinie i to tworzyło więzi. To tworzyło to, że też jak gdyby na boisku no zawsze jak gdyby zostawialiśmy serce i mimo czasami tych umiejętności, gdzie gdzieś brakowało, no to potrafiliśmy tym smerduchem przysłowiowym wiele rzeczy nadrabiać i naprawdę dziś pokazywać, że sportowo również jesteśmy w stanie z tymi drużynami rywalizować.
2: No i drugi też wątek, to też taki klub, który był blisko Opola, blisko tego ośrodka centralnego dla regionu, tego nazwijmy. No i ci, którzy mieli umiejętności, ale nie tak dużo, że mogli grać w Odrze Opole, zawsze mieli blisko domu jakiś klub, do którego mogli przyjść, pograć, pokopać piłkę.
3: Często tak się mówiło, że ci chłopacy, którzy, ja bym powiedział, że może nie do końca docenieni też w Odrze Opole, tutaj gdzieś tam dołączali do tej drużyny i pokazywali, że mimo wszystko warto też było może dać im trochę więcej szansy, bo tak jak powiedziałem, no te wyniki to było właśnie w dużym stopniu zasługa tych chłopaków, którzy tutaj w dużym gronie takich byłych zawodników Odry się znajdowali.
2: No to jeszcze jeden ostatni wątek, bo wyróżniono także działaczy i no było, nie było Swornica Czarnowąsy, którą znamy z ostatnich 20 lat, nie byłaby tą Swornicą, gdyby nie Krzysztof Kantorski, prezes, jak się okazało, 80-lecia. Ty znasz ten klub jak własną kieszeń, no postać wyjątkowa dla tego miejsca, dla tej dzielnicy teraz już Opola, bez niego to chyba by nie funkcjonowało tak, jak funkcjonuje.
3: Na pewno, tu trzeba oddać prezesowi Krzysztofowi, że naprawdę przez te lata robił wszystko, żeby ten klub funkcjonował jak najlepiej. To też, mówię, zostawienia mnóstwo serca z jego strony, mnóstwo zaangażowania. Oczywiście miał wsparcie też innych osób, wiceprezes Rudy, Rusin. No można tutaj by było wymienić naprawdę spore grono osób, które też wspierały prezesa, ale uważam, że tak, gdyby nie prezes Krzysztof Kantorski, na pewno tego świetnego okresu w działalności Sfornicy by nie był.

0: Niemcy pokonali na stadionie w Houston Curaçao 7-1 na otwarcie rywalizacji w grupie E piłkarskich mistrzostw świata. Faworyci pierwsi strzelili gola w starciu przeciwko najmniejszemu krajowi, jaki kiedykolwiek wystąpił na mundialu, jednak reprezentanci malutkiej wysepki na Karaibach zdołali wyrównać. Sensacja potrwała krótko, potem czterokrotni mistrzowie świata przeważali już zdecydowanie i zdobywali kolejne bramki. O 22:00, przypomnijmy, rozpocznie się spotkanie Holandia-Japonia. To w grupie F. W nocy z niedzieli na poniedziałek zagrają o 1:00 w nocy Wybrzeże Kości Słoniowej z Ekwadorem i o 4:00 nad ranem Szwecja-Tunezja. My tymczasem wracamy do regionu, konkretnie do Strzelec Opolskich. Tam w ten weekend walczyło 60 drużyn z całego kraju na zawodach pod nazwą Drużynowe Mistrzostwa Polski województw w Bamingtonie. Posłuchajmy relacji, którą przygotował Kuba Biel.
1: Mirosław Marek, dyrektor sportowy i trener MKS Strzelce Opolskie.
2: Opowiedzmy o tych drużynowych wojewódzkich mistrzostwach Polski w badmintonie, które są rozgrywane w Strzelcach Opolskich, bo no, potężna impreza, 4 dni grania w badmintona. Podkreślamy badmintona, nie paddingtona.
1: Tak jest, tak jest. Wszyscy się śmieją, ale ta literówka jest ważna. Badminton, etiologia zresztą pochodzi od nazwy miejscowości, która jest podstawą do stworzenia nazwy dyscypliny olimpijskiej, jaką jest badminton. No przyjechała do nas cała Polska i co najważniejsze, nie w jednej kategorii, tylko we wszystkich. Są to już cyklicznie rozgrywane zawody w drużynowych wojewódzkich mistrzostwach województw. I co są to ogólnopolskie zawody w formie o Mistrzostwo Polski. Więc przyjechało do nas 59 drużyn, ze względu na to, że jeżeli drużyna danego województwa jest liczniejsza, może sobie zgłosić na przykład 2 drużyny w kategorii. A kategorie mamy U13, U17, U19, U23 i U15.
2: Okej, okay, jak to wygląda, jeżeli chodzi o województwo polskie? Mamy reprezentację, no bo kiedyś przed laty, jeżeli ktokolwiek się interesował sportem, no to był badminton, myślał głupczycy, no ale zakładam, że skoro jesteście gospodarzem, to już nie tylko technik, ale także i wy.
1: Zawsze mieliśmy, mamy i myślę, że długo będziemy mieć w województwie polskim bardzo mocne kluby i drużynę. Te szkolenie jest na bardzo wysokim poziomie. My tylko dołączyliśmy do tych klubów przodujących, czyli Głubczyce, Kędzierzyn, które mają cykliczne szkolenia i już klasy sportowe pod to. My na razie raczkujemy, aczkolwiek mamy swoich reprezentantów tutaj w województwie i też wiodą prym, więc na fajnym chyba poziomie to szkolenie jest. Zobaczymy, jak będzie za parę lat. Coraz więcej dzieci, już jest kilkadziesiąt dzieci, które przewinęły się przez klub i kilkadziesiąt również trenujących na co dzień.
2: Mamy tu też najlepszych zawodników w całej Polsce, jeżeli chodzi o badminton, czy ta ścisła czołówka, no to wiadomo, tam ma swoje zawody, powiedzmy to proturowe, a tutaj są taki drugi garnitur.
1: Nie, wręcz odwrotnie. Jest tutaj pierwszy garnitur i to z wszystkich kategorii. Przyjeżdżają tutaj w większości trenerzy wojewódzcy, a zarazem często to są też trenerzy kadr Polski. Więc jest to przegląd, jest to prestiż bycia na tych zawodach, ze względu na to, że trenerzy kadrowi z województw powołują tylko zawodników najlepszych. Więc przyjeżdża tutaj najlepsza śmietanka, chyba że w tym momencie jest wyjazd kadry Polski i jakieś tam perełki z niektórych kategorii mogą być w tym momencie w innym miejscu, na innych zawodach, ale raczej jest cała czołówka.
2: No to jak wygląda to w kwestii województwa polskiego, kto nas reprezentuje, w jakiej kategorii?
1: No tak, musiałbym tutaj wymienić jakieś 40-50 nazwisk, czego nie jestem w stanie, natomiast mogę powiedzieć, że ten pierwszy garnitur będzie walczyć o pierwszy garnitur, mam nadzieję, będziemy się widzieć w finale, nieskromnie powiem, ale przynajmniej w ostatnim dniu. No jest w kilku kategoriach duża szansa, że jeżeli dzieci pokażą swój poziom, to mamy możliwość powalczenia. Natomiast to nie jest kluczowe w tych młodszych kategoriach. Cieszymy się, że są, ale na pewno będziemy walczyć o najwyższe.
2: Na kogo konkretnie po cichu liczymy, jeżeli chodzi o sukces?
1: No i tutaj przewrotnie powiem, w każdej kategorii mamy szansę, ale U13 tutaj jest bardzo mocne, jeżeli chodzi o nasze województwo. 17 mamy bardzo mocne, dziewczyny w 15 mają o co powalczyć. No będzie ciekawie będzie. Jest koleżanka Serafin, bardzo fajna, jeżeli chodzi o Głubczyce. Jest Sandra Merek ze Strzelec Opolskich. To uzupełniają dziewczyny z Kędzierzyna Koźla. I ta trójeczka jest na tyle mocna w Polsce, bo to są pierwsza piątka, szóstka, no niech będzie 8 w Polsce dziewcząt, więc one zarówno osobno, jak i razem, no mogą robić bardzo cenne punkty, a gramy do 3 wygranych, więc tutaj debel plus 2 single robi już fajną robotę. No ale ja to zawsze mówię, to jest sport. Sandra weszła na pierwszy mecz gdzieś z głową jeszcze w chmurach i to jest tylko dziecko i przegrała mecz z, wydawałoby się, dużo słabszą zawodniczką. To jest sport. No właśnie, idzie ku nas. Sandra, no ale gdzieś tam biegnie do góry.
2: Tak, badminton przez lata kojarzył się z taką grą towarzyską, gdzieś na grillu, gdzieś na jakimś kempingu jedziemy, rozkładamy siatkę albo bierzemy po prostu rakietki i sobie odbijamy tę lotkę. Natomiast dlaczego

0: prędkością 565 km na godzinę, że szybkość reakcji jest najszybszym sportem obecnie na świecie i dzieciaki, które grają, i właśnie tu dobrze pan redaktor powiedział, w Polsce jeszcze jest niszową dyscypliną, bo po prostu się mało o niej mówi. W całej Europie obecnie jest to najszybciej rozwijający się sport. Wszystkie kluby piłkarskie mają otworzone sekcje badmintona ze względu na specyfikę po prostu pracy zawodników wszechstronne i szybkość reakcji.
1: No i polecamy, dlatego między innymi.
0: Tak jest, polecamy, zapraszamy od małego do dużego. A teraz muszę powiedzieć, bo to jest bardzo fajna rzecz, właśnie z ministerstwa otrzymaliśmy środki w Strzelcach, uruchamiamy darmowe zajęcia dla dorosłych, rodziców i będą uczyć się wszyscy za darmo, zobaczą jaki to jest piękny sport.
2: Bożena Haracz, były trener LKS Technik Głubczyce, a w tej chwili pełni funkcję koordynatora kadry wojewódzkiej.
1: No i też dodajmy, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w 1992 roku w Barcelonie. Tak myślę sobie o badmintonie i nie wiem, czy pani to zauważa. Z perspektywy lat, że ona się pięknie rozwija. Coraz więcej młodych ludzi chce grać, chce uprawiać tę dyscyplinę sportu, a ona jest, tak mi się wydaje, bardzo wdzięczna, bo rozwija właściwie w każdym aspekcie i gibkość, i szybkość, i sprawność, i czas reakcji. No takie elementy, które nie tylko w samym badmintonie się przydadzą.
2: Tak, i to jest święta prawda, jakbym to powiedziała. Bardzo duży wzrost notujemy właśnie takich młodych dzieci i starszych ludzi, bo oto w tych dwóch jak gdyby aspektach się bardzo mocno rozwija badminton, gdzieś tam w tym środku kuleje, ale to tak jak każde młode pokolenie, czyli dorastanie, ten wiadomo co się dzieje z młodzieżą, więc, a to jest wbrew pozorom piękny sport, ale też bardzo trudne. Tak, każdy myśli, dopóki jak nie wejdzie na kort, że o, co tam takiego badmintona, przyjdę sobie, pogram i nagle jest zderzenie ze ścianą.
1: No bo wszyscy kojarzymy z tą taką turystyczną odmianą, kometką, gdzieś bieraliśmy rakietki, żeby odbijaliśmy i tyle, a tutaj jest naprawdę, to jest tak szybki sport, że ja czasami podziwiam w szczególności tych Azjatów, którzy tam ścierają się naprzeciwko siatki, bo tak dynamicznego sportu, w którym tak wiele się zmienia, ciężko szukać.
2: No tak. Ja zawsze mówię, że zawsze kometka polega na tym, że odbijamy do siebie, a tutaj gramy tam, gdzie nie ma przeciwnika i to jest ta bardzo duża różnica między badmintonem a kometką. To jest jedna rzecz, a druga, rzeczywiście coraz bardziej nasz sport ewoluuje, robi się bardzo szybki, no bo nie na darmo te rekordy 535 są pobijane kilometrów na godzinę. Wiadomo, że to jest zawsze w fazie początkowej, ale wszystko mierzymy w fazie początkowej. Natomiast jest bardzo dynamiczny, ale rozwijający wiele cech motorycznych i tak naprawdę, no chyba nie wiem, czy jest drugi też taki sport, chociaż zawsze człowiek swoje chwali, prawda, no ale ja zawsze mówię, ten kto nie wie, zapraszamy na korty.
1: Szybko zostanie zweryfikowany, szybko się przekona, jak można w błyskawicznym tempie się spocić, prawda?
2: Oj, to bardzo.
1: Jak ocenimy te zawody, które w Strzelcach Opolskich, bo no, przyjechał właściwie cały kraj i my też mamy swoje reprezentacje właściwie.
2: No tak, tu jak zwykle ja zawsze mówię, popieram, pochwalam w ogóle i władzę, i miasto, i organizatora tej imprezy, bo to zawsze jest na bardzo wysokim poziomie, więc wielkie brawa. My oczywiście, jak to gospodarze, bo ja się czuję, że my jesteśmy też gospodarzami w końcu województwo polskie i mamy swoją reprezentację. Wystawiliśmy każdą, w każdej kategorii, że mamy podzielone na chłopców, dziewczęta, więc mamy w każdej kategorii wiekowej zgłoszonych swoich zawodników i mam nadzieję, że powalczymy o medale.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: 6 minut pozostało do godziny 22. Finał baraży o trzecią ligę nie dla piłkarzy Ruchu Zdzieszowice. Popularne Zdzichy przegrały 1-2 z rezerwami Rakowa Częstochowa w pierwszym meczu rozgrywek play-off dla zespołów, które wywalczyły drugie miejsce w rozgrywkach czwartej ligi. Na tym spotkaniu był Jakub Biel. Posłuchajmy.
2: Cały nasz sport tuż po spotkaniu barażowym. Awans do trzeciej ligi Ruch Zdzieszowice mierzył się z Rakowem drugim Częstochowa. Adrian Pajączkowski, trener Ruchu Zdzieszowice. Panie trenerze, brawa za walkę, bo zostawiliście serducho na boisku. Strzelona bramka, dużo defensywy i szukanie szansy w kontrach swoich. Czy taki był plan na ten mecz?
3: Dzień dobry, witam wszystkich. Ja bym ten mecz inaczej podzielił go na zdecydowanie na dwie połowy. W pierwszej połowie uważam duża dominacja nasza, sporo utrzymywania się fajnego przy piłce, fajnie budowane akcje, kilka sytuacji podbramkowych. Były też szanse na zdobycie kolejnych goli. Uważam, że w pierwszej połowie zdominowaliśmy to spotkanie. W drugiej troszeczkę Raków już nie miał nic do stracenia, więc poszedł zdecydowanie wyżej. Troszeczkę szybciej nam zabierali piłkę i ta druga połowa na pewno ze wskazaniem na gości. Tyle.
2: Ale radziliście sobie z tym wysokim pressingiem, który był stawiany przez Raków Częstochowa. Ładnie z tego wychodziliście. Nie było czuć jakiejś niepewności. Mimo, że ta gra była już w takiej dość głębokiej defensywie, to zawsze gdzieś znaleźliście wyjście z tej trudnej sytuacji z naporu Rakowa Częstochowa. To też dało się zauważyć, za to szacunek, bo to jednak chłopaki, mimo że młode, to też już taktycznie poukładane. Tutaj się śmiali kibice, że sztab szkoleniowy Rakowa Częstochowa ma tak długą ławkę, żeby dwie ławki Ruchu Zdzieszowice zapełnił. No, żyjemy w realiach, w których jesteśmy. Ruch Zdzieszowice gra sobie w tej czwartej lidze finansowo. Jest jak jest. Natomiast no tutaj też widać, kto ma drużynę w ekstraklasie, a kto ma aspiracje i gra w piłkę po prostu dla przyjemności.
3: No, zgadza się. No, pod tym kątem organizacyjnym na pewno. No, my jesteśmy klubem czwartoligowym i rzeczywiście w swojej kadrze posiadamy 18 zawodników i tą 18 graliśmy cały sezon. I tutaj no, ogromny szacunek dla chłopców, bo w 18 ludzi trzymaliśmy tempo Stali Brzeg, przez długą część sezonu też prowadziliśmy, przewodziliśmy w tabeli. Ostatecznie Stal, uważam, w pełni zasłużenie awansowała do Ligi Trzeciej. Dla nas nagrodą był ten dzisiejszy mecz barażowy na pewno, ale mamy taki zespół, który lubi grać w piłkę, który potrafi grać w piłkę i bardzo się cieszę, że dzisiaj na tle naprawdę mocnego przeciwnika, który w tej śląskiej lidze tam dużo meczy dominuje, to mówię, ta pierwsza połowa napawała super optymizmem i mówię, cieszę się, że pokazaliśmy kawałek dobrego futbolu.
2: Ale trochę jednak chyba gdzieś tam szkoda jest, że no ten strzał życia Adaś Jurewicz nie miał szans obronić, bo taki strzał wychodzi raz w życiu i jeszcze w 89 minucie, no to chyba podwójnie szkoda, bo zawsze mogłoby być ciekawie w dogrywce, ewentualnie w karnych.
3: No akurat rzuty karne były przewidziane od razu i rzeczywiście no, bardzo ładna bramka, na której ciężko było zapobiec, w zasadzie niemożliwe. Natomiast ci zawodnicy z Rakowa, analizowałem kilka meczów i oni takie bramki trafiali. Nie wiem, czy akurat ten zawodnik konkretnie, ale to naprawdę mają bardzo duże możliwości i mówię, cieszę się, że potrafiliśmy dzisiaj na ich tle naprawdę zaprezentować bardzo dobre granie. Natomiast no, zawsze szkoda, jak przegrywasz mecz, to nie ma powodów do radości.
2: Tyle trener Ruchu Zdzieszowice. Dziś niestety porażka z Rakowem drugim Częstochowa. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
1: Ruch Zdzieszowice w kolejnym sezonie nadal występować będzie w czwartej lidze. W trzeciej nasz region reprezentować będą Stal Brzeg i MKS Kluczbork. Za kilka chwil rozpocznie się na Mistrzostwa Świata. Spotkanie Holandia-Japonia to w grupie F. W nocy z niedzieli na poniedziałek zagrają o pierwszej Wybrzeże Kości Słoniowej z Ekwadorem, grupa E, i o czwartej Szwecja-Tunezja, grupa F. A dziś w audycji cały nasz sport, bo zbliża się już prawie godzina 22. To już wszystko. Za uwagę dziękuję. Kuba Biel, Dariusz Kuzera i Grzegorz Frankowski. Dobrej nocy. Do usłyszenia. Dobranoc.

0: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
1: Jest już godzina 22, czas na kolejne wiadomości. Serdecznie zapraszam do ich wysłuchania. A w nich jubileuszowy festiwal książki w Opolu. Prezydent Karol Nawrocki gości w Waszyngtonie. Szczegóły tych informacji już za chwilę. Zapraszam.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek. Za nami 10. Festiwal Książki w Opolu. Uczestnicy i organizatorzy zgodnie przyznają, że jubileuszowa edycja była rekordowa pod każdym względem. Ich zdaniem na frekwencyjny sukces imprezy wpływ miała jej formuła. A po takich entuzjastycznych wypowiedziach czytelnicy mogą spokojnie wyczekiwać kolejnej edycji, a argumentów, jak podkreśla dyrektor współorganizującej wydarzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, wciąż przybywa.
2: Chyba wszyscy tak mamy, że ochota na następny jest ogromna. Ja też wspomnę, że ten 10. festiwal otwieraliśmy w takich wyjątkowych marynarkach literackich, które przygotowali licealiści z Liceum Plastycznego i myślę, że to może się z tego właśnie rodzić pewna tradycja. Ten festiwal też właśnie coraz mocniej przenika w tkankę miasta i coraz więcej podmiotów się w tą organizację angażuje.
1: Mówił Marcin Duda, ale by jednak wszystko mogło sprawnie się odbyć, potrzebni byli nie tylko sponsorzy i partnerzy biznesowi, ale także grono wolontariuszy, mówi ich przedstawicielka Maria Mekita.
3: Doświadczenie, które tutaj nabyłam, jest ogromne. Ludzie tutaj są przecudowni i praca z nimi jest przecudowna. Wolontariusze robią wszystko w swojej mocy, żeby wszystkim wystawcom i autorom było jak najlepiej.
1: Przypomnijmy, 10. Festiwal Książki w Opolu rozpoczął się w piątek rano, a zakończył dzisiaj wieczorem. Przez cały weekend w centrum Opola można było spotkać ulubionych autorów, odwiedzić stoiska wydawnictw, wziąć udział w dyskusjach czy koncertach.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że będzie życzył prezydentowi Donaldowi Trumpowi tego, aby doceniał Polskę jako sojusznika. Przed wizytą w Białym Domu prezydent wziął udział we mszy w polskim kościele w Silver Spring na przedmieściach Waszyngtonu. Prezydent jest właśnie w tym mieście, gdzie weźmie udział w gali mieszanych walk w Białym Domu. Impreza przypada w 80. urodziny Donalda Trumpa.
4: Będę życzył panu prezydentowi dużo zdrowia, dużo zdecydowania w swoich działaniach i żeby tak jak do tej pory zawsze doceniał swojego sojusznika w centralnej Europie, najważniejszego, czyli Polskę.
1: Prezydent nie powiedział, jak będzie wyglądać jego ewentualna rozmowa z Donaldem Trumpem. W oficjalnym programie prezydent USA nie ma spotkania z Karolem Nawrockim. Okazją do nieformalnej rozmowy może być przyjęcie dla gości, które odbędzie się przed samą galą UFC. Jak już jesteśmy w Ameryce, to dodajmy, że doszło tam do tragicznego wydarzenia. 12 osób zginęło w katastrofie samolotu w stanie Missouri. Do wypadku doszło w pobliżu lotniska w mieście Butler. Leży ono w odległości około 65 km na południe od Kansas City. Maszyna zabierała ludzi na skoki spadochronowe. Jak informują miejscowe służby, wśród ofiar jest 11 skoczków i pilot maszyny.
0: To są wiadomości Radio Opole.
1: W Czarnowąsach narodziła się historia ludowych zespołów sportowych w Polsce. Sfornica Czarnowąsy, pierwszy klub LZS w kraju, obchodził jubileusz 80-lecia działalności. Była to okazja do wspomnień, podsumowań i wyróżnienia tych osób, które przez lata tworzyły historię klubu.
5: Najlepsze to były właśnie po roku 2000, zwłaszcza 2003, gdzie byliśmy w trzeciej lidze krajowej i wtedy takie kluby jak Śląsk Wrocław, nasza kochana Odra Opole, Zagłębie Sosnowiec, Mieć Legnica, Polonia Bytom grały ze Sfornicą w jednej lidze. No i to była wspaniała przygoda, którą staramy się pamiętać do dziś.
1: Mówił Krzysztof Kantorski, prezes Sfornicy Czarnowąsy. Zaglądamy jeszcze na wynik meczu Holandia-Japonia piłkarskich mistrzostw świata. No jak się można spodziewać, w czwartej minucie jest 0-0.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Niecałe 12 stopni, a ciśnienie to 1010 hektopaskali. W nocy możliwe przelotne opady deszczu, a temperatura minimalna to tylko 10 stopni. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i temperatury maksymalne od 16 do 18 stopni. Może także lokalnie silniej powiać w porywach do 55 km na godzinę.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.
6: Dobry wieczór, witamy serdecznie. Audycję realizuje Arkadiusz Krzyżewski, a przy mikrofonie Marzena Mielcarek. Karine Gukasian-Mykicka jest artystką ormiańskiego pochodzenia, mieszkającą na Opolszczyźnie. Jej życie naznaczone zostało doświadczeniem migracji i poszukiwaniem własnej tożsamości po rozproszeniu rodziny podczas konfliktów zbrojnych na Kaukazie. Te przeżycia stały się ważnym źródłem inspiracji dla jej niezwykłej twórczości. Zapraszam Państwa na bliższe spotkanie z Karine Gukasian-Mykicką i jej ormiańską duszą.

0: Jesteśmy tutaj. O właśnie, słychać koguta w pięknym miejscu, w ogrodzie, właściwie w tajemniczym ogrodzie, wymarzonym, zrobionym własnoręcznie przez Karinę, która dzisiaj opowie nam właściwie wszystko, co jest związane z Armenią i z jej niezwykłą duszą ormiańską. Urodziłaś się w Suchumi, to jest Abchazja. Kiedyś to był teren Gruzji, a jesteś Ormianką, czyli była jakaś ilość Ormian mieszkających właśnie w Suchumi. Stamtąd pochodzisz.
1: Bardzo się cieszę, że po latach znowu spotykamy się przy takich fajnych rozmowach od serca, od duszy. Zawsze lubiłam z Tobą pogadać, porozmawiać, więc kontynuujmy to. Zadałeś mi pytanie na temat miejsca Suchumi, gdzie ja się urodziłam. Trafiłam w taki sposób, że urodziłam się jako trzecia, ostatnia córeczka w rodzinie. Moje rodzice pochodzą z Armenii, z miejscowości Gyumri, przepiękne miasto, drugie po stolicy Erewań. Miasto bardzo zabytkowe, piękne i moje rodzice w 1968 roku, jak się urodziła moja druga siostra Greta, wyjechali stamtąd, wyemigrowali z Armenii do Gruzji, bo mój tata był wojskowy. No i jako ostatnia córeczka, trzecia, Kajka, urodziła się na terenie Abchazji, czyli wtedy były tereny Gruzji, tak. I moja podróż ormiańska właśnie się zaczęła z Abchazji, można powiedzieć, i dlatego uważam, że mam kilka ojczyzn. Na dzień dzisiejszy mam też ojczyznę w Polsce swoją. Uważam, że Armenia, Gruzja, Polska to są moje ojczyzny. Abchazja też, oczywiście.
0: No tak.

0: Jak wyglądało twoje dzieciństwo?
1: O lala, to jest coś pięknego. Jak często wracam do tego mojego dzieciństwa w Suchumi. Marzena, nawet jak mówię, to przed oczami moimi jest piękna bajka. Bajka, która się toczyła w takim mieście, gdzie była przyroda, przede wszystkim subtropikalny klimat. No to było niesamowite. Teraz jak jeżdżę po świecie na przykład do takich państw Europy jak Włochy, Hiszpania, Grecja, widzę tą przyrodę i mówię, Boże mój, przecież ja żyłam w takim klimacie.
0: Ale bardzo przyjemny klimat.
1: Tak, miękki, morski, nad Czarnym Morzem, to było no, naprawdę przecudowne życie. Jako dziecko byłam bardzo szczęśliwym dzieckiem. Miałam zawsze dużo słońca w sobie. Ten pozytyw, który miałam w sobie, niosłam, to widać było na mojej twarzy zawsze, bo ja byłam zawsze bardzo uśmiechniętym dzieckiem. I nie tylko dzieckiem, znaczy w dorosłym życiu też mi mówili wszyscy zawsze, że mi oczy się śmieją. Ja z natury jestem optymistyczną osobą. Dzieciństwo moje było tak szczęśliwe, że przypominam sobie te wypady z podwórka, jak chodziliśmy na plażę się kąpać, jak skakaliśmy ze skarpy na przykład z moimi koleżankami i kolegami z podwórka. Jak teraz przypominam sobie, że to były takie beztroskie czasy, gdzie nasi rodzice szli do pracy, a my mając 12-13 lat, szliśmy na te plaże, na te kąpieliska i nasi rodzice tak naprawdę nie widzieli, co my robimy. A teraz, porównując nasze wychowanie naszych dzieci do tamtych moich czasów, wracając, to jest ziemia, niebo. My się boimy o wszystko. My cały czas dzieci bronimy, chronimy, a tak wtedy tego nie było.
0: Dlatego my jesteśmy tacy bardziej zahartowani chyba.
1: No chyba tak, na pewno, na pewno. Nasze podwórko na przykład pamiętam z taką nostalgią straszną, bo u nas na podwórku było bardzo głośno. Podwórko okrążone było kilkoma blokami. Tak było, że jak sąsiadka chciała wypić kawę z 8 piętra, potrafiła zawołać moją mamę, która mieszkała na 1 piętrze i z balkonu krzycząc, chodź na kawę! No to było coś cudownego. Nie wiem, czy teraz można nie. takie coś spotkać.
0: Nie. Chyba coraz nie. mniej.
1: Coraz mniej, dosłownie. I właśnie to jest taka nostalgia po takich czasach.

0: że musieliście stamtąd wyemigrować.
1: No niestety, geopolityka. To jest nieprzyjemny temat. Nigdy nie byłam polityczna, nigdy nie wnikałam w te sprawy, ponieważ od dzieciństwa byłam człowiekiem, dzieckiem sztuki i później już w dorosłości też tak mi zostało. Ale na dzień dzisiejszy ja już zaczęłam się trochę interesować tą polityką i wracając do tamtych czasów, chciałam powiedzieć, że stało się coś bardzo niefajnego, złego, ponieważ nasze takie miasto Suchumi nad Morzem Czarnym, to było wielka integracja narodowości. W mojej klasie było chyba 13 narodowości. W naszym mieście żyło 36 narodowości i byliśmy miastem Suchumi nad brzegiem Morza Czarnego. Więc turystyka niesamowicie rozwinięta. Do nas przyjeżdżali wszyscy. Nawet pamiętam, jako młoda dziewczyna do nas przyjechał kiedyś Wojciech Jaruzelski. I mój tata przyszedł do domu i powiedział: o, wiecie, kto przyjechał do naszego sanatorium wojskowego, które znajdowało się 15 metrów od naszego domu? Wojciech Jaruzelski. No, wracając do tematu geopolityki i tych nieprzyjemnych czasów. No niestety, namieszało się. Namieszało się, bo komuś się zachciało łakomego kawałku ziemi, pięknego, dobrze znajdował się bardzo geograficznie w takim miejscu, że z każdej strony można było, z tamtej strony Turcja, z tej strony Gruzja, po prostu Rosja chciała położyć łapę na ten łakomy kawałek ziemi i wybudować swoje wojskowe bazy. No bo tu chodziło o polityczne sprawy, prawda? Wtedy były już pierwsze zamieszki, bo mogli wygrać tą wojnę. Po prostu Abchazja to była mała, autonomiczna republika. Ich nie było stać na wygranie tej wojny. Przez to w tej chwili, po 34 latach niebycia tam, na mojej ziemi, gdzie ja się urodziłam, no Bozia mi nam dała taką możliwość. Jechaliśmy do Gruzji na wesele naszej przyjaciółki, córki. Zaprosili nas, ale ja mam kontakt też z moją przyjaciółką w Suchumi, mieszka do dzisiaj. I ja jej powiedziałam, że my jedziemy do Gruzji, więc ona zaproponowała, żebyśmy spróbowali i wysłali dokumenty na pozwolenie wjazdu do Suchumi. I nie wyobrażasz sobie, ja nie wierzyłam w to. Po 34 latach dostaliśmy pozwolenie na wjazd.
0: Byłaś tam.
1: Boże, co to było? To było coś niesamowitego. Byliśmy półtora dnia, 9 godzin trzymali nas na granicach, sprawdzali nasze tożsamości. Strasznie to przeżyliśmy, bo ja nie spodziewałam się aż takiego czegoś. Czułam się jak w KGB.
0: Tak.
1: Ostatnia granica była granica rosyjska w Suchumi. Kto to myślał, żeby w Suchumi, w Abchazji, były rejon Gruzji, żeby Rosjanie siedzieli i w taki sposób badali kto, co, dlaczego. No szok. No ale wpuścili nas, najważniejsze. No i trafiłam na moje tereny dzieciństwa. Ja tam do 20 roku żyłam. Pierwszy cel mojego wejścia na teren Suchumi to było zobaczyć miejsce, gdzie my mieszkaliśmy, moja szkoła. I potem marzyłam zobaczyć te drzewa eukaliptusowe, te gigantyczne drzewa. Wtedy mi się tak wydawało, że to były gigantyczne drzewa, a teraz po 34 latach to jeszcze bardziej urosły. Nawet wyjeżdżając urwałam sobie wielką gałązkę i ona wisi u mnie w domu w salonie i czuję ten zapach tej takiej kamfory, takiej eukaliptusowej. To jest symbolika. Symbolika, że ja żyję, że ja jestem i że jest cudownie. I że mój duch jest też tam, bo to jest wszystko połączone.
0: A bardzo się zmieniła ta miejscowość od tego czasu?
1: Wiesz, pod jakim kątem się zmieniła, Marzenko? Tam nikogo nie ma teraz. Moich, naszych, takich bliskich, sąsiadów, znajomych, bardzo mało.
0: Wszyscy wyjechali?
1: Wszyscy pouciekali, ale zostali tylko ci, co wojowali, nie?
0: Aha.
1: Żołnierze. Czyli na przykład z klasy mojej siostry, przyjaciel, chłopak, teraz już mężczyzna, który jest generałem, który bronił Abchazji, zaprosił nas do siebie nawet. Byliśmy tylko w kilku miejscach, przywitać się z naszymi tam jakimiś znajomymi, ale nikogo tam nie ma już. Ja bym już tam nie chciała mieszkać, ale płakałam na każdym kroku. Boże, płakaliśmy cały czas z siostrą. A pamiętasz, a tu skakaliśmy. A pamiętasz, a tu kwiatuszki urywaliśmy. A pamiętasz to, tamto. No to jest niesamowite. Wróciłyśmy z siostrą do naszego dzieciństwa. Dziękuję Bogu za tą możliwość, bo ja nie wierzyłam w to, że mnie to spotka jeszcze. To było niesamowite doświadczenie w wieku 53 lat wrócić na tereny do swoich korzeni, gdzie zostawiłam w wieku 20 lat, uciekłam. Ja nawet dyplomu swojego nie zdążyłam odebrać, bo to był rok, wojna się zaczęła w roku, kiedy ja skończyłam studia, moją akademię muzyczną. Mało tego, teraz będąc w Abchazji, poszłam tam, do tej akademii, gdzie studiowałam, weszłam do gabinetu pani dyrektor, przedstawiłam się i powiedziałam, że bardzo mi zależy na tym, żebym ja odebrała dyplom. No i pani dyrektor weszła do komputera w archiwum, znalazła mnie, rocznik 91, i była pusta linia, czyli ja nie odebrałam tego dyplomu. Reszta cała była uzupełniona, więc powiedziała do mnie, że jest taka możliwość. Ja muszę to załatwić.
0: Koniecznie.

0: No i w latach 90. przyjechałaś do Polski razem z siostrą i z matką.
1: Nie, to nie było z siostrą. Ja byłam ostatnią córką niezamężną. Ja miałam 22 lata, kiedy moja ciocia, mama i siostra, Julieta Stepanian, mieszkała z mężem w Polsce, w Opolu, ponieważ oni byli już aktorami dosyć znanymi w Armenii, ale musieli też z Górnego Karabachu uciekać. Oni z kolei tam mieszkali, w Górnym Karabachu, też musieli przez wojnę uciekać. Więc oni nas zaprosili z mamusią tutaj do siebie, do Polski. I też nie myślałam, że ja tu będę mieszkać na stałe, bo całe życie jeździłam śpiewając. Od małych lat w takim chórze państwowym jeździliśmy po świecie, wygrywaliśmy wszystkie konkursy, wszystkie festiwale. Jakoś tak Włochy mi ciągnęły. Dlaczego? Dlatego, że były bardzo podobne i klimatem, i kulturą, tradycjami.
0: I temperamentem chyba.
1: Temperamentem
0: też.
1: Bardzo, tak. I myślałam, że jeżeli kiedykolwiek, gdziekolwiek wyjadę, to będą Włochy, Italia. No ale Polska była mi pisana na czole i niczego nie żałuję. Bardzo się cieszę, że ja mieszkam w Polsce dzięki temu, że ja jestem tutaj. Poznałam cudownych ludzi, mam męża, mam cudowną rodzinę, mam dwóch pięknych synów mądrych.
0: I masz też przepiękny dom, no i ten ogród, o którym mówiłyśmy, wymarzony.
1: Tak, to jest
0: wypielęgnowany przez ciebie. Tak.
1: Ten ogródek to jest moje dziecko, Marzenko. Ile ja to włożyłam w swojej miłości, to nawet nie wyobrażam.
0: To wyobrażam sobie, bo widać, jak tu jest pięknie.
1: Wszystko, co robię, to jest miłość.

0: Muzyka to jest jedna z większych twoich pasji. Jesteś świetnie przygotowana i muzycznie przez szkoły i bardzo dobrze śpiewasz. Śpiewałaś w chórach dziecięcych. Właśnie śpiewałaś też jako solistka głosem postawionym z mezzosopran. Tak, silnie, pięknie śpiewasz. I powiedz, skąd u ciebie się wzięła ta pasja muzyczna i czy ona nadal tkwi u ciebie?
1: A jak inaczej? Ja bym bez muzyki nie żyła. Muzyka to jest kolejna moja pasja i gdziekolwiek bym nie była, cokolwiek bym nie robiła, ja żyję w muzyce i z muzyką. Nie mam życia bez muzyki. Słucham muzyki różnej, ale ja lubię muzykę z jakością. Lubię muzykę alternatywną, jazzową, bluesową. Też lubię improwizować bardzo. Często w domu śpiewam głośno. Ja śpiewałam w Polsce też, ale tak no, niepoważnie to było troszkę dla mnie. Po tych koncertach, co były, na początku robiłam karierę, ale wojna się zaczęła, to później już musiałam przerwać moją karierę. Marzenko, bardzo się cieszę, że na mojej drodze w Polsce was spotkałam też w życiu, bo świętej pamięci twój mąż Jacek Milcarek, no przecież genialny muzyk i dzięki temu, że ja was poznałam, też mieliśmy kontakt i ta muzyka na poziomie, podkreślam, na poziomie, była zawsze jakby wiązaniem takim między nami, prawda? Tą nicią.
0: Tak.
1: Ponieważ też Jacek był jazzowy, a jazz strasznie uwielbiam, po prostu to jest też coś mojego. Nie ma życia bez muzyki dla mnie. Nie ma, Marzenko. Nawet teraz jak ptaszki śpiewają na podwórku, to też jest muzyka mojej duszy. Często siedzę tutaj w ogródku u siebie na tarasie i jak nie słucham pięknej muzyki, to słucham muzyki przyrody.
0: Naturalnej muzyki.
1: Naturalnej.

0: Karinko, zrobiłaś przepyszną kawę w takim tygielku ormiańskim. Ja, która kawy nie piję, ale u ciebie zawsze się napiję, bo jest po prostu przepyszna. Bardzo ci dziękuję, że mi dolałaś już
1: przyjemność.
0: Którąś filiżankę piję.
1: To nam smakuje ta kawa. Nie na tarasie siedząc. A my lubimy sobie pogadać bardzo. Marzenka zawsze jest bardzo mile widziana. Jesteś u nas w domu. Od tylu lat, popatrz, ile lat już się przyjaźnimy?
0: Bardzo długo.
1: No ja myślę, że około... No prawie. Około 30 lat, prawie, tak.
0: Prawie, i całe. No. Rzeczywiście, ja muszę powiedzieć, że Karina jest osobą bardzo gościnną. I u ciebie zawsze można było i rzeczy tak smaczne, egzotyczne, bo... O, i teraz wracam do drugiej twojej pasji, kuchnia, gotowanie. O tym trzeba też mówić. Świetne rzeczy robisz. Nie powtórzę nazw, ale zawsze jest to wszystko wysmakowane, doprawione. Te smaki są niepowtarzalne. Świetnie gotujesz.
1: Bardzo ci dziękuję, Marzenko, za takie ciepłe słowa i odbieram to, że doceniasz po prostu, że ja serce wkładam. Wszystko, co robię, robię z miłością. I to jest dla mnie najważniejsze z najważniejszych. Cokolwiek, za co bym się nie wzięła, u mnie pierwsze co, to jest tak, Kaja, albo ty nie robisz, albo jak robisz, to robisz z miłością. A tam, gdzie miłość?
0: Tam są efekty.
1: Tam są efekty. No i niestety, ja to każdemu mówię. Jeżeli ty coś robisz, no rób to tak, żebyś oddała całą swoją pozytywną energię. Jak można coś gotować z negatywnymi myślami albo z negatywnymi emocjami? No to jest już porażka. Tam nie będzie smaku.
0: Jasne.
1: To jest narażone już na niedobre smaki. A ja uwielbiam gotować. To jest moja kolejna pasja życiowa. I mając 13 lat, jak ja pierwsze ciasteczka upiekłam, jeszcze w Suchumie, w moim domu rodzinnym, te ciasteczka się nazywały jeżyki. To było takie ciasto nadziewane taką masą tofi. Mam nadzieję, że będzie taka możliwość, żeby Opolanie próbowali te moje smaki niedługo.
0: Kolejna twoja pasja to jest plastyka. Robienie przepięknych obrazów. Możesz opowiedzieć coś o tym?
1: Tak, w 2018 roku ta pasja właśnie pojawiła się w moim życiu w 2018 roku. Któregoś dnia mam ten kufer, on jest relikwią w naszym domu. Otworzyłam kufer, gdzie zbierała się biżuteria przez 25 lat i tam było dużo takiej biżuterii porzuconej, zapomnianej, pojedynczej, czyli zgubione kolczyki jeden, porwane koraliki, jakiś pasek zerwany i to było wszystko przywiezione skądś. Czyli taki świat cały, takie moje doświadczenia, pamiątki z duszą i historią.
0: Tak.
1: I tak usiadłam sobie, otworzyłam, tak sobie myślę, kurczę, no tak szkoda tego, no leży to tak, nikt tego nie widzi, a takie ciekawe elementy są tutaj. Coś bym zrobiła z tym. No i z tego się urodziła moja taka właśnie pasja, śmieję się, ale robię recykling, czyli skupuję starą, zapomnianą, brudną biżuterię. I to jest cały proces, później przygotowuję tą biżuterię, myję, segreguję. I zaczynam tworzyć. Moje obrazy, tworzę kolaże, mozaiki. No miałam już dwie wystawy, czyli ta moja pasja zaczęła się rozwijać. Ostatnio wujek mój, ten reżyser z Armenii przyleciał 3 dni temu dosłownie i pyta się mnie, jak tam twoja pasja? Rozwijaj ją, bo bardzo fajnie to robisz. Dla mnie to były cenne słowa od wujka, bo się zna na sztuce, bo jest reżyserem, koneserem dzieł sztuki. Mało tego, jak ja zrobiłam swoje 2 pierwsze obrazy, wujek przyjechał. To było chyba w 2020 roku. Jak był u nas w domu, zobaczył na ścianie te moje 2 obrazy i pyta się mojego męża, Artur, czyje te są obrazy? No Artur się śmieje, mówi, moje Kajki. No jak? Mówi, to ty zrobiłaś? A ja się śmieję, mówię, no tak, to są moje prace. No i co on powiedział, to było dla mnie, wtedy ja nie wiedziałam, o kim on mówi, ale teraz jak myślę, to kurczę, no to było coś pięknego dla mnie, taki komplement, gdzie ja nawet nie śmieję porównywać się do mistrza, ale wujek mi wtedy powiedział, czy ty znasz Paradżanowa? Paradżanow. To jest człowiek niesamowity, genialny talent. W latach 70., 80. on był reżyserem, tworzył taką swoją sztukę, kolaże, właśnie takie mozaiki. No był w ogóle inny niż wszyscy, niedoceniany strasznie przez ludzi w tamtych czasach. Niestety po śmierci w Jerewaniu jest jego dom muzeum, ale wujek mi porównał do jego prac, moje prace. Powiedział, tworzysz w stylu Paradżanowa. Ja mówię, kto to jest? On mówi, jak ty nie znasz go? Ja mówię, nie. No to dobra, ja ci obiecuję, jak przyjedziesz do Jerewania, ja cię zaprowadzę do jego domu muzeum. I Marzenko, na drugi rok pojechaliśmy z Arturem z rodziną do Armenii. I ja oczywiście, pierwsze co to moje marzenie było pójść do tego muzeum artysty, reżysera, o którym wspominałam. Wujek nas tam zawiózł i nie wyobrażasz sobie. Jak ja zobaczyłam jego pierwsze dwa obrazy, pierwsze tam kilka obrazów, ja się tak rozpłakałam.
0: To tak jakbyś swoje zobaczyła.
1: No nie, że swoje, ale to było moje. No. To była moja energia, to były moje...
0: Świat.
1: Tak, to był mój świat. Ja poczułam, że Boże, no znowu nieskromnie porównując do mistrza, ale bardzo podobny styl, bardzo. No i też teraz właśnie niedawno taka moja znajoma, która jest niesamowita znawczyni sztuki, ormiańskiej sztuki, też mi powiedziała, że podobne prace tworzę w takim stylu właśnie, kolaże, mozaiki. Są ludzie, co nie rozumieją tych moich prac, ale...
0: To zawsze tak będzie.
1: Ja uważam...
0: Sztuka jest elitarna.
1: Tak. I ja uważam, że ktoś mi podpowiedział, rób pod publikę, żeby się podobało. O nie, to nie ja. Absolutnie. Wręcz przeciwnie, nie znoszę czegoś takiego.
0: Tak. Robisz to, co czujesz.
1: Ja i albo robię to, co czuję, albo nie robię pod publikę. No to już nie jest sztuka.
0: Tak.
1: Absolutnie.

0: Polska też dała gościnę wielu innym Ormianom i to już od bardzo dawna.
1: O tak, tak, tak, tak. Więc to jest też taki przyjemny moment dla mnie, jako Ormianki, powiedzieć o tym, że Ormianie byli bardzo mile widziani zawsze w Polsce i od średniowiecza migrowali tu do Polski. Nawet z tego, co wiem z takich informacji źródeł, że w Krakowie dużo architektonicznie było budowane przez ormiańskich inżynierów i budowlańców, czyli Kraków był w jakimś stopniu budowany przez Ormian. Mało tego, chciałam powiedzieć, że bardzo dużo jest znanych Ormian naszych czasów, ormiańskiego pochodzenia Polaków. Między innymi tacy znani ludzie jak Krzysztof Penderecki, uwielbiam jego twórczość, Anna Dymna, znany ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, był Ignacy Łukasiewicz, wynalazca lampy naftowej, Agnieszka Glińska, aktorka znana. Więc jeszcze ta lista by długo, długo było wymieniać. No dla mnie to jest duma, że są i byli ludzie z domu, Ormianie, ale którzy po prostu urodzili się i rosli tutaj w Polsce.

0: Usłyszeliśmy przed chwilą pianie koguta. Koguty, z tego co wiem, to twoja kolejna pasja. Też hodujesz kurki, koguta?
1: Marzenko, to jest taki temat, że u mnie zawsze bananek jest na twarzy. Od 2010 roku w moim życiu pojawiła się straszna miłość. Miłość do koguta. To się zaczęło od tego, że po prostu chciałam bardzo mieć własny kurnik z nową rodziną, czyli kogut i kury. Po czym zaczęłam zbierać kogutów. Taka pasja się pojawiła, hobby. W moim domu się znajduje bardzo dużo dzieł sztuki, czyli ręcznie malowane obrazy, rzeźba w drzewie, porcelana, mosiądz i to wszystko figurki kogutów. Wszyscy się śmieją ze mnie, ponieważ nie żałuję pieniążki. Mogę dać każdą kwotę, żeby tylko mieć tego koguta, którym się zakochuję, widzę. I po prostu kolejny kogut przychodzi do mojej rodziny, w dom, do kolekcji. No i skończyło się na tym, że żywego koguta nabyliśmy, mamy go. I później po tym mąż wybudował kurnik i mam w tej chwili koguta i moje wymarzone kurki i kurnik. No i z tego też wynika, że mam jajka na jajecznicę świeżą, domową. Zapraszam serdecznie.
0: Można powiedzieć, że kogut przynosi ci szczęście.
1: A ja wiem, czy przynosi mi szczęście, może i tak. Ja po prostu utożsamiam się z kogutem. To też historia długa. Wydaje mi się, że jak ja widzę tego walecznego koguta, dumnego, z charakterem, z charyzmą, wydaje mi się, że to ja jestem. To jest mój charakter, koguci.

0: wszystkie swoje pasje. One będą dostępne w jednym miejscu.
1: Nie wierzę, że przyszedł taki moment w moim życiu, że mogę głośno mówić o takich dla mnie cudownych wydarzeniach, ponieważ latami marzyłam o czymś takim. To chyba przyszedł, nastał ten moment w życiu, że dojrzałam, bo ziemi po prostu też pomogła w tym wszystkim. Marzenko, no ty dobrze wiesz, że ja zawsze kochałam gotować. Od lat marzyłam, jeszcze młodą dziewczyną byłam, jak mówiłam, że aj, kiedyś coś może otworzy swojego. Lubię gościć, przede wszystkim, to jest sedno sprawy. Nie dlatego, żeby otworzyć i tylko otworzyć. Nie, ja lubię naokoło siebie mieć dużo ludzi i żeby im sprawiać przyjemność. A ta przyjemność przede wszystkim jest ta właśnie gościnność z mojej strony i częstowanie. Zresztą wiesz, ja zawsze całe życie lubiłam gotować i zapraszać ludzi. Więc w tej chwili przyszedł ten moment, że ja otwieram moją ormiańską duszę, czyli no w rynku Opola, w sercu Opola.
0: Taki klub, kawiarnia?
1: Wiesz co, to będzie taka bardzo, mam nadzieję, miejsce z duszą, z ormiańskimi klimatami, z tradycjami, z muzyką, ze smakami. To będzie kawiarnia, galeria. Wreszcie moje obrazy znajdą swój dom. Muszę to powiedzieć, Marzena. Rok temu, chyba czy dwa lata temu, miałam moją wystawę w bibliotece w Opolu. I po tym, jak te wszystkie moje prace wróciły do domu, one przez rok czasu ponad leżały zapakowane w folii i ja je nie rozpakowywałam.
0: Czekały na ten moment.
1: I wiesz co, i cały czas wracając do tych obrazów, ja sobie myślałam, czemu ja je nie wieszam? A później sama sobie odpowiadałam, to nie jest ten moment, przyjdzie na to moment. I ja w głębi gdzieś tam zawsze marzyłam i czekałam na odpowiednią chwilę, że te obrazy będą mieli swój dom. I na dzień dzisiejszy mogę właśnie z taką radością powiedzieć, że tej mojej ormiańskiej duszy, czyli w takiej kawiarni, gdzie ludzie będą mogli posmakować coś autentycznego, to będą smaki z mojego domu, czyli to będą smaki, które smakują wszystkim moim rodzinie i gościom. Ja je przenoszę tam, do tego lokalu. Będzie się przyjemnie przebywało, ponieważ będą wisiały te wszystkie moje obrazy, moje prace i będzie można też w takiej atmosferze sztuki spędzać miło czas.
0: Ormiańska dusza, już wiem, że remonty dobiegają końca i wnet otwarcie, kiedy to nastąpi?
1: O, mam nadzieję, że już za miesiąc, ponieważ no już kończymy remont, prawie już skończony i już będziemy wprowadzać wyposażenie gastro. Myślę, że tak gdzieś pod koniec czerwca już będę zapowiadać i robić to otwarcie takie huczne w Opolu. Mam nadzieję, że to będzie bardzo ciekawe miejsce w Opolu i że nawet ludzie z innych miast będą chcieli tu do nas przyjeżdżać.
0: A to na pewno. A ormiańska dusza, to kto wymyślił tę nazwę?
1: To jest moja nazwa. Nawet robiliśmy w domu taki casting wśród domowników, czyli mąż i moje synowie, później też siostra, siostrzeniec. Prosiłam, żeby wszyscy mi

celi, bo to jest życie puste wtedy. Nie ma jakby nic takiego, co by ci napędzało do pójścia do przodu. Nawet w tych najcięższych momentach, kiedy ja byłam w chorobie, chociaż nigdy chora się nie czułam, a to już mentalnie, to jest inny temat, może kiedyś na ten temat pogadamy osobno. Nie pozwoliłam sobie myśleć o sobie jako człowiek, który ma chorobę jakąś. Ale nawet w takich chwilach, kiedy było bardzo ciężko, ja cały czas planowałam, myślałam, co zrobić, jak zrobić, co stworzyć. Czyli tak naprawdę mój charakter to jest charakter człowieka czynu. I każdemu radzę żyć z myślami, co robić i co jutro mamy zrobić. Czyli zadaniowo, dawać sobie zadanie i dążyć do tego. I myślę, Marzenko, że to jest bardzo ważny element mojego życia, czyli myśl o tym, że daję sobie zadanie i żyję z myślą, że muszę go zrealizować. Codziennie rano wstając, zawsze taka byłam. Najpierw myślałam, co dzisiaj mam do roboty i z takimi myślami wstawałam i zaczynałam swój dzień. Czyli to mnie napędza do życia. Marzenko, ja jestem niepoprawny optymista życiowy. Mam dużo w sobie ognia życiowego, tej energii życiowej, tego ducha, dosłownie, dobrze powiedziałeś, to jest bardzo ważne słowo, tego ducha, ducha waleczności i ducha pędzenia do przodu, bo bez tego ducha, jakby nie było, człowiek by nie mógł osiągać swoich celi. Nie wolno się bać, ale trzeba być ostrożnym. Jeżeli człowiek się boi, to on siebie osłabia czymkolwiek, tymi myślami czy zachowaniami, wtedy się nie udaje. A jeżeli człowiek chce czegoś, to trzeba ostrożnie oczywiście, ale nie bać się i dążyć do swoich celi. I bardzo ważne, każdemu radzę, nie zabijać się negatywnymi emocjami. Nie wolno. Po latach zrozumiałam, że to jest coś pięknego, że ja nie zabiłam się swoimi negatywnymi myślami, co często ludzie robią. Nie wracam do tyłu, nie patrzę, co było, tylko idę do przodu i myślę tylko o pozytywie.

0: jesteś bardzo uduchowiona i zawsze podkreślasz, że to, co ci leży na duszy, to jest najbardziej bliższe.
1: Marzenko, bo im starsza jestem, tym bardziej obserwuję świat, ludzi, widzę, co się dzieje naokoło. Mam bardzo dużo doświadczeń w życiu. Już mogłabym już książkę napisać, ale nie umiem pisać, więc...
0: No, kto wie, może kolejny talent się ujawni.
1: Nie czuję tego. Ja nie umiem pisać. Ja mogę mówić, ale nie pisać. No chyba, że ktoś będzie chciał kiedyś. Chciałam powiedzieć, że najważniejsze w życiu cenię naturalność. Naturalność, prawdę,

0: sprawiedliwość i nie znoszę zakłamania. O Jezus, nienawidzę zakłamania. Kocham ludzi, Marzenko, i kiedy ja daję z siebie serce, duszę, otwieram i jestem dla ludzi, uwielbiam pomagać. Ale kiedy ty widzisz, że ludzie nie są w porządku, są podli czasami. Nawet nie chcę tego mówić, bo to jest takie niefajne określenie, ale niestety. Ale to jest prawda i trzeba to mówić. Dlatego wiesz, no w życiu wiele rzeczy przeżyłam i podłość ludzką, i chorobę, i wojnę, i jakieś takie ciężkie sprawy, sytuacje. Przecież ja przyjechałam jako 22-letnia dziewczyna. Musiałam od zera życie zaczynać. No i wiesz, taka młoda dziewczyna na swojej drodze spotyka różnych ludzi.
1: I jeszcze bez znajomości języka polskiego.
0: Tak. Oj, ciężki moment mojego życia. Wspominam pierwsze 3 miesiące albo pierwsze pół roku. Przez perfekcyjną znajomość rosyjskiego. To jeszcze jakoś tam te pierwsze miesiące trwałam, ale później to było już coraz lepiej. Spotkałam też rasizm, szowinizm i takie niefajne wrażenie w moim kierunku, bo ktoś, kto nie zna się na kulturach ludzi, na tradycjach, na w ogóle na tym, że historia, że ludzie są z różnych kultur, narodowości, ale jakoś tak wyszło, że na początku mnie często porównywali, a ty Ruska jesteś. Nie zastanawiał się, co? Co w ogóle się mówi do mnie? Jak Ruska, jak ja pochodzę z ormiańskiej rodziny, z ormiańskim alfabetem, językiem, tradycjami, kulturą, religią. Co ma wspólnego ruska kultura i narodowość? Owszem, ja bardzo szanuję wszystkie narodowości, żeby to nie brzmiało, że ja jestem nacjonalistką albo rasistką. Absolutnie. Ja zawsze podkreślam, jak ktoś przy mnie mówi źle o jakiejś narodowości, ja mówię, ludzie nie są winni. Narodowość nie jest winna. Jak coś nie tak, no to winny ten, kto jednostkowo coś tam robi. Nie tak.
1: Kto pociąga
0: przeciwko
1: za
0: ludzi. Tak. Przeciwko ludzi na przykład, tak? A sam naród nie jest winny.
1: Oczywiście.
0: Nie ma idealnych ludzi.
1: Oczywiście.
0: I narodowości. W każdej narodowości są ludzie i ludziska. Tak mówię zawsze.

0: zbliża się godzina 23, tu Radio Opole na FM, w internecie IDA Plus. Czas na wiadomości. A w nich o spotkaniu w Opolu polityków Koalicji Obywatelskiej. W wiadomościach także Miłosz Motyka o cenach energii i gazu. A Krzysztof Hołowczyc jest dumny z historycznego dubletu Polaków w 24 Le Mans.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Radosław Sikorski, szef MSZ, w przeddzień forum polsko-niemieckiego podkreślał w Opolu korzyści dla Polski płynące ze współpracy z Niemcami. 35 lat od podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. W stolicy województwa spotkali się krajowi i regionalni politycy Koalicji Obywatelskiej. Przejrzałem statystyki, są one imponujące, mówi wicepremier Radosław Sikorski.
2: Od tamtego czasu wymiana handlowa między Polską a Niemcami wzrosła 30-krotnie. Każdego dnia przez granicę polsko-niemiecką przejeżdżają towary warte 500 000 000 euro. Polska jest już na równi z Francją jako partner handlowy Niemiec, a razem z Czechami jesteśmy większym partnerem handlowym dla Niemiec niż zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone.
0: Poseł i minister Tomasz Siemoniak wraz z Robertem Węgrzynem, szefem opolskiej KO, zwracali uwagę na politykę rządu wobec rozwoju kolei, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. To jest przyszłość, mówił minister Siemoniak.
3: Kolej jest naszym priorytetem i priorytetem rządu. Te liczby są imponujące, do ilu miast kolej będzie wracała. Imponujące są liczby związane z zakupami nowego taboru, polskiego taboru z polskich fabryk. I tu w Opolskim mamy takie poczucie, że jest dużo czasu do nadrobienia i że mieszkańcy województwa opolskiego absolutnie chcą jeździć pociągami. Wymaga to remontu linii, elektryfikacji, to wszystko postępuje.
0: Wizyta Radosława Sikorskiego w Opolu miała wymiar nie tylko polityczny. Wicepremier promował także swoją książkę pod tytułem Rozmowy rzymskie na Festiwalu Książki.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Pakiet CPN, który reguluje ceny paliw w Polsce, łączy ponad podziałami politycznymi. Mówił o tym podczas konferencji prasowej w Giedrzwałdzie minister energii Miłosz Motyka. Polityk informował też o wprowadzeniu nowych regulacji dotyczących cen gazu. Skorzysta z tego 7 milionów klientów grupy Orlen.
4: Do końca roku te ceny nie wzrosną. Mimo wzrostów na rynkach 20-30%, dzisiaj polska spółka Orlen podjęła decyzję o tym, by te ceny pozostały na niezmienionym poziomie. Zwracam uwagę, że jest to poziom niższy niż cena gazu mrożona z lat poprzednich.
0: Obniżona zostanie też opłata za przesył gazu. Od nowego roku taryfa spadnie od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Politycy PSL spotkali się w Giedrzwałdzie na Święcie Ludowym.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Orzeł Branice świętował jubileusz 80-lecia działalności. Dwudniowe wydarzenia rozpoczęły zmagania najmłodszych piłkarzy, a zakończyło towarzyskie spotkanie seniorów Orła z Odrą Opole. Sekcją dominującą zawsze była piłka nożna, ale w klubie z powodzeniem uprawiano także inne dyscypliny, mówi Sebastian Baca, burmistrz Branic.
5: Piłka nożna to dominująca dyscyplina, ale i kolarstwo i Roman Chciej, czyli pierwszy zawodowy kolarz w Polsce, uczestnik Vuelta Espania, mistrz osobowy w kolarstwie również, który mieszka w Branicach, dojeżdżał na treningi do Kłodnicy. To również silna sekcja koszykówki, siatkówki, co miało związek z szkołą terapii zajęciowej funkcjonującą przy szpitalu. To sekcja podnoszenia ciężarów, lekki atletyki, to wszystko funkcjonowało w Branicach.
0: Pozostajemy w temacie sportu. Krzysztof Hołowczyc, dumny z historycznego dubletu Polaków w 24 Le Mans. Założyłem zieloną koszulkę, bo ona symbolizuje coś ważnego. Tak z dominacji podium przez turbopiekarzy cieszył się były mistrz Europy w rajdach. Jak przyznaje Krzysztof Hołowczyc w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, wyniki polskiego zespołu Inter Europol Competition to efekt świetnego przygotowania.
6: Polski zespół Inter Europol Competition wprowadził dwa bolidy na podium. Wyobrażacie sobie? Po raz kolejny pokazali, że są fenomenalni, że są świetnie przygotowani. I nie jest to już przypadek czy szczęście. Oni po prostu wygrywają.
0: W tym roku polski zespół zajął pierwsze i drugie miejsce w klasie LMP2. To już trzecie zwycięstwo turbopiekarzy w 24 Le Mans.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy w regionie zachmurzenie duże, możliwe przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura minimalna tej nocy od 10 do 11 stopni, a jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane, możliwe jednak lokalnie przelotne opady deszczu. Temperatury maksymalne od 16 do 18 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, jednak lokalnie w porywach do 55 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.

pierwszej części słuchać i słyszeć. Wysłuchaliśmy opowieści Kariny Gukasjan-Mykickiej, która przybliżyła nam, co siedzi w duszy Ormian. A teraz postanowiłam zaprezentować Państwu twórczość Komitasa, ormiańskiego kompozytora, duchownego i mnicha, który odegrał ogromną rolę w zachowaniu kultury Armenii. Urodzony w XIX wieku, zbierał pieśni ludowe, opracowywał muzykę sakralną i tworzył kompozycje inspirowane tradycją ormiańską. Dzięki jego pracy wiele dawnych melodii przetrwało do naszych czasów. Komitas stał się symbolem narodowej pamięci i duchowości Ormian. Los kompozytora został jednak tragicznie naznaczony przez ludobójstwo Ormian dokonane w Imperium Osmańskim w 1915 roku. Komitas został aresztowany wraz z innymi przedstawicielami ormiańskiej inteligencji i deportowany. Choć ostatecznie uniknął śmierci, był świadkiem cierpienia, przemocy i zagłady własnego narodu. Traumatyczne doświadczenia głęboko wpłynęły na jego psychikę. Po tych wydarzeniach Komitas popadł w ciężką depresję i załamanie nerwowe. Stopniowo wycofywał się z życia publicznego, przestał komponować i większość ostatnich lat życia spędził w szpitalach psychiatrycznych we Francji. Jego milczenie stało się symbolem cierpienia całego narodu ormiańskiego po ludobójstwie.

24 kwietnia 1915 roku w Konstantynopolu osmańskie władze rozpoczęły masowe aresztowania ormiańskich intelektualistów. Data ta jest powszechnie uznawana za początek ludobójstwa Ormian. Komitas znalazł się w grupie kilkuset aresztowanych pisarzy, lekarzy, nauczycieli, polityków i duchownych. Został wywieziony w głąb Anatolii. W czasie deportacji był świadkiem przemocy, upokorzeń i strachu. Widział ludzi, którzy znikali i już nie wracali. Wielu jego współwięźniów zostało później zamordowanych. Dzięki interwencjom wpływowych osób, m.in. tureckiego poety i polityka Mehmeta Emina Yurdakula, komitas został po kilku miesiącach zwolniony i pozwolono mu wrócić do Konstantynopola. Fizycznie przeżył, jednak psychicznie był już innym człowiekiem. Współcześni lekarze prawdopodobnie rozpoznaliby u niego ciężki zespół stresu pourazowego, połączony z depresją i zaburzeniami psychotycznymi. W jego czasach takich diagnoz jeszcze nie stosowano. Komitas nie stał się dosłownie niemową, nie utracił fizycznej zdolności mówienia, natomiast stopniowo przestał rozmawiać z ludźmi. W ostatnich dwóch dekadach życia mówił bardzo niewiele, czasem całymi dniami lub tygodniami, nie wypowiadając niemal żadnych słów. Wielu świadków opisywało go jako człowieka pogrążonego w milczeniu. Jeszcze bardziej dramatyczne było to, że praktycznie przestał komponować. Dla człowieka, którego całe życie było muzyką, oznaczało to utratę własnej tożsamości. W 1919 roku przewieziono go do Paryża na leczenie. Trafił do szpitala psychiatrycznego, a później do sanatorium. Przez około 20 lat życia przebywał głównie w zamkniętych placówkach. Odwiedzający wspominali, że często siedział nieruchomo, milczący, sprawiając wrażenie człowieka całkowicie odciętego od świata. Zdarzały się chwile poprawy, ale nigdy nie wrócił do dawnej aktywności. To szczególnie tragiczne, ponieważ przed 1915 rokiem był niezwykle energiczny, podróżował po wsiach, nagrywał i zapisywał pieśni, prowadził chóry oraz koncertował.

Dla Ormian komitas stał się symbolem nie tylko pojedynczego ludzkiego cierpienia, lecz także zniszczenia całej kultury. Ocalał z ludobójstwa, ale utracił możliwość dalszego tworzenia. Dlatego często mówi się o nim, że był żywym świadkiem ludobójstwa. Człowiekiem, który przeżył fizycznie, lecz którego psychika została złamana przez doświadczenie masowych deportacji i śmierci współrodaków. Komitas zmarł 22 października 1935 roku w Paryżu w szpitalu psychiatrycznym, w którym spędził znaczną część ostatnich lat życia. W pamięci historycznej Ormian śmierć Komitasa nie jest postrzegana jako wydarzenie z 1935 roku, lecz jako finał procesu, który zaczął się w 1915. Fizycznie żył jeszcze dwie dekady, ale jego twórczość, aktywność społeczna i życie psychiczne zostały w dużej mierze złamane przez doświadczenie deportacji i zagłady jego narodu. Po śmierci jego ciało zostało początkowo pochowane w Paryżu, a następnie przeniesione do Erywania, gdzie spoczywa w ormiańskim panteonie zasłużonych twórców. Dla wielu Ormian Komitas jest symbolem nie tylko utraconego artysty, ale także cierpienia całego narodu.

Słuchamy dzisiaj nagrań w wykonaniu Levona Eskeniana i w Gurdjieff Ensemble. Ich album jest wyjątkowym spotkaniem tradycji z nowoczesną wrażliwością. Artyści sięgają po twórczość Komitasa, który ocalił od zapomnienia bogate dziedzictwo muzyki ormiańskiej. Dzięki wykorzystaniu tradycyjnych instrumentów melodie brzmią autentycznie, a zarazem świeżo i współcześnie. Wydany przez ECM album urzeka spokojem, subtelnością i duchową głębią. To nie tylko zbiór pięknych utworów, lecz także muzyczna opowieść o pamięci, tożsamości i kulturze Armenii. Komitas pokazuje, że muzyka zakorzeniona w tradycji może przemawiać do współczesnego słuchacza z niezwykłą siłą.

0: lepiej żyć.
1: Katarzyna Zawadzka, kłaniam się przy mikrofonie. Dzisiaj w audycji Lepiej Żyć będziemy rozmawiać o życiowych zmianach, podróżach, wyborach. Z Magdaleną Pilor, dawniej pracowała jako dziennikarka, była m.in. korespondentką z Afganistanu. Później posmakowała także innych zawodów, odwiedziła wiele krajów, więc w tej rozmowie też się przeniesiemy do Tajlandii czy na Sri Lankę. Czego te wszystkie miejsca, zawody, zajęcia, profesje ją nauczyły? Jakie jest jej podejście do życia? Jak rozumie sztukę życia? O tym dzisiaj z Magdaleną Pilor w programie Zapraszam.

0: żyć.
1: Gościem programu jest dzisiaj Magdalena Pilor, która dawniej była dziennikarką Nowej Trybuny Opolskiej, ale też współpracowała z Radiem Opole, jeśli się nie mylę. Kiedyś rozmawiałyśmy przy okazji twojej relacji z Afganistanu, kiedy pracowałaś jako korespondentka wojenna. Od tego czasu wiele się wydarzyło, dzisiaj będziemy o tym rozmawiać w audycji, ale przypomnijmy ten czas twojego dziennikarstwa na Opolszczyźnie, bo to jest też, myślę, ważny element naszej rozmowy.
2: Tak, ja zaczęłam w ogóle pracować w Polska The Times, Gazeta Opolska, bardzo taki twór, który kiedyś istniał, później totalnie zniknął z rynku. No potem przeskoczyłam do Nowej Trybuny Opolskiej i tam między innymi zajmowałam się 10. Brygadą Logistyczną i pamiętam doskonale, jak tam się jeździło na te materiały, żołnierze wyjeżdżali, wracali i ja tak poczułam, że nie umniejszając gazetom lokalnym, że mi się zawsze marzy takie dziennikarstwo, taki reportaż jak Rysiek Kapuściński. A jednak najważniejsze dla lokalnej społeczności jest nowe przedszkole, jest zniszczona droga. I wtedy pamiętam, że porozmawiałam sobie z rzecznikiem prasowym, dopytałam go, co muszę zrobić, żeby wyjechać. No i on bez mojej wiedzy wpisał mnie na listę dla korespondentów wojennych. I później pojechałam na szkolenie. I wyjechałam. I co ciekawe, wyjechałam również jako korespondent Radia Opole, bo również nagrywałam materiały dla Radia Opole, co było dla mnie w ogóle nie moją bajką, bo ja zawsze do dzisiaj żyję tylko wyłącznie z pisania, a tu nagle trzeba było nagrywać te dźwięki, nagrywać słowa, ale właśnie te dźwięki dla mnie były takie czymś dodatkowym, tak? Że oprócz tego, że mamy człowieka, który mówi, to jeszcze trzeba nagrać do tego jakiś dźwięk, że coś się dzieje dookoła, więc zupełnie inna praca, bardzo fajne doświadczenie, więc przez miesiąc współpracowałam również z Radiem Opole.
1: No dobrze, ale mnie ciekawi ten czas, kiedy rzucasz też dziennikarstwo i co się dzieje dalej w twoim życiu. Różnego rodzaju podróże, miejsca, które odwiedzasz, pobyt na Sri Lance. Pamiętam kiedyś wywiad gazetowy z tobą, gdzie mówiłaś o tym, że w pewnym momencie to dziennikarstwo, którego doświadczyłaś bardzo intensywnie, stało się dla ciebie nieznośne, bo uświadomiłaś sobie, że nawet nie pamiętasz, jak ktoś cię zapytał, o czym pisałaś dzień wcześniej. Tyle było tych tematów.
2: Tak, to pamiętam, to było właśnie na szkoleniu dla korespondentów w Kielcach i znajoma z Rzeczpospolitej mi zapyta, to o czym pisałaś tydzień temu? A ja mówię, nie pamiętam tekstów, bo tam rzeczywiście, bo to no, gazeta była typowo newsowska, więc to musiało wychodzić cały czas. Troszeczkę zaczęło to przypominać fabrykę, tak? Następny tekst. I tego się już nie pamiętało, tak? I to jest takie bardzo, no takie trochę uderzenie w tył głowy, czy ja naprawdę chcę tak żyć, że ja nie pamiętam, co ja robiłam tydzień temu, z kim rozmawiałam, komu poświęcałam czas, że to wszystko staje się takie, no nie ma w tym smaku, nie ma w tym niczego. I ja wiem doskonale, że bardzo łatwo jest wpaść w takie, w taką matnię właśnie, na zasadzie odbijania karty i dnia. Mhm. A życie nie na tym polega, życie jest dużo bardziej ciekawsze, jeżeli rzeczywiście się żyje tym życiem. I to chyba też był ten taki moment, że jak właśnie wróciłam z tego Afganistanu i wróciłam do redakcji, zobaczyłam dalej, że tam się nic nie zmienia. No i dostałam propozycję wyjazdu jako pracownik cywilny wojska do Afganistanu. Nie zastanawiałam się ani sekundy. Mhm. Ani sekundy się nie zastanawiałam i wyjechałam wtedy na pół roku i przedłużyłam na rok wyjazd i pobyt mój w Afganistanie.
1: A co było później? Jak to się stało, że jednak wybrałaś inną drogę niż dziennikarstwo ostatecznie? Czy właściwie to dziennikarstwo cały czas z tobą pozostało w jakiś sposób?
2: Pozostało ze mną pisanie. Ja kocham pisać i dla mnie pisanie jest czymś twórczym, czymś niesamowitym i to jest rzecz, którą bardzo kocham. Niesamowicie i to jest jedna z moich największych miłości. Mam ich 3 obecnie, a więc to jest ta pierwsza miłość. To jest pisanie, to nie jest dziennikarstwo, to jest pisanie. Ale nie ma co ukrywać. No, w gazecie lokalnej ciężko jest i dobrze zarobić, a dwa właśnie jest taka pogoń. Bardziej szuka się sensacji. Ludzie po prostu szukają tego, więc się to też im daje. To jest takie trochę zamięte koło i ja się do tego koła nie nadawałam. Ani ze względów, mówię, ani finansowych, ani jakichś takich, że daje mi to satysfakcję. Więc po Afganistanie zrobiłam sobie studia podyplomowe i stwierdziłam, że będę szła w stronę PR-u, że będę się zajmowała tym wizerunkiem firm. I najpierw dostałam się do takiej jednej agencji, a potem dostałam pracę marzeń. Ja zawsze marzyłam po Afganistanie, żeby pracować w zbrojeniówce. To było takie, ponieważ ja byłam zakochana w wojsku, ja uwielbiałam tą całą... No wojsko jest specyficzne, to jest inny świat, kompletnie inny świat, inny język, taki bardzo męski, gdzie ja się świetnie odnajdywałam. I mi tam było naprawdę dobrze. Nie chciałam pracować w wojsku jako wojskowa, ale idealnie mi się pracowało przy wojsku. Więc znalazłam pracę marzeń, pracowałam w polskiej zbrojeniówce, miałam swój czołg na placu. Co było w ogóle genialne. I zajmowałam się tam między innymi właśnie obsługą dziennikarzy i tam, no, tym wszystkim, co się zajmuje public relation. I ja myślałam, że tam zostanę. To było takie, no mówię, no praca marzeń. Praca marzeń, aż tu nagle zwolniono jednego z prezesów. Pamiętam, to był czarny piątek i zwolniono jednocześnie 45 osób, które były zatrudnione w trakcie kadencji tego prezesa i przez niego. Więc pamiętam, straciłam tą pracę i o Jezus, totalnie się popłakałam, bo to było takie, no mówię, no człowiek w końcu osiąga są marzenia, a za chwileczkę mu się je zabiera. I nie dlatego, że jest słaby, tylko dlatego, że został zatrudniony przez kogoś, kogo teraz tam nie ma. I pamiętam, że stwierdziłam, że nie. Że ja mam dość, ja miałam plan A, czyli kariera, a plan B to jest żywot leśnego wariata, czyli jadę na jakąś wyspę, będę sprzedawała drinki z palemką i mam wszystko gdzieś. I wtedy pamiętam, byłam w związku z facetem, który od razu podchwycił i mówi, dobra, to zróbmy. Ja sprzedałam wszystko, sprzedałam samochód, wszystko co miałam było wartościowe, to sprzedałam, tak, samochód, wzięłam resztę oszczędności, znaczy jakie miałam z Afganistanu i pamiętam, zastanawialiśmy się, gdzie możemy pojechać, bo plan był taki, że jedziemy na pół roku, będziemy pracować zdalnie i tak sobie będziemy żyli na jakiejś pięknej rajskiej wyspie. I braliśmy pod uwagę albo Kostarykę, albo Tajlandię. Tam mój ówczesny facet po prostu sprawdzał, gdzie jest odpowiednia służba zdrowia i wszystko inne. I pamiętam raz, to właśnie jakiś wieczór był i piliśmy jakieś wino i się pojawiła właśnie opcja Tajlandii, jakichś tańszych biletów, po prostu je kupiliśmy i polecieliśmy. Po półtorego tygodnia się rozstaliśmy w tej Tajlandii, ale oboje stwierdziliśmy, że bardzo się potrzebowaliśmy właśnie, żeby wyjechać i nadal mamy super kontakt. I wtedy ja nie znałam angielskiego prawie w ogóle. Ja nie miałam internetu, no bo wtedy karty SIM nie były takie popularne. To było 12 lat temu. To była pierwsza moja podróż taka, że jechałam gdzieś tak dalej, tak? Bo wcześniej byłam na All Inclusive w Turcji i raz z wyjazdem ze studiów Irlandii. To były wszystkie moje podróże. I tu nagle jadę do Azji z tym moim chłopem, z którym się rozstajemy i później podróżuję sama. Ja nie wiem, jak ja to przyjechałam. Dlatego jak ktoś mówi, że rzeczywiście, nie wiem, boi się jechać, w dzisiejszych czasach, gdzie karta SIM kosztuje 30 zł w jakiejś Azji, ma się dostęp do wszystkiego, nawet te wszystkie tłumacze są na zupełnie innym poziomie, czy czat, to naprawdę się bardzo to podróżuje. I ja też uważam, że moje podróżowanie było wcale nie trudne w porównaniu do ludzi, którzy jechali z mapą na przykład. Więc tak to się wszystko zaczęło. Od tego wyjazdu na 7 miesięcy do Azji i wtedy odkryłam moją drugą miłość, czym jest podróżowanie, które uwielbiam. I od tamtego czasu nie wyobrażam sobie nie podróżować, żeby nie jeździć i nie być w innych krajach, nie widzieć kultury i wszystkiego innego.
1: Ale na początku miałeś oszczędności, czy sprzedawałaś te drinki z palenką?
2: Miałam te oszczędności z Afganistanu. Mm-hmm. Miałam te oszczędności z Afganistanu, niemal wypłukałam się do cna, no bo nic nie robiłam, nie pracowałam tam, tylko po prostu podróżowałam, ale to też było przepiękne, bo ja jechałam z oszczędnościami i była opcja, czym więcej zaoszczędzę, tym dłużej pojeżdża. Więc spałam w strasznych norach, w dziwnych miejscach, jadłam dziwne rzeczy, ale dzięki temu poznawałam tak niesamowitych ludzi, miałam tak niesamowite przygody, które w życiu bym nie przeżyła jeżdżąc taksi od hotelu do hotelu. Więc czy chciałabym to powtórzyć teraz? Na przykład w Laosie spałam w dormitory, czyli w takim pokoju właśnie z łóżkami piętrowymi i tam było 21 łóżek. Czyli śpisz z 21, z ponad 20 osób. Mm-hmm. Czy teraz chciałabym spać tak? No niekoniecznie. Albo w jakimś hotelu, gdzie były pluskwy, albo gdzie nie mieliśmy spać, to spaliśmy jakoś taja w domu. Więc fajnie, że to przeżyłam. Jestem za to turbo wdzięczna. W życiu nikomu, w życiu bym nie chciała tego nie przeżyć, ale cieszę się, że mogę już teraz sobie wybierać na przykład, że rzeczywiście w hotelu są pluskwy, to ja mogę spać gdzie indziej.
1: Mm-hmm. Potrafisz to docenić. Ale co było później? Jakby skończyły ci się pieniądze i co dalej?
2: Po 7 miesiącach wróciłam do Polski I Polska dała mi w twarz, tak naprawdę. Ja nie miałam znaleźć pracy, pieniądze już z tego Afganistanu to były jakieś takie grosze i dostałam naprawdę taki mocny, mocno po twarzy, taką mokrą, ścierą, śmierdzącą psem po prostu od Polski. Przez pół roku próbowałam coś jakoś ogarnąć, ale za bardzo mi nie szło i stwierdziłam, że jeszcze miałam taką tendencję, że jak mi było źle, to ja pakowałam plecaczek i pojadę w nowe miejsce. I dokładnie to samo zrobiłam, spakowałam ten mój plecaczek i stwierdziłam, że wyjadę do Anglii, podszkolę sobie język, ewentualnie coś zrobię i będzie mi lepiej. No nie było. Nie było. Pierwsze lata w Anglii były bardzo ciężkie dla mnie, ale jestem za nie bardzo wdzięczna, bo jak człowiek czasami tak spadnie bardzo nisko, to się może bardzo szybko odbić. Więc po tych ciężkich czasach w Wielkiej Brytanii stwierdziłam, że po ciężkich czasach w Wielkiej Brytanii tam się w pewnym momencie jakoś tak, przez to, że kochałam tak bardzo pisać, ja sobie nie wyobrażam nie pisać, więc znalazłam gazety polonijne w Wielkiej, właśnie w Anglii i zaczęłam pisać dla nich. No i tak jak domino poznałam mojego pierwszego klienta, drugiego klienta, trzeciego klienta i ja się dla nich zajmowałam i zajmuję marketingiem. Czyli po prostu piszę, ale w innej formie, zarządzam i wszystkim innym. I to dało mi fundusze, żebym mogła wrócić do podróżowania.
1: A pierwsze prace, jakie tam w Wielkiej Brytanii wykonywałaś?
2: Pańszczyzna, taką jak każda, tak? No to czy pamiętam, w restauracji bardzo długo pracowałam, w sklepie odzieżowym bardzo długo pracowałam. O Jezu, bolało to bardzo mocno, bo no ego dostało mocno, no bo tu wyjechałam do Afganistanu, książkę napisano, bo ja po Afganistanie napisałam moją książkę, więc książkę napisałam, autorka, w Azji podróżniczka, a tu nagle się ląduje na najniższej krajowej, na tych najniższych pracach, więc no schowałam ego do kieszeni i dumę do kieszeni, co bolało, ale mówię, za co jestem bardzo wdzięczna, bo ja w Anglii się bardzo mocno zmieniłam i wszystko mi się pozmieniało, więc ten czas, trudny czas był mi, no mówię, mimo że był bardzo trudny, to przyniósł bardzo piękne efekty. Mhm. Więc potem już zaczęłam normalnie wracać do podróżowania i podróżowałam no, dość mocno, dość
1: bo
2: dużo.
1: Bo ta praca taka PR-owa teraz jest zdalna, możesz ją robić z każdego miejsca na świecie.
2: Tak.
1: I co było po Wielkiej Brytanii?
2: Tak naprawdę tą pracę właśnie zdalną miałam już dość długo, ale nie miałam odwagi, żeby rzucić to wszystko i wyjechać, bo to mówię, każdy musi dojrzeć sobie do tego. Ja potrzebowałam, o Jezus, chyba z 2 lat, że siedziałam w Liverpool, nie było to moje super miejsce, jeździłam właśnie na wyjazdy, czy to do Wietnamu, czy to do Jordanii, czy do Meksyku, ale tylko jeździłam, nie miałam opcji, żeby to wszystko rzucić, no bo a jak klienci odejdą, to co ja zrobię? I no, bezsensowne teraz z tego punktu widzenia, no ale potrzebowałam tego czasu, żeby chyba dojrzeć i 2 lata temu rzuciłam Wielką Brytanię, totalnie nie jest to moje miejsce. Ja to zdecydowałam o tym, że wyjeżdżam z Anglii w październiku, jakoś październik, albo może tak, październik, a w grudniu już mnie nie było. Więc ja miałam bardzo krótki okres, żeby to wszystko sprzedać, pozamykać 8 lat mojego życia i po prostu stamtąd wybyć. A wymyślałam sobie, że pojadę, bo nie miałam pomysłu, gdzie jechać, a więc wymyślałam sobie Bali, bo jest najprostsze. Ja nigdy nie miałam Bali na mojej liście. A to jest, ja zawsze mówię, taki idiotoodporny kraj. Tam ma się po prostu wszystko na tacy, tam się nie da zgubić, tam nie trzeba planować nic. Jeszcze moja siostra była rok wcześniej na Bali, więc ona mi dała swój plan, co tam warto zobaczyć. Ja jechałam na gotowe. A dwa, no, digital nomadzi to tam mają wszystko, no mówię, no na tacy, nie muszą się niczym przejmować. Wiedziałam, że jest dobry internet, który ja potrzebuję i pojechałam tam i spędziłam tam pół roku na Bali i na wyspach dookoła. Potem wróciłam do Polski i miałam plan, że zapuszczę korzenie. Nie udało mi się, bo mówię, tak pomyślałam, że może ten ostatni taki dłuższy wyjazd, tak? No bo jeżeli nie ma się własnego mieszkania, to płacić za najem przez 3 miesiące, kiedy ci nie ma, jest bez sensu. Więc mówię, dobra, to jeszcze jeden wyjazd i wyjechałam na Sri Lankę i tam się zakochałam w Sri Lance.
1: Dobrze, to za moment powrócimy do tego wątku. Przypomnę, że Magdalena Pilor dzisiaj gości w audycji Radio Opole.

0: Lepiej żyć.
1: Powracamy do naszej rozmowy. Wyjeżdżasz na Sri Lankę i co się dalej dzieje?
2: Wjeżdżam na Sri Lankę i no, jak zawsze zwiedzam ją. Ja tam planowałam być 3 miesiące, potem planowałam pojechać na Malediwy i na Bali, więc pojechałam na te pierwsze 3 miesiące na Sri Lankę i mówię, no przepadłam. I to było bardzo dziwne uczucie, bo ja nigdzie tak się nie czułam jak tam. Na zasadzie czuję się tam jak w domu. To jest moje miejsce na ziemi na pewno. Nie wiem, czy jedyne, ale na pewno moje miejsce na ziemi. Więc zwiedzałam ten kraj i odkryłam moją trzecią miłość. Surfing. To jest coś niesamowitego. To nie jest sport, to nie jest pasja. To jest coś więcej. To jest najlepszy nauczyciel, jakiegokolwiek w życiu miałam. Zawsze się ukocham pytać ludzi, dlaczego surfing? Bo ludzie naprawdę są to jest tam rzadko spotka się człowieka, który uprawia ten sport. A na zasadzie wyjadę na narty. Tam coś. Najczęściej to są ludzie, którzy po prostu kochają ten sport i nim żyją. I zawsze się pytam, dlaczego. I odpowiedzi jest ogrom, tak? Że to jest forma medytacji. Jeden chłopak powiedział mi, który ma ADHD, a mówi, ja tylko tam mam chwilę spokoju w głowie. Mhm. Ten kontakt z naturą. A ja dzięki surfingowi jestem lepszym człowiekiem. Bo on mnie tak dużo uczy o mnie, o ludziach i o świecie. Już abstrahując od tego, że daje mi kondycję fizyczną, bawi, poznaje niesamowitych ludzi, więc jest to moja trzecia miłość. No i tam pobyłam 3 miesiące. Pojechałam na Malediwy zupełnie przez przypadek, bo wjeżdżając na Sri Lankę musiałam mieć bilet powrotny, a najtańsze bilety były na Malediwy. Totalne rozczarowanie. Totalne rozczarowanie. Dla mnie Malediwy, jakby mi ktoś pytał, czy polecam? Nie, jest na dole listy na razie. Z najgorszym miejscem, w którym byłam.
1: Dlaczego?
2: Przepiękne miejsce, przepiękna woda, przepiękne to, co jest w wodzie, ale nigdy nie spotkałam się z takim traktowaniem ludzi jako turystów przez osoby, które tam mieszkają. Jesteś takim, bo nawet to, jak się jest czy w Maroku, czy w Tajlandii, to jasne, że to turyści to tak raczej są trochę traktowani jak taka, no...
1: Źródło dochodu.
2: Źródło dochodu, ale to wszystko jest takie naprawdę jeszcze z takim uśmiechem, takim, że cokolwiek ci dadzą. A na Malediwach było tak, że masz mi dać pieniądze i koniec, tak? Ja miałam sytuację, gdzie płaciłam za hotel i pani mówi, że tylko w dolarach. Ja mówię, ale jak tylko w dolarach? No mówię, no tylko w dolarach. Ja mówię, ale ja mam waszą walutę, rupię. No wiem, my nie przyjmujemy rupię. Ja mówię, ale to jest wasza waluta. Nie, tylko w dolarach. Ja mówię, ja nie mam dolarów, ja podróżuję od 3 miesięcy, ja już nie mam gotówki. Mówię, ale wyjęłam te rupie. No mówię, nie przyjmę od pani. Mhm. Może pani zapłacić kartą, ale tam jest 7%. Ja mówię, ja zapłaciłam 7 przed chwileczką, jak wyjmowałam. No wie, ja mam mały biznes. $70 za noc. Mhm. I to jest jeszcze nic. Bo ta pani płaciła $200 swojemu pracownikowi, który robił wszystko za nią. A i tam nawet nie było. Jak zostało mi tam pani 60 dolarów w rupiach, chciałam wymienić, to powiedzieli mi, że mi dadzą 40. Ja mówię, ale po jakim kursie wy to liczycie? Po naszym. Jak ci się nie podoba, to weź te rupie. Takiego już bez żadnej krępacji. Na zasadzie, no musiałabym przeklnąć. Musiałabym przeklnąć, a nie chcę przeklinać.
1: Dobra, więc, no to Malediwy nie jednak.
2: Malediwy nie. Piękne miejsce, szczerze. Bardzo polecam pojechać tam na all inclusive. Te domeczki, bo jechałam po prostu po lokalnych wyspach. Te domeczki zapłacić, przepłacić niesamowicie, ale człowiek wie. I tam rzeczywiście wszyscy cię kochają. I wtedy jest zupełnie na bajka. Pojechałam na Bali jeszcze raz, które się też zmieniło, bo już tam jest rzeczywiście bardzo ludzi. No i wróciłam na Sri Lankę. I ponownie zaplanowałam, że się gdzieś zapuszczę korzenie, zaczęłam mieszkać w Katowicach. No ale znowu mnie ta Sri Lanka zawołała i wyjechałam. No i jestem teraz tu.
1: A ile lat spędziłaś na Sri Lance w sumie?
2: Niedługo. Ja tam tak naprawdę tą Sri Lankę odkryłam 2 lata temu. W tym roku byłam i w zeszłym. W sumie razem byłam 8 miesięcy, 9 miesięcy, jakoś tak.
1: Mhm. Czyli właściwie twoje życie jest takie bardzo nomadyczne, nieustannie zmieniasz miejsce.
2: Tak, choć zawsze miałam jakieś trochę inne plany, ale nie zawsze mi wychodzą. Ja się nauczyłam płynąć i nauczyłam się też tym, że nie wiem, nie planuję, nie trzymam się tego tak wszystkiego mocno, tylko po prostu gdzieś sobie z tym wszystkim płynę. Mhm.
1: No dobrze, wiesz, myślę sobie, że wiele osób by się bało takiego życia, że ono jest bardzo ryzykowne, że jest, może niektórzy marzą o tym, żeby tak podróżować, żeby nie czuć jakiegoś takiego takiej ciężkości, rutyny codzienności, takiego przytłoczenia, ale jest taki lęk, wiesz, żeby coś zmienić.
2: Wiesz, to mi się wydaje, że pierwszym problemem jest to, że trawa u sąsiada jest zawsze bardziej zielona, tak? I dużo osób mówi, chciałabym być na twoim miejscu, albo Boże, jak ty masz fajnie, a na przykład nie dostrzegają tego, co oni mają. Albo na przykład nie zadadzą sobie pytania, czy naprawdę tego chcę. I z czym to się wiąże, że na przykład ja wracając zawsze grzebię w tych moich pudłach, gdzie są moje rzeczy, tak? Więc to jest chyba ta rzecz, gdzie bardzo często widzę, że ludzie nie doceniają na przykład tego, że nie wiem, ułożyli sobie tak życie i są tam szczęśliwi. I to jest chyba pierwsza ta rzecz, że właśnie wydaje nam się, że u kogoś to jest tylko miodnie. Ja kocham moje życie, uwielbiam i to jest moje wymarzone życie, ale ja je biorę z tymi plusami i minusami. Tak, z tym, że czasami jestem samotna, tak, i jem posiłki sama. Z tym, że nie mam rodziny, bo też się na to zdecydowałam. Że biorę to wszystko w pakiecie i ja uwielbiam to moje życie, a mówię, ludzie często patrzą, że ja bym tak chciał. Ale czy naprawdę? Ja uważam, że każdy powinien zadać pytanie, co sprawia, że jestem szczęśliwy? Bo to, że ja sobie siedzę pod tą palmą i pracuję i jestem rozanielona po prostu, albo siedzę na tej mojej desce, ktoś może być w Opolu, czy w Katowicach, gdziekolwiek i być w swoim ogródku, rozpalić grilla, zobaczyć, jak dzieciaki biegają i być jeszcze bardziej szczęśliwym niż ja. I to mi się wydaje, że my chyba za mało doceniamy tego, co mamy, a dwa, druga rzecz to jest, że dużo ludzi mówi, żeby chciał, ale nic z tym nie robi. Ja też byłam bardzo długo w tym takim, że fajne. Krok za kroczkiem. Czy jest to na początku jest strach? Pewnie. Jechałam pierwszy raz i jeszcze jak jechałam z tym moim facetem, no to jest miód malina, tak? On znał angielski lepiej niż ja, ktoś mi pomagał, jak było mi ciężko, to miałam kogoś obok. A jak podróżujesz sama i to masz wszystko na swojej głowie, tak? Musisz sobie ogarnąć ten wyjazd, musisz sobie zapewnić wszystko. I pamiętam, jak zostałam sama, o Jezu, pewnie, że się bałam. Jeszcze mówię, jak mówiłam, kali jeść, kali pić, a ja poznałam w Kambodży Niemca i Francuza i myśmy podróżowali przez miesiąc razem. I ja do dzisiaj się zastanawiam, przecież my spędzaliśmy całe dnie razem. Jak myśmy gadali? O czym? A gadaliśmy ciągle. A się okazuje, że się da.
1: Mhm. Jak się za długo nie myśli, tylko się po prostu płynie, to w końcu jakoś te rozwiązania przychodzą.
2: Tak, tak, tak. A dwa, świat jest pełen wspaniałych ludzi. I jak mi ktoś mówi, że świat jest zły, to jest takie trochę, znaczy to jest to, co ja wierzę, że mamy taki świat, jak to, co mamy w głowie. Jeżeli uważasz, że świat jest niebezpieczny, to pewnie życie okradną. Jeżeli uważasz, że wszystko jest, wiesz, złe, to tak będzie. A nie wiem, ja spotykam ciągle magicznych ludzi. Oni, nie wiem, kupują mi kawę, pomagają mi coś załatwić. Oczywiście, że jak podróżuję sama, to nie łażę po jakichś ciemnych uliczkach i nie narażam siebie, bo no to nie o to chodzi. Ale ja mówię, no ja jestem turbobezpieczna w podróży.
1: Mhm. Jak ci płynął czas na Sri Lance? Jakie masz w ogóle doświadczenie tego upływu czasu w różnych miejscach, w których byłaś? Polska, Wielka Brytania, Sri Lanka, Kambodża. No.
2: Ja mam kilka teorii też. Jedną z teorii jest teoria flow. I ja pamiętam, to było surrealistyczne. Prowadziłam swoją firmę i to już jest, pierwszy raz zauważyłam to na Bali. Prowadziłam swoją firmę, miałam tych samych klientów, te same rzeczy robiłam dla nich co miesiąc. I normalnie pracowałam od poniedziałku do piątku po jakieś 6-5 godzin. Więc i tak całkiem fajnie. Przyjechałam na Bali i dokładnie jeden do jeden tych samych klientów. Robiliśmy te same rzeczy najczęściej w miesiącu. No i tak kończę tą pracę, mówię, coś się nie zgadza. I ja mówię, to jest niemożliwe, że ja w tym Liverpool pracowałam około tam 25-30 godzin w tygodniu. A tu mi wychodzi na przykład 9 albo 10 godzin. To ja mówię, mówię, no na bank gdzieś okłamuję moich klientów, na bank o czymś zapomniałam, coś zgubiłam ważnego, bo to jest nierealne. Więc siedzę z tym moim notesem, sprawdzam, no wszystko odhaczone. To jest irracjonalne, tego się nie da wytłumaczyć w żaden taki sposób normalny, jak flow. Bo mówię, u mnie się nic nie zmieniło, ja miałam totalnie 1:1, a po prostu robiłam tą pracę 30% tego, co robiłam w Liverpool. I to samo doświadczyłam, jak byłam na Sri Lance, że ta praca po prostu tak mknie. I to jest flow. I to jest wtedy, kiedy naprawdę jesteśmy szczęśliwi. Ale tak naprawdę szczęśliwi. Nie na zasadzie, no wiesz, czy jesteś szczęśliwy? No tak. Nie, ty po prostu jesteś tym szczęściem. Więc i to wszystko wtedy wokół ciebie płynie. Kiedy w końcu jesteś naprawdę pogodzony ze sobą, ze wszystkim, jest ci po prostu dobrze, to ta praca płynie. I to, co rozmawialiśmy jeszcze przed włączeniem mikrofonów, że wtedy doba się rozciąga. Niby czas to jest, każdy ma te 24 godziny. Nieprawda. Bo niektórzy nie mają 24 godzin. Niektórzy mają może tak 7 godzin na dobę. Bo jak ich zapytam, co ty robiłeś wczoraj, zresztą sama tam byłam, to ci ludzie nie pamiętają. Nie pamiętają, co robili wczoraj, albo jak wyglądał ich dzień. Bo ciągle biegli. A z kolei jak właśnie ja jestem w flow, to ja czasami miałam wrażenie, że moja doba na Sylance to jest 72 godziny. Bo tyle się wydarzyło. Do samego śniadania poznałam tą osobę, z tą rozmawiałam, dowiedziałam się czegoś nowego. Za chwilę smakowałam ten cudowny nowy posiłek. Patrzę na surferów. No po prostu, ja mówię, zdziwiona. I tam jeszcze nowe historie, przemyślenia, a tu jeszcze praca zrobiona. No niesamowite jest to, że jak jesteśmy w tym flow, czyli takiej naprawdę pure radości, to doba ma 72 godziny, naprawdę. I wtedy jesteśmy obecni w każdym momencie i to życie ma taki smak. Wow.
1: To masz swoją teorię, jak osiągnąć taki stan? Bo jak się ciebie słucha, to się ma ochotę osiągnąć taki stan.
2: Ja tak naprawdę to osiągałam dość sporo. To jest takie trochę życie w zgodzie ze sobą. I ej, tak jak wspominałam ci, ja zawsze brałam, jak mi było źle, to przede wszystkim to była wina kogoś, tak? No bo ja mam pecha w życiu, bo to wina szefa, bo to no kogokolwiek, tak? Mojego byłego partnera, bo to jakby on się zmienił. No i standardzik. Więc pierwszą taką rzeczą to jest wziąć odpowiedzialność za własne życie. Możemy tak mówić, że to przez mamusię czy przez tatusia, ale jak już mam 18 lat, to już sami decydujemy i możemy powiedzieć koniec. Ja dzisiaj decyduję tak i dzisiaj wybieram tak, ponieważ ja jestem odpowiedzialna za moje życie i to jest chyba pierwsza rzecz, bardzo bolesna, bo nagle musisz sobie powiedzieć, że to życie, jakie masz, jest tylko i wyłącznie, zależy od ciebie. I to jest chyba ten taki pierwszy krok, że to wzięcie odpowiedzialności. Drugie, to tak naprawdę nie jest nic ani dobre, ani złe. Że możesz siedzieć na tej Sylance i powiedzieć, no dobra, ale to jest brudno, śmieci są, w ogóle jest gwarno, albo w ogóle jest za ciepło. Albo możesz siedzieć w tym samym miejscu i po prostu wlepiać się w zachód słońca. I to samo możesz zrobić, będąc w Polsce, tak? I mi to mega pomagało, gdzie na czym skupiasz uwagę, to rośnie, tak? I jak miałam problemy tam zawodowe z jednym z klientów, którzy doprowadzą mnie do szału, ja mówię, no ja nie dam rady tego z nim dalej współpracować. I wszystko było na nie. Mówię, znajdź jedną rzecz, którą on ci daje. Dzięki niemu płacę swoje rachunki. Dzięki niemu mogę podróżować. I ta rzecz sprawiła, że kilka lat później mieliśmy świetną relację, świetnie nam się współpracowało i wszystko się zmieniło, nie zmieniając nic. My wybieramy znaczenie danej sytuacji. I możemy mieć, to się wszystkiego tyczy. Możesz mieć śmierć bliskiej osoby, możesz mieć swoje wesele, możesz mieć podróż, możesz mieć sytuację, że szef na ciebie krzyczy i ty możesz stwierdzić, obrócić ją tak, że tam znajdziesz pozytywę. Więc ja staram się wszędzie, nie zawsze mi wychodzi, bo to nie jest tak, że wszystko wiem i nie zawsze mi wychodzi, ale obracać to na zasadzie, no dobra, spóźnił mi się autobus. To będę miała czas dla siebie. Wiesz, to są małe rzeczy. To jest, wiesz, tak jak nawet dzisiaj, tak? Gdzie miałaś mi mały pośle. Spotkałam cudownych ludzi, z którymi mega się fajnych rzeczy dowiedziałam o tworzeniu sceny, jak się tworzy wizualizacja. Ja mówię, no cudowni ludzie. Więc dla mnie to jest cudowna możliwość i nawet, wiesz, forma jakiegoś tego prezentu od tego, że ja sobie mogę to wykorzystać. A równie dobrze mogłabym siedzieć
1: i się złościć na mnie.
2: Co by to zmieniło? To, że atmosfera by się zepsuła? No ty byś szybciej nie dojechała. No po co to? To mówię, my wybieramy naszą reakcję. I to jest chyba ten drugi krok, żeby wejść do flow. I wtedy rzeczywiście, jak się skupiamy na tych rzeczach, które są dobre, to z czasem pięknie rośnie. Ten świat naprawdę wtedy jest takim naszym wymarzonym i wyśnionym.
1: Tak sobie myślę, z perspektywy tego, jaki mamy średni model życia w Polsce, to twój jest jednak dość nietypowy, choć są osoby, które idą tą drogą, coraz więcej jest takich ludzi. I teraz tak, są osoby, które są bardzo otwarte i one rozumieją, że każdy ma inaczej, inne potrzeby, inaczej, inne doświadczenia, inaczej go los prowadzi. Są osoby, które powiedzą, no to jest takie życie lekko ducha, który sobie tak żyje, ma przygody, ale no nie doświadcza, nie ma tych prawdziwych takich obowiązków ważnych, a ktoś inny może pomyśleć, że no jesteś potwornie samotna, żyjąc tak solo, nie? Więc jakby ta optyka jest bardzo różna i pewnie czasem też spotykasz się ze stereotypowym myśleniem na temat tego, jak żyjesz.
2: O Jezu, bardzo często. Zwłaszcza w Polsce. My bardzo lubimy ludzi wkładać w schemat. I to nawet jakiś schemat, taki jest mój schemat, jak z niego wychodzisz, to nie jest, to jest dziwnie. O Jezu, oczywiście, że tak, ale ja doskonale wiem, że ci ludzie mówią ze swojej perspektywy. Prawdopodobnie jak ktoś mówi, a bo ona żyje jak lekko duch, to ta osoba się panicznie boi stracić finansów. I on to mówi z pozycji swojego lęku, a nie z pozycji troski. Osoba, która to drugie, co powiedziałaś,
1: że jest samotna.
2: Samotna, tak, ponieważ te osoby, jeżeli są same, to się czują samotne. I na przykład jak miałam iść same napić się kawy, albo same pojechać w podróż, to w życiu, przecież co ja będę robić? A ja uwielbiam swoje towarzystwo, ja kocham być z ludźmi i zawsze mam ogrom ludzi, bo w podróży nigdy się nie jest samemu. W podróży zawsze się kogoś poznaje. I jeszcze tak ostatnio spotkałam na Sri Lance moją znajomą, która podróżuje ze swoim partnerem i ona mówi, ty masz szczęście, bo jesteś sama, a sama to łatwiej ci poznać kogoś. I to jest prawda, bo wtedy szybciej nawiązujesz kontakty, ale też każdy z ciebie szybciej podejdzie, tak? Bo nie chce przeszkadzać tam parze czy coś takiego. Więc ja nie jestem samotna, ja podróżuję samej i jestem sama, ale nie jestem samotna. A dwa, ja uwielbiam moje towarzystwo, więc ja czasami mam tak, że jak mam bardzo dużo ludzi, bo ja też mam ADHD, więc ja muszę mieć swoich ludzi i się napędzać, ale też muszę się wycieszyć, żeby się nie spalić. To ja idę do jakiegoś takiego miejsca, gdzie nikogo nie ma, biorę mój zeszyt i zaczynam pisać, albo rysuję, bo teraz weszłam w jakieś rysunki i bawię się rysowaniem, albo po prostu medytuję, albo siedzę. I oczywiście, że to jest, to mówię, ja wiem doskonale, mi to nie przeszkadza, bo ja wiem, że ja naprawdę mam wymarzone życie, a ci ludzie mówią to albo często właśnie najczęściej i nie chcę generalizować, bo na pewno nie wszyscy, ale przez swoje właśnie lęki, swoje obawy. I taka rzecz, którą ja bardzo nie lubię, bo moje jest mojsze, to trochę takie polskie jest, że na zasadzie taki schemat życia jest jedyny.

0: bezpieczeństwa, bo dla niego to jest najważniejsze, super, wybrałeś tą drogę, ale oczywiście, że często słyszę właśnie takie stereotypy na zasadzie, a tobie dobrze mówić, bo, tak, bo ty nie masz dzieci, bo nie masz kredytu, bo masz pracę zdalną. I nawet dzisiaj o tym rozmawialiśmy, że właśnie, a, bo masz pracę zdalną, to tak możesz podróżować. Ja mówię, ja sobie ją stworzyłam. To nie jest to, że ja podróżuję, bo dostałam spadek po dziadku, z przyjemnością przyjmę, jak będę miał jakoś trzeciego dziadka, to z przyjemnością przyjmę. Tylko, że to stworzyłam. Ja sobie wybieram te rzeczy, tak? Wybieram sobie takie, a nie inne, a jeżeli nie mogę wybierać, to wybieram reakcję na to, co mam, tak? Że na niektóre rzeczy nie jesteśmy mieć w stanie wpływu, tak? Więc ja wybieram moją reakcję na to, ale tak, jest dużo jakichś takich właśnie przekonania, że moje życie jest nienormalne. Ono jest dla mnie czymś normalnym, dlatego czasami ktoś mówi, ty masz takie niesamowite życie. Ja mówię, dla mnie tak, bo ono ja uwielbiam, ale ono też jest normalne. Ja czasami się zachwycam właśnie tym, jak ktoś ma rodzinę i tak mówię, kurde, też fajne, jakie to jest fajne, że wracasz do domu, tam są dzieciaki, albo patrzysz, jak ten człowiek rośnie, że możesz tak go selepić fajnie. To też jest przecudowna podróż przez życie.
1: To, co mi się wydało takie ważne już na zakończenie i co chciałabym podkreślić też, jak opowiadałaś o tym wszystkim, powiedziałaś, że lubię swoje towarzystwo. Myślę, że to jest bardzo ważne w życiu, jak się osiąga taki stan, aby jak tobie się udało taki stan osiągnąć, albo może on ci towarzyszył od zawsze.
0: Trzeba polubić siebie. To jest, zaczęłam ten wątek, ale nie skończyłam z tym pakowaniem plecaczka. Ja wychodziłam z założenia, że jak zmienię miejsce, to będzie nowe miejsce, nowa ja. I było nowe miejsce, ale ja, stara ja, z tym całym moim plecaczkiem wypełnionym gównem po brzegi, tak? I ja myślałam, że coś się zmieni, nic się nie zmieniało. Do momentu, kiedy, tak ci wspominałam o tym ciężkim momencie w Liverpool, to nie był ciężki moment, bo tam problem był z pracą i z ambicją. Tam po prostu przysłowiowo wywaliłam się na twarz i miałam opcję. Albo po prostu tam będę leżeć i najzwyczajniej zdechnę, albo po prostu w końcu wezmę odpowiedzialność za swoje życie i coś zrobię. To bardzo fajnie Pamela Robbins mówi, że nikt ci nie uratuje, że musisz po prostu wziąć tą dupę i najzwyczajniej coś z tym zrobić. I ja tak pomalutku, krok za kroczkiem, początki były, o Jezu, bardzo brutalne. Ja pamiętam, jak jedna z moich znajomych mi powiedziała, Boże kochany, jak ty nienawidzisz siebie. Nie znam drugiej tej osoby, która by tak nienawidziła siebie. I to był mój poziom, z którego ja startowałam. Mhm. A teraz uważam, że jestem jedną z najlepszych osób na świecie. Dla mnie. I to tak krok za kroczkiem, małe...
1: Jak to się zmieniło? Te różne osiągnięcia, to radzenie sobie w trudnych sytuacjach, te podróże, kiedy byłaś zdana na siebie i sobie poradziłaś, to podniosło poczucie własnej wartości?
0: Tak, na pewno. To jest też takie budowanie tego krok za kroczkiem, bo to nie jest tak, że to jest hop-siup. To jest budowanie krok za kroczkiem i to jest od przerobienia sobie jakiegoś bałaganu, który tam się gdzieś jeszcze z dawnych lat ciągnie i mam jakieś dziwne przekonania, które zaciągnęliśmy, do właśnie akceptacji siebie. I najpierw zaakceptowania właśnie siebie, jakim jesteśmy, a potem zaakceptowania tego, że nie zawsze jesteśmy fajni, tak? Na przykład zaakceptowania tych naszych niefajnych rzeczy, no bo bez akceptacji nie da się nawet ich zmienić, tak? No bo wtedy mówimy, nie, to nie ja. I tak właśnie krok za kroczkiem i takie małe rzeczy, które właśnie w podróży kiedyś jest samemu i musisz na siebie liczyć, to też ci pomagają, tak? No bo one są takimi potwierdzeniami, no dałaś radę, tak? Dałaś radę i to też na pewno pomaga. Choć, no ja na przykład musiałam sobie bardzo mocno przerobić perfekcjonizm. Mówię, no i co? No i pojechałaś w podróż samotnie, wiesz, że kobiet jeździ? Pojechałaś po Azji i jedź do Indii. To pokażesz. Więc przestałam w ogóle konkurować ze sobą. I to jest takie, tych ścieżek tak, tej akceptacji siebie jest bardzo dużo, bo można iść przez standardową terapię, można iść przez jakąś jogę, można po prostu posiedzieć ze sobą. Więc teraz mamy tak przepiękny świat, że możemy sobie oczywiście zrobić to wszystko sami, ale mamy tak dużo fajnych rzeczy przeróżnistych ścieżkach, że można sobie tą akceptację zrobić, potem człowiek naprawdę zaczyna siebie lubić i odkrywać swoje pasje i no tak, bo to jest, ale bez tego lubienia jest ciężko gdzieś pójść dalej.
1: Mhm. Jako kobiety nigdy w historii nie miałyśmy tyle wolności, ile mamy teraz.
0: Jezus, my żyjemy w przepięknych czasach. Możemy wszystko. Wszystko.
1: I to jest te

0: Wszystko o literaturze.
1: Witold Sułek, dzień dobry. Razem ze mną jest Wiktoria Korzeniewska z wydawnictwa Nasza Księgarnia. Cześć, Wiktoria.
2: Cześć.
1: Przechodząc obok stoiska, no nie mogłem się oprzeć. Zaprosiłem Wiktorię, będzie w jednym z programów literackich rozmowa o autorskich książkach Wiktorii, ale zobaczyłam tego tak dużo wszystkiego, że nie wiedziałem, za co się złapać. Powiedziałem, Wiktoria, może chociaż na chwilę zajrzysz do studia i opowiesz, co ciekawego nasza księgarnia przywiozła ze sobą na stoisko. No i Wiktoria powiedziała, dobrze, no to ja się bardzo cieszę i serdecznie cię witam. Ja przyznaję, że już Tatę w tarapatach wczoraj dostałem i zacząłem czytać i jest świetne. O Tacie w tarapatach spodziewajcie się, niedługo będzie więcej. Naprawdę świetna.
2: Tata w tarapatach bardzo wciąga. Tam nie można odłożyć tej książki, bo cały czas coś się dzieje, więc jak są dzieciaki, które nie do końca lubią czytać, to jest naprawdę bardzo dobry pomysł, żeby im podsunąć taką książkę, bo też tekst jest połączony z masą ilustracji, więc taki blok tekstu tam nie przeraża, bo go po prostu nie ma. I co chwilę coś się wydarza.
1: Tak, i na ilustracjach dzieje się też dużo, a tekst jest taki, że rzeczywiście kartka za kartką przewracamy. Głównym bohaterem jest autobus, tyle powiem. Ja się bardzo wzruszyłem, jeszcze taki autobus z mojego dzieciństwa, więc tym bardziej. Taki autosan, mogę wymienić jego nazwę, bo chyba nie produkuje się już. No takich starych na pewno nie. I w tym autobusie żyje pewna rodzina. To jest ich mieszkanie, którym jeżdżą po świecie.
2: Tak, wyruszają do świata i to jest dobry pomysł na lekturę na wakacje też.
1: Ale teraz jakby dzieci będą mówiły, kupmy autobus, tato, mamo, kupmy autobus, chcemy tak zwiedzać świat. No i się zacznie.
2: Nie można się ograniczać. Kto wie, może ktoś odkryje swoją nową pasję.
1: Skoro można jeździć kamperem albo samochodem z przyczepą, taki samochód z przyczepą w gruncie rzeczy jest tak samo długi jak autobus, taki mniejszy, więc dlaczego nie, prawda? Tylko prawo jazdy trzeba mieć specjalne na autobus.
2: Chyba. Myślę, że da się załatwić.
1: Da się, to już państwo się postaracie, prawda? Jak wam zależy.
2: Ale jakby ktoś chciał jakby zobaczyć w ogóle, co na przykład w Polsce jest do odkrycia, to też mamy piękną nowość. Feluś i Gucio odkrywają Polskę. I dzieje się tu bardzo dużo, bo Feluś, nasz przedszkolak, wyrusza w przeróżne miejsca województwa i ja jako wielka fanka folkloru, w ogóle tradycji, bardzo dużo znalazłam w tej książce też dla siebie. Bo jest bardzo dużo o tradycjach, są na przykład dożynki, jest wspomniana na skupały, także serdecznie polecam tak od siebie.
1: No tak, bo często nam się wydaje, nie zabieramy dzieci na przykład do skansenów jakichś, prawda, dawnych, a że dzieci są za małe, że będą się nudziły. No jeżeli dostaną książkę jeszcze z ulubionymi bohaterami, Felusiem i Guciem i zobaczą, że a oni pojechali, wzięli udział w jakimś tam obrządku ludowym albo właśnie odwiedzili jakiś skansen dawnej wsi polskiej czy w jakieś muzeum, no to dzieci zaczną też chcieć. Umówmy się, dzieci lubią naśladować to, co robią bohaterowie i chcą też zobaczyć. I nasza tutaj rola, żeby im przekazać po prostu informacje, które będą jakby przystosowane do ich wieku. Wiadomo, że nie będziemy zasypywać ich datami, a że to już 1800 tam w którymś roku, bo dziecko się pewnie znudzi. Ale podstawowe informacje, tak. A dlaczego? Skąd się bierze masło? A kiedyś robili to w takim drewnianym tym i musieli tłuc takim tłuczkiem, albo kapustę kisili, deptali ją w takiej beczce, nie? To już fascynujące. Nie znam dzieciaka, który by się tym nie zachwycił.
2: Też lepiej się zwiedza, jak się mniej więcej troszkę wie o tym i to jest zupełnie inne spojrzenie wtedy na to, co widzimy. Widzimy to, co jest za tym. Ale też chciałabym, żebyśmy pamiętali, że jakby wakacje to jest bardzo dużo bodźców, dużo się dzieje i fajnie jest wieczorem się wyciszyć. Więc ja zawsze rodziców zachęcam do wspólnego czytania przed snem. I teraz moim po prostu hitem jest Dobrze być twoją mamą. To jest książka Anny Jankowskiej z ilustracjami Emilii Dziubak. I to jest książka o tym, że mama, o relacji mamy z dzieckiem, ale też o tym, że mama czasami jest zmęczona. I pięknie się buduje, w ogóle ona zachęca do takich różnych rozmów z dzieckiem o całym dniu, o tym, co się wydarza w ciągu dnia, no bo wiadomo, że różne rzeczy się wydarzają, czasami powodujące śmiech, czasami powodujące płacz i u mamy, i u dziecka. To jest piękna, głęboka i bardzo ciepła opowieść o miłości.
1: O. Bo ja myślę, że to chyba lepszej rekomendacji trudno byłoby wymyślić, bo rzeczywiście często mówimy, że książki dla dzieci o emocjach, o uczuciach, ale o relacjach też, prawda? Zwłaszcza te relacje przecież dzieci ciągle mają, a miłość jest tą najważniejszą.
2: No ja bardzo w ogóle doceniam takie książki, które tak zachęcają do różnych dyskusji i na przykład wiem, że teraz zbliża się koniec roku szkolnego i nauczyciele też szukają dużo inspiracji do różnych nagród i ja bardzo polecam książkę Opowieści o wartościach Zofii Staneckiej i to są takie wartości, bardzo takie bardzo nam bliskie obecnie, bo na przykład tutaj będzie opowieść o tym, że sen jest ważny. W ogóle o odpoczynku będziemy rozmawiać.
1: No proszę, ja bym w pierwszym odruchu myślał, że od razu jakieś patriotyczne na przykład wartości, prawda? Albo moralne, wielkie i etyczne. A wartością jest nasze zdrowie. My jesteśmy wartością. Jeżeli chcemy o nie dbać, pamiętajmy, żeby się dobrze wyspać, żeby regularnie zjeść. To też jest wartość. Zaskoczyłaś mnie. No,
2: zdecydowanie
1: proszę.
2: Tam są też opowieści na przykład o ciekawości świata, o empatii i albo o hierarchii wartości.
1: Właśnie, bo jeszcze mamy wartości takie, że dla nas coś jest najważniejsze, ktoś może tego nie rozumieć, a my uważamy, że to jest najważniejsza rzecz na świecie. Czym na przykład niezależność, prawda? Żeby móc zachować własne zdanie, żyć w zgodzie ze sobą. I to dobrze, żeby dzieci też potrafiły, żeby ich nie tłamsić, nie dusić w sobie. Wiktoria, powiem Ci, że naprawdę ciekawie to wygląda. Państwo, jeżeli chcecie, to oczywiście macie stoisko na targach i tak myślę, że większość słuchaczy pewnie na Festiwal Książki się wybiera, więc jak jesteście ciekawi więcej, to tam zresztą Wiktorię możecie spotkać, jej kolegów, koleżanki na pewno wam też więcej opowiedzą. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję bardzo i zapraszamy na stoisko. Polecimy, co tylko Państwo potrzebują. Mhm.
1: A ja oczywiście, jak mówiłem, jeszcze z Wiktorią się spotkamy w jednej z audycji literackich, bo ma też swoje książki, ale o nich już innym razem. Na razie dzięki.
2: Dziękuję bardzo.

0: Wszystko o literaturze.
1: Razem ze mną w studiu jest pan Bogusław Tobiszowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dział promocji, szef działu promocji wydawnictwa Rebis. No ale wydawnictwo Rebis to, no powiem tak, ogromne spektrum nowości. Wiele osób, jak chodziłem po festiwalu książki, mówiło, jak w tym wszystkim się ogarnąć, jak w tym wszystkim się można połapać. Ja myślę, że przed panem też wcale nie łatwiejsze wyzwanie, prawda? Bo Rebis wydaje naprawdę bardzo, bardzo różne rzeczy. Zazwyczaj jak się przyjeżdża na taki festiwal, to coś trzeba wybrać takiego, żeby zmieścić, żeby było dla każdego coś ciekawego, pokazać się z jak najlepszej strony. Na jakie tytuły postawiliście?
2: Na każdych targach, czy na każde targi, na które się wybieramy, przygotowuje się pewien rodzaj, tak jak pan wspomniał, nowych rzeczy. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na dwie, może trzy książki. Pierwsza to jest książka Piotra Zychowicza pod tytułem Polacy. To jest siódma książka z serii opowieści niepoprawnych politycznie, gdzie wydaliśmy już wcześniej tam książkę o Ukraińcach, o Niemcach, o Żydach, Żydzi 1, Żydzi 2, o aliantach. I teraz cały czas Piotr miał gdzieś tam w tył głowy, żeby napisać książkę o Polakach. Na razie to jest, tutaj już można na targach ją kupić przedpremierowo, ponieważ ona dopiero się 16 czerwca pojawi w wszystkich księgarniach. I to jest książka właśnie taka, która odmitologowizuje, odbrązawia nasze różne takie właśnie historyczne rzeczy. Tu jest właśnie książka, która w tej Piotr mówi o powstaniu warszawskim. Zresztą oczywiście to już Obłęd 44, to była ta książka główna o powstaniu. Natomiast tutaj mówi o tym, o różnych mitach właśnie powstania warszawskiego. Co by się stało, gdyby ono w ogóle nie wybuchło? Jakie jednostki po niemieckiej stronie w tym powstaniu warszawskim? Mnóstwo się mówi, że Ukraińcy brali udział w powstaniu warszawskim, co jest nieprawdą kompletną, ponieważ tak naprawdę była jedna czy dwie jednostki ukraińskie, które brały w tym udział, i to jeszcze wartownicze, więc żadni Ukraińcy nie tłumili powstania warszawskiego. To jest cały jeden wielki rozdział na ten temat. Kolejna rzecz to są na przykład Polacy w Wehrmachcie, Polacy w SS, to też są tematy, które takie troszeczkę dla naszej, niewygodne dla naszej historii, no ale takie rzeczy w tej historii miały miejsce, więc to o tym jest ta książka i myślę, że ona wywoła dosyć dużo zamętu w takich różnych tam historyczno-politycznych rozważaniach, więc a Piotr, który jest jednym z naszych wiodących autorów, no to potrafi też pisać, no jest wykształcony dziennikarzem, więc...
1: Tak,
2: więc
1: właśnie miałem mówić, że język ma naprawdę i warsztat wyśmienity.
2: To jest właśnie, on potrafi tak pisać, właśnie jak autorzy zagraniczni, Amerykanie, Anglicy, którzy o historia to nie są tylko suche fakty, które tam po 20 stronach już człowiek ma dosyć czytania i musi odłożyć. To jest po prostu książka, którą się czyta jak dobra literatura, nie wiem, sensacyjna czy tak dalej.
1: No, a poza tym, jak się ma do tego po prostu taki zmysł poznawczy, chce się poznać, obejrzeć z każdej strony, bo myślę, że to, co go cechuje, to oglądanie z różnych stron, no to tak właśnie trzeba, bo łatwo jest wzywać do bicia się w piersi innych i pokazywać im błędy, trudniej robić to wobec samego siebie. I ja nawet uważam, że chociaż takie książki zawsze wywołują oczywiście kontrowersje i dyskusje, dobrze, bo gorzej, kiedy włącza się to wszystko rzeczywiście polityka, bo wtedy wiadomo, że działa się raczej jednostronnie. Akurat politycy są tą grupą, od której absolutnie nie oczekuję obiektywizmu i wznoszenia się ponad własną jakąś tam wizję i kierunek obrany, więc niespecjalnie też nawet się wydaje wtedy w jakiekolwiek dyskusję. Natomiast rzeczywiście historycy, dziennikarze, publicyści, a nawet też pisarze, którzy robią naprawdę pogłębiony research do swoich powieści, widzę, że starają się. Stąd nic dziwnego, że pojawiają się postacie dwustronne. Małżeństwa mieszane, które były polsko-niemieckie czy polskie. To wszystko przecież było i bardzo często jeszcze jest. I to też jest opowiadanie historii, bardzo ważnej moim zdaniem historii, bo ideałów nie ma nigdzie. Zawsze są te ciemne karty i te jasne. I Zachowicz to robi moim zdaniem rzeczywiście świetnie.
2: Tak, bo zazwyczaj jak w historii się teraz dyskutuje, to Polacy, my byliśmy zawsze kryształowi przecież, nie? Wszystko robiliśmy najlepiej, ale zawsze tam, nie wiem, bo mieliśmy kiepskie uzbrojenie, bo coś tam, bo ktoś, bo nas alianci, sojusznicy zawiedli, bo coś, zawsze coś, tak? A to tak nie do końca jest. I właśnie w książkach Zychowicza właśnie to jest taka historia żywa, prawdziwa, bo historia to też nie jest tak, że my się czegoś nauczyliśmy 40 czy 50 lat temu i ta historia jest te 50 lat temu tak jak dzisiaj, bo ponieważ są nowe dokumenty, różne badania i tak dalej i to się często zmienia. Właśnie te różne mity, które narosły, już tutaj pomijając Piotra Zychowicza, na przykład mit bitwy pod Wizną, tak, czy tutaj bliżej w Opolu mit wieży spadochronowej, która w ogóle czegoś takiego nie miało miejsca w czasie wojny i różnych innych rzeczy, nie? I Piotr właśnie tak potrafi to napisać w ten sposób, że jest to właśnie do wszystkich bardzo przystępne i tą, jest ta żywa historia, gdzie pokazuje też nasze Polaków błędy. No nie, my nie zawsze im, no nie jesteśmy kryształowi, złoci i tacy, którzy byśmy tylko dostawać mogli medale.
1: Ale może będziemy za to lepsi i mądrzejsi, jak będziemy w ten sposób potrafili o sobie też czasami pomyśleć, bo na błędach podobno się uczymy, więc żeby się na nich uczyć, trzeba je znać.
2: Dokładnie.
1: Tak myślę jako puenta. Natomiast ja pozwoliłem sobie oczywiście jednym okiem, jak już jesteśmy przy tym wątku historycznym, wśród nowości, bogowie Polski, szamani, megality i zapomniane słowiańskie bóstwa Szymona Zdziebłowskiego. No wiemy, że zainteresowanie tą dawną historią słowiańszczyzny jest ogromne, ciągle niesłabnące, więc w razie czego i taka nowość też aktualnie
2: wybi się. Tak, to właśnie Szymon Zdziebłowski przysłał nam propozycję wysłania książki, wydania, przepraszam, książki. I Szymon Zdziebłowski jest dziennikarzem National Geographic, co aktualnie tam pracuje i zajmuje się właśnie taką archeologią i historią dawną, dawną, dawną, bym powiedział, tak? I Bogowie Polski to jest właśnie historia, która pokazuje, w co wierzono na naszych ziemiach, powiedzmy 7 tysięcy lat temu, gdzie nad Nilem w Egipcie budowano piramidy i o tym w jakiś sposób wiemy z przekazów i tak dalej, a co tu się działo u nas, po sąsiedzku można powiedzieć, te 7 tysięcy lat temu, w co wierzono, jakie budowano świątynie i to właśnie dużo w tej książce jest zdjęć różnych pokazujących różnego rodzaju kręgi, tak charakterystyczne dla tutaj słowiańskiej części, jakieś fundamenty, kamienie, różnego rodzaju też narzędzia, może naczynia i tak dalej, wszystko co jest wykopane, co zostało wykopane, no i to pokazuje właśnie jak nasi przodkowie właśnie te 7 tysięcy lat temu,
1: To
2: egzystowali, w co wierzyli, tak? Bo to zawsze jest tak, że jak w archeologii się mówi, że są dwie rzeczy, tak? To jest pierwsze, to jest teraz dokładnie nie chcę tego skłamać, ale czy był ogień, tak? Czyli był, a drugie jest, czy wierzono w coś, tak? Są dwie rzeczy takie, gdzie rozpatrywane są, tak? Czyli cokolwiek, czy wierzono w słońce, w księżyc, nie wiem, w drzewo, ale zawsze ta religia była od samego początku, tak? Ludzie zawsze, wydaje mi się, że i tak jak też tutaj w książce jest, że zawsze wierzyli w coś, co było ponad nimi, tak?
1: Także mnie, szczerze mówiąc, zachęcać nie trzeba, jak mówię, wiem, że rzeczywiście zainteresowanie tym ciągle jest, więc na pewno macie coś nowego, oryginalnego i ciekawego. Przewinąłem sobie oczywiście rzeczy, bo moglibyśmy bez końca. Natomiast mówił pan o trzech i zastanawiałem się, jaka jest ta trzecia jeszcze książka.
2: Trzecią książkę taką, bo tu mówiliśmy o dwóch książkach historycznych, a chciałbym też coś bardziej komercyjnego też państwu powiedzieć, bo jest taka książka, jest taka pisarka, która się nazywa Carla Montero, jest to pisarka hiszpańska i przygoda nasza z Carlą sięga już chyba, nie wiem, 15 lat i pierwsza książka, którą wydaliśmy w Polsce, to była Szmaragdowa tablica. No i to było na fali takich różnych właśnie książek, jeszcze troszeczkę pokłosia, podanie Brownie i tak dalej. No i tutaj właśnie ta szmaragdowa tablica, ten tytułowa, szmaragdowa tablica, która tam i w tej książce właśnie jest o poszukiwaniu tejże, właśnie tego artefaktu, którym właśnie była szmaragdowa tablica. I akcja się dzieje też w czasie II wojny światowej, najpierw w Hiszpanii, tam są też wątki polskie, jest Poznań, gdzie tam bohaterowie w pewnym momencie docierają. No i tak znienacka okazało się, że my tej książki sprzedaliśmy przez te 15 lat bodaj ponad 80 tysięcy egzemplarzy. To jest no, dobrym wynikiem.
1: W dzisiejszych czasach jest fantastycznym.
2: No i Karla stała się też taką autorką w miarę rozpoznawalną, a jest też taką pisarką, która pisze średnio jedną książkę na rok. I chciałem dzisiaj powiedzieć o jej najnowszej książce. To jest Dziewczyna z mgły i to jest książka, którą wydaliśmy 2 tygodnie temu. No też ona tutaj była na targach w Warszawie, targach książki, też różne pytania jej zadawano i było też pytanie, dlaczego ona nie pisze na przykład o książkach, które się dzieją współcześnie, tylko no mówi, że to ją pasjonuje, żeby historię umieszczać w czasach no, odległych o tyle tam 80, powiedzmy 100 lat, bo część się zazwyczaj jej książek dzieje podczas I wojny światowej, ewentualnie podczas II wojny światowej. I tak jest z Dziewczyną z mgły, to się z kolei akcja dzieje na wyspie Man i to jest przed wybuchem II wojny światowej i główną bohaterką jest dziewczyna, która no, zajmuje się tak wtedy dość męskim sportem czy zajęciem, ponieważ jest kierowcą wyścigowym. I jedzie na tę wyspę Man, ponieważ tam odbywają się wyścigi i ona bierze udział w tychże zawodach. No dziś byśmy powiedzieli Formuły 1 czy czegoś tego typu, tak? No i ona tam z tymi chłopami, którzy tam zdominowali te wyścigi, występuje jako jedna. No i sobie doskonale radzi, no ale oczywiście w tym wszystkim jest, tak jak u Carli Montero, jest tajemnica, jest oczywiście jakiś wątek romantyczny, ponieważ ona tam się zakochuje i tak dalej. Jest też historia, no i to wszystko to jest, właśnie książki Carli Montero są takimi, my to nazywamy takimi czytadłami, które mają wszystko, co taka książka mieć powinna, tak? Czyli właśnie jak mówię, jest ten wątek historyczny, jest społeczny, jest ten romansowo
1: miłosny
2: nazwijmy tak, to, aha. Tak? No i taki właśnie obyczajowy, no i to jest no właśnie to jest to, co jest takie właśnie najlepsze do czytania.
1: A cóż, uważam, że to jest akurat, to się od dłuższego czasu zaczyna podobać, bo to przerzucanie różnych pomostów, bo ja przypomnę sobie też wielki bestseller Krawcową z Madrytu, czy sięgniemy po Casablancę. No przecież czymżeżby ona była, pomimo tego sensacyjnego też wątku, bez tej miłosnej no wielkiej sceny. Tak, no oglądają i faceci, i kobiety i to się czyta, bo jest to o wiele moim zdaniem bardziej żywe. I nie dziwię się też, że Montero lubi ten okres międzywojnia, pierwszej wojny, drugiej wojny, bo w czasach takich burzliwych, czasach przełomów, jesteśmy troszeczkę wrzucani i zmuszeni do innych zachowań. Nadal chcemy żyć, nadal chcemy kochać, a jednocześnie już stajemy się agentami, szpiegami, dzieje się jeden. I to są po prostu niezwykłe. Ja bym oczywiście wolał, żeby nie było takich rzeczy. Fajnie, że można o tym pisać dziś z perspektywy, oczywiście nie chciałbym, żeby absolutnie wróciły, więc lepiej pisać o tym okresie niż wieszczyć jak niektóre nową, kolejną wojnę. Oczywiście wszystko, o czym rozmawialiście, możecie znaleźć też w internecie. Jak ktoś nie miał długopisu, nie zanotował, nie martwcie się, możecie wejść na stronę wydawnictwa Rebis i tam sobie zobaczycie też wcześniejsze książki, bo są wydawane dosyć na bieżąco, jeżeli chodzi o tę autorkę przez wydawnictwo Rebis. I bardzo, bardzo dziękuję. No, znowu mam tak, że będę miał dużo książek przy łóżku i zamiast ta kubka wstydu topnieć, to będzie tylko pęczniała. Przypomnę, że o tym wszystkim opowiadał Bogusław Tomiszowski, szef działu promocji wydawnictwa Rebis. Bardzo, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.

0: tylko o literaturze.
1: Razem ze mną w studiu jest pani Izabela Janiszewska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Uważni słuchacze mogą kojarzyć, że kiedyś już podczas festiwalu książki mieliśmy okazję z panią Izabelą rozmawiać. Wtedy pływała pani tym zbrodniczym statkiem po Odrze.
2: Tak.
1: Tym razem na festiwalu było tak już nie na statku, ale na normalnym...
2: Stacjonarnie.
1: Ale myślę, że jeżeli chodzi o to, w jakim miejscu można spotkać się z czytelniczkami, czytelnikami, opowiadać o książce, to ten statek jest fajny, ale w gruncie rzeczy każde miejsce jest dobre, bo to jest wszystko dla nich i kontakt z żywym człowiekiem, z czytelnikiem na pewno jest dla pani bardzo ważny.
2: Jest fantastyczny. Ja w ogóle w drodze tutaj do pana, do radia, spotkałam jedną ze swoich czytelniczek. Chwilkę porozmawiałyśmy, zrobiłyśmy zdjęcia, więc naprawdę czytelnicy czyhają w Opolu, wszędzie na swoich ulubionych autorów.
1: O, to prawda, rzeczywiście tak jest, zwłaszcza, że nie wszyscy się krępują, mają odwagę, jak widzą, rozpoznają ulubionego autora czy autorkę, to rzeczywiście podchodzą nie tylko na stoisko, no a pani zdecydowanie jest bardzo, bardzo rozpoznawalna. A poza tym powiem, ja wiem, że dziś podobno absolutnie niepoprawnie jest odnosić się do tego, jak kto wygląda. Natomiast pozwolę sobie powiedzieć, że trudno pani nie poznać. Jeśli się raz zobaczy, że pani to pani. Ja też stojąc pod radiem już z daleka widziałem, że pani idzie, więc naprawdę nie ma tutaj żadnej trudności. No a do tego ogromny, ogromny dorobek. Ja nie będę nawiązywał do tych książek wcześniejszych, bo rozmawialiśmy o nich. I tutaj odsyłam, bo podcast i ta nasza poprzednia rozmowa jest cały czas dostępna na stronie Radia Opole, więc jeżeli jesteście ciekawi, ktoś wtedy nie słuchał, a chciałby, to odsyłam, tam możecie tej rozmowy posłuchać. Natomiast my dzisiejsze nasze spotkanie poświęcimy książce najnowszej, Zamknięte w lodzie. Tu jest też taka adnotacja pod tytułem Pamięć może być groźniejsza niż zbrodnia. Przyznaję, że wydawało mi się, że zbrodnia jest najgroźniejsza. Ona może wynikać oczywiście z tego, że nosimy w sobie coś w pamięci i tutaj ten zbrodniczy element pamięci. I mało tego, że tylko pamiętamy, to nas narasta, budujemy wokół tego. Tak to widzę i dobrym tropem idę.
2: Tak, no myślę, że to, co przechowujemy w pamięci, zwłaszcza kiedy na przykład przykleimy się do jakiegoś trudnego wspomnienia, czegoś, co budzi w nas silne emocje powodujące na przykład dużą frustrację, duże napięcie, narastający gniew, to ta pamięć i pielęgnowanie w pamięci na przykład doznanych krzywd powoduje pewnego dnia najpewniej coś strasznego.
1: No właśnie, no chyba, że pamiętamy o czymś bardzo, bardzo dobrym i miłym, ale to też może być...
2: Tak róbmy,
1: ale to też może być pułapka, bo na przykład zdarzyło nam się coś bardzo miłego. Poznaliśmy kogoś na wakacjach, niedługo wakacje. Miłość. No ale niestety po wakacjach się skończyło. Jeżeli nosimy w sobie teoretycznie dobre wspomnienie wspaniałych przeżyć, ale z drugiej strony też straty, bo ona nie jest, to może się okazać, że za parę lat takiego jątrzenia w sobie i buzowania będziemy bohaterem książki i dopuścimy się zbrodni niestety na tej osobie. Więc...
2: Myślę, że jeżeli nosimy w sobie różne wspomnienia, ale też nie balsamujemy ich, to wtedy jesteśmy takim człowiekiem kompletnym, który może w życiu iść dalej. Ale jeżeli na przykład skupiamy się tylko na tych dobrych, a udajemy, że tych złych nie było, to też nie jest zdrowe tak naprawdę i to też może doprowadzić do bardzo poważnych komplikacji.
1: O, to prawda. Ale przechodząc tak już bezpośrednio do książki, ja przyznaję, że ogromnie mnie fascynuje technika kryminalistyczna, a tutaj mówię to, co jest na okładce, więc absolutnie nie zepsujemy Państwu lektury, że zdradzimy coś i nagle, po co mi to powiedzieliście i teraz jak mam czytać, nie będę miał radochy. Nie, tego szczęśliwie unikniemy, ale Anita Bauer, ambitna do tego jeszcze, podkreślona.
2: Zdecydowanie.
1: Podobnie jak autorka.
2: No tak, z pewnością tak jest.
1: Z pewnością, tak. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo uważam, że pisze pani bardzo dobrą literaturę. Technicznie również, językowo, stylistycznie. To jest wcale nie takie oczywiste i nie takie częste. Bohaterka jest technikiem nie od języka, ale od kryminalistyki. Chociaż bardzo często badamy też język, bo ktoś pisze, mam jakieś listy, zapiski, jesteśmy w stanie rozpoznać. Ktoś się niby ukrywa, jakieś anonimy, ale dobry technik będzie w stanie zorientować się, czy to mogła pisać ta sama osoba, czy nie ta sama osoba. Wcale nie tylko po charakterze pisma.
2: To prawda, zdecydowanie tak. Anita rzeczywiście jest młodą policjantką, która dotychczas służyła w Wydziale Prewencji, ale technika kryminalistyki, czyli tak zwane ujawnianie i zabezpieczanie śladów, było tym, o czym od dawna marzyła, że chciałaby się tym zajmować. Zapewne kojarzycie Państwo i Pan te postaci z filmów, seriali, które się pojawiają w takich białych kombinezonach, najczęściej mają ze sobą walizki, w walizkach pełno sprzętu do ujawniania na przykład odbitek palców, do zabezpieczania włosów, jakichś znalezionych przedmiotów. I właśnie te postaci w filmach pojawiają się zwykle na moment. Nie są nigdy jakoś super ważnymi postaciami. W filmach, serialach i często w książkach też najważniejsi są ci, którzy prowadzą śledztwo, czyli jakiś komisarz, aspiranci, prokurator, a ci technicy są trochę tacy pomijani. A okazuje się, że ten moment, kiedy śledczy, technicy przyjeżdżają na miejsce zbrodni, to zabezpieczenie, ujawnienie i zabezpieczenie śladów jest najważniejszą rzeczą w śledztwie, bo jeżeli ktoś nie zrobi tego dobrze, jeżeli miejsce zdarzenia nie zostanie dobrze zabezpieczone, albo coś zostanie pominięte, coś zadeptane, coś zniszczone, pobrudzone, w fachowym języku nazywa się to kontaminacją, że się mieszają te różne na przykład DNA różnych osób, że można to zniszczyć, pomieszać, że później jest to nie do identyfikacji, to w ten sposób można nigdy nie rozwiązać sprawy, jeżeli wkradnie się tam błąd ludzki. Z tego względu ci technicy, którzy wchodzą tam jako pierwsi, właśnie w tych kombinezonach z walizkami, często w goglach ochronnych, maseczkach, oni są tak naprawdę najważniejsi, bo oni wchodzą tam pierwsi i na podstawie tego, co tam zobaczą, i co zdecydują się zabezpieczyć, zachować do dalszych badań, są w stanie odtworzyć przebieg zdarzeń, które w tamtym miejscu się wydarzyły. Mówi się o tym, że wszystkie przedmioty na miejscu zbrodni opowiadają historię tego, co tam się stało, że są to tacy niemi świadkowie, którzy tam byli, wszystko widzieli i wszystko są w stanie powiedzieć, ale trzeba umieć je czytać. I tylko technicy kryminalistyki potrafią najlepiej czytać te ślady. I dopiero dzięki ich pracy ten słynny serialowy, filmowy komisarz może wyciągać jakieś wnioski, bo jeżeli oni źle wykonają swoją pracę, to później to jest taki łańcuch przyczynowo-skutkowy i może się to śledztwo skończyć bardzo źle.
1: Ja powiem Pani, że tak mnie Pani w tej chwili ujęła. Dawno się tak nie wzruszałem. Najczęściej wzruszamy się w przypadku książek o miłości, romantycznych historiach, a ja wzruszyłem się teraz, bo absolutnie się zgadzam. To nawet powiem tyle. Nie dość, że oni są pokazywani bardzo często na chwilę, to jeszcze ci wszyscy komisarze i inni bardzo często ich poganiają, pouczają, nawet tak troszeczkę...
2: Połajają.
1: Aha, takie, zróbcie to, ty tu, weźcie jeszcze to. Tak jakby oni nie wiedzieli, co mają robić. I to, przyznaję, jest ten element, który mnie, zwłaszcza w filmach, najbardziej denerwuje. Naprawdę technicy kryminalistyki, jak przychodzą na miejsce zbrodni, oni nie wiedzą, co mają robić, oni tam wymiotą wszystko. Wszystko, jeżeli oczywiście rzetelnie i sumiennie podchodzą do swojej pracy. Bo dla nich to jest tak jak dla archeologa. I zobaczcie Państwo, mówimy często, że oto archeolodzy znaleźliśmy jakieś stanowisko, prawda? I tam kilka łupków, jakichś odłamków, a oni nagle mówią, tu była osada, prawdopodobnie tym się odżywiali.
2: Tak, bo oni mają wiedzę, która pozwala im to zrozumieć i zobaczyć.
1: I ktoś taki nagle może stać się wyjątkowym bohaterem, kimś niezwykłym. Oczywiście i tak ubieramy go w kapelusz, dajmy mu bicz i wysyłamy gdzieś, żeby jeszcze go poganiali dzicy gdzieś po dżungli, żeby był takim Indiana Jonesem. Ale to nas fascynuje. Jesteśmy pełni zachwytu. Natomiast rzeczywiście technikom kryminalistycznym jakoś tak poświęca się mniej uwagi. Tacy ludzie od czarnej roboty. To jest absolutną nieprawdą.
2: Myślę, że warto tutaj dodać też to, że ten moment, kiedy właśnie służby przyjeżdżają na miejsce zdarzenia, nazywa się oględzinami. Właśnie ten, kiedy bada się, szuka się tych śladów i stara się ustalić, co właściwie się tam wydarzyło. Takie oględziny miejsca zbrodni najczęściej robi się tylko raz. Właśnie jeżeli się wykona je źle, to potem są poważne kłopoty. I co ciekawe, na tym miejscu zdarzenia to właśnie technicy najczęściej dyktują będącym tam policjantom tak zwane protokoły oględzin. Czyli to technik mówi, co zapisujemy, co będzie w tym dokumencie, czyli opisuje to wszystko, co się tam wydarzyło. A policjant, który tam przyjeżdża, najczęściej notuje to wszystko, co mówi mu technik, więc ci technicy są niezwykle ważni, ale ich rola w życiu kończy się właśnie na tym etapie, na etapie zbierania, zabezpieczenia śladów, a później już przejmuje to ktoś inny.
1: Ale być może w książce pani Izy jest inaczej. Czy tak rzeczywiście jest? O tym jeszcze będziemy rozmawiali za chwilę, w drugiej już godzinie programu, bo pierwsza godzina audycji dobiega końca, ale zostańcie z nami, bo za chwilę po wiadomościach do was wrócimy. Już zobaczymy, jak to wygląda w przypadku Anity Bauer, bohaterki książki pani Izy.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Wszystko o literaturze.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji Wszystko o literaturze i przypomnę, że razem ze mną w studiu jest nadal pani Izabela Janiszewska. Rozmawiamy o najnowszej książce.

0: tak, że to jest tylko z internetu wiedza.
1: Zgadza się absolutnie. Miałam taką okazję, żeby rozmawiać aż z 4 różnymi technikami kryminalistyki. 2 osoby to były kobiety, 2 osoby to byli mężczyźni, więc mogłam też poznać, jak wygląda ta praca w zależności od płci. I na przykład dzięki temu dowiedziałam się, że kobiety, które są technikami kryminalistyki, nigdy nie chcą być nazywane techniczkami, bo chodzi o to, że jest to zawód bardzo zmaskulinizowany i w związku z tym czułyby, że są w jakiś sposób umniejszane ich role, gdyby były nazywane techniczkami. I wszyscy mnie upominali właśnie, mężczyźni zresztą też, mówili, że zawsze technik, nigdy techniczka. I dzięki tym osobom dowiedziałam się naprawdę dużo bardzo ciekawych rzeczy. Oglądałam też dużo zdjęć z miejsc zdarzenia, dużo fotografii, które mi podsyłali i mogłam niejako trochę znaleźć się tam też w tych sytuacjach, w których oni bywali. Udało mi się nawet też dokonać takiego małego odkrycia na temat zabezpieczania śladów i ujawniania pewnych substancji toksycznych we krwi, że da się to zrobić nawet po kilkunastu dniach, jeżeli na przykład krew została zamrożona od razu po dokonaniu zbrodni, więc były to naprawdę bardzo owocne, ciekawe spotkania, w których i ja się dużo uczyłam, ale także myślę, że moi konsultanci dowiadywali się trochę ode mnie. Dzisiaj bardzo popularne jest to, żeby korzystać z internetu w poszukiwaniu informacji ze sztucznej inteligencji, chociażby. A ja jestem w tym aspekcie totalnie staromodna. Nie używam sztucznej inteligencji właściwie wcale, może w jakimś 1% niekiedy do czegoś. Natomiast bardzo boję się tego, że korzystając ze sztucznej inteligencji napiszę coś, co w ogóle nie ma związku z życiem, coś, co będzie skomponowane z informacji gdzieś tam widniejących w internecie. W związku z tym ufam i bazuję na ekspertach, na ludziach, którzy naprawdę żyją tym, o czym ja chcę napisać, znają ten zawód od podszewki i to właśnie dlatego z nimi rozmawiam, z nimi się spotykam i od nich czerpię wiedzę.
0: Mhm. I ja nie liczyłem absolutnie na inną odpowiedź w Pani przypadku, bo zacząłem naszą rozmowę od pochwał, jeżeli chodzi o warsztat, research, także język, no i tutaj jest tego dowód i ja się wcale nie dziwię, bo wiadomo, że internet zasysa wszystko, informacje prawdziwe, nieprawdziwe, bo jak mam pytać po to, żeby później jeszcze sprawdzać, to jest bez sensu, lepiej od razu udać się do źródła, a w tym przypadku technika najnowsza jest naprawdę nieobliczalna. Bardzo mnie zaintrygowało, że to oni też byli w stanie od Pani się czegoś czasami dowiedzieć, ale to może wynikać z bardzo prostej rzeczy, bo w takim konstruowaniu powieści, która jest powieścią z jednej strony kryminalną, ale też psychologiczną, bo mamy tutaj kwestię pamięci i traumy, stąd drugim bohaterem jest Maciej Wajda, doświadczony psychotraumatolog, bo jak ktoś się tym bardzo interesuje, to wiemy, że psycholog, psychiatra to jest dzisiaj absolutnie niewystarczające. Są bardzo duże specjalizacje i tutaj rzeczywiście psychotraumatolog będzie w stanie bardzo dużo pomóc na pewno, jeżeli chodzi o rozwikłanie zagadki, bo ona dotyczy też kwestii i współczesnych, ale też przeszłości, tego co prawdopodobnie zbrodniarz lub zbrodniarka, nie powiemy, nosi w głowie, czyli chcemy i potrzebujemy zrozumieć też motywy, bo ta współpraca jest o tyle ważna, że jeżeli chodzi o takiego technika, no to on zbada nam ślady, przebieg prawdopodobny, czyli najczęściej zresztą ci detektywi chcą tylko wiedzieć, kiedy umarł, czy to było o północy, czy o pierwszej. I mamy też takie wrażenie mylne, jakby ta praca tych techników miała się sprowadzić tylko do tego, żeby ustalić, czy krew jest zwierzęca, czy nie zwierzęca, prawda, czy są jakieś odciski i czy to są odciski ofiary, a może ten. Grzebanie pod paznokciami wśród jeszcze jest bardzo popularne. Czy są
1: tak zwane wyskrobiny.
0: Wyskrobiny, tak. I właściwie koniec pracy. No nie jest to taka prosta sprawa, ale drugą, żeby rozwiązać też zagadkę, kiedy śladów na przykład wprost nie ma i nie wskazują nam na sprawcę bądź sprawczynię, jest właśnie psycholog. Ktoś, kto albo jest profilerem, albo właśnie psychotraumatologiem, tak jak w tym przypadku. Właśnie zaintrygowało mnie, dlaczego nie klasycznie, jak zazwyczaj, profiler czy profilerka, ale psychotraumatolog.
1: Maciej Wajda jest psychologiem specjalizacji szczególnej, ponieważ on pracuje z osobami, które doświadczyły amnezji i prowadzi z nimi terapię, która pomaga tym osobom dotrzeć do wypartych wspomnień. To mogą być prozaiczne rzeczy od sytuacji takiej, że na przykład ktoś doświadczył wypadku samochodowego, w którym zginął ktoś bliski i w wyniku bardzo silnego stresu nie pamięta szczegółów tego zdarzenia. Na przykład nie pamięta, co się zdarzyło w ostatnich chwilach. Jego psychika broni go przed tym

0: trudnym, ciężkim doświadczeniem i niejako zasłania części tego zdarzenia, żeby ten człowiek nie musiał tego non-stop odtwarzać, przeżywać i zadręczać się tym. I właśnie terapię z takimi osobami prowadzą najczęściej psychotraumatolodzy, którzy łączą w sobie psychologię i pracę z traumą i pomagają takiej osobie w bezpiecznych okolicznościach, w bezpiecznym środowisku dotrzeć do tego, co trudne, potem zintegrować to i nauczyć się żyć z tą wiedzą o tym, co jest bardzo, no myślę, że takie druzgocące tak naprawdę człowieka. A z drugiej strony jest tak, ktoś mógłby powiedzieć, ale czemu nie można tego zostawić w niewiedzy i po co w ogóle to odkrywać? No niestety nie można, bo takie upychanie pod dywan, jak sobie Państwo wyobrażą, powoduje, że robi się na tym dywanie pewnego dnia takie małe wybrzuszenie, bo coś tam pod spodem jest. No i jak coś mamy pod dywanem, to można to latami omijać, udawać, że tego nie ma, ale czasami się pewnie o to potkniemy trochę, a pewnego dnia potkniemy się o to tak bardzo, że możemy się przewrócić i mocno zderzyć z podłogą, a jednocześnie z rzeczywistością, więc upychanie pod dywan nie sprawia, że rzeczy znikają, one cały czas tam są. I Maciej Wajda jest właśnie takim bohaterem, który pracuje z osobami doświadczającymi amnezji. I pewnego wieczoru, myślę, że odrobinkę mogę tutaj uchylić Państwu, rąbka tajemnicy, pewnego wieczoru przychodzi do niego młody mężczyzna, który mówi, że nie pamięta 2 tygodni swojego życia, że jechał samochodem, a potem nagle ocknął się w jakimś barze, jedząc schabowego i nie rozumiał, gdzie się podziały 2 tygodnie jego życia, a później okazało się, że znalazł pewne artefakty świadczące o tym, że mógł zrobić coś bardzo złego. I na tym poprzestanę.
1: Aha, to prawda, ale ja powiem, że od razu też zacząłem takie myślenie, że taka praca z odzyskaniem wspomnień może dotyczyć także sprawcy. My nie powiemy, czy tak jest w książce akurat pani Izy, ale wyobraziłem sobie taką sytuację, że ktoś, nawet zbrodniarz, jeżeli to była zbrodnia w afekcie, prawda, tak bardzo mocno to na nim wywarło wrażenie, że tego nie pamięta i pytają go, przesłuchują, a on nic. I ktoś powie, a po prostu się wypiera, no bo jest sprawcą. A on naprawdę może nie pamiętać. Mało tego, to może dotyczyć świadka. Najczęściej mieliśmy takie przypadki, że w przypadku świadków dziecięcych, prawda, tak było. Był zresztą słynny też film, adaptacja właśnie z dzieciakiem, który detektyw pomalutku próbował, rozmawiał, tak żeby on spróbował sobie przypomnieć. To oczywiście było w przypadku dziecka też o tyle przerażające, że no raczej nie zależy nam na tym, żeby dziecko zapomniało. Ale tu jak pani powiedziała, to nie jest tak, że ono w ogóle nie pamięta, bo to tkwi pod jego dywanem.
0: Tak.
1: I jeszcze jak się wykopyrtniemy i upadniemy na dywan pół biedy, ale w kryminałach często wiemy, że najczęściej przewracając się w takich sytuacjach, uderzamy jeszcze o kant stolika i giniemy na miejscu. To też często. Czy został popchnięty, czy się sam po prostu przewrócił, bo miał coś pod dywanem. Ale powiem, że mnóstwo wątków. Pani Izabelo, ja powiem tak, bo książka jest zupełnie nowa, ale jest też, dowiedziałem się, pierwszym tomem, czyli rozumiem, że pani tak się wciągnęła, tworząc postacie Anity Bauer i Macieja Wajdy, że nie chciała ich pani zostawić tylko w jednej książce.
0: Ja w sumie napisałam 11 książek. 3 z nich były serią. Serią, która była uwielbiana przez czytelników, to były książki Wrzask, Histeria, Amok. I przez długi czas pisałam takie historie jednotomowe, ale czytelnicy nieustannie prosili o to, żeby jeszcze może jakąś serię stworzyć, że oni chcieliby się tak przywiązać do jakichś bohaterów. I pomyślałam sobie, że możemy spróbować to zrobić. I kiedy pisałam książkę Zamknięte w lodzie, tworząc Macieja i Anitę, stworzyłam tę historię w taki sposób, że ona mogłaby być historią jednorazową i właściwie skończyć się na tej, ale zostawiłam też otwarte drzwiczki do tego, by ewentualnie kontynuować tę historię i nawet taką jedną malutką tajemnicę na końcu wrzuciłam, żeby czytelnicy powiedzieli, ale jak to? A co z tym się stało? I właśnie te tajemnice wyjaśnią w drugim tomie, który jest już niemalże napisany i mam nadzieję, że ukaże się jeszcze w tym roku jesienią.
1: A ja mam nadzieję, że wtedy się oczywiście również spotkamy. Niezwykle urokliwe mówiłem o języku, o pani też językowej, literackiej erudycji. Chwalę, bo mogę, pani nie wypada. Ale już motto, cytat otwierający książkę. Czego byście Państwo mogli się spodziewać? Najpierw Wam przeczytam, a potem powiemy, kto to napisał. Jeżeli taki proszek wpadł komu do oka, to człowiek ten wszystko już widział zmienione i nie mógł dostrzec koło siebie nic dobrego, nic pięknego. Za to najgorsze rzeczy widział jasno i wyraźnie, więc wszystko złem było dla niego. Gorzej jeszcze, jeżeli okruszyna lustra wpadła komu do serca. Nieszczęśliwy tracił uczucie. Serce jego stawało się kawałkiem lodu. Nikogo kochać nie mógł. Wszyscy byli dla niego obcy, obojętni. To jest piękne motto, które łączy i tego psychotraumatologa, i panią technik. Mm. Mamy te dwa światy, które się spotykały. Fizyczny prawdziwy odłamek, który uszkadza nam narząd wzroku, zaburza widzenie, jasność i rozumienie. No i ten drugi, który może wbić się w serce. A to, drodzy Państwo, Królowa Śniegu była Andersena.
0: Tak, myślę, że to piękna baśń, która też tak metaforycznie oddaje to, o czym ja w tej książce piszę, o tym, że pewne zdarzenia w życiu ludzi mogą spowodować, że właśnie w ich serce uderza taki odłamek i choć jest maleńki i niewidoczny i właściwie ten ktoś wydaje się, że może funkcjonować normalnie, to ten odłamek tam tkwi i cały czas uwiera i boli i nie da się z tym tak normalnie żyć. No i pewnego dnia to musi przynieść swoje konsekwencje. To też opowieść o tym, że czasami, żeby przetrwać, serca niektórych ludzi muszą zamienić się w lód po to, by ci ludzie od bólu, od cierpienia, od strasznych rzeczy, których doświadczyli, nie umarli, tylko by mogli żyć dalej. To czasem muszą się tym lodem otoczyć, by przetrwać.
1: Mm-hmm. No i myślę, że tą przepiękną puentą zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Zamknięte w lodzie. To zamknięte to teraz też może być właśnie co? Pamięć, wspomnienia, ludzie, osoby. Ładnie, fajnie, że nie zamknięta albo zamknięte, tylko zamknięte. Podoba mi się bardzo ten tytuł. To jest tytuł oczywiście książki pani Izabeli Janiszewskiej, która była moją i waszą gościnią. Pani Izo, bardzo się cieszę. Dziękuję za przyjście do studia. Życzę i czekam też już na kolejny tom i mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: Najpiękniej dziękuję.